0: Nie mają oparcia, nie mają przyszłości, nie mogą realizować swoich marzeń. Dlatego przyłożmy się do referendum, bo to wielka praca zebrać te podpisy. Ale warto i jest taki nasz obowiązek.
1: Podczas konferencji doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami obecnego prezydenta.
2: Spójrzmy, jak jest sobota, niedziela, ile tu wychodzi ludzi, spacerują, autokary przyjeżdżają na wycieczki do Radomia, także zgadzam. Ja swoje zdanie mogę wypowiedzieć po prostu, nie?
3: Ale głupie zdanie.
2: Jakie głupie? No, dla mnie jest mądre.
4: Zorganizuj pan konferencję prasową.
3: Jak jest pan zadowolony, to pan idzie.
2: Dlaczego nie pani wygani? Państwo, ja pani nie wyganiam.
1: Prezydent Radomia Radosław Witkowski na razie nie komentuje ani zarzutów, ani inicjatywy referendalnej. Podhalańskie gminy walczą z nielegalnymi rajdami, kładami i krosami po terenach leśnych i rolnych. W ostatni weekend w gminie Poronin doszło do obywatelskiego zatrzymania, mówi wójt Anita Żegleń.
5: Zatrzymanie nastąpiło przez osoby, które pracowały na swoich działkach. W zdarzeniu uczestniczył pan sołtys i pani radna. Chcę tylko powiedzieć, że przyjęliśmy uchwałę, podobnie jak Zakopane i podobnie jak Kościelisko. To w żaden sposób nie chodzi o to, żeby zakazywać tej formy rekreacji. Mieszkańcy i my powtarzamy, nie można prowadzić biznesów na cudzym i jeszcze to cudze dewastować.
1: Wójt gminy przyznała, że po zmianie przepisów sytuacja częściowo się uspokoiła, ale prywatne pola i lasy nadal są niszczone przez kładowców. Z użytkownikami kładów i krosów walczy też Straż Leśna. Za nielegalny wjazd do lasu grozi mandat do 500 zł, a w skrajnych przypadkach grzywna do 5 tysięcy.
6: To są aktualności jedynki.
1: Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierzy i uzbrojenie, by USA mogły przeprowadzić atak na Kubę, napisał serwis Politico. Do rozpoczęcia uderzenia potrzebny jest finalny rozkaz ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Portal zaznaczył, że Trump zaczął mówić o potencjalnym ataku na wyspę po tym, jak presja gospodarcza i polityczna nie doprowadziła do upadku komunistycznego rządu. Byłby to trzeci międzynarodowy konflikt, w który zaangażowałyby się Stany Zjednoczone w czasie obecnej administracji Donalda Trumpa. Portal zaznaczył, że armada w regionie jest nieco mniejsza niż w styczniu, gdy Amerykanie schwytali przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro. Ukraiński IPN rozważa możliwość przeniesienia szczątków Stefana Bandery z Monachium na Ukrainę. Poinformował o tym szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.
7: O ewentualne plany ekshumacji i przeniesienia na Ukrainę szczątków Bandery szef ukraińskiego IPN Aleksandra Ofiorow był dopytywany przez ukraińskie media. Jak stwierdził, Bandera stał się na Ukrainie postacią znaną, dlatego temat jego ponownego pochówku pozostaje aktualny. Na pytanie, czy obecnie prowadzone są prace nad sprowadzeniem Bandery, nie odpowiedział jednoznacznie. Obecnie prowadzone są działania dotyczące wielu osób. Rozważamy również kwestie Bandery i innych postaci. Proces ponownych pochówków wymaga dużych możliwości instytucjonalnych. Na dziś prace dotyczą kilkuset osób. Uważany przez polskich historyków za współwinnego rzezi wołyńskiej, szef ukraińskich nacjonalistów Stepan Bandera spoczywa w Monachium. Ukraina rozpoczęła proces sprowadzania i ponownych pochówków działaczy niepodległościowych, w tym czołowych działaczy organizacji ukraińskich nacjonalistów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: W nocy na termometrach przeważnie od 5 do 8 stopni, w dzień od 15 na Helu, Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, 18 w centrum do 21 na zachodzie, do tego na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
8: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu. Teraz skupimy się na tym, co znajduje się w pierwszej encyklice papieża Leona XIV.
6: Gość Polskiego Radia 24.
8: W naszym studiu pan redaktor Krzysztof Tadej, dziennikarz, watykanista, TVP Polonia. Panie redaktorze, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
8: Mamy już, ujrzała światło dzienne, pierwsza encyklika papieża Leona XIV, zatytułowana Magnifica Humanitas, czyli wspaniałe człowieczeństwo, ale moglibyśmy tutaj dodać wspaniałe człowieczeństwo w dobie sztucznej inteligencji, bo to jest chyba jeden z przewodnich tematów tej encykliki.
9: To jeden z przewodnich, najważniejszy temat tej encykliki, ale ta encyklika jest naprawdę fascynująca. Obfituje

Wiele różnych tematów. Papież odnosi się nie tylko do sztucznej inteligencji, szans, wyzwań, ale i zagrożenia. To jest dokument tak jakby prorocki. Jak ja sobie go bardzo dokładnie analizowałem, to naprawdę papież nie tylko opowiada, co już jest, tak, ale co będzie w najbliższych latach. Ale też

0: jest list, w którym papież zwraca się nie tylko do kardynałów, kapłanów, ale do wszystkich wiernych i tam porusza zasady, porusza takie tematy dotyczące najważniejszych kwestii dotyczących wiary, moralności, życia społecznego. I o ile wcześniej te encykliki, na przykład jak pan sobie zobaczy encykliki Leona XIII, było ich 86, albo Piusa XI, który napisał 30 encyklik podczas swojego pontyfikatu, były dosyć takie, że tak powiem, drobne, tak, nieobfite. To ta jest rzeczywiście takim dokumentem bardzo solidnym i oprócz jednego zastrzeżenia, jeśli mogę jako czytelnik i prosty wierny mieć,
1: czyli jest
0: o czym powiem,
1: pewne ale.
0: To jest to fascynujący dokument. Jakie jest to ale? No to ale jest, trzeba przebrnąć przez ten początek. To jest trochę tak, wie pan, że takie dokumenty powstają, oczywiście to jest dokument Leona XIV i później on podpisuje, on podpisał 15 maja 25 ogłoszono, ale to trochę jest tak jak na początku pontyfikatu papieża Franciszka. Ponieważ było bardzo dużo wydarzeń, to papież Franciszek miał grupę najbliższych współpracowników, kapłanów, którzy mu pomagali przygotowywać dokumenty. I ja znam taką anegdotę, a być może jest to prawdziwa, realna sytuacja, bo to jeden z kardynałów opowiadał, który był bardzo blisko papieża, że w którymś momencie papież poprosił tych kapłanów, słuchajcie, przyjdźcie do mnie natychmiast. A dostał wcześniej projekty przemówień. No i jak przyszli ci kapłani, to papież Franciszek miał powiedzieć, słuchajcie, 3 razy już to czytam i ja nic z tego nie rozumiem. Jak ja nie rozumiem, to ludzie nie zrozumieją. I tam oczywiście na początku, i błagam, żeby wszyscy przebrnęli przez ten początek.
1: A ja chciałem zapytać, czy można go pominąć?
0: Nie. No trzeba nieraz 3 razy czytać te zdjęcia takim napisanej językiem bardzo takim, jak to nazywamy w Polsce kościelnym, żeby zrozumieć, o co chodzi. Ale później to jest to fascynująca przygoda, taka intelektualna. Papież pisze o, przypomina też najważniejsze rzeczy dotyczące takiej nauki społecznej Kościoła, czyli tych wszystkich zasad, które Kościół przedstawia dotyczące życia społecznego. To pojęcie nauka społeczna Kościoła, to Pius XII pierwszy raz użył w 1950 roku, ale to się liczy jakby od Leona XIII, od takiej rewolucji przemysłowej, kiedy on wydał encyklikę i powiedział, no dobrze, fajnie, rozwój przemysłowy, ale gdzie prawa pracowników, gdzie odpoczynek i tak dalej. I nawiązując do Leona XIV, on to czyni w tej chwili, mówiąc, że to jest 4. rewolucja przemysłowa, rewolucja cyfrowa, sztuczna inteligencja, opowiada o możliwościach i opowiada o zagrożeniach.
1: Czy papież Leon XIV mówi za sprawą tej encykliki światu, że technologia sama w sobie nie jest zła, ale problemem staje się jej oddanie władzy nad człowiekiem?
0: Jest kilka kwestii tutaj związanych. Mówi, że ta technologia sztucznej inteligencji no jest przez kogoś zaplanowana i wskazuje na grupy komercyjne, które mają większą władzę już teraz niż państwa, ponieważ ktoś w zależności od algorytmów, które przyjmie, może czynić, może manipulować po prostu, może przyczyniać się do zła w świecie. I to rzeczywiście, jak spojrzymy sobie na dzisiejszy świat, jak jechałem do pana tutaj metrem z centrum Warszawy, to przede wszystkim wszyscy byli wpatrzeni w swoje telefony. 10 lat temu była jakaś książka, jakaś gazeta, ktoś patrzył się przed siebie. Dzisiaj bardzo wiele osób już korzysta ze sztucznej inteligencji i o ile korzysta w sprawdzaniu powiedzmy takich kwestii, nie wiem, językowych na przykład, struktur gramatycznych albo przygotowuje sobie proste pisma do sądu, to jest wszystko okej. Ale ja znam część już osób, które tak się zaprzyjaźnimy z tą sztuczną inteligencją, że sobie pytają o sprawy prywatne i to jest tak jak w gabinetach w Stanach Zjednoczonych są te sesje takie psychologów, psychiatrów, to teraz już się coś takiego zaczyna dziać ze sztuczną inteligencją, tak? Bo ma schematy sztuczna inteligencja, co odpowiadać na dane problemy. Ale od razu słyszymy, że ktoś popełnił samobójstwo, dlatego że podpowiedziała to sztuczna inteligencja. I co robi papież Leon XIV? On pisze w tym dokumencie o odpowiedzialności. Odpowiedzialności tych, którzy tworzą i którzy dostarczają i umożliwiają korzystanie z tej sztucznej inteligencji. Bardzo ważna sprawa to jest kwestia wojny i manipulacji.

0: emocji. Przecież teraz, jak sobie otworzymy internet, to nieraz widzimy różne filmiki i nie wie pan, co jest prawdą, co nie jest prawdą. I można sobie wyobrazić, nie wiem, premiera, prezydenta jakiegoś państwa, gdzie ktoś stworzy filmik i nawołuje do wojny. I ktoś, kto nie jest wyczulony na możliwości manipulacyjne, może w to uwierzyć. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: I to też jest jeden z większych problemów, na który zwraca uwagę papież Leon XIV. On też patrzy bardzo uważnie na rolę komunikacji w czasach, gdy algorytmy nagradzają i, no nie oszukujmy się, tak jest, konfrontacje, wzmacniają polaryzację, dezinformację, lęk, karmią się przede wszystkim negatywnymi emocjami. Czy papież w ten sposób też mocno uderza właśnie w logikę z jednej strony tych współczesnych algorytmów, ale też współczesnych mediów, no bo patrząc po nagłówkach, nawet w portalach różnego rodzaju w internecie, no widzimy, że najlepiej czytają się te nagłówki wywołujące jednak zazwyczaj negatywne emocje, takie, które mają na szybko naszą uwagę przyciągnąć. Czy to jest w pewien sposób za sprawą papieża Leona XIV diagnoza kryzysu debaty publicznej?
0: To jest bardzo ciekawy opis tej rzeczywistości, natomiast przypominam sobie po tym, co pan powiedział, słowa biskupa świętej pamięci Chrapka, który zajmował się mediami w Polsce, dziennikarzami, wykłady miał z dziennikarzami, który kiedyś poprosił, co wywołał szok, żeby jakaś redakcja przygotowała wiadomości, dobre wiadomości, tak, złożone tylko z dobrych wiadomości. Wszyscy wtedy skrytykowali biskupa, bo to się nie obejrzy, to się nie wywoła emocji właśnie, ale to był bardzo taki ciekawy pomysł. I nawiązując do Leona XIV i ten encykliki, co on proponuje? On proponuje i powtarza po Janie Pawle II, tam zresztą trzech Polaków wymienia w tym dokumencie swoim, Maksymiliana Kolbe, Skłodowską Curie i Jana Pawła II. Cywilizację miłości, pokój oparty na sprawiedliwości, dialog między narodami i odpowiedzialną edukację cyfrową. Znaczy trzeba edukować od szkoły zaczynając i od domu rodzinnego, jakie niesie zagrożenia ta sztuczna inteligencja. I on tak bardzo ciekawie, bo to można 5 godzin opowiadać na ten temat, mówi, że my jesteśmy w czasie epokowej zmiany. Zmieniają się relacje społeczne. Ludzie już korzystający ze sztucznej inteligencji pytają się, jak coś ich zaboli, to sztucznej inteligencji, co mają zażywać, jakie tabletki i tak dalej, i tak dalej. Mają tą więź emocjonalną i tym samym papież wskazuje, że się izolują od innych osób, czyli mamy problem samotności.
1: Sztuczna inteligencja to jedno i algorytmy to drugie. Spojrzenie przez ludzki pryzmat na te kwestie to kolejna rzecz, ale papież Leon XIV mówi też o budowaniu świata pozostającego w stałym stanie wojny. Nazywa to złem i apeluje o zdrowy realizm, by uniknąć idealizmu politycznego i cynizmu. Czy możemy to traktować albo odczytywać jako, no nie wiem, pośrednią krytykę na przykład, albo między innymi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa?
0: Ja myślę, że każdy może zinterpretować to jak chce, ale ta interpretacja nasuwa się sama, tak? Znaczy ja jestem cały czas szokowany wypowiedziami o papieżu, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jako katolika mnie to bardzo boli, oburza i jest to totalnie nie do zaakceptowania. Papież ciągle nawołuje do porozumienia, pokoju między narodami. To wybrzmiewa w tej encyklice. Zachęca, żeby w epoce tej sztucznej inteligencji pozostać prawdziwie ludźmi, zdolnymi do solidarności, odpowiedzialności, otwarcia na drugiego człowieka i na Boga. Natomiast on tam opisuje na przykład, jak sztuczna inteligencja, co jest w ogóle on szokowany tym, jest wykorzystywana w czasie konfliktów i wojen, tak? To jest tak, wie pan, jak słyszymy wypowiedzi nieraz wojskowych, nie tylko w Polsce, ale tutaj w Europie, jak są zafascynowani, że tam gdzieś, nie wiem, wyprodukowany jeszcze nowszy model, nie wiem, dronów, który może przenosić jakieś ładunki wybuchowe, jakieś rakiety, która może osiągać jakieś tam cele dalekie i tak dalej, ale o czym my rozmawiamy? My rozmawiamy o zabijaniu tak naprawdę, tak? I papież jeszcze wcześniej, sięgając do teorii wojny sprawiedliwej, podkreśla kwestię, że wojna może być sprawiedliwa, gdy się bronimy, ale zaczyna od ludzkiego serca. Że tam się rodzi nienawiść, że to, co robią ci, którzy mają władzę i siłę, mówi tu o państwach, trudno nie odczytać tego do Rosji, jest po prostu skandaliczne, tak? I to tworzy

0: taki świat zła. I mówi tam na końcu,
1: chciałem, panie redaktorze, przepraszam, że wejdę w słowo, dopytać właśnie o wojnę sprawiedliwą. Czy Kościół, czy Leon XIV w tej encyklice poniekąd odchodzi od tej doktryny wojny sprawiedliwej, a przesuwa się bardziej w kierunku jednoznacznego pacyfizmu?
0: To znaczy, bardzo silnie podkreśla pokój i możliwość dojścia do tego pokoju, ale w inny sposób niż, niż właśnie ta wojna sprawiedliwa, tak? Zwraca uwagę na to, gdzie zaczyna się zło, że powinniśmy się temu przeciwstawiać. I właśnie to są podkreślenia. No i tu w kwestii wykorzystywania sztucznej inteligencji, właśnie to jest fundament, to pytanie, do czego ma służyć. On zadaje to pytanie, sztuczna inteligencja, czy do rozwoju człowieka, czy też do rozwoju na przykład, nie wiem, terenu wojennego. Mówi, że prawdziwy rozwój nie polega na zwiększeniu potęgi technologicznej, lecz na ochronie człowieczeństwa, godności, relacji między ludźmi. To jest rozwój. Jeszcze taki ciekawy jest wątek tej sztucznej inteligencji, jak papież opisuje, jak zmieni się świat, jak ludzie stracą pracę. Już teraz widzimy, wie pan, jak kiedyś były biura tłumaczeń, teraz każdy wrzuca sobie fragment. Sztuczna inteligencja tłumaczy w 2 sekundy i praca tłumaczy już jest pod znakiem zapytania. Więc o tym wszystkim jest ta encyklika.
1: A czy pojawiają się w niej polskie wątki? Kilka polskich nazwisk na pewno.
0: Jan Paweł II, bardzo często cytowany, jego nauka dotycząca godności człowieka, każdego człowieka, który jest chciany przez Boga, kochany przez Boga i nic nie odłączy człowieka od Boga, żaden grzech. I to cytuję różne fragmenty tych wypowiedzi Jana Pawła II, to jest sens tych wypowiedzi, w tym dokumencie wiele razy. Tak? Druga osoba to jest Maksymilian Maria Kolbe. On jest wymieniony wśród tych męczenników, którzy oddali życie za innych i którzy są wzorem, mogą być wzorem dla świata, tak jak Matka Teresa i Kiri Skłodowska. Ona jest wymieniona w kontekście osób, że nie należy tracić nadziei, bo nawet jednostka może w swojej skali zmienić świat, a te osoby po prostu zmieniły w sposób zasadniczy.
1: Tutaj stawiamy kropkę, choć moglibyśmy jeszcze wiele wątków poruszyć. Być może będzie do tego okazja w Polskim Radiu 24. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Bardzo. Krzysztof Tadej, watykanista, dziennikarz TVP Polonia, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu jest dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Akademia Finansów i Biznesu w Istule. Panie doktorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Nasze spotkanie oznacza też zmianę tematu, bo przed nami bramki SMS, karty SIM, fałszywe alarmy, no i w ogóle cyberbezpieczeństwo, kwestie z tym związane. Ja nawiązuję tutaj a propos bramek SMS do tych fałszywych alarmów dotyczących przede wszystkim polityków czy dziennikarzy związanych z Prawem i Sprawiedliwością, z polską prawicą w ogóle. Mamy pierwszych zatrzymanych, to już wiemy. No i mamy też pierwsze informacje na temat tego, jak dochodziło do tych fałszywych alarmów. A propos chociażby zgłoszenia dotyczącego domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, to miało wymagać zalogowania się na bramce internetowej, którą każdy z nas może wykupić. No i teraz służby dochodzą po kolei, krok po kroku, kto tę bramkę kupił, kto tego SMS-a wysłał i tak dalej, i tak dalej. Ale samo ujęcie już tych pierwszych sprawców według pana w kontekście cyberprzestępstw. To jest szybkie działanie naszego państwa?
3: Tak, to jest dość szybkie. Musimy pamiętać, że w internecie każde nasze działanie pozostawia ślad. W zasadzie nie tylko w internecie, a w każdej sieci komputerowej nasze poczynania są zapisywane w logach, czyli krok po kroku logowanie z naszego komputera do konkretnego serwera, później to, co robimy za pośrednictwem tego serwera, połączenia, które przechodzą jeszcze dalej i jeszcze dalej, plus każdy rodzaj informacji, które przesyłamy w tej komunikacji. Wszystko jest do prześledzenia. uszkodzenia tak po nitce do kłębka. Dlatego nie dziwi mnie absolutnie to, że doszło do tych zatrzymań.
1: Ale z drugiej strony, kiedy pomyślimy sobie o jakichś takich cyberoszustwach, kiedy my jako obywatele no, mamy takie sprawy, jest wiele takich przecież oszustw, tracimy pieniądze przez osoby, które podszywają się pod bank, pod policję i tak dalej, to bardzo często, no niestety, musimy się liczyć z tym, że te pieniądze zostały utracone bezpowrotnie, a że tych przestępców namierzyć jest bardzo trudno, bo z takim komunikatem też często na komendzie policji.

0: się spotykamy.
1: Właśnie niestety muszę potwierdzić te słowa. Zależy bardzo wiele od tego, z jakich instrumentów finansowych korzystamy, czyli jaką polisą ubezpieczeniową jest objęty nasz rachunek bankowy, bądź karta płatnicza, bądź karta kredytowa, której używamy na codziennych zasadach. Ewentualnie jaką drogą skomunikowali się z nami przestępcy i jakie kroki wykonane zostały po naszej stronie, czyli czy zostaliśmy w jakiś sposób oszukani, przekonani do tego, żeby wykonać operację, żeby ją następnie autoryzować i tak dalej, bo każdy taki krok może później być interpretowany jako świadome działanie z naszej strony.
2: A jeżeli chodzi o bramki SMS, które wymieniłem tutaj w przypadku domu matki prezydenta Karola Nawrockiego i to zgłoszenie, jak takie bramki SMS działają? No bo słyszeliśmy, że my możemy, każdy z nas może taką bramkę wykupić, ale ja już nawet nie pamiętam, co tak naprawdę te bramki oznaczają i gdzie takich informacji szukać o tych bramkach.
1: Tak, te technologie towarzyszą nam w zasadzie od dekad, czyli coś, co było popularne w czasach naszej młodości, dzisiaj wraca, nazwijmy to tak w cudzysłowie, do łask, to znaczy bramka SMS pozwala nam na wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej na dowolny numer telefonu właściwie na świecie bez użycia innego urządzenia mobilnego, czyli z wykorzystaniem łączności internetowej i komputera stacjonarnego, przenośnego, bądź ewentualnie nawet smartfona, jeżeli jesteśmy w stanie się zalogować do takiej bramki z wykorzystaniem przeglądarki na tym urządzeniu. Dalej oczywiście mamy do czynienia z konkretnym protokołem komunikacyjnym, który został stworzony dobre 30 lat temu. W międzyczasie oczywiście jest aktualizowany, rozwijany, ale musimy zapamiętać, że w zasadzie każdy rodzaj transmisji, z którą mamy do czynienia, czy to jest połączenie głosowe, czy SMS-owe, to jest wykorzystanie pewnego protokołu komunikacyjnego, który po prostu jest implementowany, jest instalowany na poszczególnych urządzeniach i on albo jest aktualizowany, zabezpieczany przed nieprawidłowym użyciem, albo towarzyszy nam w takiej niezmienionej postaci. I właśnie bramki SMS są tego typu reliktem przeszłości, który mimo wszystko pozostawia pewną dozę niepewności i zagrożenia, przeciw któremu uszczelnialiśmy się przez ostatnie dekady.
2: Ale czemu takie bramki SMS mają służyć na co dzień? No bo ja sobie wyobrażam, że jeżeli chcę zgłosić jakieś wydarzenie, czy na policję, czy na straż pożarną, czy na pogotowie, to biorę telefon, nie wiem, numer 112 albo konkretny numer już dla danych służb wybieram, no i to zgłaszam głosowo.
1: Tak, ale w przypadku osób objętych niepełnosprawnościami istnieją także rozwiązania dedykowane, jak na przykład rządowa aplikacja Alarm 112, która umożliwia komunikację z naszymi służbami odpowiedzialnymi za porządek publiczny i bezpieczeństwo z wykorzystaniem komunikacji tekstowej.
2: A to może być też traktowane w pewien sposób jako taka luka w naszym systemie cyberbezpieczeństwa w takim razie?
1: Niestety trochę tak, ale właśnie z uwagi na istnienie bramek SMS-owych jest to narzędzie, które niezwykle trudno będzie załatać, ponieważ wykorzystując bramkę możemy wysłać wiadomość podając czy podszywając się pod dowolny numer, pod dowolnego nadawcę. Bramka tego nie zweryfikuje. Natomiast mając zarejestrowane konto w tej aplikacji Alert 112, możemy dalej przesyłać wiadomość tekstową do odpowiednich służb. No i w momencie, kiedy chcemy zamaskować naszą działalność, wystarczy skorzystać z podszycia pod konto kogoś, kto takiej aplikacji używa.
2: Tutaj te osoby, które zostały zatrzymane, to młodzi ludzie, o tym też mówił chociażby premier Donald Tusk przed wylotem do Londynu, do Wielkiej Brytanii. Wskazywał też na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczali się już takich rzeczy w przeszłości. No i jak my mamy tego typu wytłumaczenie działań tych ludzi traktować? No bo z jednej strony tu jeszcze śledztwo trwa, być może okaże się coś zupełnie innego i w innym kierunku też to wszystko pójdzie. No ale biorąc pod uwagę, że to był głupi żart, to my to tak mamy zostawić jako właśnie głupi żart, czy traktować to jako zagrożenie naszego bezpieczeństwa, podważanie wiarygodności służb i w ogóle funkcjonowania naszego państwa?
1: Nie powinniśmy tego traktować tylko i wyłącznie w kategoriach głupiego żartu. Całe zajście przypomina mi jeden z pierwszych tego typu ataków w historii przeprowadzony przez grupę 414s. To był właściwie schyłek XX wieku, lata 80-90, gdy grupa młodzieży z dostępem do komputerów, co nie było w tamtym okresie tak oczywiste, z dostępem do internetu, co także nie było w tamtym okresie tak oczywiste, korzystając ze słabości w zabezpieczeniach, dostało się do kilku istotnych ośrodków badawczych, wykradając z tych ośrodków dane.

0: wprowadzając swego rodzaju chaos. Wtedy nie bardzo było wiadomo, co z nimi zrobić, bo po pierwsze byli nieletni, po drugie ta przestrzeń nie była w żaden sposób uregulowana amerykańskim prawem. My w tym momencie, po 30-40 latach, przeżywamy bardzo podobną sytuację tu i teraz w Polsce. Mamy do czynienia z osobami nieletnimi, które w ramach żartu dokonały jednak bardzo groźnego, nie można tego nazwać przestępstwem, dokonały groźnego występku. To znaczy, jednostki straży pożarnej, które zostały wysłane do tego fałszywego zgłoszenia, mogły być potrzebne do ratowania zdrowia i życia w tym samym czasie. To jest to potencjalne niebezpieczeństwo. Jeżeli w tym momencie przymkniemy oczy i powiemy, że no, są nieletni, to był tylko dziecięcy żart, wybryk, tego typu działania mogą być potem podejmowane przez kolejnych młodych i kolejnych młodych. Niestety może dojść nawet do takiej sytuacji, że zapanuje swego rodzaju moda na takie występki. Z drugiej strony nie może to być też jakoś specjalnie dotkliwa kara.
1: Z kolejnej strony, bo tutaj też mnie to zastanawia, na razie mówimy ten scenariusz, że to może był żart, może takie głupie żarty ze strony tych młodych ludzi, ale jest inny scenariusz sugerujący, że mógł być tutaj też również wpływ obcych służb chociażby. No bo ja się zastanawiam, mamy też takie informacje, które przekazywane są przez śledczych, że ci młodzi ludzie z wykorzystaniem komunikatorów i platform internetowych utworzyli grupę, której członkowie kontaktowali się zazwyczaj przez internet i nie znali się osobiście. No ja się zastanawiam, jak może dojść w internecie, który jest no, czymś niesamowicie olbrzymim. To jest miejsce, wiadomo, że możemy ze znajomymi się skontaktować, no ale żeby znaleźć razem grupę młodych ludzi, którzy chcą dokonać mniej więcej bardzo podobnego, no użyję ponownie tego słowa, ale w cudzysłowie żartu, no to chyba jest mało prawdopodobne, tak mi się wydaje, żeby to nie było gdzieś przez kogoś inspirowane, jak pan patrzy, panie doktorze, na to.
0: Nie możemy też właśnie wykluczyć tego scenariusza, w którym faktycznie zostało to zainspirowane. Zawsze znajdzie się tak zwany pożyteczny idiota, który zda się złapać w te sidła, podpuszczony, przeprowadzi pewne niekorzystne dla nas summa summarum działania. Natomiast może się też okazać tak, że po prostu raz, faktycznie doszło do takiego zorganizowania oddolnego młodzieży, która próbowała zagospodarować swój wolny czas, zwłaszcza w swoim mniemaniu w żartobliwy sposób, a dwa, te grona zostały dopiero później, post factum, odkryte przez agentów być może obcych wywiadów i zainspirowane do podjęcia bardzo konkretnych działań, a narzędzia, które zostały wykorzystane, zostały temu gronu później podane na tacy.
1: Jaki to jest sygnał płynący z tej sytuacji dla naszego państwa i funkcjonowania naszych służb?
0: To jest kolejny sygnał mówiący nam, że powinniśmy mieć się na baczności i bacznie weryfikować wszystkie komunikaty, które są do nas wysyłane. To znaczy nie przyjmować niczego absolutnie za pewnik i jeżeli jakiekolwiek wątpliwości pojawiają się w przypadku sygnałów alarmowych, czy ze strony naszych znajomych, czy ze strony rodziny, powinniśmy szukać dodatkowego źródła lub weryfikować te informacje, korzystając z drugiej drogi kontaktu.
1: A służby powinny weryfikować też takie informacje? No bo pojawiło się sporo komentarzy mówiących o tym, że w przypadku no chociażby mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego, to służby powinny zweryfikować poziom prawdopodobieństwa, czy to jest zgłoszenie fałszywe czy prawdziwe, no i na tej podstawie zainterweniować lub nie.
0: No niestety nie każda miejscowość jest na tyle mała, żeby było wiadomo, jaka nieruchomość do kogo należy. Jeżeli mówimy o miejscowościach takich jak Trójmiasto czy Warszawa, to wiele tego typu nieruchomości pozostaje anonimowych. Jeżeli przychodzi zgłoszenie, służby powinny reagować w sposób absolutnie natychmiastowy. Ta weryfikacja może przyjść oczywiście później. Nie możemy też w jakiś taki jednoznaczny sposób trzymać na przykład rejestru nieruchomości należących do polityków i innych osób znacznych, ponieważ w razie wycieku tego typu bazy danych może się okazać to no, zgubne. Natomiast pojawią się na pewno pewne metody weryfikacji informacji wraz z oczywiście rozwojem tych dróg komunikacji.
1: Pojawia się w tym wszystkim jeszcze jedna taka nazwa, która może, myślę, budzić tutaj pewne pytania. Onion routing. To jest z języka angielskiego na polski. Moglibyśmy to przetłumaczyć w prosty sposób, no nie wiem, router cebulowy, ale to chyba nie do końca oddaje to, czym to jest. Natomiast rzeczywiście składa się to z pewnych warstw, no bo to jest narzędzie, które ma służyć temu, żeby zatrzeć nasze ślady w internecie.
0: Tak, na tej zasadzie powstała popularnie znany wszystkim takim właśnie

0: właściwie darknet, to znaczy przestrzeń w internecie, która też została ukryta przed wieloma, pod wieloma warstwami komunikacji, gdzie zastępowanie jednej warstwy przez drugą następuje w sposób dynamiczny, co bardzo skutecznie uniemożliwia śledzenie. Do tego służyła przeglądarka nazywana właśnie też Onion Browser. Ona służyła do połączenia się z siecią Tor. I ten Onion Routing w tym momencie, wkraczając na troszkę szersze wody, faktycznie pozwala trochę zamaskować swoją działalność, przede wszystkim tę drogę, którą dostaliśmy się do konkretnego serwisu. Natomiast i tak nie jest to rozwiązanie, które w 100% uniemożliwi prześledzenie naszego ruchu sieciowego.
1: Sporo tutaj pojawia się takich aspektów technicznych, technologicznych przed nami. Ja się zastanawiam też a propos tego, o czym rozmawiamy w takim razie i tej technologii. Czy my jesteśmy w stanie wyprzedzić przestępców, czy też zorganizowane grupy, które są na przykład inspirowane przez obce służby, czy zawsze będziemy ten krok za?
0: Obawiam się, że to przestępcy mają przewagę akurat w tym obszarze, ponieważ możemy dopiero reagować na słabości, które zostaną wykorzystane przeciwko nam. Oczywiście eksperci w zakresie cyberbezpieczeństwa, odpowiedzialni za bezpieczeństwo poszczególnych aplikacji i rozwiązań, cały czas próbują szukać tych niedoskonałości z wykorzystaniem m.in. testów penetracyjnych. Tak samo wykorzystywane są na przykład narzędzia należące do szeroko rozumianej sztucznej inteligencji, która umożliwia analizę całego rozwiązania od początku do końca naraz.
1: Tutaj kończymy naszą rozmowę. Bardzo za nią dziękuję. Dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, był naszym gościem. Dziękuję
0: wszystkiego
1: bardzo.
0: Wszystkiego bezpiecznego mi Państwu.
2: Powtórka programu.
3: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 i teraz czas na informacje gospodarcze. Dziś będzie dużo o bezpieczeństwie na drodze i bezpieczeństwie naszych portfeli. Czy to się łączy? No tak, łączy się. Ale jeśli ktoś w tej chwili, słuchając mojej zapowiedzi, powiedział: a, dobrze, zmienię kanał, bo przecież ja nie mam samochodu, to mnie nie dotyczy, no to może być zaskoczony, jak bardzo to właśnie pana albo pani dotyczy. Mówię niestety, bo może takie doświadczenie drogo kosztować. Były już oszustwa na wnuczka, na policjanta, na hydraulika, nawet na księcia z Nigerii pewnie też, ale oszustwa na ubezpieczenie OC, obowiązkowe ubezpieczenie OC, dodajmy. No właśnie, pewnie państwo o tym nie słyszeli, rzadko są te wymieniane w tym zestawieniu najważniejszych oszustw, a mogą zrujnować nas finansowo. I co więcej, teraz trochę państwa postraszę, zrujnować nas finansowo bez naszej wiedzy. No to poprosimy o szczegóły.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A te szczegóły zdradzi nam Damian Ziomber, rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Nastraszyłem naszych słuchaczy?
4: Tak, ale myślę, że słusznie. Lepiej zapobiegać niż leczyć.
3: No dobrze, to oszustwa na wnuczka to wiemy. Ktoś dzwoni, podszywa się na policjanta podobnie, na hydraulika też wchodzi, nam biega po domu i wyjmuje pieniądze albo kosztowności. A na czym polega oszustwo na OC, na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?
4: Otóż, drodzy państwo, zdarza się niestety tak i te przypadki są częste. Tutaj nie ma co się krygować, żeby powiedzieć, że to jest mało przypadków. Nie, jest ich dużo. I dlatego zauważamy ten problem i dlatego o tym rozmawiamy. Mamy sytuację taką, że mamy osobę fizyczną, która ma swoje dane w postaci imienia, nazwiska i numeru PESEL.
3: Mogę być tym przykładem dzisiaj.
4: Tak, dokładnie tak. I nagle się okazuje, załóżmy, że pan redaktor nie ma w ogóle samochodu. Korzysta pan z transportu miejskiego, samochód nie jest potrzebny. Nagle się okazuje, ale po czasie, tak było do tej pory, że na pana imię, nazwisko i na pana numer PESEL jest na przykład 10, 20, 30 umów ubezpieczenia OC zawartych.
3: Aż tyle?
4: Do jakichś samochodów. Tak, zdarza się aż tyle. Mieliśmy przykład, kiedy pomogliśmy jednej pani, która przyszła do nas z pomocą jednego z programów interwencyjnych w telewizji. Też nie mam problemu, żeby o tym powiedzieć, bo chcemy dotrzeć do obywateli z ostrzeżeniem. Tak, ta pani miała kilkadziesiąt umów na siebie, ale uwaga, oczywiście na siebie. To jest trochę naokoło powiedziane, bo okazało się, że to są umowy, których ona nie zawierała, ale jej dane zostały skradzione do zawarcia tych umów.
3: No dobrze, ale ja kiedyś miałem samochód i oczywiście płaciłem ubezpieczenie OC, to się płaci raz do roku i to się dostaje najpierw ofertę, potem się wybiera ofertę, potem się

0: Można oczywiście iść do okienka albo gdzieś do miejsca, gdzie się tę umowę zawiera, ale można też oczywiście przez internet to wszystko zrobić. No i tam jest potrzebny na którymś etapie podpis. Tak, po prostu podpis, że to albo trzeba podpisać i wysłać, albo pójść i podpisać na żywo.
1: No właśnie.
0: No dzisiaj pewnie podpis elektroniczny byłby ważny.
1: Zawieramy umowę zdalnie, przypomnę. Można zawrzeć umowę na telefon, można zawrzeć umowę przez internet. Jeśli wypełnimy, załóżmy, że mamy, że jesteśmy złoczyńcą, tak to ujmę, i mamy dane czyjejś osoby skradzione, przywłaszczone, to wystarczą mi dane tego samochodu, który chcę w pewien sposób zalegalizować i postawię kropkę, bo nie będziemy ułatwiać złym ludziom zadania, tak? Bo to niestety trochę wyścig między tymi, którzy tego pilnują, a tymi, którzy mają złe pomysły, tak to ujmę. No i dobrze, i ta osoba używa pana danych, pozyskanych w sposób nielegalny, do tego, żeby zawrzeć umowę na ten, tamten i jeszcze x na przykład samochodów, które ma, po to, żeby chociażby wprowadzić je do obrotu i zalegalizować. Po prostu. Bo te samochody inaczej wyskoczą jako nieposiadające ochrony. Tak?
0: A to jest karane.
1: A to jest bardzo szybko wychwycone. No i pojawia się polisa, o której pan, mówiąc kolokwialnie, nie ma zielonego pojęcia. No bo ktoś bezprawnie użył pana danych.
0: Dobrze, dobrze. To ja od razu tutaj się wtrącam. Imię, nazwisko, no to akurat jest dosyć znane. Ale PESEL to już powinno być chronione. Zresztą teraz można zastrzec PESEL. To jak ktoś taki, nawet kradnąc te dane, może je wpisać do umowy? No w banku, w telefonii komórkowej tego nie zrobi.
1: Tak, zgadza się. My oczywiście zachęcamy do tego, żeby ten PESEL zastrzegać, bo oczywiście jest taka opcja, zwłaszcza użytkownicy M-Obywatela, myślę, doskonale wiedzą, że można to zrobić, przychodzą powiadomienia, ale uwaga, ze względu na to, że jest jakaś część klientów, która jest chociażby znana czy agentom, bo nie zapomnijmy, że ubezpieczyciel to nie tylko ubezpieczyciel rozumiany jako infolinia, strona internetowa czy siedziba ubezpieczyciela, ale też sieć na przykład agentów terenowych, więc nie można wszystkich automatycznie zastrzec, bo inaczej, na przykład jeśli to jest starsza osoba, byśmy w ogóle uniemożliwili zawarcie takiej umowy, która powinna być zawarta. Ale wiedząc o tym, o tych wszystkich prawnych kwestiach, my uruchomiliśmy usługę, która pozwoli na to, żebym ja, jeśli sobie ustawię takie powiadomienie, dostał powiadomienie na SMS-a i albo na maila, że uwaga, na twoje dane pojawiła się polisa. Ale my rozmawiamy o ubezpieczeniu, ale jest jeszcze ważna kwestia, bo jeśli pana dane wyłudzono i została sfingowana szkoda, i to jest kolejny ten obszar, powiedziałbym, przestępczego wykorzystania danych.
0: To zaraz do tego dojdziemy. To zaraz jeszcze do tego dojdziemy. Kto zyskuje, kto traci na tym fałszywym OC. Ale jeszcze dopytam. Czyli zastrzeżony PESEL nas od tego broni, czy nie broni?
1: Zastrzeżony PESEL nas może bronić, ale nie musi, gdyż ubezpieczyciel, nawet jeśli PESEL jest zastrzeżony, nie, może nam nie odmówić zawarcia tej umowy. To nie jest tak jak w banku.
0: Aha, czyli bank, jak jest zastrzeżony PESEL, nic nie może zrobić,
1: a
0: ubezpieczyciel...
1: Tak, ubezpieczyciel, tak. Może nie tyle dziura, bo proszę zrozumieć, jest to pomyślane celowo. Dlaczego? Dlatego, że są przypadki, kiedy ta osoba rzeczywiście jest tą osobą i nie można założyć, że z góry wszystkie te PESEL-e są wyłudzone. Tak?
0: Ale to można sobie odznaczyć w M-Obywatelu na chwilę i no, za pół godziny znowu.
1: Jeśli chodzi o osobę, tak. Ale po stronie ubezpieczyciela nie mogę założyć, że wszyscy, dobrze, którzy do mnie przychodzą, to są źli ludzie.
0: No, to byłoby łatwiejsze, ale niech tak będzie. No dobrze, ale drugą osobą, która zawiera tę umowę, jest właśnie jakiś przedstawiciel ubezpieczyciela. Czy to agent, czy pani na infolinii, albo pan na infolinii. No i on tam też jest wpisany. To on też jest sprawcą, współsprawcą? Jak to wygląda?
1: Myślę, że wtedy mamy do czynienia z tym, że on został celowo wprowadzony w błąd. I na pewno, powiem tak, tak jak powiedziałem, trochę nie chcę zdradzać tajników kuchni, ale żadną tajemnicą nie będzie powiedzenie, że branża ubezpieczeniowa i organy ścigania ze sobą współpracują. Kropka. I wtedy mamy do czynienia z wyjaśnianiem takich sytuacji, tylko że to wszystko, proszę zauważyć, jest post factum, kiedy dochodzi tak naprawdę już do, inaczej, trochę poza wiedzą tego obywatela, którego dane zostały zużyte, tak? Użyte. Bo my skupiliśmy się na stronach tej fałszywej, nazwijmy to tak, na potrzeby
0: tak,
1: programu.
0: Po kolei.
1: Tak, dokładnie. Te umowy. Ale jest jeszcze trzecia prawdziwa strona, która jest, przepraszam za wyrażenie, Bogu ducha winna, a której dane użyto. I my skupiliśmy się na ochronie tej właśnie osoby, żeby ona dostała powiadomienie, że drogi panie, droga pani, bo na twoje dane to pojawiła się polisa. I szkoda, ale o tym, jak pan redaktor powiedział, jeszcze porozmawiamy, tak?
0: To gdzie to można sprawdzić?
1: Uwaga, adres strony ufg.pl.
0: Czyli Ubezpieczeniowy
1: tak
0: Fundusz
1: jest,
0: Gwarancyjny.
1: Tak, logujemy się, lewy górny róg jest zaloguj się. Tak, można zalogować się profilem zaufanym. Można zalogować się przy pomocy M-Obywatela, normalnie zeskanowanie kodu QR. Bardzo powszechne w tej chwili i tam

0: Bardzo prosta rzecz. Po zalogowaniu się widzimy swoją historię ubezpieczeniową i szkodową. W menu po lewej stronie jest wyraźnie z powiadomienia i zgody i tu właśnie o tym mówimy. Czyli tak naprawdę od momentu zalogowania jesteśmy w stanie to zrobić w minutę. Ustawić sobie powiadomienia wpisując numer telefonu swój i adres e-mail. I wtedy mamy zwiększoną prawdopodobieństwo, że ta informacja do nas dotrze. No, SMS-y czytamy, bo rozsyła je RCB, bo rozsyłają je nasi znajomi, rodzina, inne instytucje i tak dalej, bo czasem ktoś nam wysyła jakieś informacje handlowe i tak dalej, ale tu dostajemy, oczywiście SMS-y są bez linków. My też sporo wiemy na temat cyberbezpieczeństwa, więc tam jest tylko sucha informacja, że uwaga, na twoje dane pojawiła się nowa polisa. I w tym momencie ja powinienem sobie pomyśleć, okej, zgadza się, ubezpieczyłem się, auto, wiem, znam sytuację, w porządku. Ale jeśli ta wiadomość spowoduje, niech będzie, że lęk, to powinienem się zalogować, sprawdzić, co to jest. No i pewnie wtedy pan redaktor mnie spyta, no dobrze, co jeśli to nie ja?
1: No właśnie, co dalej? Bo już wiem, ktoś na mnie, moje dane gdzieś krążą.
0: Z poziomu zalogowania powiadamiam o tym fundusz, z poziomu zalogowania, bo widzę, że to jest fałszywa polisa, bo nie, ja nie zawierałem, nie mam takiego auta, w ogóle nie wiem, o co chodzi. Powiadamiam ubezpieczyciela, ale uwaga, bardzo ważne, muszę wykonać ruch w postaci powiadomienia policji albo prokuratury. Bo to są podstawy do tego, żeby zarówno ubezpieczyciel, jak i my odstąpili od wszystkich czynności, uznając, no tak, z wysokim prawdopodobieństwem, obywatel nam tu pokazuje, że zadbał o to, żeby zgłosić to jako podejrzenie przestępstwa, powiadomił nas i ubezpieczyciela, my zakończymy swoją działalność w kwestii chociażby windykowania tego, że no, nie przedłużyła się polisa, bo to jest typowy mechanizm. Ci, którzy używają tych danych, płacą pierwszą ratę i potem jest koniec płatności. I wtedy się dowiaduje post factum obywatel.
1: Czyli po roku.
0: Na przykład, dokładnie. Dowiaduje się, że halo, a tu było do zapłacenia 1000 zł, a było zapłacone tylko 200. No to poprosimy 800 i wtedy jest szok. A my chcemy właśnie wyprzedzić ten moment, kiedy będzie ten rok sobie mijał, bo jeszcze jedna ważna rzecz. Nawet jeśli nie będzie zapłacona cała rata, w sensie wszystkie raty po kolei, to już od pierwszej raty do końca polisy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. I to jest też odpowiedź na pytanie, a co z tego ma ten oszust? No właśnie to, że
1: to,
0: ma...
1: To zaraz. No za dużo wątków po kolei, wiemy, co zrobić, czyli logujemy się, ustawiamy numer telefonu i adres e-mail. Powiadomienia są bezpłatne.
0: Tak, powiadomienia są bezpłatne. Dobrze, to jest też warto wiedzieć. Dla obywateli, jak najbardziej.
1: To warto o tym pamiętać. I potem, jak już znajdziemy taką polisę, dowiemy się, że ktoś wyłudził nasze dane i na nasze dane zawarł taką polisę, to zgłaszamy to ubezpieczycielowi w funduszu.
0: Na policję, tak, dokładnie, albo do prokuratury.
1: Ale też można elektronicznie, czy trzeba iść?
0: Raczej trzeba podejść, bo też policjanci czy prokuratura przekazuje takie potwierdzenie tego zgłoszenia. I to potwierdzenie jest właśnie tym takim naszym glejtem, że mamy, mówiąc kolokwialnie, święty spokój, pokazując tę instytucję.
1: Z tym świętym spokojem właśnie bym chciał dopytać, bo jeżeli jest, ktoś nie ma w Polsce ubezpieczenia OC, obowiązkowego, mówię o ubezpieczenia OC, no to ponosi kary, albo to niektórzy mówią opłaty za to, że ma brak OC. No, a jeżeli ta opłata już została naliczona, ja się po fakcie, tak jak pan mówi, skapnąłem o tym, że moje dane zostały wyłudzone i już te pieniądze z mojego konta sobie zeszły.
0: I powiem tak, my wręcz namawiamy, bo w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze przypadki takich kradzieży, i to uwaga, to był mniej więcej koniec 2024 roku, to my już wtedy przyszliśmy do państwa, do mediów, mówiąc: halo, halo, drodzy obywatele, jeśli macie taki przypadek, zgłoście to na policję, przyjdźcie do nas, bo dla nas to jest podstawa cofnięcia tych opłat, umorzenia tego wszystkiego i zatrzymania całej procedury. I tak samo dla ubezpieczycieli.
1: No dobrze, to już wiemy. To teraz jeszcze wróćmy do tego ubezpieczenia, bo ono jest po coś. Ono nas ubezpiecza od tego, że zrobimy komuś krzywdę naszym samochodem. A jak już się zdarzy taka sytuacja, że jest ktoś poszkodowany, no i z naszego OC trzeba wyremontować ten poszkodowany samochód i to jest obliczane. No to skoro jest fałszywa umowa, fałszywe dane, znaczy moje, ale jednak skradzione, no to jak to dalej przebiega?
0: Dalej, jeśli ubezpieczycielowi, organom ścigania uda się ustalić sprawcę, to będzie oczywiście kierowanie tego do sprawcy, do tego, kto tak naprawdę i do tego, kto osobiście popełnił tę szkodę, czyli do tych osób, które ją teraz z dużą dozą prawdopodobieństwa, czy z pewnością w przykładzie, o którym omawiamy, popełniły. Ale no właśnie po to ja mam to powiadomienie, chociaż post factum też mogę, tylko my zachęcamy do tego, żeby to zrobić wcześniej. Po to mam powiadomienie, żeby udowodnić i wykazać, że uwaga, to nie byłem ja, w związku z tym proszę mnie nie obciążać tą historią szkodową, prawda? No.

0: Bo szkoda z jednej strony dla tych, którzy wyłudzili te dane, jest przysporzeniem finansowym. No dostaną pieniądze po prostu z powodu tego, że na czyjeś dane, że mieli zalegalizowany, tak trochę w cudzysłowie, pojazd, spingowali szkodę i uzyskali w ten sposób jakieś świadczenie pieniężne. Ale dla mnie to jest strata, bo ubezpieczyciel, jeśli się o tym nie dowie, wypłaci, zamknie sprawę i nie dowie się ode mnie na przykład, że to była spingowana szkoda, no to się okaże, że ja mogę mieć w przyszłym roku zwyżkę. Bo ta szkoda obciąża moją historię ubezpieczeniową. A każdy z nas, myślę, bo kierowców mamy w kraju bardzo dużo, jest wyczulony na to, że no dobrze, ale ja mam na przykład 6 lat bezszkodowej jazdy.
1: No to wszyscy pielęgnują te zniżki, to prawda.
0: No właśnie, do tego dotykamy. To jest tak naprawdę największa strata dla obywatela. Dlatego, tak jak powiedziałem, nie post factum, tylko tak trochę używając innego słowa, zanim się mleko wyleje, ustawić sobie te powiadomienia, bo one nam pomogą. Bo będziemy szybsi niż być może wszystkie działania, mówiąc, że hola, hola, ale to nie my.
1: Ile takich oszustw jest w Polsce?
0: Liczone w tysiącach przypadków, na pewno.
1: W tysiącach przypadków?
0: Jest to na tyle, jest to skala taka, że jest, że powiem tak, gdyby nie było z tym, gdybyśmy nie widzieli skali tego, to tak naprawdę nie robilibyśmy z tego powodu szumu. A my chcemy w trosce o obywateli, o ich historię finansową. O, tak jak pan redaktor powiedział na początku, że to może być szkodliwe dla państwa portfeli. No to właśnie my jako instytucja zajmujemy się szeroko rozumianymi ubezpieczeniami OC komunikacyjnymi, no chcemy właśnie coś takiego zrobić i no tak, no niestety, setki tysiące, tak bym to ujął, więc tym bardziej warto.
1: A czy to dotyczy też AC, czy samego OC?
0: Nie, nie, to dotyczy OC.
1: No tak, bo to są niższe kwoty na OC niż na AC, ale są i one są obowiązkowe.
0: Tak, ale są. Natomiast no, problem będzie narastał. Oczywiście my możemy też apelować do tego, żeby... Mamy niestety taką tendencję, mimo że o tym się dużo mówi, bo państwo o tym mówicie jako media. Uważajmy z naszymi danymi, tak generalnie. Nie zawsze trzeba podawać wszystko.
1: Tak, tak zwłaszcza ja w aptece na przykład ludzie głośno mówią.
0: No, dokładnie,
1: PESEL,
0: więc
1: tak.
0: Czasem można rozciągnąć ekran i pokazać.
1: Tak? Albo napisać na kartce.
0: Albo napisać na kartce, dokładnie. Bo nie wiemy tak naprawdę, w czyje ręce wpada nasz PESEL. I tu ja też trochę, bo spotkałem się z takimi komentarzami, dlaczego państwo narzuca na mnie obowiązek ustawiania sobie jakichś powiadomień, ale państwo nie jest w każdym miejscu między milionami zawieranych transakcji na podstawie prawa cywilnego, między obywatelami a innymi podmiotami. I nie może być, nie ma takiego państwa, no chyba, że mielibyśmy wielkiego brata i bylibyśmy...
1: A to nie chcielibyśmy w takim państwie żyć. To jeszcze wrócę do tego oszusta, bo to mnie ciekawi bardzo. Skoro on wykrada moje dane, na mnie zawiera umowę OC, no głównie po to, żeby nie przedłużać, tak? Żeby nie płacić tego. To jest jeden jego zysk.
0: I żeby zalegalizować trochę ten samochód.
1: I żeby zalegalizować samochód, to jest drugi zysk. Czy on jeszcze może mieć jakieś inne zyski? Na przykład, nie wiem, specjalnie w kogoś wjedzie, żeby...
0: Z tej szkody właśnie. Ze spingowanej szkody. Mhm. Dokładnie tak. Bo on mówi, dobrze, to polisa jest na tę i na tę osobę, ale na przykład kto inny jest jeszcze ubezpieczonym, wskazanym do tego pojazdu, którym się porusza, tak? Mhm. I w tym momencie pieniądze niestety mogą trafić na jego konto. Dlatego też jest ważne to, żeby dać znać zawczasu, żeby sobie to ustawić, bo my wiemy i możemy się też podzielić tą wiedzą od razu z ubezpieczycielem, żeby też nie wypłacał, po prostu. Bo jeśli my szybko zareagujemy, tak, no bo się pojawi szkoda, to my od razu, to powinno się wręcz automatyzm. Widzę szkodę, ale to nie ja, w ogóle nie...
1: Ja byłem w Zamościu, szkoda była w Świnoujściu,
0: dokładnie,
1: tak?
0: To nie moje, to są tylko moje dane i dlaczego to do mnie zostało przypisane? I uwaga, te sygnały naprawdę trafiają do ubezpieczycieli i do nas też i my od razu zaczynamy sprawdzać.
1: No tak, ale ja pamiętam, miałem jedną szkodę czy dwie z powodu jakichś tam uszkodzeń samochodu.
0: Ale pojawiły się w historii.
1: Tak, pojawiły się. Natomiast pamiętam, że ubezpieczyciele dosyć szybko te szkody... No robią zdjęcia, potem cała ta procedura.
0: Bardzo szybko.
1: Bardzo szybko, tak. To idzie ekspresowo. No to ten obywatel okradziony z własnej tożsamości ma bardzo mało czasu, żeby to zgłosić.
0: No tak, ale proszę zauważyć, rozmawiamy o momencie, o mechanizmie, kiedy pan sobie nie ustawił tych powiadomień. Bo jeśli pan je ustawi, to od razu pan będzie wiedział jeszcze przed szkodą, że została zawarta polisa, która później posłużyła do tej szkody.
1: Czyli tej szkody już potem nie będzie, no bo ja zgłoszę tę polisę.
0: Pan zgłosi, i tak. To pan zamyka drogę trochę kolejnym.
1: Okej, okay. Czyli mamy takie dane, czy mają państwo takie dane, który zysk, oczywiście to bierzemy w cudzysłów, tego złodzieja tożsamości jest największy, legalizacja samochodu, brak płatności drugiej
0: wszystko
1: raty?
0: Razem, czy... bo to jest taki proceder, gdzie tak jak powiedziałem, trwa wyścig, my wiemy, że oni działają i ich obserwujemy, my mówię jako cała branża, ale też organy państwa.

0: bo tu naprawdę jest duże i zainteresowanie i współpraca ze strony prokuratury, policji, ale też innych instytucji, które chociażby sprawują pieczę nad rejestrami, które zawierają informacje o kierowcach i o pojazdach, tak? Danych wolałbym, szczerze mówiąc, nie podawać, natomiast to, tak jak powiedziałem, jeśli my dzisiaj, dzięki Państwa uprzejmości i zaproszeniu, za które dziękuję, o tym rozmawiamy, to jest coś na rzeczy i dlatego chcemy ostrzec.
1: Dobrze, to jeszcze jedna hipotetyczna sytuacja. Nie zdążyłem założyć sobie tego konta, czy włączyć tych powiadomień i od razu dostaję informację, albo przychodzi do mnie już mailem, że ubezpieczyciel wypłacił na samochód, którego nie mam w mieście, którym nie byłem i tak dalej, i tak dalej.
0: Z rzekomo mojej polisy.
1: No, ubezpieczyciele są znani z tego, że dosyć sprawnie odzyskują pieniądze. No, oni wtedy będą chcieli ode mnie te pieniądze, tak?
0: Tak, ale ponieważ mam uzasadnione podejrzenia przestępstwa w postaci użycia bezprawnego moich danych osobowych, a mówiąc kolokwialnie kradzieży tożsamości, to z tą informacją i po tym, jak się dowiaduję od ubezpieczyciela, od razu idę na policję i zgłaszam, czy do prokuratury, i zgłaszam, opisując, bo zakładam, że jestem w stanie sobie przypomnieć, zobaczyć, podejrzeć, zobaczyć swoją aktywność, gdzie ja wtedy byłem, kiedy niby tę polisę albo niby tę szkodę wyrządzono, i pokazuję, że, mówiąc prost, to nie ja.
1: Drodzy Państwo, w magazynie Saldo dzisiaj mówimy o oszustwach na OC. Jeśli ktoś włączył się teraz albo nie dosłyszał wszystkiego, to jeszcze raz ścieżka, którą naprawdę polecamy przejść. Otwieramy stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i co dalej?
0: I dalej prawy górny róg, przepraszam, ale bardzo duży widoczny przycisk z napisem zaloguj. Logujemy się przez mObywatela albo profil zaufany i wyrażamy zgodę na powiadomienia. Będziemy je widzieć w menu po lewej stronie. Podając numer telefonu nasz, na który będą przychodziły bezpłatne, od razu powtórzę, bezpłatna usługa, SMS-y. Możemy też dodać do tego nasz adres e-mail, gdzie będziemy, mamy przecież smartfony, gdzie będziemy takie powiadomienia o polisie na nasze dane albo o szkodzie dostawać.
1: Bo jak Państwo słyszeli z naszej rozmowy, takich oszustw na OC są tysiące. To ten temat zamykamy, ale zostajemy przy OC, bo są kary, opłaty, jak niektórzy mówią, za to, że się człowiek spóźni. To są wysokie stawki.
0: No to są wysokie stawki, bo one są uzależnione, mówiąc wprost, od podstawy, jaką jest wysokość minimalnego wynagrodzenia.
1: Czyli jak jesteśmy bogatsi, no to nas stać, tak?
0: Jak bogatsi jako państwo.
1: Jako tak.
0: Tak, no żadna tajemnica, ale proszę sobie wyobrazić, że w ciągu ostatnich bodajże 7 czy 8 lat ten wzrost przeciętnego, minimalnego wynagrodzenia, przepraszam, nie mylmy.
1: Przeciętnego też, ale minimalnego
0: też, ale chodzi o minimalne oczywiście jako podstawę ustawową. To jest naprawdę potężny. No, rozmawiamy od kwot, zdaje się, jak pamiętam dobrze, 2 czy 3 tysięcy do obecnie ponad 4,5 tysiąca złotych. W związku z tym, jeśli mechanizm ustawowy jest tak obliczony, to uwaga, bo to często jest też taka zbitka słów, że bo wy nakładacie, ale my nie nakładamy, drodzy państwo, bo to ustawa od razu nakłada, a ustawodawca nam mówi, wy to macie zwindykować. Tyle, że ja wiem, że wszystkich bardzo interesują te wysokości kar czy opłat. My mówimy opłata, bo to termin ustawowy. Ale uwaga, mamy w Polsce 30 kilka tysięcy osób, które mają do zwrotu łącznie. No i teraz myślę, że suma zaszokuje. Ponad 500 mln złotych długów za to, że narobili szkód, nie mając tego obowiązkowego OC. I myślę, że to jest dużo większe ryzyko niż tylko ta opłata, o której rozmawiamy, chociaż oczywiście przyznaję, to są pokaźne sumy, jak najbardziej. No ale to jest kolejny przykład na to, że na tym ubezpieczeniu, bo jest obowiązkowe, nie możemy oszczędzać.
1: No tak, 500 mln to robi wrażenie. To ile samochodów można by wyklepać, tak kolokwialnie mówiąc, za te pieniądze. No dobrze, ale ja też trochę staram się zrozumieć. Byłem blisko tego. Termin OC oczywiście jest znany. Polisa jest na rok, więc wiadomo, że za rok się będzie przedłużać, czy będzie trzeba ją opłacić. Można opłacić, z tego co pamiętam, miesiąc przed terminem, chyba tak?
0: Tak, no ale generalnie no, będzie się przedłużać w tym przypadku, o którym pan redaktor powiedział, tak?
1: Tak, ale jak ktoś się spóźni nawet jeden dzień, to tam są te kwoty tak straszne. No, naprawdę za jeden dzień nie można było mniejszych?
0: Ale to nie jest pytanie do mnie, panie redaktorze, bo ja mam obowiązek ustawowy wykonać ustawę. Mi ustawodawca powiedział tak, funduszu, nakładam wysokość opłaty w wysokości takiej i takiej, proszę, macie ich dochodzić. Gdyby mi ktoś powiedział, funduszu, nakładam taką inną, no to też będę tej innej dochodził.
1: Czyli co ustawodawcy teraz pytać? No. No dobrze. OC obowiązkowe. Drodzy Państwo, proszę o tym nie zapominać, bo jak mówiliśmy kary, albo jak mówi pan Damian, opłaty.

0: no bo tak w ustawie napisane, to jest spora kwota. Lepiej ją wydać na coś innego niż na, za własne spóźnialstwo płacić. A o oszustwie OC już państwo wiedzą, co i jak ogarnąć, żeby wiedzieć. Czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się też ubezpieczeniami przed wakacjami, bo jesteśmy przed wakacjami?
1: A, to jest bardzo dobry temat. Cieszę się, że pan redaktor to poruszył. Mamy w swojej organizacji też nam przydzielono pewną rolę w turystyce. I uwaga, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi, zarządza, administruje, pobiera składki na fundusze, które chronią podróżnych korzystających z usług legalnie działających biur podróży. To się precyzyjnie nazywa organizator turystyki, ale my wszyscy na to mówimy biuro podróży. Co to są za fundusze? Są dwa. Jeden jest od nagłych, niespodziewanych, nieprzewidzianych okoliczności, chociażby takich jak wojna na Bliskim Wschodzie. No i tu ciekawostka. My w ciągu ostatnich kilku miesięcy zwróciliśmy grubo powyżej 30 milionów złotych turystom, których wycieczki w czasy zostały odwołane z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie. W związku z tym to działa, ale uwaga, znowuż, dla ewidencjonowanych biur podróży.
0: Legalnych.
1: Tak, legalnie działających. Gdzie znaleźć ewidencję? Bardzo proste, strona ufg.pl. Zobaczymy tam Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. No i drugi fundusz. Wojna, trzęsienie ziemi, tsunami, wybuch wulkanu. To są jednego rodzaju czarne łabędzie, tak? Ale mamy jeszcze niewypłacalność biura podróży. I jest drugi fundusz, na który od każdej imprezy jest odprowadzana składka, który wypłaca środki z tytułu niewypłacalności, w sensie zwraca turystom... Tak, w przypadku, kiedy biuro podróży ogłasza niewypłacalność.
0: Przepraszam, ale czas nas goni, ale to jest powód, żeby jeszcze raz się spotkać, jeszcze przed wakacjami i o tym porozmawiać. Damian Ziomber, rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, był z nami. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pięknie.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Nowa umowa między Londynem a...
0: Aktualności jedynki. Ewa Worobiec, zapraszam. Wielka Brytania i Polska podpisały nowy traktat dotyczący bezpieczeństwa i współpracy wojskowej. Premier Keir Starmer ostrzegł, że rosyjska agresja wpływa na bezpieczeństwo całej Europy, nie tylko Ukrainy. Londyn i Warszawa chcą teraz jeszcze bliżej współpracować w sprawach obrony, cyberbezpieczeństwa i ochrony granic.
1: Nowa umowa między Londynem a Warszawą ma wzmocnić współpracę wojskową obu państw oraz zwiększyć bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Porozumienie zakłada m.in. wspólne ćwiczenia armii, rozwój nowoczesnych systemów obrony powietrznej i współpracę przy nowych technologiach wojskowych. Podczas konferencji prasowej Keir Starmer mówił, że sytuacja bezpieczeństwa w Europie zmieniła się w ostatnich latach bardziej niż ktokolwiek się spodziewał. Nie ma dziś większego wyzwania dla naszych krajów niż rosyjska agresja. Widzimy to nie tylko w Ukrainie, ale także poza nią, bo wpływa ona również na nasze państwa, powiedział premier Wielkiej Brytanii. Brytyjski rząd zapowiada również większą współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji. Umowa ma też pomóc w walce z przestępczością zorganizowaną i lepiej chronić granice obu krajów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Biegli mają ustalić przyczyny pożaru hali produkcyjnej w Obornikach koło Poznania. Służby zaapelowały do mieszkańców powiatu obornickiego, aby wstrzymali się od aktywności nad rzeką do czasu otrzymania wyników wszystkich badań, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Mamy wskaźniki, na podstawie których pobierane są próbki, jest badane, jakie jest stężenie poszczególnych czynników czy związków. Po zakończonych działaniach ratowniczych te informacje, które my zbierzemy, będą przekazane do WIOŚ-u, będą też przekazane Wodom Polskim. To już się dzieje w kontakcie takim operacyjnym, można powiedzieć teraz interwencyjnym. No a potem będzie to przekazane tak, by każdy z podmiotów już potem w zakresie własnych kompetencji podjął stosowne działania.
0: W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało ponad 250 strażaków. Kluby KO, PSL-u, Lewicy,

0: Centrum i Polski 2050 poparły projekty ustaw dotyczące statusu osoby najbliższej w związku. Posłowie PiS i Konfederacji złożyli wnioski o odrzucenie projektów w całości.
1: To jeden z najgroźniejszych projektów, atak na rodzinę, na społeczeństwo i tradycje, mówił poseł PiS Michał Wójcik.
2: W miejsce małżeństwa, związku małżeńskiego, związku kobiety i mężczyzny, przypominam, bo tak jest w konstytucji napisane w artykule 18. I ta instytucja jest pod szczególną ochroną państwa, wprowadzacie w istocie związek partnerski.
1: Posłanka KO Dorota Łoboda odpowiadała, że projekt wychodzi w kierunku potrzeb ludzi, a nie jest atakiem na rodzinę.
3: Wasze lęki są zupełnie bezpodstawne. To, że dwie osoby żyją ze sobą i chcą ten związek sformalizować, to jest normalna ludzka potrzeba bezpieczeństwa.
1: Posłanka tłumaczyła o zaletach w postaci dostępu do informacji medycznej osoby bliskiej czy możliwości dziedziczenia. Wiemy, że projekt znajdzie większość w parlamencie, ale już teraz otoczenie prezydenta zapowiada weto wobec takiej ustawy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Kryzys paliwowy związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie kosztował polskich kierowców już 10 miliardów złotych. Tak wynika z najnowszej analizy Fundacji Instrat. Wzrost cen w szczególności uderzył w firmy transportowe i przewozowe używające pojazdów z silnikiem diesla. Autor badania Michał Grabka mówi, że rządowy projekt ceny paliw niżej pomógł kierowcom, ale nie zniwelował całkowicie podwyżek na stacjach.
4: CPN mocno obniżył ceny dla konsumentów. Dla nich, jeśli mają samochód benzynowy, ceny wzrosły średnio około 40 groszy w porównaniu z czasami przedwojennymi. Mniej pomógł firmom, bo jeśli one korzystają z silników diesla, to ten wzrost efektywnej ceny to około 1,80 zł na litrze. To dlatego, że firmom nie pomaga obniżenie VAT, ponieważ one i tak go odliczają.
0: Dziś za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł i 31 groszy. Za litr benzyny 98-oktanowej 6 zł i 86 groszy, a za litr oleju napędowego maksymalnie 6 zł i 57 groszy. Na razie ustawa ceny paliw niżej obowiązuje do końca maja. Holenderskie wojsko będzie testować drony na Łotwie. Oba kraje podpisały umowę o współpracy.
5: Drony mają być testowane na łotewskim poligonie Selonia, gdyż jak podkreśliła minister, jest tam niezbędna do tego przestrzeń. Żołnierze będą mogli ćwiczyć przechwytywanie bezzałogowców na dużej wysokości oraz walkę elektroniczną, czyli ich zakłócanie, przejmowanie i niszczenie. Eksperci mówią, że wybór padł na Łotwę, gdyż Unia buduje wzdłuż granicy krajów bałtyckich i Polski sieć akustycznego wykrywania i przechwytywania dronów. Poza tym kraj ten w tym roku przeznaczy na drony kolejnych 200 milionów euro, co razem z Holandią czyni go jednym z liderów pod względem inwestycji. Haga w ciągu ostatnich 2 lat na przemysł dronowy wydała 600 milionów euro. W tym roku na wspólne projekty z Ukrainą dorzuci kolejnych 248 milionów. W 3-dniowym szczycie w Rydze uczestniczy 40 holenderskich firm. Najnowsze osiągnięcia omawiają za zamkniętymi drzwiami. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W czwartek na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 15 stopni na Helu, Suwalszczyźnie i Podkarpaciu 18 w centrum do 21 na zachodzie.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
7: A już teraz na naszej antenie pan Łukasz Warzecha, publicysta do rzeczy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: To skoro przed chwilą mieliśmy relację z Sejmu, to pozwoli pan, że od tego tematu zacznę. I właściwie dwa proste pytania. Myśli pan, że ten rządowy projekt ustawy o statusie osoby najbliższej, po pierwsze zostanie w Sejmie przegłosowany, po drugie, jeżeli zostanie przegłosowany, cała ta ścieżka legislacyjna, parlamentarna zostanie ukończona i trafi na biurko prezydenta, to czy prezydent podpisze, czy nie? Ja wiem, że być może o 11 poznamy odpowiedź, ale do 11 jeszcze trochę czasu zostało.
8: Tak, niecała godzina. Po pierwsze muszę powiedzieć, że ja uważam tę sprawę, podobnie jak wszystkie inne wersje spraw czy rozwiązań dotyczących par jednopłciowych, za bardzo skuteczny temat zastępczy, który wywołuje ogromne emocje, czemu się trudno dziwić. Natomiast absolutnie nie powinien być w dzisiejszej sytuacji na

na pierwszym miejscu. Podstawowym problemem, który dzisiaj ma Polska, w moim przekonaniu, jest nasza sytuacja finansowa, a także konsekwencje, które różnego rodzaju rozwiązania szykowane w tej chwili w Unii Europejskiej będą miały. Przypomnę, że decydują się w tej chwili losy wieloletniej perspektywy budżetowej nowej. No ale to jest mniej atrakcyjne, mniej emocjonujące, dlatego się zajmuję.

0: posłów PSL-u oddziaływały. I podstawowym moim zdaniem argumentem jest to, co się przywinęło też w tej sejmowej relacji reportera Polskiego Radia, który powiedział, że ten projekt, czy to było jakoś tak ujęte, że w tej postaci on nie narusza prawicowej wrażliwości. No, problem polega na tym, że wszystkie tego typu rozwiązania mają konstrukcję odkrawania plasterków salami. Albo inaczej mówiąc, równia pochyła. Czyli zaczyna się od czegoś mało znaczącego, a kończy się na rozwiązaniach maksymalistycznych. Myślę, że wszyscy to wiedzą. Zresztą środowiska LGBT w Polsce tego również nie ukrywają, że taki jest ostateczny cel i pewnie głosować będą posłowie również z tą świadomością.
1: Ale to, panie redaktorze, to jedno pytanie, dosyć istotne mam wrażenie. Na ile to wszystko, o czym rozmawiamy, no, nie uległo gruntownej zmianie w momencie, kiedy pojawiła się transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą?
0: To jest bardzo wątpliwe prawnie. Przeciwnicy podejścia... dzieje się, ale pytanie, czy dzieje się zgodnie z polskim prawem? Moim zdaniem nie. Oczywiście wiem, że są też opinie przeciwstawne. Jeżeli władza w Polsce się zmieni, myślę, że nastąpi dosyć szybkie odkręcanie tego, co się właśnie w tej chwili dzieje. No bo faktycznie tutaj mamy sprzeczność i moim zdaniem z konstytucją, ale może to jest nawet ważniejsze, z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Żadna ustawa nie została zmieniona, nie mówiąc już o ustawie zasadniczej, a te transkrypcje wprowadza się rozporządzeniem. No, faktem jest, że parę rzeczy już rozporządzeniem wprowadzono, co powinno być wprowadzane ustawą. Natomiast to nie znaczy, że jest to zgodne z prawem. Bardziej mnie interesuje, prawdę mówiąc, gdyby ta ustawa przeszła, to jak się zachowa tutaj pan prezydent? Bo rzeczywiście pan prezydent w przeszłości wspominał o ustawie o statusie osoby najbliższej jako o takim kompromisie, na który on byłby gotów się zgodzić, no ale z drugiej strony pan prezydent doskonale zna też ten argument o równi pochyłej. Przepraszam. Natomiast no biorąc pod uwagę, jakie były w przeszłości decyzje pana prezydenta Karola Nawrockiego, które nie zawsze były zgodne z taką twardą linią prawej strony, a nawet często nie były, to no nie jestem wcale pewien, jaka tutaj by była decyzja. Sam jestem bardzo ciekaw, co zostanie powiedziane o godzinie 11. Przypuszczam, że raczej będzie to decyzja negatywna, ale to jest takie przypuszczenie powiedzmy na 65-70%, nie na 99%.
1: No to skoro jesteśmy przy prezydencie, no tak, tak sam pan w swojej wypowiedzi na końcu skręcił w stronę Kancelarii Prezydenta Pałacu Prezydenckiego, to jeszcze jedno pytanie. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska odmówiła wydania opinii do aneksu do raportu z likwidacji WSI. Odesłała ten dokument do prezydenta Nawrockiego. Przypomnijmy, że no, dopiero co podobnie uczynił również marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Warto zaznaczyć, że zarówno opinia marszałkini i pana marszałka dla prezydenta nie ma żadnej mocy wiążącej, nie ma wpływu na podjętą przez niego decyzję. Jakby pan określił, jakby pan skomentował z kolei ten temat, czyli właśnie powrót do po 2007 roku, tak, to prawie 20 lat, do tego aneksu. Dlaczego on pojawił się teraz, dlaczego teraz wypłynął?
0: No, ciekawe jest to, że oboje państwo odmówili wydania opinii. Oczywiście opinia nie jest wiążąca, natomiast zastanawiam się też, jak to z prawnego punktu widzenia wygląda, wziąwszy pod uwagę, że ona powinna być negatywna czy pozytywna, ale powinna być. Odmowa wydania opinii jest czymś innym niż opinia sprzeczna z późniejszą decyzją pana prezydenta, więc być może takie postępowanie obojga państwa jest próbą uniemożliwienia publikacji tego aneksu. Zobaczymy jeszcze, jak to zostanie zinterpretowane z prawnego punktu widzenia. Natomiast...
1: Przepraszam, to marszałkowie powołali się tu, iż nie wydali opinii, argumentowali niewykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku.
0: Tak, ale no, chodzi tutaj generalnie moim zdaniem o to, żeby uniemożliwić te publikacje, albo żeby potem złapać pana prezydenta na tym, że mimo braku opinii zdecydował się upublicznić aneks. Natomiast przypomnę, na czym polegały wątpliwości wokół tego aneksu i były to wątpliwości, które miał również pan prezydent Lech Kaczyński. Mogę się tutaj powołać na rozmowy z panem prezydentem, bo tuż przed jego śmiercią robiłem przecież wywiad Rzekę z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim. I wątpliwości polegały na tym, że ten aneks miał zawierać

0: czy też ma zawierać, różne bardzo daleko idące i sformułowane w sposób publicystyczny przypuszczenia lub też zestawienia faktów, natomiast nie broniące się, i tutaj się znów odwołuję do tego, co usłyszałem od pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nie odwołujące się, czy nie tworzące w pełni spójnej, dowodowej całości. Czyli oznaczałoby to, że można będzie...
1: Czyli, przepraszam, nie fakty, a w dużej mierze przypuszczenia. Albo daleko idące wnioski.
0: Lub też zestawienia, no tutaj, żeby podać... Oczywiście nie jest to przykład, tylko jest to przykład rozumowania. Dwie osoby są na jednym wydarzeniu równocześnie, z czego ma być wyciągany wniosek, że te osoby jakoś ze sobą współpracowały. No to nie wynika z tego. Różne wydarzenia się dzieją. To, że osoba X i Y były na tym samym wydarzeniu, nie oznacza, że współpracowały w jakiejkolwiek innej sprawie. Mogły się tam po prostu minąć. To jest taki przykład, który się często pojawiał jako właśnie zbyt daleko idące wnioski w tym aneksie zawarte. Z drugiej strony, i to były powody, dla których ten aneks nie został upubliczniony. Z drugiej strony, ja jednak jestem zwolennikiem jak najdalej idącej przejrzystości życia publicznego. I po tak długim czasie raczej bym się skłaniał do tego, żeby mimo tych zastrzeżeń, które wobec aneksu były formułowane, aneks został ujawniony. On niepotrzebnie wywołuje ogromne napięcia, emocje, wiele pytań. No naprawdę minęło mnóstwo lat od likwidacji wojskowych służb informacyjnych.
1: No to w takim razie pytanie, czy rzeczywiście on wywołuje jeszcze emocje?
0: Myślę, że trzeba go potraktować, ewentualnie trzeba będzie go potraktować trochę też jak temat zastępczy, ale na pewno on też będzie wykorzystywany do uderzania w przeciwników politycznych. Mamy przecież standardową metodę polegającą na tym, że oskarża się wzajemnie o to, że ktoś sprzyja Putinowi. No to jest standard, już nic za tym nie idzie, to oskarżenie nie ma żadnej merytorycznej wartości, ale jest używane jako taka pałka pomiędzy obiema stronami, tymi głównymi stronami sporu politycznego w Polsce. I myślę, że w tym aneksie pewnie też się znajdą jakieś rzeczy, które umożliwią wzmocnienie tej metody. No, nie podoba mi się to, ale z drugiej strony myślę sobie, jawność życia publicznego jest jednak chyba wyższą wartością. Trudno. Trzeba by przez to przejść, mając świadomość, że naprawdę mówimy tutaj o sprawie sprzed dwóch dekad.
1: No to w takim razie teraz sprawa bez wątpienia nie sprzed dwóch dekad, ale bardzo, bardzo świeża i też rozpalająca emocje. I mam wrażenie, że co ciekawe, w dużej mierze są to emocje po prawej stronie sceny politycznej, bo myślę o jednej z ostatnich decyzji prezydenta Nawrockiego o nominacji sędziego Zbigniewa Kaplińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To się nie spodobało po stronie koalicji rządowej, tam się pojawiły różnego rodzaju zarzuty, między innymi to, że pan sędzia jest neosędzią z neo-KRS. Ale dużo ciekawiej, mam wrażenie, jest po drugiej stronie, czyli na linii Prawo i Sprawiedliwość, prezydent Nawrocki, pan profesor Cęckiewicz, Telewizja Republika, bo dopiero tu zaczęło się dziać.
0: To prawda, przy czym trzeba dla formalności przypomnieć, że pan prezydent nie ma przecież pełnej swobody w nominowaniu pierwszego prezesa, ale musi wybierać spośród tych kandydatów, których
1: tak,
0: przedstawił zgromadzenie.
1: Pięcioro kandydatów.
0: Tak, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, no więc jest ograniczony w tym wyborze. Dostaje po prostu zestaw kandydatów i z tych kandydatów musi wybrać. Wybrał pana sędziego Kaplińskiego. Mogę powiedzieć tak, po pierwsze bardzo nie podobała mi się ta forma, w której zwrócił się do pana prezydenta pan profesor Cęckiewicz, zwłaszcza, że...
1: Karolu, popełniłeś straszny błąd, o to zdanie panu chodzi?
0: Chodzi mi w ogóle o ton, w jakim utrzymany był ten wpis. To jest jednak niesmaczne, to znaczy urzędnik, który dopiero co w zasadzie odszedł z kancelarii prezydenta, zwracający się do głowy państwa w ten sposób, no nie wygląda to dobrze, ale być może to też pokazuje, dlaczego pan profesor Cęckiewicz z tej kancelarii odszedł, a może nawet, taką tezę bym postawił, pokazuje, że w ogóle był złym wyborem na szefa BBN od samego początku. Zresztą ja krytykowałem ten wybór z innych powodów również, ale to już zostawmy na boku. W tym wypadku robienie zarzutu panu sędziemu Kaplińskiemu ze sprawy lustracyjnej pana Lecha Wałęsy znów sprzed, no tu musimy wrócić, to jest też dwie dekady, około dwie dekady, jest trochę niepoważne, no bo droga sędziego, który orzekał na najwyższych szczeblach polskiego sądownictwa, jest naprawdę dużo bogatsza. Zresztą warto zwrócić uwagę, że współautor słynnej książki Lech Wałęsa Przyczynek do biografii, którą

0: napisał wspólnie z panem, wówczas jeszcze nie profesorem Cęckiewiczem, czyli Piotr Gontarczyk, brał tutaj teraz pana sędziego Kaplińskiego w obronę, mówiąc, że on nie dysponował pełnią dokumentów w momencie, kiedy tamten wyrok lustracyjny zapadał.
1: Ale druga strona odpowiada, były już takie dokumenty, nieprawda, że takiej wiedzy nie mieliśmy.
0: No mamy dwóch historyków, którzy tutaj mają przeciwstawne opinie. Historyków, których drogi zresztą się rozeszły, bo obaj panowie po napisaniu tej książki, no zdaje się, że się też poróżnili nie tylko ze względów właśnie historycznych, ale głównie tutaj chodziło o ocenę pewnych wydarzeń historycznych. Więc no, biorąc pod uwagę dorobek pana sędziego Kaplińskiego, który ja uważam za uzasadniający tę nominację i tę jedną sprawę, raczej bym wskazywał, czy widziałbym to jako wynoszenie pojedynczej decyzji i to jeszcze takiej, która zapadła naprawdę w warunkach ograniczonej wówczas wiedzy co do działalności pana Lecha Wałęsy, wynoszenie tego do kryterium absolutnie decydującego, co w moim przekonaniu wygląda trochę obsesyjnie. I ja rozumiem, że tę obsesję może wykazywać pan prezes Jarosław Kaczyński, bo pan Lech Wałęsa jest dla niego jakimś tutaj punktem odniesienia. Ten konflikt się ciągnie od bardzo, bardzo dawna. Od czasu, kiedy pan Jarosław Kaczyński odszedł z kancelarii pana Lecha Wałęsy, bo przecież pracował tam i był jego współpracownikiem bliskim przez pewien czas. Natomiast dziwi mnie, że tak bardzo no, nieelegancko podchodzi do tego również były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
1: No to jeżeli pan pozwoli, jeszcze jeden ważny temat. Czasu mamy już niewiele. Bardzo głośno w ostatnich dniach było o zgłoszeniach, które skutkowały interwencjami służb. No i te interwencje służb miały miejsce między innymi w lokalu, który był związany z telewizją Republika. Były takie interwencje, jeżeli chodzi o najbliższą rodzinę prezydenta Nawrockiego. Służby pojawiły się również w okolicach domu należącego do prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z fałszywym alarmami, po których służby interweniowały między innymi w domach polityków. To są słowa szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. To 20-latkowie, osoby, które już miały problemy z prawem. Zapowiedziano, że namierzona została również osoba, która stoi za fałszywym alarmem w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego. Myśli pan, że ta informacja, te zatrzymania, one niejako kończą tę medialną burzę, którą obserwowaliśmy w ostatnich dniach?
0: Dla strony opozycyjnej, czy przede wszystkim dla strony Prawa i Sprawiedliwości, pewnie nie, no bo ta strona wykorzystuje tę sprawę dla swojej korzyści politycznej. Natomiast ja się cieszę, że jakieś osoby zostały zatrzymane. Pytanie, czy to są osoby, które odpowiadają za wszystkie te zdarzenia. Ja od początku byłem zdania, że to nie jest żadna prowokacja obecnej władzy. Natomiast na obecnej władzy niewątpliwie spoczywał obowiązek, żeby te osoby jak najszybciej ująć. Stąd moje pytanie, czy to są już wszyscy? I druga kwestia, która moim zdaniem też jest tutaj obowiązkiem rządzących, to wskazanie systemowych zmian, które utrudniłyby tego typu działania w przyszłości, bo przecież ci ludzie korzystali z luk naszego systemu powiadamiania alarmowego, który zakłada, że zgłaszający ma dobrą wolę. A co w sytuacji, jeżeli zgłaszający ma złą wolę i chce nadużywać tego systemu? Tutaj bym oczekiwał, że pan minister Kierwiński zacznie jak najszybciej prezentować rozwiązania, które ten system uszczelnią.
1: A myśli pan, że to jest możliwe, że rzeczywiście przy obecnym poziomie technologii jesteśmy w stanie na tyle skutecznie takie blokady wprowadzić?
0: Absolutnie tak. Uważam, że akurat w przypadku tak wąskiej dziedziny, bo w ogóle jestem uczulony mocno na punkcie prywatności, natomiast w przypadku tak wąskiej dziedziny i wąskiego, specyficznego systemu, jakim jest powiadamianie alarmowe, myślę, że takie rozwiązania spokojnie mogłyby być wprowadzone, a że technologicznie jest to możliwe, to nie mam najmniejszych wątpliwości.
1: No to jeszcze jedna kwestia. No do tej pory oczywiście problem miał rząd, ponieważ można mu było zarzucać nieskuteczność. No i to, że ktoś gra na tych emocjach, ktoś te emocje rozpętuje właśnie dokonując tego typu działań. I teraz, kiedy te osoby są zatrzymane, zakładając oczywiście, że rzeczywiście to wyczerpuje te wątpliwości, albo inaczej, to odpowiada na te wątpliwości, o których pan mówił, zakładając, że to są rzeczywiście te osoby i to są te osoby, które odpowiadają za wszystkie te alarmy. To jest punkt po stronie rządu, bo wykazał się skutecznością?
0: Myślę, że może nie tyle punkt po stronie rządu, co rząd może pokazać, że udało nam się to zamknąć. Trochę późno, trochę długo to trwało.

0: nie wszystkie wypowiedzi przedstawicieli władzy były, no niektóre były takie trochę kpiarskie, a to nie była sytuacja, żeby sobie z tego kpić. Więc ja bym powiedział, dla rządu moim zdaniem tutaj rezultat jest neutralny. W ogóle nie sądzę, prawdę mówiąc, żeby ta sprawa jakoś bardzo mocno wpłynęła na notowania jednej czy drugiej strony. Jeżeli one się trochę zmieniają, to akurat nie z tego powodu.
1: No to w takim razie tu stawiamy kropkę. Pan Łukasz Warzecha, publicysta do rzeczy, bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia wszystkim.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu pan Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Dodajmy, były korespondent polskich mediów w tym regionie. I nie ukrywam, że mam problem z rozpoczęciem tej rozmowy, bo ilość sprzecznych informacji albo informacji, które się wzajemnie wykluczały dosłownie wręcz godzina po godzinie, jest w tym przypadku naprawdę imponująca, bo najpierw mieliśmy pozytywne informacje, między innymi tę wypowiedź prezydenta Trumpa o tym, że wszystko wskazuje na to, że w niedługim czasie uda się zawrzeć jakieś porozumienie z Iranem. Mieliśmy reakcję oczywiście głównie na rynkach ropy bardzo pozytywną i dosłownie chwilę potem mieliśmy amerykański atak na cele w Iranie, czyli odwrócenie sytuacji o 180%. Potem znów mieliśmy wypowiedzi, czy też głosy, które raczej starały się tonować emocje. W Dosze cały czas przecież toczyły się te rozmowy pokojowe, czy też rozmowy dotyczące jakiegoś rozejmu, jakiegoś zahamowania tej wojny. Po czym z kolei mamy informacje mówiące o kolejnych atakach, bardzo zdecydowanych atakach izraelskich w Libanie, co ma przełożenie również na to, co dzieje się na linii Waszyngton-Teheran. Trudno się w tym połapać. No, i trudno nadążyć.
3: Trudno nadążyć. Przede wszystkim oprócz działań wojennych, teraz zamrożonych, trwa cały czas wojna informacyjna. Wojna właśnie doniesienia na tweety, w różnych mediach społecznościowych i sprzeczne komunikaty, które mają umacniać stanowisko obu stron w negocjacjach. To znaczy z jednej strony Amerykanie mówią, że jesteśmy gotowi do, ale jak Iran ustąpi, a jeśli nie ustąpi, no to wznowimy ewentualnie walki, chociaż jest to mało prawdopodobne. Ten atak był bardzo, bardzo ograniczony i na razie, według ostatnich doniesień, nie spotkał się z ripostą jakąś znaczącą ze strony Iranu, czyli ten kruchy rozejm trwa nadal. Iran ze strony swojej mówi, my jesteśmy gotowi zawrzeć sprawiedliwe i słuszne i dla nas korzystne porozumienie, ale jeśli to nie nastąpi, możemy czekać. No i według źródeł amerykańskich to czekanie Iranu, czyli jak długo jeszcze gospodarka irańska wytrzyma blokus, czyli zablokowanie portów irańskich na eksport ropy naftowej i na przywożenie towarów, może potrwać 3, a nawet 4 miesiące. Te 4 miesiące dla rynków światowych to byłaby już naprawdę bardzo poważna sytuacja.
1: No i Iran zdaje sobie z tego sprawę.
3: I oni na to czekają, na przewlekanie. Znowu z drugiej strony chyba wydaje się, że w Waszyngtonie dokładnie to zrozumiano, ponieważ Trump zaczął mówić, ja wydałem polecenie moim negocjatorom, żeby się nie spieszyli z negocjacjami, żeby wynegocjowali wszystko dobrze i dokładnie. W związku z tym my możemy również czekać.
1: Czyli Waszyngton zaczął trochę grać w tę grę Iranu.
3: Tak. I teraz jest to kwestia taka, jak w filmach amerykańskich na szosie pojedynek dwóch samochodów. Jadą na siebie i kto pierwszy, jak to się im rugnie i uniknie katastrofy,
1: a czyli inaczej gra w tchórza.
3: Gra w tchórza, a jak nie, to katastrofa będzie zderzenie czołowe, przy czym to czołowe zderzenie mogło być bardzo niedobre dla samego Iranu, ale również dla samych Stanów Zjednoczonych, ponieważ mówi się o wyczerpywaniu się zasobu rakiet i tych środków bardzo skomplikowanych, bardzo drogich dla Amerykanów. Z drugiej strony galon benzyny to jest wskaźnik satysfakcji lub niesatysfakcji Amerykanów z rządu sięgnął już $4.60. No, dla Amerykanów jest to absolutna katastrofa. Większość transportu opiera się na benzynie. Krótko mówiąc, notowania Trumpa i jego administracji gwałtownie spadają i jeśli ten kryzys się przedłuży, no, prawdopodobnie cena galona pójdzie jeszcze w górę, a to bardzo źle rokuje dla połówkowych wyborów do Kongresu Amerykańskiego w październiku tego roku.
1: No to wracając w takim razie do Iranu, wracając do Bliskiego Wschodu, to w jaką grę tu z kolei gra Izrael? No bo można by było oczywiście uprościć całą narrację i powiedzieć, że akurat Izrael jest ostatnim państwem, któremu by zależało na jakimkolwiek

0: porozumieniu, bo im dłużej ten konflikt amerykańsko-irański trwa, tym dla Izraela lepiej.
1: Tak, generalnie, zresztą tu były rozmowy już trzykrotne Trumpa z Netanyahu, z premierem izraelskim, i wydaje się, że to z jednej strony Netanyahu, który był dosyć mocno naciskany, podobno dosyć w sposób mało przyjemny, dosyć brutalny przez Trumpa, żeby się zgodził na ten rozejm i negocjowane porozumienia, Izrael wysuwa dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, nie bierzemy udziału w tych rokowaniach. Rokowania są między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Amerykanie uzgodnią to, co będą chcieli. Z drugiej strony, Izraelczycy twierdzą, że jeśli nie dojdzie do włączenia ich dezyderatów, a zaraz o tym powiem, no to oni wznowią sami wojnę z Iranem. No.
0: Ale to jest ciekawa postawa. Znaczy, z jednej strony nie bierzemy odpowiedzialności, nie uczestniczymy, ale z drugiej strony nasze postulaty mają być uwzględnione.
1: Tak. A to dotyczy dlaczego tego? Pierwsza rzecz to jest nie tylko sam Iran, bo zresztą o tym bardzo wyraźnie rząd Netanyahu mówił, że chcemy całkowitego pozbycia się przemysłu atomowego przez Iran, zniszczenia tego przemysłu wysoce zaawansowanego, który produkuje nie tylko drony, ale środki ich przenoszenia, rakiet, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, zadania takiego ciosu gospodarce irańskiej, żeby się nie mogła pozbierać, żeby to państwo nie stanowiło nie tylko zagrożenia, ale żeby stało się jakimś peryferyjnym rozbitkiem w stylu, no powiem, Syrii, która, prawda, po upadku Bashira Assada właściwie jest bezbronna militarnie i gospodarczo. Jeśli chodzi o drugą sprawę, to jest bardzo istotne, ponieważ w negocjacjach, o czym się głośno nie mówi, toczy się rozmowa nie tylko na temat wstrzymania wzajemnych ataków między Stanami Zjednoczonymi, odblokowania cieśniny Ormuz, która jest ważna dla gospodarki światowej, odblokowania blokady portów irańskich, ale również chodzi o reparacje. Za chwilkę o tym będziemy może rozmawiali. Natomiast istotnym elementem, no, który jest chyba kością niezgody i nie wiadomo, czy jest w zasięgu administracji amerykańskiej. Iran żąda, żeby porozumienie dotyczyło przerwania walki na wszystkich frontach, a według Iranu walka, najazd Izraela na południowy Liban, to jest ten kolejny front. W związku z tym należałoby zawrzeć rozejm trwały, czy też porozumienie pokojowe między Libanem a Izraelem.
0: No to pytanie, czy w takim razie w tej kwadraturze koła rzeczywiście to porozumienie jest możliwe? No bo jeżeli z jednej strony Izrael twierdzi, że to są rozmowy na linii Waszyngton-Teheran, my w tym nie uczestniczymy, ale chcemy, żeby uwzględniono nasze postulaty, bo bez nich nie ma mowy o pokoju. Z drugiej strony Iran mówi, to nie są rozmowy tylko dotyczące nas i Amerykanów. W tych rozmowach również musi być uwzględniony i Liban, i Izrael. Jeżeli do tego jeszcze dorzucimy kwestię tych badań naukowych dotyczących rozwoju atomu prowadzonych przez Iran i stanowiska Iranu, po drugiej stronie stanowiska właściwie wspólnego Stanów Zjednoczonych i Izraela, no to tu nie widać punktów wspólnych.
1: Bardzo trudno. Powiem, przytacytuję taki trochę złośliwy komentarz jednego z dyplomatów bliskowschodnich, niecytowanych z nazwiska, przez jedną z dużych sieci telewizyjnych, który mówi, właściwie to, co mówi prezydent Trump, jest słuszne. Wynegocjowano między Iranem a Amerykanami porozumienie w 95%. Nie wynegocjowano 5%, tylko te 5% stanowi istotę problemu i te 5% jeszcze jest bardzo odległe. Problem polega na czym?
0: Czyli prawie jest sukces.
1: Prawie jest sukces, tylko brakuje tych 5%, ale te 5% jest więcej znaczy niż te 95% unegocjowanych. Problem polega na tym, że obu stronom paradoksalnie zależy jednak na wyjściu z tego klinczu, żeby zawrzeć to porozumienie pokojowe. Natomiast problem zasadniczy między Stanami a Iranem polega na tym, że obie strony sobie absolutnie nie ufają. I Amerykanie mówią, jakie mamy gwarancje, że Iran potem nie wznowi produkcji tego wzbogacania uranu, jeśli nam nie odda tego wzbogaconego uranu do 60% i nie zdemontuje swojego przemysłu atomowego. A Iran twierdzi, a jaką my mamy gwarancję, że my zawrzemy porozumienie, a za parę miesięcy, to co było zresztą wielokrotnie w ich przypadku, a nawet ostatnio to było w czerwcu zeszłego roku, kiedy po bombardowaniach zawarto niby rozejm, ale ten rozejm się szybko rozsypał. Prowadzono negocjacje w Wiedniu w styczniu tego roku i w czasie tych negocjacji właśnie po przerwie, a była szansa na zawarcie tego porozumienia, no doszło do ofensywy na początku izraelskiej, a potem amerykańskiej. Krótko mówiąc, dopóki obie strony sobie nie zaufają, Iran mówi, podpiszemy porozumienie, możemy pójść na pewne kompromisy, natomiast musimy mieć niezbitą żelazną gwarancję.

0: że nie dojdzie już do kolejnej ofensywy, do kolejnych ataków na Iran.
1: No tak, no ale mam wrażenie, że znów te dwie kwestie się wykluczają, no bo jeżeli nie ma, jeżeli jest zerowe zaufanie, no to jak możemy mieć gwarancję?
0: To jest bardzo trudne. No, niektórzy przywołują przykład porozumień, które zakończyły wojnę w Wietnamie między Amerykanami i Północnym Wietnamem i częściowo Chinami, kiedy również strony sobie absolutnie nie ufały. Zresztą powiedzenie Kissingera, Henry'ego Kissingera, ówczesnego szefa dyplomacji amerykańskiej, który mówił: porozumienia pokojowe czy też rozejm zawiera się między wrogami, nie między przyjaciółmi. I teraz problem jest taki, żeby obie strony zrozumiały. Na razie wydaje się troszeczkę pewien postęp jest, dlatego że Amerykanie zaczęli mówić o tym, dobrze, jak Iran odda ten wzbogacony uran nam, a teraz zaczęli nagle mówić jakiejś trzeciej stronie, tylko żebyśmy mieli gwarancję, że on zostanie zniszczony. Być może
1: to jest krok, to już ważny krok wstecz?
0: To jest ważny krok wstecz, bo jest jakieś okienko w kwestii atomistyki. Druga sprawa, która jest dosyć istotna, to jest to, że Iran mógłby zachować pewną część instalacji pod warunkiem, że przez najbliższe, Amerykanie żądają 20 lat, ale podobno mogą zejść do 10 lat. Czyli w kwestii atomistyki coś się ruszyło, coś drgnęło w stanowisku amerykańskim i być może coś drgnie w stanowisku irańskim.
1: Czyli jesteśmy już na etapie no, pewnych targów tak naprawdę.
0: Problem polega na czym, że jeśli ma być zawarte skuteczne i w miarę trwałe porozumienie rozejmowe, to obie strony muszą pójść na kompromis. Do tej pory wydawało się, że Iran tego kompromisu nie chce, Trump nie chce, a jeszcze jeden warunek jest dosyć istotny. Obie strony po podpisaniu porozumienia rozejmowego, pokojowego, jakby tego nie nazwać, chociaż niektórzy twierdzą, że to będzie tylko zamrożenie rozejmu na wiele, wiele miesięcy czy też lat. Żeby je po podpisaniu tego porozumienia obie strony mogły powiedzieć: odnieśliśmy sukces, nie cofnęliśmy się ani o krok. Czyli prezydent Trump mówi: ja zwyciężyłem, operacja się udała, była uzasadniona. Iran powie: myśmy się nie cofnęli, wygraliśmy, jesteśmy.
1: To na ile w takim razie, idąc tym tropem, możemy domniemywać, że Amerykanom nie zależy na czasie nie tylko dlatego, że liczą, iż rzeczywiście no, Iran się niejako wykrwawi, nie mogąc eksportować ropy, ale być może jest jeszcze drugi powód, to znaczy te zbliżające się wybory, bo ogłoszenie takiego rozejmu, który jest propagandowym sukcesem przed wyborami w sytuacji republikanów, no to mogłoby mieć znaczenie.
0: Nawet jeśli by wyglądało, że ten sukces jest trochę taki
1: naciągany, dęty.
0: Oczywiście, to jest bardzo ważne. Przy czym nie ma tak dużo czasu, jeśli mówimy o Iranie, teoretycznie mówi się te 4 miesiące, o których mówiłem, że może jeszcze wytrzymać, to jeśli weźmiemy prezydenta Trumpa i dodamy do maja 4 miesiące, to nam już koniec jest września. Czyli to już jest znacznie za późno dla Trumpa. Krótko mówiąc, on potrzebuje tego sukcesu w ciągu najbliższego tygodnia czy dwóch i potrzebuje albo chęci, albo możliwości okiełznania Netanyahu, żeby nie stało się tak, że Amerykanie zawierają rozejm, a tutaj Izraelczycy zaczynają prowadzić ofensywę na własną rękę i prowadzą nadal operacje w południowym Libanie.
1: No dobrze, no to zapytam, a jak w takim razie zagwarantować Amerykanom to, że Izrael tych transakcji, inaczej tego porozumienia, tego efektu nie popsuje?
0: No, Amerykanie mają dziesiątki dźwigni, zaczynając od finansowania całej operacji wojskowej w Izraelu. Izrael, gdyby sam finansował to, dawno ogłosiłby upadłość. Po drugie, dostawy broni amerykańskiej i sprzętu. Po trzecie, wreszcie, Netanyahu zależy jednak, żeby wykazywać, że ma ten sojusz, jest bliskim sojusznikiem Amerykanów, no i żeby mógł też uratować twarz. Wycofałem się dla dobra, nie wiem, sojuszu amerykańsko-izraelskiego. To będzie szalenie trudne, ponieważ niejaki Smotrich i niejaki Ben-Gwir, znany zresztą już opinii polskiej, oświadczyli 2 dni temu, że będziemy prowadzili operację do zmiażdżenia całkowitego południowego Libanu. Już nie zależy nam tylko na rzece Litani, tej bliższej granicy Izraela, ale na rzece Zachrani i tam oczyścimy ten teren całkowicie ze wszelkiej ludności, wszystko zostanie zniszczone i nie wykluczyli, w cudzysłowie, aneksji południowego Libanu do Izraela, czy też rozciągnięcia strefy bezpieczeństwa, ale pod całkowitą i wyłączną kontrolą Izraela, no bez ludności libańskiej.
1: No to trudno tu mówić o szansach na pokój.
0: No bardzo trudno, dlatego że tak naprawdę większość obserwatorów mówi, że po pierwsze, Trump został manewrowany w ten konflikt z Iranem, bo można było to wszystko osiągnąć bez tego. Po drugie, że Izrael już tak bardzo mocno skręcił w tą politykę ekspansji, że trudno o tym cokolwiek mówić. Po trzecie wreszcie, nagle zaczęło się też niebezpieczny element, kiedy Trump pod naciskiem zapewne Netanyahu powiedział 2 dni temu, jeśli będzie zawarte porozumienie rozejmowe czy pokojowe z Iranem, to kraje Zatoki Perskiej Arabskiej

0: Oman, kraje Arabia Saudyjska muszą zawrzeć porozumienia abrahamowe, czyli uznać Izrael, znormalizować z nim stosunki, no co dla tych krajów, nie tylko dla rządzących, bo rządzący być może by to przełknęli, a dla opinii muzułmańskiej, islamskiej, byłoby nie do przyjęcia. Kapitulacja całkowita i uznanie dominacji Izraela nad krajami arabskimi.
1: No to w jakim mierze można powiedzieć, że Izrael no, eskaluje te żądania, mając świadomość tego, że to są żądania nie do przyjęcia, więc no, robi to świadomie.
0: Robi to świadomie, licząc na to, że Trump tak dał się wmanewrować w wojnę z Iranem, da się wmanewrować tą rozgrywkę i że będzie miał jakieś możliwości nacisku, ale te możliwości nacisku trochę słabną, ponieważ z jednej strony krwawi w cudzysłowie Iran, ale również krwawią kraje Zatoki Perskiej, gdzie nie mogą eksportować tej ropy naftowej. I to jest tylko część problemu. Znacznie poważniejszy problem polega na tym, że szyby naftowe cały czas pracują i technologicznie by to się rozwodził, ale nie ma możliwości zakręcenia kurka przy szybie i okej, a potem jak się nam...
1: A magazyny są już przepełnione.
0: Magazyny przepełnione. Jeśli zakręcimy rzeczywiście kurek przy szybie, to może się okazać, że trzeba wielu miesięcy, żeby wznowić tą produkcję, zaczęło to ciśnienie produkować, prawda, tą ropę naftową. Co więcej, to będzie bardzo, bardzo skomplikowana operacja i kosztowna. Krótko mówiąc, czas i krwawienie również dotyczy Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu i tak dalej, i tak dalej. Tam również dla nich ten czas jest istotny, bo jeśli trzeba będzie zamknąć złoża ropy naftowej czy gazu, no to może być katastrofa technologiczna.
1: To na ile to jest jeszcze jedno ryzyko, o którym nie wspomnieliśmy? Ryzyko polegające na tym, że te państwa, które do tej pory były traktowane jako tacy bardzo bliscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych, w dużej mierze zależni od Stanów Zjednoczonych, chociaż to się w ostatnich latach też zaczęło mocno zmieniać, no oni mogą od tej współpracy z Amerykanami jeszcze bardziej odejść i zobaczyć, że być może na przykład dogadanie się, jakieś porozumienia z Iranem za plecami Stanów Zjednoczonych są po prostu dla nich dużo bardziej opłacalne.
0: Po pierwsze, w krajach z wyjątkiem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które ma porozumienie z Izraelem, ma bardzo bliski sojusz ze Stanami, umacnia ten sojusz. Pozostałe kraje zaczynają mówić, Zatoka Perska stała się jeziorem amerykańskim i poletkiem ich wyłącznych interesów. To jest dla nas bardzo niedobre. Po drugie, była wojna, ostrzeliwał Iran bazy amerykańskie, ale również ostrzeliwał nas. O ile Amerykanie skutecznie, znaczy w miarę skutecznie bronili baz swoich, to tak się nie przekładali do obrony i do duże zniszczenia instalacji naftowych, technicznych, infrastruktury spowodowane ostrzałem irańskim, no były po stronie tych krajów arabskich i okazało się, że ten sojusz amerykański no, nie jest taki bardzo skuteczny i korzystny dla krajów arabskich. Co więcej, w krajach arabskich dyplomaci zastrzegający anonimowość mówią tak, Amerykanie są, a może i też będą na Bliskim Wschodzie, bo tego chcą. Czy to leży w naszych interesach? No to zaczyna być duży znak zapytania, co będą od nas chcieli. I trzecia rzecz. Iran zawsze będzie naszym sąsiadem, tak czy inaczej. I z nim w perspektywie musimy się w jakiś sposób ułożyć. Z sąsiadem nie możemy mieć stanu permanentnej wojny, zwłaszcza z uwagi na interesy gazowe i naftowe.
1: To na ile takimi słowami kluczowymi jest z jednej strony rozczarowanie i myślę tu oczywiście o tej współpracy z Amerykanami, że ona nie do końca wygląda tak, jak kraje arabskie, kraje Bliskiego Wschodu by chciały. No, druga rzecz to jest bardziej racjonalne spojrzenie na Iran. Pytanie, czy tej racjonalności wystarczy również władzom irańskim, jeżeli chodzi o sąsiadów?
0: No to jest duży znak zapytania. Doszła nowa ekipa. Pamiętajmy, że dotychczas władze irańskie miały, ajatollahowie mieli politykę taką. Dwa kroki do przodu, czyli ofensywnym być, a jeden krok do tyłu. I o ile chodzi o w czerwcu, to na ostrzał amerykański Iran oczywiście odpalił rakiety w kierunku Izraela, ale to nie było zbyt skuteczne. Ostrzelał bazę amerykańską, ale o 2 kilometry od niej. To było jeszcze uprzedzone, że będziemy bombardowali. Krótko mówiąc, ratowanie twarzy. Na Bliskim Wschodzie szalenie ważne jest ratowanie twarzy. A w Iranie oni zaczynają, ta nowa ekipa nie jest między innymi szef parlamentu irańskiego Ghalibaf, który jest teraz no, głównym negocjatorem. Również Pezeszkian, który się mówi, że jest w miarę umiarkowany. Nie wiemy, na ile oni mają swobodę manewru i na ile zdominuje racjonalne myślenie, że trzeba się jakieś ułożyć. Oni próbują na razie bardzo nieśmiałe kroki wobec Omanu, próbują nieśmiałe kroki wobec innych krajów Zatoki, pokazać, że no, nie jesteście naszymi wrogami, to się coś zdarzyło, może jakaś gruba kreska, może coś tak po cichu. Czy to będzie skuteczne, czy będzie trwało? Nie wiadomo. Ale tak naprawdę zaczynają dominować obawy, że Iran owszem był zagrożeniem, jeśli by miał broń atomową. To było jeszcze bardzo daleko. Natomiast w większości krajów arabskich zaczyna dominować

0: mać lekkie przerażenie, może to słowo jest za mocne, ale jednak, że Izrael swoją ekspansjonistyczną polityką będzie pod parasolem amerykańskim nie tylko szkodził interesom arabskim, ale może również próbować zdominować cały Bliski Wschód w charakterze takiego policjanta, który będzie realizował swoje interesy polityczne, gospodarcze, co będzie z ogromną szkodą dla krajów arabskich, które staną się jakby czynnikiem drugorzędnym.
1: To może oznaczać absolutne przewartościowanie na linii kraje arabskie i Iran?
0: Może, ale nie musi i to zabierze wiele, wiele czasu, ponieważ te ostrzały ostatnio naderwały bardzo mocno, ale pamiętajmy jedną rzecz. Kraje arabskie bardzo słabo reagowały na ostrzał. Były to noty protestacyjne, oczywiście wszystko co mamy. Natomiast nie użyły pełnego swojego potencjału, który mają w broni amerykańskiej. Potem szybko wygaszały i właściwie widać było, że zachowują mimo wściekłości ewidentnej rządzących, że są przedmiotem ostrzału, no to w jakiś sposób hamowały. Było to kontrolowana ta reakcja gniewu, był ten gniew kontrolowany, opanowany, czyli po drugiej stronie dominuje przekonanie, że w pewnej perspektywie, być może nie w tym roku, może w przyszłym, może później, trzeba będzie się dogadać i znormalizować jakoś stosunki. Przypomnę tylko jedną rzecz. Kiedy pod wpływem Chińczyków doszło do rzeczy niebywałej 2 lata temu, absolutna wrogość między Arabią Saudyjską i Iranem, a potem dzięki Chińczykom doszło do porozumienia takich istotnych układów politycznych i gospodarczych między Iranem i Arabią Saudyjską. Coś, co było nie do pomyślenia jeszcze 4-5 lat wstecz. W związku z tym na Bliskim Wschodzie powiem tak, nie ma rzeczy niemożliwych. Wiele rzeczy można bardzo, bardzo zaskoczyć.
1: No to w takim razie ten kraj, który pan wywołał, Chiny. Na ile rzeczywiście Chiny tu mają możliwość, po pierwsze, odegranie jakiejś ważniejszej roli. Dwa, na ile Chiny upatrują w tym konflikcie szansy również dla siebie, żeby w krajach arabskich być może trochę skuteczniej zaistnieć.
0: Oni na razie zachowują ogromną rezerwę, ogromny dystans. Oczywiście mają świetne stosunki z Iranem, dostarczali im broń, są głównym odbiorcą ropy irańskiej, utrzymują dobre stosunki, ale nie na tyle, żeby na arenie międzynarodowej zbyt mocno zaangażować się po stronie Iranu. Oczywiście będą blokowali w ONZ-cie rezolucje potępiające Iran. Chiny chcą wejść nie tylko w świat arabski, ale również w trzeci świat. Zyskały ogromnie na tym konflikcie. Dlaczego? Mają na razie zasoby ropy. Ich ten kryzys naftowy jeszcze tak bardzo nie dotyczy. Mają zasoby metali ziem rzadkich. Krótko mówiąc, ich gospodarka wychodzi na najmniej poszkodowaną w wyniku konfliktu w Zatoce Perskiej. Oni nie będą wchodzić, jak to się mówi, osobiście w ten cały konflikt. Będą z dala próbowali oddziaływać umiarkowanie i wyczekiwać, aż Amerykanie w cudzysłowie też się wykrwawią, no bo wydają ogromne pieniądze na konflikt w Zatoce Perskiej, wystrzelali ogromną ilość rakiet i już mówią sojusznikom, zamówiliście rakiety na 28 rok, nie, nie, nie, to będzie w 35 roku, prawda? Już wszystkim swoim sojusznikom, z wyjątkiem Izraela, mówią, no nie, dostawy sprzętu amerykańskiego na początku musimy uzupełnić swoje i uzupełnić arsenał izraelski. Czyli krótko mówiąc, Amerykanie przestali być już takim głównym dostawcą, cierpią na tym gospodarczo również i tak naprawdę wydaje się, że racjonalny, a niestety nie zawsze w przypadku gospodarza Białego Domu ten racjonalizm istnieje, toczenie dyskusji poprzez media społecznościowe, kiedy trwają negocjacje, nie jest najlepszą formułą. W związku z tym wydaje się, że racjonalne byłoby wygaszanie tego konfliktu i rzeczywiście upatrywanie tych zagrożeń, gdzie są, czyli Chiny, no i Rosja.
1: No, pytanie tylko, wracając trochę do początku rozmowy, czy na takie wygaszanie będzie chciał przystać Izrael i czy nie będzie tak naprawdę mocno tu przeszkadzać?
0: Amerykanie mają środki, żeby Izrael przymusić,
1: ale pytanie, czy będą chcieli skorzystać?
0: I czy lobby, to bardzo istotne w Białym Domu, które jest proizraelskie, dopuści do tego? Wiadomo, że zaczynają również w niektórych środowiskach izraelskich, to są byli funkcjonariusze rządu, nawet mianowani przez Netanyahu, nieobecni, którzy mówią, to jest niewielki odłam, od razu podkreślam, którzy mówią, kontynuowanie obecnej polityki to jest zagrożenie interesów długofalowych Izraela, to jest działanie absolutnie sprzeczne z naszą racją stanu polityczną, wojskową, społeczną, cokolwiek innego. Tak dalej nie ma. Dlatego, że jeśli będziemy kontynuowali tą politykę zarówno wobec Iranu, krajów arabskich, Palestyńczyków w Gazie na zachodnim brzegu Jordanu, to stworzymy zagrożenie znacznie większe i nie możemy przewidzieć, co się wydarzy za lat kilka, kilkanaście i to może być zagrożenie dziesiątki razy mocniejsze, aniżeli

0: To, które się wydarzyło w czasie ataku komandosów palestyńskich 7 października 2023 roku. I mówią to niebagatelni ludzie, bo mówią to wysokiej rangą wojskowi izraelscy, szefowie, byli szefowie Shin Betu, wywiadu wewnętrznego, Mossadu zewnętrznego. Krótko mówiąc, ludzie, którzy znają się na rzeczy, wiedzą o co chodzi i już naciskają ten dzwonek alarmowy. Tak dalej nie może być to kontynuowane.
1: Pytanie tylko, kto ten dzwonek alarmowy usłyszy inaczej. Czy ci, którzy mają go usłyszeć, będą chcieli zareagować. Pan Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, były korespondent polskich mediów w tym regionie. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Pan Andrzej Mroczek, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
1: To jeżeli pan pozwoli, chciałbym właśnie zacząć od tych doniesień i od tych fałszywych alarmów. One w ostatnich dniach wywołały prawdziwą polityczną burzę, ale nie o ten wymiar polityczny chciałem zapytać, tylko o to, czy my dziś jesteśmy w stanie tego typu sytuacji uniknąć, bo pojawiły się takie postulaty mówiące o tym, że być może jeżeli chodzi o te telefony alarmowe, o sposób informowania służb, to trzeba trochę zmienić zasady, trzeba trochę zmienić sposób zgłaszania, odbierania, reagowania na tego typu głosy. No bo w tej chwili wychodzimy z założenia, że każda osoba dzwoniąca, każda osoba informująca, łącząca się z numerem alarmowym, dzwoni tam, łączy się w dobrej wierze. Jak się okazuje, bywa z tym różnie.
3: Oczywiście ogólniki to możemy rzucać, jeżeli chodzi o usprawnienie pewnego rodzaju identyfikacji tego, czy mamy do czynienia z prawdziwą informacją, czy też z fałszywą. Osoby, które są odpowiedzialne tak jakby w pierwszym ogniwie za przyjęcie takiej informacji, czy ona ma charakter słowa pisanego, patrz SMS-y przez chociażby aplikacje, czy też mailowe, czy też powiadomienie typowo werbalne, telefoniczne. Osoby takie są, które odbierają tego typu informacje, są przeszkolone. Wiadomo, tak jak każdy człowiek może podchodzić subiektywnie do treści, którą uzyskał o powiadomieniu o zagrożeniu, ale przede wszystkim zadaniem takiej osoby, która odbiera taką informację, jest ją przekazanie dalej do odpowiedniej, dedykowanej służby, która jest tak jakby zobowiązana do podjęcia bezpośrednich działań. I proszę mi uwierzyć, jakbyśmy tego nie usprawniali, nie wyeliminujemy nigdy tego typu zjawisk jak fałszywe powiadomienia. Dlatego, że służby i tak muszą podjąć działania we wskazanym miejscu, w którym może dochodzić do ryzyka utraty zdrowia bądź życia człowieka. Na miejscu dowodzący działaniami, czy to jest policjant, czy to jest strażak, analizuje okoliczności tej informacji, która wpłynęła. I kolejna rzecz to jest otoczenie, sprawdza. To się dzieje oczywiście w bardzo krótkim czasie. I z chwilą, kiedy wykluczą, że mamy do czynienia z fałszywym powiadomieniem, podejmują reakcję, natomiast kiedy stwierdzają, że jest to fałszywe powiadomienie, no to według procedur podejmują dalsze czynności dokumentujące daną interwencję. Ale nigdy w 100% nie jesteśmy w stanie wyeliminować tego na etapie odbioru takiej informacji.
1: No ale to jest na przykład idealny sposób i mieliśmy tego dowód na prowadzenie chociażby działań w ramach tak zwanej wojny hybrydowej, czyli sianie niepokoju, skłócanie, podwyższanie temperatury sporu politycznego i tak dalej, i tak dalej. I jest to narzędzie, jak się okazuje, bardzo skuteczne.
3: Jak najbardziej, ale tak jak powiedziałem, nie ma takiej możliwości, żebyśmy w 100% wyeliminowali, czy coś jest fałszywe, czy nie, jeżeli faktycznie tego nie dotkniemy. Wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie zidentyfikować, czy mamy do czynienia z czymś, co nie zaistniało, czy z czymś, co faktycznie ma miejsce. Prokuratura w tej chwili na pewno będzie dawkowała nam informacje i odkrywała dalsze, tak jakby, mechanizmy.

0: mechanizmy, które towarzyszyły tym zdarzeniom i w kontekście tych informacji, które zostały przekazane, no to mamy do czynienia z zorganizowaną grupą przestępczą o dosyć specyficznym charakterze, a mianowicie zawiązanie tej grupy miało na celu przede wszystkim tak jakby dokonywanie wyzwań i pięci się w hierarchii w tej grupie. Natomiast osoba, która, czyli to były takie motywacje, właściwie to polimotywacje, natomiast osoba, która zawiązywała tą grupę, czy też osoby, czym one się kierowały, czy kwestiami ideologicznymi, czy też były na przykład przez kogoś inspirowane, opłacone. Ja mówię o tej osobie, która zawiązywała grupę. To podejrzewam, że wyjdzie w najbliższych dniach, czy też tygodniach, jak służby całkowicie już rozpracują mechanizm tego zjawiska.
1: Czyli rozumiem, no, te osoby, które już bezpośrednio dzwoniły, bezpośrednio informowały o tym potencjalnym zagrożeniu, które, jak wiemy, nie miało miejsca, rozumiem, że mogły, no, absolutnie nieświadomie uczestniczyć w czymś, co było, no, nie tylko głupią zabawą.
0: Dla nich to była forma, ja tak rozumiem, czytając, tak, rywalizacji, wyzwań, które narzucało kierownictwa o różnych stopniach hierarchii, tak? No bo to też będzie przedmiotem rozpoznania, jak to hierarchicznie wyglądało. Także te osoby, które bezpośrednio na tym końcowym ogniwie dokonywały no, fizycznego powiadomienia, fałszywego powiadomienia, one tak naprawdę nie do końca mogły mieć świadomość, w jakim przedsięwzięciu uczestniczą, no, w kontekście chociażby tego, że żadne z tych osób się bezpośrednio nie znała, a natomiast tylko i wyłącznie utrzymywali kontakty tak jakby liniowe, czyli hierarchiczne. I to jest dosyć specyficzny rodzaj takiej zorganizowanej grupy przestępczej. Natomiast na to, czym faktycznie kierowała się osoba, która zawiązywała tą grupę i co było jej głównym celem, no to będziemy na pewno widzieli, ale musimy poczekać, jak zostaną odkryte wszystkie mechanizmy rozpracowania tej grupy.
1: No ale to w takim razie jeszcze jedno pytanie. Jak karać tego typu zachowania? No bo z jednej strony mamy głupią zabawę i głupią rywalizację, z drugiej strony mamy dokładnie to samo, tylko tyle, że możemy to też traktować. I mamy ku temu powody, żeby tak sądzić. Możemy to traktować jako część wojny hybrydowej. No, dwie zupełnie różne oceny tego samego zachowania i tych samych działań.
0: Identyfikacja, z czym mamy do czynienia, no to dopiero jest możliwa w fazie, kiedy podjęte są skuteczne czynności najpierw operacyjne, które później przekształcają te czynności operacyjne i materiały zbierane na materiały dowodowy. Pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy w stanie na samym początku nigdy wykluczyć różnego rodzaju motywacji, inspiracji. Jak najbardziej, to nie możemy w ogóle mówić, bo pan wspomniał o tym, że to są głupie żarty. To nie są głupie żarty, dlatego że one wpisują się w chaos, który powstaje i polaryzacja, i sceny polityczne, i społeczeństwa.
1: Przepraszam, ja mówię tylko być może o tym, co, jeżeli oczywiście do tego dojdzie, być może usłyszymy od obrońców, byli nieświadomi tego, że uczestniczą w czymś więcej, dla nich to była tylko głupia zabawa, głupia rywalizacja, bardzo przepraszają za to, że do tego doszło.
0: No ci, którzy byli najniżej w tej hierarchii, rzeczywiście tylko i wyłącznie mogli być narzędziem w rękach tej osoby, która zawiązywała tą grupę. Natomiast dlaczego ona ją zawiązała i co było głównym powodem i pomysłem, no to na pewno poznamy w najbliższym czasie. Natomiast kwalifikacja prawna czynu, to jest artykuł 224 z literką A i on jest podzielony tak jakby na dwa zachowania w tego typu sytuacjach, czyli mówimy o jednorazowym powiadomieniu. Jeżeli ktoś jednorazowo powiadamia o przestępstwie, które nie zaistniało, czyli fałszywe takie powiadomienie w celu pobudzenia służb do działania, to jest to ograniczone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast z tym charakterem, o którym w tej chwili mamy do czynienia, to jest tak jakby ten drugi

0: drugi człon tego artykułu, to są, mają to, tego typu przestępstwa mają charakter masowy i to jest kara pozbawienia wolności od lat 2 do 15 lat. I tutaj, jeżeli już prokuratura mówi o zorganizowanej grupie przestępczej, no to dochodzi jeszcze w związku z zorganizowaną grupą przestępczą.
1: No tak, pan...
0: jeszcze większe jest tak jakby usankcjonowanie tych czynów. Ale z kolei, wie pan, jeżeli nawet ktoś podejmuje się jakichś działań, jest to osoba pełnoletnia i jeżeli nie ma później wykazanych, że w chwili popełniania danego czynu była osobą niepoczytalną, no to ona powinna przewidzieć, że skutki takiego jej powiadomienia mogą być ogromne, mogą wywoływać chaos, konsekwencje tego mogą być ogromne. Także no
1: nie ma taryfy ulgowej.
0: Nie ma taryfy ulgowej na tym etapie, a na pewno mechanizmy i całokształt tego poznamy w najbliższej przyszłości i tego, co miał faktycznie w głowie człowiek, który zakładał tą grupę. Bo z tego co wynika, że ona jest dosyć rozbudowana hierarchicznie, jak już zostało wspomniane, natomiast czy była przez kogoś inspirowana, czy opłacona, trudno jest w tej chwili jednoznacznie powiedzieć.
1: Pan Andrzej Mroczek, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Civitas. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Służby zatrzymały 3 osoby podejrzewane o wywoływanie fałszywych alarmów. 2 usłyszały już zarzuty. Dotyczą fałszywych zgłoszeń, uczestnictwa czy kierowania grupą przestępczą. Zatrzymana jest jeszcze jedna osoba, która może mieć związek ze sprawą, mówiła Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
1: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
0: Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji mówi, że każda złośliwa prowokacja odciąga mundurowych od realnych zagrożeń.
2: Codziennie dostajemy ponad 1600 zgłoszeń, jeżeli chodzi o same centra powiadomień ratunkowych. Prawie 2000 interwencji własnych, które są interwencjami pilnymi. Tylko wtedy, kiedy policjanci będą mogli na to reagować w dotychczasowym trybie, kiedy będziemy poddawani tej opinii publicznej w sposób obiektywny, będziemy skutecznie działać i będziemy cały czas to robić.
0: Zatrzymani nie przyznają się do winy, to młodzi mężczyźni w wieku około 20 lat. Prezydent z oficjalną wizytą w Szwajcarii, Karol Nawrocki, zaprosił Szwajcarię do strategicznego partnerstwa w ramach inicjatywy Trójmorza. Zachęcał też do większych inwestycji nad Wisłą. Polskie miasta korzystają na wsparciu szwajcarskich funduszy, zauważył prezydent Nawrocki.
3: Z uśmiechem i z wielkim podziwem dla pana ambasadora Szwajcarii w Polsce przysłuchiwałem się, jak pan ambasador wymienia kolejne nazwy polskich miast, które korzystają z funduszy szwajcarskich. Te środki finansowe na małe i na średnie miasta idą przede wszystkim czy na infrastrukturę, czy na rozwój technologiczny.
0: Wymiana handlowa między Polską i Szwajcarią sięga 8 miliardów euro rocznie, a dziś prezydent Nawrocki odwiedzi Politechnikę Federalną w Lozannie oraz spotka się z biznesmenami. Szkolne pracownie będą mogły otrzymać spory zastrzyk finansowy. Ministerstwo Edukacji zapowiada wsparcie w wysokości 200 milionów złotych dla szkół podstawowych i placówek doskonalenia nauczycieli. Powstała lista potrzebnych przedmiotów, ale pedagodzy będą mogli wnioskować o zakup także rzeczy spoza listy, wyjaśnia wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
4: Model czaszki człowieka, globus fizyczny, to są takie oczywistości, ale na przykład pilnik ślusarski, tarnik płaski, czyli różne rzeczy, różne sprzęty, narzędzia, które rzeczywiście czasami nawet może nie wydają nam się oczywiste, ale nauczyciele doskonale wiedzą.

0: Pieniądze mają usprawnić reformę Kompas jutra. Wejdzie ona w życie we wrześniu. Susza przybiera na sile. Najbardziej uderza w uprawy zbóż jarych i ozimych oraz truskawek. Występuje przede wszystkim w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim i warmińsko-mazurskim. Mówi Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
1: Te rośliny jare i później siewy kukurydzy i buraka były w bardzo niekorzystnych warunkach i mamy opóźnienie wzrostu tych roślin. Miejmy nadzieję, że nie doszło tam do żadnych infekcji chorobowych i te uprawy powoli ze względu na wilgoć, która została dostarczona w ostatnich dwóch dekadach, będą się rozwijać prawidłowo.
0: Wcześniej szkody wyrządziły kwietniowe przymrozki, tylko w województwie mazowieckim straty zgłosiło prawie 7 tysięcy gospodarstw. Osobisty asystent, który wstrzyknął gwieździe serialu Przyjaciele Matthew Peremu śmiertelną dawkę ketaminy, skazany na 41 miesięcy więzienia. Wyrok zamyka postępowanie sądowe przeciwko 5 osobom, które przyznały się do udziału w śmierci aktora.
2: Sędzia Shailene Garnett ogłosiła wyrok w sprawie Kenneta Łamasy, osobistego sekretarza, który w październiku 2023 roku znalazł Matthew Perego unoszącego się twarzą w dół i pozbawionego oznak życia w jacuzzi w jego domu w Los Angeles. Federalni prokuratorzy ustalili, że Łamasa wstrzyknął Peremu ketaminę na prośbę aktora, po czym opuścił rezydencję, aby załatwić bieżące sprawy. W chwili powrotu aktor już nie żył. Tak bardzo was wszystkich przepraszam, powiedział w sądzie Kenneth Łamasa, zwracając się w stronę rodziny Matthew Perego. Jest mi po prostu niezmiernie przykro, że dopuściłem się tych bezprawnych czynów, których będę żałował do końca życia. Zabiorę ten ciężar ze sobą do grobu, mówił skazany. W dokumentach sądowych złożonych przed ogłoszeniem wyroku prokuratorzy określili go mianem osoby ułatwiającej Peremu trwanie w nałogu oraz jego dostawcy narkotyków. Przed śmiercią w wieku 54 lat Matthew Pery otwarcie przyznawał się do trwającego od dziesięcioleci uzależnienia od używek, problemu, który towarzyszył mu w szczytowym okresie sławy, gdy wcielał się w postać sarkastycznego, lecz uroczego Chandlera Binga w kultowym serialu komediowym Przyjaciele. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Na termometrach teraz przeważnie od 5 do 8 stopni, w dzień od 15 na Helu, Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, przez 18 w centrum, do 21 na zachodzie. Do tego na wschodzie kraju możliwe przelotne opady deszczu.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu. Teraz skupimy się na tym, co znajduje się w pierwszej encyklice papieża Leona XIV.
4: Gość Polskiego Radia 24.
5: W naszym studiu pan redaktor Krzysztof Tadej, dziennikarz watykanista TVP Polonia. Panie redaktorze, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
5: Mamy już ujrzała światło dzienne. Pierwsza encyklika papieża Leona XIV, zatytułowana Magnifica Humanitas, czyli wspaniałe człowieczeństwo, ale moglibyśmy tutaj dodać wspaniałe człowieczeństwo w dobie sztucznej inteligencji, bo to jest chyba jeden z przewodnich tematów tej encykliki.
6: To jeden z przewodnich, najważniejszy temat tej encykliki, ale ta encyklika jest naprawdę fascynująca. Wiele różnych tematów. Papież odnosi się nie tylko do sztucznej inteligencji, szans, wyzwań, ale i zagrożenia. To jest dokument tak jakby prorocki. Jak ja sobie go bardzo dokładnie analizowałem, to naprawdę papież nie tylko powiada, co już jest, tak, ale co będzie w najbliższych latach. Ale też odnosi się do innych rzeczy. Odnosi się do pokoju, odnosi się do wojen, które teraz są. Nawet pisze o kryptowalutach. Nie wiem, czy pan redaktor zauważył, bo nikt tego nie zauważył w tym dokumencie. Świetny dokument. Ja przypomnę, że encyklika to jest jeden z najważniejszych dokumentów papieskich. Taki uroczysty list, w którym papież zwraca się nie tylko do kardynałów, kapłanów, ale do wszystkich wiernych. I tam porusza porusza takie tematy dotyczące najważniejszych kwestii dotyczących wiary, moralności, życia społecznego. I o ile wcześniej te encykliki, na przykład jak pan sobie zobaczy encykliki Leona Jana XIII, było ich 86, albo Piusa XI, który napisał 30 encyklik podczas swojego pontyfikatu, były dosyć takie, że tak powiem, drobne, tak, nieobfite. To ta jest rzeczywiście takim dokumentem bardzo solidnym i oprócz jednego zastrzeżenia, jeśli mogę, jako czytelnik i prosty

0: wiernym mieć.
1: Czyli jest
0: o czym powiem?
1: Pewne ale.
0: To jest to fascynujący dokument. Jakie jest to ale? No to ale jest, trzeba przebrnąć przez ten początek. To jest trochę tak, wie pan, że takie dokumenty powstają, oczywiście to jest dokument Lona 14 i później on podpisuje, on podpisał 15 maja 25.

0: papież Franciszek miał grupę najbliższych współpracowników, kapłanów, którzy mu pomagali przygotowywać dokumenty. I ja znam taką anegdotę, a być może jest to prawdziwa, realna sytuacja, to jeden z kardynałów opowiadał, który był bardzo blisko papieża, że w którymś momencie papież poprosił tych kapłanów, słuchajcie, przyjdźcie do mnie natychmiast. A dostał wcześniej projekty przemówień. No i jak przyszli ci kapłani, to papież Franciszek miał powiedzieć, słuchajcie, trzy razy już to czytam i ja nic z tego nie rozumiem. Jak ja nie rozumiem, to ludzie nie zrozumieją. I tam oczywiście na początku, i błagam, żeby wszyscy przebrnęli przez ten początek.
1: A ja chciałem zapytać, czy można go pominąć?
0: Nie, nie, nie. No trzeba nieraz trzy razy czytać te zdjęcia takim napisanej językiem bardzo takim, jak to nazywamy w Polsce, kościelnym, żeby zrozumieć, o co chodzi. Ale później to jest to fascynująca przygoda, taka intelektualna. Papież pisze o, przypomina też najważniejsze rzeczy dotyczące takiej nauki społecznej Kościoła, czyli tych wszystkich zasad, które Kościół przedstawia dotyczące życia społecznego. To pojęcie nauka społeczna Kościoła, to Pius XII pierwszy raz użył w 1950 roku, ale to się liczy jakby od Leona XIII, od takiej rewolucji przemysłowej, kiedy on wydał encyklikę i powiedział, no dobrze, fajnie, rozwój przemysłowy, ale gdzie prawa pracowników, gdzie odpoczynek i tak dalej. I nawiązując do Leona XIV, on to czyni w tej chwili, mówiąc, że to jest czwarta rewolucja przemysłowa, rewolucja cyfrowa, sztuczna inteligencja, opowiada o możliwościach i opowiada o zagrożeniach.
1: Czy papież Leon XIV mówi za sprawą tej encykliki światu, że technologia sama w sobie nie jest zła, ale problemem staje się jej oddanie władzy nad człowiekiem?
0: Jest kilka kwestii tutaj związanych. Mówi, że ta technologia sztucznej inteligencji no jest przez kogoś zaplanowana i wskazuje na grupy komercyjne, które mają większą władzę już teraz niż państwa, ponieważ ktoś w zależności od algorytmów, które przyjmie, może czynić, może manipulować po prostu, może przyczyniać się do zła w świecie. I to rzeczywiście, jak spojrzymy sobie na dzisiejszy świat, jak jechałem do pana tutaj metrem z centrum Warszawy, to przede wszystkim wszyscy byli wpatrzeni w swoje telefony. 10 lat temu była jakaś książka, jakaś gazeta, ktoś patrzył się przed siebie. Dzisiaj bardzo wiele osób już korzysta ze sztucznej inteligencji i o ile korzysta w sprawdzaniu powiedzmy takich kwestii, nie wiem, językowych na przykład, struktur gramatycznych albo przygotowuje sobie proste pisma do sądu, to jest wszystko okej. Ale ja znam część już osób, które tak się zaprzyjaźnimy z tą sztuczną inteligencją, że sobie pytają o sprawy prywatne i to jest tak jak w gabinetach w Stanach Zjednoczonych są te sesje takie psychologów, psychiatrów, to teraz już się coś takiego zaczyna dziać ze sztuczną inteligencją, tak? Bo ma schematy sztuczna inteligencja, co odpowiadać na dane problemy. Ale od razu słyszymy, że ktoś popełnił samobójstwo, dlatego, że podpowiedziała to sztuczna inteligencja. I co robi papież Leon XIV? On pisze w tym dokumencie o odpowiedzialności. Odpowiedzialności tych, którzy tworzą i którzy dostarczają i umożliwiają korzystanie z tej sztucznej inteligencji. Bardzo ważna sprawa to jest kwestia wojny i manipulacji. Przecież teraz, jak sobie otworzymy internet, to nieraz widzimy różne filmiki i nie wie pan, co jest prawdą, co nie jest prawdą. I można sobie wyobrazić, nie wiem, premiera, prezydenta jakiegoś państwa, gdzie ktoś stworzy filmik i nawołuje do wojny. I ktoś, kto nie jest wyczulony na możliwości manipulacyjne, może w to uwierzyć. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: I to też jest jeden z większych problemów, na który zwraca uwagę papież Leon XIV. On też patrzy bardzo uważnie na rolę komunikacji w czasach, gdy algorytmy nagradzają i no nie oszukujmy się, tak jest, konfrontacje, wzmacniają polaryzację, dezinformację, lęk, karmią się przede wszystkim negatywnymi emocjami. Czy papież w ten sposób też mocno uderza właśnie w logikę z jednej strony tych współczesnych algorytmów, ale też współczesnych mediów, no bo patrząc po nagłówkach, nawet w portalach różnego rodzaju w internecie, no widzimy, że najlepiej czytają się te nagłówki wywołujące jednak zazwyczaj negatywne emocje, takie, które mają na szybko naszą uwagę przyciągnąć. Czy to jest w pewien sposób za sprawą papieża Leona XIV diagnoza kryzysu debaty publicznej?
0: To jest bardzo ciekawy opis tej rzeczywistości, natomiast przypominam sobie,

0: Po tym, co pan powiedział, słowa biskupa świętej pamięci Chrapka, który zajmował się mediami w Polsce, dziennikarzami, wykłady miał z dziennikarzami, który kiedyś poprosił, co wywołało szok, żeby jakaś redakcja przygotowała wiadomości, dobre wiadomości, tak, złożone tylko z dobrych wiadomości. Wszyscy wtedy skrytykowali biskupa, bo to się nie obejrzy, to się nie wywoła emocji właśnie, ale to był bardzo taki ciekawy pomysł. I nawiązując do Leona XIV i ten encykliki, co on proponuje? On proponuje i powtarza po Janie Pawle II, tam zresztą trzech Polaków wymienia w tym dokumencie swoim, Maksymiliana Kolbe z Skłodowską Curie i Jana Pawła II. Cywilizację miłości, pokój oparty na sprawiedliwości, dialog między narodami i odpowiedzialną edukację cyfrową. Znaczy trzeba edukować od szkoły zaczynając i od domu rodzinnego, jakie niesie zagrożenia ta sztuczna inteligencja. I on tak bardzo ciekawie, bo to można 5 godzin opowiadać na ten temat, mówi, że my jesteśmy w czasie epokowej zmiany. Zmieniają się relacje społeczne. Ludzie już korzystający ze sztucznej inteligencji pytają się, jak coś ich zaboli, to sztucznej inteligencji, co mają zażywać, jakie tabletki i tak dalej, i tak dalej. Mają tą więź emocjonalną i tym samym papież wskazuje, że się izolują od innych osób, czyli mamy problem samotności.
1: Sztuczna inteligencja to jedno i algorytmy to drugie. Spojrzenie przez ludzki pryzmat na te kwestie to kolejna rzecz, ale papież Leon XIV mówi też o budowaniu świata pozostającego w stałym stanie wojny. Nazywa to złem i apeluje o zdrowy realizm, by uniknąć idealizmu politycznego i cynizmu. Czy możemy to traktować albo odczytywać jako, no nie wiem, pośrednią krytykę na przykład, albo między innymi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa?
0: Ja myślę, że każdy może zinterpretować to jak chce, ale ta interpretacja nasuwa się sama, tak? Znaczy ja jestem cały czas szokowany wypowiedziami o papieżu, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jako katolika mnie to bardzo boli, oburza i jest to totalnie nie do zaakceptowania. Papież ciągle nawołuje do porozumienia, pokoju między narodami. To wybrzmiewa w tej encyklice. Zachęca, żeby w epoce tej sztucznej inteligencji pozostać prawdziwie ludźmi, zdolnymi do solidarności, odpowiedzialności, otwarcia na drugiego człowieka i na Boga. Natomiast on tam opisuje, na przykład jak sztuczna inteligencja, co jest w ogóle on szokowany tym, jest wykorzystywana w czasie konfliktów i wojen, tak? To jest tak, wie pan, jak słyszymy wypowiedzi nieraz wojskowych, nie tylko w Polsce, ale tutaj w Europie, jak są zafascynowani, że tam gdzieś, nie wiem, wyprodukowany jeszcze nowszy model, nie wiem, dronów, który może przenosić jakieś ładunki wybuchowe, jakieś rakiety, która może osiągać jakieś tam cele dalekie i tak dalej, ale o czym my rozmawiamy? My rozmawiamy o zabijaniu tak naprawdę, tak? I papież jeszcze wcześniej sięgając do teorii wojny sprawiedliwej podkreśla kwestię, że wojna może być sprawiedliwa, gdy się bronimy, ale zaczyna od ludzkiego serca. Że tam się rodzi nienawiść, że to, co robią ci, którzy mają władzę i siłę, mówi tu o państwach, trudno nie odczytać tego do Rosji, jest po prostu skandaliczne, tak? I to tworzy taki świat zła. I mówi tam na końcu,
1: chciałem, panie redaktorze, przepraszam, że wejdę w słowo, dopytać właśnie o wojnę sprawiedliwą, czy Kościół, czy Leon XIV w tej encyklice poniekąd odchodzi od tej doktryny wojny sprawiedliwej, a przesuwa się bardziej w kierunku jednoznacznego pacyfizmu.
0: To znaczy bardzo silnie podkreśla pokój i możliwość dojścia do tego pokoju, ale w inny sposób niż właśnie ta wojna sprawiedliwa, tak? Zwraca uwagę na to, gdzie zaczyna się zło, że powinniśmy się temu przeciwstawiać. I właśnie to są podkreślenia. No i tu w kwestii wykorzystywania sztucznej inteligencji, właśnie to jest fundament, to pytanie, do czego ma służyć? On zadaje to pytanie, sztuczna inteligencja. Czy do rozwoju człowieka, czy też do rozwoju na przykład, nie wiem, terenu wojennego. Mówi, że prawdziwy rozwój nie polega na zwiększeniu potęgi technologicznej, lecz na ochronie człowieczeństwa, godności, relacji między ludźmi. To jest rozwój. Jeszcze taki ciekawy jest wątek tej sztucznej inteligencji, jak papież opisuje, jak zmieni się świat, jak ludzie stracą pracę. Już teraz teraz widzimy

0: Wie pan, jak kiedyś były biura tłumaczeń, teraz każdy wrzuca sobie fragment. Sztuczna inteligencja tłumaczy w 2 sekundy i praca tłumaczy już jest pod znakiem zapytania. Więc o tym wszystkim jest ta encyklika.
1: A czy pojawiają się w niej polskie wątki? Kilka polskich nazwisk na pewno.
0: Jan Paweł II, bardzo często cytowany, jego nauka dotycząca godności człowieka, każdego człowieka, który jest chciany przez Boga, kochany przez Boga i nic nie odłączy człowieka od Boga, żaden grzech. I to cytuję różne fragmenty tych wypowiedzi Jana Pawła II, to jest sens tych wypowiedzi, w tym dokumencie wiele razy. Tak? Druga osoba to jest Maksymilian Maria Kolbe. On jest wymieniony wśród tych męczenników, którzy oddali życie za innych i którzy są wzorem, mogą być wzorem dla świata, tak jak Matka Teresa i Kiri Skłodowska. Ona jest wymieniona w kontekście osób, że nie należy tracić nadziei, bo nawet jednostka może w swojej skali zmienić świat, a te osoby po prostu zmieniły w sposób zasadniczy.
1: Tutaj stawiamy kropkę, choć moglibyśmy jeszcze wiele wątków poruszyć. Być może będzie do tego okazja w Polskim Radiu 24. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Bardzo. Krzysztof Tadej, watykanista, dziennikarz TVP Polonia, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu jest dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Akademia Finansów i Biznesu w Istule. Panie doktorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Nasze spotkanie oznacza też zmianę tematu, bo przed nami bramki SMS, karty SIM, fałszywe alarmy, no i w ogóle cyberbezpieczeństwo, kwestie z tym związane. Ja nawiązuję tutaj a propos bramek SMS do tych fałszywych alarmów dotyczących przede wszystkim polityków czy dziennikarzy związanych z Prawem i Sprawiedliwością, z polską prawicą w ogóle. Mamy pierwszych zatrzymanych, to już wiemy. No i mamy też pierwsze informacje na temat tego, jak dochodziło do tych fałszywych alarmów. A propos chociażby zgłoszenia dotyczącego domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, to miało wymagać zalogowania się na bramce internetowej, którą każdy z nas może wykupić. No i teraz służby dochodzą po kolei, krok po kroku, kto tę bramkę kupił, kto tego SMS-a wysłał i tak dalej, i tak dalej. Ale samo ujęcie już tych pierwszych sprawców według pana w kontekście cyberprzestępstw. To jest szybkie działanie naszego państwa?
3: Tak, to jest dość szybkie. Musimy pamiętać, że w internecie każde nasze działanie pozostawia ślad. W zasadzie nie tylko w internecie, a w każdej sieci komputerowej nasze poczynania są zapisywane w logach, czyli krok po kroku logowanie z naszego komputera do konkretnego serwera, później to, co robimy za pośrednictwem tego serwera, połączenia, które przechodzą jeszcze dalej i jeszcze dalej, plus każdy rodzaj informacji, które przesyłamy w tej komunikacji. Wszystko jest do prześledzenia. Tak po nitce do kłębka. Dlatego nie dziwi mnie absolutnie to, że doszło do tych zatrzymań.
1: Ale z drugiej strony, kiedy pomyślimy sobie o jakichś takich cyberoszustwach, kiedy my jako obywatele no, mamy takie sprawy, jest wiele takich przecież oszustw, tracimy pieniądze przez osoby, które podszywają się pod bank, pod policję i tak dalej, to bardzo często, no niestety, musimy się liczyć z tym, że te pieniądze zostały utracone bezpowrotnie, a że tych przestępców namierzyć jest bardzo trudno, bo z takim komunikatem też często na komendzie policji się spotykamy.
3: Właśnie niestety muszę potwierdzić te słowa. Zależy bardzo wiele od tego, z jakich instrumentów finansowych korzystamy, czyli jaką polisą ubezpieczeniową jest objęty nasz rachunek bankowy, bądź karta płatnicza, bądź karta kredytowa, której używamy na codziennych zasadach. Ewentualnie jaką drogą skomunikowali się z nami przestępcy i jakie kroki wykonane zostały po naszej stronie, czyli czy zostaliśmy w jakiś sposób oszukani, przekonani do tego, żeby wykonać operację, żeby następnie autoryzować i tak dalej, bo każdy taki krok może później być interpretowany jako świadome działanie z naszej strony.
1: A jeżeli chodzi o bramki SMS, które wymieniłem tutaj w przypadku domu matki prezydenta Karola Nawrockiego i to zgłoszenie, jak takie bramki SMS działają? No bo słyszeliśmy, że my możemy, każdy z nas może taką bramkę wykupić, ale ja już nawet nie pamiętam, co tak naprawdę te bramki oznaczają i gdzie takich informacji szukać o tych bramkach.
3: Tak, te technologie towarzyszą nam w zasadzie od dekad, czyli coś, co było popularne w czasach naszej młodości, dzisiaj wraca, nazwijmy to tak w cudzysłowie, cudzysłowie, do łask. To znaczy, bramka SMS pozwala

0: Pozwala nam na wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej na dowolny numer telefonu właściwie na świecie bez użycia innego urządzenia mobilnego, czyli z wykorzystaniem łączności internetowej i komputera stacjonarnego, przenośnego, bądź ewentualnie nawet smartfona, jeżeli jesteśmy w stanie się zalogować do takiej bramki z wykorzystaniem przeglądarki na tym urządzeniu. Dalej oczywiście mamy do czynienia z konkretnym protokołem komunikacyjnym, który został stworzony dobre 30 lat temu. W międzyczasie oczywiście jest aktualizowany, rozwijany, ale musimy zapamiętać, że w zasadzie każdy rodzaj transmisji, z którą mamy do czynienia, czy to jest połączenie głosowe, czy SMS-owe, to jest wykorzystanie pewnego protokołu komunikacyjnego, który po prostu jest implementowany, jest instalowany na poszczególnych urządzeniach i on albo jest aktualizowany, zabezpieczany przed nieprawidłowym użyciem, albo towarzyszy nam w takiej niezmienionej postaci. I właśnie bramki SMS są tego typu reliktem przeszłości, który mimo wszystko pozostawia pewną dozę niepewności i zagrożenia, przeciw któremu uszczelnialiśmy się przez ostatnie dekady.
1: Czemu takie bramki SMS mają służyć na co dzień? No bo ja sobie wyobrażam, że jeżeli chcę zgłosić jakieś wydarzenie, czy na policję, czy na straż pożarną, czy na pogotowie, to biorę telefon, nie wiem, numer 112 albo konkretny numer już dla danych służb wybieram, no i to zgłaszam głosowo.
0: Tak, ale w przypadku osób objętych niepełnosprawnościami istnieją także rozwiązania dedykowane, jak na przykład rządowa aplikacja Alarm 112, która umożliwia komunikację z naszymi służbami odpowiedzialnymi za porządek publiczny i bezpieczeństwo z wykorzystaniem komunikacji tekstowej.
1: A to może być też traktowane w pewien sposób jako taka luka w naszym systemie cyberbezpieczeństwa w takim razie?
0: Niestety trochę tak, ale właśnie z uwagi na istnienie bramek SMS-owych jest to narzędzie, które niezwykle trudno będzie załatać, ponieważ wykorzystując bramkę możemy wysłać wiadomość podając czy podszywając się pod dowolny numer, pod dowolnego nadawcę. Bramka tego nie zweryfikuje. Natomiast mając zarejestrowane konto w tej aplikacji Alert 112, możemy dalej przesyłać wiadomość tekstową do odpowiednich służb. No i w momencie, kiedy chcemy zamaskować naszą działalność, wystarczy skorzystać z podszycia pod konto kogoś, kto takiej aplikacji używa.
1: Tutaj te osoby, które zostały zatrzymane, to młodzi ludzie, o tym też mówił chociażby premier Donald Tusk przed wylotem do Londynu, do Wielkiej Brytanii. Wskazywał też na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczali się już takich rzeczy w przeszłości. No i jak my mamy tego typu wytłumaczenie działań tych ludzi traktować? No bo z jednej strony tu jeszcze śledztwo trwa, być może okaże się coś zupełnie innego i w innym kierunku też to wszystko pójdzie. No ale biorąc pod uwagę, że to był głupi żart, to my to tak mamy zostawić jako właśnie głupi żart, czy traktować to jako zagrożenie naszego bezpieczeństwa, podważanie wiarygodności służb i w ogóle funkcjonowania naszego państwa?
0: Nie powinniśmy tego traktować tylko i wyłącznie w kategoriach głupiego żartu. Całe zajście przypomina mi jeden z pierwszych tego typu ataków w historii przeprowadzony przez grupę 414. To był właściwie schyłek XX wieku, lata 80-90, gdy grupa młodzieży z dostępem do komputerów, co nie było w tamtym okresie tak oczywiste, z dostępem do internetu, co także nie było w tamtym okresie tak oczywiste, korzystając ze słabości w zabezpieczeniach, dostało się do kilku istotnych ośrodków badawczych, wykradając z tych ośrodków dane, wprowadzając swego rodzaju chaos. Wtedy nie bardzo było wiadomo, co z nimi zrobić, bo po pierwsze byli nieletni, po drugie ta przestrzeń nie była w żaden sposób uregulowana amerykańskim prawem. My w tym momencie po 30-40 latach przeżywamy bardzo podobną sytuację tu i teraz w Polsce. Mamy do czynienia z osobami nieletnimi, które w ramach żartu dokonały jednak bardzo groźnego, nie można tego nazwać przestępstwem, dokonały groźnego występku. To znaczy jednostki straży pożarnej, które zostały wysłane do tego fałszywego zgłoszenia, mogły być potrzebne do ratowania zdrowia i życia w tym samym czasie. To jest to potencjalne niebezpieczeństwo. Jeżeli w tym momencie przymkniemy oczy i powiemy, że no, są nieletni, to był tylko dziecięcy żart, wybryk. Tego typu działania mogą być potem podejmowane przez kolejnych młodych i kolejnych młodych. Niestety może dojść nawet do takiej sytuacji, że zapanuje swego rodzaju moda na takie występki. Z drugiej strony nie może to być też jakoś specjalnie dotkliwa kara.
1: Z kolejnej strony, bo tutaj też mnie to zastanawia, na razie mówimy ten scenariusz, że to może był żart, może takie głupie żarty ze strony tych młodych ludzi, ale jest inny scenariusz.

0: scenariusz sugerujący, że mógł być tutaj też również wpływ obcych służb chociażby. No bo ja się zastanawiam, mamy też takie informacje, które przekazywane są przez śledczych, że ci młodzi ludzie z wykorzystaniem komunikatorów i platform internetowych utworzyli grupę, której członkowie kontaktowali się zazwyczaj przez internet i nie znali się osobiście. No ja się zastanawiam, jak może dojść w internecie, który jest no, czymś niesamowicie olbrzymim. To jest miejsce, wiadomo, że może ze znajomymi się skontaktować, no ale żeby znaleźć razem grupę młodych ludzi, którzy chcą dokonać mniej więcej bardzo podobnego, no użyję ponownie tego słowa, ale w cudzysłowie, żartu, no to chyba jest mało prawdopodobne, tak mi się wydaje, żeby to nie było gdzieś przez kogoś inspirowane, jak pan patrzy, panie doktorze, na to.
1: Nie możemy też właśnie wykluczyć tego scenariusza, w którym faktycznie zostało to zainspirowane. Zawsze znajdzie się tak zwany pożyteczny idiota, który zda się złapać w te sidła, podpuszczony, przeprowadzi pewne niekorzystne dla nas suma summarum działania. Natomiast może się też okazać tak, że po prostu raz, faktycznie doszło do takiego zorganizowania oddolnego młodzieży, która próbowała zagospodarować swój wolny czas, zwłaszcza w swoim mniemaniu w żartobliwy sposób. A dwa, te grona zostały dopiero później, post factum, odkryte przez agentów być może obcych wywiadów. I zainspirowane do podjęcia bardzo konkretnych działań, a narzędzia, które zostały wykorzystane, zostały temu gronu później podane na tacy.
0: Jaki to jest sygnał płynący z tej sytuacji dla naszego państwa i funkcjonowania naszych służb?
1: To jest kolejny sygnał mówiący nam, że powinniśmy mieć się na baczności i bacznie weryfikować wszystkie komunikaty, które są do nas wysyłane. To znaczy nie przyjmować niczego absolutnie za pewnik i jeżeli jakiekolwiek wątpliwości pojawiają się w przypadku sygnałów alarmowych, czy ze strony naszych znajomych, czy ze strony rodziny, powinniśmy szukać dodatkowego źródła lub weryfikować te informacje, korzystając z drugiej drogi kontaktu.
0: A służby powinny weryfikować też takie informacje? No bo pojawiło się sporo komentarzy mówiących o tym, że w przypadku no chociażby mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego, to służby powinny zweryfikować poziom prawdopodobieństwa, czy to jest zgłoszenie fałszywe, czy prawdziwe. No i na tej podstawie zainterweniować lub nie.
1: No niestety nie każda miejscowość jest na tyle mała, żeby było wiadomo, jaka nieruchomość do kogo należy. Jeżeli mówimy o miejscowościach takich jak Trójmiasto czy Warszawa, to wiele tego typu nieruchomości pozostaje anonimowych. Jeżeli przychodzi zgłoszenie, służby powinny reagować w sposób absolutnie natychmiastowy. Ta weryfikacja może przyjść oczywiście później. Nie możemy też w jakiś taki jednoznaczny sposób trzymać na przykład rejestru nieruchomości należących do polityków i innych osób znacznych, ponieważ w razie wycieku tego typu bazy danych może się okazać to no, zgubne. Natomiast pojawią się na pewno pewne metody weryfikacji informacji wraz z oczywiście rozwojem tych dróg komunikacji.
0: Pojawia się w tym wszystkim jeszcze jedna taka nazwa, która może, myślę, budzić tutaj pewne pytania. Onion routing. To jest z języka angielskiego na polski. Moglibyśmy to przetłumaczyć w prosty sposób, no nie wiem, router cebulowy, ale to chyba nie do końca oddaje to, czym to jest. Natomiast rzeczywiście składa się to z pewnych warstw, no bo to jest narzędzie, które ma służyć temu, żeby zatrzeć nasze ślady w internecie.
1: Tak, na tej zasadzie powstała popularnie znany wszystkim właściwie darknet, to znaczy przestrzeń w internecie, która też została ukryta pod wieloma warstwami komunikacji, gdzie zastępowanie jednej warstwy przez drugą następuje w sposób dynamiczny, co bardzo skutecznie uniemożliwia śledzenie. Do tego służyła przeglądarka nazywana właśnie też Onion Browser. Ona służyła do połączenia się z siecią Tor. I ten Onion Routing w tym momencie wkraczając na troszkę szersze wody, faktycznie pozwala trochę zamaskować swoją działalność, przede wszystkim tę drogę, którą dostaliśmy się do konkretnego serwisu. Natomiast i tak nie jest to rozwiązanie, które w 100% uniemożliwi prześledzenie naszego ruchu sieciowego.
0: Sporo tutaj pojawia się takich aspektów technicznych, technologicznych przed nami. Ja się zastanawiam też a propos tego, o czym rozmawiamy w takim razie i tej technologii. Czy my jesteśmy w stanie wyprzedzić przestępców, czy też zorganizowane grupy, które są na przykład inspirowane przez obce służby, czy zawsze będziemy ten krok za?
1: Obawiam się, że to przestępcy mają

0: miał przewagę akurat w tym obszarze, ponieważ możemy dopiero reagować na słabości, które zostaną wykorzystane przeciwko nam. Oczywiście eksperci w zakresie cyberbezpieczeństwa, odpowiedzialni za bezpieczeństwo poszczególnych aplikacji i rozwiązań, cały czas próbują szukać tych niedoskonałości z wykorzystaniem m.in. testów penetracyjnych. Tak samo wykorzystywane są na przykład narzędzia należące do szeroko rozumianej sztucznej inteligencji, która umożliwia analizę całego rozwiązania od początku do końca naraz.
1: Tutaj kończymy naszą rozmowę. Bardzo za nią dziękuję. Dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego bezpiecznego mi Państwu.
2: Powtórka programu.
3: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 i teraz czas na informacje gospodarcze. Dziś będzie dużo o bezpieczeństwie na drodze i bezpieczeństwie naszych portfeli. Czy to się łączy? No tak, łączy się. Ale jeśli ktoś w tej chwili, słuchając mojej zapowiedzi, powiedział: a dobrze, zmienię kanał, bo przecież ja nie mam samochodu, to mnie nie dotyczy, no to może być zaskoczony, jak bardzo to właśnie pana albo pani dotyczy. Mówię niestety, bo może takie doświadczenie drogo kosztować. Były już oszustwa na wnuczka, na policjanta, na hydraulika, nawet na księcia z Nigerii pewnie też, ale oszustwa na ubezpieczenie OC, obowiązkowe ubezpieczenie OC, dodajmy. No właśnie, pewnie państwo o tym nie słyszeli, rzadko są te wymieniane w tym zestawieniu najważniejszych oszustw, a mogą zrujnować nas finansowo. I co więcej, teraz trochę państwa postraszę, zrujnować nas finansowo bez naszej wiedzy. No to poprosimy o szczegóły.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A te szczegóły zdradzi nam Damian Ziomber, rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Nastraszyłem naszych słuchaczy?
4: Tak, ale myślę, że słusznie. Słusznie. Lepiej zapobiegać niż leczyć.
3: No dobrze, to oszustwa na wnuczka to wiemy. Ktoś dzwoni, podszywa się na policjanta podobnie, na hydraulika też wchodzi, nam biega po domu i wyjmuje pieniądze albo kosztowności. A na czym polega oszustwo na OC, na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?
4: Otóż, drodzy państwo, zdarza się niestety tak i te przypadki są częste. Tutaj nie ma co się krygować, żeby powiedzieć, że to jest mało przypadków. Nie, jest ich dużo. I dlatego zauważamy ten problem i dlatego o tym rozmawiamy. Mamy sytuację taką, że mamy osobę fizyczną, która ma swoje dane w postaci imienia, nazwiska i numeru PESEL.
3: Mogę być tym przykładem dzisiaj.
4: Tak, dokładnie tak. I nagle się okazuje, załóżmy, że pan redaktor nie ma w ogóle samochodu. Korzysta pan z transportu miejskiego, samochód nie jest potrzebny. Nagle się okazuje, ale po czasie, tak było do tej pory, że na pana imię, nazwisko i na pana numer PESEL jest na przykład 10, 20, 30 umów ubezpieczenia OC zawartych.
3: Aż tyle?
4: Do jakichś samochodów. Tak, zdarza się aż tyle. Mieliśmy przykład, kiedy pomogliśmy jednej pani, która przyszła do nas z pomocą jednego z programów interwencyjnych w telewizji. Też nie mam problemu, żeby o tym powiedzieć, bo chcemy dotrzeć do obywateli z ostrzeżeniem. Tak, ta pani miała kilkadziesiąt umów na siebie, ale uwaga, oczywiście na siebie. To jest trochę naokoło powiedziane, bo okazało się, że to są umowy, których ona nie zawierała, ale jej dane zostały skradzione do zawarcia tych umów.
3: No dobrze, ale ja kiedyś miałem samochód i oczywiście płaciłem ubezpieczenie OC, to się płaci raz do roku i to się dostaje najpierw ofertę, potem się wybiera ofertę, potem się... można oczywiście iść do okienka albo do miejsca, gdzie się tę umowę zawiera, ale można też oczywiście przez internet to wszystko zrobić. No i tam jest potrzebny na którymś etapie podpis. Tak, po prostu podpis, że to albo trzeba podpisać i wysłać, albo pójść i podpisać na żywo.
4: No właśnie. No
3: dzisiaj pewnie podpis elektroniczny byłby ważny.
4: Zawieramy umowy zdalnie, przypomnę. Można zawrzeć umowę na telefon, można zawrzeć umowę przez internet. Jeśli wypełnimy, załóżmy, że mamy, że jesteśmy złoczyńcą, tak to ujmę, i mamy dane czyjejś osoby skradzione, przywłaszczone, to wystarczą mi dane tego samochodu, który chcę w pewien sposób zalegalizować i postawię kropkę, bo nie będziemy ułatwiać złym ludziom zadania, tak? Bo to niestety trochę wyścig między tymi, którzy tego pilnują, a tymi, którzy mają złe pomysły, tak to ujmę. No i dobrze, i ta osoba używa pana danych, pozyskanych w sposób nielegalny, do tego, żeby zawrzeć umowę na ten, tamten i jeszcze x na przykład samochodów, które ma, po to, żeby chociażby wprowadzić je do obrotu i zalegalizować. Po prostu. Bo te samochody inaczej wyskoczą jako nieposiadające ochrony. Tak?
3: A to jest karane.
4: A to jest bardzo szybko wychwycone. No i pojawia się polisa, o której pan, mówiąc kolokwialnie, nie ma zielonego pojęcia. No bo ktoś bezprawnie użył pana danych.

0: Dobrze, dobrze. To ja od razu tutaj się wtrącam. Imię, nazwisko. No to akurat jest dosyć znane. Ale PESEL to już powinno być chronione. Zresztą teraz można zastrzec PESEL. To jak ktoś taki, nawet kradnąc te dane, może je wpisać do umowy? No w banku, w telefonii komórkowej tego nie zrobi.
1: Tak, zgadza się. My oczywiście zachęcamy do tego, żeby ten PESEL zastrzegać, bo oczywiście jest taka opcja, zwłaszcza użytkownicy M-Obywatela, myślę, doskonale wiedzą, że można to zrobić, przychodzą powiadomienia, ale uwaga, ze względu na to, że jest jakaś część klientów, która jest chociażby znana czy agentom, bo nie zapomnijmy, że ubezpieczyciel to nie tylko ubezpieczyciel rozumiany jako infolinia, strona internetowa czy siedziba ubezpieczyciela, ale też sieć na przykład agentów terenowych. Więc nie można wszystkich automatycznie zastrzec, bo inaczej, na przykład, jeśli to jest starsza osoba, byśmy w ogóle uniemożliwili zawarcie takiej umowy, która powinna być zawarta. Ale wiedząc o tym, o tych wszystkich prawnych kwestiach, my uruchomiliśmy usługę, która pozwoli na to, żebym ja, jeśli sobie ustawię takie powiadomienie, dostał powiadomienie na SMS-a i albo na maila, że uwaga, na twoje dane pojawiła się polisa. Ale my rozmawiamy o ubezpieczeniu, ale jest jeszcze ważna kwestia, bo jeśli pana dane wyłudzono i została sfingowana szkoda, i to jest kolejny ten obszar, powiedziałbym, przestępczego wykorzystania danych.
0: To zaraz do tego dojdziemy. To zaraz jeszcze do tego dojdziemy. Kto zyskuje, kto traci na tym fałszywym OC. Ale jeszcze dopytam. Czyli zastrzeżony PESEL nas od tego broni, czy nie broni?
1: Zastrzeżony PESEL nas może bronić, ale nie musi, gdyż ubezpieczyciel, nawet jeśli PESEL jest zastrzeżony, nie, może nam nie odmówić zawarcia tej umowy. To nie jest tak jak w banku.
0: Aha, czyli bank, jak jest zastrzeżony PESEL, nic nie może zrobić,
1: no, tak,
0: a ubezpieczyciel... A tutaj,
1: tak,
0: a
1: ubezpieczyciel,
0: no to dziura.
1: Tak, może nie tyle dziura, bo proszę zrozumieć, jest to pomyślane celowo. Dlaczego? Dlatego, że są przypadki, kiedy ta osoba rzeczywiście jest tą osobą i nie można założyć, że z góry wszystkie te PESEL-e są wyłudzone.
0: Tak? Ale to można sobie odznaczyć w M-Obywatelu na chwilę i no, za pół godziny znowu.
1: Jeśli chodzi o osobę, tak. Ale po stronie ubezpieczyciela nie mogę założyć, że wszyscy, dobrze, którzy do mnie przychodzą, to są źli ludzie.
0: No, to byłoby łatwiejsze, ale niech tak będzie. No dobrze, ale drugą osobą, która zawiera tę umowę, jest właśnie jakiś przedstawiciel ubezpieczyciela. Czy to agent, czy pani na infolinii, albo pan na infolinii. No i on tam też jest pisany. To on też jest sprawcą, współsprawcą? Jak to wygląda?
1: Myślę, że wtedy mamy do czynienia z tym, że on został celowo wprowadzony w błąd. I na pewno, powiem tak, tak jak powiedziałem, trochę nie chcę zdradzać tajników kuchni, ale żadną tajemnicą nie będzie powiedzenie, że branża ubezpieczeniowa i organy ścigania ze sobą współpracują. Kropka. I wtedy mamy do czynienia z wyjaśnianiem takich sytuacji, tylko że to wszystko, proszę zauważyć, jest post factum, kiedy dochodzi tak naprawdę już do, inaczej, trochę poza wiedzą tego obywatela, którego dane zostały zużyte, tak? Uh-huh. Użyte. Bo my skupiliśmy się na stronach tej fałszywej, nazwijmy to tak, na potrzeby programu.
0: Po kolei.
1: Tak, dokładnie. Te umowy. Ale jest jeszcze trzecia prawdziwa strona, która jest, przepraszam za wyrażenie, Bogu ducha winna, a której dane użyto. I my skupiliśmy się na ochronie tej właśnie osoby, żeby ona dostała powiadomienie, że drogi panie, droga pani, bo na twoje dane to pojawiła się polisa. I szkoda, ale o tym, jak pan redaktor powiedział, jeszcze porozmawiamy, tak?
0: To gdzie to można sprawdzić?
1: Uwaga, adres strony ufg.pl.
0: Czyli Ubezpieczeniowy
1: tak
0: Fundusz
1: jest,
0: Gwarancyjny.
1: Tak, uh-huh. Logujemy się, lewy górny róg jest zaloguj się. Tak, można zalogować się profilem zaufanym. Można zalogować się przy pomocy M-Obywatela, normalnie zeskanowanie kodu QR. Bardzo powszechne w tej chwili. I tam bardzo prosta rzecz. Po zalogowaniu się widzimy swoją historię ubezpieczeniową i szkodową. W menu po lewej stronie jest wyraźnie z powiadomienia i zgody. I tu właśnie o tym mówimy. Czyli tak naprawdę od momentu zalogowania jesteśmy w stanie to zrobić w minutę. Ustawić sobie powiadomienia, wpisując numer telefonu swój i adres e-mail. I wtedy mamy zwiększoną prawdopodobieństwo, że ta informacja do nas dotrze. No, SMS-y czytamy, bo rozsyła je RCB, bo rozsyłają je nasi znajomi, rodzina, inne instytucje i tak dalej, bo czasem ktoś nam wysyła jakieś informacje handlowe i tak dalej, ale tu dostajemy, oczywiście SMS-y są bez linków. My też sporo wiemy na temat cyberbezpieczeństwa, więc tam jest tylko sucha informacja, że uwaga, na twoje dane pojawiła się nowa polisa. I w tym momencie ja powinienem sobie pomyśleć, okej, zgadza się, ubezpieczyłem się, auto, wiem, znam sytuację, w porządku, ale jeśli ta wiadomość spowoduje, niech będzie, że lęk, to powinienem się zalogować, sprawdzić, co to jest. No i pewnie wtedy pan redaktor mnie spyta, no dobrze, co jeśli to nie ja?
0: No właśnie, co dalej? Bo już wiem, ktoś na mnie, moje dane gdzieś krążą.
1: Z poziomu zalogowania powiadamiam o tym fundusz, z poziomu zalogowania, bo widzę, że to jest fałszywa polisa, bo nie, ja nie zawierałem, nie mam takiego auta, w ogóle

0: No nie wiem, o co chodzi. Powiadamiam ubezpieczyciela, ale uwaga, bardzo ważne, muszę wykonać ruch w postaci powiadomienia policji albo prokuratury. Bo to są podstawy do tego, żeby zarówno ubezpieczyciel, jak i my odstąpili od wszystkich czynności, uznając, no tak, z wysokim prawdopodobieństwem, obywatel nam tu pokazuje, że zadbał o to, żeby zgłosić to jako podejrzenie przestępstwa, powiadomił nas i ubezpieczyciela, my zakończymy swoją działalność w kwestii chociażby windykowania tego, że no, nie przedłużyła się polisa, bo to jest typowy mechanizm. Ci, którzy używają tych danych, płacą pierwszą ratę i potem jest koniec płatności. I wtedy się dowiaduje post factum obywatel...
1: Czyli po roku.
0: No, na przykład, dokładnie. Dowiaduje się, że halo, a tu było do zapłacenia 1000 zł, a było zapłacone tylko 200. No to poprosimy 800 i wtedy jest szok. A my chcemy właśnie wyprzedzić ten moment, kiedy będzie ten rok sobie mijał, bo jeszcze jedna ważna rzecz. Nawet jeśli nie będzie zapłacona cała rata, w sensie wszystkie raty po kolei, to już od pierwszej raty do końca polisu ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. I to jest też odpowiedź na pytanie, a co z tego ma ten oszust? No właśnie to, że
1: to,
0: ma...
1: To zaraz, zaraz. No za dużo wątków po kolei, wiemy, co zrobić. Czyli logujemy się, ustawiamy numer telefonu i adres e-mail. Powiadomienia są bezpłatne.
0: Tak, powiadomienia są bezpłatne.
1: Dobrze, to jest to też warto wiedzieć.
0: Dla obywateli, jak najbardziej.
1: To warto o tym pamiętać. I potem, jak już znajdziemy taką polisę, dowiemy się, że ktoś wyłudził nasze dane i na nasze dane zawarł taką polisę. To zgłaszamy to ubezpieczycielowi w funduszu.
0: Funduszu też
1: i na policję albo do
0: policji. Tak, dokładnie, albo do prokuratury.
1: Ale też można elektronicznie, czy trzeba iść?
0: Raczej trzeba podejść, bo też policjanci czy prokuratura przekazuje takie potwierdzenie tego zgłoszenia. I to potwierdzenie jest właśnie tym takim naszym glejtem, że mamy, mówiąc kolokwialnie, święty spokój, pokazując to instytucję.
1: Z tym świętym spokojem właśnie bym chciał dopytać, bo jeżeli jest, ktoś nie ma w Polsce ubezpieczenia OC, obowiązkowego, mówię o ubezpieczenia OC, no to ponosi kary, albo to niektórzy mówią opłaty za to, że nie jest, że ma brak OC. No, a jeżeli ta opłata już została naliczona, ja się po fakcie, tak jak pan mówi, skapnąłem o tym, że moje dane zostały wyłudzone i już te pieniądze z mojego konta sobie zeszły.
0: I powiem tak, my wręcz namawiamy, bo w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze przypadki takich kradzieży, i to uwaga, to był mniej więcej koniec 2024 roku, to my już wtedy przyszliśmy do państwa, do mediów, mówiąc: halo, halo, drodzy obywatele, jeśli macie taki przypadek, zgłoście to na policję, przyjdźcie do nas, bo dla nas to jest podstawa cofnięcia tych opłat, umorzenia tego wszystkiego i zatrzymania całej procedury. I tak samo dla ubezpieczycieli.
1: No dobrze, to już wiemy. To teraz jeszcze wróćmy do tego ubezpieczenia, bo ono jest po coś. Ono nas ubezpiecza od tego, że zrobimy komuś krzywdę naszym samochodem. A jak już się zdarzy taka sytuacja, że jest ktoś poszkodowany, no i z naszego OC trzeba wyremontować ten poszkodowany samochód i to jest obliczane. No to skoro jest fałszywa umowa, fałszywe dane, znaczy moje, ale jednak skradzione, no to jak to dalej przebiega?
0: Dalej, jeśli ubezpieczycielowi i organom ścigania uda się ustalić sprawcę, to będzie oczywiście kierowanie tego do sprawcy, do tego, kto tak naprawdę i do tego, kto osobiście popełnił tę szkodę, czyli do tych osób, które ją teraz z dużą dozą prawdopodobieństwa, czy z pewnością w przykładzie, o którym omawiamy, popełniły. Ale no właśnie po to ja mam to powiadomienie, chociaż post factum też mogę, tylko my zachęcamy do tego, żeby to zrobić wcześniej. Po to mam powiadomienie, żeby udowodnić i wykazać, że uwaga, to nie byłem ja, w związku z tym proszę mnie nie obciążać tą historią szkodową, prawda? No bo szkoda z jednej strony dla tych, którzy wyłudzili te dane, jest przysporzeniem finansowym. No dostaną pieniądze po prostu z powodu tego, że na czyjeś dane, że mieli zalegalizowany, tak trochę w cudzysłowie, pojazd, sfingowali szkodę i uzyskali w ten sposób jakieś świadczenie pieniężne. Ale dla mnie to jest strata, bo ubezpieczyciel, jeśli się o tym nie dowie, wypłaci, zamknie sprawę i nie dowie się ode mnie na przykład, że to była sfingowana szkoda, no to się okaże, że ja mogę mieć w przyszłym roku zwyżkę, bo ta szkoda obciąża moją historię ubezpieczeniową. A każdy z nas, myślę, bo kierowców mamy w kraju bardzo dużo, jest wyczulony na to, że no dobrze, ale ja mam na przykład 6 lat bezszkodowej jazdy.
1: No to wszyscy pielęgnują te zniżki, to
0: no,
1: prawda.
0: No właśnie, do tego dotykamy. To jest tak naprawdę największa strata dla obywatela. Dlatego, tak jak powiedziałem, nie post factum, tylko tak trochę używając innego słowa, zanim się mleko wyleje, ustawić sobie te powiadomienia, bo one nam pomogą. Bo będziemy szybsi niż być może wszystkie działania, mówiąc, że hola, hola, ale to nie my.
1: Ile takich oszustw jest w Polsce?
0: Liczone w tysiącach przypadków, na pewno.
1: W tysiącach
0: tak,
1: przypadków?
0: Jest to na tyle, jest to skala taka, że powiem tak, gdyby nie było z tym...

0: Gdybyśmy nie widzieli skali tego, to tak naprawdę nie robilibyśmy z tego powodu szumu. A my chcemy w trosce o obywateli, o ich historię finansową. O, tak jak pan redaktor powiedział na początku, że to może być szkodliwe dla państwa portfeli. No to właśnie my jako instytucja zajmująca się szeroko rozumianymi ubezpieczeniami OC komunikacyjnymi, no chcemy właśnie coś takiego zrobić i no tak, no niestety, setki tysiące, tak bym to ujął, więc tym bardziej warto.
1: A czy to dotyczy też AC, czy samego OC?
0: Nie, nie, to dotyczy OC.
1: No tak, bo to są niższe kwoty na OC niż na AC, ale są i to one są obowiązkowe.
0: Tak, ale są. Natomiast no, problem będzie narastał. Oczywiście my możemy też apelować do tego, żeby... Mamy niestety taką tendencję, mimo że o tym się dużo mówi, bo państwo o tym mówicie jako media... Uważajmy z naszymi danymi, tak generalnie. Nie zawsze trzeba podawać wszystko.
1: Tak, zwłaszcza w aptece na przykład. Ludzie głośno mówią
0: dokładnie,
1: PESEL.
0: Więc
1: tak.
0: Czasem można rozciągnąć ekran i pokazać.
1: Tak? Albo napisać na kartce.
0: Albo napisać na kartce, dokładnie. Bo nie wiemy tak naprawdę, w czyje ręce wpada nasz PESEL. I tu ja też trochę, bo spotkałem się z takimi komentarzami, dlaczego państwo narzuca na mnie obowiązek ustawiania sobie jakichś powiadomień, ale państwo nie jest w każdym miejscu między milionami zawieranych transakcji na podstawie prawa cywilnego, między obywatelami a innymi podmiotami. I nie może być, nie ma takiego państwa, no chyba, że mielibyśmy wielkiego brata i bylibyśmy...
1: A to nie chcielibyśmy w takim państwie żyć. To jeszcze wrócę do tego oszusta, bo to mnie ciekawi bardzo. Skoro on wykrada moje dane... Na mnie zawiera umowę OC, no głównie po to, żeby nie przedłużać, tak, żeby nie płacić tego. To jest jeden jego zysk.
0: I żeby zalegalizować trochę ten samochód.
1: I żeby zalegalizować tak, samochód, to jest drugi zysk. Czy on jeszcze może mieć jakieś inne zyski? Na przykład, nie wiem, specjalnie w kogoś wjedzie, żeby...
0: Z tej szkody właśnie. Ze
1: tej szkody, tak?
0: Szkody.
1: Mhm.
0: Dokładnie tak. Bo on mówi, dobrze, to polisa jest na tę i na tę osobę, ale na przykład kto inny jest jeszcze ubezpieczonym, wskazanym do tego pojazdu, którym się porusza, tak? Mhm. I w tym momencie pieniądze niestety mogą trafić na jego konto. Dlatego też jest ważne to, żeby dać znać zawczasu, żeby sobie to ustawić, bo my wiemy i możemy się też podzielić tą wiedzą od razu z ubezpieczycielem, żeby też nie wypłacał, po prostu. Bo jeśli my szybko zareagujemy, tak, no bo się pojawi szkoda, to my od razu, to powinno się wręcz automatyzm. Widzę szkodę, ale to nie ja, w ogóle nie...
1: Ja byłem w Zamościu, szkoda była w Świnoujściu,
0: tak? To nie moje, to są tylko moje dane i dlaczego to do mnie zostało przypisane? I uwaga, te sygnały naprawdę trafiają do ubezpieczycieli i do nas też i my od razu zaczynamy sprawdzać.
1: No tak, ale ja pamiętam, miałem jedną szkodę czy dwie z powodu jakichś tam uszkodzeń samochodu.
0: Ale pojawiły się w historii.
1: Tak, pojawiły się. Natomiast pamiętam, że ubezpieczyciele dosyć szybko te szkody... No, robią zdjęcia, potem cała ta
0: zgłaszają
1: procedura.
0: Bardzo szybko,
1: bardzo szybko tak. To idzie ekspresowo. No to ten obywatel okradziony z własnej tożsamości ma bardzo mało czasu, żeby to zgłosić.
0: No tak, ale proszę zauważyć, rozmawiamy o momencie, o mechanizmie, kiedy pan sobie nie ustawił tych powiadomień. Bo jeśli pan je ustawi, to od razu pan będzie wiedział jeszcze przed szkodą, że została zawarta polisa, która później posłużyła do tej szkody.
1: Czyli tej szkody już potem nie będzie, no bo ja
0: no właśnie,
1: zgłoszę tę polisę.
0: Pan to zgłosi, i tak. To pan zamyka drogę trochę kolejnym.
1: Okej, okay. Czyli mamy takie dane, czy mają państwo takie dane, który zysk, oczywiście to bierzemy w cudzysłów, tego złodzieja tożsamości jest największy, legalizacja samochodu, brak płatności drugiej
0: wszystko
1: raty?
0: Razem, czy... bo to jest taki proceder, gdzie tak jak powiedziałem, trwa wyścig, my wiemy, że oni działają i ich obserwujemy, my mówię jako cała branża, ale też organy państwa, bo tu naprawdę jest duże i zainteresowanie i współpraca ze strony prokuratury, policji, ale też innych instytucji, które chociażby sprawują pieczę nad rejestrami, które zawierają informacje o kierowcach i o pojazdach, tak? Danych wolałbym, szczerze mówiąc, nie podawać, natomiast to, tak jak powiedziałem, jeśli my dzisiaj, dzięki państwa uprzejmości i zaproszeniu, za które dziękuję, o tym rozmawiamy, to jest coś na rzeczy i dlatego chcemy ostrzec.
1: Dobrze, to jeszcze jedna hipotetyczna sytuacja. Mhm. Nie zdążyłem założyć sobie tego konta, czy włączyć tych powiadomień i od razu dostaję informację, albo przychodzi do mnie już mailem, że ubezpieczyciel wypłacił na samochód, którego nie mam w mieście, którym nie byłem i tak dalej, i tak dalej.
0: Z rzekomo mojej polisy.
1: Z rzekomo mojej polisy. No, ubezpieczyciele są znani z tego, że dosyć sprawnie odzyskują pieniądze. No, oni wtedy będą chcieli ode mnie te pieniądze, tak?
0: Tak, ale ponieważ mam uzasadnione podejrzenia przestępstwa w postaci użycia bezprawnego moich danych osobowych, a mówiąc kolokwialnie kradzieży tożsamości, to z tą informacją i po tym, jak się dowiaduję od ubezpieczyciela, od razu idę na policję i zgłaszam, czy do prokuratury, i zgłaszam, opisując, bo zakładam, że jestem w stanie sobie przypomnieć, zobaczyć, podejrzeć, zobaczyć.

0: zobaczyć swoją aktywność, gdzie ja wtedy byłem, kiedy niby tę polisę albo niby tę szkodę wyrządzono i pokazuje, że mówiąc prost, to nie ja.
1: Drodzy Państwo, w magazynie Saldo dzisiaj mówimy o oszustwach na OC. Jeśli ktoś włączył się teraz albo nie dosłyszał wszystkiego, to jeszcze raz ścieżka, którą naprawdę polecamy przejść. Otwieramy stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i co dalej?
0: I dalej prawy górny róg, przepraszam, ale bardzo duży widoczny przycisk z napisem zaloguj. Logujemy się przez mObywatela albo profil zaufany i wyrażamy zgodę na powiadomienia. Będziemy je widzieć w menu po lewej stronie. Podając numer telefonu nasz, na który będą przychodziły bezpłatne, od razu powtórzę, bezpłatna usługa, SMS-y. Możemy też dodać do tego nasz adres e-mail, gdzie będziemy, mamy przecież smartfony, gdzie będziemy takie powiadomienia o polisie na nasze dane albo o szkodzie dostawać.
1: Bo jak Państwo słyszeli z naszej rozmowy, takich oszustw na OC są tysiące. To ten temat zamykamy, ale zostajemy przy OC, bo są kary, opłaty, jak niektórzy mówią, za to, że się człowiek spóźni. To są wysokie stawki.
0: No to są wysokie stawki, bo one są uzależnione, mówiąc wprost, od podstawy, jaką jest wysokość minimalnego wynagrodzenia.
1: Czyli jak jesteśmy bogatsi, no to nas stać, tak?
0: Jak bogatsi jako państwo.
1: Jako tak.
0: Tak, no żadna tajemnica, ale proszę sobie wyobrazić, że w ciągu ostatnich bodajże 7 czy 8 lat ten wzrost przeciętnego, minimalnego wynagrodzenia, przepraszam, nie mylmy.
1: Przeciętnego też, ale minimalnego
0: też, ale chodzi o minimalne oczywiście jako podstawę ustawową. To jest naprawdę potężny. Rozmawiamy od kwot, zdaje się, jak pamiętam dobrze, 2 czy 3 tysięcy do obecnie ponad 4,5 tysiąca złotych. W związku z tym, jeśli mechanizm ustawowy jest tak obliczony, to uwaga, bo to często jest też taka zbitka słów, że bo wy nakładacie, ale my nie nakładamy, drodzy państwo, bo to ustawa od razu nakłada, a ustawodawca nam mówi, wy to macie zwindykować. Tyle, że ja wiem, że wszystkich bardzo interesują te wysokości kar czy opłat. My mówimy opłata, bo to termin ustawowy. Ale uwaga, mamy w Polsce 30 kilka tysięcy osób, które mają do zwrotu łącznie. No i teraz myślę, że suma zaszokuje. Ponad 500 mln złotych długów za to, że narobili szkód, nie mając tego obowiązkowego OC. I myślę, że to jest dużo większe ryzyko niż tylko ta opłata, o której rozmawiamy, chociaż oczywiście przyznaję, to są pokaźne sumy, jak najbardziej. No ale to jest kolejny przykład na to, że na tym ubezpieczeniu, bo jest obowiązkowe, nie możemy oszczędzać.
1: No tak, 500 mln to robi wrażenie. To ile samochodów można by wyklepać, tak kolokwialnie mówiąc, za te pieniądze. No dobrze, ale ja też trochę staram się zrozumieć. Byłem blisko tego. Termin OC oczywiście jest znany. Polisa jest na rok, więc wiadomo, że za rok się będzie przedłużać, czy będzie trzeba ją opłacić. Można opłacić z tego, co pamiętam, miesiąc przed terminem, chyba tak?
0: Tak, no ale generalnie no, będzie się przedłużać w tym przypadku, o którym pan redaktor powiedział, tak?
1: Tak, ale jak ktoś się spóźni nawet jeden dzień, to tam są te kwoty tak straszne. No, naprawdę za jeden dzień nie można było mniejszych?
0: Ale to nie jest pytanie do mnie, panie redaktorze, bo ja mam obowiązek ustawowy wykonać ustawę. Mi ustawodawca powiedział tak, funduszu, nakładam wysokość opłaty w wysokości takiej, takiej, proszę, macie ich dochodzić. Gdyby mi ktoś powiedział, funduszu, nakładam taką inną, no to też będę tej innej dochodził.
1: Czyli co ustawodawcy teraz pytać? No dobrze. OC, obowiązkowe. Drodzy Państwo, proszę o tym nie zapominać, bo jak mówiliśmy kary, albo jak mówi pan Damian, opłaty, no bo tak w ustawie napisane, to jest spora kwota. Lepiej ją wydać na coś innego niż za własne spóźnialstwo płacić. A o oszustwie OC już Państwo wiedzą, co i jak ogarnąć, żeby wiedzieć. Czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się też ubezpieczeniami przed wakacjami, bo jesteśmy przed wakacjami?
0: A, to jest bardzo dobry temat. Cieszę się, że pan redaktor to poruszył. Mamy w swojej organizacji też nam przydzielono pewną rolę w turystyce. I uwaga, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi, zarządza, administruje, pobiera składki na fundusze, które chronią podróżnych korzystających z usług legalnie działających biur podróży. To się precyzyjnie nazywa organizator turystyki, ale wszyscy na to mówimy biuro podróży. Co to są za fundusze? Są dwa. Jeden jest od nagłych, niespodziewanych, nieprzewidzianych okoliczności, chociażby takich jak wojna na Bliskim Wschodzie. No i tu ciekawostka. My w ciągu ostatnich kilku miesięcy zwróciliśmy grubo powyżej 30 milionów złotych turystom, których wycieczki w czasy zostały odwołane z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie. W związku z tym to działa, ale uwaga, znowuż, dla ewidencjonowanych

0: biur podróży.
1: Legalnych.
0: Tak, legalnie działających. Gdzie znaleźć ewidencję? Bardzo proste, strona ufg.pl. Zobaczymy tam turystyczny fundusz gwarancyjny. No i drugi fundusz. Wojna, trzęsienie ziemi, tsunami, wybuch wulkanu. To są jednego rodzaju czarne łabędzie, tak? Ale mamy jeszcze niewypłacalność biura podróży. I jest drugi fundusz, na który od każdej imprezy jest odprowadzana składka, który wypłaca środki z tytułu niewypłacalności, w sensie zwraca turystom...
1: Posplajtowała.
0: Tak, w przypadku, kiedy biuro podróży ogłasza niewypłacalność.
1: Przepraszam, że przerwam, ale czas nas goni, ale to jest powód, żeby jeszcze raz się spotkać, jeszcze przed wakacjami i o tym porozmawiać. Damian Ziomber, rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, był z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podpisali traktat o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Dla Polski oznacza to wzmocnienie pozycji na wschodniej flance sojuszu.
1: Premier Donald Tusk podkreślił, że bezpieczeństwo Europy wymaga dziś jeszcze bliższej współpracy państw NATO wobec wojny w Ukrainie i zagrożenia ze strony Rosji. Premier podkreślił, że nie ma dziś ważniejszego zadania niż bezpieczeństwo Europy i naszych obywateli.
2: Chcemy bronić bezpiecznej Wielkiej Brytanii, Północnej Irlandii, chcemy bronić bezpiecznej Polski, naszych terytoriów, naszych granic.
1: Dla Polski podpisanie porozumienia oznacza, że Warszawa rozszerza współpracę z jednym z najważniejszych państw NATO. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zaznaczył z kolei, że nowe porozumienie wykracza poza ramy czysto militarne i obejmuje także inne współczesne wyzwania. To bardzo ważny dzień dla obu naszych krajów. Ten traktat to silny sygnał dla świata o sile naszych relacji. Dla Wielkiej Brytanii porozumienie jest także potwierdzeniem, że po opuszczeniu Unii Europejskiej nadal odgrywa ważną rolę w europejskiej polityce bezpieczeństwa. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Pożar hali produkcyjnej w Obornikach koło Poznania został opanowany. Służby rozesłały alert RCB z ostrzeżeniem o możliwym skażeniu warty. Otrzymali go mieszkańcy powiatu obornickiego i wronickiego. Ostrzeżenie dotyczy odcinka rzeki od Obornik do Wronek. Dlaczego zdecydowano się na prewencyjne ostrzeżenie, wyjaśnia Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży.
3: Prosimy o to, żeby po prostu nie zbliżać się tutaj w okolice rzeki, czy w okolice generalnie tego terenu. To już jest któraś godzina działań ratowniczych. Część tej wody, mimo że jest odprowadzona do zbiorników, jednak no też w jakiś sposób wędruje w kierunku gleby. Będziemy jeszcze przez kilka godzin tutaj pracować.
0: W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało ponad 60 jednostek straży pożarnej, czyli ponad 250 strażaków. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Dziś z Polski wyruszy transport pomocy humanitarnej dla Libanu. Jan Wysocki z Polskiego Centrum Pomocy Medycznej mówi, że pomoc trafi do osób, które z powodu wojny trwającej na Bliskim Wschodzie musiały uciekać z południa kraju.
4: Często oni nie mieli opcji odmówienia nawet ucieczki, bo jakby Liban jest małym krajem, co często mówiło, nie wiem, uciec 30-40 km dalej. Liban jest w wielkości średniego województwa w Polsce. Natomiast władze izraelskie na południu Libanu wydały nakaz tak zwanej ewakuacji wszystkich osób i dlatego każdy, który tam został, mógł być potencjalnie chociażby wzięty za cel jako osoba niebezpieczna ze strony izraelskiej.
0: Za transport darów odpowiada dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Tymczasem armia izraelska wezwała mieszkańców całego południa Libanu do natychmiastowego opuszczenia domów. Objęty przymusową ewakuacją jest teren wielkości 1/7 kraju.
5: Wcześniej arabskojęzyczny rzecznik izraelskiej armii opublikował wezwania do natychmiastowej ewakuacji kilkudziesięciu mniejszych miejscowości i największych na południu miast Tyru i Nabatija. Tylko w Tyrze i pobliskich miejscowościach, które są dawnymi obozami dla uchodźców palestyńskich,

0: Gazańskich mieszka około 200 tysięcy ludzi. Teraz armia izraelska deklaruje, że strefą działań wojennych ma być teren oddalony nawet 40 kilometrów od granicy z Izraelem. Po południu armia ogłosiła, że przeprowadziła dziś ponad 120 ataków na tzw. cele Hezbollahu. Statystyki libańskiego Ministerstwa Zdrowia wskazują, że w większości ofiarami są cywile. Od kilku dni trwają intensywne walki między izraelską armią a Hezbollahem. Drony z ładunkami wybuchowymi Hezbollahu powodują w Izraelu na tyle duży niepokój, że skrajna prawica wezwała Benjamina Netanyahu do zintensyfikowania działań armii. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Premier Izraela ogłosił zwiększenie okupacji Libanu i zapowiedział kreatywne i innowacyjne rozwiązania w zakresie zwalczania dronów bojowych. Łódzki adwokat od trumny na kółkach został przewieziony do Szczecina. Mecenas został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Barczewem. Dodatkowo wszczęto śledztwo w sprawie ukrywania narkotyków i utrudniania postępowania, mówi prokurator Julia Szozda.
2: To postępowanie pierwotnie było prowadzone w prokuraturze łódzkiej, jednakże w celu uniknięcia podejrzeń co do stronniczości łódzkich prawników zostało przeniesione do kontynuowania do prokuratury szczecińskiej.
1: Paweł K. sam zrezygnował z wykonywania zawodu. W połowie maja złożył oświadczenia o wystąpieniu z adwokatury i został skreślony z listy adwokatów. Co najmniej 36 osób zmarło w Hiszpanii z powodu utrzymujących się od połowy miesiąca wysokich temperatur. W kraju Basków wczoraj termometry pokazywały 39 stopni. Tylko w środę do szpitali w regionie trafiło ponad 30 osób. Lokalne media podają, że ofiary to mieszkańcy północy kraju. W Tatrach rozpoczął się sezon burzowy. Zjawiska mogą pojawiać się częściej. To alert dla wszystkich, którzy w najbliższym czasie wybierają się w góry, mówi Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem.
3: Jakby tak patrzeć w księgi historyczne, no to od początku istnienia topru w Tatrach od uderzeń piorunów zginęło ponad 70 osób. Miejmy to w pamięci, uważajmy na wszelkie ostrzeżenia i możliwość pojawiania się burz w modelach. Traktujmy to poważnie. No dzisiaj po południu jest taka możliwość. Powietrze jest dosyć suche, więc połowa modeli mówi, że taka burza pojawi się. Połowa nie, więc tutaj no to ryzyko jest, ale nie jest takie stuprocentowe.
1: Według prognoz również najbliższy weekend w Tatrach może upłynąć pod znakiem gwałtownej pogody. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W czwartek na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a temperatura w dzień od 15 stopni na Helu, Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, 18 w centrum, do 21 na zachodzie.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Samozdrowie.
6: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita się z Państwem Małgorzata Telmińska. I witam dzisiejszego gościa, a z nami pan Artur Puzio, chory na hemofilię. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Będziemy dzisiaj właśnie o tej chorobie rozmawiać, a właściwie nawet o różnych jej obliczach, bo gdzieś tam zwykle kojarzymy hemofilię z brakiem czynnika krzepnięcia krwi, z tego rodzaju problemami. Czasami myślimy, że ta choroba dotyczy wyłącznie mężczyzn, a to nie do końca prawda. Rozmawiamy dzisiaj o różnych postaciach tej choroby, bo ona też ma różne postaci i różne spustoszenie może w organizmie wyrządzić. W pana przypadku to jest najcięższa postać choroby.
7: Tak. Zdecydowanie jest to ciężka postać hemofilii A, dodatkowo powikłana z inhibitorem, więc powiedzmy, że z takich przypadków typowych, bo mamy oczywiście do czynienia z bardzo różnymi skazami krwi, które niektóre są tak rzadkie, że są pojedyncze przypadki w Polsce albo pojedyncze na świecie. No ale z takich najtypowych bardziej przypadków to jestem takim najcięższą formą typowego przypadku hemofilii, powiedzmy.
6: Szanowni Państwo, zazwyczaj w audycji Samozdrowie rozmawiamy z lekarzami, z terapeutami, ale to jest też ten moment, gdy możemy rozmawiać z pacjentem i pacjentom oddać głos, żeby opowiedzieli o swoich doświadczeniach, bo one na pewno są bliższe i łatwiej z takim przekazem dotyczącym choroby dotrzeć do szerokiego ogółu ludzi i edukować, jeśli mówimy właśnie o konkretnym przypadku i doświadczeniach.

właśnie nie tyle eksperta lekarza, tylko właśnie eksperta pacjenta, bo właściwie każdy, kto boryka się z chorobą, staje się w pewnym momencie ekspertem dotyczącym tej choroby. Jak w pana przypadku? To pewnie było u zarania dzieciństwa, ale nawet to, o czym pan wie, co jest

0: gdzie dziecko upada i nie zdrowieje tak, jak powinno. Coś się dzieje z tym stawem, on puchnie, nie powinien tak puchnąć. No i pojawia się lekarz, pojawiają się pierwsze badania i wtedy to zmierzamy do diagnozy, prawda?
1: I hemofilia wcale nie jest tak rzadką chorobą, jak się niektórym wydaje, bo mająca różne typy A, B, C, ten A jest, zdaje się, najczęstszy, ale dotyczy 7 na 100 tysięcy osób, więc nie jest coś to ultra rzadkiego.
0: Dokładnie. Ja spotkałem w życiu zaledwie chyba jedną, czy może dwóch hemofilików tak poza środowiskiem, także trudno takie osoby spotkać, ale myślę, że wiele osób może taką osobę gdzieś tam zobaczyć.
1: Gdy wspominał Pan o tym, jakie są te objawy hemofilii, jak było w Pana przypadku, co było tym sygnałem alarmowym, co może zna Pan z przekazów rodzinnych, ale
0: to musiałbym się odbywać do bardzo głębokich przekazów, no bo takie, to co właśnie mówiłem, to takie objawy pojawiają się w pierwszym roku, w pierwszych dwóch latach życia. No ja wiem tylko tak ogólnie, że tam coś było z jakimś krwawieniem, które się właśnie przedłużało, nawet nie pamiętam, chyba coś z zębami było i wtedy to po prostu była droga szybka do diagnozy, bo będąc w Warszawie, wystąpienie jakichś wskazek krwotocznych wskazuje już najprostsze badania APTT, takie jak myślę, że wielu osób miało kiedyś w życiu zrobione, nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi, to lekarz pewnie stwierdził, gdzieś przy morfologii jakiś zrobił. No i to po prostu wychodzi, że jest źle, a potem szukamy co.
1: Hemofilia, brak czynnika krzepnięcia, choroba genetyczna, na którą głównie chorują mężczyźni, mająca różne swoje oblicza i różne typy i na dodatek różne stopnie ciężkości. W Pana przypadku mówimy o tym najcięższym stopniu, bo ona może być łagodna, może być umiarkowana i może być ciężka. Na czym to polega? Czy ta łagodność, czy ta ciężkość hemofilii?
0: To generalnie może poza jakby samą, tak jest moja zawsze tego na to spojrzenie, to jest generalnie rozróżnienie po wskaźniku poziomu tego czynnika krzepnięcia z krwi. No i tylko powiedziałbym, że ten ciężki przypadek to jest taki fizycznie inny, bo w cięższym przypadku mówimy poniżej 1%, co praktycznie zawsze oznacza 0,0 do poziomu naszej wykrywalności, tak najpewniej w ogóle tego czynnika tam w tej krwi nie ma. Wyższe rodzaje, czyli umiarkowana czy lekka hemofilia, to mówimy o tym, czy jest trochę więcej, czy jest trochę mniej tego czynnika, ale zawsze daleko poniżej normy, prawda? No i w przebiegu potem klinicznym, w życiu codziennym, to po prostu wpływa na to, jakie są objawy, bo już jakieś 10% czynnika krzepnięcia powoduje, że znikają te takie samoistne krwawienia, czyli krwawienia bez takiej wyraźnej przyczyny, czy bez takiego właśnie urazu jakiegoś, prawda?
1: No tak, bo kojarzymy to z krwawieniem, które się pojawia, z pojawiającymi się krwawieniami z nosa, z krwawieniami do stawów, o czym rzadko myślimy i tym, że w pewnym momencie, jeżeli te krwawienia do stawu są częste, to dochodzi do artropatii, czyli ograniczenia ruchomości tego stawu, upośledzenia tak naprawdę zdolności jakichś motorycznych chorych, prawda?
0: Prawda. Ja myślę też, że tutaj może taki moment dobry na taką refleksję, taką małą korektę też, no bo hemofilia to w nadal myśleniu wielu ludzi i o zgrozo niektórych lekarzy, to jest coś takiego, że dochodzi do jakiegoś małego źródła krwawienia, czy mamy do czynienia, nie wiem, z wkłuciem do żyły, w przypadku lekarzy właśnie tam, co to mogą zobaczyć, czy dentysta, który gdzieś coś grzebie przy dziąsłach i może się rozkrwawić, to takie najmniejsze krwawienia, czy też krwawienie z nosa, to są raczej takie krwawienia, które z mojego doświadczenia nawet bez podania leku można zatrzymać.
1: Czyli to nie jest tak, że ktoś się wykrwawi przy pobieraniu krwi.
0: Nie wykrwawi się od skaleczenia. Tak, te skaleczenie i pobranie krwi, nie robi się tego. Hemofilik nie obchodzi się z tym tak jak zwykły człowiek, bo zwykły człowiek to sobie może przytrzyma ten gazik albo nawet o tym nie pomyśli. Hemofilik jednak sobie przytrzyma porządnie ten gazik, bo wie, jeśli tego nie zrobi przez 5 na przykład minut. Mówimy oczywiście o hemofiliku 20 lat temu, żeby nie było tak. Bo współczesny hemofilik z profilaktyką to inna historia. Ale taki wyobrażamy sobie tego hemofilika bez leczenia. no to...

0: to nie wykrwawi się od czegoś takiego.
1: A ja pamiętam czasy, gdy sformułowanie hemofilia budziło olbrzymi strach, no właśnie nawet na zasadzie posłania dziecka z hemofilią, czy uczestniczenia dziecka z hemofilią w zajęciach szkolnych, przedszkolnych, bo to powodowało strach, że oto dojdzie do czegoś straszliwego, do drobnego skaleczenia, które spowoduje ogromne konsekwencje dla zdrowia i dla życia. Kiedyś takie przekonanie w ludziach było.
0: No właśnie, a to nie jest tak, za to jest inaczej. Krwawienia pojawiają się tam, gdzie pewnie osoby niezaznajomione z hemofilią się ich nie spodziewają. Już to pani zaznaczyła nawet, że krwawienia pojawiają się do stawów. Co to znaczy? To znaczy, że w momencie, w którym chodzimy, w momencie, w którym robimy jakieś większe wysiłki, może dochodzić do mikrourazów w stawach. Staw to nie jest coś takiego, co jest na wierzchu, staw jest w środku. Więc jak się pojawia krwawienie, gdy się skaleczymy, to sobie przytrzymamy paluszkiem chusteczkę i krwawienie ustąpi. W stawie nie można przytrzymać paluszkiem chusteczki w środku, więc to krwawienie tam trwa. I trwa. I może bardzo długo trwać. Bez leczenia oczywiście, bez profilaktyki, tak? I stąd się potem biorą konsekwencje. Krew, która zostaje w stawie, odkłada tam substancje, których tam nie powinno być. Organizm, usuwając krew ze stawu, gdy tam odpowiednie enzymy zostają uwalniane, też te enzymy nie są tam naturalne, a na pewno nie w takiej ilości, w jakiej będą miały miejsce w hemofilii, gdzie są powtarzające się krwawienia do stawów. No i to prowadzi do zmian stawu, do przerostów kości, przerostu całej tkanki w stawie. No i to ma potem konsekwencje dla hemofilika właśnie. Także to jest to, czego hemofilik się obawia. To są takie różne krwawienia wewnętrzne, szczególnie do stawów,
1: które w konsekwencji później ograniczają w ogóle ruchomość tych stawów.
0: Tak, dokładnie.
1: Jak to było w pana przypadku? Jak wyglądało dzieciństwo hemofilika, ale już nie sprzed lat, bo pan jest całkiem młodym człowiekiem. Czy to poważnie ogranicza funkcjonowanie dziecka, młodego człowieka?
0: No moje jeszcze bardzo było ograniczone. Trochę ze względu na to, miałem inhibitor, ale nawet nie do końca. Nawet wystarczyła w tym wszystkim ta ciężka postać hemofilii A. Generalnie ja się urodziłem w czasach, w których pewne leki już były, a pewnych, które są dzisiaj, jeszcze nie było. Może jakoś tak konkretniej. Ja się urodziłem w czasach, kiedy już mieliśmy bezpieczny, czyli nienarażony zarażeniem się HIV, bo takie przypadki mamy za granicą z lat 80., z tego co pamiętam, czy gdzieś do 90., nie? Nie było mnie wtedy na świecie, nie wiem, prawda? Więc ja doświadczyłem już bezpiecznego czynnika krzepnięcia, czyli jakby tego naturalnego zastępnika tego, co mi brakuje. Doświadczyłem już leków omijających inhibitor, bo u mnie również bardzo wcześnie się ten inhibitor pojawił. A to znaczy, że nie mogłem, bo był nieskuteczny, przyjmować ludzkiego czynnika krzepnięcia. Więc doświadczyłem już tych leków takich, które pozwalają leczyć tą hemofilię, pozwalają leczyć te krwawienie. Natomiast przez pierwsze tak około 10, kilkanaście lat swojego życia nie doświadczyłem profilaktyki. Co to znaczy? Wymyślono, powiedzmy w tamtym momencie, wymyślono ze względu na rozwój jakby technologiczny też, ponieważ ceny leków zaczęły spadać na tyle, że zadano sobie pytanie, no dobrze, a to w takim razie, a czemu my dajemy ten czynnik tylko wtedy, gdy występuje krwawienie? A dawajmy go kilka razy w tygodniu. No i jaka jest różnica? Czynnik działa bardzo skutecznie 12 do 24 godzin. Oczywiście zależy, który, już nie będziemy wchodzić w te szczegóły. No a potem jakiś poziom się, powiedzmy, przez 2-3 dni utrzymuje. Więc teraz, jeśli podamy 3 razy w tygodniu lek, jeszcze powiemy choremu, ale ty weź, jak ty na przykład idziesz grać w piłkę, robić coś intensywnego, to akurat tego dnia podaj ten lek wcześniej, zanim będzie okazja do urazu, to efekt mamy taki, że krwawienia się nie pojawiają, bo wtedy, kiedy miałyby się pojawić, jest czynnik w organizmie. Pierwszy efekt. Drugi efekt, nie pojawiają się te zmiany w stawach, a to, czego nie powiedziałem, to też zmiany w stawach w ogóle same w sobie powodują skłonność do krwawień. Także tego nie doświadczyłem do, powiedzmy, 10 roku życia. Później zacząłem doświadczać, że to pojawiła się opcja, która jest i którą można zastosować w hemofilii, aby żyć z nią w miarę normalnie.
1: No właśnie, jak wyglądało to pana życie do 10 roku życia? Czego pan nie mógł?

0: robić? Co nie było panu dane, na co musiał pan zwracać uwagę?
1: Muszę powiedzieć, że jakby każdy ma jakąś swoją metodę radzenia sobie z rzeczywistością i moją metodą była jakoś taką, dla mnie po prostu pewnych rzeczy nie było w ogóle. Więc pani mi zadaje pytanie, czego nie było w twoim życiu? No, w moim życiu nie wiem, czego nie było. No, zaraz spróbuję powiedzieć oczywiście, ale w tamtym etapie przynajmniej nie wiedziałem, czego nie było, bo to było takie w ogóle wyrzucone ze świadomości. Czego nie było na przykład? Nie było jazdy na rowerze. Niektórzy hemofilicy może sobie z nią radzą, dla mnie to nie było dostępne. Nie było chodzenia po górach. Nie było wyjazdu na żagle, nie było... Nie, w tamtym etapie w ogóle, kiedy mówiliśmy o leczeniu bez profilaktyki w ogóle, to nie było też na przykład chodzenia do szkoły, bo częstotliwość krwawień w moim wypadku była na tyle duża, że to nie miało sensu. Przez jakiś czas były takie pomysły i było przepychanie się z strefą administracyjną szkoły, żeby to dopuścić, żebym ja mógł przyjść do tej szkoły, jak akurat mogę. Ale nauczanie indywidualne miałem generalnie.
0: Czyli to takie też straty, powiedziałabym, emocjonalne, bo nie było tego życia normalnego, tak? Na tym etapie szkolno-młodzieńczym.
1: No na pewno to nie było dobre.
0: Pan jest informatykiem, tak. Laureatem zresztą bardzo wielu konkursów i nagród informatycznych, więc... Ta edukacja domowa, jakoś udało się przez to przejść i wydobyć to, co jest wartością dzisiaj pana jakimś rodzajem zainteresowań, ale rozumiem, że to się zmieniło, dlatego że mamy dziś dostęp do innego leczenia i całej profilaktyki, no, z której pan jeszcze skorzystać nie mógł.
1: Tak, to wszystko się w ogóle bardzo przez moje życie zmieniało. Ja tam wczoraj też wspominałem, bo była konferencja hemofilowa, rozmawiałem z moimi lekarzami i innymi osobami, których znam ze strefy właśnie hemofilowej mojego życia. I ja właściwie przeszedłem przez wszystkie takie możliwe terapie, jakie były dla mojego przypadku, czyli hemofilii z inhibitorem. Bo już takie pierwsze momenty, gdzie były w moim życiu, zdarzyły się, jak poszedłem do gimnazjum, a właściwie rok wcześniej się to zaczęło, bo były próby tak zwanego odczulania, czyli usunięcia inhibitora przez podawanie czynnika krzepnięcia naturalnego, które mój organizm odrzucał, który zwalczał. Niemniej zwalczał w sposób, co jest bardzo częste w hemofilii, który nie wiąże się z żadną autoimmunologiczną reakcją taką poważniejszą, więc można ten czynnik podawać. I teoria jest taka, którą się stosuje u ludzi, że będziemy go podawać, to organizm załapie, że to może jednak nie należy tego zwalczać. U mnie przez pewien czas to było skuteczne i właśnie dzięki temu gimnazjum było takim okresem, który był bardzo, bardzo dla mnie dobry. Było, prawie nie było krwawień, było bardzo dużo podawania leków, bo na tym etapie to było odczulanie przez 2 podania leku dziennie. Proszę sobie wyobrazić, generalnie rano wstajemy, przygotujemy leki, podajemy je dożylnie, przechodzimy przez cały dzień i wieczorem powtórka z tego samego, tak? Gdzie podanie leku zajmuje powiedzmy około godziny, no bo tego objętość jest duża, to trzeba przygotować, coś tam zrobić sterylnie i tak dalej. No więc to był duży element mojego życia, ale wtedy jak się na to patrzyło, to było super. Naprawdę. I w porównaniu do tego było wcześniej, byłem bardzo zadowolony. No gdzieś tam mi wypadają 2 godziny z życia dziennie, no ale to powiedzmy połowę tego czasu, jak lek był podawany, to jednym okiem serial się oglądało, więc to jakby każdy ogląda serial. Znaczy nie każdy może, no, ale w tamtych czasach to dużo osób powiedzmy oglądało, znalazło jakiś czas przed telewizorem. To mój czas przed telewizorem był połączony z pobieraniem moich leków dożywnie.
0: Co hemofilia z panem zrobiła? Jakie spustoszenia w pana organizmie pojawiły się w związku właśnie z tą najcięższą postacią i tym, że jeszcze wtedy nie było dostępu do takiej profilaktyki, jaka jest dzisiaj?
1: No to są generalnie różne zmiany w stawach. To jest ograniczenie ruchomości tych stawów. To jest jakieś też takie efekty bólowe, bo tam się pojawiają losowe stany zapalne. Generalnie no ten staw, jak się zobaczy na niego, na obraz rentgenowski, czy też kiedyś, teraz już nie tak bardzo, bo mam nabudowaną masę mięśniową wokół tego stawu, ale czy też spojrzało się na niego właśnie z zewnątrz, no to nie wygląda jak normalny staw. No. Nie wiem, jak to tak opisać. Ja też nie miałem takiego normalnego stawu, więc ja nie wiem, co pani odczuwa, ruszając ręką.

0: ale słyszałem, że pani nic nie odczuwasz ruszając ręką. No ja odczuwam coś ruszając ręką i to nie jest podobno normalne, prawda? Więc jakby to się wiąże z tym, wiąże się z jakimś bólem, z jakimiś ograniczeniami, z tym, że nawet współcześnie jak coś zrobię, to może mieć jakieś konsekwencje. W ten weekend byłem na weselu moich znajomych, bardzo fajni ludzie. Stwierdziłem, no trzeba się do nich jakoś ubrać fajnie, kupię i założę buty wizytowe. No. Do dziś odczuwam gdzieś tam w stopie, że to i owo mnie boli, bo moja stopa nie jest przyzwyczajona do chodzenia w takich butach. A może nie tyle przyzwyczajona, co właśnie to też wynika z tego, co robię, żeby nie odczuwać konsekwencji moich stawów. Chodzę w butach biegowych zawsze, wszędzie. No to założyłem buty, które są bardzo twarde. No to ten cały układ ruchu nie jest z tego powodu zadowolony.
1: Czyli dzisiaj, jeżeli choroba zostaje wykryta, to rozumiem, że nie wydarzy się to, co się wydarzało z ciałem chorego na hemofilię te kilkanaście lat temu. Dzisiaj nie dochodzi do właśnie chociażby tych wylewów w stawach i to jest ta wartość, którą daje nowoczesne leczenie i nowoczesna profilaktyka, wywalczona przez chorych na hemofilię zresztą.
0: Tak. To jest to, co nam dało, to co właśnie zostało wtedy wywalczone, wprowadzenie Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię. To taki jakby główny element tego, który daje nam to, że mamy profilaktykę. No i dzięki tej profilaktyce włączanej teraz już zawsze właśnie od wczesnych lat życia, no nie ma po prostu tych zmian w stawie. Życie jest po prostu pozbawione tego i myślę, że też nawet w różnym stopniu oczywiście, ale wielu chorych sobie nie do końca na co dzień, tak naprawdę myślę, że łącznie ze mną, nie do końca na co dzień sobie zdaje sprawę z tego, że jesteśmy chorzy. Dokładnie właśnie.
1: A czego jeszcze brakuje? Czy jest coś, co powinno się jeszcze w tym schemacie leczenia i postępowania z chorymi zmienić?
0: Powiem tak, na pewno to, o czym w ogóle myśmy nie mówili w kontekście mojego przypadku, czego wszyscy, wielu chorych chce, to, żeby wprowadzać coraz to nowocześniejsze, lepsze leczenia, tak? No bo dochodzi w tym wymiarze do pewnego postępu. Mamy różne leki długodziałające, które w profilaktyce, no pod różnymi aspektami, po pierwsze są fajniejsze, no bo to jest mniej wkłuć, to jest lepiej dla chorego, to jest łatwiej. To jest, może rozwiązuje jakiś problem. Niektórzy chorzy na przykład nie są w stanie podać sobie tyle razy leku, bo mają taki słaby dostęp do żył. Niektórych trzeba przez to bardzo przekonywać, ale jednak byś spróbował brać leczenie profilaktyczne. Mówimy o starszych osobach oczywiście, które mają różne przeżycia. Natomiast młodsi na pewno właśnie chcą, żeby wprowadzać nowsze leczenia podskórne i tak dalej. No ale ja też myślę, że w tym wszystkim trzeba też pamiętać o tym, co mamy.
1: Jak długa droga została, co sam się wydarzyło. Bo zapytam też o stosunek otoczenia do chorych na hemofilię. Czy hemofilia jeszcze dzisiaj budzi tyle strachu, że nie wiem, wchodzi pan do nawet lekarza czasami, mówi, że ma hemofilię i widzi pan, że to robi, jakieś budzi emocje?
0: Tak. Ja wiem, że zdarza się, że budzi strach. Wiem też również, że prawie wszyscy, to zależy, gdzie patrzymy. Wiele osób generalnie wokół mnie nie wie, że mam hemofilię, bo to nie ma znaczenia. Przy takim leczeniu, jakie mam, przy braku krwawień od 5 lat, bo to leczenie bardzo nowoczesne, które dostałem, właśnie to mi dało, to dopóki nic się nie dzieje, dopóki jesteśmy w sytuacji normalnej, codziennej, to nie ma znaczenia. Większość lekarzy, też tak przyznam, nie wie o tym, że mam hemofilię, bo do większości lekarzy takich najprostszych spraw, jakie przychodzę do lekarza, to nie ma absolutnie znaczenia. Dopóki nie idę do chirurga wyrwać ósemkę, a byłem w zeszłym roku, to oczywiście tam to miało znaczenie, tak? No ale to poszedłem do chirurga, do którego zresztą moja mama jako nosicielka wiele razy u niego była. On rozumie, z czym się wiążą rozkazy krwotoczne. On rozumie, że jestem przygotowany do tego zabiegu i ewentualnie, że na przykład trzeba mi udostępnić gabinet pielęgniarki na pół godziny przed zabiegiem, abym wziął sobie swój lek dożylnie. Dodatkowy, bo to jest sytuacja niecodzienna i moje zwykłe leczenie nie zapewnia ochrony w tej sytuacji. Więc to tak wygląda.
1: Czyli wiele się zmieniło, bo już dziś nie musi pan

0: wszystkich informować i nie wszyscy muszą wiedzieć.
1: Nie muszę informować, nie wszyscy muszą wiedzieć, ale myślę, że najistotniejsze jest to, że ponieważ mam leczenie, które we wszystkich normalnych, codziennych sytuacjach zapewnia mi ochronę, to dopóki nie mamy do czynienia z czymś w jakiś sposób ekstremalnym, to po prostu robię wszystko tak jak wszyscy. Jak robię wszystko tak jak wszyscy, to właściwie to nie ma w ogóle znaczenia, że mam hemofilię. I dlatego też można zapomnieć, że się ma hemofilię czasami.
0: A udało się zrobić coś, czego nie udało się zrobić w dzieciństwie, bo wtedy nie było ani takiego leczenia, ani takiej profilaktyki.
1: Udało mi się różne rzeczy zrobić w dzieciństwie. W pewnym momencie właśnie jak wróciłem z zagranicznych studiów, miałem leczenie właśnie wtedy przez już 2 lata. Zacząłem mieć dobrą pracę, zacząłem zastanawiać, co będziemy robić, patrzeć, co mogę zrobić. No i różne takie rzeczy zaczęło się robić. No przede wszystkim pojechałem ze znajomymi na żagle już wiele razy. Na Morze Śródziemne, na nasze te. I tam po prostu robię tak jak wszyscy, tak? Wszystko tu pociągnąć, tu coś tam zrobić. No jednak czasami może czegoś nie mogę podnieść, ale różne rzeczy robię i nie wiem. Prowadzę samochód tak jak wszyscy. Wiele hemofilików co prawda i z hemofilią prowadziło, ale to dla mnie był, jak kończyłem 18 lat, to był jakiś tam problem. To było wyzwanie, a te prawa jazdy nie skończyłem, bo mnie wszystko bolało od prowadzenia samochodu. Teraz to wszystko można zrobić. Jeżdżę na rowerze, pływać się uczę.
0: Na przestrzeni lat naprawdę wydarzył się przełom. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Rozmawiałam o hemofilii, rozmawiałam o jej ciężkiej postaci, o ograniczeniach, ale i o tym, jak zmieniło się leczenie i profilaktyka. Rozmawiałam z chorym na hemofilię, panem Arturem Puzio. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Państwa zapraszam do tego, żeby słuchać audycji Samozdrowie, bo mówimy o rzeczach ciekawych, interesujących. Mamy również nadzieję z Arturem Wolskim, że ma to dla Państwa taką wartość edukacyjną. Żegna się z Państwem Małgorzata Telnińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. W naszej audycji wracamy do tematu systemu kaucyjnego, o którym przecież nieraz rozmawialiśmy, ale właśnie minie zaraz 8 miesięcy, od kiedy system w Polsce wystartował, 5 miesięcy od końca okresu przejściowego, czyli od takiego rozkręcenia się tego systemu na dobre. To jak ono działa, jakie przynosi efekty, także te nieoczywiste, co jeszcze jest do poprawienia i z jakimi fake newsami musimy się rozprawiać, jeśli chodzi o system kaucyjny. O tym wszystkim porozmawiam z moją gościnią, w studiu Joanna Góracka z Polskiego Systemu Kaucyjnego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: 5 miesięcy działania systemu na pełnych obrotach. Co już o nim wiemy, a czego jeszcze dowiedzieć się chcemy?
4: Myślę, że wiemy sporo, ale jeszcze naprawdę wielu rzeczy musimy się dowiedzieć. Przede wszystkim sami o sobie, jako o obywatelach, Polakach, o tym, jak bardzo chcemy i potrafimy zaangażować się w ogóle w ekologiczne działania. Bo ekologia jest miła i przyjemnie się o niej mówi, kiedy nie trzeba wykonać żadnej pracy, żeby być zielonym, ekologicznym i żeby chronić nasze środowisko. Natomiast kiedy już tą pracę mamy wykonać, czytaj, zebrać puste opakowania i oddać je do recyklomatu bądź pobliskiego sklepu, który prowadzi zbiórkę manualną, no to już musimy wykonać jakąś pracę i to jest trudniejsze. I rzeczywiście myślę, że ta zmiana jeszcze jest przed nami, że my jeszcze tej zmiany mentalnej nie zakończyliśmy jako społeczeństwo i tutaj musimy się dużo o sobie dowiedzieć i dużo w sobie zmienić.
3: Aczkolwiek wiedza, czyli pierwszy krok do zmiany nawyków, do Polaków dotarła. Badania także Ministerstwa Klimatu i Środowiska pokazują, że ponad 90% Polaków już wie, że system kaucyjny w Polsce działa.
4: Myślę, że tak i myślę, że najprostszą informacją jest informacja na etykiecie i informacja na paragonie. Trudno jest nie dowiedzieć się o tym, że musimy zapłacić też kaucję za opakowanie, kiedy ją po prostu w sklepie musimy zapłacić. Ten produkt jest, no nie tyle produkt jest droższy, co nasz rachunek za zakupy jest większy. I rzeczywiście ta świadomość istnienia systemu kaucyjnego jest wysoka, natomiast świadomość tego, jak on tak naprawdę funkcjonuje, już nie do końca. Ponieważ dalej nam, Polakom, system kaucyjny kojarzy się tylko i wyłącznie z recyklomatami. Z dużymi sklepami i z kolejkami do recyklomatów. Natomiast tak naprawdę jest wiele sklepów

0: małych, poniżej 200 metrów kwadratowych, które dobrowolnie przystępują do tego systemu i które niekoniecznie muszą mieć maszynę. Więc warto się zainteresować, czy w moim małym, lokalnym sklepie prowadzona jest zbiórka opakowań. Być może to jest właśnie zbiórka manualna, o której ja nie wiem, no bo nie widzę tej wielkiej, ostentacyjnie obrędowanej maszyny w sklepie. I tam wygodnie, bez kolejek, w miłej atmosferze, z moją lokalną panią sprzedawczynią mogę oddać butelki.
1: Czasami też bliżej niż mam do tego sklepu wielkopowierzchniowego.
0: Dokładnie tak i zazwyczaj bez kolejek. Nie oszukujmy się, że kiedy robimy zakupy raz w tygodniu w dużym sklepie, no to ja kojarzę te moje sobotnie poranki w dużym markecie z dużą kolejką do kasy.
1: Ja też je tak kojarzę. Mam to szczęście, że mogę pozwolić sobie na zakupy w piątek rano, kiedy ludzi w sklepach jest mniej, ale i tak jest kolejka.
0: I
1: zauważyłem
0: kolejka.
1: To już od kilku tygodni, co no, jest takim pozytywnym objawem, no bo tak, ludzie korzystają chętnie, no ale jest to utrapieniem, kiedy na przykład nie ma za dużo czasu.
0: Tak, ale to prawda, no bo idziemy na zakupy wtedy, kiedy mamy wolne, kiedy mamy czas na te zakupy, no i właśnie wtedy chcemy oddać te butelki. I tu myślę, że jest ogromny pomysł i korzyść dla tych małych sklepów, które jeśli przystąpią, chociaż nie muszą do systemu kaucyjnego i będą te opakowania przyjmować, no to w ten sposób przyciągną klientów. Mhm. Ja na przykład oddaję dość regularnie ze swoim synem i to właśnie w piątek przed szkołą w naszym małym lokalnym sklepie. Wydaje mi się, że warto poszukać tych lokalnych sklepów i namawiać też tych naszych lokalnych sklepikarzy, z którymi mamy dobre relacje, żeby zawiązali te punkty zbiórki, bo tak naprawdę może ich to nic nie kosztować. Oni nie muszą kupować maszyny. Oni mogą mieć bezpłatną aplikację mobilną na swój telefon, skanować tą aplikacją te opakowania. Operator po te opakowania przyjedzie i jeszcze dodatkowo zapłaci im wynagrodzenie za zbiórkę. Czyli jeszcze mogą coś na tym zarobić.
1: Pamiętam, że jeszcze przed wejściem systemu kaucyjnego w życie wielu małych sklepikarzy mówiło, że to będzie dla nich dodatkowa praca, dodatkowe utrapienie, a nic na tym nie zyskają. Czy rzeczywiście tak jest? Czy te miesiące pokazują, że może jest inaczej?
0: Na pewno jest to dodatkowa praca. I tu nie możemy się oszukiwać. Bez względu na to, czy ktoś ma zbiórkę manualną, czy zbiórkę automatyczną, musi albo przyjmować te opakowanie ręcznie i pakować do worków, albo musi opróżniać ten recyklomat, ten worek wyciągać, wymieniać na nowy, ten worek trzeba zaplombować, zeskanować. Więc jest to jakaś praca i oczywiście jest to jakaś przestrzeń niezbędna w sklepie na zapleczu, żeby to opakowanie przyjmować. Natomiast na koniec dnia operator wypłaca też coś takiego, co się nazywa handling fee. Niektórzy mówią takie zapisane w ustawie wynagrodzenie za zbiórkę dla sklepu. I teraz operatorzy systemu kaucyjnego wypłacają to wynagrodzenie per opakowanie. To wynagrodzenie jest większe, jeśli zbiórka jest automatyczna, no bo my chcemy pomóc tym sklepom sfinansować maszyny. To jest bardzo istotne, żeby ich odciążyć w płaceniu na przykład raty leasingowej za taką maszynę. W przypadku zbiórki manualnej to wynagrodzenie jest mniejsze.
1: Bo ale tutaj możemy się zatrzymać. Ta maszyna to nie jest tylko to, co klient widzi w sklepie, czyli ta ściana, w którą wkłada się butelkę, tylko to jest cały system za tą ścianą, który później tę butelkę zgniata, segreguje, wrzuca do odpowiednich kontenerów.
0: I zdecydowanie tak. My też możemy to wynagrodzenie...
1: Koszty takiej maszyny są spore.
0: Koszty są spore. Ta maszyna ma też system informatyczny, który jest zintegrowany z naszą bazą danych i on to opakowanie mierzy, waży, sprawdza kod kreskowy na tym opakowaniu. Więc te wszystkie takie wyzwania, o których często czytamy w internecie, że automat wypluwa butelkę czy puszkę, że nie chce jej przyjąć, mogą się na przykład wiązać z tym, że w tej puszce jest za dużo pozostałości napoju. I ona
1: jej
0: wtedy waży.
1: Już jest
0: dokładnie, więc
1: już
0: warto się na tym zastanowić. Tak jest. Musi mieć też kod kreskowy, który się zgadza z tym, który jest zakodowany w bazie, więc warto te opakowania na przykład wkładać kodem do góry. Moje dziecko już się tego nauczyło, czy kod kreskowy do góry wkręcamy, wkładamy i wtedy opakowanie łatwo jest przyjmowane przez maszynę. No i nie może być zgnieciony, bo jak maszyna nie może odczytać tego kodu, no to jakby nie przyjmie nam tego opakowania. No i teraz skąd ta różnica w tym wynagrodzeniu dla sklepów? Właśnie z tego powodu, że my jako operatorzy musimy odebrać te opakowania w całości i musimy je zawieźć do centrum sortująco-liczącego, które posortuje je na frakcje i je pozgniata w taki sposób, żeby nie można było ich oddać ponownie. Mhm. Recyklomat robi to za nas, robi to na miejscu, więc po pierwsze koszty transportu są mniejsze, no i nie musimy płacić jakby temu centrum sortująco-liczącemu za tą usługę. Zatem jesteśmy w stanie te środki przeznaczyć na większe wynagrodzenie dla sklepu, na wynagrodzenie za zbiórkę.
1: No ale to i tak jest w takim razie dochód dla takiego małego sklepu, który dobrowolnie przystępuje do systemu, na przykład z tytułu tego wynagrodzenia za prowadzenie zbiórki. No ale ale też z tytułu właśnie tych pieniędzy, które na przykład pani syn zarobi, czy odzyska w formie kaucji, a później wyda.

0: daje w tym małym sklepie.
1: Dokładnie tak, czyli dwa źródła dochodu. My mamy sklepy, które potrafią zbierać po kilka tysięcy opakowań miesięcznie, a nawet kilkanaście. Nie mówimy tutaj o dużych marketach, mówimy o małych, lokalnych sklepikach.
0: No tak, czyli zakładając, że taki sklep jest w stanie zebrać, dajmy na to nawet 10 tysięcy opakowań plastikowych butelek po 50 groszy, no to jest 5 tysięcy kaucji, której ci klienci odzyskują w tym sklepie, której być może część później trafi do kasy tego sklepu.
1: Do kasy tego sklepu, dokładnie. Przy 10 tysiącach to bym jeszcze tak nie szarżowała, ale myślę, że około 3 tysięcy opakowań miesięcznie, 4 tysięcy. Mamy takie małe sklepiki, większe oczywiście dużo więcej. No, znamy sklepy, które potrafią w ciągu weekendu oddać kilkanaście tysięcy, prawda? Natomiast jakby te małe sklepiki to jest myślę do 10 tysięcy miesięcznie. Natomiast nie zapominajmy, że każde opakowanie to jest handling fee. Jeżeli to jest nawet, nie wiem, 5, 7, 10, 15 groszy za takie opakowanie, no to pomnóżmy sobie to razy te tysiące opakowań i mamy to wynagrodzenie za zbiórkę, które otrzymuje sklep. Jako czysty zysk z tego wynagrodzenia za zbiórkę. Drugą rzeczą jest to, o czym wspomniałeś, czyli to, że klienci tą kaucję zostawią w sklepie. Jak już jestem w tym sklepie, to zazwyczaj zrobię w nim zakupy. Często jest tak, że nawet nie zdaję sobie sprawy z tego, że czegoś nie mam w domu. Wchodzę do sklepu, oddać 3 opakowania, patrzę, o, sól, albo nie wiem, olej w promocji, prawda? Ostatnia rzecz, myślę, że bardzo ważna, szczególnie dzisiaj w erze, którą nazywa się często data driven, prawda? W sensie, że bardzo lubimy mieć dostęp do danych i na tych danych pracować. Więc jak ja zbieram te opakowania, to ja w systemie, bez względu na to, czy zbieram je manualnie, czy automatycznie, widzę, co ci moi klienci z mojej okolicy oddają. I teraz ja mogę zobaczyć, że na przykład oni najczęściej oddają wodę X, a ja jej na przykład nie mam w ofercie. Albo mam ją, ale w małej ilości, albo niespecjalnie wyeksponowaną, bo nigdy nie wiedziałam, że w moich delikatesach może to się super sprzedawać. No i na bazie tych danych mogę ją na przykład wyeksponować, zrobić super promocję, albo w ogóle mogę wprowadzić ją do asortymentu i może się okaże, że część z tych klientów w ogóle dużo częściej będzie odwiedzać mój sklep, bo ta woda ich ulubiona tam będzie.
0: Skoro kupują ją właśnie gdzie indziej, to może ją kupią u mnie. No to kolejny fake news, który niestety w przestrzeni publicznej ust polityków się pojawia, że zrobili z Polaków śmieciarzy.
1: No to jest bardzo trudne. To jest w ogóle dla mnie trudne do zaakceptowania, że ktoś tak mówi. Chociaż sama kiedyś widziałam taki demotywator i bardzo często mówię to swoim dzieciom. Jak przyjeżdża do nas śmieciarka na osiedle i wywozi śmieci, to pamiętam, jak mój mały syn mówił, że to śmieciarze przyjechali. Ja pamiętam ten demotywator mówiący, gdzie tata mówił do syna, synu, to nie ci panowie są śmieciarzami, tylko my, a oni tylko po nas sprzątają. Całkiem niedawno w zwrotnych realiach rozmawiałam z panią Anną Larsson. To jest taka europejskiej klasy specjalistka do spraw systemów kaucyjnych i ona powiedziała bardzo fajną rzecz, że system kaucyjny pozwala nam niejako bez wyrzutów sumienia spożywać napoje w plastikowych opakowaniach, bo jednak je sprzątamy, oddajemy i dbamy, żeby to trafiło do recyklingu i żeby to opakowanie dostało ponowne życie. I to jest bardzo smutne, że ktoś obraża Polaków i mówi, że jesteśmy śmieciarzami. Śmieciarzami jesteśmy wtedy, kiedy zostawiamy je w lasach, w parkach, a kiedy je oddajemy po to, żeby mieć niezależność też ekonomiczną, bo teraz, kiedy zablokowana jest cieśnina Ormus i kiedy naprawdę jest wysokie ceny ropy i wysokie ceny surowca, jeśli chodzi o PET, no bo z czego to się robi?
0: Butelki plastikowe produkuje się z ropy naftowej.
1: Dokładnie tak, więc my zyskaliśmy bardzo duży zasób własnego surowca i niejako uniezależniamy się od tego napływu z zagranicy, więc dbamy też o naszą polską gospodarkę, o miejsca pracy w Polsce, o to, żeby nie było impulsów inflacyjnych. To są naprawdę bardzo szeroko zakrojone konsekwencje wprowadzenia takiego systemu i to są pozytywne konsekwencje. I ja myślę, że każdy z nas prędzej czy później zaobserwuje to w okolicznym parku. Ja mieszkam na skraju Puszczy Kampinoskiej i to było dla mnie zawsze ciekawe doświadczenie, że rowerzyści, którzy jechali zażyć sobie świeżego środowiska, powietrza i obcować z lasem, potrafili z tego rowerka napić izotonika i wyrzucić tą puszkę do rowu. Ja ją z dziećmi regularnie zbierałam te śmieci. Natomiast w tej chwili my idziemy na spacer i nie znajdujemy ani jednego opakowania.
0: Tak, powiem szczerze, że też zauważyłem, że jest wcześniej w naszych okolicach.
1: Znajdujemy tam jeszcze szkło jednorazowe. Na to pewnie przyjdzie czas. Natomiast tych opakowań kaucyjnych już zdecydowanie nie ma.
0: To jeszcze ostatni sobie wypisałem. Niektórzy twierdzą, że kaucja szkodzi środowisku, bo zwiększa się tak naprawdę ślad węglowy, bo te opakowania później jeżdżą przez całą Polskę. Jest tak?

0: Nie, nie jeżdżą przez całą Polskę i robimy tak, żeby jeździły jak najmniej. I wykonujemy dużo pracy, żeby właśnie ten ślad węglowy zmniejszyć. Po pierwsze, wykorzystujemy logistykę zwrotną, czyli korzystamy, staramy się korzystać z tych samych pojazdów, które i tak już jeżdżą i rozwożą, a wracając na przykład zbierają. Więc jakby minimalizujemy ten ślad węglowy. Druga rzecz, robimy tak zwane lokalne centra zbierania, czyli z małych sklepów zwozimy do jednego miejsca i dopiero wtedy duży transport na przykład rusza do centrum sortująco liczącego. Dzięki temu nie wozimy na przykład 200 małych samochodów, tylko jeden duży. Dodatkowo dofinansowujemy właśnie zakup recyklomatów, które pozwalają na zgniatanie tych opakowań na miejscu, przez co nie wozimy powietrza, jak nam się zarzuca, dzięki czemu i sklepy mają większy przychód, konsument ma większą wygodę i większą anonimowość oddawania butelek, bo to też jest bardzo ważne dla konsumenta, jak wychodzi z badań, żeby nikt właśnie przy kasie go nie oceniał, ile piw wypił w tym tygodniu. My jako operator właśnie dlatego staramy się dofinansowywać. Współpracujemy też z producentami maszyn RVM, z różnymi firmami finansującymi takie zakupy, tak żeby zapewnić tym sklepom jak najbardziej korzystne warunki zakupu recyklomatu, żeby właśnie minimalizować ten ślad węglowy. I on oczywiście jakby z miesiąca na miesiąc i z roku na rok będzie coraz mniejszy. My się też uczymy. To są tak zwane dziecięce kroki i błędy wieku dziecięcego. I ja wiem, że często w internecie się porównuje polskie maszyny i polskie kolejki do tych norweskich, dokładnie, gdzie się wrzuca wielki wór, to wszystko samo się tam sortuje i liczy. Tylko ja zawsze śmieję się, że to jest tak jak porównać umiejętność składania zdań złożonych przez jednoroczne dziecko i 30-letniego wykształconego mężczyznę. Więc dajmy sobie te 30 lat, bo tam tyle funkcjonuje ten system i za 30 lat zróbmy zdjęcie przed i po i zobaczmy, jak to będzie funkcjonowało w Polsce za 30 lat. Jeśli mi pozwolisz na jeszcze jedną historyjkę. Ja jako dziecko pamiętam, jak w Polsce wprowadzano nakaz jazdy na światłach dziennych. I u mnie w domu, naprawdę, przy każdej imprezie i imieninach była historia, ile to mnie będzie kosztowało, ile więcej paliwa, a żarówki będą się zużywać, będą się przepalać. Na pewno dostanę mandat, bo się na pewno przepali, jak będę jechać. Generalnie 200 tysięcy rzeczy przeciwko. A dzisiaj ci moi sami wujkowie, ci sami kuzyni, łącznie ze mną, chociaż byłam takim dzieckiem, jak widzą kogoś, jak jedzie bez świateł, to pokazujemy mu tą łapkę taką, żeby zapalił światła. Więc my jako społeczeństwo musimy pewne rzeczy zaakceptować, nauczyć się i za parę lat to jest dla nas w ogóle jakby po angielsku, pięknie po polsku się mówi no-brainer. Żaden kłopot, żeby stosować się do tej zasady.
1: Będziemy mieć to we krwi po prostu.
0: Dokładnie tak. To wejdzie nam w krew, poczekajmy tylko trochę, zaakceptujmy, nie hejtujmy, a przede wszystkim mój apel, nie zaglądajmy tak często do internetu w poszukiwaniu tych negatywnych informacji, bo one bardzo często są nieprawdziwe, bardzo często są generowane przez sztuczną inteligencję. Wielu ludziom trudno jest dzisiaj odróżnić, bo mamy bardzo zaawansowane systemy generowania obrazów i filmów, więc bardzo trudno jest niektórym odróżnić, czy to jest prawdziwa kolejka, czy to nie jest prawdziwa kolejka, czy to są prawdziwe opakowania, czy to nie są prawdziwe opakowania. I potem te fake newsy narastają i też ta wiedza na temat tego, jak ten system kaucyjny działa. Jakby sprawdźmy i poszukajmy, bo dzisiaj ludzie mówią, dostaję za kaucyjne opakowanie 10 groszy. Jakby, no nie. Jakby jedna sieć rzeczywiście
1: dopuszcza zwracanie wszystkich opakowań, ale tylko na własnych zasadach. Natomiast kaucja to jest 50 groszy.
0: Dokładnie. I pamiętajmy o jednej rzeczy. Kaucję odzyskujemy. To jest słowo klucz. To oznacza, że wcześniej musieliśmy ją zapłacić. A w przypadku tych niekaucyjnych po prostu zyskujemy 10 groszy za swoją ekologiczną postawę.
1: I dotarcie do tych informacji wcale nie jest trudne. Można posłuchać naszej audycji także w formie podcastu i polecamy serdecznie. Bo ja też dużo z tej naszej dzisiejszej rozmowy się dowiedziałem, za którą bardzo dziękuję. Joanna Górecka, Polski System Kaucyjny, była moją gościnią.
0: Dziękuję bardzo.
1: I tak sobie myślę, że w takim razie umawiamy się na rozmowę za 30 lat, to sobie porozmawiamy, jak
0: super
1: to funkcjonowało i powspominamy, jak
0: myślę, że spróbujmy już za 5. Myślę, że już będzie dużo lepiej.
1: Będzie na pewno lepiej. Patryk Michalski, bardzo dziękuję za uwagę.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. A dziś pomówię z panią Nataszą Beck-Kurzaleską, prezeską startupu

0: Hos i zarazem nauczycielką matematyki. Właśnie ta matematyka to jest pięta Achillesowa. Okazało się, że jest to pięta Achillesowa również polityków. Ostatni teścik taki w Sejmie przeprowadzony przez dziennikarzy no i polegli na tabliczce mnożenia. Speszyłem się, wróciłem do domu no i zacząłem powtarzać. Żona mnie sprawdziła. No, wyszło w miarę, proszę mnie nie pytać. Wobec tego, jak pani ocenia znajomość matematyki przez polskich polityków?
1: Mieliśmy niedużą próbkę, z tego co pamiętam, tam padło 7 razy 8, jeśli dobrze pamiętam. Akurat jeżeli chodzi o polskich uczniów, to 7 razy 8 się najczęściej pojawia jako taki błąd, który no, uczniowie mają z tym problem, z jakichś przyczyn, jest taka rymowanka. Jabłko jest czerwone, jabłko trzeba zjeść, 7 razy 8 jest 56, tak się dzieci uczą. Natomiast, no tak jak mówię, mieliśmy niedużą próbkę, też z matematyką jest tak, że zwłaszcza ze sprawnością rachunkową, że w momencie, w którym się tego nie ćwiczy, no to ta sprawność bardzo szybko zanika. W związku z tym ja też nie chciałabym się wypowiadać jakoś bardzo krytycznie na temat znajomości konkretnych ludzi tabliczki mnożenia. No może się trafić taka wtopa.
0: No dobrze, ale matematyka zawsze wzbudza pewne drżenie serca. U niektórych, bo niektórzy na przykład wolą polski, a ci, co lubią matematykę, nie lubią polskiego. Ale skoncentrujmy się na matematyce. Dlaczego nie lubimy matematyki?
1: To drżenie serca występuje u bardzo wielu osób. Ostatnio byłam na konferencji, Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w Białymstoku i padła tam taka statystyka. Badanie było przeprowadzone w Wielkiej Brytanii. Zapytano się nauczycieli matematyki, czy widzą u swoich uczniów lęk przed matematyką. I 85% odpowiedziało, że tak. Problem jest powszechny. Wielu uczniów się boi matematyki. Częściej są to dziewczynki. Tutaj możemy się tych powodów doszukiwać w różnych miejscach. Prawdopodobnie jest to kwestia wychowania. Dziewczynki są mniej śmiałe często, czego nie widać później w wynikach egzaminów. I później na studiach wyższych 50% studentów matematyki to kobiety. Z matematyką jest podwójny problem. Po pierwsze, matematyka to jest taka dziedzina, która wymaga intensywnego myślenia. Nie da się nauczyć matematyki czytając książkę, nie da się nauczyć matematyki zerkając do swoich notatek w zeszycie. Trzeba robić intensywnie zadania, trzeba myśleć nad swoimi odpowiedziami, a ludzie są tak zaprogramowani, że nie lubią wysiłku ani fizycznego, ani intelektualnego. W związku z tym no jest to ta pierwsza przeszkoda, którą trzeba pokonać. A druga kwestia jest taka, że język matematyki jest bardzo, bardzo często nieintuicyjny. Wręcz trudny, zwłaszcza dla dzieci, dla 12-latków, 13-latków, później w liceum zaczynają się jeszcze większe schody, bo ten język matematyczny jest jeszcze bardziej abstrakcyjny. I jak taki 12-latek wraca do domu i mówi, że ma problem z... Znaczy zazwyczaj nie mówi, że ma problem, tak? Ale czyta w zadaniu, że musi włączyć czynnik pod znak pierwiastka. No to dla 12...
0: Język hermetyczny.
1: Albo że musi zredukować wyrazy podobne. I co to znaczy zredukować wyrazy podobne? Jak ma się 12-13 lat, zresztą jak się zapyta swoich rodziców, oni też nie wiedzą, co to znaczy zredukować wyrazy podobne.
0: No ja mam troszkę więcej. Moja córka jest dorosła, wnuki są dorosłe. Przepraszam, przyznaję się, nie wiem albo nie pamiętam.
1: Raczej pan nie pamięta. Raczej pan nie pamięta. Gdybym miał, możemy na przykładzie. Załóżmy, że ma pan dwa jabłka w jednej ręce, albo w jednym koszyczku, w jednej ręce trudno, i trzy jabłka w drugim koszyczku. To ile ma pan jabłek?
0: 5.
1: 5 jabłek. 2x plus 3x to jest 5x. Tak? Czyli to były wyrazy podobne, 2x i 3x. Można je do siebie dodać, można je zredukować. A jeżeli mamy taką sytuację, że w jednym koszyczku są dwa grejpfruty, a w drugim są trzy banany, powiedzmy, to ile mamy...
0: Bananów?
1: Czy grejpfrutów?
0: No, po można...
1: Możemy to dodać do siebie?
0: No nie.
1: No nie, to nie są wyrazy podobne. Czyli 2x plus na przykład 3y... To jest po prostu 2x plus 3y, nie możemy tego dodać. I o to chodzi w redukcji wyrazów podobnych. Natomiast kiedy dziecko czyta w zadaniu, w poleceniu, w egzaminie, że ma zredukować wyrazy podobne, no to jest ściana. Nie wiadomo, co się dzieje.
0: No jest. No teraz mieliśmy egzaminy ośmioklasisty, tak? I teraz mieliśmy matury. I się zastanawiam, jak poszły te egzaminy jednym i drugim. No jeszcze wyników maturalnych nie ma. No wyników ośmioklasisty też nie ma. Czekamy, zobaczymy, jak będzie wyglądała jak te wyniki będą wyglądały, jak zostaną te rzeczy sprawdzone. Podobno no nie jest tą matematyką na tych egzaminach.

0: egzaminach dobrze.
1: Co roku jest podobnie. Też trudno powiedzieć, żeby zarówno egzamin ósmoklasisty tegoroczny, jak i matura były jakimś zaskoczeniem. Egzaminy są standardowe i zazwyczaj, jeżeli chodzi o zdawalność egzaminów maturalnych, to ona jest w okolicach 75-80%. Co roku mniej więcej tak samo wypadają maturzyści.
0: A na ilu maturzystów procentowo poległo na matematyce?
1: Konkretnej danej w tym momencie nie znam, ale to jest zdecydowana większość. I przez zdecydowana większość mam na myśli okolice 80%. W drugiej kolejności jest to język polski, w trzeciej, i to już się jest bardzo rzadko spotykane, jest to język obcy, zazwyczaj jest to język angielski. Natomiast matematyka jest tym największym problemem od zawsze.
0: No dobrze, ale w jaki sposób nauczyć młodych ludzi matematyki, żeby ona nie była taka groźna, nie pokazywała zębów i żeby nie mieli spłoconych rąk i drżączki przed pójściem do szkoły?
1: Skupiłabym się na tłumaczeniu języka, bo z tym językiem naprawdę jest duży problem i uczniowie nie wiedzą, czego nie wiedzą. To nie jest tak, że jak uczeń dostanie 3+, z pierwiastków powiedzmy, to dla niego to jest jasna informacja zwrotna. Proszę sobie wyobrazić, że dostaje pan 3+ z matematyki powiedzmy, z pierwiastków. I no co to znaczy?
0: Ja byłbym szczęśliwy jako humanista. Byłem w klasie w liceum humanistycznej.
1: Dobrze, a wie pan, co panu poszło nie tak?
0: Nie.
1: Gdzie jest problem?
0: Nie.
1: No właśnie. Więc w jaki sposób się polepszyć, w jaki sposób się poprawić, skoro dostajemy tylko taką krótką informację zwrotną, ocenę numeryczną, dwójkę, piątkę, trójkę, która tak naprawdę wiele nie wnosi. Instytut Badań Edukacyjnych IBE ostatnio opublikowali taki przewodnik dotyczący interwencji edukacyjnych. Badali, w jaki sposób interwencje edukacyjne wpływają na jakość nauczania, czy wpływają, czy może w ogóle nie wpływają, czy wpływają negatywnie. Dla przykładu, powtarzanie klasy zbadano na podstawie różnych badań z tym związanych i wyszło, że powtarzanie klasy nie dość, że jest kosztowne, zarówno pod względem finansowym, organizacyjnym, emocjonalnym też, bo to jest wielki stres dla dziecka powtarzać klasę, ale dodatkowo działa też negatywnie na proces uczenia się. I według badań średnio obniża, czy też opóźnia proces nauczania o 2 miesiące. Natomiast coś tak banalnego jak informacja zwrotna, która jest jednocześnie stosunkowo tania, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, finansowe i tak dalej, potrafi przyspieszyć ten proces uczenia się o 6 miesięcy. W związku z tym, co jest istotne, to jest właśnie ta informacja zwrotna. W naszej firmie, w Elechos, zajmujemy się dostarczaniem tej informacji zwrotnej. Budujemy algorytmy, które podążają za tokiem myślenia ucznia. I podążają w bardzo dokładny sposób. W momencie, w którym uczeń zaznaczy błędną odpowiedź, to dla nas jest to bardzo dużo informacji, bo algorytm śledzi, dlaczego uczeń zaznaczył tę błędną odpowiedź i to się wówczas zapisuje w systemie.
0: No dobrze, zapisuje się w systemie i co dalej?
1: I co dalej? W momencie, w którym uczniowie napiszą taki test, taką diagnozę, którą udostępniamy szkołom, to w ramach informacji zwrotnej my udostępniamy panele zarówno dla dyrekcji, zarówno dla nauczyciela, jak i dla każdego ucznia z osobna, gdzie jest wszystko rozbite na najdrobniejsze, my to nazywamy mikroumiejętności. Rozbiliśmy podstawę programową na 313, z tego co pamiętam w tym momencie, podstawę programową dla klas 7 i 8, uściśle, na 313 mikroumiejętności i one są właśnie bardzo drobne. Tak, żeby nie powiedzieć uczniowi, że masz 3+ z pierwiastków i tyle, jesteś taki... No średni z pierwiastków.
0: No tak, bo to żadna informacja.
1: Bo to jest żadna informacja, tylko wszystkie najdrobniejsze momenty, które się pojawiają w uczeniu, są konkretnie opisane i to jest coś, czego nie byłby w stanie przeprowadzić żaden nauczyciel, który no, zazwyczaj współpracuje z 30, 40, 50 uczniami, których nawet, czasami nawet ma więcej uczniów w jednym roczniku. W związku z tym my jesteśmy w stanie przetworzyć strasznie dużo tych informacji i od razu podać je, że tak powiem, na tacy.
0: No pomysł jest fajny, tylko co na to Ministerstwo Edukacji?
1: Z ministerstwem nie rozmawiamy. Rozmawiamy z indywidualnymi szkołami. Wczoraj też byliśmy w Departamencie Edukacji, z jednym z polskich miast, nie powiem dokładnie, w którym, bo rozmowy jeszcze trwają. I w ten sposób docieramy do szkół. Zakończyliśmy akcelerację, tak zwaną, współfinansowaną ze środków unijnych. Czyli taki program współfinansowany ze środków unijnych. My akurat działaliśmy we współpracy z Uniwersytetem SWPS, dzięki któremu opracowaliśmy technologię łapania ucznia na gorącym uczynku, możemy tak powiedzieć, tak? Łapania tego momentu, w którym popełnił błąd. Stworzyliśmy z tego gotową diagnozę, gotową do wdrożenia w szkołach. No i od tego momentu rozmawiamy ze szkołami, wdrażamy w różnych miejscach. Byliśmy w Warszawie, w Łodzi, w Gdańsku, byliśmy też w wiejskich szkołach, w Nowych Iwinach między innymi. Nauczyciele bardzo

0: co ten system lubią i będziemy się z nim pojawiać też w przyszłym roku.
1: Bardzo pani serdecznie dziękuję, Natasza Beck-Kurzelewska, prezeska Elechos, nauczycielka matematyki. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wojskowość i cyberbezpieczeństwo. Polska podpisała traktat o współpracy z Wielką Brytanią. Fałszywe alarmy w Polsce, 3 osoby w rękach służb, możliwe kolejne zatrzymania. Pożar ocynkowni w wielkopolskich Obornikach. Służby badają, czy nie doszło do skażenia warty. Minęła 6, Ewelina Kamińska, zapraszam. Polska wzmacnia partnerstwo z jednym z najważniejszych państw NATO. Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpisali wczoraj w Londynie polsko-brytyjski traktat o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dla Polski umowa oznacza umocnienie swojej pozycji na wschodniej flance sojuszu.
2: Premier Donald Tusk podkreślił, że bezpieczeństwo Europy wymaga dziś jeszcze bliższej współpracy państw NATO wobec wojny w Ukrainie i zagrożenia ze strony Rosji. Premier podkreślił, że nie ma dziś ważniejszego zadania niż bezpieczeństwo Europy i naszych obywateli.
3: Chcemy bronić bezpiecznej Wielkiej Brytanii, Północnej Irlandii, chcemy bronić bezpiecznej Polski, naszych terytoriów, naszych granic.
2: Dla Polski podpisanie porozumienia oznacza, że Warszawa rozszerza współpracę z jednym z najważniejszych państw NATO. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zaznaczył z kolei, że nowe porozumienie wykracza poza ramy czysto militarne i obejmuje także inne współczesne wyzwania. To bardzo ważny dzień dla obu naszych krajów. Ten traktat to silny sygnał dla świata o sile naszych relacji. Dla Wielkiej Brytanii porozumienie jest także potwierdzeniem, że po opuszczeniu Unii Europejskiej nadal odgrywa ważną rolę w europejskiej polityce bezpieczeństwa. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Dwie osoby z zarzutami w sprawie fałszywych alarmów. Jedna odpowie za kierowanie grupą przestępczą, a druga za udział w niej. Obaj mężczyźni trafili już do aresztu. Łącznie w ręce służb wpadły 3 osoby w wieku około 20 lat. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
4: Potrzebna jest normalna śledcza praca, przesłuchanie, badanie kontaktów, badanie telefonów, więc dajmy policji pracować w tych sprawach.
1: Prokuratura ustaliła, że z wykorzystaniem komunikatorów i platform internetowych utworzyła się grupa ukierunkowana na działalność przestępczą. To ona informowała o rzekomych zagrożeniach na terenie posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości oraz w siedzibie telewizji Republika. Uczestnicy grupy nie znali się osobiście. Prokuratura wciąż bada natomiast sprawę fałszywych wezwań do domu rodziny prezydenta Nawrockiego. Pożar ocynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został opanowany. Służby rozesłały jednak alert RCB z ostrzeżeniem o możliwym skażeniu warty. Otrzymali go mieszkańcy powiatu obornickiego i wronieckiego.
5: Prosimy o to, żeby po prostu nie zbliżać się tutaj w okolice rzeki, czy w okolice generalnie tego terenu. Część tej wody, mimo że jest odprowadzona do zbiorników, jednak no też w jakiś sposób wędruje w kierunku gleby.
1: Wyjaśnił Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Specjalne jednostki badają rzekę na wysokości Obornik, między innymi pod kątem wycieku kwasów z rozszczelnionych zbiorników, które znajdowały się we wnętrzu ogarniętej ogniem hali. W kulminacyjnym momencie z pożarem walczyło około 250 strażaków. Ciążyły na nim zarzuty przekroczenia uprawnień oraz narażenia ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił 25-letniego żołnierza. 2 lata temu na drodze granicznej oddał on kilkanaście strzałów w kierunku m.in. nielegalnych migrantów. Wyrok świadczy o pełnej sprawiedliwości i dobrze przebadanej sprawie, oceniała adwokatka Edyta Skwira.
6: Jeżeli mówimy o kwestiach przekroczenia uprawnień, to była kula u nogi prokuratora, którą próbował wypchać, a jeżeli chodzi o to narażenie, te opinie nie miały żadnego znaczenia, dlatego że one były hiperboliczne i bardziej statystyczne. To było zwykłe gdybanie. Co by było, gdyby podniósł rufę o 2 cm w górę?
1: Wyrok nie jest prawomocny. Naukowcy protestowali przed Sejmem. Domagali się

0: Ponad dwukrotnego wzrostu nakładów na naukę do 3% PKB. Jak przekonywali, teraz sytuacja sektora jest dramatyczna, a niedofinansowanie powoduje zapaść i wyjazdy wartościowych badaczy z kraju.
1: Jest to prawdopodobnie największy protest sektora nauki w III RP.
2: Przyszłyśmy, żeby trochę nagłosić tę sytuację doktorantów, bo doktorantek teraz tak naprawdę dostaje mniej niż najniższa krajowa, a praca jest zdecydowanie ciężka i wymagająca.
3: Nie no, z pasji niestety się żyć w tym kraju. Nie da.
4: Nie chcemy, żeby polska nauka głodowała i żeby coraz więcej ludzi przychodziło, było zmuszonych tak naprawdę przychodzić do biznesu, wyjeżdżać za granicę. Chcemy robić dobrą naukę w Polsce.
0: Ministerstwo Nauki wyraziło zrozumienie dla protestujących. Szef resortu Marcin Kulasek zapewnia, że ma plan dojścia do przeznaczania 2% PKB na naukę w ciągu 5 lat.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Błękitne niebo niemal nad całą Polską. Chmurzyć się może się bardziej tylko na północnym wschodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Tam też może dziś przelotnie popadać. Lokalnie możliwe są też burze. W ciągu dnia na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, około 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie.
5: Klimat.
0: 1/5 energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W ciągu dnia z elektrowni słonecznych i wiatrowych może być generowane nawet ponad 90% prądu. Jakość powietrza jest bardzo dobra. Jedynie w kilku miejscowościach województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego jest ona dobra. Zagrożenie suszą rolniczą przede wszystkim w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. Zagrożenie pożarowe w Polsce jest duże lub średnie.
5: Klimat.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry, 6:06 na zegarach, czwartek, 28 dzień maja 2026 roku, na kalendarzach oczywiście, na kartkach kalendarzy. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną witają się Anna Pałdyna, Paulina Olak, Eldar Pedorenko, a po stronie informacji Ewelina Kamińska i Michał Chomyszyn. Będą z nami dzisiaj goście, feministycznie zrobi się w poranku, po godzinie 7:07 Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, a po 8:07 posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak. Gdybym był posłami Platformy Obywatelskiej, zrobiłbym teraz taki dźwięk, który wydaje pociąg, ale nie jestem tak złośliwy i bardzo lubię dźwięk pociągów, więc to komplement, ale z pewnością ciuch, ciuch. O kolei także porozmawiamy z panią posłanką Pauliną Matysiak z czystą przyjemnością. Przed nami 148 dzień roku, słońce wzeszło o 4:25, a zajdzie o 20:42, więc dzień trwa 16 godzin i 17 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj Augustyn, Balladyna, Emil, Emanuel, German, Jaromir i Wilhelm. Najlepsze życzenia Państwu składamy. Jestem ciekaw, czy wśród naszych słuchaczek jest jakakolwiek Balladyna. To teraz czas na kalendarium historyczne.
8: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
9: Ich bin ein Berliner.
10: Jeśli nam pomożecie, to...
11: Habemus Papam.
12: My, naród.
13: We, the people.
14: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
5: Kalendarium historyczne.
15: 28 maja w roku 1917 urodził się żeglarz Leonid Teliga. Jako pierwszy Polak pod koniec lat 60. samotnie opłynął kulę ziemską.
16: Samo słowo skok przez Atlantyk miało w sobie jakąś romantyczną siłę młodości. Marzyłem właśnie tylko o tym. To były marzenia niewypowiedziane. Człowiek nawet krępował się mówić o tak wielkich rzeczach.
15: Niestety stan zdrowia po rejsie nie pozwolił mu na pokonanie jachtem drogi powrotnej do Polski. Przed 105 laty otwarto pierwsze targi poznańskie. Była to wówczas wystawa wzorów i przedstawiała dokonania polskiego przemysłu, by w ten sposób zintegrować gospodarczo ziemie polskie po okresie zaborów.
17: Targi poznańskie, dziś znana i ceniona impreza międzynarodowa, przez pierwsze 4 lata miały status krajowy. Międzynarodowymi stały się dopiero w 1925 roku.
15: Mówił dr Janusz Osica. 28 maja w roku 1940 wojska alianckie zdobyły Narvik. Był to teren walk wojsk norweskich oraz alianckiego korpusu ekspedycyjnego.

0: z Niemcami. W skład korpusu wchodziła samodzielna brygada strzelców podhalańskich pod dowództwem generała Zygmunta Szyszko-Bohusza.
1: Osiągnięte ono zostało w dużym stopniu ze względu na to, że Podhalanie wyszli na tyły i zmiękczyli w ten sposób obronę, bo walka o sam Narwik była bardzo ostra i bardzo ciężka.
0: Wspomina

0: 74 lata temu Niemcy przeprowadzili jedną z największych masowych egzekucji podczas okupacji. W Lesie Sękocińskim, nieopodal Magdalenki, funkcjonariusze SS rozstrzelali 223 osoby przewiezione z więzienia na Pawiaku.
1: Była to bardzo duża egzekucja. Zginęło w niej wiele znaczących osób życia politycznego, społecznego, kulturalnego.
0: Mówiła Joanna Gierczyńska, kierownik Muzeum Więzienia Pawiak. Rozstrzelano także 15 więźniarek z obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, które przewieziono do Warszawy w styczniu i kwietniu. Dziś 45. rocznica śmierci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Duchowny nazywany prymasem tysiąclecia był autorem orędzia do biskupów niemieckich oraz inicjatorem kościelnych obchodów milenium chrztu Polski.
2: Naród, który nie może nawiązać do dziejów, który nie może wypowiedzieć się, jest narodem niewolniczym. Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, jest godny współczucia.
0: Prymas był również mediatorem pomiędzy Solidarnością a władzami komunistycznymi w czasie tzw. Karnawału Solidarności. 28 maja w roku 1987 zachodnioniemiecki pilot amator, 19-letni Matthias Rust, wtargnął w przestrzeń powietrzną Związku Radzieckiego, a następnie wylądował w pobliżu Placu Czerwonego w Moskwie.
3: Akt oskarżenia zarzuca Rustowi przekroczenie na samolocie sportowym typu Cessna granicy Związku Radzieckiego, naruszenie zasad międzynarodowej komunikacji lotniczej oraz złośliwe chuligaństwo.
0: Przekazywało Polskie Radio. Rust został skazany na 4 lata w obozie pracy. W roku 1998 wmurowano pierwszą mosiężną gwiazdę w Alei Gwiazd w Łodzi. Była ona poświęcona Andrzejowi Sewerynowi. Na pomysł utworzenia alei wpadł aktor i reżyser Jan Machulski, a projektantem gwiazdy jest Andrzej Pongowski.
4: Myślę, że Janek Machulski nie mógł sobie lepiej wymyślić. Są twórcy bardzo różni. Są twórcy, którzy są reżyserami, aktorami, muzykami. To jest rzeczywiście najbardziej wiarygodna i najbardziej reprezentatywna dla środowiska filmowego Aleja Gwiazd.
0: Uważa Pongowski. 20 lat temu zakończyła się jedyna pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Polski. Towarzyszyło jej hasło Trwajcie mocni w wierze, a papież odwiedził Warszawę, Częstochowę, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Kraków oraz Oświęcim.
5: Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości. Wszystkim błogosławię.
0: Do rangi symbolu urosła wizyta pochodzącego z Niemiec Benedykta XVI na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Dziś 5. rocznica śmierci historyka profesora Henryka Samsonowicza.
6: Jak twierdzą niektórzy mądrzy ludzie, historia to jest to, co było minutę temu. Również, innymi słowy, żyjemy cały czas tworząc historię. To, co się zdarzyło wczoraj, jest już historią, niezależnie od tego, że podobnie jak wiele innych wydarzeń, czy wszystkie inne wydarzenia, kształtuje również teraźniejszość i wpływa na przyszłość.
0: Na początku lat 80. był rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast po przemianach ustrojowych sprawował funkcję ministra edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.
7: Kalendarium historyczne.
8: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
9: Przegląd prasy.
8: Sporo tekstów mam dla Państwa do polecenia. Zacznijmy od najnowszego wydania tygodnika Polityka, najnowszego, ale z wczoraj. A tam rozmowa Katarzyny Czarneckiej z Marcinem Kulaskiem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Jak Państwo z pewnością słyszeli, wczoraj przed Sejmem protestowali naukowcy, którzy domagali się podniesienia nakładów na naukę do poziomu 3% PKB. Obecnie to niewiele ponad 1%. Produktu krajowego brutto, no i między innymi o zwiększenie także stypendiów doktoranckich, czy w ogóle przekształcenie ich w normalne umowy o pracę. Fragmenty tej rozmowy. Marcin Kulasek mówi, że jeśli chodzi o konieczność wzrostu nakładów na naukę, to w pełni zgadzam się z postulatami środowiska i robię wszystko, by tak się stało. Trzeba jednak powiedzieć wprost, sytuacja budżetu jest dziś bardzo trudna, wydatki na obronność znacząco go obciążają. Nie podzielam jednak podejścia opartego na fałszywej alternatywie albo jedno, albo drugie. Inwestycje w naukę również wzmacniają bezpieczeństwo państwa. I jeszcze jeden fragment może z tego wywiadu, bo rozmawiająca Katarzyna Czarnecka mówi, ale mimo wszystko, mimo tych wszystkich starań, wydaje

0: Wydajemy na naukę ledwie 1,02% PKB. Marcin Kulasek odpowiada, cel to 3% na badania i rozwój, ale to niestety dłuższa perspektywa. Średnia unijna to 2,2% PKB. Przy zmianie sytuacji geopolitycznej jesteśmy w stanie, mam nadzieję, osiągnąć ją szybciej niż się wydaje. Chociaż terminy tutaj wprost konkretne nie padają. Cała rozmowa z Marcinem Kulaskiem w najnowszym wydaniu tygodnika Polityka, który w kioskach, a także w internecie. Kioski to już chyba nie istnieją. No w każdym razie w salonach prasowych, czy w sklepach i w internecie. Tłumaczenie obietnicy Donalda Trumpa to z kolei czwarta i piąta strona Gazety Wyborczej Dorota Roman, która powołując się na rozmowy z wojskowymi, z naszymi żołnierzami, z dowódcami, pisze, najgorsze by było, gdyby decyzja Donalda Trumpa, ta decyzja o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, nie oznaczała kompletnie nic, a rzucona obietnica rozmyła się w negocjacjach. Tak Dorota Roman usłyszała w polskim wojsku. Gdy rozmawiamy z wojskowymi o amerykańskich żołnierzach, przyznają, że napięta atmosfera z ostatnich dni nieco się uspokoiła oraz, że niestety nie przybyło od tego konkretów. Na tym etapie wiemy jedno, oficjalnie wciąż nic nie wiadomo. To Gazeta Wyborcza, a dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie piórem Darii Al-Shahabi pisze o tym, że Waldemar Żurek szuka kolejnych pomysłów na sprowadzenie do Polski Zbigniewa Ziobry. Zamiast klasycznej ścieżki ekstradycyjnej, polskie władze mogą spróbować skorzystać z amerykańskich przepisów, przepraszam, migracyjnych. Innymi słowy, Żurek chciałby sprawdzić, czy uda się wykorzystać Urząd do Spraw Celnych i Imigracyjnych, czyli ten niesławny ICE, który za kadencji Donalda Trumpa stał się symbolem twardej polityki deportacyjnej. Równolegle resort przygotuje klasyczny wniosek ekstradycyjny, ale liczy się z tym, że procedura przed sądem federalnym może być długa i wymagająca. I na koniec, niejako w podobnym wątku, Fakt i jego czwarta strona namierzyli Romanowskiego. Zatrzymanie Marcina Romanowskiego coraz bliżej. Jak ujawnia szef MSWiA Marcin Kierwiński, wszystko wskazuje na to, że były wiceminister sprawiedliwości przebywa w Europie. Minister Kierwiński dodał, że jest blisko zatrzymania, a jak podaje nieoficjalnie Radio Z, chodzi o Bałkany. To tam miałby przebywać Marcin Romanowski. Z informacji wynika, że po opuszczeniu Węgier Romanowski dwukrotnie był w Serbii i raz w Chorwacji. W poszukiwaniach posła PiSu biorą udział tzw. łowcy cieni, czyli policjanci z elitarnego i ściśle tajnego Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji. I na tym czas na przegląd prasy teraz dobiegł końca, ale wrócimy być może do artykułów prasowych przed 7:30. Teraz w Polskim Radiu 24 wracamy do tematu fałszywych alarmów. Do tej pory w tej sprawie zatrzymano trzech młodych mężczyzn. Dwóch z nich usłyszało zarzuty, które dotyczą m.in. zgłaszania fałszywych alarmów, uczestnictwa i kierowania grupą przestępczą. Zatrzymani nie przyznają się do winy. Zdaniem Igora Protasowickiego z Akademii Finansów i Biznesu w Istula służby szybko znalazły podejrzanych o fałszywe alarmy, ponieważ wszystko, co robimy w internecie, zostawia po sobie ślad. O zagrożeniach i fałszywych alarmach z ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa rozmawiał Maciej Wolny.
1: Samo ujęcie już tych pierwszych sprawców według pana w kontekście cyberprzestępstw to jest szybkie działanie naszego państwa?
2: Tak, to jest dość szybkie. Musimy pamiętać, że w internecie każde nasze działanie pozostawia ślad. W zasadzie nie tylko w internecie, a w każdej sieci komputerowej nasze poczynania są zapisywane w logach, czyli krok po kroku logowanie z naszego komputera do konkretnego serwera, później to, co robimy za pośrednictwem tego serwera, połączenia, które przechodzą jeszcze dalej i jeszcze dalej, plus każdy rodzaj informacji, które przesyłamy w tej komunikacji. Wszystko jest do prześledzenia. Tak po nitce do kłębka. Dlatego nie dziwi mnie absolutnie to, że doszło do tych zatrzymań.
1: Ale z drugiej strony, kiedy pomyślimy sobie o jakichś takich cyberoszustwach, kiedy my jako obywatele mamy takie sprawy, jest wiele takich przecież oszustw, tracimy pieniądze przez osoby, które podszywają się pod bank, pod policję i tak dalej, to bardzo często niestety musimy się liczyć z tym, że te pieniądze zostały utracone bezpowrotnie, a że tych przestępców namierzyć jest bardzo trudno, bo z takim komunikatem też często na komendzie policji się spotykamy.
2: Właśnie niestety niestety muszę potwierdzić te słowa, zależy bardzo wiele od tego, z jakich instrumentów finansowych korzystamy, czyli jaką polisą ubezpieczeniową jest objęty nasz rachunek bankowy, bądź karta płatnicza, bądź karta kredytowa, której używamy na codziennych

0: zasadach, ewentualnie jaką drogą skomunikowali się z nami przestępcy i jakie kroki wykonane zostały po naszej stronie, czyli czy zostaliśmy w jakiś sposób oszukani, przekonani do tego, żeby wykonać operację, żeby ją następnie autoryzować i tak dalej, bo każdy taki krok może później być interpretowany jako świadome działanie z naszej strony.
1: A jeżeli chodzi o bramki SMS, które wymieniłem tutaj w przypadku domu matki prezydenta Karola Nawrockiego i to zgłoszenie, jak takie bramki SMS działają? No bo słyszeliśmy, że my możemy, każdy z nas może taką bramkę wykupić, ale ja już nawet nie pamiętam, co tak naprawdę te bramki oznaczają i gdzie takich informacji szukać o tych bramkach.
0: Tak, te technologie towarzyszą nam w zasadzie od dekad, czyli coś, co było popularne w czasach naszej młodości, dzisiaj wraca, nazwijmy to tak w cudzysłowie, do łask, to znaczy bramka SMS pozwala nam na wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej na dowolny numer telefonu właściwie na świecie bez użycia innego urządzenia mobilnego, czyli z wykorzystaniem łączności internetowej i komputera stacjonarnego, przenośnego, bądź ewentualnie nawet smartfona, jeżeli jesteśmy w stanie się zalogować do takiej bramki z wykorzystaniem przeglądarki na tym urządzeniu. Dalej oczywiście mamy do czynienia z konkretnym protokołem komunikacyjnym, który został stworzony dobre 30 lat temu. W międzyczasie oczywiście jest aktualizowany, rozwijany, ale musimy zapamiętać, że w zasadzie każdy rodzaj transmisji, z którą mamy do czynienia, czy to jest połączenie głosowe, czy SMS-owe, to jest wykorzystanie pewnego protokołu komunikacyjnego, który po prostu jest implementowany, jest instalowany na poszczególnych urządzeniach i on albo jest aktualizowany, zabezpieczany przed nieprawidłowym użyciem, albo towarzyszy nam w takiej niezmienionej postaci. I właśnie bramki SMS są tego typu reliktem przeszłości, który mimo wszystko pozostawia pewną dozę niepewności i zagrożenia, przeciw któremu uszczelnialiśmy się przez ostatnie dekady.
1: Czemu takie bramki SMS mają służyć na co dzień? No bo ja sobie wyobrażam, że jeżeli chcę zgłosić jakieś wydarzenie, czy na policję, czy na straż pożarną, czy na pogotowie, to biorę telefon, nie wiem, numer 112 albo konkretny numer już dla danych służb wybieram, no i to zgłaszam głosowo.
0: Tak, ale w przypadku osób objętych niepełnosprawnościami istnieją także rozwiązania dedykowane, jak na przykład rządowa aplikacja Alarm 112, która umożliwia komunikację z naszymi służbami odpowiedzialnymi za porządek publiczny i bezpieczeństwo z wykorzystaniem komunikacji tekstowej.
1: A to może być też traktowane w pewien sposób jako taka luka w naszym systemie cyberbezpieczeństwa w takim razie?
0: Niestety trochę tak, ale właśnie z uwagi na istnienie bramek SMS-owych jest to narzędzie, które niezwykle trudno będzie załatać, ponieważ wykorzystując bramkę możemy wysłać wiadomość podając czy podszywając się pod dowolny numer, pod dowolnego nadawcę. Bramka tego nie zweryfikuje. Natomiast mając zarejestrowane konto w tej aplikacji Alert 112, możemy dalej przesyłać wiadomość tekstową do odpowiednich służb. No i w momencie, kiedy chcemy zamaskować naszą działalność, wystarczy skorzystać z podszycia pod konto kogoś, kto takiej aplikacji używa.
1: Tutaj te osoby, które zostały zatrzymane, to młodzi ludzie, o tym też mówił chociażby premier Donald Tusk przed wylotem do Londynu, do Wielkiej Brytanii. Wskazywał też na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczali się już takich rzeczy w przeszłości. No i jak my mamy tego typu wytłumaczenie działań tych ludzi traktować? No bo z jednej strony tu jeszcze śledztwo trwa, być może okaże się coś zupełnie innego i w innym kierunku też to wszystko pójdzie. No ale biorąc pod uwagę, że to był głupi żart, to my to tak mamy zostawić jako właśnie głupi żart, czy traktować to jako zagrożenie naszego bezpieczeństwa, podważanie wiarygodności służb i w ogóle funkcjonowania naszego państwa?
0: Nie powinniśmy tego traktować tylko i wyłącznie w kategoriach głupiego żartu. Całe zajście przypomina mi jeden z pierwszych tego typu ataków w historii przeprowadzony przez grupę 414s. To był właściwie schyłek XX wieku, lata 80-90, gdy grupa młodzieży z dostępem do komputerów, co nie było w tamtym okresie tak oczywiste, z dostępem do internetu, co także nie było w tamtym okresie tak oczywiste, korzystając ze słabości w zabezpieczeniach, dostało się do kilku istotnych ośrodków badawczych, wykradając z tych ośrodków dane, wprowadzając swego rodzaju chaos. Wtedy nie bardzo było wiadomo, co z nimi zrobić, bo po pierwsze byli nieletni, po drugie ta przestrzeń nie była w żaden sposób uregulowana amerykańskim prawem. My w tym momencie po 30-40 latach przeżywamy bardzo podobną sytuację. Tu i teraz w Polsce. Mamy do czynienia

0: z osobami nieletnimi, które w ramach żartu dokonały jednak bardzo groźnego, nie można tego nazwać przestępstwem, dokonały groźnego występku. To znaczy jednostki Straży Pożarnej, które zostały wysłane do tego fałszywego zgłoszenia, mogły być potrzebne do ratowania zdrowia i życia w tym samym czasie. To jest to potencjalne niebezpieczeństwo. Jeżeli w tym momencie przymkniemy oczy i powiemy, że no, są nieletni, to był tylko dziecięcy żart, wybryk, tego typu działania mogą być potem podejmowane przez kolejnych młodych i kolejnych młodych. Niestety może dojść nawet do takiej sytuacji, że zapanuje swego rodzaju moda na takie występki. Z drugiej strony nie może to być też jakoś specjalnie dotkliwa kara.
1: Z kolejnej strony, bo tutaj też mnie to zastanawia, na razie mówimy ten scenariusz, że to może był żart, może takie głupie żarty ze strony tych młodych ludzi, ale jest inny scenariusz sugerujący, że mógł być tutaj też również wpływ obcych służb chociażby. No bo ja się zastanawiam, mamy też takie informacje, które przekazywane są przez śledczych, że ci młodzi ludzie z wykorzystaniem komunikatorów i platform internetowych utworzyli grupę, której członkowie kontaktowali się zazwyczaj przez internet i nie znali się osobiście. No ja się zastanawiam, jak może dojść w internecie, który jest no, czymś niesamowicie olbrzymim. To jest miejsce, wiadomo, że możemy ze znajomymi się skontaktować, no ale żeby znaleźć razem grupę młodych ludzi, którzy chcą dokonać mniej więcej bardzo podobnego, no użyję ponownie tego słowa, ale w cudzysłowie żartu, no to chyba jest mało prawdopodobne, tak mi się wydaje, żeby to nie było gdzieś przez kogoś inspirowane, jak pan patrzy, panie doktorze, na to.
0: Nie możemy też właśnie wykluczyć tego scenariusza, w którym faktycznie zostało to zainspirowane. Zawsze znajdzie się tak zwany pożyteczny idiota, który zda się złapać w te sidła, podpuszczony, przeprowadzi pewne niekorzystne dla nas suma summarum działania. Natomiast może się też okazać tak, że po prostu raz, faktycznie doszło do takiego zorganizowania oddolnego młodzieży, która próbowała zagospodarować swój wolny czas, zwłaszcza w swoim mniemaniu w żartobliwy sposób, a dwa, te grona zostały dopiero później, post factum, odkryte przez agentów być może obcych wywiadów i zainspirowane do podjęcia bardzo konkretnych działań, a narzędzia, które zostały wykorzystane, zostały temu gronu później podane na tacy.
1: Jaki to jest sygnał płynący z tej sytuacji dla naszego państwa i funkcjonowania naszych służb?
0: To jest kolejny sygnał mówiący nam, że powinniśmy mieć się na baczności i bacznie weryfikować wszystkie komunikaty, które są do nas wysyłane. To znaczy nie przyjmować niczego absolutnie za pewnik i jeżeli jakiekolwiek wątpliwości pojawiają się w przypadku sygnałów alarmowych, czy ze strony naszych znajomych, czy ze strony rodziny, powinniśmy szukać dodatkowego źródła lub weryfikować te informacje, korzystając z drugiej drogi kontaktu.
2: Z ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa Igorem Protasowickim rozmawiał Maciej Wolny, a za dwie minuty informacje i Ewelina Kamińska.
3: Reklama.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert tanie.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji. Lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
8: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22.00.

0: Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 6.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Będą kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów. Służby zatrzymały 3 osoby, 2 spędzą w areszcie 3 miesiące. Rządowi zależało na jak najszybszym wykryciu sprawców, mówi premier Donald Tusk. I jak zaznacza, sprawcy są bardzo młodzi.
3: Nieważne, czy ma się 16, czy 20, czy 25 lat. Nieważne, czy się robi to dla zabawy, czy z pobudek politycznych, komercyjnych, jakichkolwiek. To są poważne przestępstwa. I każdy, kto ma zamiar bawić się w taki sposób, musi mieć świadomość, że my technicznie będziemy zdolni do identyfikacji sprawców.
2: Postępowanie w sprawie serii fałszywych alarmów nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Praga. Według policji materiały wskazują na to, że chodzi o działania na szeroką skalę, które wymagały odpowiedniego zaplanowania i koordynacji czasowej. W Sejmie kolejne podejście do projektu ustawy o statusie osoby najbliższej. Ma on umożliwić dwóm dorosłym osobom zawarcie przed notariuszem umowy, dzięki której będą mogli oni m.in. wspólnie rozliczać podatki czy uzyskać dostęp do informacji medycznej partnera. Za nowymi rozwiązaniami są posłowie większości rządowej. Posłanka KO Dorota Łoboda podkreślała, że projekt wychodzi w kierunku potrzeb ludzi.
4: To, że dwie osoby żyją ze sobą i chcą ten związek sformalizować, to jest normalna ludzka potrzeba bezpieczeństwa. I państwo jest od tego, żeby problemy ludzi rozwiązywać.
2: Odrzucenia projektu domagali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Michał Wójcik z PiS uważa, że jest to atak na rodzinę, społeczeństwo i tradycje.
5: W miejsce małżeństwa, związku małżeńskiego, związku kobiety i mężczyzny, przypominam, bo tak jest w Konstytucji napisane, wprowadzacie w istocie związek partnerski.
2: Po wczorajszej debacie projekt wrócił do Komisji Nadzwyczajnej. Dziś ma się zająć zgłoszonymi poprawkami. Prezydent zapowiada jednak, że ustawy w takim kształcie nie podpisze. Wojska irańskie ostrzelały w nocy 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć strategiczną cieśninę Ormus i wpłynąć na wody Zatoki Perskiej. W komunikacie nie podano, jakiego typu były to jednostki, ani pod jakimi banderami płynęły. Iran zapowiada, że cieśnina Ormus, przez którą wiedzie jeden z kluczowych szlaków żeglugowych świata, pozostanie zablokowana do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia pokojowego. W informacjach jeszcze Tatry, gdzie rozpoczął się sezon burzowy. Zjawiska mogą pojawiać się częściej niż w ostatnich tygodniach. Każde ostrzeżenie o burzach należy traktować bardzo poważnie, radzi kierownik stacji meteorologicznej IMGW w Zakopanem Paweł Parzuchowski.
6: Od początku istnienia toprów w Tatrach od uderzeń piorunów zginęło ponad 70 osób. Miejmy to w pamięci, uważajmy na wszelkie ostrzeżenia i możliwość pojawiania się burz w modelach, traktujmy to poważnie.
2: W połowie maja do szpitala trafiło kilka osób wskutek porażenia piorunem na Giewoncie. A więcej o pogodzie na dziś, nie tylko w Zakopanem, już za chwilę.
7: Zakopanem będzie najchłodniejszym dzisiaj miejscem w kraju, 15 tylko stopni. Podobne wskazania termometrów m.in. na Półwyspie Helskim. W całym kraju temperatura nie przekroczy 22 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie. W centrum od 18 do 21, na wschodzie 17 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane, a wszędzie lokalnie możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze. Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej. Cześć Tomku, dzień
8: dobry.
7: Cześć,
8: dzień dobry.
7: Wyspany?
8: Tak jest.
7: To zaczynamy.
8: Sport. Ależ... A konkretnie zaczniemy od tenisa.
7: No, jakie to będą emocje w Paryżu?
8: Będą, bo czeka nas polski mecz, to już w trzeciej rundzie na kortach imienia Rolanda Garrosa, ale wszystkie szczegóły przekaże nam Cezary Guriew.
9: Iga Świątek i Magda Linet utworzyły parę w trzeciej rundzie. Czterokrotna mistrzyni paryskiej imprezy pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-2 i 6-3. Z kolei Magda wygrała z Łotyszką Jeleną Ostapenko 6-2, 2-6 i 6-2. O tym Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski w rozgrywkach o pukar Billie Jean King.
10: Świetny mecz, naprawdę byłem pod dużym wrażeniem tego, co pokazała. Ten spokój, opanowanie, trzymanie piłki nisko, bardzo płynne ruchy, płynne uderzanie w tym pierwszym i trzecim secie. W drugim dała się trochę zaskoczyć. Ta reakcja w trzecim secie powrót z tego 15-40 przy po 2 to była duża sprawa. Świetne serwowanie pozwoliło Magdzie utrzymać się w tym gemie, zamknąć go i w zasadzie

0: perspektywy czasu możemy powiedzieć, że to był najważniejszy fragment tego trzeciego seta.
1: Z rywalizacji odpadła Magdalena Fręch, która przegrała ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7 i 4-6. Dziś Maja Chwalińska zagra z Belgijką Lizę Mertens, a rywalem Huberta Hurkacza będzie Amerykanin Francis Tiafoe.
2: Piłkarze Crystal Palace triumfowali w Lidze Konferencji Europy. W spotkaniu finałowym rozegranym wczoraj w Lipsku Crystal Palace wygrało z Rayo Vallecano 1-0. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Jean-Philippe Mateta. To trzeci raz, gdy w tych rozgrywkach triumfuje angielski zespół. Dla Crystal Palace to jednak pierwszy europejski puchar zdobyty w historii klubu. Legia Warszawa wygrała z Dzikami Warszawa 98-80 w pierwszym półfinałowym spotkaniu rozgrywek o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Najwięcej punktów dla zwycięskiej ekipy, 20, zdobył Andrzej Pluta. W rywalizacji do trzech zwycięstw Legia objęła prowadzenie 1-0. Następny mecz odbędzie się w piątek także w hali Legii na Bemowie. Tymczasem Związek Piłki Ręcznej w Polsce i Superliga zapowiadają zmiany w przepisach. Priorytetem ma być rozwój młodych talentów, a o szczegółach Norbert Michalak.
3: Głównym celem reformy wprowadzonej wspólnie przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Superligę jest odbudowa silnej reprezentacji poprzez radykalne postawienie na szkolenie i grę młodych polskich zawodników. Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomir Szmal.
4: To jest inicjatywa, z którą szedłem do Związku Piłki Ręcznej jako prezes. W ostatnim czasie my poświęciliśmy bardzo dużo czasu, jeżeli chodzi o budowanie klubów Superligi. Ważna rzecz, jeżeli chodzi o samą też promocję dyscypliny. Zapomnieliśmy o tych najmłodszych i budując znowu ten dół, fundament, jestem przekonany, że w przyszłości będziemy mieli silną ligę, ale również silną reprezentację.
3: Jednym z najważniejszych elementów reformy jest program Młodzieżowiec U23, który zostanie wprowadzony od sezonu 2026-2027, mówi prezes zarządu Superligi Piotr Należyty.
5: Program, na który przeznaczymy około 800 tysięcy złotych, w ramach którego kluby, które stawiają na tych zawodników czy zawodniczki poniżej 23 roku życia, którzy będą grali minimum 15% na parkietach, będą mogli otrzymać dodatkowe gratyfikacje finansowe w ramach tego budżetu proporcjonalnie, jak stawiają na tych najmłodszych.
3: Od sezonu 2027-2028 wprowadzone zostaną opłaty za 8 i każdego kolejnego obcokrajowca, a zebrane środki zasilą Fundusz Szkolenia Młodzieży. Ruszy również obowiązkowa certyfikacja Akademii. Na te wszystkie efekty będziemy musieli jednak cierpliwie poczekać, zaznacza dyrektor sportowy Związku Piłki Ręcznej w Polsce Marcin Smolarczyk.
6: Natomiast te rozwiązania, które zaproponowaliśmy, które proponujemy w tej chwili razem z innymi obszarami związanymi na przykład z rozgrywkami młodzieżowymi, z obszarami związanymi ze szkoleniem trenerów i tak dalej, liczymy na ich efekt w przyszłości taki, który podniesie poziom piłki ręcznej w Polsce.
3: Kluby, które odmówią szkolenia młodego pokolenia, zapłacą 50 tysięcy złotych rocznej opłaty karnej. Ta trafi na ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży.
2: Przypomnę, pierwszy etap zmian, czyli wprowadzenie młodzieżowca do lat 23, zostanie wprowadzone już od sezonu 2026-2027, czyli tego, który rozpocznie się jesienią tego roku. Jeszcze jedna informacja piłkarska, bo reprezentacja naszego kraju rozpoczyna dziś we Wrocławiu krótkie zgrupowanie przed towarzyskimi meczami z Ukrainą. Ten mecz 31 maja na miejscowym stadionie, a trzy dni później zmierzą się z Nigerią. W Warszawie w pierwszym spotkaniu zabraknie Michała Skurasia z belgijskiego Chętu, który ma jeszcze obowiązki w klubie, a 31 maja zaplanowano ostatni mecz jego drużyny w sezonie. A przypominamy, że z Nigerią gramy na Stadionie Narodowym. Już z Wrocławia kadra przyjeżdża do Warszawy, żeby w przyszłą środę rozegrać spotkanie z publicznością stołeczną.
7: A Ukraina w niedzielę 31 we Wrocławiu.
2: Tak jest.
7: Tomasz Kowalczyk. Dzięki wielkie, Tomku, za wszystkie informacje.
2: Do
7: i słyszymy
2: usłyszenia.
7: Się za godzinę.
2: Dziękuję.
7: 6:39 na zegarach punktualnie. Po latach petycji, próśb i rozmów z politykami naukowcy wyszli na ulicę. Badacze, doktoranci i studenci z całej Polski protestowali wczoraj przed Sejmem. Główne hasła to stop głodzeniu polskiej nauki i 3% PKB to 100% dla Polski. Naukowcy domagają się zwiększenia finansowania nauki i ostrzegają, ten sektor już jest bliski zapaści. Martyna Szymczakowska.
8: Protesty przed Sejmem zwykle wyglądają inaczej. Gdy do Warszawy przyjeżdżają przedstawiciele jakiegoś sektora z całego kraju, nie brakuje petard, zdarzają się też palone opony. Tu było inaczej. Były białe fartuchy.

0: fartuchy, birety i plakaty wyjaśniające, jak wygląda sytuacja nauki w Polsce. Środowisko domaga się wzrostu nakładów na naukę do 3% PKB. Pomogłoby to w finansowaniu badaczy i doktorantów, a także poprawiło możliwości prowadzenia prac i badań.
1: Mogę śmiało powiedzieć, rozglądając się ze sceny w każdą stronę, że jest to prawdopodobnie największy protest sektora nauki w III RP. Mamy dość. Dość tego, jak nauka jest traktowana. Dość tego, że w Polsce nauka jest de facto niszczona przez marne finansowanie. Pora, żebyśmy jednym głosem polskiej nauki powiedzieli: stop niszczeniu nauki! Stop niszczeniu nauki! Stop!
0: Sami protestujący mówili o swojej sytuacji, o tym, jak trudno jest być naukowcem w Polsce, jak trudno iść tą obraną drogą.
2: Jesteśmy z Gdańska, z Uniwersytetu Gdańskiego i jesteśmy doktorantkami. Przyszłyśmy, żeby trochę nagłośnić tę sytuację doktorantów, bo doktorantek teraz tak naprawdę dostaje mniej niż najniższa krajowa, a praca jest zdecydowanie ciężka i wymagająca.
3: Nie no, z pasji niestety się żyć w tym kraju nie da.
4: Jeżeli zaniedbamy finansowanie polskiej nauki, powoli albo już coraz szybciej ta nauka będzie zamierać, nie będzie odnawiania się pokoleniowego, nie będziemy kształcić nowych, młodych naukowców.
5: My pracujemy za jałmużnę moim zdaniem, nie za pensję.
6: Nie chcemy, żeby polska nauka głodowała i żeby coraz więcej ludzi przychodziło, było zmuszonych tak naprawdę przychodzić do biznesu, wyjeżdżać za granicę. Chcemy robić dobrą naukę w Polsce.
0: Stypendium doktoranckie przez pierwsze 2 lata wynosi 3000 zł, a młode osoby mówią, że przy pracy w laboratorium nie ma chwili na to, żeby, kolokwialnie mówiąc, dorobić. Jeden z organizatorów protestu i akcji 3% dla nauki, 100% dla Polski, profesor Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii PAN, zwraca uwagę na determinację środowiska naukowego i zapowiada: jeśli rządzący nie wsłuchają się w głosy naukowców, na jednym proteście się nie skończy.
7: Ja myślę, że w roku wyborczym mogą być jeszcze większe protesty, no bo co innego może być? Jeżeli teraz przyjdzie kilka tysięcy i nie zostaną zaadresowane nasze postulaty, no to przecież problemy same się nie rozwiążą. Część osób wyjedzie, ale my zostaniemy i będziemy dalej walczyć.
0: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek przekonywał, że rozumie te postulaty, popiera je, ale nie jest w stanie zrealizować ich do 2030 roku, tak jak oczekują tego protestujący.
8: Oczywiście długofalowo chcemy wszyscy dążyć do tego. To musi być proces, tego się nie da zrobić w rok, w dwa, w pięć. To są ogromne nakłady finansowe, ale bez odpowiednich środków na naukę i szkolnictwo wyższe my jako 20 gospodarka w tym rankingu się nie utrzymamy. Nie będziemy również bezpieczni, ponieważ i nauka też daje nam to bezpieczeństwo.
0: Minister zapewnił, że ma plan, by w ciągu 5 lat nakłady na naukę wzrosły do 2% PKB. Teraz to 1,4%. A w ciągu 3 tygodni środowisko naukowe zebrało ponad 25 tysięcy podpisów pod swoimi postulatami. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
9: Za nami burzliwa debata wokół projektów dotyczących ustawy o statusie osoby najbliższej. W Sejmie odbyło się drugie czytanie propozycji, która umożliwia 2 dorosłym osobom zawarcie przed notariuszem umowy, dzięki której będą mogły m.in. wspólnie rozliczać podatki czy uzyskać dostęp do informacji medycznej partnera bądź partnerki. Mariusz Pieśniewski.
10: Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy mówiła podczas debaty, że ustawa odpowiada na potrzeby ludzi, którzy ze sobą żyją.
11: Ta ustawa nie jest dla nikogo zagrożeniem.
10: Chodzi o wspólne rozliczanie podatków czy uzyskanie dostępu do informacji medycznej partnera.
11: My, parlamentarzyści pracujący tu w Izbie, chcemy i chcieliśmy miesiące temu usiąść do stołu do merytorycznej rozmowy o tym, jak dać podstawowe narzędzie zabezpieczenia dla osób, które żyją ze sobą, które się kochają, które tak naprawdę dzisiaj wspierają się wzajemnie i chciałyby pewnie zostać ze sobą do końca życia.
10: O takich przykładach mówiła też Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej.
12: Panią Magdę spotkała tragedia. Jej wieloletni partner Łukasz zmarł na zawał. Maria oprócz oczywistej żałoby zmaga się z przykrymi sprawami. Łukasz był ateistą, ale jego krewni wbrew jego woli uparli się na katolicki pochówek. Magda w świetle prawa była dla niego obcą osobą, więc będzie musiała zapłacić podatek od spadku.
10: Ale sprzeciw wobec takich rozwiązań prawnych pokazywali posłowie prawicy. To jeden z najgorszych projektów, atak na rodzinę, na społeczeństwo i tradycje, mówił poseł PiS Michał Wójcik.

0: Wy w miejsce małżeństwa, związku małżeńskiego, związku kobiety i mężczyzny, przypominam, bo tak jest w Konstytucji napisane w artykule 18. I ta instytucja jest pod szczególną ochroną państwa. Wprowadzacie w istocie związek partnerski, partnera. Dokładnie tam, gdzie jest małżeństwo, wy chcecie wprowadzić dokładnie ten związek.
1: Wasze lęki są zupełnie bezpodstawne.
2: Odpowiadała posłanka KO Dorota Łoboda.
1: To, że dwie osoby żyją ze sobą i chcą ten związek sformalizować, to jest normalna ludzka potrzeba bezpieczeństwa. I państwo jest od tego, żeby problemy ludzi rozwiązywać, a nie żeby ich pouczać, jak mają żyć.
2: W debacie padły też z obu stron argumenty nawiązujące do konstytucji. Zbigniew Kuźmiuk z PiS powiedział, że konstytucja obejmuje rodzinę ochroną i opieką.
3: Wyrazem tej ochrony i opieki są przywileje podatkowe. Jednym z nich jest wspólne rozliczanie małżonków. Drugim zerowa stawka w podatku od spadków i darowizn. Proszę państwa, państwo chcecie dla tego rodzaju związków już nie tylko otwierać furtkę, ale bramę przywilejów finansowych. Dlaczego 24 miliony podatników mają się składać na te przywileje dla tych związków? Wytłumaczcie to państwo.
4: Polska konstytucja zabrania dyskryminować.
2: Odpowiadał Sławomir Nitras z KO.
4: Pan chce dyskryminować człowieka dlatego, że kocha mężczyznę i jest mężczyzną, albo kobietą, która kocha kobietę. Pan chce ich dyskryminować.
2: Najprawdopodobniej zwolennicy projektu zbiorą większość parlamentarną, ale już dziś otoczenie prezydenta mówi, że w tej sprawie należy liczyć się z wetem.
5: Co relacjonował Mariusz Pieśniewski? O szansę na podpis prezydenta pod ustawą pytaliśmy także publicystkę Elizę Olczyk.
6: Strona inicjująca, czyli strona rządowa, jest skłonna do zmian, gdyby pan prezydent przedstawił, co jej się w tej ustawie nie podoba. Moim zdaniem to jest słuszny postulat, że jeżeli są zastrzeżenia, to byłoby dobrze, żeby pan prezydent powiedział, to można to jeszcze poprawić w Senacie. Nie ma sensu tak z góry się ustawiać nawet wobec tej ustawy. Moim zdaniem sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana niż wtedy, kiedy pan prezydent walczył o prezydenturę i mógł mówić, że nie można zrównywać małżeństw ze związkami partnerskimi i tak dalej, ponieważ jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeżeli część samorządów będzie chciała implementować to orzeczenie, a część nie, bo już słyszymy, że są takie samorządy dosyć konserwatywne, które nie chcą implementować, to będziemy mieli chaos prawny i to nie będzie na pewno nikomu służyło. Więc ja myślę, że dobrze by było, żeby pan prezydent, jego otoczenie jeszcze raz się zastanowiło nad tą całą sprawą.
7: To ja pani redaktor dopytam w takim razie, biorąc to wszystko, co pani mówiła przed momentem, czy politycznie bardziej ryzykowne jest dziś przyjęcie tej ustawy i podpis prezydenta, czy jej zablokowanie?
6: Z punktu widzenia pana prezydenta najlepiej by było, żeby on ją zablokował, jeżeli mówimy o jego własny interes, ponieważ cechą jego prezydentury jest to, że on ma swoje wartości konserwatywne i jak do tej pory nie zrobił nic, żeby pokazać wyborcom, że gotów jest do jakichś odstępstw od tych wartości konserwatywnych. Jest w tym spójny w związku z tym i wyborcy za to go cenią, za to, że jest spójny i za to, że rzeczywiście jest takim konserwatystą. Ale czasami, no ja tak uważam, że politycy jednak mimo wszystko powinni czasami patrzeć na sytuację, jaka się wytworzyła, tak? A tak jak mówię, po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sytuacja jest inna niż przed tym Trybunałem. Przed tym orzeczeniem. Ale jeżeli już jesteśmy przy tym, no to kwestia wspólnego rozliczenia, prawda, podatkowego, że to by było prawie tak jak w małżeństwie, gdyby związki, osoby zawierające związki partnerskie mogły to robić. I to wspólne rozliczenie podatkowe to było coś, na co ministrowie finansów do tej pory w poprzednich rządów, również rząd rządu Platformy Obywatelskiej, bo przecież pamiętam takie wypowiedzi ministra Rostowskiego, nie chcieli się na to zgodzić, bo to jest istotny ubytek w budżecie państwa. Mniej po prostu dochodów z PIT-u będzie wpływało, a oczywiście wszystko zależy od tego, jak zostaną ustanowione te związki partnerskie.

0: jakiego kryterium będzie można je zawierać. Ale jeżeli będzie to tak, że na przykład, nie wiem, dwójka samotnych ludzi, brat z siostrą, na przykład córka z mamą, czy syn z mamą, będą zawiązywali taki związek po to, żeby się wspólnie rozliczać, to może mieć to taki charakter bardzo dolegliwy dla budżetu. Jeżeli bym usłyszała argument, że takie rzeczy mogą być marginalne, to ja sobie przypominam taką historię, jak za rządów SLD minister pracy i polityki społecznej zlikwidowała alimenty, a wprowadziła zaliczkę alimentacyjną dla osób, które są samotne i samotnie wychowują dzieci. I ludzie się z tego powodu dla kilkuset złotych miesięcznie się rozwodzili, bo to wszystko zależy od tego, że jaką kto ma sytuację. Dla kogoś te kilkaset złotych może być istotnym elementem tego, że no nie wiem, trzeba dla fikcji się rozwieść, żeby dostać od państwa te pieniądze. Zatem to trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić. Ja bym chciała, żeby się minister finansów wypowiedział, co on na to.
1: Z publicystką Elizą Olczyk rozmawiał Maciej Wolny. Trzy osoby zostały zatrzymane, ale prokuratura i policja podkreślają, że sprawa jest rozwojowa. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości uderzyło w zorganizowaną grupę, która stoi za fałszywymi alarmami w całym kraju. Zatrzymane osoby są zamieszane w zgłoszenia w Warszawie. Z kolei wciąż badana jest sprawa dotycząca alarmu w gdańskim mieszkaniu rodziny prezydenta. Sylwia Białek.
2: Premier Donald Tusk dziękował służbom za wykonaną pracę.
3: Dziękuję policji, prokuraturze i służbom specjalnym za szybkie działanie w tej sprawie. Prace trwają, będą kolejne zatrzymania. Taką informację otrzymałem od ministra Kierwińskiego. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości, o tym już wiemy.
2: Pierwsza osoba została zatrzymana już tydzień temu. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros powiedziała, że z ustaleń śledczych wynika, że zorganizowana grupa przestępcza, której działalność była ukierunkowana głównie na wywoływanie fałszywych alarmów, zawiązała się w społeczności internetowej.
4: Korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
2: Premier podkreślał, że sprawa jest poważna, bo są bardzo poważne konsekwencje tego typu działań.
3: Nieważne, czy ma się 16, czy 20, czy 25 lat, nieważne, czy się robi to dla zabawy, czy z pobudek politycznych, komercyjnych, jakichkolwiek. To są poważne przestępstwa i każdy, kto ma zamiar bawić się w taki sposób, musi mieć świadomość, że my technicznie będziemy zdolni do identyfikacji sprawców i jestem przekonany, że prokuratura i sądy będą traktowały bardzo poważnie tego typu przestępstwa.
2: Rzecznik prasowy Policyjnego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości komisarz Marcin Zagórski zaznaczył, że w tym śledztwie funkcjonariusze przeanalizowali ogromne ilości danych.
5: Funkcjonariusze zabezpieczyli u podejrzanych różnego rodzaju nośniki cyfrowe, w tym komputery, telefony czy inne jeszcze nośniki, gdzie zgromadzone były dane. Także wróciliśmy do wątków, które wcześniej już występowały w prowadzonych przez nas postępowaniach.
2: Wywoływanie fałszywych alarmów to bezpośrednie uderzenie w bezpieczeństwo nas wszystkich, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Podkreśla, że każda złośliwa prowokacja odciąga mundurowych od realnych zagrożeń.
6: Codziennie dostajemy ponad 1600 zgłoszeń, jeżeli chodzi o same centra powiadomień ratunkowych. Prawie 2000 interwencji własnych, które są interwencjami pilnymi. Tylko wtedy, kiedy policjanci będą mogli na to reagować w dotychczasowym trybie, kiedy będziemy poddawani tej opinii publicznej w sposób obiektywny, będziemy skutecznie działać i będziemy cały czas to robić.
2: Świetna robota policji, tak mówił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
7: Te sprawy są badane, wszystkie związki tych osób. Wymaga to jednak pewnego czasu. Działania policji są szybkie, intensywne i należy to docenić. Natomiast tu potrzebna jest normalna śledcza praca, przesłuchanie, badanie kontaktów, badanie telefonów, więc dajmy policji pracować w tych sprawach.
2: Odmiennie pracę służb ocenia prezydencki minister Marcin Przydacz.
8: Rząd dotychczas po prostu lekceważył tę sprawę, obśmiewał to, próbował kreować medialne wrzutki o tym, kto w co był ubrany, a nie to, że ktoś paraliżuje państwo polskie, że ktoś kompromituje polskie służby. Finalnie, jeśli są jakieś zatrzymania, jeżeli służby się wzięły do roboty, to dobrze. No, czekamy oczywiście, jakie będą dalej efekty, czy

0: Zostanie im to udowodnione, czy będą konkretne wyroki w tej sprawie.
1: Według przedstawicieli rządu głównym motywem działania sprawców była chęć zyskania rozgłosu w internecie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Polska i Wielka Brytania podpisały w Londynie nowy traktat strategiczny dotyczący bezpieczeństwa i współpracy wojskowej. Porozumienie obejmuje wspólną produkcję uzbrojenia, rozwój systemów obrony przeciwlotniczej oraz rozszerzanie współpracy wywiadowczej i cyberbezpieczeństwa. Eksperci podkreślają, że dokument może stać się początkiem nowego układu sił w Europie i znacząco wzmocnić pozycję Polski na wschodniej flance NATO. Co zmieni nowy traktat Polski i Wielkiej Brytanii?
3: Polska i Wielka Brytania podpisały w Londynie nowy traktat strategiczny, który otwiera zupełnie nowy etap współpracy obu państw. Dokument przewiduje konkretne działania militarne, technologiczne i przemysłowe, które wzmocnią bezpieczeństwo obu krajów oraz całej wschodniej flanki NATO. Jednym z najważniejszych elementów porozumienia jest rozwój wspólnej produkcji nowoczesnych pocisków i systemów obrony przeciwlotniczej. Chodzi przede wszystkim o technologie wykorzystywane do przechwytywania rakiet oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Wielka Brytania dysponuje zaawansowanymi rozwiązaniami w tym obszarze, a Polska chce rozwijać własny przemysł uzbrojeniowy i zwiększać produkcję uzbrojenia na miejscu. Traktat zakłada również rozszerzenie współpracy wywiadowczej oraz cyberbezpieczeństwa. Oznacza to szybszą wymianę informacji o zagrożeniach, wspólne działania przeciw rosyjskiej dezinformacji oraz ochronę systemów energetycznych, bankowych i wojskowych przed cyberatakami. W dokumencie zapisano także regularne wspólne ćwiczenia wojskowe i dalsze wzmacnianie obecności brytyjskich sił w Europie Wschodniej. W praktyce porozumienie może oznaczać miliardowe inwestycje w polski przemysł obronny. Brytyjskie firmy zbrojeniowe mają uczestniczyć w projektach związanych z produkcją rakiet, systemów radarowych i nowoczesnej elektroniki wojskowej. To ważne szczególnie dla polskich zakładów zbrojeniowych, które liczą na nowe kontrakty i transfer technologii. Znaczenie traktatu wykracza jednak daleko poza kwestie militarne. Wielka Brytania po Brexicie buduje nową strategię obecności w Europie i szuka partnerów gotowych do twardej polityki bezpieczeństwa wobec Rosji. Polska dzięki swojemu położeniu oraz rosnącym wydatkom na armię staje się jednym z najważniejszych państw tej strategii. Eksperci zwracają uwagę, że dokument może być początkiem budowy nowego regionalnego bloku bezpieczeństwa skupionego wokół Wielkiej Brytanii, Polski, państw bałtyckich i Skandynawii. Taki układ miałby być zdolny do szybszego reagowania na zagrożenia ze strony Rosji, nawet w sytuacji osłabienia zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie.
2: I o tym z Londynu relacjonowała Anna Rączkowska. Jest 6:57 na zegarach, co oznacza, że już za chwilę najnowsze informacje i Ewelina Kamińska, a po nich, po informacjach naszą rozmówczynią będzie pani posłanka Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej. Już gwarantuję państwu, że pani posłanka jest, już się nawet widzieliśmy, a będziemy rozmawiać przede wszystkim o ustawie o statusie osoby najbliższej, bo prace nad tą ustawą w Sejmie dobiegają końca, ale jeszcze prace w Sejmie nie dobiegły końca. Kancelaria Prezydenta już zadeklarowała, że Karol Nawrocki takiej ustawy nie podpisze. Będzie także o proteście naukowców, o wskazaniu pana Kapińskiego jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i o poszukiwaniach Marcina Romanowskiego, który według doniesień dziennikarzy ukrywa się i nieustannie zmienia swoje miejsce pobytu na Bałkanach. No to 2 minuty już tylko pozostały do godziny 7:00. Zapraszam państwa, daj informacje i żeby zostać z nami. Do usłyszenia.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będą kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów. W rękach służb są na razie 3 osoby. Ustawa o osobie najbliższej, sejmowa komisja nadzwyczajna zajmie się dziś poprawkami. MSZ potępia izraelskie plany wyburzenia palestyńskiej wioski na zachodnim brzegu. Działa tam polska misja medyczna. Minęła 7. Ewelina Kamińska, zapraszam. Śledczy zapowiadają już kolejne zatrzymania w sprawie fali fałszywych alarmów. 3 osoby są w rękach służb, 2 z nich usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu. Cyberprzestępcy brali na celownik m.in. prawicową stację telewizyjną oraz rodzinę prezydenta.
2: Śledztwo prokuratury i policji ujawniło mechanizmy działania tej grupy. Podejrzani 20-latkowie stworzyli w sieci zamkniętą społeczność z wyraźnym podziałem ról, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros.
3: Grupa stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń.
2: Policja zabezpieczyła telefony i komputery zatrzymanych. Śledztwo zostało połączone i na warszawskiej Pradze badane są wszystkie prowokacje z ostatnich tygodni.
3: Badane są zdarzenia z maja bieżącego roku, w tym do telewizji Republika. Wczoraj zostało dołączone do tego postępowanie wszczęte pierwotnie w Gdańsku dotyczące zawiadomienia o zdarzeniu w mieszkaniu rodziny prezydenta.
2: Mężczyznom grozi teraz do 15 lat pozbawienia wolności. Służby wciąż sprawdzają nośniki danych i nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Sejmowa Komisja Nadzwyczajna zajmie się dziś poprawkami do ustawy o osobie najbliższej. Przepisy mają umożliwić dwóm dorosłym zawarcie umowy przed notariuszem, dzięki której będą mogli m.in. wspólnie rozliczać podatki i uzyskać dostęp do informacji medycznej partnera. Na akceptację prezydenta nie ma raczej co liczyć, mówił o tym szef jego gabinetu Paweł Szefernaker.
4: Wprowadza to de facto możliwość tego, aby te przywileje, które są przywilejami dziś dla małżeństw w polskim prawie, były realizowane dla związków jednopłciowych. Na to również nie ma zgody pana prezydenta.
1: Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy odpowiada, że sejmowa większość nie złoży broni w sprawie ustawy.
5: Bardzo żałuję, że pan prezydent skłania się w kierunku weta, ale będziemy walczyć do ostatniej minuty, do końca. Powiedzieliśmy panu ministrowi Szefernakerowi, że jeszcze jesteśmy gotowi o tym rozmawiać, jeśli będzie konkretna propozycja. Ja słucham i chcę wiedzieć, co dokładnie nie podoba się panu prezydentowi w tej ustawie.
1: Głosowanie w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej w piątek. Katowicki sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok dożywocia dla Mateusza H., który 3 lata temu zabił 18-letnią Wiktorię z Bytomia. 19-letni wówczas mężczyzna poznał swoją ofiarę na przystanku, gdy wracała z klubu. Zwabił ją do swojego mieszkania, a o zabójstwie zdecydował po rzucie monetą. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać po 40 latach odbywania kary więzienia.
6: W ocenie prokuratury wyrok jest słuszny, sprawiedliwy, orzeczona kara z uwagi na ciężar gatunkowy przestępstwa jest jedyną słuszną karą.
1: Mówiła Barbara Wilmowicz z prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach. Sąd zmienił jedynie środek zabezpieczający. Mateusz H. po ewentualnym wcześniejszym opuszczeniu zakładu karnego trafi do szpitala psychiatrycznego. Wyrok jest prawomocny. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępia izraelskie plany wyburzenia wioski objętej polską pomocą. Izrael chce wznowić procedurę wyburzenia wioski Han al-Ahmar na zachodnim brzegu. Jej mieszkańcom pomaga polska misja medyczna, finansowana m.in. ze środków polskiego MSZ. Zagrożone są zarówno domy mieszkańców, jak i efekty polskiej pomocy humanitarnej, alarmuje Małgorzata Olasińska-Hart.
7: Nasza klinika mobilna odwiedza mieszkańców wioski zupełnie odciętych od pomocy medycznej, konsultuje i leczy dzieci, kobiety, mężczyzn, a także prowadzi zajęcia psychospołeczne dla kobiet i dzieci w Han al-Ahmar. To bardzo ważne działania, które wspierają Palestyńczyków w ich codziennym życiu.
1: Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreślał, że Polska skontaktowała się już z innymi państwami w celu uzgodnienia wspólnej reakcji.
8: Popieramy rozwiązanie dwupaństwowe, które zakłada pokojowe współistnienie Izraela i Palestyny w granicach z 1967 roku.

0: my też apelujemy o zaprzestanie wspierania tego nielegalnego ruchu osadniczego i potępiamy wszelkie akty agresji.
1: Działacze polskiej misji medycznej podkreślają, że wyburzenie i przymusowe przesiedlenie mieszkańców byłoby naruszeniem prawa międzynarodowego. Specjalne kamizelki i hełmy dla czworonożnych służb. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej tworzą pancerz dla psich komandosów. Sprzęt ma chronić zwierzęta pracujące w wojsku, policji czy ratownictwie i jednocześnie nie ograniczać ich ruchów podczas akcji. Każda kamizelka i hełm są dobierane indywidualnie, mówi projektant Ireneusz Michalik.
2: Im lepszy komfort pracy, który jest mu zapewniony, tym on jest bardziej wydajny później przy poszukiwaniu materiałów wybuchowych czy poszukiwania osoby. Wczoraj mierzyłem psa, co od razu mi przewodnik powiedział, że tu musi mieć podcięcie na karku, nie mogą być wysokich kołnierzy, tak jak w innych firmach. No i teraz pokazał mi zdjęcie, że pies przez to, że miał wysoki kołnierz, który mu chłonił głowę, nie mógł ugryźć wysokiej osoby, tak? Bo nie mógł tak wygiąć głowy po prostu do tego chwytu.
1: Prototypy psich hełmów będą miały oficjalną premierę w czerwcu na międzynarodowych ćwiczeniach zespołów pracujących z psami.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Poranek pogodny praktycznie w całym kraju. W ciągu dnia może przelotnie popadać na północnym wschodzie i krańcach południowo-wschodnich. Temperatura maksymalna od 15 stopni nad morzem do 22 na południowym zachodzie.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Dzień dobry, 7:06 na zegarach, czwartek, 28 dzień maja 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry i dziękuję, że wybrali Państwo Polskie Radio 24. W tej godzinie moc atrakcji, także łączenia z naszymi korespondentami, między innymi z naszą korespondentką w Brukseli, która opowie o kolejnym pakiecie sankcji nakładanych na Rosję. Ale zanim to wszystko, to nasze główne polityczne rozmowy, teraz ta pierwsza.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: W naszym studiu Karolina Pawliczak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, pani posłanko.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy.
5: I co, cała para w piach pójdzie, jeśli chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej?
6: Zrobiliśmy wszystko, panie redaktorze, żeby ulżyć osobom, które mają gorzej i trudniej w naszym państwie. Mówimy o związkach partnerskich, mówimy o tych osobach, które nie zdecydowały się na formalne małżeństwo, bo nie tylko to są pary jednopłciowe, wiemy o tym doskonale. Natomiast no już zapowiedź pana prezydenta ustami pana Szefernakera, który na komisji, nadzwyczajnej komisji powiedział wyraźnie, że to nie jest tak i nie przyjmuje właściwie tego projektu pan prezydent, neguje ten projekt. Nie wiem, co tak naprawdę mu się nie podoba, bo przecież tak mówiąc wprost, rzecz dotyczy głównie administracyjnych spraw, czyli konkretnie nie związków partnerskich, tylko ustawa, ten projekt dotyczy możliwości dziedziczenia, dotyczy możliwości oczywiście uzyskania informacji medycznych, co jest bardzo istotne, czy choćby rozliczeń podatkowych. Co się tutaj prezydentowi w tej sprawie nie podoba? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Uzasadnienie pana Szefernakera
5: było jakiekolwiek?
6: Było szokujące. Dla mnie było szokujące, ograniczające, pokazujące nietolerancję w głowach tych ludzi wobec naszego społeczeństwa, bo przecież osoby, które żyją w związkach partnerskich, to jest nasze społeczeństwo, to są nasi obywatele i kompletnie tego nie rozumiem, ale stanowisko było w mojej ocenie jednoznaczne, dlatego też spodziewamy się, że decyzja prezydenta w tej sprawie będzie zmierzała w stronę weta.
5: A wcześniej Kancelaria Prezydenta na etapie tych długich prac sejmowych zgłaszała jakieś swoje postulaty, zastrzeżenia, propozycje kierunku, w jakim ta ustawa miałaby pójść?
6: Właśnie najgorsze jest to, że my nie mamy nic na stole, jeśli chodzi o aktywność pana prezydenta.
5: Czyli nie bo nie?
6: Jest tak, nie bo nie, a z drugiej strony zapowiedź, że być może w przyszłości, tylko nie wiem jakiej przyszłości, bo czekamy przecież już tak długo, coś może się pojawić. Kręcą, oszukują, udawają, że próbują coś zrobić w tym zakresie. Natomiast w mojej ocenie również nie mają żadnego pomysłu, jak ten temat podnieść,

uważam, że ta ustawa, którą my proponujemy, naprawdę jest bardzo kompromisowa. Czego dowodem jest choćby to, że przecież pani Urszula Pasławska, która reprezentuje PSL, która to partia w dużej mierze jest konserwatywna, jeśli chodzi o te kwestie, a jednak pokazaliśmy wspólnie jako koalicja, że potrafimy

0: zawetuje tę ustawę o związkach partnerskich, o statusie osoby najbliższej, że łatwiej będzie jechać na weekend do Berlina, wziąć ślub, wrócić do Polski i ten ślub transkrybować, niż spróbować jakikolwiek związek zawrzeć tu w kraju.
1: Paradoks na tym właśnie polega i być może taki jest cel prezydenta i całego jego środowiska, żeby pokazać, że my tutaj w państwie polskim w tym zakresie jesteśmy nieskuteczni, natomiast faktycznie pary, które zawrą te małżeństwa za granicą, będą mogły transkrybować w Urzędzie Stanu Cywilnego swoje związki. To jest dla mnie po prostu nie do przyjęcia. Będziemy próbować, będziemy podnosić tę kwestię. Obiecaliśmy zresztą to naszym wyborcom. Natomiast no, państwo widzicie, jaka jest ogromna blokada ze strony Pałacu Prezydenckiego. Nie tylko w tej oczywiście kwestii. Tak jak pan redaktor powiedział, nie, bo nie, niczego nie przedstawiono nam na stole. Bo gdyby pokazano, tak jak wczoraj choćby w ustawie tak zwanej łańcuchowej. Mówimy o ochronie zwierząt i mówimy o tym symbolicznym pozbyciu się łańcuchów. Prezydent przedstawił swój projekt i wczoraj też debatowaliśmy na posiedzeniu Sejmu. Udaje się w takich sprawach znaleźć przynajmniej szczątkowy kompromis, bo oczywiście ustawa jeszcze jest w trakcie procedowania.
0: I tutaj prezes Jarosław Kaczyński, pytany akurat nie bezpośrednio ustawę o statusie osoby najbliższej, a o transkrypcję związków, o transkrypcję aktów małżeństwa osób tej samej płci, mówił: ja bym to w ogóle spenalizował. Wprowadziłbym przepis karny, który każe i to tak naprawdę surowo za tego rodzaju przedsięwzięcia. To jest jedyny sposób na zatrzymanie tej ofensywy. Zalecił też, by każdy zadał sobie pytanie, prezes Jarosław Kaczyński, jakie państwa mogą mieć interes w tym, żeby rozszerzać homoseksualizm? Żadne, Polska też nie.
1: No to jest właśnie przerażające, że człowiek, który jest prezesem wielkiej partii, która rządziła w państwie dwie kadencje, mówi takim językiem. Mówi językiem pogardy wobec swojego społeczeństwa. To jest dowód na to, że ci ludzie nigdy nie powinni rządzić w państwie, bo tak jak powiedziałam, on w ogóle nie rozumie istoty tej ustawy, bo przecież ona dotyka nie tylko par homoseksualnych, ale oczywiście również heteroseksualnych. To jest znakomita część społeczeństwa, która żyje w takich związkach i oni dzisiaj mają ograniczone prawa. Nie mogą dziedziczyć, nie mogą choćby właśnie pozyskać informacje u lekarza, w szpitalu. To są podstawowe prawa obywatelskie, których pozbawieni są ci ludzie. Nie każdy chce zawrzeć małżeństwo. Ale nie spodziewam się, że tak powiem, zrozumienia w słowach i w postawie pana prezesa Kaczyńskiego, który w mojej ocenie, niejednokrotnie to już mówiłam, powinien odejść już do historii i tak naprawdę przestać działać publicznie.
0: To na koniec tego wątku moje pytanie, bo wczoraj słyszałem w programie Justyny Dobrosz-Oracz wypowiedź w TVP Info, wypowiedź minister Katarzyny Kotuli, która z dużą szczerością przyznawała, że przyspieszenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa osób tej samej płci, par jednopłciowych, to jest efekt Zbigniewa Ziobry. Że rząd chciał zatrzeć złe wrażenie po ucieczce Zbigniewa Ziobry, więc przyspieszył z transkrypcją.
1: Nie muszę zgadzać się ze wszystkim, co mówi pani minister, bo nie chodzi o zakrycie jednych czy drugich spraw.
0: Korelacja czasowa jest.
1: Wiele jest różnych korelacji czasowych. Dzieje się bardzo dużo w naszym kraju, w różnych aspektach naszego życia gospodarczego. Akurat tak się zdarzyło. Natomiast chcę jednoznacznie powiedzieć, że w tej sprawie nie odpuścimy. Będziemy podejmować tę ustawę, będziemy działać, żeby wzmocnić te kwestie związane oczywiście z pomocą, ze wsparciem związków partnerskich. Takie było nasze założenie. Natomiast mam nadzieję, że też społeczeństwo właściwie rozliczy i oceni działania i pana prezesa, i całego środowiska prawicowego, wśród którego jest, myślę, że też sporo i par homoseksualnych, i heteroseksualnych, które to takie związki tworzą.
0: W W najnowszym wydaniu tygodnika Polityka rozmowa z Marcinem Kulaskim, ministrem nauki. Wczoraj przed Sejmem protest środowiska naukowego, które domagało się podniesienia nakładów na naukę do poziomu 3% PKB. Dzisiaj wydajemy 1,02% PKB. Marcin Kulasek mówi w Polityce tak. Cel to 3% na badania i rozwój, ale to niestety dłuższa perspektywa. Średnia unijna to 2,2% PKB. Przy zmianie sytuacji geopolitycznej jesteśmy w stanie, mam nadzieję,

0: osiągnąć ją szybciej niż się wydaje. Tyle, że środowisko naukowe potrzebuje wsparcia tu i teraz.
1: Wczoraj przechodząc na komisję i obok tego protestu widziałam właśnie rozczarowanych ludzi. Przyznam szczerze, że jestem w stanie absolutnie zrozumieć to środowisko. Ludzi, którzy po raz pierwszy od dłuższego czasu, choć myślę, że nawet pierwszy raz wystąpili ulicę właśnie, żeby walczyć o swoje prawa, ale ja też chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że wynagrodzenia od 2023 roku, czyli nasza kadencja, wzrosły, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, o 38%.
0: Ale wie pani, że nadal doktorant zarabia 3600 zł na rękę.
1: Tak. I przygotowując się dzisiaj do programu, panie redaktorze, ponieważ nie jestem członkinią komisji związanej właśnie z tymi tematami, to przyznam szczerze, że jeżeli wzrosły te wynagrodzenia o 38%, to proszę zobaczyć, jak niskie było to wynagrodzenie poprzednio. To po pierwsze. Po drugie, blisko 44 miliardy złotych dzisiaj na edukację przepraszam, na szkolnictwo wyższe jest zaplanowane. I o bodajże 7,5 miliarda złotych więcej niż było to również w poprzednich kadencjach. Trzeba te liczby pokazać w mojej ocenie.
0: Ja rozumiem pani intencje, tylko że z punktu widzenia tych protestujących osób, to pani je teraz poklepuje po plecach i odsyła do tylnego rzędu w kolejce od oczekujących na pieniądze.
1: Panie redaktorze, wczoraj miał wystąpienie też pan minister Kulasek, który mówił bardzo wyraźnie, że będzie dążył do tego, żeby te dwa na początek, a później 3 PKB na szkolnictwo wyższe było przeznaczone w budżecie. Oczywiście wszystko zależy też od pana ministra Domańskiego, który również w tym zakresie potwierdził, że te środki muszą się znaleźć i w przyszłorocznym budżecie na pewno będą zwiększone. Jeszcze raz to powtórzę, rozumiem doskonale ten protest i z drugiej strony dobrze, że ten głos się pojawił tak wyraźny, pokazujący jest też taki apel w internecie tych środowisk. I bardzo dobrze, że państwo po prostu pokazują, jak to dzisiaj wygląda. Natomiast my w tym zrozumieniu chcemy też wyraźnie podkreślić, że te środki muszą się znaleźć.
0: Dobrze, to zmienimy temat i porozmawiamy o zatrzymanych osobach w sprawie fałszywych alarmów. Na razie te zatrzymane osoby są związane z fałszywymi alarmami dotyczącymi prezesa Karnońskiego i szeroko rozumianej telewizji Republika. Policja jest na tropie osób, które dokonywały fałszywych zgłoszeń. W domu mamy Karola Nawrockiego. Po co premier mówił, czy też sugerował, że może się za tym kryć ślad rosyjski, skoro go nie ma?
1: Ale może, tak? No bo jeszcze oczywiście śledztwo jest w trakcie, organy ścigania w tym zakresie podejmują wszelkie czynności.
0: To po prostu jakieś nastoletnie wybryki?
1: No, nastoletnie wybryki, a być może okaże się, że coś i ktoś za tym się jeszcze kryje, panie redaktorze. Tak jak powiedziałam, niezakończone jest śledztwo. Ważne, że służby podjęły działania w sposób błyskawiczny. Trzy osoby zatrzymane, dwoje z nich jest już aresztowanych i to prawdopodobnie nie koniec. W związku z tym pan premier, że tak powiem, przekazał taką informację. Natomiast zastanawiające jest dla mnie też to i przerażające, że nawet taka sytuacja służy politykom Prawa i Sprawiedliwości i znów tutaj przypomnimy pana Kaczyńskiego, pana Boguckiego, akurat pan Czarnek też występował w taki emocjonalny sposób, że to my i nam zależy na tym, żeby takie prowokacje urządzać, co jest oczywiście nieprawdą. Bo wiemy doskonale, że dzisiaj ta wojna hybrydowa przenosi się na różne obszary i tego typu zgłoszenia też mogą mieć miejsce. Ważne, że służby zadziałały błyskawicznie i tym służbom należy się podziękowanie, a nie atak.
0: Tylko, że według opozycji nie zareagowały błyskawicznie. Opozycja twierdzi, że służby najpierw bagatelizowały te fałszywe alarmy, kiedy one dotyczyły Republiki, i że obudziły się służby i minister Kierwiński dopiero wtedy, kiedy doszło do fałszywego alarmu w domu gdańskim należącym do rodziny Nawrockiej.
1: Opozycja zawsze tak twierdzi i twierdzić będzie, bo dla nich to jest po prostu paliwo polityczne. Wykorzystując tego typu sytuacje, żeby uderzać w państwo, bo w mojej ocenie to jest uderzenie w państwo. Atak na służby, atak na Straż Graniczną, na policję, na ochronę.

0: państwa, atak na ochronę zdrowia, na atak na wymiar sprawiedliwości. Proszę zobaczyć, co robi Prawo i Sprawiedliwość, atakując fundamenty funkcjonowania państwa. To jest ich, jeszcze raz powtórzę, paliwo wyborcze i tego nie zmienimy, ale ja nie mam też zamiaru kwestionować tego, co mówią. Niech sobie opowiadają różne rzeczy. Życie i fakty pokazują zupełnie coś innego. Natomiast kuriozalny zarzut, że no nie wiem, policja, straż pożarna powinna najpierw sprawdzać księgi wieczyste, w których pan prezydent ma udziały, jeśli chodzi o mieszkania, bo tak naprawdę to te kwestie są, wie pan doskonale, panie redaktorze i drodzy słuchacze, że sprawy majątkowe pana prezydenta budziły i budzą cały czas wątpliwości, ile on tych mieszkań ma, od kogo wziął, od kogo nie wziął. I w związku z tym no, nikt nie będzie tego sprawdzał. Ważne jest bezpieczeństwo, życie, ochrona zdrowia ludzi, jeśli chodzi o tego typu alarmy, które tu akurat na szczęście okazały się fałszywe.
1: To jeszcze dwa tematy poruszymy. Wyciągnęliście już państwo w Koalicji Obywatelskiej, macie wstępne wnioski, dlaczego doszło do waszej porażki, porażki waszego kandydata, waszego prezydenta w Krakowie, Aleksandra Miszalskiego?
0: No myślę, że cała ta sytuacja jest analizowana i przez kierownictwo partii musi być analizowana.
1: Ale to
0: przez
1: tak długo
0: określony
1: trwa ta analiza?
0: To nie jest długo, panie redaktorze, ponieważ przecież wiemy doskonale, że referendum odbyło się chwilę temu. Poważnie podchodzimy do tej sprawy. Oczywiście każdy z nas ma też i swoje przemyślenia.
1: Jakie są pani?
0: Moje
1: pani
0: przemyślenia są oto takie, wynikające też z tego, co mówił pan prezydent Krakowa, że no, zabrakło dobrej komunikacji, zabrakło takiego spojrzenia szerszego na mieszkańców Krakowa, jeśli chodzi o kwestie oczekiwań, bo te oczekiwania być może się rozbiegły, ale myślę z drugiej strony, że ta komunikacja bezpośrednia jest dzisiaj tak istotna i te założenia, które pan prezydent chciał wprowadzić, być może niewłaściwie były właśnie komunikowane, niewłaściwie informowano mieszkańców.
1: Może też podejmowano niewłaściwe decyzje, no bo jeśli jednocześnie wprowadza się strefę czystego transportu, próbując zachęcić czy zmusić mieszkańców do przesiadania się w transport publiczny i podwyższa się ceny za transport publiczny, no to trochę jest polityczne samobójstwo.
0: W przypadku tak radykalnych, bym powiedziała, decyzji, trzeba to na pewno etapować i jeszcze raz to powtórzę, choć już kilka razy to powiedziałam, i właściwie informować, komunikować. Konsultacje społeczne muszą być naprawdę przeprowadzone w takiej sprawie bardzo szczegółowo i perfekcyjnie, ale też chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, że opozycja, wręcz bym powiedziała takie hejterstwo, które tam zafunkcjonowało, no przeszło wszelkie skale.
1: Ale to pani posłanko, to przepraszam za kolokwializm, proszę zapiąć pasy, bo będzie jeszcze gorzej w przyszłym
0: polityka
1: roku.
0: Polityka niestety tym się również charakteryzuje, że wchodzi w bardzo niebezpieczną często sferę dezinformacyjną.
1: Gdzie a przy tych narzędziach, które się pojawiają obecnie, rozszyfrowanie czasem manipulacji czy prawdziwości nagrań jest niezwykle trudne, szczególnie dla osób, które na co dzień się tym nie zajmują. Ale chciałem jeszcze panią zapytać o ten etap, przepraszam, o ten etap kampanii referendalnej, bo teraz mam wrażenie, że jest taki ping-pong trochę pomiędzy działaczami Platformy z Krakowa, którzy mówią, zabrakło wsparcia centrali, zabrakło wsparcia dla Miszalskiego, zabrakło wsparcia rządu dla prezydentury Miszalskiego. No chociażby rząd mógł przyjechać i sypnąć pieniądze na metro w Krakowie. A z drugiej strony pojawiają się zarzuty z centrali partyjnej, że to Miszalski nie chciał pomocy, że sam się odżegnywał od wsparcia centrali partyjnej. Jak to było?
0: Myślę, że polityka lokalna i samorządowa rządzi się trochę innymi prawami niż polityka centralna. I często jest tak, że samorządowcy właśnie niekoniecznie oczekują takiego wsparcia. I niekoniecznie też mieszkańcy chcą, żeby z tą dużą, w cudzysłowie mówiąc, polityką wchodzić w ich granice. I tutaj myślę, że też tak właśnie,
1: czyja wina?
0: Było.
1: Centrali czy
0: struktur? Nie, tu nie chodzi o winę, bo tak jak pan redaktor mówi i ja właściwie to potwierdziłam, te wnioski są wyciągane i na pewno bardzo szczegółowa analiza będzie przeprowadzona w aspekcie choćby zbliżających się kolejnych wyborów.
1: No właśnie, macie
0: my
1: kandydata,
0: musimy je wygrać. Jeszcze nie.
1: Okay.
0: Jeszcze nie. Na pewno jest sporo nazwisk właśnie też analizowanych, bo to bardzo ważna sprawa dla nas oczywiście. No ale wracając do pana pytania, samorząd Ja zawsze tak mówiłam, że nie ma demokracji bez samorządności, nie ma samorządności bez demokracji. Ta demokracja lokalna naprawdę musi funkcjonować bez wielkiej polityki i tutaj myślę, że też to miało swoje znaczenie.
1: Kieruję oczy w kierunku reżyserki. Jeszcze 2 minuty mamy, prawda, na rozmowę.

0: mniej więcej. Wydaje mi się tak. Jeszcze dwie minutki. Mamy to Marcina Romanowskiego, zapytam. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński nie potwierdza, ale i nie zaprzecza, że służby są na tropie Marcina Romanowskiego. Marcin Romanowski, ja tylko państwu przypomnę, oskarżany także w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Wiele wskazuje na to, że nie udało mu się podążyć tropem Zbigniewa Ziobry i dostać ochronę prawną na terenie Stanów Zjednoczonych. Ponoć na Bałkanach przebywa pan poseł Romanowski.
1: Panie redaktorze, tak jak pan o tym powiedział już, każda informacja musi być ważona. Ona jest bardzo istotna, ponieważ mogłaby być wykorzystana przez drugą stronę. Ja nie wiem, gdzie jest pan Romanowski. Chciałabym, żeby był w Polsce, a przede wszystkim chciałabym, żeby był w więzieniu. To jest ważne, żeby doprowadzić go. Oczywiście, ale myślę, że zarzuty, które dzisiaj już ma, no nie budzą żadnych wątpliwości i jego udział w zorganizowanej grupie przestępczej, jego udział w wyprowadzaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości również wątpliwości i pytań chyba już nie budzi. Oczywiście czeka go proces, oczywiście wyrok sądu niezawisłego i niezależnego, ale ja moje zdanie mogę w tej sprawie wypowiedzieć i moim zdaniem w więzieniu powinien już być dawno.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Karolina Pawliczak, Koalicja Obywatelska. 3 minuty pozostały do godziny 7.30. Za chwilę informacje i Ewelina Kamińska, a po nich porozmawiamy właśnie między innymi o kolejnym pakiecie unijnych sankcji na Rosję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pani posłanko.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Klimat jaki jest, każdy widzi.
10: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
11: Ale my nie załamujemy rąk.
12: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
9: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
11: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
9: I o tym rozmawiamy w audycji.
11: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05.
9: I na stronie polskieradio.pl.
11: Zapraszamy.
9: Marta Hoppe
11: i Patryk Michalski.
13: W ostatni majowy weekend kulturalny zapraszam do Teatru Muzycznego w Toruniu i na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Piątek po 21. Weekend kulturalny. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
14: 7.30 na zegarach, Ewelina Kamińska, zapraszam. Będą kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów. W ręce służb wpadły do tej pory 3 osoby, 2 spędzą w areszcie 3 miesiące.

0: 2000 to młodzi mężczyźni w wieku około 20 lat, którzy poznali się przez internet, mówił w rozmowie z Polskim Radiem minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
1: Są intensywne śledztwa. Wczoraj MSWiA informowało o zatrzymanych, o aresztowanych. Prokuratura pracuje. Hakerzy, myślę, że rzadziej są w moim na przykład wieku albo jeszcze starszym. To są często bardzo, bardzo młodzi ludzie, bardzo sprawni technologicznie, informatycznie i przechodzą na ciemną stronę.
0: Śledztwo prowadzone jest z udziałem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a prokuratura ostrzega przed możliwym naśladowaniem takich działań. W Sejmie spór o ustawę o statusie osoby najbliższej, choć projekt budzi duże emocje, wczorajsza debata odbyła się przy prawie pustej sali. Prezydencki minister Paweł Szefernaker już zapowiedział, że prezydent nie zaakceptuje takiej ustawy. Tą zapowiedzią zdumiona jest posłanka Koalicji Obywatelskiej Karolina Pawliczak, która tak mówiła o tym kilkanaście minut temu w naszym studiu.
2: Pan prezydent neguje ten projekt. Nie wiem, co tak naprawdę mu się nie podoba. Rzecz dotyczy głównie administracyjnych spraw, a ten projekt dotyczy możliwości dziedziczenia, dotyczy możliwości oczywiście uzyskania informacji medycznych, co jest bardzo istotne, czy choćby rozliczeń podatkowych.
0: Głosowanie nad ustawą w piątek, a po informacjach o 8:00 Roch Kowalski będzie rozmawiał z posłanką niezrzeszoną Pauliną Matysiak. Susza przybiera na sile, najbardziej zagraża uprawom zbóż jarych, ozimych oraz plantacjom truskawek. Choć deszcz poprawił kondycję drzew i krzewów, w glebie brakuje wody, informuje Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Szczególnie niepokoi czas, w którym te braki wody występują, mówi Jerzy Kozyra z Puławskiego Instytutu.
3: Te rośliny jare i później siewy kukurydzy i buraka były w bardzo niekorzystnych warunkach i mamy opóźnienie wzrostu tych roślin. Miejmy nadzieję, że nie doszło tam do żadnych infekcji chorobowych i te uprawy powoli ze względu na wilgoć, która została dostarczona w ostatnich dwóch dekadach, będą się rozwijać prawidłowo.
0: Susza występuje przede wszystkim w Kujawsko-Pomorskim, na Mazowszu, w Łódzkiem oraz na Warmii i Mazurach. W kwietniu natomiast rolnicy i sadownicy zmagali się z przymrozkami.

0: Od 15-17 stopni na Podhalu i nad Bałtykiem, przez 18-21 stopni w centrum, najcieplej na zachodzie 22 stopnie. Wszędzie z niewielkimi zachmurzeniami i z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, a także gdzieniegdzie lokalnie możliwe burze. Tomasz Kowalczyk powrócił i jak się domyślam, będziemy ponownie się przenosić do
1: Paryża.
0: Nad Sekwanę właśnie.
1: Tak jest, też będziemy.
2: Sport.
1: Ale dla odmiany zaczniemy od futbolu, bo piłkarze Crystal Palace wygrali Ligę Konferencji Europy. We wczorajszym finale w Lipsku pokonali Rayo Vallecano 1-0. Po raz pierwszy w historii zdobyli zatem jakiekolwiek europejskie trofeum. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Francuz Jean-Philippe Mateta. Jeżeli mowa o Francuzach, to teraz już do stolicy Francji wędrujemy, a tam Iga Świątek i Magda Linet wczoraj świetnie spisały się w swoich meczach drugiej rundy wielkoszlamowego tenisowego turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa. W nagrodę spotkają się ze sobą w grze o awans do czwartej rundy, a wszystkie szczegóły przedstawi nam Cezary Guriew.
3: Czekamy na polski mecz marzeń. Iga Świątek i Magda Linet utworzyły parę w trzeciej rundzie. Iga pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-2 i 6-3. Solidna gra, ale są jeszcze rezerwy.
4: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie. Faktycznie były czasami momenty meczu, że popełniałam błędy z ataku, bo dużo było tych chwil, które mogłam zaatakować. Ale poza tym myślę, że jutro właśnie mogę doszlifować trochę pierwszy serwis, bo trochę pojawiło się błędów na długość. No zobaczymy, przygotuję się.
3: Jelena Ostapenko jest tenisowym koszmarem Igi Świątek, ale Magda Linet świetnie sobie poradziła z Łotyszką, wygrywając 6-2, 2-6 i 6-2. Magdalena Fręch przegrała ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7 i 4-6. Dziś kolejne emocje. Maja Chwalińska zmierzy się z Belgijką Elise Mertens, a Hubert Kurkacz będzie grał z Amerykaninem Francisem Tiafoe.
1: Legia Warszawa wygrała z Dzikami Warszawa.

0: 98 do 80 w pierwszym półfinałowym spotkaniu rozgrywek o Mistrzostwo Polski Koszykarzy. O szczegółach Filip Jastrzębski.
1: Jeszcze nigdy w blisko 40-letniej historii pucharowych rozgrywek o Mistrzostwo Kraju nie doszło do starcia dwóch drużyn ze stolicy. Jest to więc historyczne derbowe spotkanie, w którym górą była Legia. Gospodarze lepiej zaczęli i szybko zbudowali przewagę po rzutach Karla Ponsara i Maksymiliana Wilczka. Po pierwszej kwarcie legioniści prowadzili 9 punktami, a po drugiej, najsłabszej w wykonaniu rywali, 12. Dziki nie potrafiły dotrzymać kroku Legii, która prezentowała wysoką skuteczność za sprawą wspomnianej dwójki oraz trafiającego z dystansu kapitana, reprezentanta Polski Andrzeja Pluty. Po drugiej stronie najskuteczniejsi byli Amerykanie Darnell Edge i Landrys Horton. Po przerwie Legia nie straciła tempa i bezlitośnie powiększała przewagę po rzutach Dominika Broughtona, Javona Gravesa i Shane'a Huntera. Przed ostatnią kwartą bardziej utytułowany klub z Warszawy miał już 16 punktów przewagi. Nadzieje dawały celne trójki Beneta Vandera Plasa i Rivaldo Soaresa, ale to za mało, by dogonić gospodarzy, którzy powiększyli przewagę do 18 punktów. Pierwsze historyczne derby w fazie play-off rozgrywek o Mistrzostwo Polski zakończyły się pewnym zwycięstwem Legii Warszawa 98 do 80. Legioniści popisali się znakomitą skutecznością. Liczne ataki pozwoliły zdobyć prawie 100 punktów, a połowa rzutów za 3 punkty kończyła się owacją publiczności. Debiutujące na tym etapie rozgrywek Dziki nie potrafiły znaleźć sposobu na zatrzymanie rywala z zamiedzy. Najskuteczniejsi w Legii byli Pluta, który rzucił 20 punktów, oraz zdobywca 18 punktów Ponsar. Pod koszem nie było mocnych na Huntera, który zaliczył 13 zbiórek. W zespole Dzików z dorobkiem 16 punktów mecz zakończył Edge. Awans do finału wywalczy zespół, który wygra 3 spotkania. Drugi mecz odbędzie się w piątek, także w hali Legii na Bemowie. Następnie rywalizacja przeniesie się na parkiet Dzików.
0: Czekamy zatem na następny emocjonujący derbowy mecz w stolicy. A tymczasem koszykarze Astorii Bydgoszcz awansowali do Ekstraklasy. W piątym meczu finału pierwszej ligi Astoria pokonała Łódzki Klub Sportowy 96 do 87. W rywalizacji do 3 zwycięstw zespół z Bydgoszczy wygrał 3 do 2. Dla Astorii to powrót do elity po 3 latach przerwy. Od futbolu zaczynaliśmy, futbolem skończymy. Barcelona osiągnęła porozumienie z Newcastle United w sprawie transferu piłkarza reprezentacji Anglii Antonego Gordona. Taką informację przekazała agencja AFP, powołując się na źródła w katalońskim klubie. 25-letni angielski skrzydłowy, który znalazł się w kadrze na zbliżające się Mistrzostwa Świata, ma być pierwszym letnim transferem Barcelony. Mistrz Hiszpanii poszukuje wzmocnień w ataku po odejściu Roberta Lewandowskiego, który po 4 latach zakończył występy w tej drużynie. A według źródeł, na które powołała się AFP, Newcastle zaakceptowało ofertę Barcelony w wysokości 70 milionów euro plus 10-milionowe bonusy. Ogłoszenie podpisania 5-letniego kontraktu z 17-krotnym reprezentantem Anglii ma nastąpić w weekend, no więc widzimy, że troszeczkę więcej pieniędzy Barcelona wyda niż na Roberta Lewandowskiego 4 lata temu, a wtedy to było 45 milionów euro plus bonusy.
2: I o tym opowiadał Państwu Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej.
0: Dziękuję,
2: dobrego
0: pięknie.
2: Dnia, Tomku, do usłyszenia.
0: Wzajemnie.
2: O 7.38 mamy połączenie z Beatą Płomecką. Dzień dobry, Beato.
3: Dzień dobry.
2: Beata jest naszą korespondentką w Brukseli. Zapowiadałem naszą rozmowę, bo Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje z unijnymi krajami w sprawie najnowszych sankcji na Rosję.
3: Tak.
2: Te tak zwane konfesjonały mają pomóc w przygotowaniu 21 pakietu restrykcji. Czym są konfesjonały i co w kolejnym pakiecie sankcji?
3: Tak, konfesjonały są takie, że jedna strona słucha, druga mówi, więc tym słuchającym będzie szef gabinetu przewodniczącej Komisji Europejskiej, który zaprosił dzisiaj ambasadorów z różnych unijnych krajów. Niektórzy przychodzą sami, niektórzy w grupach i to ambasadorowie będą mówić, będą przedstawiać swoje propozycje sankcji, bo każdy kraj ma już swoje przygotowane pakiety sankcyjne. Niektóre to są cały czas przygotowywane od kilku miesięcy, bo nie było dla nich jednomyślności, jak na przykład dla spółek z sektora naftowo-gazowego, więc te państwa dzisiaj będą o tym mówić szefowi gabinetu przewodniczącej komisji. No a po tych konfesjonałach Komisja Europejska przygotuje projekt 20 pakietu restrykcji. Oczywiście to też jest możliwość dzisiaj, żeby wysądować, na co może być zgoda. Jednomyślne oczywiście, bo sankcje przyjmowane są jednomyślnie przez wszystkie państwa członkowskie. Te rozmowy przyspieszyły. Po pierwsze dlatego, że zmieniły się rządy na Węgrzech. Viktor Orbán do tej pory był głównym hamulcowym, jeśli chodzi o unijne sankcje. Oczywiście zgadzał się, ale zazwyczaj one były osłabiane właśnie pod wpływem postulatów Viktora Orbana.

0: No albo były już przy okazji przedłużania wykreślane niektóre nazwiska z czarnej listy. Viktor Orbán za każdym razem szantażował Unię, że nie zgodzi się, jeśli dana osoba nie zostanie wykreślona. Zazwyczaj chodziło o rosyjskich oligarchów. I to jest jeden powód. Zmiana rządów na Węgrzech. Jest oczekiwanie, że Péter Magyar już będzie inaczej współpracował z Unią i będzie zgadzał się na sankcje na Rosję. A poza tym są te dane, co jakiś czas ujawniane, że rosyjska gospodarka jest w fatalnym stanie, więc jest takie przekonanie, że może teraz jest czas na jeszcze większe uderzenie. Znaczy nie tyle większe, bo już 20 pakietów sankcyjnych to są poważne, surowe sankcje, no ale na kolejne uderzenie i przykręcenie śruby. No i wśród tych możliwych propozycji, jak słyszę od unijnych dyplomatów, to byłyby te sankcje z sektora naftowo-gazowego, czyli firma Łukoil. Unia Europejska już w ubiegłym roku starała się wpisać, znaczy niektóre unijne kraje starały się wpisać tę firmę na listę sankcyjną, ale nie zgadzały się właśnie wtedy między innymi Węgry. Więc być może ta sprawa powróci, być może Komisja Europejska zaproponuje sankcje na firmę Łukoil i być może teraz będzie jednomyślna zgoda, ale rozstrzał tych propozycji jest dosyć duży, bo tu są też statki z floty cieni, tu są też kolejne rosyjskie banki, tu są też firmy, które handlują zbożem zrabowanym na terenach okupowanych Ukrainy. Nie jest wykluczone, że znowu zostanie rozpoczęta dyskusja na temat sankcji w sektorze nuklearnym rosyjskim, więc chociażby na paliwo nuklearne, tutaj akurat hamulcowych było więcej, nie tylko Węgry, ale też Francja nie zgadzała się na te sankcje, bo sama korzysta. Więc ta dzisiaj Komisja Europejska będzie sądować, na co jest zgoda, potem przedstawi pakiet, no a potem będą trudne negocjacje i jest nadzieja, że dosyć szybko, najpóźniej w przyszłym miesiącu, ten 21 pakiet będzie przyjęty. Jest już czarna lista, dodam tylko, i ona ma być dołączona do 21 pakietu, chyba że te negocjacje będą się przedłużać. W sprawie pakietu to czarna lista zostanie przyjęta szybciej. Ja tę czarną listę już widziałam, ona jest oczywiście tajna do czasu uzgodnienia, publikacji w dzienniku urzędowym. Czarna lista, czyli zakaz wjazdu do Unii, zablokowane aktywa i tu są przede wszystkim firmy z kompleksu przemysłowo-wojskowego. Są też szefowie i właściciele tych firm i są też firmy, które pomagają Rosji obchodzić sankcje, między innymi z Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Chin, Białorusi, Hongkongu czy Azerbejdżanu. No i są oczywiście także statki z rosyjskiej floty cieni. Flota cieni to te statki, które przewożą rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe sankcje, bo powyżej limitu cenowego. Ten limit został uzgodniony kilka lat temu, cały czas obowiązuje. Rosja wykorzystuje stare, zdezelowane statki. To też jest zagrożenie dla bezpieczeństwa, chociażby na Bałtyku, dla bezpieczeństwa i dla środowiska. I nie ma dokładnej liczby tych statków z rosyjskiej floty cieni. Mówi się, że od kilkuset do ponad tysiąca. Ponad 600 już jest na czarnej unijnej liście, więc to by było kolejne uderzenie w te statki z rosyjskiej floty cieni.
1: I o tym opowiadała Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Bardzo cię, Beato, serdecznie pozdrawiamy i do usłyszenia.
0: Dziękuję i do usłyszenia.
1: A z Brukseli przenosimy się do Bejrutu, stolicy Libanu, a tam jest Milena Rashid-Szehab. Dzień dobry, Mileno.
2: Dzień dobry.
1: Wojskowy Antonow z pierwszymi 100 tonami polskiej pomocy dla Libanu wylądował wczoraj na lotnisku w Bejrucie. Dziś z Polski wyruszy kolejny transport. To wsparcie jest organizowane przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. To powiedz, Mileno, co jest w tym wsparciu i do kogo ono trafia?
2: Duża część tego pakietu to jest pomoc z Ministerstwa Zdrowia Polskiego, z naszych rezerw strategicznych. To są środki opatrunkowe, leki, materiały takiej pierwszej potrzeby lekarskiej. Na przykład, żeby wyposażyć karetki, żeby wyposażyć oddziały izby przyjęć w szpitalach i w przychodniach. Tutaj te potrzeby medyczne są bardzo duże, dlatego że od początku wojny, czyli od początku marca, armia izraelska obrała służbę zdrowia za jeden z takich głównych celów i już 16 szpitali jest uszkodzonych lub zniszczonych. 155 karetek praktycznie nie nadaje się do użytku, więc te potrzeby są cały czas jakoś tam łatane przez społeczność międzynarodową. Wczoraj minister zdrowia Libanu powiedział, że jeśli chodzi właśnie o pomoc medyczną, to ta...

0: Polska pomoc jest jedną z największych, jakie zaoferowały inne kraje Libanowi od początku wojny. Ale nie tylko pomoc medyczna, bo Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wysyła koce, wysyła śpiwory, materace dla ludzi wewnętrznie przesiedlonych. Pamiętajmy, że ponad milion osób jest już zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Oni często mieszkają w namiotach czy w szkołach przerobionych na schronienia, a tych osób będzie jeszcze więcej, bo dosłownie wczoraj wieczorem armia izraelska wezwała do przymusowej ewakuacji całego południa Libanu. Obszar wielkości 1/7 kraju. Część z tych terenów jest cały czas gęsto zaludniona, bo są tam na przykład wokół miasta Tyr, całe miasto Tyr jest zresztą wezwane do ewakuacji i wokół tego miasta jest dużo takich bardzo gęsto zaludnionych wiosek, które są pozostałościami obozów, czy właściwie to są cały czas obozy, jeszcze palestyńskie, jeszcze z końca lat 40. Więc te tereny wszystkie mają być opuszczone, bo tam mają trwać działania wojenne i rzeczywiście ta sytuacja się bardzo, bardzo zaostrzyła. I trzecia rzecz, która jest ważna w tym transporcie z Polski, to są kuchnie polowe. Fundacja Wolne Miejsce wspólnie z miastem Bejrut przygotowuje takie kuchnie, które można bardzo szybko rozstawić i przygotowywać posiłki dla nawet kilku tysięcy osób dziennie. Pamiętajmy, że w tych miastach, czy w tych miejscach, gdzie ludzie się chronią, one nie są przygotowane na to, żeby tam mieszkać, zwłaszcza kilka miesięcy, więc tam jest w kółko problem właśnie sanitarny i właśnie z gotowaniem, bo w tych szkołach zwykle nie ma kuchni, a jak jest jakieś małe miejsce, no to ono nie odpowiada na te potrzeby, bo często w takich szkołach jest na przykład, nie wiem, 1500 osób mieszka i te kuchnie jakoś trochę odciążą kraj, który jest właściwie już na granicy jakiejś wydolności, jeśli chodzi o pomoc humanitarną, więc wszystko to, co wysyłamy, na pewno bardzo się przyda.
1: Milena Rashid-Szehab, nasza korespondentka w Libanie. Mileno, bardzo ci dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
2: Dzięki.
1: A w naszym studiu jest już Justyna Golonko.
2: Już się pojawiła, już przyszła, już przebiegła właściwie, a zadyszki nie ma, dobra kondycja.
1: Jak się pochwaliłaś jeszcze od rana. Widzę, że humor dopisuje.
2: Tak. To nie
1: super.
2: Nie wiem, z czego to wynika.
1: Może
2: tak
1: z tego, że czwartek, weekend wolny przed tobą?
2: Tak,
1: no
2: ale
1: to
2: jutro pracuję cały dzień jeszcze.
1: Jest się na co cieszyć. Dobrze, no to jeśli jest 7:48 na zegarach, to zaczynamy informacje gospodarcze.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: Ale nie zaczynam od najlepszych informacji, bo mamy alarmujące dane z branży motoryzacyjnej. No i przyszłam tutaj się nimi podzielić, bo polska branża motoryzacyjna coraz mocniej odczuwa skutki spowolnienia w europejskim przemyśle. Rośnie grupa przedsiębiorstw przygotowujących się do redukcji etatów, a konkretnie co trzecia firma planuje zwolnienia. Najnowsze badania pokazują, że sektor wszedł w okres dużej niepewności, a pracownicy coraz częściej mogą obawiać się o stabilność zatrudnienia. Transformacja tej branży to ogromne wyzwanie dla pracodawców, tak mówi Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.
4: Nie mówimy tylko i wyłącznie o zmianie w kierunku niskoemisyjnych napędów czy zeroemisyjnych napędów, czyli elektromobilności, ale również bardzo wysokich kosztów prowadzenia działalności, wysokich kosztów energii czy wysokich kosztów pracowniczych. Nie jesteśmy już jako Polska krajem taniej siły roboczej. I faktycznie przez te wyzwania firmy uciekają bądź do krajów taniej siły roboczej, którym Polska już nie jest, a z drugiej strony mamy mniejszą produkcję pojazdów.
2: A to powoduje ograniczenia w zatrudnieniu. W naszym kraju blisko 40% firm przewiduje spadek zatrudnienia. Wyższy odsetek pesymistów w Europie odnotowano tylko na Słowacji. No i niestety ta sytuacja na Bliskim Wschodzie nie wpływa na poprawę nastrojów przedsiębiorców, ale generalnie jak spojrzymy na cały rynek pracy, to nadal ten nasz rynek nie wygląda źle. To jest taka normalna faza przejściowego schłodzenia. Tak mówi Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.
5: Firmy zaczynają traktować się rynek pracy bardzo pragmatycznie. Nie dokonują masowych zwolnień, ale też nie otwierają nowych rekrutacji. Gdy spojrzymy na badania GUS-u, te dotyczące koniunktury, to tam większość firm, ponad 80%, niezależnie od branży, deklaruje jednak utrzymanie zatrudnienia z

0: z ostatnich 12 miesięcy. Patrząc na to, jak wygląda rynek pracy w badaniach Eurostatu, no to widzimy, że w Polsce nigdy nie pracowało tak dużo osób, jak pracuje obecnie. Ponad 17,5 miliona osób ma zatrudnienie. W mojej ocenie w tej chwili rynek pracy jest nadal jednym z bardziej stabilnych elementów naszej gospodarki.
1: I 6% bezrobocie nie powinno nas mocno niepokoić, tak mówią eksperci, bo są też branże, które zwiększają zatrudnienie. To jest na przykład handel czy logistyka. Tak mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy z Personal Service.
2: Tutaj mamy dużo ofert pracy, dużo osób też może i osób starszych znaleźć pracę i młodych. Też w przedsiębiorstwach pojawiają się w tej chwili oferty pracy. Też szukałbym, jeżeli komuś taka praca pracuje, nawet czasami jest niżej wykwalifikowana, ale można od tego zacząć i budować ścieżki kariery. Automotive jest to słabiej, natomiast pozostałe gałęzie przemysłu zatrudniają. Nie tak dużo jak w zeszłym roku, ale zatrudniają. Bo przecież idzie lato, idzie słońce i może to słońce ogrzeje nam to osłodzenie pracami sezonowymi i dużym zatrudnieniem w pracach sezonowych. Zobaczymy, jakie będą odczyty letnie.
1: Czyli czekamy na to letnie wzmocnienie rynku pracy, a jak pojawią się dane, to oczywiście będziemy je komentować. A przy okazji tematu bezrobocia, no i rynku pracy, to warto też powiedzieć, że już niebawem wzrośnie zasiłek dla bezrobotnych. Od 1 czerwca tego roku na konta osób poszukujących pracy trafią większe pieniądze, a maksymalna stawka wzrośnie do ponad 2140 zł brutto. Ale normalny zasiłek też wzrośnie, o tym mówi Maciej Bądkiewicz, zastępca dyrektora Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy.
3: Podstawowy zasiłek przez pierwsze 90 dni będzie wynosił 1783,90 zł. Natomiast w kolejnych okresach pobierania zasiłków ten zasiłek będzie wynosił 1400,90 zł. Warto podkreślić, że zasiłek dla osób bezrobotnych nie przysługuje każdej osobie rejestrującej się w Urzędzie Pracy. Przysługuje osobie, która przed dniem rejestracji w okresie 18 miesięcy udokumentowała staż pracy co najmniej na 365 dni.
1: I oczywiście odprowadzała składki na Fundusz Pracy i zarabiała co najmniej minimalną krajową. Standardowo zasiłek dla bezrobotnych można pobierać przez pół roku. Zasiłek nie przysługuje osobom zwolnionym dyscyplinarnie lub odrzucającym propozycję pracy bez uzasadnienia. Saldo. Teraz o systemie kaucyjnym powiemy więcej, czyli o zbieraniu butelek, bo od kiedy obowiązuje w naszym kraju system kaucyjny, coraz częściej można usłyszeć historie osób, które dorabiają się na oddawaniu butelek i puszek, odbierając za nie wysokie kwoty. No i w przestrzeni medialnej pojawiły się teorie o nowym podatku od zwróconych butelek i puszek. Miałyby go płacić osoby, które trudnią się zbieractwem i na nim zarabiają. Doniesienia o rzekomym nowym podatku zaczęli rozpowszechniać anonimowi internauci. To wyjaśnijmy, jak to wygląda w praktyce. Jeśli ktoś oddaje własne butelki lub puszki, nie musi martwić się oczywiście takim podatkiem. W takiej sytuacji nie ma bowiem przysporzenia majątkowego, ponieważ otrzymujemy zwrot kaucji, którą sami wcześniej płaciliśmy. Kwestię podatku od butelek z kaucją dementuje też Ministerstwo Finansów. Cel systemu kaucyjnego jest zupełnie inny, mówi Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej.
4: Samo zbieranie jest nawet pozytywnym efektem, bo jeżeli my sami to zbieramy i sami oddajemy, to ja tutaj nie widzę możliwości, że to jest działalność gospodarcza. Natomiast w momencie, kiedy to jest w wersji zorganizowanej, czyli mamy osoby, które dla nas zbierają, a my tylko i wyłącznie korzystamy, to jest ewidentne już ślady, nawet organizacyjne, ale przede wszystkim systemowe ślady działalności gospodarczej i takie rzeczy na pewno będą opodatkowane.
1: Podatek może pojawić się wtedy, gdy ktoś traktuje to już jako swój biznes, a nie dodatkowe zajęcie, czyli będzie trudnił się zbieraniem butelek regularnie, codziennie zbiera opakowania z koszy. Taki zarobek może być traktowany jako przychód i to mogłoby zostać uznane przez organy podatkowe za niezarejestrowaną działalność gospodarczą i podlegać opodatkowaniu, mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie Infact.
5: Gdy ktoś naprawdę traktuje zbieranie cudzych opakowań jako sposób zarobkowania, wychodzi codziennie, na przykład z workiem, ma swoją trasę, uzyskuje z tego kilkaset złotych dziennie, wtedy wtedy faktycznie mówimy już o działalności, którą warto zalegalizować i rozliczyć. Ale to dotyczy naprawdę nielicznych osób. Pamiętajmy też, że w przepisach polskich można prowadzić tak zwaną działalność nierejestrowaną. Oczywiście w ramach limitów. I takie działalności nie trzeba rejestrować i można zarabiać. Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby rozliczyć się i zapłacić podatek z uzyskanych dochodów.
1: Osoby, które zbierają porzucone puszki,

0: Telki chwalą się zarobkami rzędu od 400 do nawet 800 zł dziennie. To już są duże kwoty, ale tak ogólnie to jest taka dobra forma zarabiania dla osób, które mają dużo wolnego czasu. Tak mówi Marek Zuber, ekonomista.
1: Bardzo wiele osób albo porzuca gdzieś te puszki czy butelki, albo bardzo chętnie korzysta z usług osób, które po prostu je odbierają. No, sam znam dwie takie osoby, które właśnie tym się trudnią. A zatem można na tym zarobić. Oczywiście jest to też ciężka praca i trzeba sporo czasu temu poświęcić, no bo to jest 50 groszy od jednej puszki czy butelki. Ale jeżeli ktoś jest pracowity, ma czas, chce to robić, no to rzeczywiście można w ten sposób pieniądze zarobić.
0: A w kraju padają spektakularne rekordy w systemie kaucyjnym. Nowy rekord to paragon za butelki na ponad 2300 zł oddano prawie 5000 butelek i puszek. I na koniec jeszcze najnowsze paliwowe wyliczenia, tak to nazwijmy, bo kryzys paliwowy związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie kosztował polskich kierowców już 10 miliardów złotych. Tak wynika z najnowszej analizy Fundacji Instrat. Wzrost cen w szczególności uderzył firmy transportowe i przewozowe używające pojazdów z silnikiem diesla. Autor badania Michał Grabka mówi, że rządowy pakiet ceny paliw niżej pomógł kierowcom, ale nie zniwelował całkowicie podwyżek na stacjach.
2: CPN mocno obniżył ceny dla konsumentów. Dla nich, jeśli mają samochód benzynowy, ceny wzrosły średnio około 40 groszy w porównaniu z czasami przedwojennymi. Mniej pomógł firmom, bo jeśli one korzystają z silników diesla, to ten wzrost efektywnej ceny to około 1,80 zł na litrze. To dlatego, że firmom nie pomaga obniżenie VAT, ponieważ one i tak go odliczają.
0: Ekspert dodał także, że wpływy z zapowiadanego przez rząd podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych powinny zostać przeznaczone na upowszechnienie transportu opartego na prądzie. Mogłoby to odbyć się poprzez wprowadzenie biletu na komunikację zbiorową w całym kraju.
3: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
12: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Fałszywe alarmy w Polsce, służby na tropie kolejnych osób. Eksperci chwalą traktat o bezpieczeństwie.

0: Z Wielką Brytanią umowę podpisał w Londynie premier. Woda w Warcie nie jest skażona. Służby uspokajają po pożarze hali w Obornikach. Minęła 8. Ewelina Kamińska, zapraszam. Czy kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów to kwestia czasu? Sprawcy zostaną surowo ukarani, zapowiadał to minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wczoraj, przypomnijmy, poinformowano o zatrzymaniu 3 osób, 2 trafiły już do aresztu. Wszyscy to młodzi mężczyźni w wieku około 20 lat, którzy poznali się w internecie. Niezależnie od wieku, takie przestępstwa będą surowo karane, mówił Tomasz Siemoniak w rozmowie z Polskim Radiem.
1: Jest po prostu wprowadzanie w błąd organów państwowych, służb i strażacy, jadąc do fałszywego wezwania, mogą nie pojechać do prawdziwego czy też pogotowie, więc to nie jest jakaś zabawa, to nie jest żart, to jest po prostu przestępstwo, które trzeba surowo ukarać.
0: Zatrzymane osoby miały zgłaszać fałszywe alarmy i kierować służby m.in. na teren posesji prezesa PiS oraz do siedziby telewizji Republika. Prokuratura wciąż bada natomiast sprawę wezwań do domu rodziny prezydenta. Polsko-brytyjski traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności podpisany. Umowę zawarli wczoraj w Londynie premierzy Donald Tusk i Keir Starmer. Szef polskiego rządu podkreślał, że porozumienie podnosi relacje polsko-brytyjskie na najwyższy możliwy poziom i ma pomóc w ochronie przed rosyjskim zagrożeniem. Traktat z Wielką Brytanią to bardzo dobry krok, oceniał ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego.
2: Wielka Brytania jest w zasadzie drugim po Stanach Zjednoczonych krajem o znaczącym potencjale militarnym, zwłaszcza w tych obszarach, w których my jesteśmy bardzo słabo przygotowani, to znaczy cyberbezpieczeństwo, monitoring przestrzeni powietrznej, wywiad satelitarny, i taka umowa pozwoli nam na niwelowanie naszych ograniczeń, plus jeszcze ostatni komponent, czyli potencjał morski Wielkiej Brytanii.
0: To kolejna umowa strategiczna podpisana przez polski rząd w ostatnim czasie. Ponad rok temu podobne porozumienie zawarto z Francją, w kwietniu z Koreą i Japonią. Trwają też rozmowy na temat traktatów dwustronnych z Włochami i Kanadą. Prokuratura chce wyłączenia sędzi Joanny Grabowskiej z rozpoznawania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Śledczy podnoszą zastrzeżenia dotyczące jej bezstronności, ponieważ ma akcję telewizji Republika, a były minister sprawiedliwości pracuje obecnie jako korespondent zagraniczny tej stacji. Tymczasem marszałek Sejmu zlecił kontrolę biur poselskich Zbigniewa Ziobry. Sprawdzane będą m.in. ich wydatki. Jak tłumaczył Włodzimierz Czarzasty, chodzi o sprawę uposażenia poselskiego polityka PiS.
3: Czy jeżeli gdzieś pracuje, na przykład w telewizji Republika, czy to wpływa na zabranie mu pensji w polskim parlamencie?
0: Marszałek Sejmu przekazał też, że zlecił kontrolę biur Marcina Romanowskiego. Były zastępca Zbigniewa Ziobry przebywał na Węgrzech, ale obecnie nie wiadomo, gdzie jest.
4: Ja nie wiem, gdzie jest pan Romanowski. Chciałabym, żeby był w Polsce, a przede wszystkim chciałabym, żeby był w więzieniu. Myślę, że zarzuty, które dzisiaj już ma, no nie budzą żadnych wątpliwości. Jego udział w zorganizowanej grupie przestępczej, jego udział w wyprowadzaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości również wątpliwości i pytań chyba już nie budzi.
0: Mówiła w naszym studiu Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej. Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro są ścigani w związku ze śledztwem dotyczącym ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Woda w Warcie nie została skażona, a powietrze jest czyste, przekazały służby i wojewoda Wielkopolska po ugaszeniu pożaru hali produkcyjnej w Obornikach. Wstrzymana pozostała za to możliwość żeglugi na Warcie w okolicy pogorzeliska. Podtrzymane zostało też zalecenie o zakazie wędkowania. Pożar ocynkowni w wielkopolskich Obornikach wybuchł wczoraj około godziny 15. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało ponad 60 jednostek straży pożarnej, czyli około 250 mundurowych. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Na koniec w informacjach tenis. Biało-czerwoni powalczą dziś o 3 rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Maja Chmelińska zmierzy się z Belgijką Elize Mertens, a rywalem Huberta Hurkacza będzie Amerykanin Francis Tiafoe. W Paryżu czeka nas też polsko-polski pojedynek. Magdalinet wyeliminowała wczoraj bowiem Jelenę Ostapenko i w 3 rundzie zagra teraz z Igą Świątek. W ich ostatnim spotkaniu w Miami 4-krotna mistrzyni Paryża musiała uznać wyższość Linet.
5: Oczywiście, że to będzie zupełnie inny mecz, bo zupełnie inne warunki na nawierzchnia. Wiadomo, warunki w Miami troszkę bardziej sprzyjające mi, no bo było troszkę szybciej, ale też wyjdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji, no bo wiadomo, że Iga jest tutaj dużo bardziej utytułowana, mączka to jej nawierzchnia, nie moja.
0: Mecz Świątek Linet zaplanowano na jutro.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Robi się coraz cieplej. W ciągu dnia będzie od 15 stopni na wybrzeżu, około 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie. Przelotny deszcz możliwy dziś na północnym wschodzie i krańcach południowo-wschodnich. Lokalnie może też zagrzmieć. Poza tym czwartek zapowiada się dość pogodnie.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Dzień dobry, dzień dobry. 8:06 na zegarach. Czwartek, 28 dzień maja 2026 roku. 148 dzień roku przed nami. Słońce będzie nam towarzyszyć do 20:42, więc dzień będzie trwał dzisiaj 16 godzin i 17 minut, bo od 4:25. A imieniny obchodzą dzisiaj Augustyn, Balladyna, Emil, Emanuel, German, Jaromir i Wilhelm. Najlepsze życzenia Państwu składamy i od razu zachęcam, żeby pozostać z nami aż co najmniej do godziny 9, bo będzie z nami jeszcze między innymi Martyna Podolska z redakcji kulturalnej, która podpowie, na co w ten nadchodzący weekend zwrócić uwagę, na co może pójść do kina albo do teatru. Te wszystkie polecajki już chwilę przed godziną 9, a teraz rozmowa polityczna.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona. Dzień dobry, pani posłanko.
4: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
3: Powinienem aż mnie korci zrobić tak ciuch, ciuch.
4: Nie.
3: Obraziło to panią tak zupełnie serio?
4: No nie było to na pewno zachowanie, które było godne sali plenarnej. Z panem posłem Niedźwieckim wczoraj rozmawiałam.
3: Przeprosił.
4: Pan poseł mnie przeprosił. I myślę, że to załatwia temat. To się więcej nie powtórzy.
3: A poseł Frysztak?
4: Nie, pan poseł Frysztak ze mną nie rozmawiał.
3: Okej, bo widziałem, że też tam się śmiał z sali sejmowej.
4: Może to przed nim jakaś refleksja w tym temacie.
3: Myślę sobie, bo tak zupełnie szczerze, myślę, że to jest dla pani jakiś dowód uznania, prawdę mówiąc. Dziwnie wyrażony, ale z mojej perspektywy tak to wygląda. Dowód uznania za poświęcenie tematyce transportu publicznego mimo wszystko. Nie odbiera pani tego w ten sposób? Ja wiem, że to było złośliwe z ich strony, ale...
4: To znaczy, na pewno pokazuje to, że z tematami związanymi z transportem jestem kojarzona. Mm-hmm. To bez dwóch zdań. Zresztą tym się zajmuję i w poprzedniej kadencji, i w tej. Często ten temat poruszam.
3: Że panowie są odrealnieni.
4: Na sali sejmowej, ale nie tylko. Można do tego w taki sposób podejść z bardzo dużą dozą życzliwości, ale tak jak mówię, ten temat już z panem posłem Niedźwieckim załatwiliśmy. Mamy ten temat, tę sprawę wyjaśnioną. Idziemy do przodu, bo spraw w Sejmie, którymi posłowie mogą się zająć, jest naprawdę dużo.
3: Ja tutaj nie będę obiektywny, jestem zadeklarowanym Mikolem, więc dla mnie dźwięk pociągu zawsze robi olbrzymie wrażenie. Ale to przejdziemy do tematów ważniejszych zdecydowanie, od moich umiłowań do kolei. Zaczniemy od ustawy o statusie osoby najbliższej. 2,5 roku prac, wypracowywania kompromisu w ramach koalicji rządzącej po to, żeby wyszedł na konferencję minister Szefernaker i powiedział, że nie będzie podpisu prezydenta?
4: W ogóle trzeba, jeżeli rozmawiamy o tej ustawie, przyjrzeć się samym jej początkom, bo przecież ten projekt i ten kompromis w bardzo wielkich trudnościach wypracowywany był projektem przygotowywanym jeszcze w czasie, kiedy urząd prezydenta pełnił Andrzej Duda. Andrzeja Dudy już nie ma, mamy nowego prezydenta i nie wiem, czy były jakieś uzgodnienia, rozmowy z kancelarią prezydenta w kontekście tego projektu. Ja też przesłuchiwałam, bo niestety nie mogłam być w czasie obrad na sali plenarnej, byłam na posiedzeniu komisji. Przesłuchiwałam, jak wyglądała i jak toczyła się dyskusja. No i oczywiście ona też chyba nikogo nie zaskoczyła. No prawica podnosiła alarm, że jest to zamach, atak w zasadzie chyba na wszystko, czego byśmy sobie nie podstawili, na co ten projekt ustawy może być atakiem. No, mamy rytualną dyskusję. Fakty są takie, że potrzebujemy jakichkolwiek rozwiązań. Ten projekt ustawy nie satysfakcjonuje nikogo. Nie satysfakcjonuje prawicy, bo tak jak mówię, to jest zamach na instytucję małżeństwa i mnóstwo jeszcze innych instytucji.

wartości według prawicy. Myślę, że nie satysfakcjonuje do końca nawet wyborców lewicy, bo no, nie tego chcieli więcej.

0: Mnóstwo, myślę, że frustracji, tak jak pan redaktor powiedział, rozczarowania, no i tak naprawdę też niepewności, co na samym końcu, no bo mamy informację z Kancelarii Prezydenta, że w obecnym kształcie ten projekt jest nie do zaakceptowania. No w ogóle oczywiście jest pytanie, czy jeszcze jest to ściąć z tego projektu i czy nawet jeżeli coś by z niego zostało wycięte, to czy mamy pewność, że prezydent jakiś jeszcze ogryzek z tego, co tutaj jest, podpisze? No bo ja też wychodzę z założenia, że lepsze jakiekolwiek przepisy, które cokolwiek dają, cokolwiek regulują, dają jakiś chociaż skrawek poczucia bezpieczeństwa dla różnych osób i różnych par, bo to nie jest tylko temat, który dotyczy par jednopłciowych, jest potrzebne i lepsze jakiekolwiek przepisy niż żadne. No więc zobaczymy, co będzie na finale tych prac, które no wczoraj śledziliśmy na sali plenarnej.
1: Szczególnie, że mamy wprowadzenie w Polsce małymi krokami małżeństw jednopłciowych, bo trudno mi inaczej nazwać decyzję o transkrybowaniu aktów małżeństwa osób tej samej płci zawartych poza granicami kraju. Ja nie jestem tutaj takim hura optymistą, bo obawiam się, że bez konkretnych regulacji no to będzie jednak pewnego rodzaju wolna amerykanka, które urzędy będą respektowały ten związek małżeński, które będą udawały, że go nie widzą. No i pojawia się jeszcze jedno zagrożenie, to znaczy, że co jeśli zmieni się władza i wykładnia prawa będzie zupełnie inna?
0: No to są, myślę, że to są, nie są bezpodstawne te pytania, które pan redaktor tutaj zadaje. Myślę, że do nich jeszcze ja bym dorzuciła, przynajmniej przesłuchując wypowiedzi te w mediach, na przykład pani minister Kotuli, ale też innych polityków, co tak naprawdę dokładnie oznacza ta transkrypcja, bo w zasadzie
1: nie wiemy, co
0: to jest wielka niewiadoma. Część polityków no, odtrąbia wielki sukces i wielki krok w stronę równości, tylko my nie wiemy, co dokładnie to oznacza. I myślę, że po prostu taka informacja, po pierwsze, pewnie by rozwiała część wątpliwości, część tych strachów, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Dałaby przede wszystkim też jasne wytyczne tym, którzy no, na przykład zawarli taki związek i chcą iść do polskiego urzędu. Co to dokładnie oznacza? Z czym to się będzie wiązać? Czy z tym są związane jakieś czy korzyści, czy przywileje? Jakie obowiązki? Co dokładnie kryje się za tym, że w polskim urzędzie ten akt małżeństwa zawarty na przykład w Niemczech, w Danii czy w Hiszpanii zostanie, no kolokwialnie mówiąc, przepisane? Ja też tego nie wiem.
1: Ja bym dodał jeszcze jedno pytanie, dla mnie martwiące. To znaczy widać, jaki sprzeciw po stronie prawicowej wywołuje właśnie takie wprowadzanie małżeństw jednopłciowych. To znaczy, no nie oszukujmy się, pewnego rodzaju tylnymi drzwiami, bo z otwartą przyłbicą Sejm nie jest w stanie albo przegłosować, albo znaleźć także poparcia u prezydenta dla jakiejkolwiek ustawy wprowadzającej związki jednopłciowe.
0: Znaczy, przepraszam, ale ten rząd nawet nie jest w stanie przygotować ustawy o równości małżeńskiej. Znaczy, o czym my mówimy? Znaczy, tam nawet nie byłoby zgody na to, żeby położyć taki projekt na stole. Nawet jeżeli mamy dzisiaj pewność, że nie zyska on akceptacji w Sejmie, no bo tutaj tym największym hamulcowym jest też PSL, który w zasadzie z tego, co czytałam i słuchałam w ostatnich dniach, no za chwilę zamieni się w jakąś Konfederację Light i powtarza po politykach Konfederacji w zasadzie ich postulaty, no bo przecież właśnie transkrypcja wywołała od razu reakcję w postaci no, jakiegoś absurdalnego projektu ustawy o zakazie adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. I dodajmy jedno, no w ogóle to jest projekt, który no, jest w tym sensie jest absurdalny, że po pierwsze dzisiaj w Polsce także osoba samotna może ubiegać się o adopcję, no spełniając oczywiście szereg warunków. Już teraz w Polsce w takich rodzinach jednopłciowych wychowują się dzieci.
1: Około 50 tysięcy dzieci ponoć.
0: To naprawdę otwiera pytanie, przepraszam, no czy politycy Konfederacji, nie wiem, poseł Tumanowicz, czy poseł Bosak, poseł Mencen chcieliby, nie wiem, odbierać te dzieci z tych rodzin, które się wychowują? Znaczy, to naprawdę powoduje mnóstwo kolejnych pytań i zasiewa tylko po prostu lęk i strach w tych rodzinach,
1: jak rozumiem,
0: co dalej.
1: Rząd ma taką nadzieję, znaczy rząd, nie cały rząd, minister Kotula ma taką nadzieję, jeśli dobrze ją rozumiem, że raz wyważonych drzwi nie da się już zamknąć. Ja bym nie był taki pewien.
0: No, ja mam też obiekcje co do na przykład tych kwestii związanych z transkrypcją, bo te obiekcje, które pan redaktor wyraził, co będzie, jak

0: jak zmieni się rząd na o wiele bardziej
1: konserwatywny. A to Federacja już mówi, że cofnie te transkrypcje.
0: No i będziemy mieli jakby kolejny odcinek wielkiego sądowego, prawnego zamieszania. Coś kiedyś było uznawane, coś kiedyś było przepisane, teraz już nie jest uznawane w ogóle. Znaczy, to znowu budzi olbrzymi niepokój i olbrzymie napięcia w społeczeństwie. I także no, po prostu podważa zaufanie do państwa, do instytucji państwa.
1: I co bym jeszcze dodał, to co chyba jest najważniejsze, to daje bardzo fantomową, fikcyjne poczucie gwarancji bezpieczeństwa dla tych par. Bo jeśli to nie jest umocowane jasno w prawie, nie są wypisane obowiązki i prawa wynikające z takiego małżeństwa, to dowolność interpretacji skazuje te pary cały czas na niepewność.
0: No i wracamy do punktu wyjścia. Znaczy, co ma być tak naprawdę celem? Czy machanie projektem ustawy, takie krzyczenie chcieliśmy dobrze i nic z tego nie wyjdzie? Czy może jednak wprowadzenie jakichkolwiek przepisów? Myślę, że to dotyczy każdego innego projektu. W bardzo wielu sytuacjach opinia publiczna, myślę, że nawet właśnie politycy, nie znają granic, jasno wyrażonych granic tej drugiej strony. Na co jesteśmy w stanie się zgodzić, czego kompletnie nie przyjmiemy, i próby poruszania się w tym miejscu, które mogą zaakceptować wszystkie strony, tych graczy akurat przy tych projektach dotyczących tej osoby najbliższej jest bardzo dużo, no bo nie tylko na tym poziomie rządowym, co też właśnie zabierało mnóstwo czasu, żeby w ogóle jakikolwiek projekt z rządu wyszedł, no bo tutaj hamulcowym był PSL i to w zasadzie on rozgrywał.
1: No, ale też część Koalicji Obywatelskiej nie było
0: tak,
1: jakoś.
0: Ale trzeba przyznać, że oni generalnie ten swój sceptycyzm przedstawiali mocno w białych rękawiczkach. W zasadzie na pierwszy plan wysuwając PSL i Koalicja Obywatelska trochę pokazywała się jako, ale przecież my chcemy, ale my przecież popieramy.
1: Może pani posłanko, powiedziawszy to wszystko, może prezydent jednak powinien podpisać tę ustawę o statusie osoby najbliższej, bo wracając do tego, co pani powiedziała, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, tak? Lepsze cokolwiek niż żadne prawo.
0: Tak, no i teraz pytanie, czy faktycznie ten projekt w takim kształcie jest absolutnie nie do zaakceptowania przez Kancelarię Prezydenta, czy może jakieś zmiany można byłoby jeszcze wprowadzić, może nie tylko w Sejmie, no za chwilę skończymy, zostaje jeszcze Senat i moim zdaniem kluczowe jest tutaj, czy my chcemy naprawdę mieć cokolwiek, czy po prostu poczekamy na weto Prezydenta i w zasadzie każda ze stron opowie się po swojej stronie barykady, przecież My doskonale wiemy, możemy nawet sobie tutaj podyskutować o tym, co jedni i drudzy powiedzą, gdyby do takiego weta doszło. Prawda? Jakby to nie będzie zaskoczeniem dla nikogo.
1: Biegniemy dalej, bo się rozgadaliśmy z tego wszystkiego. Jest jednak pozytywny przykład, ustawa łańcuchowa, która w Sejmie było procedowanie dwóch projektów prezydenckiego i poselskiego. Okazuje się, że doszło do porozumienia, że projekty zostały złączone, nastąpiła fuzja tych projektów i chyba ponadpartyjnie, ponadpolitycznie uda się zwolnić psy z łańcuchów.
0: Myślę, że to akurat dobry kierunek. Tak jest wielokrotnie przy projektach, które dotyczą tych samych obszarów, tych samych dziedzin. Różnią się w kształcie przepisów. No, trzeba wybrać projekt wiodący, trzeba wybrać poszczególne przepisy. Mam nadzieję, że tak się skończy przy tym finalnym głosowaniu. To jest jakiś taki budujący przykład. No, myślę, że można byłoby się wzorować na nim przy innych ustawach, ale wiemy, jak to wygląda. No, ostatnio mieliśmy znowu kolejną odsłonę dyskusji o kryptowalutach i znowu ja mogę powtórzyć to samo, co powiedziałam 4 zdania temu. Co dla kogo jest akceptowalne, w jakich granicach się poruszamy i czy chcemy mieć uregulowany na jakimkolwiek poziomie ten rynek, czy jednak chcemy po prostu zostawiać wolną Amerykankę, no bo to po prostu jest niebezpieczne i też moim zdaniem jest bez sensu, że lepsze po prostu jakiekolwiek regulacje.
1: Widzę jeszcze jeden powód, to znaczy nie było już świateł reflektorów na pracę tym razem nad tą ustawą. Media się tym nie interesowały, więc politycy też nie czuli potrzeby do plemiennego atakowania siebie nawzajem.
0: Tak, tylko nie da rady wyłączyć reflektorów, nie da rady zawsze odejść z kamerą i to jest element tej pracy, element pracy w Sejmie, też to widzimy. Nawet jeśli na sali sejmowej nie ma zbyt wielu posłów, to tak jak przy wczorajszej dyskusji, tak no, jakby gromy są rzucane z mównicy przez niektórych polityków. Myślę, że to częściowo jest bardzo cyniczna zagrywka pod swój

0: lektorat często właśnie po to, żeby a potem wytnę sobie film, sobie wstawię, będę miał wspaniałe komentarze, duży zasięg. I brakuje po prostu chyba też przy wielu dyskusjach nad zmienianym prawem po prostu empatii.
1: Pani to przypomina empatii. Psa, który zgryzie swój własny ogon i biega w kółko.
0: No, moim zdaniem w ogóle polityka, która opiera się na happeningu, mocnych słowach, no jest zakładnikiem no samej siebie. Bo tak naprawdę trzeba podnosić, trzeba ciągle czymś zaskakiwać, żeby przykuwać i zbudować takie samo zainteresowanie.
1: Już odbiegamy filozoficznie do pytania, czy taka polityka nie jest z kolei zakładnikiem obecnej rzeczywistości, rzeczywistości, w której dominują algorytmy i platformy społeczne.
0: Ja bym bardzo chciała, żeby polityka była o wiele nudniejsza.
1: Myślę, że to by
0: przyniosło efekt w postaci większej merytoryki i jeżeli sporów związanych z tym, jak wyglądają konkretne przepisy, jak wynegocjować, wypracować rozwiązanie, na które się interesariusze wszystkie strony sporu, czy większość stron sporu politycznego zgodzi po to, żeby je
1: przyjąć. Wie pani, możemy tutaj w Polskim Radiu możemy sobie pozwolić na taką rozmowę dłuższą, spokojną, wyważoną. Natomiast dobrze pani wie, że gdybyśmy odbywali tę rozmowę na przykład w jakimś portalu internetowym, to ona już by była uznana za nudną, bo pani nie powiedziała nic kontrowersyjnego. Ja też jeszcze nie powiedziałem nic kontrowersyjnego. No, taka jest rzeczywistość.
0: Możemy nad tym ubolewać. Tak, ale wydaje mi się, że trzeba też robić swoje. Już od dłuższego czasu też jasno widzimy, że zwłaszcza no, na przykład media internetowe przygotowują długie rozmowy, pogłębione rozmowy także z politykami i one
1: I
0: też
1: potem
0: mają swoich
1: dział
0: odbiorców.
1: Sprzedaży i mówi, nie klikało się to i nie będzie reklam przy tym. To na inny wątek zupełnie. Marcin Kulasek mówi, że ma nadzieję, że przy zmianie sytuacji geopolitycznej jesteśmy w stanie osiągnąć nakłady rzędu 2,2% PKB na naukę. I mam takie poczucie, że wszyscy politycy koalicji rządzącej mówili wczoraj naukowcom, macie rację, pewnie powinniście zarabiać więcej, 3% na naukę. Na 3% PKB na naukę to super pomysł, a teraz idźcie do tylnego rzędu i poczekajcie w kolejce.
0: Nie wiem, czy wszyscy tak mówili. Chyba też nie wszyscy pojawili się na tym proteście, który miał miejsce pod Sejmem. Moim zdaniem też osoby, która popiera te postulaty naukowców, studentów, doktorantów, mamy taką szansę, żeby te nakłady zwiększyć, a tak naprawdę największym blokującym jest minister finansów. Jest Andrzej Domański. To on trzyma kasę, to on ją wydziela. Temat dotyczy nie tylko tej sfery naukowej. Bo ostatnio, tutaj tylko jedno zdanie, bo wiem, że chcemy rozmawiać o tym proteście. Ostatnio informacje, które obiegły media, to te związane z finansowaniem i z działalnością Funduszu Kolejowego. No to za chwilę też nie będzie pieniędzy i nie będziemy mieli inwestycji kolejowych. I za to też odpowiada minister Domański, zasłaniając się sytuacją geopolityczną. Znaczy, nie da rady budować kraju, który ma iść do przodu, który ma się rozwijać, jeżeli będziemy przycinać finansowanie na naukę. Jeżeli naukowcy nie będą mieli pieniędzy na swoje badania, jeżeli nie będą mieli odpowiedniego finansowania i szansy na godne życie, no przepraszam, no to jest w zasadzie podstawa. Bardzo dużo młodych osób wczoraj było pod Sejmem, doktorantów, młodych osób. Zresztą badania też jasno pokazują, że jesteśmy krajem, który najbardziej jest stratny i cierpi na tym, że gro młodych naukowców, młodych badaczy z Polski po prostu wyjeżdża. Że mamy drenaż mózgów, ale nie taki, że z innych krajów do nas, tylko od nas do innych krajów, często zachodnich, na inne uczelnie. I tam bardzo często Polacy, polscy naukowcy są w stanie się rozwijać, dokonywać odkryć, odnoszą sukcesy i tak naprawdę posuwając gdzieś do przodu te możliwości, które mamy jako ludzkość. Tylko dlaczego nie mogą tego robić w Polsce?
1: Ale czy to by tak łatwo zadziałało, że dosypanie kasy do nauki by od razu poprawiło jej efektywność i efektowność?
0: Tak zupełnie szczerze nie wiem. Ja też nie pracuję w Komisji Edukacji i Nauki. To nie jest jakiś ten obszar zainteresowań, którym ja się w Sejmie zajmuję, więc ja tutaj nie będę udawała specjalistki w tym zakresie. Natomiast wydaje mi się, że absolutnie zwiększenie też finansowania, chociażby te postulaty płacowe i to, jak wyglądają te płace, no jest na karygodnym poziomie. No to są jakieś części średnie, średniej płacy w firmach. To są często wynagrodzenia dla doktorantów poniżej minimalnej krajowej. O czym my mówimy?
1: Znaczy, no nie ma żadnej motywacji.
0: Nie możemy budować systemu, który jest skierowany albo tylko dla bogatych,

0: tych osób, które mają, nie wiem, bogatą rodzinę i mogą sobie pozwolić na taką fanaberię, jak zajmowanie się nauką, a wszyscy inni, no to sorry, no musicie albo gdzieś wyjechać indziej i tam te swoje talenty budować i rozwijać, albo po prostu zmieńcie zawód, bo państwo wam nie da. No, moim zdaniem to jest bardzo też niesprawiedliwe i długofalowo po prostu na tym tracimy.
1: Ale wróciłbym do pani pierwszego zdania w tym temacie, to znaczy, czy jest według pani tak, że to jest tylko wymówka, że te wszystkie wydatki idą na obronność i że nie ma na nic innego pieniędzy? Czy to są, czy to prawda? Zaczęłem się aż z tego wszystkiego.
0: Wydaje mi się, że nie, no bo przecież cały czas funkcjonują inne obszary państwa. Nie jest tak, że jesteśmy, jakby wajcha jest przesunięta tylko w stronę obronności. Nikt dzisiaj nie podważa tych wydatków na wojsko, na obronność. Tu warto podkreślić, że przecież część tych wydatków może być wydatkami na chociażby na infrastrukturę podwójnego zastosowania, więc to nie jest tak, że tylko wojsko jedynie może na przykład korzystać z jakiejś konkretnie wybudowanej linii kolejowej. Cywile też mogą z niej korzystać w czasach pokoju i w ten sposób warto byłoby podchodzić do wielu wątków i wielu tematów. Natomiast no, obronność jedno, budowanie naszego potencjału obronnego, ochronnego to jedno, ale nie można zapominać, po co my chcemy się bronić i chronić. Znaczy, no nie po to, żeby tutaj po prostu było źle, żeby wszyscy wyjeżdżali, żeby w Polsce żyło się lepiej. Chcemy się rozwijać, chcemy dalej no, w takich warunkach, jak w ostatnich latach żyć. Natomiast no, wiele pokazuje, że chyba zmiany nie idą też w dobrym kierunku. To nie tylko protest naukowców. W ostatnim tygodniu duży protest Solidarności i strony pracowniczej. Ja brałam udział w tym proteście. Tam było mnóstwo przedstawicieli poszczególnych firm.
1: Ja wiem, tylko że ja mam taki problem z Solidarnością, że pan Piotr Duda to się budzi, jak akurat Prawo i Sprawiedliwość jest w opozycji. Jak było w koalicji rządzącej,
0: ale
1: to,
0: zobaczmy,
1: to przez 8 lat Solidarność...
0: Można kogoś nie lubić. Nie trzeba być fanem Solidarności, ale popatrzmy po prostu na dane, które jasno mówią, mamy falę zwolnień grupowych, rosnące bezrobocie i na to też trzeba reagować, bo jeżeli nie wprowadzimy rozwiązań tu i teraz, a na przykład takich rozwiązań nie wprowadza Ministerstwo Rodziny i też blokującym jest minister finansów, nie dosypuje pieniędzy na aktywizację bezrobotnych, kiedy bezrobocie rośnie, to my za parę miesięcy będziemy mieli o wiele, wiele większy problem niż dziś.
1: Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona. Bardzo pani posłanko,
0: bardzo dziękuję
1: za rozmowę. Dobrego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 8:30, Ewelina Kamińska, zapraszam. 40 kontraktów w 3 dni. Takie plany ma rząd, a chodzi o umowy podpisywane w ramach unijnego funduszu SAFE. Po 30 maja nasz kraj będzie wchodził w kooperację z partnerami zagranicznymi, w tym z Kanadą, która jako jedyny kraj dołączyła do unijnego mechanizmu. Przekazała pełnomocniczka do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
8: To, co zaczyna się od 31 maja, to tylko tyle, że oprócz Polski taki kontrakt podpisuje

0: jeszcze inny partner z Unii Europejskiej albo z Kanady, ale dalej te pieniądze mogą być wydawane w polskich firmach.
1: Z unijnego mechanizmu Polska może liczyć na niemal 44 miliardy euro. Ustawa łańcuchowa. Ponad politycznymi podziałami w Sejmie debatowano nad projektem, który jest kompromisem między propozycjami poselskimi i prezydenta. Nie ma w nim wymogów dotyczących wielkości kojców. Prace nad tą ustawą idą w dobrym kierunku, oceniała w naszym studiu posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak.
2: Trzeba wybrać projekt wiodący, trzeba wybrać poszczególne przepisy. Mam nadzieję, że tak się skończy przy tym finalnym głosowaniu. To jest jakiś taki budujący przykład.
1: Projekt zakazujący trzymania psów i kotów na uwięzi został skierowany do trzeciego czytania. Na skutek pożaru hali produkcyjnej w Obornikach w Wielkopolsce woda w warcie nie została skażona. Czyste jest także powietrze, co przekazały służby. Strażacy pracowali w rejonie pogorzeliska do trzeciej nad ranem. Hala, która spłonęła, ma powierzchnię około 5000 m2. To największe literackie wydarzenie roku. Na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczynają się Międzynarodowe Targi Książki. Zaplanowano ponad 1200 wydarzeń, m.in. premiery książek, spotkania z autorami, debaty i warsztaty, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
3: Te targi będą wyjątkowe, rekordowe pod wieloma względami, dziać się będzie bardzo dużo. Gościć będziemy przedstawicieli uczestników z 33 krajów, więc będą bardzo międzynarodowe. Nigdy w historii nie mieliśmy tylu gości zagranicznych z tylu krajów.
1: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie potrwają do niedzieli.

0: Nieco pochmurny dzień przed nami, ale raczej bez opadów. Ewentualnie gdzieniegdzie lokalnie mogą się takie opady pojawić wraz z możliwymi burzami. Temperatura od 15 stopni na Podhalu, 17 stopni nad Bałtykiem, 18 stopni na Mazowszu, 20-21 w centrum, do 22 stopni w województwie lubuskim. Tam będzie dzisiaj najcieplej.
1: Komentarz.
0: 8:33 na zegarach, a z nami dr Emilia Zakrzewska, politolożka i medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry.
0: Zaczniemy od protestu. Była wczoraj pani na proteście przed Sejmem?
2: Akurat w tym czasie nie mogłam być na proteście, ale wszyscy taką mieliśmy możliwość. Na uniwersytecie mieliśmy godziny rektorskie, więc ja osobiście nie byłam, moi koledzy wszyscy z wydziału byli.
0: Jak ważny jest postulat zwiększenia nakładów na naukę?
2: No bardzo ważne. No jesteśmy generalnie w tyle, jeżeli chodzi o kwestie wsparcia badań, kwestie zarobków, ale też i głębsze reformy dotyczące tego, jak jesteśmy oceniani na uniwersytetach i jaka jest nasza pozycja na tle badaczy z całego świata. Więc to jest program i problem strukturalny. Oczywiście te pieniądze, nakłady, inwestycje na badania są kluczowe, bo mamy potencjał, tylko nie jesteśmy w stanie go wykorzystać. Ale też mi się wydaje, że w ogóle, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, to musimy troszeczkę go zreformować, chociaż pod kątem tego, jak jesteśmy oceniani. Podam taki przykład. Kolega z Zachodu, z Stanów Zjednoczonych, na przykład na jedną publikację artykułu czy badania ma kilka lat. My w międzyczasie, aby być dobrze ocenianym, utrzymać się na uniwersytecie, musimy zrobić 5 razy tyle. Czyli on w ciągu na przykład 2-3 lat może napisać jeden artykuł naukowy, postawić na jakość, a my w tym czasie musimy wyprodukować 5, bo to, ile wyprodukujemy chociażby na przykład publikacji naukowych, jak są punktowane, przekłada się na rating wydziałów. Mhm. A te z kolei są uzależnione od finansowania, więc w ogóle system jest do usprawnienia.
0: Pani doktor, mam przed sobą, przepraszam za to, za szelest kartki, ale mam przed sobą tygodnik Polityka. Marcin Kulasek, tutaj minister nauki i szkolnictwa wyższego, się wypowiada i mówi tak. Zrealizowaliśmy obietnicę 30% podwyżki dla kadry akademickiej w 2024 roku, a w budżecie na lata 25 i 26 zagwarantowaliśmy podwyżki w wysokości odpowiednio 5,3%. I dalej mu minister Kulasek mówi tak, rozkładając nieco ręce. Sam pamiętam swoje studia doktoranckie. Dostawałem 550 zł stypendium, z czego 350 kosztował akademik. Gdyby nie pomoc rodziców i granty, nie utrzymałbym się sam.

0: Rozumiem doktorantów, chcemy, aby ich finansowanie było realistyczne. A ja się tylko zapytam, czy samo dosypanie pieniędzy, chociaż i to jest wątpliwe, czy samo dosypanie pieniędzy by pomogło, czy jest tak, jak pani mówi, że potrzebna jest głębsza reforma?
1: Sam na start, w szczególności dla tych początkujących naukowców, doktorantów, którzy naprawdę czasami nie mają grantu i te no, żyją bardzo biednie, muszą się dywersyfikować i dorabiać w jakichś innych podmiotach do tego, żeby przeżyć, no to jest prawdziwy dramat, tak? Bo ci ludzie przecież inwestują wiele lat w tą edukację i później na koniec dnia muszą na przykład w trakcie doktoratu czy jakichś jakościowych badań rezygnować, bo po prostu nie mają za co żyć, mówiąc naprawdę w skrócie, więc ta sytuacja naprawdę nie jest przesadzona. Ona, jeżeli chodzi o tych młodych naukowców, jest dramatyczna i to w ogóle nie zachęca ludzi do tego, żeby przychodzić na uczelnię i żeby się rozwijać, a przecież generalnie no to jednak ten wkład taki naukowy jest istotny, bo przecież to są ludzie na różnych wydziałach, którzy na wydziałach medycznych pracują, na wydziałach chemii, fizyki, tworzą konkretne produkty, projekty, które mogą być później komercjonalizowane i wdrażane do obiegu takiego ogólnego, więc to jest bardzo ważne, więc ta sytuacja doktorantów jest dramatyczna. Ja nie mówię, że profesorów, adiunktów jest jakaś superowa, ale generalnie no, można za to przeżyć. Minimalnie, ale można. Więc tak, absolutnie ten pierwszy krok musi być zrobiony. Oczywiście ta podwyżka 30%, ona była jak najbardziej słuszna, odczuwalna i wszyscy jesteśmy z tego zadowoleni, ale to jest za mało, jasne, bo to jest kropla w morzu potrzeb. Ale ja nie chciałabym, żeby taki odbiór był społeczny, że tam walczymy o same pieniądze. No nie, no bo też musimy mieć czas po prostu na to, żeby robić te badania, żeby robić jakościowe artykuły i przede wszystkim konkurować z naszymi kolegami z chociażby krajów Unii Europejskiej, którzy mają o wiele lepszą sytuację, mają lepsze laboratoria, mają lepsze granty i w ogóle kwestia dostępności do tych grantów jest po prostu większa.
0: I dodałbym jeszcze, że to nie chodzi same pieniądze, nie muszą się przekładać tylko i wyłącznie na wynagrodzenia, ale to jest także kwestia utrzymania laboratoriów, sprzętu, w ogóle utrzymania całej infrastruktury tak, no, która dokładnie odpowiada za...
1: Przecież też taki powiem taką rzecz może śmieszną, która się wydaje, ale studenci przecież też zwracają uwagę na to, w jakich warunkach się uczą, tak? I też chcą mieć dobre warunki, godne, fajne sale, multiaktywne do tego, żeby mogli też jakby oni też realizować zadania, które nie są im zlecane, więc to jest takie no dosyć jakby, ja nie mówię jakichś tutaj nie wiadomo jakich rozwiązaniach, tak? Tylko mówię o takich podstawach po prostu, które wymagają no troszeczkę inwestycji, były zaniedbywane przez rządy przez wiele, wiele lat.
0: Zresztą mieliśmy w ostatnich miesiącach i historię o teleskopie, radioteleskopie, który nie mógł być finansowany i jeszcze kilku takich miejscach, punktach, ale to oczywiście tylko punkty pojedyncze, pewnie na mapie całej Polski potrzeb, jeśli chodzi o finansowanie nauki, jako też infrastruktury naukowej.
1: Tak, i też dużo papierologii takiej, która jest potrzebna, bo ta transparentność, jeśli dostajemy jakieś środki, musi być i musimy się z tego rozliczać, ale czasami jest to nadmiarowe i nieracjonalne, to jak na przykład są opisywane granty. Znaczy, to jest generalnie bardzo złożony problem, ale ja bym chciała, żeby on miał taki oddźwięk tego, że to jak my, wykładowcy, pracujemy, w jakich warunkach pracujemy, jakie mamy możliwości, to się przekłada to na jakość tego, w jaki sposób i czego nauczamy naszych studentów, którzy mają być tą solą, że tak powiem, naszego narodu. Więc to jest system zamknięty i krwioobieg, który też przekłada się po prostu, mówiąc brutalnie, na to, jaka jest w ogóle jakość nauki, jakich produkujemy, brzydko mówiąc, naukowców.
0: Trzeba kibicować, żeby te postulaty protestu zostały zrealizowane, a my, pani doktor, zmienimy temat. Porozmawiamy o ustawie o statusie osoby najbliższej, bo po 2,5 roku rządzenia koalicji udało się zaprezentować swój projekt, kompromisowy, koncyliacyjny projekt dotyczący statusu osoby najbliższej. No i otoczenie prezydenta powiedziało weto, już zapowiedziało weto do tego projektu ustawy i zastanawiam się, czy ta zapowiedź weta wynika z tego, że prezydent autentycznie nie jest przekonany co do tych rozwiązań, czy chodzi o to, żeby no przypadkiem nie dać rządowi osiągnąć jakiegokolwiek sukcesu, że chodzi o to blokowanie rządu na każdym możliwym poziomie.
1: A ja bym spojrzała na to jeszcze inaczej, z punktu poziomu elektoratu. Tu mamy jakby wizję tego,

0: jak podchodzimy do tej ustawy. Wizja rządowa, koalicyjna, wypracowana kompromisowo między Lewicą a PSL-em. No, nikt nie odmówi PSL-owi, że nie ma konserwatywnych i tradycyjnych wartości, które są, jeżeli chodzi o kwestie chociażby związków jednopłciowych. I tutaj wizja rządu jest taka i tego, z czym idzie do elektoratu, że to jest realny problem, które żyją w związkach osób, które żyją w związkach nieformalnych i chcą ułatwić im po prostu życie, mówiąc w skrócie, wprowadzając wszelkiego rozwiązania rozliczeń, dostępności dokumentacji, zabezpieczeń, takiej normalnej ludzkiej egzystencji. Tak, tak samo było też, pamiętajmy, z uproszczoną ścieżką rozwodową. Kwestia koalicji była podejście takie, ułatwia ludziom życie, bo zjawisko nieformalne związków jednopłciowych czy heteropłciowych, rozwodów, to jest rzecz, która jest, prawda? I trzeba to jakoś rozwiązać, a nie udawać, że problem rozwiąże się sam. Z kolei ze strony prawicy, prawicowych partii, samego prezydenta, podejście do tej ustawy jest bardziej ideologiczne. Oni traktują to jako wartość, zamach na ewentualnie instytucję małżeństwa, która może być przyczynkiem tej ustawy i tego być może, żeby pewnym grupom mniejszościowym, jaką są chociażby pary jednopłciowe, nie dać tych praw, nie zrównać ich, nie dać im tych ogólnych praw takich egzystencjalnych, pozwalających po prostu im czuć się bezpiecznie na co dzień. Więc tu mamy zderzenie i dwie zupełnie inne narracje tego problemu, bo jeżeli spojrzymy na badania, które są robione już od wielu lat, to jeżeli chodzi o podejście do związków partnerskich, też par jednopłciowych, to tendencja jest wzrostowa. Nasze społeczeństwo się otwiera. Widzi tę sytuację, że te związki formalne, nieformalne, par heteroseksualnych, jednopłciowych istnieją. I dlaczego nie ułatwić ludziom życia, skoro są i dzieci w tych związkach, są te pary, funkcjonują i zapewnić im te same prawa, które mają pary heteroseksualne, bo my nie mówimy tutaj na razie o małżeństwie, prawda? Tego, do czego odnosi się prawica, mówiąc, że to jest zamach na instytucję małżeństwa. To też nie jest do końca prawdą. Więc z jednej strony mamy ogólne takie życiowe problemy i narracja, że to są prawa człowieka, prawa równościowe, prawa godnościowe, a z drugiej strony ideologizacja tego problemu, że to jest zamach na instytucję małżeństwa, zamach na konstytucję, jak słyszymy. Więc kiedy pan prezydent był oczywiście obywatelski, ale wywodzi się i ma tradycje i wartości prawicowe, w ten sposób na to patrzy i dlatego będzie to ze względu na swój elektorat, ale też i stanowisko partii prawicowych i wszelkich instytucji prawicowych, mediów prawicowych, będzie właśnie tą narrację przyjmował i będzie blokował wejście ustawy właśnie o statusie osoby najbliższej, tak, którą traktuje właśnie jako taką bardziej kwestię ideologiczną i zamach na wartości te tradycyjne, ale być może impasem, może to, co będzie tym rozwiązaniem, prezydent mówi, że nie do końca się zamyka na ten temat i być może przedstawi własną ustawę, która będzie tym rozwiązaniem może jeszcze bardziej okrojonym, ale będzie jakimś krokiem naprzód.
1: Tylko to by oznaczało jeszcze dłuższe dyskusje, jeszcze dłuższe prace. To
0: zastanowię... A może właśnie o to chodzi, żeby
1: nie
0: tak
1: było
0: naprawdę
1: rozstrzygnięcia.
0: Dokładnie odciągać ten temat aż do wyborów parlamentarnych 2027 roku, które przypadają na jesień, jeżeli będzie oczywiście to terminowo. Także może to jest po prostu taka historia, która ma się nie skończyć.
1: To zostały nam 3 minutki rozmowy. Chciałem panią, pani doktor, zapytać o ocenę krakowskiego referendum, jego wyniku. Jakbym, bo słucham, że politycy cały czas szukają wniosków, analizują. A jakie pani ma hipotezy? Dlaczego w Krakowie stało się to, co się stało? Dlaczego zebrała się odpowiednia liczba osób, które odwołały prezydenta Miszalskiego? Dlaczego akcja referendalna właśnie w Krakowie miała swój pozytywny finał?
0: Ja powiem króciutko, chociaż to oczywiście byłoby fascynujące na dłuższą rozmowę, ale tam jakby elementy były złożone. Pierwsze, oczywiście to jest takie odczucie wizerunkowe, czy kogoś lubię, czy nie lubię. Pan Miszalski przez niektórych wyborców, jakby mieszkańców Krakowa, był oceniany jako osoba no, nie do końca spełniająca i właściwie wizerunkowo dobrze wypadające, jeśli chodzi o urząd prezydenta. Drugie to są oczywiście takie elementy, które uderzyły mieszkańców Krakowa po kieszeni, mówiąc wprost. Właśnie chociażby cena biletów, kwestia parkingów, strefy

0: stref
1: czystego, czystego
0: transportu. Czyli tak codziennie odczuli oni po prostu, że te zmiany nas bolą. Nie były to one też w takiej formule konsultowane, jak powinny być. Czyli to było możliwe do wprowadzania, ale trzeba było jakby bardziej to wytłumaczyć, skomunikować się z mieszkańcami Krakowa. Nie było w ogóle tej komunikacji. Z tego, co słyszymy, pan prezydent się zamykał w swojej twierdzy i nie był taki ludowy, że tak powiem. Trzecia rzecz to też przede wszystkim to, oczywiście ja wiem, że tutaj PiS próbuje sobie przypiąć i robić na ten zbijać swój kapitał polityczny, ale pamiętajmy, że w Krakowie to były ruchy, że tak powiem, oddolne i PiS i Konfederacja oczywiście chcą się przypiąć do tego sukcesu w ich przekonaniu, w cudzysłowie to mówię, ale przede wszystkim tam był oczywiście zaktywizowany pan Gibała i tam zawsze, gdzie będą w każdych miastach te silne ruchy oddolne, takie społeczne.
1: I majętne.
0: Majętne, tak, no bo kampania kosztuje, tak. I będzie realny problem. Chociażby właśnie taki uderzający po kieszeni mieszkańców, to będzie potencjał. Ale przecież szybko jeszcze powiem, że to nie jest tak, że nagle teraz...
1: Aż tak się nam nie spieszy, na spokojnie, pani doktor.
0: Tak, ale nagle, że prawicowe partie podpalą, mówiąc tak kolokwialnie, wszystkie miasta nagle we wszystkich miastach, w tych dużych, gdzie koalicja rządząca, odbędą się referenda, bo tak to nie działa. Musi być element naprawdę takiej negatywnej oceny danego prezydenta. Musi być realny problem, na przykład chociażby właśnie ekonomiczny. I przede wszystkim to, co jest, to musi być zaufanie i raczej ruchy oddolne niż ruchy polityczne, bo PiS w dużych miastach nie ma przewagi, też nie ma dobrej opinii. Sami samorządowcy też dobrze się nie wypowiadają o rządach PiS-u przez 8 lat i reform, które oni wprowadzili. Więc to nie będzie takie zjawisko, które za chwilę falą zaleje wszystkie duże miasta. Może się wydarzyć tak, że dojdzie do referendów jeszcze z 2-3 miastach, tak? Gdzie ten poziom niezadowolenia jest bardzo duży i gdzie obywatele odczuwają to na co dzień. Ale to też taka konstatacja i taki duży też przede wszystkim taka zielona, żółta kartka, można powiedzieć, dla koalicji, ale do wszystkich rządzących. Jeżeli mamy już ten instrument demokratyczny, jakim są referenda, to najgorszym wyjściem, tak uważam, i nie na perspektywie tylko tego referendum, ale w ogóle, jest zniechęcanie ludzi do udziału w takich referendach. Każdy powinien wyjść, pójść do tego referendum, tak jak i do wyborów, i wyrazić swój głos.
1: Ale jak mają politycy pewność, że nie będą w stanie go wygrać, to chociaż zniechęcają.
0: No właśnie, ale właśnie to chodzi o to, że nigdy nie ma tej pewności, prawda? I trzeba też dać się zweryfikować, wyciągnąć wnioski. Czy koalicja wyciągnie wnioski? Myślę, że tak, no bo to mimo wszystko jest to jakiś sygnał ostrzegawczy co do tego chociażby, jak się komunikować, jak wprowadzać reformy. Ale zarówno za rządów PiS-u były też takie sytuacje, kiedy prezydenci byli odwołani, chociażby na przykład z tego, co pamiętam, pan prezydent Korpiewnicki, chyba w Łodzi, tak?
1: Tak, Jerzy Korpiewnicki.
0: Takie sytuacje się zdarzały i one się będą zdarzać. No to jest ten mechanizm demokratyczny oceniania po prostu tego, kto rządzi w danym mieście, ale też i przekłada się to po prostu na ocenę naszą i weryfikację rządzących.
1: Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa na przełomie sierpnia i września. Doktor Emilia Zakrzewska, politolożka i medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Martyna Podolska z redakcji kulturalnej. Cześć, dzień dobry.
2: Bardzo się cieszę, że jestem, bo dzisiaj tyle się dzieje w kulturze, że będziemy o wszystkim Państwu opowiadać. Biegniemy.
3: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
1: Jesteśmy ciekawi. Opowiadaj.
2: Ale ja mam taką prośbę do ciebie. Chciałabym, żebyś mi pomógł w zapowiedzi jednego wydarzenia. To ja teraz będę zapowiadać inne, a ty się przygotowujesz, dobra?
1: Dobrze.
2: Proszę
1: bardzo.
2: Dziękuję ci bardzo. Karteczka.
1: Dobra, dziękuję.
2: No dobra. Dzisiaj dużo o literaturze, bo na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczynają się międzynarodowe targi i książki. Weźmie w nich udział ponad 600 wystawców z 33 krajów. Zaplanowano ponad 1200 wydarzeń. Mówi nam Jacek Orl, dyrektor Międzynarodowych Targów Książki.
5: Te targi będą wyjątkowe. Rekordowe pod wieloma względami, dziać się będzie bardzo dużo. Gościć będziemy przedstawicieli uczestników z 33 krajów, więc będą bardzo międzynarodowe. Nigdy w historii nie mieliśmy tylu gości zagranicznych z tylu krajów. Szardża, czyli Emirat ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako gość honorowy, to

0: myślę, że ciekawostka dla wielu, bo miejsce, jeżeli chodzi o literaturę, całkowicie dla polskiego odbiorcy nieznane, więc ta prezentacja z pewnością wzbudzi duże zainteresowanie.
1: Jednym z najważniejszych punktów programu będzie ogłoszenie laureatów Nagrody Literackiej Unii Europejskiej oraz Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, wyróżnień o międzynarodowym znaczeniu, a wśród wyjątkowych gości białoruski noblista, pisarz, obrońca praw człowieka Aleś Białacki. Na targach oczywiście obecne będzie także i Polskie Radio i nasze wydawnictwa. No a teraz przenosimy się do Wrocławia, bo Wrocław też literaturą stoi, zwłaszcza kryminalną. Tam Międzynarodowy Festiwal Kryminału i Poznawanie Prawdy. O tym, czy w tych kryminałach jest trochę prawdy, mówi nam koordynatorka wydarzenia Ewa Dąbrowska.
2: Wydaje nam się, że to jest coś, co cały czas interesuje czytelników. To ile w tych książkach kryminalnych jest rzeczywiście prawdy, a ile zmyślenia, to jak bardzo autorzy wspierają się faktyczną wiedzą, a ile zostawiają swojej wyobraźni. Porozmawiamy na przykład również o lokalności w kryminale, czy o tym, dlaczego tak wiele kryminałów sięga po mrok jako środek wyrazu, po brutalność, po krew i czy to jest tak naprawdę potrzebne w kryminale.
1: No ale przede wszystkim spotkania z pisarzami, między innymi Maciej Siembieda, Wojciech Chmielarz, Izabela Janiszewska, Piotr Kościelny, przyjadą do Wrocławia spotkać się z państwem. Wydarzenie potrwa do niedzieli. A wczoraj też ważne literackie i poetyckie wydarzenie, bo rumuńska poetka Anna Blandiana została uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Zbigniewa Herberta 2026. Jury doceniło artystkę m.in. za bezkompromisowy sposób wyrażania oporu przeciw totalitaryzmom oraz wiarę w zwycięstwo świata wartości. Okazuje się, że dla niej postać, ale i twórczość Zbigniewa Herberta jest ważna.
3: Dla mnie, jako dla poetki, która pochodzi z innego kraju i doświadcza Herberta poprzez tłumaczenia, ta poezja jest pełna znaczeń i chciałabym powiedzieć, że też dla mnie, jako osoby, która pochodzi z krajów wschodnich, jest ważniejsza niż dla poetów czy dla czytelników krajów zachodnich, dlatego że odbieram tą poezję zdecydowanie inaczej poprzez pewne podobieństwa losów, które nas połączyły. Między moim życiem a jego życiem znajduję pewne podobieństwa.
1: Gratulujemy serdecznie, tylko dodam, że z uwagi na antyreżimową działalność poetki trzykrotnie była ona objęta zakazem publikacji. No a teraz zapowiadamy premierę, jutrzejszą premierę w Olsztyńskim Teatrze Lalek i może na razie bez tytułu. Co ty na to?
4: Chcecie bajki? Oto bajka. Była sobie pchła szachrajka. Niesłychana rzecz po prostu, by ktoś tak marnego wzrostu i nędznego pchlego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i gałgaństwa jak pchła owa, proszę państwa. Miała domek na przedmieściu, po ojczymie czy po teściu dom złożony z trzech pięterek i pokojów cały szereg, więc salonik i sypialnie i jadalnie naturalnie, gabinecik i korytarz, o cokolwiek się zapytasz, wszystko miała, aż jej gości zalewała żółć z zazdrości.
1: To tylko fragment, ale jak wspaniale Roch Kowalski interpretował pchłę szachrajkę, oczywiście Jana Brzechwy. No i teraz chyba będzie musiał się wybrać do Olsztyna, bo tam jutro premiera spektaklu, mówi dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek Tomasz Kaczorowski.
5: Olsztyński Teatr Lalek proponuje bardzo szalony weekend przed Dniem Dziecka. Zapraszamy już w piątek, 29 maja, na naszą najnowszą premierę. Pchłę szachrajkę według Jana Brzechwy, oczywiście. Gra tę postać nasza szalona, wspaniała aktorka Agnieszka Rożko. Jest to spektakl interaktywny, muzyczny w dużej mierze. I opieką reżyserską objął go były dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek, Zbigniew Głowacki. Jest to gwarancja niesamowitej jakości, szlachetności, prostoty, którą zalecam zarówno wszystkim młodym widzom, bo spektakl jest dla dzieci powyżej 3 roku życia, ale też bliskim dorosłym. Trzeba pamiętać, że pchła szachrajka pierwotnie w ogóle powstała dla dorosłych i później się okazało, że jest nie tylko satyrą humorystyczną, ale również niesamowitą, edukacyjną, muzyczną przygodą z niesamowitym wierszem i rytmem.
1: Tak się rozochociliśmy wspólnie, że w poniedziałek, w Dniu Dziecka, też się spotkamy, trochę poopowiadamy.
4: Tak,
1: mamy pomysły na to, żeby państwa trochę rozweselić o poranku. Myślę, że rozweselać publiczności w Opolu w tym roku nie trzeba będzie, bo zbliża się wielkimi krokami 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu od 4 do 7 czerwca w amfiteatrze. Wiele koncertów zapowiada Marek Sierocki, dyrektor wydarzenia.
6: Obok tego, co najważniejsze na festiwalu, czyli konkursów, konkurs premier i konkurs debiutów, to są dwa najważniejsze koncerty festiwalu, będą również koncerty jubileuszowe. Będziemy świętować 80. urodziny Bogdana Olewicza, autora wielu polskich przebojów, nie tylko tych, które

0: napisał dla zespołu Perfect, ale też dla wielu innych artystów. Będzie 45-lecie zespołu Lady Punk, no i też będzie koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer.
1: W tym roku na scenie m.in. Justyna Steczkowska, Kombi, Natalia Kukulska, Dżem, Majka Jeżowska, Renata Przemyk. Koncerty będzie można oglądać w Telewizji Polskiej, a u nas na antenie słuchać relacji z tego wydarzenia. A teraz coś dla fanów innej muzyki, bo wybrzmią kompozycje Chopina, Haydna, Mozarta. Pianiści z kilkunastu krajów wystąpią w Szafarni w województwie kujawsko-pomorskim. Wezmą udział w 33. Międzynarodowym Konkursie imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży. Zapowiada dyrektorka Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Agnieszka Brzezińska.
2: Pierwsza grupa wiekowa musi wykonać jeden utwór dowolny Jana Sebastiana Bacha, jeden utwór do wyboru Fryderyka Chopina i utwór o charakterze wirtuozowskim. Druga grupa wiekowa to również jeden utwór Jana Sebastiana Bacha, dowolnie wybrany mazurek Fryderyka Chopina i jeden utwór do wyboru też Chopina, nie określamy jaki, i znowu utwór wirtuozowski do wyboru uczestnika.
1: Od dzisiaj do soboty przesłuchania otwarte dla publiczności, w niedzielę finał również otwarty, zatem warto słuchać i Haydna, i Bacha, i Chopina.
3: I oczywiście cały czas Polskiego Radia 24, nie a szczególnie co. W poniedziałek o 8.50 razem z Martyną Podolską przeniesiemy się w świat dziecka. Na tym kończymy poranek w Polskim Radiu 24. Program wydawały Anna Pałdyna i Paulina Olak, realizował Eldar Pedorenko. Martyna Podolska była z nami w studiu. Jeszcze raz dziękuję, Martyna.
1: Bardzo dziękuję.
3: Ja się nazywam Roch Kowalski. Życzę Państwu miłego dnia. Widziałem już za progiem Małgorzatę Żochowską, co oznacza, że za chwilę po godzinie 9, za 10 minut będzie już z Państwem. A za chwilę informacje. Ewelina Kamińska.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
5: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
6: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
5: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
7: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
14: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Traktat o współpracy z Wielką Brytanią podpisany. Rząd liczy, że prezydent go ratyfikuje. 3 dni, a na stole 40 kontraktów. W południe podpisanie pierwszych umów w ramach SAFE. Na termometrach powyżej 35 stopni fala upałów przetacza się przez zachodnią Europę. Minęła 9. Ewelina Kamińska, zapraszam. Rząd liczy, że prezydent Karol Nawrocki ratyfikuje Traktat Bezpieczeństwa z Wielką Brytanią. Dokument podpisali wczoraj w Londynie premierzy Donald Tusk i Keir Starmer. Prezydent Karol Nawrocki zaznaczył jednak, że rząd nie informował go o planach podpisania polsko-brytyjskiej umowy i nie odpowiedział, czy zamierza ją ratyfikować. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak

0: Oceniał w rozmowie z Polskim Radiem, że brak ratyfikacji traktatu osłabiłby Polskę na arenie międzynarodowej.
1: Jeśli prezydent uważa, że nie powinien złożyć swego podpisu pod tym traktatem, to niech to wyraźnie powie. To jest po prostu działanie przeciwko interesom Polski i są granice walki politycznej. No jeżeli przedmiotem sporu będą kwestie bezpieczeństwa, gwarancje bezpieczeństwa, pogłębienie sojuszy. Oczywiście jesteśmy razem z Wielką Brytanią w NATO, natomiast to służy Polsce.
0: Podpisany traktat zakłada m.in. wspólne prace nad nowym systemem obrony powietrznej, organizację dużych ćwiczeń wojskowych oraz współpracę w przeciwdziałaniu rosyjskim atakom hybrydowym. Brytyjski rząd zapowiedział też większą współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przed nami finał podpisywania umów i aneksów do zawartych już kontraktów w ramach unijnego programu SAFE. W południe w Legionowie podpisane zostaną pierwsze umowy. W sumie, jak zapowiadał w trakcie wizyty w Kanadzie szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, w ciągu 3 dni rząd podpisze około 40 kontraktów.
2: Ostatnie negocjacje, jeszcze przed chwilą rozmawiałem z szefem Agencji Uzbrojenia, więc pewnie od godzin wczesno przedpołudniowych wystartujemy w okolicach Warszawy i później w całej Polsce. 3 dni, które przed nami, czwartek, piątek i sobota, to kilkadziesiąt umów, które podpiszemy w ramach programu SAFE z polskimi firmami zbrojeniowymi.
0: Z unijnego mechanizmu SAFE nasz kraj może liczyć na niemal 44 miliardy euro nisko oprocentowanych pożyczek. Większość pieniędzy będzie wykorzystana w narodowych spółkach przemysłu zbrojeniowego. 3 młodych mężczyzn zatrzymała policja w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. 2 trafiło do aresztu. Są oni podejrzani o informowanie o rzekomych zagrożeniach na terenie posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości oraz w siedzibie telewizji Republika. Zatrzymana jest jeszcze jedna osoba, która może mieć związek ze sprawą, mówiła Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
3: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
0: Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Zachodnia Europa szykuje się na kulminację fali upałów, która trwa od początku tygodnia. W wielu krajach temperatury osiągają poziomy niespotykane o tej porze roku. Ochłodzenie ma nastąpić dopiero w weekend.
4: W Wielkiej Brytanii trwa najgorętszy maj w historii pomiarów. Wczorajsze krótkie ochłodzenie na północy kraju ma szybko ustąpić kolejnemu napływowi gorącego powietrza znad Francji. Po drugiej stronie kanału La Manche fala upałów dotyka coraz większą część atlantyckiego wybrzeża i duże miasta. Pomarańczowy alert przed upałami obejmie dziś 17 francuskich departamentów, w tym Paryż i jego przedmieścia. Temperatury lokalnie mogą osiągnąć nawet 38-39 stopni Celsjusza. Jeszcze cieplej ma być w Hiszpanii, gdzie miejscami temperatury mogą zbliżyć się do 40 stopni. Z kolei we Włoszech w 4 miastach wprowadzono najwyższy czerwony alert przed upałami w Rzymie, Florencji, Turynie i Bolonii. ONZ ostrzega natomiast, że fala upałów jest kolejnym wyraźnym sygnałem postępujących zmian klimatycznych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Na koniec w informacjach zaglądamy jeszcze do Włoch. Nawet 10 tysięcy euro stracił właściciel samoobsługowej stacji benzynowej na północy kraju. Litr oleju napędowego sprzedawano tam bowiem za 20 eurocentów, a zazwyczaj kosztuje około 2 euro. Wiadomość szybko się rozeszła. Kierowcy szturmowali stację i ustawiali się w długich kolejkach. Wielu miało ze sobą kanistry. Zniżka, jak się okazało, była wynikiem awarii podczas automatycznej aktualizacji i trwała do całkowitego wyczerpania zapasów paliwa.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Czwartek na razie pogodny, taki też pozostanie, zwłaszcza na zachodzie kraju, a miejscami na południowym, na północnym wschodzie i na krańcach południowo-wschodnich może przelotnie popadać, lokalnie możliwe będą też burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na wybrzeżu, około 18 stopni w centrum, do 22 na południowym zachodzie.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Połowa energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. W ciągu dnia udział OZE w miksie energetycznym może przekroczyć nawet 90%. Zagrożenie pożarowe w Polsce jest duże lub średnie. W wielu miejscach występuje susza hydrologiczna, zwłaszcza na południowym zachodzie Polski. A zagrożenie suszą rolniczą notuje się przede wszystkim w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim.

0: klimat. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Czemu to robisz? Przecież to nie twoja sprawa.
8: Każdy z nas może pomóc. Nie trzeba wielkich gestów. Czasem wystarczy uśmiech, czas, rozmowa, drobna pomoc.
7: I ty zawsze tak robisz?
8: Nauczyłam się tego od ludzi, którzy od lat pokazują, jak działać z sercem. To nie tylko idea, to sposób na życie.
7: Brzmi jak coś wyjątkowego.
8: Bo właśnie takie jest to harcerstwo.
9: Działaj z sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
6: www.całymżyciem.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Dzień dobry Państwu, 7, prawie 8 minut po godzinie 9. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Będzie z Państwem do 12. Znaczy nie tylko do 12 jest z Państwem całą dobę, ale do 12 w zespole Rafał Warcyński, Paulina Olak i Eldar Pedorenko. Bardzo się cieszę, że jesteśmy z Państwem i bardzo się cieszę, że mogę zacząć nasze spotkanie pewnego rodzaju zagadką. Mam ją dla Państwa za Onetem. Wydajemy prawie 5% naszego PKB na obronność. Polska się zbroi. Inwestuje tym samym we wspólne europejskie bezpieczeństwo. Bronimy wschodniej flanki NATO, tym samym broniąc całej Europy i całego NATO. Wraz z naszymi partnerami chcemy, żeby Europa była silna i bezpieczna. Nie tylko jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, ale również w tym, co teraz najważniejsze w sektorze obronności i bezpieczeństwa. Polska jest liderem w regionie. Kto to powiedział? Zostawiam chwilę ciszy na zastanowienie. Otóż powiedział to pan prezydent Karol Nawrocki w Szwajcarii, gdzie jest razem ze swoją małżonką. To kto zawetował sejf? No, prezydent Karol Nawrocki. Czyżby zmienił zdanie?
0: Komentarz.
10: Ja wiem, pozwoliłam sobie na coś w rodzaju żartu, ale jestem trochę zdziwiona. To dobrze, że pan prezydent niesie taką wieść poza granice naszego kraju. A teraz nasz gość, doktor habilitowany, inżynier Zdzisław Śliwa, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Mam nadzieję, że się za chwilkę usłyszymy, a naszą rozmowę chcę zacząć od pilnego listu Wołodymyra Zełenskiego do Donalda Trumpa. Ukraina potrzebuje jednej broni, pisze w swoim liście Zełenski i prosi o dostawy pocisków przeciwlotniczych. To kluczowy typ uzbrojenia, zwłaszcza w kontekście niedawnych ataków Rosji na Kijów. Ukraińskie wojsko zużyło znaczne ilości pocisków podczas intensywnych ataków, które w ostatnim czasie prowadziła Moskwa. Słyszymy się już z panem profesorem. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, serdeczne pozdrowienia z Nowego Sącza.
10: Ach, dziękujemy, bardzo jest pięknie.
11: Tak, słoneczko świeci, jest pięknie. Bardzo ciekawa zagadka. Tu jeszcze do tej zagadki dodałbym, tak? Że Polska nie tylko broni wschodniej flanki NATO, ale wschodniej flanki Unii Europejskiej jako kluczowe państwo, jeśli chodzi o położenie geostrategiczne. Bardzo ciekawa zagadka.
10: Prawda, a jest pan zaskoczony słowami pana prezydenta, bo z jednej strony to bardzo dobrze, że tak jak mówiłam, niesie taką wieść poza granicami naszego kraju, ale ja czuję w tym jakąś niekonsekwencję.
11: Proszę panią, no, sejf to jest dla Polski bardzo ważne.

przedsięwzięcie, bardzo ważne środki, których Polska bardzo potrzebuje. Czy się dziwić? No, wystarczy, wypada tylko się cieszyć, że być może informacja dla

0: Zełenskiego do kongresu i samego Donalda Trumpa ma szansę Ukraina na pociski, których w ostatnim czasie niewykluczone, że brakuje także, albo inaczej, zapasy po konflikcie, w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie zostały znacznie uszczuplone.
1: Tak, bardzo znacznie zostały uszczuplone. Wiąże się oczywiście z wojną z Iranem, czyli na Bliskim Wschodzie. I tutaj oczywiście priorytetem było wsparcie Izraela, Ukraina. No, widzimy, że generalnie Stany Zjednoczone jakby troszeczkę wycofały się, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Nie widzimy już tych wizyt Witkoffa i Kushnera, nie widzimy tego zaangażowania w negocjacjach. Dla Ukrainy z kolei zapasy pocisków do zwalczania broni rosyjskiej, szczególnie tych pocisków hipersonicznych, gdyż tylko patrioty w zasadzie są w stanie walczyć, czy no, trudno mówić o ryszniku, tak? Ale Ukraina ma problem z tym, ale jest to też bardzo fajna, bardzo ważna informacja również dla takich państw jak Polska, gdzie my również kupiliśmy patrioty. Nawet Estonia też kupiła baterie patriotów. Także jest to również bardzo ważna informacja i no, może nie pewne ostrzeżenie, ale coś, co należy bardzo mocno rozważyć.
0: Zastanawiam się, dlaczego Wołodymyr Zełenski wysyła taki sygnał właściwie do całego świata, poniekąd przyznając się do tego, że sytuacja może się za chwilę pogorszyć. Jak rozumiem, takie listy wysyła się wtedy, kiedy mamy jeszcze jakiś arsenał do dyspozycji i przewidujemy, że za jakiś czas pocisków zabraknie. Ale to nie jest także sygnał dla Rosji?
1: Jest to oczywiście sygnał dla Rosji, jakie systemy walki Rosja może efektywnie wykorzystać. Bo jeśli chodzi o inne systemy walki, proszę zauważyć, wojna dronowa czy wykorzystanie systemów artyleryjskich, ciągle ta czeska inicjatywa bardzo skutecznie zapewnia dostawy pocisków artyleryjskich. Ale jest to oczywiście bardzo fajna informacja dla Rosji, gdzie wiadomo, co należy użyć, aby osiągnąć zamierzony efekt. Jak widzieliśmy ostatnio, potężny atak na Kijów. No bo to też pewnie konsekwencją tego, że wizyta w Chinach nie za bardzo się udała. Siła Syberii 2 nie została tam podpisana. Tak. Także Rosja, defilada też była na Placu Czerwonym pewną porażką propagandową, tak, czyli Rosja niejako eskaluje, ale brak tych pocisków, oczywiście to jest ważna informacja, co należy użyć, aby osiągnąć zamierzony efekt. A jak widzimy, Rosja, gdy tylko odnosi jakieś niepowodzenie, automatycznie eskaluje. Oni mają takie też podejście, deeskalacja poprzez eskalację. Także tak, jest to oczywiście to, co pani tutaj zasugerowała. Jest to oczywiście bardzo ważna informacja. Jest coś takiego, zawsze wspomina się często Sun Tzu, który mówił no enemy, know yourself, tak? Znaj przeciwnika, posiadaj wiedzę o przeciwniku, co pozwoli ci skutecznie podjąć działania przeciwko temu oponentowi.
0: Czy Ukraina jest w kłopotach w związku z tymi zmasowanymi atakami Rosji oczywiście? Pan wspomniał o tym, o takiej dość dla mnie laika zaskakującej koncepcji, że w momencie, kiedy słabniemy albo zaczyna nam czegoś brakować, to wypuszczamy 1400 dronów na przykład na Ukrainę, tak, i atakujemy ją mocniej niż dotychczas. To jest zaskakujące czy nie? Myślę oczywiście o Rosji, o działaniach Rosji.
1: To znaczy, Rosja potrzebuje jakiegokolwiek sukcesu, jakiejkolwiek możliwości pokazywania przewagi, pokazywania możliwości oddziaływania, gdzie jednocześnie, proszę zauważyć, dokonano atak na Moskwę, bardzo skuteczny atak, gdzie obrona przeciwlotnicza rosyjska niestety poniosła, można szczerze powiedzieć, porażkę, tak? Ona nie była w stanie zatrzymać. Jest to też pokazanie społeczeństwu rosyjskiemu, szczególnie tej części rosyjskiej, typowo rosyjskiej, już nie mówimy o tych mniejszościach daleko za Uralem, które są bardzo mocno wykorzystywane, eksploatowane w tych mięsnych atakach, ale tej społeczności stricte rosyjskiej, Moskwa, tak, symbol, gdzie Rosja, no, to była na pewno propagandowa, duża porażka, gdzie niejako wojna w końcu przyszła na nasz teren. I Ukraina posiada takie możliwości, więc Rosja eskaluje po to, aby pokazać, że mamy siłę, możemy oddziaływać. Jest to bardzo mocno wykorzystywane propagandowo, gdyż proszę zauważyć, jeśli chodzi o pole walki, no w zasadzie mamy stagnację. Są pewne walki na szczeblu taktycznym, gdzie co więcej, na przykład w Zaporożu, Rosja

0: ponosi pewne klęski na szczeblu taktycznym. Tam nie ma żadnej, nie mówi się o żadnej wielkiej operacji na szczeblu operacyjnym, już nie mówiąc o jakimkolwiek zwrocie strategicznym. Także no, Putin, no, on chce przetrwać, tak? On musi pokazać, jego poparcie społeczne spada i no niestety on to tylko i wyłącznie eskalacja ma dla niego, on też musi przetrwać jako reżim. To jest nie tylko Putin, tak? Mamy cały system KGB, który praktycznie przejął władzę na wszystkich zasadniczych stanowiskach w kraju.
1: Ale to KGB działa razem z Putinem, bo jakiś czas temu mówiliśmy, że zaczął się uważnie oglądać za siebie, ma wokół siebie tylko najbardziej zaufanych ludzi w gronie tych, którzy mieliby czyhać na Władimira Putina. Nie wiem jeszcze w jakim kontekście wymieniany jest także Siergiej Szojgu. No to KGB razem z Putinem, czy już powoli, no, żeby nie powiedzieć przeciwko niemu?
0: Tak, on się wywodzi z tego, no z tak. tych kręgów. Oczywiście tam mamy ciągle te dwie frakcje, czyli tak zwani siłowicy, tak? Czyli właśnie te wszystkie służby specjalne, ale też ten mamy bardzo już coraz bardziej chyba niezadowolony ten kompleks, bardziej może nie polityczny, raczej związany z biznesem, tak? Gdyż dla tych ludzi wojna, no, była do pewnego momentu jednym wielkim biznesem. Teraz oni zaczynają w końcu dostrzegać, że zaczynają tracić te pieniądze. Więc jest zawsze tarcie między tymi dwoma systemami. Oczywiście, tak wspomniała pani Szojgu, no jest na zasadzie sekretarzem Rady Obrony, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, także też troszeczkę odszedł w niepamięć, gdyż zapewne uznano, że nie sprawdził się jako minister obrony. A Rosja, no cóż, patrzeć historycznie, to Rosja też miała pewne przewroty, władcy czy sekretarze odchodzili z różnych dziwnych okoliczności. Także również tutaj prezydent Putin troszeczkę zamyka się w pewnym wąskim kręgu, dbając przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo. Tam nie widać go ostatnio zbyt wiele, już tak wiele nie jeździ po kraju, jak miało to miejsce. Także no, on też powoli zapędzony jest troszeczkę w róg i no, musi się niejako bronić. Zresztą, tak jak pani wspomniała, tam są ludzie, którzy, tak jak Kolesnikow i inni, oni są po prostu już na stanowiskach kilkadziesiąt lat. To jest ten wąski, zamknięty kręg. Proszę zauważyć, Zołotow rozbudowano rozgwardię, czyli zapewnienie porządku wewnętrznego, tak? Także myślę, że ten wąski krąg powoli zaczyna odczuwać pewną presję zewnętrzną.
1: Nie wiem, przyszło mi do głowy takie porównanie, nie wiem czy najbardziej odpowiednie, ale Al Capone przegrał swoją karierę nie przez jakiś mafijny błąd, tylko przez podatki, czyli jakby od zupełnie innej strony się do niego dobrano. No to Władimir Putin i jego reżim, wszystko będzie grało, dopóki będzie w ofensywie i dopóki będzie miał argumenty na przekonanie rosyjskiego społeczeństwa, że rzeczywiście ta nacjonalistyczna Europa Zachodnia jest zagrożeniem. Ale jeżeli ludzie nie mają dostępu do internetu i coraz głębiej muszą zaglądać do swoich kieszeni, no to nie ma takiego reżimu, który się obroni, no chyba że koreański.
0: Tak, w mentalności tych rosyjskich władców, czy byli to carowie, czy byli to pierwsi sekretarze, kompromis to jest po prostu pokazanie słabości. A słabości przywódca pokazać nie może. Społeczeństwo jest bardzo, to jest indoktrynacja społeczeństwa, jest bardzo głęboka. Jeżeli popatrzeć, kto, zresztą gdy tylko prezydent Putin przejął władzę, tam zlikwidowano udziały w prasie i w mediach rosyjskich uczestników zagranicznych, tam do 20%. Oczywiście praktycznie media są całkowicie podporządkowane i ta indoktrynacja, propaganda, ona idzie w systemie codziennym. Proszę popatrzeć na takie na przykład Sołowiowa propagandystów. Jeżeli posłucha się tych ludzi, oni są bardziej radykalni nawet niż osoby pochodzące z reżimu. Proszę zauważyć blogerów. Oni też chociaż ostatnio blogerzy zaczęli troszeczkę krytykować Rosję, jeśli chodzi o brak możliwości postępów na polu walki.
1: No, kruszają w swoim poparciu, prawda? Bo też tak, prawdopodobnie tak. Wyczuli słabość lidera. No to jak szczury z

0: tonącego pokładu.
1: Dokładnie, bardzo ładnie to pani ujęła, ale tak to oddziaływuje. Zresztą proszę zauważyć ten ostatni atak. Przecież przed tym atakiem niejako zastraszano też Europę, tak? Wycofajcie dyplomatów, tak? Czyli to jest nic innego zastraszanie. Znowu uderzono tym orysznikiem, który no, czy on jest na Białorusi, czy on jest za Uralem, nie ma to wielkiego znaczenia, mając zasięg tam około 4-5 tysięcy kilometrów. Czyli to oddziaływanie, to zastraszanie Europy, no oczywiście pojawia się w tym kontekście też ostatnio znowu wróciło Białoruś, jako mówimy o tym ostatnim ćwiczeniu nuklearnym.
0: No właśnie, czy, no tak, Rosja grozi Ukrainie zmasowanymi atakami, więc to prawdopodobnie nie ostatnie takie historie. Zełenski apeluje o pociski przeciwlotnicze, bo się kończą. No i jednocześnie Ukraina ostrzega Białoruś przed dołączeniem do wojny. Rozmawiamy o tym już od jakiegoś czasu, ale biorąc też pod uwagę słabnący reżim i zakusy Łukaszenki na przykład na porozumienie z Donaldem Trumpem, bo też mówiliśmy o tym, że za uwolnieniem Andrzeja Poczobuta może stać jakiś przynajmniej wstęp do złagodzenia stanowiska przez Łukaszenkę, bo musi mu się to opłacać, no to czy on sobie pozwoli na wykorzystanie ukraińskiej przestrzeni na walkę z Ukrainą? Znaczy miałby ją udostępnić Rosji, tak, po to, żeby mogła wykorzystywać inny kierunek ataku?
1: No tak, ale jeżeli spojrzymy na 2022 rok, przecież Rosja atakowała z kierunku Białorusi na Kijów, czyli ta przestrzeń była wykorzystana. Przemysł zbrojeniowy białoruski jest całkowicie podporządkowany w ramach Związku Białorusi i Rosji, podporządkowany Rosji. Bardzo ważna jest też rola Białorusi, bo są duże sankcje przecież na Rosję. Białoruś też pełni no, rolę w pewnych zakresach unikania tych sankcji. Zresztą Białoruś też ostatnio na pewno była niezadowolona, widząc na przykład Tychanowską, która odwiedziła Kijów, gdzie niejako Kijów się dystansował od tej opozycji białoruskiej, a ostatnio troszeczkę doszło do zbliżenia. Z drugiej strony, czym dysponuje Białoruś? Tam mówimy około tam 60 tysięcy żołnierzy. Są to żołnierze w dużej mierze z poboru i na razie nie widać jakichś konkretnych przygotowań. Tam 15 Korpus Rosyjski, Ukraiński, który broni granicy, też takich nie widzi. A zwykle są to jakieś koncentracja sił środków, tak, szpitale, dodatkowe siły rosyjskie, być może przemieszczenie lotnictwa rosyjskiego. Nie mówi się też wiele o propagandzie rosyjskiej, która mocno próbuje jakoś antagonizować Białoruś z Zachodem. No też była przecież rozmowa prezydenta Francji, tak, z Łukaszenką. Łukaszenko jest całkowicie podporządkowany, czy to politycznie, ekonomicznie, jest podporządkowany Rosji. Bez Rosji on w zasadzie nie istnieje. Czy stać go na jakąś niezależność? Na pewno nie w tym momencie.
0: A jest szansa na powrót do negocjacji pokojowych w sprawie Ukrainy? Podobno już tylko podpisu Donalda Trumpa brakuje do ataku na Kubę. Wenezuela, pozorny spokój, choć myślę, że amerykańskie służby muszą tam być w pełnej gotowości cały czas. Do tego Bliski Wschód, a Ukraina gdzieś w cieniu.
1: No, proszę panią, jeżeli spojrzymy, trwają negocjacje już, no spójrzmy tak, ponad rok czasu, tak? Jaki jest efekt tych negocjacji? Tak, pamiętamy te 24 godziny. Negocjacje nie przyniosły w zasadzie żadnego efektu. Proszę zauważyć, Rosja, gdy tylko dochodziło do negocjacji, pamiętamy te ich żądania, tak, jakie wysunęły, czy powiedzmy tam no były takie dywagacje, że te żądania, które przedstawiła strona amerykańska, było to tłumaczenie z języka rosyjskiego, ale Rosja niejako nie ustępuje. Ciągle mówi się o tym stworzeniu strefy buforowej, powrotu do dawnego obszaru Związku Radzieckiego, tych wpływów, ciągle powrót NATO do granic przed 99, tak? Czyli Rosja niejako nie zmienia swoich żądań. Ciągle mówi się o całym Donbasie, tak? Gdzie Ukraina nie jest na pewno tego nie odda, gdyż również prezydent Zełenski nie może powiedzieć w pewnym momencie, że oddajemy część naszego kraju, gdyż no, politycznie byłoby dla niego bardzo niekorzystne. Czy Rosja praktycznie nie odnosi żadnych sukcesów na polu walki. Negocjacje, nawet mówiło się, były

0: takie doniesienia, że kto byłby negocjatorem,
1: O,
0: tak?
1: wiem,
0: Tam
1: do czego
0: nawet
1: pan
0: się
1: zmierza.
0: pojawiło.
1: Albo do kogo?
0: No właśnie, co jest nieakceptowalne
1: Były
0: dla
1: niemiecki kanclerz,
0: Europy,
1: dodajmy
0: szczególnie dla
1: naszym
0: Niemiec.
1: słuchaczom, dokładnie Gerhard Schröder, który tuż po zakończeniu swojej kanclerskiej służby natychmiast rozpoczął pracę przy Nord Streamie, prawda? Zdaje się, przy tej,
0: Tak,
1: w tej rosyjskiej
0: no
1: spółce,
0: Gazprom Nord Stream, tak.
1: no właśnie, obsługującej. No to był szok dla Europy, dla samych Niemców. I ta propozycja to jak wymierzenie siarczystego policzka, dodałabym nie tylko Rosji, ale całej Europie. Więc nie wiem, no nie ma w tej chwili warunków do jakichkolwiek rozmów, bo tak jak pan powiedział, ani Ukraina się nie cofnie, a Rosja każde pół kroku wstecz mogłoby zostać odebrane jako porażka, bo on postawił takie warunki, że wycofać się z nich właściwie będzie bardzo trudno.
0: Sergiej Ławrow bardzo mocno to też podkreślał. Zresztą ostatnio też powiedział, że ataki będą się nasilały, ale jest to nic innego jak terroryzowanie państwa, tak? Czy zima, ataki inne na infrastrukturę krytyczną, które się powtarzają, złamanie ducha, ale w pewnym sensie oni tego ducha wręcz niejako uaktywnili, jeśli chodzi o społeczność ukraińską. Nikt z kwiatami nie witał, tak? Także poparcie dla Rosji na Ukrainie bardzo mocno się zmieniło, ale też postrzeganie Rosji.
1: Czyli wojna na wyniszczenie.
0: No
1: Do
0: tak,
1: końca. Mojego i
0: wojna
1: mojej,
0: na
1: prawda? To takie
0: wyniszczenie.
1: filmowe. Dziękuję panu bardzo za komentarz. Gościem Polskiego Radia 24 był profesor Zdzisław Śliwa. Spokojnego dnia dla pana i dla państwa także
0: Dziękuję
1: przy okazji.
0: serdecznie, miłego dnia. Dziękuję pani bardzo.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
4: A, B, C, D, E, F,
5: G, H, I,
6: J, K. Kolorowy Dzień Dziecka.
7: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
8: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 9.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. W Sejmie pytania o fałszywe alarmy i reakcje służb. Wszystko zadziałało zgodnie z procedurami, powiedział wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
11: W ciągu kilkunastu dni, nie lat, doprowadziliśmy do ujawnienia sprawców tych przestępstw. W tej chwili pracują z nimi prokuratorzy i policjanci. Poniosą surowe konsekwencje. Nasze służby do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut od informacji, która dotarła do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Te służby dalej będą działać skutecznie, będą dążyć do tego, by w każdej sytuacji kryzysowej nieść ludziom pomoc.
10: Dodajmy, że 3 osoby są już w rękach służb. 2 z nich usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu. Policja nie wyklucza dalszych zatrzymań. Pociągi wróciły na trasę Oborniki Wielkopolskie Rogoźno. Trasa była zamknięta od poniedziałku po wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka. Ciężarówka wjechała tam pod pociąg relacji Poznań-Piła. Kierowca zginął na miejscu, skład się wykoleił. Naprawy wymagały uszkodzone tory oraz sieć trakcyjna. Z lotniska we Wrocławiu wyleciał pierwszy zespół Fundacji Wolne Miejsce, który rozpoczyna

0: Misję humanitarną w Libanie. Wolontariusze polecieli do Bejrutu, gdzie będą przygotowywać posiłki dla mieszkańców potrzebujących pomocy, mówi prezes Fundacji Mikołaj Rykowski.
1: Akcja humanitarna polskiej kuchni w Libanie właśnie startuje. Za pomocą samolotu wojskowego typu Antonow, czyli największego na świecie, z pomocą wojska nasza kuchnia ma dotrzeć do Bejrutu. Kiedy rozładujemy nasz sprzęt, chcemy jak najszybciej zacząć gotowanie gorących posiłków dla ludzi, którzy dzisiaj żyją tam w bardzo trudnych warunkach. Żyją tam w obozach dla uchodźców. To jest ponad milion ludzi.
0: Liban od lat zmaga się z kryzysem gospodarczym, a sytuację dodatkowo pogłębia agresja zbrojna Izraela na południu kraju. Podhalańskie gminy walczą z nielegalnymi rajdami, kładami i krosami po terenach leśnych i rolnych. W ostatni weekend w gminie Poronin doszło do obywatelskiego zatrzymania, a wójt Anita Żegleń powiedziała, że na terenie gminy obowiązują przepisy ograniczające poruszanie się tego typu pojazdów.
2: Zatrzymanie nastąpiło przez osoby, które pracowały na swoich działkach. W zdarzeniu uczestniczył pan sołtys i pani radna. Chcę tylko powiedzieć, że przyjęliśmy uchwałę, podobnie jak Zakopane i podobnie jak Kościelisko. To w żaden sposób nie chodzi o to, żeby zakazywać tej formy rekreacji. Mieszkańcy i my powtarzamy, nie można prowadzić biznesów na cudzym i jeszcze to cudze dewastować.
0: Z użytkownikami kładów i krosów walczy także Straż Leśna. Za nielegalny wjazd do lasu grozi mandat od 500 do 5000 zł. Dziękuję Państwu za wspólny poranek. Informacje o 10 przedstawi Aleksandra Kozera.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 9.33, czy ja przypominałam Państwu, że dziś czwartek, 28 maja? Jeśli nie przypomniałam, to proszę bardzo. Jeszcze zaproszenie dla Państwa na polskieradio 24.pl. Piszemy tam o rekordowych temperaturach w Europie związanych z kopułą gorąca. To jest określenie meteorologów. Europa Zachodnia przygotowuje się na kulminację fali upałów, która trwa od początku tygodnia. No jeszcze ten najgorszy czas przed nami. Jeśli śledzą Państwo na przykład turniej tenisowy French Open, to widzą, w jakich warunkach grają sportowcy, jak się czują, jak się wachlują i schładzają widzowie na trybunach. Ochłodzenie ma nastąpić dopiero podczas weekendu. Proszę zajrzeć na polskieradio 24.pl. Tam są te najważniejsze informacje.
3: Stan dnia.
4: W Sejmie odbyło się drugie czytanie ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej w związku, a także umowy o wspólnym pożyciu. Ten projekt jest coraz bliżej finału prac sejmowych. Teraz z nami Michał Fabisiak, nasz sejmowy reporter. Dzień dobry, Michale.
5: Dzień dobry.
4: Jak przebiegała ta wczorajsza dyskusja i jak mogą się potoczyć dalsze prace nad tym projektem?
5: Przedstawiciele wszystkich klubów tworzących koalicję rządową zadeklarowali wczoraj poparcie dla tych projektów. Są to dwa projekty. Podczas tej dyskusji podkreślali, że regulacje dotyczące statusu osoby najbliższej w związku mają na celu zapewnienie podstawowych praw oraz poczucia bezpieczeństwa osobom żyjącym w związkach nieformalnych. Dotyczy to zarówno osób heteroseksualnych, jak i homoseksualnych. Katarzyna Kotula, więc pełnomocniczka rządu do spraw równości, zwróciła się bezpośrednio do środowiska LGBT no i powiedziała o tym, o czym część koalicji rządowej, co właściwie przyznaje otwarcie w rozmowach również z dziennikarzami, że choć nie jest to idealny projekt, no to w obecnej sytuacji politycznej, przy obecnej koalicji, no nie da się wypracować innego, lepszego.
6: Ja wiem, że ta ustawa nie jest tym, na co wszyscy czekaliście. Wiem, droga społeczności, że chcecie tak jak ja i Lewica równości małżeńskiej, ale jeśli tylko dla takiej ustawy na ten moment jest w tym parlamencie większość, to wierzę, że warto spróbować ją wprowadzić w życie.
5: Stworzyły się podczas tej wczorajszej debaty dwie osie sporu na linii rząd-opozycja. Otóż opozycja, oczywiście ta prawicowa, więc Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja, one nie zamierzają poprzeć tej ustawy, czy właściwie tego projektu jeszcze na tym etapie. Oba kluby złożyły wnioski o odrzucenie projektu w całości. Zdaniem polityków zarówno PiS-u, jak i Konfederacji ten projekt jest niezgodny z konstytucją. W ich ocenie koalicja rządowa próbuje po prostu wprowadzić związki związki partnerskie.

0: na co zdaniem posłów chociażby Prawa i Sprawiedliwości nie zgadza się polska konstytucja, że tak to ujmę. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk podkreślał, że konstytucja chroni jedynie małżeństwo i jedynie małżeństwom przyznaje przywileje, które koalicja rządowa w tej ustawie chce właśnie przyznać osobom żyjącym w związkach nieformalnych.
1: Wyrazem tej ochrony i opieki są przywileje podatkowe. Jednym z nich jest wspólne rozliczanie małżonków. Drugim zerowa stawka w podatku od spadków i darowizn. Państwo chcecie dla tego rodzaju związków już nie tylko otwierać furtkę, ale bramę przywilejów finansowych. Dlaczego 24 miliony podatników mają się składać na te przywileje dla tych związków?
0: No ale w odpowiedzi posłowie koalicji rządowej mówili, że przecież ta sama konstytucja, na którą chociażby Prawo i Sprawiedliwość się powołuje, mówi, że nie można nikogo dyskryminować. No a dziś duża część osób właśnie żyjących w związkach nieformalnych, zwłaszcza osoby homoseksualne, są dyskryminowane, no bo nie mogą na takich samych warunkach jak osoby heteroseksualne zawrzeć małżeństwa.
2: Polska konstytucja zabrania dyskryminować. Pan chce dyskryminować człowieka dlatego, że kocha mężczyznę i jest mężczyzną, albo kobietą, która kocha kobietę. Pan chce ich dyskryminować.
0: Ale była też taka opozycja podczas tej debaty sejmowej, która krytykowała rząd za treść tego projektu, ale z innych powodów niż robi to prawica. Mam na myśli koło Lewica Razem, czy koło Razem. To koło złożyło poprawki do projektu, no i te poprawki dotyczą między innymi możliwości zawarcia związku w Urzędzie Stanu Cywilnego, bo przypomnę, że ten projekt dopuszcza zawarcie takiego związku, zawarcie takiej umowy jedynie przed notariuszem, więc Lewica Razem proponuje, aby odbywało się to w Urzędzie Stanu Cywilnego. No i inna taka ważna poprawka złożona przez Razem dotyczy adopcji dzieci partnera. No i właśnie Lewica Razem podczas tej debaty podkreślała, czy właściwie jeszcze nawet przed tą debatą również podkreślała, że koalicja rządowa co innego obiecywała wyborcom 15 października. Krótko mówiąc, obiecywała związki partnerskie, a nie właśnie taką umowę zawartą przed notariuszem. Politycy Razem uważają, że treść tego projektu jest wręcz poniżająca dla tych, którzy czekają na wprowadzenie w Polsce związków partnerskich. No ale koalicja rządowa, tak jak już wcześniej mówiłem i tak jak słyszeliśmy również Katarzynę Kotulę z Lewicy, z Nowej Lewicy, mówi, że w obecnej sytuacji, przy obecnej koalicji innego projektu nie uda się wprowadzić, ponieważ Polskie Stronnictwo Ludowe, a więc ta konserwatywna część koalicji rządowej, na bardziej liberalne rozwiązania, bardziej liberalnych rozwiązań nie jest w stanie poprzeć. Czy ta ustawa wejdzie w życie? To zobaczymy. W piątek będziemy mieli trzecie czytanie, a więc to finalne głosowanie tu w Sejmie. Następnie ustawa trafi do Senatu, natomiast słyszymy już również, że no, przynajmniej otoczenie prezydenta takie sygnały wysyła, że raczej Karol Nawrocki tego projektu w tym brzmieniu raczej nie podpisze, że raczej możemy spodziewać się weta. No, koalicja rządowa cały czas liczy na to, że być może jeszcze uda się przekonać prezydenta do zmiany stanowiska, a być może również pan prezydent przedstawi jakieś pomysły, jakieś poprawki, które koalicja rządowa ewentualnie mogłaby uwzględnić w tym projekcie, tak aby on uzyskał podpis Karola Nawrockiego.
3: Michał Fabisiak, dziękuję ci bardzo za podsumowanie.
0: Dziękuję również.
4: Komentarz.
3: Doktor Paweł Trawicki, politolog, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Michał Fabisiak mówi, prezydent raczej nie podpisze. Ja raczej nie mam wątpliwości. Przypomnijmy, co wczoraj mówił Paweł Szefernaker na ten temat.
6: Jest to ustawa, która de facto zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa ze związkiem partnerskim. Ta ustawa wprowadza szereg rozwiązań, które są tożsame dla związków partnerskich z tymi, które dziś są dedykowane jedynie dla małżeństw, choćby możliwość wspólnego rozliczania się.
3: Ma pan wątpliwości, jaka będzie decyzja pana prezydenta w tej sprawie?
5: No niestety żadnych wątpliwości nie mam, dlatego że pan prezydent jest dosyć stały w swoich przekonaniach. Z drugiej strony widzimy, że pan prezydent również buduje swoją pozycję na prawej stronie polskiej sceny politycznej. politycznej, więc tu

0: Tutaj nie mam wątpliwości, żadnego ruchu, który mógłby tą prawą stronę do niego zniechęcić, nie wykona.
1: Nie wiem, czy przysłuchiwał się pan tej debacie. Zastanawiam się, w jakim... Ja to zrobiłam. Zastanawiam się, w jakim świecie żyjemy, skoro padają z sali sejmowej takie argumenty poniżej... Nie wiem, jak to nazwać, żeby było dosadnie. Wie pan,
0: proszę zwrócić uwagę,
1: i pytała też Anna Maria Żukowska, pytała z tej sejmowej mównicy, czego wy się boicie? No to czego boi się prawica? Dlaczego te związki partnerskie czy status osoby najbliższej są takim gorącym kartoflem?
0: Proszę zwrócić uwagę, że pewne zmiany na świecie dzieją się w swojej dynamice. Jest takie ładne określenie Zeitgeist, czyli duch czasów. No i od wielkiej rewolucji francuskiej mamy rozkwit czy rozwój praw człowieka i obywatela, upodmiotowienie, również w tym sensie politycznym. Przecież wszyscy mamy prawa polityczne bez względu na płeć, wiek, wykształcenie i tak na sobie, no wiek to 18 lat trzeba skończyć, ale i generalnie to już jest standard. No, natomiast są osoby, które, u których ten proces wdrażania zmian trwa nieco dłużej. No i mam wrażenie, że na właśnie prawej stronie polskiej sceny politycznej no, mamy przedstawicieli takich bardzo zachowujących bardzo słabą dynamikę przemian i zrozumienia zmieniającego się świata i otaczającej ich rzeczywistości. I teraz to jest pytanie właśnie, czy to jest tylko kwestia takiej nierozumienia postawy obywatelskiej, czy wręcz ludzkiej, czy być może jest to już również jakaś dysfunkcja psychiczna, takie obawy, lęki, no przecież ludzie mają różne fobie i wiemy, że różne lęki i fobie nie zawsze mają podstawę faktyczną, a czasami są właśnie przejawem jakiejś dysfunkcji.
1: A może im ktoś głośniej krzyczy, tym więcej ma do ukrycia, do wyciszenia. Wie pan, myślę sobie też o tym aspekcie, bo argumenty są tak absurdalne. W tych przepisach nie ma słowa o adopcji dzieci. Nie ma słowa. A argument, że trzeba zmienić 200 innych ustaw, no bo trzeba zmienić formuły, obok małżeństwa wpisać określenie tego statusu, tak, dotyczące na przykład rozliczeń podatkowych, to jest sprawa oczywista nie tylko w przypadku tej ustawy, ale także wielu innych.
0: No tak, to jest taki normalny stan rzeczy, że jeżeli coś się zmienia, no to musi być kompatybilne, więc następuje również dostosowanie innych regulacji prawnych. No i to się wpisuje w taki, byśmy powiedzieli, normalny cykl życia aktu prawnego bądź aktów prawnych. No te argumenty są, no można by rzec, takie no na poziomie niekiedy wręcz histerycznym, a nie merytorycznym. I to jakby no, razi w oczy.
1: Nie, pan prezydent nie podpisze tej ustawy. Nie, jestem przekonana. I dostaniemy jeszcze stek kolejnych argumentów przeciw, że zagraża rodzinie. W jaki sposób zagraża rodzinie? Poza tym, panie doktorze, jest w naszym kraju kilkadziesiąt tysięcy dzieci w związkach niepartnerskich, w związkach nieformalnych. I zaniechanie uchwalenia takich przepisów jest także zagrożeniem dla nich, bo w wielu sytuacjach te dzieci mają nieuregulowany status dotyczący, nie wiem, opieki któregoś z opiekunów. I to nie są tylko i wyłącznie związki jednopłciowe, tylko związki heteroseksualne.
0: No proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z taką postawą antywszystko generalnie, tak? Anty in vitro, anty związki partnerskie. No jest to takie tkwienie troszeczkę w czasach zamierzchłych, gdzie rzeczywiście powiedzmy nie wiem, dzieci z związków pozamałżeńskich były jakieś wykluczane społecznie, był ostracyzm, matka samotnie wychowująca dziecko była, nie wiem, w średniowieczu jakimś okrytach wstydem społecznym. No, no to są jakieś takie, bym powiedział, to nawet nic już tkwienie w kulturze głęboko zakorzenionej. To jest no, wręcz zacofanie, można by użyć chyba takiego słowa.
1: Tak, myślę, że to jest najmocniejsze słowo, bo takich jak głupota nie będziemy używać w Polskim Radiu 24. Sytuacja polityczna w Krakowie może zaskoczyć na przykład prawicę, która krzyczy.

0: głośno ruszyła lawina, prezydent Miszalski odwołany, kto za niego. Ale na przykład mocnego kandydata z prawej strony nie ma. Małgorzata Wasserman nie była zainteresowana poprzednimi wyborami. Teraz na razie niewiele wiadomo na ten temat.
1: No Marianna Schreiber się chyba tam...
0: O rany, panie doktorze. Myśli pan, że powinniśmy o tym rozmawiać? No, to ale dziękuję jest, panu, bo...
1: No to jest istota demokracji, że naprawdę każdy może startować. I niestety, no tu mamy do czynienia, czy jesteśmy widzami takiej, Platon kiedyś określił, że demokracja z czasem ewoluuje w ochlokrację, czyli z demos kratos, z rządów ludu, przechodzimy do ochlos kratos, czyli rządu tłumu, czyli osób o nie najwyższych kompetencjach, kwalifikacjach. No chyba Platon te kilka tysięcy lat temu dosyć trafnie opisał to, co dzieje się obecnie.
0: Prawda? Nie różnimy się za bardzo od tych, od naszych przodków nawet sprzed setek lat. A propos Marianny Schreiber, to ona proponowała m.in. darmową komunikację miejską dla dzieci, a może darmowy ring dla seniorów.
1: Można by kpić, bo tutaj się obawiam, że gdybyśmy popuścili wozę fantazji, to jednak pani Marianna ma czy potencjalnie będzie miała jakichś wyborców i tutaj czy byśmy też pośrednio w nich nie uderzyli, ale są sytuacje, które bywają kuriozalne i wydaje mi się, że w ogóle, już nie mówiąc konkretnie o tej osobie, ale kandydatura do funkcji publicznych, która nie daje rękojmi no, tych wysokich standardów politycznych czy wysokiej kultury politycznej, to jest, wydaje mi się, wpisuje się w tą demokrację taką nieograniczoną.
0: Myślę, że wielu Amerykanów nie miało pojęcia, komu powierzają fotel prezydenta i teraz przecierają oczy ze zdumienia. Także to nie tylko nasza specyfika. Ale myśli pan, że to rzeczywiście poruszy jakąś lawinę? Nie wiem, ktoś wyjdzie z pomysłem referendum w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie? I w innych miastach.
1: No już nawet widziałem grupę na Facebooku w Gdańsku, która ma tak organizować też taki potencjał do tego, żeby pokazać, że referenda się zdarzają i czemu nie miałoby być u nas. Więc być może przejdzie taka swoista fala około referendalna. Natomiast mam wrażenie, że finalnie do wielu referendów nie dojdzie. Natomiast tutaj w polityce nierzadko nie chodzi o to, żeby osiągnąć cel, tylko żeby o tym celu mówić. Nakreślić go i to jest tak, że ludzie, którzy mają poczucie misji, oni nie mogą jej zrealizować, bo co dalej? Więc oni będą ten taki proces organizowali i przeciągali, ale to będzie gra na emocjach. I to niestety okazuje się, że od merytorycznej takiej dyskusji o konkretach zaczynamy mówić o emocjach, lękach, obawach i tak dalej.
0: Dziękuję panu za rozmowę i za odcień humoru w tej naszej rozmowie. Dr Paweł Trawicki, politolog, Uniwersytet Gdański z nami.
1: Dziękuję bardzo.
0: A z nami dr Magdalena Silska, pełnomocniczka Otos Animals. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ustawa łańcuchowa w tym tygodniu trafia do Senatu. Co się może w niej zmienić?
2: Tak, to prawda. Jeszcze mamy przed sobą w piątek, w bardzo ważny dzień, czyli jutro, głosowanie nad projektem ustawy łańcuchowej. Wczoraj odbyło się drugie czytanie, byłam wtedy w Sejmie, wysłuchiwałam przeróżnych opinii płynących ze strony posłów i posłanek i muszę przyznać, że jestem dobrej myśli, ponieważ wyraźna grupa posłów i posłanek wypowiadała się bardzo pozytywnie o zapisach tego projektu, absolutnie nie zgadzając się na to, aby w naszej rzeczywistości wciąż istniały na szyjach psów łańcuchy. Także na początku to głosowanie, ale liczę na to, że będzie to pozytywne. I później, tak jak redaktor powiedział,

0: działa, przechodzimy do kolejnego etapu legislacyjnego, czyli do Senatu i tam będziemy dalej debatować. Myślę, że parę poprawek jest jeszcze na horyzoncie, przede wszystkim dotyczących tego takiego aspektu utrzymywania zwierzęcia na uwięzi w sposób incydentalny i krótkotrwały. Tam jeszcze chcemy wzbogacić ten przepis, aby ten przepis nie prowadził do nadużyć.
1: Tym razem do prac zaproszono Kancelarię Prezydenta. Co udało się poprawić? Czym ten projekt różni się od zawetowanego?
0: Chcieliśmy, aby od początku tak naprawdę, aby projekty dotyczące praw zwierząt były projektami uznawanymi za projekty ponad podziałami. Pomimo tego, że one są wnoszone przez stronę czy rządową, czy poselską, czy też są to projekty prezentowane przez pana prezydenta. I taki kompromis został osiągnięty, jeżeli chodzi właśnie o łańcuchy. To się odbywało na kilku posiedzeniach, te rozmowy się odbywały na kilku posiedzeniach Komisji Nadzwyczajnej, która została powołana właśnie, aby debatować na temat lepszych warunków dla zwierząt i zagwarantowania im dobrostanu, bo to nie są tylko łańcuchy, to są też kwestie czipowania, pseudohodowli, kastracji i tak dalej, ale dzisiaj mówimy o łańcuchach. I tutaj, tak jak pamiętamy, w grudniu został zawetowany przez pana prezydenta projekt również łańcuchowy. Tam taką kością niezgody, jeżeli mogę tak się wyrazić, był element dotyczący kociów. Bardzo dużo się mówiło o wielkości tych kociów, które my zaproponowaliśmy. Oczywiście te nasze propozycje były związane absolutnie, z naszej strony to było minimum, które należy zapewnić. No, przede wszystkim są w takich miejscach odosobnienia i te powierzchnie były adekwatne do emanacji przez te zwierzęta swoich potrzeb życiowych. I to było dla nas, jak powiedziałam, niezbędne minimum. Natomiast pan prezydent nie był tego samego zdania. Złożył po zawetowaniu, złożył swój projekt i właśnie i równocześnie po tym zawetowaniu też posłowie i posłanki z Koalicji Obywatelskiej złożyli również swój projekt, nieco zmodyfikowany. I nad tymi dwoma projektami obradowaliśmy przez ostatnie miesiące. I główną różnicą, która się pojawiła, to jest właśnie ta kwestia kojców. W ustawie w obecnym kształcie, która będzie poddana pod głosowanie jutro, nie zawieramy tym razem takich technicznych aspektów dotyczących kojca. Wprowadzamy ogólny zapis, że utrzymywanie zwierzęcia w kojcu jest ostatecznością po zerwaniu z łańcucha, czyli nie dajemy takiej informacji do obywateli i obywatelek, że zrywamy łańcuchy i automatycznie mamy kojce. Nie, absolutnie nie, to jest ostateczność, ale oczywiście mamy też świadomość, że ten przepis powinien być uszczegółowiony i została podjęta decyzja na poziomie tego wspomnianego kompromisu, że takie technikalia będą zawarte w rozporządzeniu ministra rolnictwa.
1: Obowiązują zmienione przepisy o minimalnych warunkach w schroniskach dla zwierząt. Na przykład nie będzie trzeba wpisywać do ewidencji nazwiska osoby, która będzie na przykład z takim psem wychodziła na dwór, ale obowiązek chipowania zwierząt nie tylko tych w schroniskach obowiązuje. Myśli pani, bo jakiś czas temu, jeszcze w marcu, kiedy było głośniej na ten temat, zastanawialiśmy się, jakie będą na przykład koszty chipowania zwierząt dla schronisk. Jak to funkcjonuje w rzeczywistości?
0: To jeszcze chciałabym tutaj doprecyzować, że jeżeli chodzi o chipowanie zwierząt, to my też czekamy na kolejne decyzje w tym aspekcie. Obecnie na stole u pana prezydenta znajduje się projekt, który został przegłosowany przez Sejm i Senat. To jest tak zwana ustawa Kropik, która wprowadza obowiązkowe chipowanie i ta ustawa na dniach będzie dalej procedowana. W tym przypadku jest to ostatni element, czyli decyzja pana prezydenta. Czy zawetuje, czy też nie? Jeżeli nie, to w tym momencie oczywiście mamy vacatio legis odpowiednie, wchodzą przepisy, które nakazują obowiązkowe chipowanie. Jeżeli chodzi o samą kwestię chipowania, to jest to narzędzie absolutnie niezbędne do walki z bezdomnością zwierząt. I my ogromnie tutaj myślę o stronie społecznej i osobiście, personalnie też mocno kibicuję, aby takie przepisy wchodziły w życie, bo

0: kastracja, czipowanie, dobre schroniska, czyli takie schroniska, które są prowadzone w odpowiedni sposób, finansowane w odpowiedni sposób, to są elementy, i oczywiście edukacja, to są elementy, które mogą w bardzo szybki sposób minimalizować kwestie bezdomności w naszym kraju, aby dojść do poziomu zera, i aby schroniska były puste i aby na naszych ulicach nie błąkały się pozostawione zwierzęta.
1: Nie wiem, czy pani wie, nie chcę stawiać pani w trudnej sytuacji, ale chcę zapytać o liczbę zwierząt w schroniskach, mniej więcej.
0: Tak, no to są setki tysięcy zwierząt.
1: A ile kosztuje zaczipowanie psa?
0: Zaczipowanie psa, jeżeli chodzi o sam projekt, to zaczipowanie i kwota ustalona to jest kwota do 50 zł. Czy ona może być niższa niż 50 zł? I o tym będą decydowali lekarze weterynarii, ale ta kwota nie powinna być wyższa.
1: No dobrze, ale jeżeli w schronisku jest kilkaset zwierząt i zaczipowanie każdego z nich będzie kosztowało 50 zł maksymalnie, no to nie są najbogatsze instytucje tego typu.
0: Tak, to znaczy tutaj jeżeli chodzi o te kwestie czipowania, to też rozmawialiśmy na ten temat, aby wprowadzać jakieś zniżki dla organizacji prozwierzęcych. No jeżeli chodzi o organizacje prozwierzęce, to ta poprawka niestety przepadła, chociaż była ona zaproponowana. Pamiętam, że w Senacie ktoś podniósł taką poprawkę. Niestety ona nie spotkała się z przychylnym odbiorem, także tej poprawki nie mamy. Natomiast jeżeli chodzi o
1: musimy kończyć, pani doktor. Mhm.
0: Tak, to zdecydowanie czekamy na pozytywne decyzje ze strony pana prezydenta obecnie.
1: Ja czasem mówię nie twarde prawo, lecz prawo, ale martwe prawo. Lecz prawo. Dziękuję pani bardzo za komentarz. Doktor Magdalena Silska z nami w Polskim Radiu 24.
0: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Unijny program SAFE w fazie realizacji, dziś podpisanie pierwszych umów. Przepisów jeszcze nie uchwalono, a jest już zapowiedź prezydenckiego weta. Sprawdzamy, co dalej z ustawą o statusie osoby najbliższej. Będą też sportowe emocje i polsko-polski bój na kortach w Paryżu. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Południe w Legionowie podpisanie pierwszych umów w ramach programu SAFE. Do Polski w formie tanich unijnych pożyczek trafi 180 miliardów złotych. Pieniądze pójdą na wzmocnienie bezpieczeństwa militarnego. Ma być więcej zamówień dla polskich fabryk, wzmocnienie gospodarki, a także nowe miejsca pracy. W dzisiejszej uroczystości podpisania umów weźmie udział m.in. wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Trzy dni, które przed nami, czwartek, piątek i sobota, to kilkadziesiąt umów, które podpiszemy w ramach programu SAFE z polskimi firmami zbrojeniowymi.
1: W sumie do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 kontraktów. Później przyjdzie czas na umowy z partnerami zagranicznymi. Mają być tworzone tak, by do polskiego przemysłu trafiała i nowoczesna technologia, i produkcja uzbrojenia. Teraz Sejm i finisz prac nad ustawą.

0: ustawą o statusie osoby najbliższej. Po zgłoszeniu poprawek w drugim czytaniu przepisy wróciły do prac w Komisji Nadzwyczajnej. I choć jest niemal pewne, że parlament przyjmie ustawę i zechce otworzyć drogę do rejestracji związków osób tej samej płci, to już wisi w powietrzu prezydenckie weto. O te sprawy naszych politycznych gości pytał gospodarz poranka Roch Kowalski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy ustawa ma dziś jakiekolwiek szanse na wejście w życie? Co mówią posłowie?
1: Że decyzja prezydenta nie jest dla koalicji rządzącej zaskoczeniem. Takie stanowisko było do przewidzenia, choć ze strony Karola Nawrockiego to raczej takie nie bo nie, bez podania konkretnych powodów albo alternatywnych rozwiązań. Tak tłumaczyła w poranku Polskiego Radia 24 Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej.
2: Właśnie najgorsze jest to, że my nie mamy nic na stole. Jest nie bo nie, a z drugiej strony zapowiedź, że być może w przyszłości, tylko nie wiem jakiej przyszłości, coś może się pojawić.
1: Na razie nie pojawia się nic, a to kolejny raz, kiedy prezydent przesądza los ustawy jeszcze zanim ta trafi na jego biurko. Posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak przekonywała w naszym poranku, że prezydent powinien podpisać ustawę, bo brak jakichkolwiek regulacji związków partnerskich dłużej nie może się utrzymywać.
3: Oczywiście jest pytanie, czy jeszcze jest to ściąć z tego projektu i czy nawet jeżeli coś by z niego zostało wycięte, to czy mamy pewność, że prezydent jakiś jeszcze ogryzek z tego, co tutaj jest, podpisze i lepsze jakiekolwiek przepisy niż żadne?
1: Sejmowe głosowanie nad ustawą o statusie osoby najbliższej zaplanowano na jutro.
0: Finisz prac nad tą ustawą i komentarze naszych politycznych gości to wszystko w relacji Rocha Kowalskiego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Liczba przestępstw w Polsce spada, rośnie ich wykrywalność. Informacje o działaniach służb i bezpieczeństwie przedstawił w Sejmie wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. To o pokłosie fali fałszywych alarmów opozycja oskarża rząd i podległe im służby o nieudolność. Rzeczywistość wygląda inaczej, tłumaczył wiceminister Mroczek.
4: Nasze służby w ciągu kilkunastu minut do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut od informacji, która dotarła do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Te służby dalej będą działać skutecznie, będą dążyć do tego, by w każdej sytuacji kryzysowej nieść ludziom pomoc. Nie bierzcie w obronę przestępców. Przestępcy poniosą surową karę.
0: Do tej pory w sprawie fałszywych alarmów zatrzymano 3 młodych mężczyzn. Służby wciąż namierzają tych, którzy wszczęli fałszywy alarm w domu matki prezydenta. Po pożarze hali produkcyjnej w Obornikach w Wielkopolsce woda w Warcie nie została skażona. To uspokajający komunikat władz regionu. Strażacy pracowali przy pogorzelisku do 3 nad ranem. Spłonęła hala o powierzchni 5000 metrów kwadratowych. Na miejscu jest nasz reporter.
5: Woda w Warcie nie została skażona. Powietrze jest czyste, mówi wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabisz-Szulc.
6: Ten pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, mieszkańców Wielkopolski, ale nie zagraża również środowisku.
5: Wstrzymana pozostała możliwość żeglugi na Warcie w okolicy pogorzeliska. Aktualne jest też zalecenie o zakazie wędkowania, o czym poinformowano koła wędkarskie. Jakość wody w Warcie cały czas jest monitorowana, dodaje Błażej Waligórski z Wód Polskich.
7: Nie znaleźliśmy ani ściętych ryb, ani żadnych substancji, które mogłyby wskazywać na to, że faktycznie takie się dostały do rzeki Warty.
5: Pożar ocynkowni w Obornikach wybuchł wczoraj około 15. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało ponad 60 jednostek straży pożarnej. Nikt nie został poszkodowany.
0: Relacjonował Maciej Szefer. Na koniec Paryż i przygotowania do polsko-polskiego boju w tenisowym French Open. Jutro na korcie Rolanda Garrosa zmierzą się Iga Świątek i Magda Linet. Linet awansowała do 3 rundy, pokonując groźną dla Igi rywalkę Jelenę Ostapenko 6-2, 2-6, 6-2. Jak będzie w meczu ze Świątek?
8: Wyjdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji, no bo wiadomo, że Iga jest tutaj dużo bardziej utytułowana, mączka to jej nawierzchnia, nie moja. I będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć Idze życie, chociaż trochę. Na tej mączce, no zobaczymy jak to będzie.
0: Mówi z humorem Magda Linet. Mecz z Igą Świątek jutro. Czekamy, aż organizatorzy ustalą godzinę tego pojedynku.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najwięcej słońca doświadczą mieszkańcy zachodniej Polski. Im dalej na wschód, tym więcej chmur i chłodniej. Na Mazurach i Podlasiu maksymalnie 17 stopni, w centrum 18-19. Najcieplej w Lubuskiem, tam 22. Deszcz, jeśli się pojawi, to przelotny na północnym wschodzie kraju.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Zielony weekend w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
8: To impreza dla Was.
7: Wystarczy być na parkingu Polskiego Radia 30 maja między 10 a 18.
8: Każdy będzie mógł przekonać się, jak jeżdżą i jakie mają faktyczne zasięgi superhybrydy czy samochody elektryczne.
7: Ściągniemy na parking Polskiego Radia najnowsze modele, żeby słuchacze Polskiego Radia Kierowców mogli je poznać i testować.
8: Przyjdź, zobacz i przejedź się hybrydą albo elektrykiem.
9: Sobota, 30 maja. Warszawa, parking Polskiego Radia. Przy Alei Niepodległości 77 przez 85. Czekamy na Was od 10 do 18.
6: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Jest 10.09. Cały czas jesteśmy z Państwem w czwartek 28 maja. Zapraszam znowu na Polskie Radio 24.pl. Tam piszemy o ogromnym pożarze zakładu w Obornikach. Służby wydały nowy komunikat. Mamy zdjęcia i podsumowanie akcji ratowniczej, informacje od wojewody wielkopolskiego. No i ten komunikat, o którym wspomniałam, ale mamy też swojego reportera tam na miejscu i za chwilę zapytamy go, co się dzieje w tej chwili.
6: Stan dnia.
10: Ten komunikat, o którym wspominałam, on jest na Polskie Radio 24.pl. W największym skrócie brzmi: woda w Warcie nie została skażona, powietrze jest czyste. Strażakom po wielu godzinach udało się ogień ugasić, ale ryzyko przedostania się toksycznych chemikaliów do pobliskiej rzeki było. Maciej Szefer teraz na miejscu. Maćku, dzień dobry.
11: Dzień dobry, kłaniam się.
10: Jak wygląda sytuacja w rejonie zakładu? Czy te ostrzeżenia przed ewentualnym możliwym skażeniem rzeki albo, nie wiem, powietrza jeszcze gdzieś w tle pobrzmiewają?
11: Pobrzmiewają, jeśli chodzi o okolice rzeki, która przepływa właściwie bardzo blisko tego zakładu, ale do tego przejdę za chwilę. Te ostrzeżenia związane z jakością powietrza, one już dawno są nieaktualne, bo byłem tu wczoraj do późnej nocy i rozmawiałem z wicewojewodą Wielkopolski, ale także ze specjalistami z RZGW, Wód Polskich, czy też ze strażakami i oni wskazali mi wyraźnie, że nie ma już zagrożenia, jeśli chodzi o powietrze. Powietrze jest czyste. Można otworzyć okna, aktywnie spędzać czas na zewnątrz i taki komunikat jest też najbardziej aktualny, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, o czym mówi wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabisz-Szulc.
12: Ten pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, mieszkańców Wielkopolski, ale nie zagraża również środowisku.
11: I drugi komunikat, który odnosił się prewencyjnie do możliwego zagrożenia zanieczyszczenia rzeki Warty, już jest nieaktualny, ponieważ woda w rzece, jak wskazują wyniki badań, jest czysta. Te niebezpieczne substancje nie przedostały się do Warty. Wstrzymana pozostała możliwość żeglugi na rzece w okolicy Pokorzeliska. Aktualne jest też zalecenie o zakazie wędkowania, o czym poinformowano koła wędkarskie. Jako

0: Jakość wody, tak jak wspominałem, cały czas jest monitorowana, co potwierdza Błażej Waligórski z Wód Polskich.
1: Nie znaleźliśmy ani śniętych ryb, ani żadnych substancji, które mogłyby wskazywać na to, że faktycznie takie się dostały do rzeki Warty.
0: Na miejscu nic poza widokiem tej hali, która doszczętnie spłonęła, nie przypomina, żeby wczoraj nad obornikami

0: decyzję, że ma usunąć te niebezpieczne odpady, które były na terenie kwasy, które znajdowały się na terenie ocynkowni. One znajdują się na chwilę obecną w odstojnikach, które są zabezpieczone przed tym, żeby się dostały do rzeki Warty.
1: Ostrzeżenia przed możliwym skażeniem rzeki zostały wysłane prewencyjnie na wypadek skażenia, wskazuje zastępca komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski.
2: Te odstojniki mają swoje zasuwy, one są szczelne. Dodatkowo grupa chemiczna zabezpieczyła wylot specjalnym korkiem pneumatycznym, także nic nie przedostało się do Warty. Komunikat, jaki RCB został wysłany, jest tylko i wyłącznie działaniem profilaktycznym. Tak samo komunikat związany z początkiem działań, czyli zawsze dymy pożarowe są niebezpieczne, więc profilaktyczne prosimy mieszkańców pobliskich domostw, aby nie otwierali okien, nie przebywali na zewnątrz. I to są działania profilaktyczne zmierzające do tego, aby się troszczyć o lokalną społeczność.
1: To był fragment rozmowy z nocy, zatem to były działania profilaktyczne i prewencyjne, a pożar ocynkowni w Obornikach wybuchł wczoraj około 15. Strażacy pracowali na miejscu do około 3 nad ranem. Słup gęstego dymu było widać z odległości kilkudziesięciu kilometrów, a ze wstępnych ustaleń wynika, że pożar wybuchł prawdopodobnie podczas prac produkcyjnych. Zawaliła się część dachu, a strażacy gasili pożar tylko z zewnątrz. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
3: I to podsumowanie przygotował dla Państwa Maciej Szefer. Dziękuję Maćku.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: Rafał Piotrowski, rzecznik prasowy Polskiej Sekcji Flotylli Sumut. Dzień dobry, panie Rafale.
5: Dzień dobry.
3: Co się dzieje z Laurą? Komunikaty o tym, że miała zaginąć w Libii, 24-letnia Polka, zresztą nie tylko ona, i nie ma z nią kontaktu. Coś wiemy na ten temat?
5: No więc mogę zacząć od początku. Laura wyruszyła na konwój lądowy Sumut, który miał na celu dostarczenie pomocy humanitarnej do Gazy drogą lądową przez Algierię, Libię, Egipt. I zostali w pewnym momencie zatrzymani przez siły wschodniej Libii około Sirta, gdzie jest granica między wschodnią a zachodnią Libią. I rozpoczęto negocjacje, rozbito obóz, przez 7 dni negocjowano. Warunki były dość ciężkie. Wiemy, że Laura w pewnym momencie musiała trafić pod kroplówkę, ale także była silna determinacja, aby tą pomoc humanitarną dowieść. I w niedzielę wyruszyła negocjować. Wiemy, że żaden z planów negocjacyjnych nie zakładał eskalacji, lecz w najgorszym przypadku, w przypadku stanowczej odmowy, po prostu przekazanie pomocy humanitarnej odpowiednim organizacjom i wycofanie się. I od tego czasu straciliśmy z nią kontakt. Powstało oświadczenie sił wschodniej Libii, w której oświadczają, że zatrzymani są w dobrych warunkach i w dobrym stanie. Nie mogę tego wciąż niezależnie potwierdzić, ale dochodzące do nas informacje wskazują, że jest to całe szczęście prawda. Prawdopodobnie wieści o jej uwolnieniu jeszcze nie mamy nic na ten temat. Zakładamy, że powinno się coś do końca tygodnia już wyjaśnić i wiemy także, że no zarówno u nas wewnętrznie, organizacyjnie pracujemy nad tym, jak się da, oraz wiemy także, że polski konsulat także się angażuje w tą sprawę i robi co może.
3: Oprócz Laury zatrzymani zostali obywatele Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Portugalii, Tunezji i Włoch. To cywile, lekarze, obrońcy praw człowieka, którzy, jak pan powiedział, chcieli dostarczyć pomoc humanitarną. Zanim przejdziemy do ostatnich wydarzeń, które poruszyły nas wszystkich, ale także polityków, nie tylko polskich, pierwsza taka sytuacja, zdaje się, taki alert sprzeciw wobec działań Izraela, wobec członków organizacji humanitarnych. Na jakich zasadach działa Sumut? To znaczy, jak organizujecie te flotyle? O jakie zgody występujecie? Skąd macie środki?
5: Jak się organizujemy? No to przede wszystkim samo się organizujemy. To każda delegacja organizuje się samodzielnie rekrutuje ludzi, dobiera, tworzy zasady funkcjonowania. I razem także podlegamy po prostu pod komitet sterujący, żeby jako tako wszystko to koordynować, bo to jednak 45 krajów świata bierze udział i dość ciężko to po prostu wszystko skoordynować. I cała misja jest oddolna, podobnie finansowanie, opieramy się na zrzutkach, opieramy się czasem na jakichś grantach. Nie jesteśmy powiązani z żadnym rządem, ani z żadną partią polityczną. I jakby robimy wszystko, aby wszystko było zgodnie z warunkami prawa, uzyskujemy wszystkie zgody w portach, w przepłynięcie. No nie uznajemy legalności blokady Gazy, więc nie występujemy o zgodę do Izraela, ale no przypomnę, że podobnie w rezolucjach ONZ i według ekspertów blokada

0: jest po prostu nielegalna i powinna zostać zniesiona. Jest także arbitralna i bardzo okrutna i to nie tylko mówimy o sytuacji po 23 roku, ale także wcześniej. No, przypomnę, że w około w 2012 roku ujawniono izraelskie dokumenty rządowe, które wskazywały, że Izrael wyliczył matematycznie, ile kalorii będzie potrzebne, by utrzymać populację przy życiu i taką minimalną ilość dostarczał, aby po prostu nie było głodu, ale także, żeby populacja Gazy znajdowała się na minimum egzystencji.
1: Leki też policzyli, ile minimalnie potrzeba aspiryny i innych środków, żeby utrzymać ludzi przy życiu? Nie. Przepraszam, ja sobie pozwalam na pewną ironię, ale jestem wstrząśnięta tym, o czym pan mówi. Ale jeszcze a propos, przejdziemy do tego oczywiście, ale a propos tego oddolnego działania, to znaczy ja mam pomysł, zgłaszam się do organizacji i nie wiem, koordynujecie działania takich osób jak ja i wsiadają na statek i płyną? Tak to się odbywa?
0: Zasadniczo tak, tylko jest jeszcze jeden bardzo niezbędny etap, mianowicie każda osoba, która zechce płynąć, musi zostać przejść przez odpowiedni profil rekrutacji.
1: A, no
0: musimy
1: właśnie
0: sprawdzić, czy jej motywacje są odpowiednie, czy wie przede wszystkim, na co się pisze. To nie jest wycieczka do lasu, to jest dość jednak misja o wysokim ryzyku, więc jest, osoby
1: znaczy
0: muszą być
1: nie pojawi się
0: świadome.
1: Gdzieś po drodze jakaś prowokacja, prawda? To jest rodzaj weryfikacji.
0: Dokładnie tak. Weryfikacji zarówno jeśli chodzi o motywację tej osoby, jak i też na ile jest świadoma, na co się pisze.
1: No dobrze. Zostali członkowie tego ostatniego konwoju, zostali zatrzymani na wodach międzynarodowych. Znaczy podpłynęli, wyciągnęli broń, zaczęli strzelać?
0: Z tego, co jak pojawiały się relacje, no to wpierw po prostu dostrzeżono jednostki izraelskiej marynarki wojennej. Pojawiły się problemy z komunikacją i po kolei do każdej łódki podpływali żołnierze. Wiemy, że do części z nich oddano strzały. Prawdopodobnie nie używano ostrej amunicji, lecz amunicję niepenetrującą, jednak wciąż oddano strzały. I zabrano wszystkich z każdej łódki po kolei, wsadzono na statek więzienny, gdyż Izrael posiada dwa takie statki. Następnie ich przetransportowano do portu w Aszkondzie i następnie do więzienia. Tam ich przeprocesowano i uwolniono, a po uwolnieniu dowiedzieliśmy się, co ich spotkało, czyli bardzo brutalna przemoc, w tym przemoc seksualna, a nawet gwałty ze strony izraelskich żołnierzy.
1: Chciałam zapytać, co to znaczy przemoc seksualna, to już wiem.
0: Tak, no niestety, całe szczęście nie dotyczy to polskiej delegacji, ale od innych osób wiemy, że zostały zgwałcone analnie, że zostały rozbierane do naga, upokarzane. I trzeba powiedzieć, że no, mamy takie informacje nie od dziś, co się dzieje w izraelskich więzieniach. No przecież chyba 3 tygodnie temu opublikowano reportaż New York Timesa, w którym opisywano szkolenie psów do gwałcenia palestyńskich więźniów. Więc to, co się dzieje w Izraelu, nie jest żadną tajemnicą. Po prostu trzeba odsłonić to, ukazać światu i zmusić świat do reakcji.
1: My widzieliśmy tylko fragment tego, co się działo z udziałem ministra Ben Gwira, który ma zakaz wjazdu do Polski po tym, co się wydarzyło. No widzieliśmy właściwie, że jedna z kobiet została złapana za włosy, tak? I rzucona na ziemię. Wszyscy w takich pozach. Nie wiem, jak ją nazwać, tę pozę.
0: Znaczy, mi się te pozy i do tego muzyka grająca w tle z nagrania Ben Gwira po prostu przypominają się sceny, o których się uczyłem na lekcjach historii o II wojnie światowej.
1: Tylko nie w tym kontekście, prawda?
0: Tylko nie w tym kontekście, niestety, ale no wciąż te pewne mechanizmy wykluczenia, segregacji są obecne. Wciąż możemy dostrzec pewną kontinuum między europejską myślą kolonialną, między nacjonalizmem, a tym, co się dzieje w Izraelu.
1: A co się dzieje w Strefie Gazy?
0: No w Strefie Gazy, cóż powiem tylko, że zgodnie z zasadami zawieszenia broni, na które Izrael się zgodził, powinno być codziennie do Gazy wpuszczane 600 ciężarówek z pomocą humanitarną. Oczywiście nie jest to ilość, która wystarcza na godne życie, ale pozwala na przeżycie. Tymczasem wszystkie organizacje mówią, że 600 to jest liczba całkowicie nierealistyczna, jeśli chodzi o obecne warunki. W dobre dni wjeżdża co najwyżej 200, wciąż na Gazę spadają bomby. Przedwczoraj, w Wigilię Święta Eid, jednego z najważniejszych święt w islamie, na Gazę znów spadły bomby. Co najmniej 9 osób zostało zabitych, kilkanaście rannych. Ludzie zostali zabici w swoich domach, świętując na ulicach. To ciągle się dzieje, ludobójstwo się nie skończyło. I cierpienie Palestyńczyków również się nie skończyło. I aby się zakończyło, niestety same słowa nie wystarczą. Zakazy wjazdu dla Ben-Gwira nie wystarczą, ponieważ po prostu izraelskie państwo jest zbudowane na okupacji, jest zbudowane na apartheidzie. Jednak nawet ta

0: służba wojskowa to jest pewien niezbędny etap socjalizacji do życia w izraelskim społeczeństwie. Jakby ci młodzi ludzie są po prostu wtłaczani w tą machinę po to, aby już później wyszli odpowiednio nastawieni wobec Palestyńczyków, aby mogli po prostu realizować ciągle ten projekt kolonizacji Palestyny, który trwa od 48.
1: Znaczy kolonizacja Palestyny to jest święte biblijne prawo do ziemi, tego czy innego skrawka, prawda? Pan używa określenia kolonizacja. Strzelają też, rozmawialiśmy ostatnio z przedstawicielami organizacji Lekarze bez Granic, oni też opowiadali o sytuacji, która ma tam miejsce, że powstał specjalny szpital, który, czy placówka, bo nie wiem, czy można to nazwać szpitalem, które ma uchronić dzieci przed amputacjami rannych kończyn na przykład, i do tego leków też nie ma. Wie pan, mnie się nie mieści w głowie nie to okrucieństwo izraelskie, ale to, jak można żyć i przeżyć w takich warunkach, bo Palestyńczycy, nie myślę o Hamasie, tak? No bo nie chcę też, żebyśmy zmierzali w jakąś polityczną stronę, bo atak z 23 października, ten atak Hamasu był przeokrutny i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, tak? Ale tutaj cierpią teraz przede wszystkim cywile i zastanawiam się, jak długo można przeżyć w takich warunkach bez dostępu do wody, jedzenia, leków. Bez jakiejś nadziei, bez dachu nad głową.
0: No właściwie tutaj ciężko też całkowicie uciec od tego 7 października, bo też także trzeba się zastanowić...
1: 7, ja powiedziałam 23, tak, 7 października, jasne, ale to był 23 rok może.
0: Dokładnie,
1: dlatego.
0: Tak. Trzeba spojrzeć, co się działo, czyli jak popatrzymy na 2007 rok, nałożenie blokady Gazy, nałożenie z tak arbitralnymi zakazami, które znamy z izraelskich dokumentów rządowych, jak zakaz wwozu kolendry, kartek A4, hałwi, czekolady, zabawek dziecięcych. Żeby prawdopodobnie upokorzyć, zdehumanizować Palestyńczyków, aby utrudnić im budowę społeczeństwa. I ta blokada trwa od 2007 roku. Przez ten czas było co najmniej 5 dużych operacji militarnych przeciwko Gazie, w których zginęły setki i tysiące ludzi. W 2020 Palestyńczycy z Gazy odbyli wielki marsz powrotu, gdzie po prostu doszli do tych murów getta, by zaprotestować przeciwko ich istnieniu. No... Mamy po prostu relacje, setki osób zginęło, tysiące było rannych, izraelscy snajperzy strzelali do dzieci w nogi, w brzuch. Nikt prawie o tym nie usłyszał na świecie. I mówiąc taka... o 7 października i całej przemocy, która się wydarzyła 7 października, nie możemy ignorować kontekstu, który po prostu w pewnym momencie sprawił, że to wszystko wybuchło. Jakby łatwo mówić o pewnej moralności, gdy siedzimy na bezpiecznych fotelach w Europie, chronieni przez... najsilniejszy sojusz wojskowy w historii świata, a co innego, gdy ludzie, którzy dosłownie nie mogą opuścić obszaru Krakowa przez całe swoje życie, którzy żyją w getcie, którzy są upokarzani, którzy na co chwilę lecą bomby, to ciężko tutaj w ogóle oceniać pod względem moralnym i jedyny wniosek, jaki musimy z tego wyciągnąć, to po prostu zdemontowanie tego systemu ucisku, okupacji i apartheidu.
1: Nie da się.
0: No ja wierzę, że
1: nie
0: się da.
1: Się. Stany Zjednoczone stoją za Izraelem, po prostu niezłomnie, niezmiennie, akceptując także to, co dzieje się w Libii teraz, prawda?
0: Tak, jednak jeśli spojrzymy na badania nastawienia amerykańskiego społeczeństwa, to widzimy bardzo gwałtowną zmianę. I także dotyczy to żydowskiej części amerykańskiego społeczeństwa, które już tak nie popiera Izraela jak jeszcze kilka lat temu.
1: No tak, bo Izrael bardzo skrzętnie i umiejętnie wykorzystuje... historię, niezwykle dla nich tragiczną, do tego, żeby uzasadniać to, co się dzieje, i każdy, kto, nie wiem, no, nie wiem, pan w tej chwili, tak, a nawet ja, zadając te pytania, możemy być posądzeni o antysemityzm, a dziś antysemityzm to nie jest to samo, co działanie przeciwko Izraelowi, czy wykrzykiwanie wręcz światu, zobaczcie, co się dzieje.
0: Tak, no jednak kwestia antysemityzmu także jest nam... istotna dla nas. Ja jako osoba po prostu wychowana na pewnych wartościach, no nie mogę się zgodzić na to, by kogoś dyskryminować ze względu na jego pochodzenie czy etniczność. I jednocześnie ciężko nie uważać, że w chwili, gdy ten antysemityzm jest politycznie wykorzystywany przez Izrael, to tak naprawdę traci on swoją właściwą cechę, właściwą treść, bo nagle antysemityzm staje się krytyka zbrodni wojennych, a nie na przykład to, jak się zachowuje czasem posłowie skrajnej prawicy. Także jeśli chodzi o sam stosunek do społeczeństwa żydowskiego w Polsce, do tej historii, to jednak nie powinniśmy go realizować przez solidarność z Izraelem, lecz raczej się skupić na upamiętnieniu chociażby

0: pogromu krakowskiego, który się wydarzył po wojnie, który jest całkowicie nieznany. Była próba zamontowania tablicy pamiątkowej, która przetrwała jakieś kilka godzin, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli chcemy walczyć z antysemityzmem, to pamiętajmy o takich rzeczach, o naszej także ciężkiej, trudnej historii, ale także jakby sprzeciw wobec antysemityzmu jest tym samym impulsem, który powoduje, że ludzie sprzeciwiają się rasizmowi przeciwko Palestyńczykom, ponieważ no, pewne zasady, pewne wartości powinny być uniwersalne i gdy mówimy nigdy więcej, gdy powstawało po II wojnie światowej hasło nigdy więcej, to ono dotyczyło wszystkich. Ponieważ ludobójstwo nazistowskie nie było dotyczyło tylko, że dotyczyło Polaków, dotyczyło Romów, dotyczyło Ukraińców, dotyczyło Rosjan. Nigdy więcej oznacza nigdy więcej
1: Węgrów,
0: dla
1: Polaków,
0: nikogo.
1: Prawda? To jest, no, wie pan, zastanawiam się też, dlaczego dopiero teraz spotkaliśmy się z takimi reakcjami, jak na przykład szefa naszego MSZ-u i zakazu wjazdu ministra Bengwira do Polski.
0: Moim zdaniem, ja byłam
1: trochę zdziwiona, że aż tak.
0: Moim zdaniem po prostu presja rośnie. Po prostu widać, że ludzie się angażują, że ludzie nie odpuszczą, że ludzie będą przypominać o Palestynie, że ludzie będą po prostu ryzykować swoim życiem i zdrowiem, by płynąć przez Morze Śródziemne, czy też jechać przez Afrykę Północną, aby tą pomoc humanitarną dostarczyć, aby ukazać, że o Palestynie wciąż się pamięta, że Palestyna nie jest sama. I że ta okupacja, blokada i apartheid muszą zostać zniesione. I widzimy, że powoli, powoli i z trudem, ale się coś udaje osiągnąć.
1: Zdecydowanie tak. Podobnie dzieje się na zachodnim brzegu Jordanu. O tym świat raczej milczy. Dodam tylko, że po wycofaniu sprzeciwu Węgier Parlament Europejski nałożył sankcje na przedstawicieli Izraela, ale także Hamasu. Tych sankcji jest sporo. Polecam państwu źródła. Można znaleźć te informacje w internecie. Rafał Piotrowski, rzecznik prasowy Polskiej Sekcji Flotyli Sumut. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Zakończyły się działania strażaków w miejscu pożaru hali w Obornikach. Teraz oględziny przeprowadzi policja. Ogniem objęta była hala o powierzchni 5000 m². W kulminacyjnym momencie akcji z pożarem walczyło 250 strażaków. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Pożar został opanowany wieczorem, ale działania służb trwały przez całą noc. Budynek został częściowo zniszczony, przekazał rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
8: Biorąc pod uwagę, że częściowo ta konstrukcja jest na tyle naruszona, że ona już, można powiedzieć, się zawala, nie wchodzimy do środka, prowadzimy te działania z zewnątrz przy użyciu drabin, podnośników.
7: Służby przekazały, że woda w warcie nie została skażona, a powietrze jest czyste. Jednocześnie wstrzymana została możliwość żeglugi na warcie w okolicy pogorzeliska. Jest też zakaz wędkowania. Gdybym miał jeszcze raz podjąć decyzję, znowu wskazałbym Zbigniewa Kapińskiego, deklaruje prezydent Karol Nawrocki. Powołanie sędziego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest krytykowane w części środowisk prawicowych, w tym przez byłego szefa BBN-u Sławomira Cenckiewicza i prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. A chodzi o udział Kapińskiego w lustracji Lecha Wałęsy. Zapytany o te krytyczne komentarze, prezydent Nawrocki stwierdził, że uważa swoją decyzję za słuszną.
9: Ja takiej decyzji osobiście dokonałem, biorąc pod uwagę wszystkie kandydatury na prezesa Sądu Najwyższego, zagłębiając się, bo była to ważna decyzja, w życiorysy wszystkich kandydatów i dokonując najlepszej decyzji, której dokonałbym po raz drugi.
7: Nie czuję się błędem, oznajmił z kolei sędzia Kapiński. Podkreśla, że wydane orzeczenie w sprawie Wałęsy wynikało, to cytat, z materiału dowodowego wówczas dostępnego.

0: Na koniec specjalne kamizelki balistyczne i hełmy dla psich komandosów mają chronić czworonogi na służbie przed ostrymi przedmiotami, atakami nożem, a nawet bronią palną. Projektują je naukowcy z Politechniki Wrocławskiej. Jednym z nich jest dr Dariusz Pyka.
1: Kamizelka składa się z noszaka taktycznego, lekkiej obudowy, no i do tego dokładamy, w zależności od tego, gdzie pies ma pracować, odpowiednie wkłady balistyczne. Pies wojskowy dłużej pracuje, ciężej chodzi, więc te wkłady muszą być lżejsze na inne zagrożenie. Pies policyjny, jak to mówią, godzina, dwie wpada do akcji, cięższe wkłady można zastosować.
0: Pierwsze psie kamizelki i hełmy zostaną przetestowane w przyszłym miesiącu. Okazją będą międzynarodowe ćwiczenia służb.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 10:33, Polskie Radio 24 cały czas z Państwem. Słyszeli Państwo w informacjach o zielonym, nawet nie w informacjach, tylko tak wokół nich, o zielonym weekendzie z Polskim Radiem Kierowców. Na naszym portalu polskieradio24.pl mamy dla Państwa szczegóły. To najbliższa sobota, 10:18, przed siedzibą Polskiego Radia przy Alejach przy Alei Niepodległości. Parking jest ogromny, więc pewnie opcji będzie sporo. Będzie można sprawdzić, jak to działa. Polecamy Państwu razem z dziennikarzami i ekspertami Polskiego Radia 24. Myślę, że zabawa gwarantowana.
2: Stan dnia.
3: W południe w Legionowie zostaną podpisane pierwsze umowy w ramach programu SAFE. Do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 takich dokumentów. Umowa SAFE dla Polski została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza, a w Legionowie jest, no proszę zgadnąć kto, no Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Można powiedzieć, że niemal wprost z podróży z Kanady z wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem. Śmialiśmy się wczoraj nad ranem, że tylko parę godzin snu i właśnie jedziemy do Legionowa. No i jestem ja tutaj, a premier będzie później.
3: Ty najpierw. No dobrze.
4: Ja najpierw. Oczywiście, bo ja muszę opowiedzieć tobie i państwu, w czym rzecz.
3: To teraz tak. Będzie jakaś szczególna feta?
4: Oczywiście, że będzie szczególna feta. Mało tego powiem, że ta feta już jest tutaj widoczna. Jest już, wszystkie wozy satelitarne już są ustawione, które miały tutaj przyjechać i obsługiwać tę uroczystość. Oczywiście już też całe dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni również jest na miejscu. Najnowocześniejszy budynek, który tutaj w Legionowie powstał, on oczywiście będzie świadkiem tego podpisywania tych umów. W sumie mówimy o kilku różnych kontraktach, które no właśnie będą przekazywały te pożyczki w ramach mechanizmu SAFE dla tej sfery cyber. To jest bardzo ważna sfera na współczesnym polu walki i dużo pieniędzy pójdzie właśnie na między innymi wojskową sztuczną inteligencję. To jest taka sfera w polskim wojsku, która jest od kilku lat rozwijana. No i właśnie tutaj będzie dzisiaj się działa ta historia. Będą między innymi z tych pieniędzy, pożyczek atrakcyjnych, które rząd zamierza zaciągać właśnie poprzez Unię Europejską, będą realizowane takie chociażby kontrakty jak budowa mobilnych centrów danych, wojskowych sieci 5G, terminale satelitarne, ale także rozbudowa infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, też właśnie na potrzeby polskiej armii. To wszystko ma stworzyć takie nowoczesne systemy cyberbezpieczeństwa. Wszystko ma być szyfrowane w bezpiecznej komunikacji dla wojska. No i oczywiście to będą też takie technologie, które będą odporne na różnego rodzaju zagrożenia z zewnątrz, na ataki. Wiemy, że tych ataków są setki tak naprawdę każdego dnia na te sieci wojskowe. Także tutaj eksperci, specjaliści w mundurach, którzy zajmują się ochroną cyber, rzeczywiście dostaną nowoczesne, bardzo no, z najwyższej półki narzędzia dzięki tym pieniądzom z programu SAFE.
3: Agnieszko, dziękuję Ci bardzo za tę informację. Bądź bezpieczna. No nie ma chyba bezpieczniejszego miejsca
4: nie ma.
3: Dziś
4: dzisiaj
3: na mapie
4: nie ma.
3: Polski.
4: Nie, nie, absolutnie.
3: Dziękuję Ci bardzo.
4: Dziękuję.
2: Komentarz.
3: Profesor Maciej Milczanowski, kierownik Zakładu Studiów nad Wojną, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Polska i Wielka Brytania, to znaczy Donald

0: Tusk i Keir Starmer podpisali traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa. Jesteśmy?
1: Tak, jestem, przepraszam bardzo.
0: Nie, nie ma za co.
1: Telefon nie wyciszyłem.
0: Traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Wie pan, mamy złe historyczne doświadczenia w sprawie takich gwarancji. Teraz możemy być pewni, że to zadziała. Mamy też dokumenty podpisane w Nancy, te francuskie między Polską a Francją. Ta mapa gwarancji bezpieczeństwa się zmienia?
1: Czego nie możemy być nigdy pewni? To jest absolutnie wynika z naszej historii, z doświadczenia, z wiedzy. Nie znamy przyszłych uwarunkowań. Nie wiemy, kto będzie wygrywał wybory na przykład we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech czy w innych krajach, które z nami w tej chwili współpracują. Po Stanach Zjednoczonych widzimy, jak bardzo potrafi zmienić się polityka państwa po jednych tylko wyborach, więc niczego nie jesteśmy pewni. Natomiast niezależnie od tego, czy takie porozumienia dają nam pewność, czy jej nie dają, bo oczywiście nie dają, musimy zabiegać o jak największą ilość sojuszy. Po pierwsze, ze względu na odstraszanie Rosji. Te oczywiście papiery nic nie znaczą, ale jednak Rosja kalkuluje to, kto w jaki sposób angażuje się we współpracę z Polską i jakie jednak porozumienia są zawierane. Po drugie, to jest także ważne ze względów bardzo praktycznych, bo takie porozumienia to nie są, mam nadzieję, tak, bo nie wiem, co za nimi pójdzie, ale mam nadzieję, że za nimi pójdą konkretne ćwiczenia wojskowe, konkretne plany przerzutu wojsk, host nation support po naszej stronie, konkretne plany wykorzystania tych wojsk sojuszniczych w potencjale obronnym Rzeczpospolitej, że to nie będą tylko porozumienia, tak, w razie czego wam pomożemy, bo takich porozumień mieliśmy w historii rzeczywiście bardzo wiele, tylko konkretne plany, scenariusze ewentualnościowe, co w danej sytuacji dane państwo robi. O ile teraz, no właśnie z Amerykanami jest nam coraz trudniej takie plany konkretne budować, no to rozumiem, że rząd próbuje realizować takie porozumienia z Francją, Wielką Brytanią, pewnie Skandynawią i tak dalej, po to, żeby konkretne decyzje były podejmowane, a nie właśnie takie, tak jak pani zasugerowała, historycznie znane u nas tak deklaracje, które oczywiście no, nie mają nie tylko żadnej mocy sprawczej, ale w tej chwili dla nas nie są już no, najmniejszą korzyścią, bo spisać papier czy w PowerPoincie zrobić prezentację każdy potrafi. I to niczego nie zmienia. Ale jeżeli konkretne plany będą, te plany będą ćwiczone, to będzie widać tą determinację rzeczywiście sojuszników do tego, żeby w razie czego zadziałać.
0: O ile uczymy się na bazie historii, to może ta sytuacja z dziś, od tej sprzed 1939 roku, różni się pełną świadomością zagrożenia i takim konkretną wiedzą, kto jest wrogiem, kto jest sprzymierzeńcą, prawda? Może to jest ta zasadnicza różnica.
1: Tak, tak, ale ja jestem historykiem i ja właśnie bardzo namawiam także moich studentów, ale też rozmówców, czy w sieciach społecznościowych, czy gdziekolwiek, żeby nie traktować historii jak kalkę. To jest zasadniczy błąd, którego uczy się na pierwszym roku studiów historycznych. Historia ma być nauczycielką życia, a nie kalką na przyszłość. A więc nie możemy brać sobie tego, co było 100 lat temu czy 50 lat temu z przeszłości i mówić, o, to już zawsze tak będzie, to się nic nie zmienia w historii. No nie, wszystko się zmienia. To są kolejne pokolenia ludzi. Kolejne uwarunkowania się zmieniają, relacje międzynarodowe się zmieniają. Nie można brać przeszłości i traktować jako wyznacznika przyszłości. To jest zasadniczy błąd, który jest oczywiście podnoszony przez różne także propagandowe ośrodki, więc to świetnie działa, bo zobaczcie, kiedyś tak było, więc już mamy wzorzec, co będzie. To nieprawda. Wszystko się zmienia i w tej zmieniającej się sytuacji my musimy uczyć się z historii, wykorzystywać nasze potknięcia, błędy, czy właśnie ten brak zobowiązań innych, okej, ale jednocześnie budować dzisiaj tak zaangażowanie z sojusznikami, żeby właśnie do tego znowu nie doszło, a nie mówić, nie ma sensu podpisywać umów.

0: no bo kiedyś nas zdradzili. No to jest to w taki sposób, to z nikim nie będziemy współpracowali.
1: Ale ja nic takiego nie powiedziałam,
0: Nie, nie, nie,
1: panie
0: ja mówię
1: profesorze.
0: o tych rozmówcach, z którymi cały
1: Rozumiem.
0: czas gdzieś toczę rozmowy. Ja
1: Tak.
0: absolutnie nie sugeruję tego pani, tylko no jakby cały czas słyszę te właśnie, a bo Brytyjczycy nas zdradzili, więc co to za umowy? No wie pani doskonale, że w ten sposób
1: Jasne.
0: wygląda debata bardzo powszechnie i bardzo wielu ludzi to powtarza, takie slogany.
1: Jak pan traktuje to, co mówi pan prezydent Karol Nawrocki na temat umowy z Wielką Brytanią? Nie była z nim konsultowana. On nie powiedział, że nie podpisze, że nie ratyfikuje tego dokumentu, ale on powiedział, że będę musiał się temu przyjrzeć. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, w rozmowie z Renatą Grochol w radiowej Trójce użył nawet słowa przestępstwo.
0: Ja bym właśnie, ja oczywiście no nie mam żadnego wpływu na pana prezydenta, ale gdybym ja był jego doradcą, a bardzo bym chciał mieć taki wpływ, to ja bym sugerował właśnie bardziej pozytywne podejście do tego, co rząd robi dobrze i negatywne do tego, co robi źle. Natomiast jeżeli podpisywane są tak ważne umowy, to ja bym wolał, żeby prezydent mojego kraju powiedział: świetna umowa, będę wspierał ile mogę. Prosiłbym, żeby i sugeruję, żeby ze mną bardziej to konsultować. Nie wiem, czy było konsultowane, czy nie, bo to na pewno rząd powie coś innego, jasne, to zawsze tak jest. Ale można naprawdę inaczej nawet komunikować takie treści, a tu jest cały czas ten ton konfrontacyjny. Ja wiem, że tam jest bardzo dużo kuksańców pomiędzy ośrodkiem prezydenckim i rządowym i to pewnie, no niestety, będziemy to cały czas obserwować i komentować. Natomiast chciałbym, żeby potrafili ci dwaj, szczególnie panowie, którzy są tak bardzo do siebie nastawieni, troszeczkę jednak wyjść z tego sporu takiego medialnego i żeby więcej właśnie tego pozytywnego przekazu dla społeczeństwa było, dlatego że naprawdę sytuacja jest no taka bardzo zmienna, tak? Rosja jest potencjalnym, poważnym zagrożeniem. I jeżeli społeczeństwo to cały czas obserwuje i widzi, że cały czas obaj panowie mówią o wojnie, a jednocześnie nie potrafią się dogadać w podstawowych sprawach, no to co, jak to o nich dwóch świadczy, o premierze i prezydencie? Skoro sami mówią, że wojna nam grozi, a za chwileczkę sobie dowalają, mówiąc kolokwialnie, i cały czas przeciwko sobie jakby budują tą narrację. No, no nie wygląda to dobrze i to też nas kompromituje w świecie, bo jednak to też jest oceniane, czy jesteśmy poważnym państwem, które się mobilizuje w takiej sytuacji, czy jednak stawiamy na te rozgrywki partyjne.
1: No jeżeli ma się do czynienia, ja tu podążam za opinią pana prezydenta, z najgorszym rządem od 89
0: No
1: roku, i
0: właśnie,
1: jeśli
0: tak.
1: chce się go wyłożyć do 2027, to nawet w takich okolicznościach nie przyznaje się racji rządowi. Ale ja cytowałam dziś słowa pana prezydenta, które padły w Szwajcarii, który wychwalał nasze 5% PKB na obronność i wychwalał też taką świadomość Polaków dotyczącą zagrożenia. No brakowało mi jeszcze tego, żeby powiedział, że się bardzo cieszy, że bierzemy udział w programie SAFE.
0: No właśnie, fajnie jakby potrafił zrozumieć ten błąd i się wycofać, bo to był bardzo duży błąd i
1: Nie,
0: dziwi
1: nie
0: mnie
1: wycofa się, panie
0: troszeczkę.
1: profesorze, i nie przyzna.
0: Wiem, bo to już po tym wecie to nie może się, jasne, że to
1: Jasne,
0: nie
1: choć
0: może się
1: jestem
0: wycofać.
1: przekonana, że miał pełną świadomość tego, co można zrobić z Safe
0: Tak,
1: Zero,
0: tak.
1: prawda? Skąd wziąć te pieniądze, a jeśli w ogóle to, że one będą dopiero w połowie przyszłego roku, więc no to
0: Ja
1: jest.
0: powiem.
1: Proszę.
0: Ja powiem więcej. Dla mnie właśnie weto safe było dla mnie osobiście, prywatnie, osobistym sprawdzianem pana prezydenta i to, że jednak zdecydował się na weto przy tym, jak eksperci, naprawdę znam wielu ekspertów, którzy absolutnie nie są partyjni, którzy potrafią krytykować i jedną, i drugą stronę i potrafią też pochwalić i jedną, i drugą, i trzecią też stronę, i każdą inną. I wszyscy ci eksperci mówili, żeby nie wetował. Wszyscy, naprawdę. Nie znam ani jednego niepartyjnego eksperta, który nawet miałby wątpliwości co do safe. Więc przy takiej presji ludzi niezaangażowanych partyjnie jednak zawetować, no to było dla mnie, było to bardzo symboliczne. I ja tak szczerze powiem, że straciłem wtedy nadzieję co do tej prezydentury. Uważam, że ona już do końca będzie partyjna i niestety nie należy się spodziewać jakiejkolwiek współpracy, co nie zwalnia też pana premiera i jednak z wysyłania.

0: sygnałów, bo te sygnały są ważne także dla społeczeństwa. To nie jest tak, że tam panowie już się będą naparzać, a reszta będzie po prostu ich popierać. Nie, ja oczekuję tego, że z obu stron mimo wszystko te sygnały będą wysyłane, chociaż wiem, że prezydentura będzie głównie nastawiona na siebie, na swoją promocję, nie wiem jakiej partii, bo nie wydaje mi się, że chodzi o główną opozycyjną, tylko tą drugą, która rośnie.
1: Albo własną.
0: Tak, albo
1: tak,
0: własną.
1: Ale nie, żyjemy
0: nie chcę w to wchodzić. Bo
1: nie żyjemy w idealnej rzeczywistości na wyspie Utopia i trudno, żeby się premier z prezydentem zgadzali we wszystkich sprawach.
0: Oczywiście,
1: ale
0: tak.
1: Te dotyczące obronności powinny być święte.
0: Tak jest. Tak jest,
1: tyle.
0: Dokładnie tak, szczególnie w postrzeganiu zagrożeń i w postrzeganiu sojuszy, bo to jest kluczowe. I jeżeli teraz tak jest, że pan premier jedzie do Włoch, spotyka się z panią Meloni, rozmawiają o współpracy, za chwileczkę jedzie pan prezydent, też do tej samej pani Meloni. I zamiast budować wspólny front i jakąś strategię względem naszych sojuszników, to jest bardziej rywalizacja, kto bardziej lubi panią Meloni. No i to takie agresywne pochylanie się nad nią, no bardzo nieładnie moim zdaniem wyglądało, więc jest bardzo dużo
1: takich... No chciał pan prezydent
0: takich...
1: pokazać, że są w świetnej komitywie.
0: Tak, tak. I jestem lepszy od tego Tuska, co tutaj był niedawno. Moim zdaniem ta mowa ciała była bardzo, bardzo zła. I to jest jeden z wielu takich czynników, które no niby drobne, ale właśnie budują cały czas ostrą rywalizację pomiędzy naszymi ośrodkami władzy i to naprawdę źle działa. To jest notowane i na Kremlu, ale to także jest notowane w Waszyngtonie. Oczywiście Waszyngton będzie świetnie to potrafił wykorzystywać i grać tym, to już widzieliśmy ostatnio. Ale to także osłabia nasze możliwości w zachodniej Europie.
1: A potem się dziwimy, panie profesorze, że nie ma nas w Waszyngtonie, nie ma nas w Paryżu, nie ma nas, nie wiem, prawda, w Londynie na rozmowach w sprawie Ukrainy.
0: Dokładnie. Moim zdaniem prezydent troszeczkę tego chyba nie rozumie, że jeżeli będzie podsycał ten konflikt, być może premier też, ten konflikt wewnętrzny, to będzie to ich osobistą pozycję osłabiało w kontaktach także z Amerykanami, bo oczywiście Trump będzie mówił, że Nawrocki to mój prezydent, tak, ja go wypromowałem, dzięki mnie jest prezydentem i tak dalej, ale to moim zdaniem umniejsza jego prezydenturę, a nie powiększa, to nie poprawia jego jego pozycji. Dlatego, że on tak naprawdę staje, no, z tych słów Trumpa można wywnioskować, że to jest po prostu jego człowiek. Tak? To jest człowiek, który przez niego został ustawiony na stanowisku prezydenta Polski, niezależnie od wyborów w Polsce. Nie jest dobry ton wcale, moim zdaniem, i wcale dobrze nie świadczy o prezydencie dumnego kraju, jakim jest Polska.
1: Zwłaszcza,
0: więc
1: że...
0: trochę się dziwię, że idziemy w tą retorykę tutaj w tym ośrodku prezydenckim, że jest takie zapatrzenie w tą Amerykę, bo troszeczkę jednak autonomii, suwerenności i dumy przydałoby się.
1: Zwłaszcza, że prezydent Donald Trump z każdym dniem traci autorytet.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Znaczy człowieka, przy którym można trwać na dobre i złe, prawda? Bo czerwonych czapeczek na głowach naszych posłów też już nie ma w Sejmie. No
0: tak,
1: nic.
0: Tak.
1: Dziś legionowo podpisanie około 40 umów związanych z programem SAFE. No ale zostały nam 28, 9, 30, 31 na podpisanie tych umów, które pozwolą inwestować w nasz system bez dzielenia się, że tak powiem, bez partycypowania partnerów europejskich. Zdążymy ze wszystkim?
0: Na pewno sytuacja nie jest łatwa, bo ci, którzy od lat śledzą nasz przemysł zbrojeniowy, wiedzą, jak dużo chaosu było w tym właśnie budowaniu, ujednolicaniu tej polskiej grupy zbrojeniowej, która miała centralizować, potem znowu takie rozparcelowanie tego, bo widać, że to nie działa na zasadzie scentralizowanej, że to jednak musi być dużo mniejszych firm. To wszystko to był potężny chaos, który powodował, że no też wiele tych wysiłków było marnowanych. No a teraz jeszcze na dodatek wojna w Ukrainie pokazuje, że takie rozprzestrzenianie tego, czy zdrobnicowanie, że tak powiem, tego przemysłu zbrojeniowego ma być jeszcze większe niż do tej pory i kierunek centralizacyjny był całkowitym nieporozumieniem. Więc on po pierwsze zwiększał ceny, po drugie oczywiście tak, bardzo utrudniał wszelkie porozumienia i umowy, więc jakby taka zmiana strategicznego kierunku, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy, bardzo utrudnia i po

0: potem jakby uniemożliwia budowanie szybkich tych linii produkcyjnych. Dlatego sprawa nie jest łatwa, ale można moim zdaniem inwestować w bardzo wiele rzeczy. Nie wiem, ja nie śledzę tak szczegółowo, więc ja nie będę się odnosił do tego, co będzie podpisywane. Od tego są znacznie lepsi eksperci. Ale wiem, że na pewno jest dużo rzeczy, w które można by inwestować w miarę szybko, takie jak wyposażenie indywidualne żołnierza, które jest bardzo kiepskie, a które można relatywnie szybko dzięki pieniądzom w Polsce poprawiać, jak w drony właśnie, które drony w tej chwili w Ukrainie już to nie tylko latające, ale kroczące, jeżdżące, pływające itd., itd. To wszystko można rozwijać naszym przemysłem relatywnie też szybko, bo to nie są często bardzo skomplikowane technologie. Jest też dużo firm, które już to robią, które pokazują możliwości. Więc moim zdaniem możliwości są bardzo dużo, żeby inwestować w nasz przemysł zbrojny, ale trzeba wyjść ze schematu myślenia takiego wojskowego, że wielka firma zbuduje nam drogie rzeczy, wielkie, potężne urządzenia, które w defiladzie będą fajnie wyglądały, i przejść troszeczkę na ten poziom taktyczny, gdzie naprawdę to wyposażenie żołnierza będzie często ważniejsze niż te wielkie sprzęty, które często kupujemy.
1: Nie wiem, czy dla pana, dla mnie zasadniczą sprawą już po tym, jak umowy zostaną sfinalizowane, będzie to, czy my będziemy mogli na tym zarobić przez kontrakty, przez sprzedaż, przez partycypację w innych, nie wiem, w innych projektach innych krajów zrzeszonych, że tak powiem, w SAFE.
0: No to już się dzieje właściwie, tak? Bo widzieliśmy umowę podpisywaną z Kanadą na dostawy właśnie bezzałogowców dla Kanady z Polski. Więc takie rzeczy dzieją się i będą się dziać, ale wszystko zależy od innowacyjności, od kreatywności. Jeżeli będziemy potrafili rozbudować taką sieć nawet nie dużych firm, ale dobrze zorganizowanych, które będą zbierać doświadczenie i z Ukrainy, ale także z Iranu, ale także z Azerbejdżanu i z innych miejsc, gdzie te konflikty cały czas na różnych poziomach się toczyły albo toczą, to wtedy będziemy mogli naprawdę dużo zyskiwać, także właśnie w tym, o czym pani mówi, w tych kontraktach. Natomiast jeżeli będziemy tylko odtwarzać ukraińskie czy jakieś inne elementy wyposażenia, no to wtedy po co kupować u odtwórcy, skoro można kupić oryginał. Także bardzo ważne jest inwestowanie w co? No w naukę oczywiście. Jeżeli nauka, jeżeli ośrodki naukowe zepnie się z liniami produkcyjnymi, z tymi, którzy produkują sprzęt wojskowy, to wtedy nabieramy zupełnie nowej dynamiki, tak jak to jest właśnie w Stanach Zjednoczonych.
1: Jak bardzo jesteśmy zależni od zakupów ze Stanów Zjednoczonych? Jeszcze to a propos apelu Władimira Zełenskiego, że potrzebuje pocisków do obrony przeciwlotniczej, co mogłoby wskazywać na sytuację, na trudną sytuację, jeśli nie teraz, to wkrótce.
0: No tak, bo tu widzieliśmy, no to uderzenie na Kijów pokazało, że tak jak no, nie ma systemów przeciwlotniczych idealnych, tak? Nie ma takich, które strącą 100% pocisków, ale też Rosja cały czas rozwija swój potencjał. To nie jest tak, że Rosja oczywiście, jeżeli chodzi o działania takie tradycyjne, wciąż prowadzi je podobnie, ale dodaje te komponenty nowoczesne i one są bardzo zaawansowane. Jeżeli chodzi o część pocisków, którymi raziła Rosja Ukrainę, no to widać było, że tej odpowiedzi nie było i Ukraińcy chcą uzupełnić tą swoją bronę. Oczywiście, jeżeli chodzi o zestrzeliwanie dronów, ta skuteczność jest bardzo wysoka, no ale są też pewne typy pocisków, jak właśnie ten Oresznik nieszczęsny, których nie wiem, czy w ogóle w tej chwili ktokolwiek umiałby zestrzelić na świecie, bo niestety, jeżeli chodzi o pociski naddźwiękowe, to no to do ich zestrzeliwania wciąż jeszcze jest to bardzo trudna sprawa. Więc to uzupełnianie tej obrony przeciwlotniczej wymaga różnych środków, nie tylko takich stricte antydronowych czy dronowych. I to też jest lekcja dla nas, dla tych, którzy mówią, że tylko drony, to nigdy tak nie będzie, że tylko drony.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Profesor Maciej Milczanowski w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję uprzejmie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
8: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
9: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
10: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
9: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
10: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
9: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
10: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
9: i Michał Strzałkowski.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Według opozycji są opieszałe, według rządu skuteczne. W Sejmie spór o działania służb i fałszywe alarmy. Unijne miliardy coraz bliżej Polski za godzinę podpisanie pierwszych umów w ramach funduszu SAFE. Będzie też relacja z Austrii. Dziś zapadnie wyrok na niedoszłego zamachowca z koncertu Taylor Swift. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek Sejm i pytania o fałszywe alarmy. Na zarzuty polityków Prawa i Sprawiedliwości, że minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński nie panuje nad służbami, odpowiadał jego zastępca Czesław Mroczek. Debacie przysłuchiwała się Małgorzata Naukowicz.
2: Prawo i Sprawiedliwość domaga się dymisji szefa MSWiA. Politycy tej partii atakują Marcina Kierwińskiego, że podległe mu służby nie były w stanie odróżnić fałszywych alarmów, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. Chodzi m.in. o interwencję w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Pytania stawiała posłanka PiSu Lidia Czechak.
3: Czy bierze pan osobistą odpowiedzialność za fakt, że służby potrafią błyskawicznie wejść do prywatnego mieszkania, ale nie potrafią skutecznie przez 14 dni zatrzymać sprawców fałszywych alarmów?
2: Zarzuty odpierał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Przypomniał, że w sprawie fałszywych alarmów zatrzymano 3 osoby. Mówił też, że za rządów PiSu zdarzały się fałszywe zawiadomienia, które do dziś nie są wyjaśnione.
4: W ciągu kilkunastu dni, nie lat, doprowadziliśmy do ujawnienia sprawców tych przestępstw. W tej chwili pracują z nimi prokuratorzy i policjanci. Poniosą surowe konsekwencje.
2: 2 z zatrzymanych osób usłyszały zarzuty. Dotyczą one m.in. fałszywych zgłoszeń, uczestnictwa i kierowania grupą przestępczą. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Za godzinę w Legionowie podpisanie pierwszych umów w ramach programu SAFE. Do Polski w formie tanich unijnych pożyczek trafi 180 miliardów złotych. Pieniądze pójdą na wzmocnienie bezpieczeństwa militarnego. Ma być więcej zamówień dla polskich fabryk, wzmocnienie gospodarki, a także nowe miejsca pracy. O konkretnych

0: konkretnych, pilnych inwestycjach mówił nam profesor Maciej Milczanowski z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
1: Wiem, że na pewno jest dużo rzeczy, w które można by inwestować w miarę szybko, takie jak wyposażenie indywidualne żołnierza, które jest bardzo kiepskie, a które można relatywnie szybko dzięki pieniądzom w Polsce poprawiać, jak w drony właśnie, które drony w tej chwili w Ukrainie już to nie tylko latające, ale kroczące, jeżdżące, pływające itd., itd. To wszystko można rozwijać naszym przemysłem relatywnie też szybko.
0: W sumie do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 kontraktów z polskimi firmami. Później przyjdzie czas na umowy z partnerami zagranicznymi. Amerykańscy dyplomaci zostają w Ukrainie. Jest oficjalny komunikat ambasady Stanów Zjednoczonych w Kijowie. Czytamy w nim, że nie ma zmian w funkcjonowaniu placówki, a doniesienia o zamknięciu ambasady są nieprawdziwe. O tym, że Amerykanie chcą wyjechać z Kijowa, informowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Powodem miały być groźby Rosji dotyczące planowanych uderzeń w ukraińską stolicę. Rosyjskie MSZ zapowiedziało zmasowane ataki na Kijów i wezwało dyplomatów do ewakuacji. Pracownicy europejskich placówek odmówili wyjazdu. Teraz Austria dziś ma zapaść wyrok na niedoszłego zamachowca z koncertu Taylor Swift. Latem 2024 roku w ostatniej chwili odwołano koncerty amerykańskiej gwiazdy. Po ujęciu głównego podejrzanego nie było pewności, ile osób bierze udział w spisku.
2: Beran A. w tym procesie na ławie oskarżonych siedzi sam. Wiadomo jednak, że działał w trzyosobowej grupie. Ze wspólnikami zaplanował zamachy na Bliskim Wschodzie, ale tylko jeden z nich doszedł do skutku. Kompan Berana A. zaatakował nożem w Mekce. Czeka na proces w Arabii Saudyjskiej, gdzie może usłyszeć wyrok śmierci. Mniej grozi za planowanie udaremnionego ataku podczas koncertu w Wiedniu w sierpniu 2024 roku. Oskarżony Austriak może spędzić za kratkami do 20 lat. O winie zdecyduje ława przysięgłych, która w czasie procesu wina Neustadt usłyszała m.in. opowieść 21-latka, że przygotował bombę, bo chciał krwawego ataku, po którym zostanie uznany za bohatera terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie. Proces unaocznił także realne i rosnące zagrożenie w Austrii. Ze zeznań świadków wynika, że szybka radykalizacja Berana A. i zagrożenie z jego strony nie były tajemnicą dla otoczenia. Nikt nie powiadomił jednak policji. Zamach nie doszedł do skutku dzięki informacji od zagranicznych służb.
0: Relacjonował Adam Górczewski. Na koniec Warszawa i największe literackie wydarzenie roku. Na Stadionie Narodowym rozpoczynają się Międzynarodowe Targi Książki. Weźmie w nich udział ponad 600 wystawców z całego świata. Będą premiery książek, spotkania z autorami, debaty i warsztaty.
3: Te targi będą wyjątkowe, rekordowe pod wieloma względami. Dziać się będzie bardzo dużo. Gościć będziemy przedstawicieli uczestników z 33 krajów, więc będą bardzo międzynarodowe. Nigdy w historii nie mieliśmy tylu gości zagranicznych z tylu krajów.
0: Zapraszał dyrektor targów Jacek Oryl. Na Narodowym będą obecne wydawnictwa Polskiego Radia. Będzie można nabyć flagowe albumy jak Osiecka, Młynarski i Niemen, wiele pozycji jazzowych i najnowsze płyty z naszej agencji muzycznej. Polskie Radio jest patronem medialnym Międzynarodowych Targów Książki.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dużo słońca na zachodzie, im dalej na wschód, tym więcej chmur i chłodniej. To prognoza w telegraficznym skrócie. Na Mazurach i Podlasiu dziś maksymalnie 17 stopni, w centrum 18-19. Najcieplej w Lubuskiem, tam 22. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
4: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: O nowych sankcjach na Rosję piszemy także na polskiradio24.pl, bo Unia Europejska przyspiesza.

0: Spiesza i konsultuje z unijnymi krajami sprawę najnowszych sankcji na agresora. 21 pakiet sankcji mówi się o konfesjonałach, czyli takich miejscach, w których szefowie gabinetów przewodniczącej komisji są zapraszani do rozmów, na przykład ambasadorowie unijnych krajów z propozycjami sankcji na Rosję, ale nazwa konfesjonał to wskazuje na to, że sama prawda, ale też pokuta. Te spotkania mają pomóc wysądować, na jakie restrykcje byłaby zgoda we wspólnocie. Na podstawie tych rozmów komisja opublikuje projekt 21 pakietu sankcyjnego, a do jego zatwierdzenia będzie potrzebna jednomyślność. No, na te ze strony Węgier chyba możemy już liczyć, chociaż zresztą, kto wie, czas pokaże.
1: Stan dnia.
0: A tymczasem, nie oglądając się na innych, musimy budować nowoczesną, konkurencyjną gospodarkę. Jak to robić? To pytanie piątej edycji Polskiego Kongresu Gospodarczego. To wydarzenie pod patronatem Polskiego Radia zorganizowano w Muzeum Wojska Polskiego, a na miejscu jest Arkadiusz Augustyniak. Dzień dobry, Arku.
2: Dzień dobry.
0: Co już ciekawego się wydarzyło z twojej perspektywy?
2: No rzeczywiście, pojawiło się kilka ciekawych myśli. Tegoroczny Polski Kongres Gospodarczy odbywa się pod hasłem Czas Przewagi. Chodzi o budowanie przewagi technologicznej, konkurencyjnej, też finansowej. I o te przewagi polskiej gospodarki zapytałem jeszcze przed rozpoczęciem debat Rafała Brzoskę, znanego biznesmena, przewodniczącego Rady Pracodawców RP, czyli instytucji, która organizuje kongres. I Rafał Brzoska powiedział mi, że Polska aktywnie buduje swój potencjał w nowych technologiach.
3: Patrząc na talenty, czyli na zasoby ludzkie, jesteśmy jednym z tych nielicznych krajów, w których rzeczywiście adopcja i sztucznej inteligencji i używania narzędzi o nią opartych wydaje się być jedną z najszybszych. Ja to widzę u siebie w firmie, widzę to w firmach swoich koleżanek i kolegów i wydaje mi się, że postawienie na nowoczesne technologie w oparciu o sztuczną inteligencję, o data center, ale też o nowoczesny miks energetyczny będzie kluczowym motorem wzrostu Polski i naszej konkurencyjności. Bez dobrego miksu energetycznego mamy dzisiaj najdroższą energię w Europie. Raczej trudno nam będzie budować data center. Jak nie będzie data center, nasze talenty będą odpływały do krajów, gdzie te data center będą budowane, bo tam będą powstawały też ekosystemy startupowe, które będą o to oparte. Więc dzisiaj myślę, największym wyzwaniem jest właściwa inwestycja w infrastrukturę energetyczną z dobrym miksem energetycznym, opartym i o źródła odnawialne, i o SMR-y, i o duży atom.
2: O tych potrzebach polskiej gospodarki mówił też minister właśnie gospodarki i finansów Andrzej Domański. Zresztą jest tutaj dzisiaj dość silna reprezentacja rządu. Kilku ministrów już się pojawiło. Minister Andrzej Domański podkreślił, że gospodarka potrzebuje nie tylko konsumentów skłonnych wydawać pieniądze, ale też inwestycji.
4: Jeżeli chcemy więcej, a myślę, że chcemy, jeżeli chcemy, aby Polska w ciągu 10 lat była w grupie trzech najbardziej wpływowych gospodarek w Unii Europejskiej, no to musimy postawić na inwestycje. Czyli z jednej strony częściowa konsumpcja tego wzrostu gospodarczego, tego sukcesu, ale jednak z ambicją, żeby inwestować, żeby sięgać dalej.
2: A do pobudzenia inwestycji, i tu Andrzej Domański zgodził się z Rafałem Brzoską, potrzebny jest między innymi dostęp do tańszej energii.
4: Chociażby stąd nasz taki olbrzymi fokus i koncentracja na transformacji energetycznej. Bo wiemy, że to, co dla polskich przedsiębiorców w tej chwili jest olbrzymim wyzwaniem, to ceny energii. Dlatego inwestujemy miliardy, dziesiątki miliardów w onshore, offshore, sieci, magazyny. Budujemy pierwszą polską elektrownię jądrową, bo chcemy, żeby cena energii była dla polskich firm po prostu niższa.
2: Uczestnicy kongresu wysłuchali też rozmowy z byłym brytyjskim premierem Davidem Cameronem. On też sporo mówił o tym, że nie będzie wzrostu gospodarczego bez sięgnięcia po zasoby energetyczne. Mówił też o potrzebie wsparcia Ukrainy, żeby ta zyskała niepodległość. Ostrzegł, że w przeciwnym razie rosyjski prezydent Putin się nie zatrzyma i kolejne kraje będą zagrożone. A przed 2000 uczestników kongresu jeszcze kilka godzin dyskusji. Będą rozmawiali m.in. o budowie portu Polska, o wyzwaniach z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także o nowoczesnych technologiach, sztucznej inteligencji i nadchodzącej erze robotów.
0: Dziękuję ci bardzo za te informacje. Arkadiusz Augustyniak z państwem.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Ten ruch wymiaru sprawiedliwości gazety określają jako nagły. Chodzi o zwrot akcji w sprawie posiedzenia sądu dotyczącego Zbigniewa Ziobry. Chodzi o zażalenie na areszt. I o tym porozmawiamy m.in. z naszym gościem Maciej Czapluk, starszy analityk.

0: analityk do spraw prawnych, Polityka Insight. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O co chodzi? Wiemy, że to się stanie 1 lipca. Kolejne terminy wyznaczone, zdaje się, na 3 i 6 lipca. No, przyspieszenie rzadko spotykane. Powiedziałabym, no, turbo.
1: Tak, w sensie to jest od tego pierwotnego terminu.

0: żeby tą sprawę już, że tak powiem, zamknąć. W sensie, żeby decyzja dotycząca ewentualnego tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry była prawomocna. No bo to z kolei może wpływać na wniosek ekstradycyjny, o którym zdaje się prokurator generalny Waldemar Żurek też już mówił, że jest gotowy.
1: A na europejski nakaz aresztowania też?
0: Na europejski nakaz aresztowania. Natomiast biorąc pod uwagę...
1: No bo bez wniosku areszt, bez prawomocnej decyzji o areszcie nie można kogoś ścigać na bazie ENA.
0: Tak, natomiast biorąc pod uwagę, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, to ten europejski nakaz aresztowania, powiedzmy, już pewnie nie ma aż takiego znaczenia. Natomiast tam się pojawiał ze strony rzecznika prasowego prokuratury krajowej taka informacja, dobrze by było, gdyby do czasu wystąpienia z wnioskiem ekstradycyjnym do amerykańskiego rządu już była ta prawomocna decyzja dotycząca tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry. Tak jak mówiłem na początku, pewnie jest to też oczekiwane po prostu ze strony prokuratury.
1: Ja czytam, że w tym nie ma nic szczególnego. My się to tutaj doszukujemy jakiejś epokowej zmiany, a chodzi o zmianę terminów urlopów składu orzekającego. Nic więcej.
0: Może tak być. Nie znamy tych szczegółów, tak? Pewnie sobie można wyobrazić, że powiedzmy te urlopy jakoś tak zupełnym przypadkiem się mogły nie zmienić, tak? Że to, tam był jakiś, powiedzmy, mógł być, bo ja nie wiem, czy był, mógł być jakiś nacisk, żeby to zrobić szybciej, z jednej strony, powiedzmy, tutaj nie ma aż takiego parcia, że tak powiem, na rozpatrzenie tego zażalenia, bo ten człowiek nie jest w areszcie, tak? Inna sytuacja by była, gdyby, powiedzmy, ten podejrzany był tymczasowo aresztowany, i czekałby na prawomocną decyzję sądu, tak? Wtedy, powiedzmy, ten okres tego rozpoznania dobrze jakby był krótszy. Natomiast w tej sytuacji, kiedy on i tak się ukrywa i tak go w tym areszcie nie ma, to aż tak pewnie wielkiego znaczenia, żeby sąd się tych terminów trzymał, nie ma, bo ten człowiek jest na wolności, ukrywa się i w tymczasowym areszcie nie siedzi. Ale pewnie obiektywnie rzecz biorąc, to pewnie lepiej, że sąd się tym zajmie szybciej niż później.
1: No tak, i dwa kolejne terminy już wyznaczone przez sąd, jakby w gotowości na reakcję obrońcy pana ministra Ziobry. Jedna i druga strona musi przejrzeć kilka tysięcy tomów akt, żeby zapadła decyzja. Może to stąd ten 8 września? Przecież trzeba przejrzeć taki ocean dokumentów.
0: Tak, tam i prokurator krajowy Korneluk i jeszcze ktoś chyba to mówił, że w tej sprawie aresztowej jest około 6 tysięcy tomów.
1: Nie akt. Stron, tylko tomów.
0: Tak, a jeden tom to jest około 200 kart, czyli 400 stron, tak? Czyli ta sprawa ma jakieś miliony stron. I co więcej, to ja słyszałem, że te akta są podobno, i to jest plus, że one są zdigitalizowane, czyli że sędzia nie musi, prawda, jeździć tymi wózkami, jak to w sądach, i ich wozić i wyciągać tych teczek po kolei, tylko ma je dostępne w formie elektronicznej. Natomiast problem z tym, jest taki, że ten system, w którym one są zdigitalizowane, on podobno rejestruje otwarcia tych stron. W sensie, że jakby tak rejestruje, które strony, które tomy zostały z tych aktów
1: otwarte. No tak, bo to jest pewnie w poszczególnych plikach, prawda?
0: Tak,
1: i widać,
0: tak,
1: który plik został otwarty,
0: tylko,
1: a który nie.
0: Tak, tylko do tego też dostęp ma właśnie mają pełnomocnicy Zbigniewa Ziobry. Więc oni widzą, ile z tych tomów, ile z tych stron ta sędzia, która ma wydać tą prawomocną decyzję, przejrzała, otworzyła, krótko mówiąc, zapoznała się z nimi, tak? I teraz jakby wyobraźmy sobie, że gdyby ona, umówmy się też, że sędziowie nie czytają pewnie całości tych akt, jak mają zdecydować o tymczasowym aresztowaniu, a ona w tak ważnej, newralgicznej, politycznie angażującej sprawie, gdyby podjęła taką decyzję, nie zapoznając się z tymi aktami, które są, to wyobrażam sobie, że pełnomocnicy Zbigniewa Ziobry zaraz by czy w mediach społecznościowych, czy w jakichś innych mediach takich tradycyjnych, rozpętali aferę, że jak to sędzia może decydować o tymczasowym aresztowaniu, nie znając akt, tak? I mieliby teoretycznie na to jakieś tam dowody w postaci właśnie wyciągów z tego systemu, że ileś na przykład tych tomów nie zostało w ogóle otwartych. Więc pani sędzia, krótko mówiąc, musi te kilka milionów stron przynajmniej otworzyć, tak? Jakoś się z nimi zapoznać.
1: Oświadczenie majątkowe sędzi Sądu Okręgowego Joanny Grabowskiej, która ma się zajmować ENA, jest publicznie dostępne. Ja do niego zajrzałam.

0: Sędzia ma 102 akcje telewizji Republika. W związku z tym 27 maja, czyli wczoraj, prokurator z zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wyłączenie sędzi od udziału w rozpoznaniu tej sprawy z uwagi na uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności. Ale to nie koniec, bo 19 maja prokurator skierował z kolei do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wniosek o wyłączenie sędzi Anny Nowakowskiej od udziału w rozpoznaniu sprawy w przedmiocie zażalenia. Czyli tego, o którym rozmawiamy, znowu z uwagi na zachodzące uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. Ja cytuję tutaj oświadczenie prokuratury, bo zdaniem prokuratora sędzia Anna Nowakowska nie powinna orzekać, bo została powołana do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po zmianach w 2017 roku, której to status był wielokrotnie kwestionowany. No i co dalej?
1: No dalej sąd będzie musiał te wnioski rozpoznać. Wydaje się, że tak przynajmniej kształtuje się to orzecznictwo europejskie, jeśli chodzi o powołania sędziów przez to wadliwie, nazwijmy to, ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa. No, że sam fakt powołania przez tą radę nie jest powodem do tego, żeby podejmować jakieś decyzje w stosunku do sędziów. W sensie nawet ich na przykład wyłączać od orzekania, tak? W sensie oczywiście jakiś sąd może taką decyzję, jakiś skład sędziowski, który będzie rozpatrywał ten wniosek prokuratury, może taką decyzję podjąć. Natomiast to orzecznictwo jest takie raczej, no, że to nie powinien być jakby jedyny argument, że trzeba badać konkretny przypadek i to, czy dany sędzia jakoś się, powiedzmy, nienormalnie, że tak powiem, zachowywał, tak? Poza samym faktem, że został powołany przez tą wadliwie ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa. No, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Natomiast no, ryzyko jest oczywiście takie, że to może spowodować jakieś kolejne przesunięcia tych obu postępowań, tak?
0: I terminów jednocześnie, czy nie? No właśnie.
1: No tak, tak. No, tak. No, teoretycznie pewnie tak, no bo jeśli, powiedzmy, zapadną decyzję, że trzeba te dwie sędzie wyłączyć od rozpoznawania tych spraw, no to trzeba będzie od nowa wylosować, trzeba będzie, prawda, od nowa ustalić jakiś harmonogram i tak dalej, i tak dalej. No już pomijając to, że ten sędzia kolejny, czy sędzia będzie się musiała zapoznać z tym materiałem dowodowym teoretycznie, tak? No więc to...
0: No z tymi milionami
1: tak,
0: stron,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak, tak. No jeśli by się tak stało, że ta sędzia zostanie wyłączona, no to teoretycznie tak, więc no znowu to może odsunąć w czasie tą decyzję o rozpatrzeniu jednego i drugiego wniosku, czy tam zażalenia i wniosku.
0: Chciałabym wiedzieć, zastanawiam się tak, dlaczego sędzia Grabowska sama jakby nie zrezygnowała, czy nie wyłączyła się z udziału w tej sprawie. No niby tylko dwie, 102 akcje. No,
1: ale one warte około podobno 100 zł.
0: No ja wiem, dlatego mówię tylko, tak? No ale przecież wiedziała, że mogła się domyślać, że ktoś do tego dotrze, znajdzie.
1: Tak, tak, tak. No, ciężko mi powiedzieć dlaczego. No faktycznie jest to sytuacja pewnie niezbyt taka, bym powiedział, komfortowa, no bo jednak Telewizja Republika, no ona zajmuje jakby dosyć jednoznaczne stanowisko w całym tym sporze.
0: Można powiedzieć, że jest stroną w tej sprawie.
1: Trochę
0: prawda?
1: Stroną, tak.
0: I gdybym była zwolenniczką spiskowej teorii, to pomyślałabym, że dlatego nie zrezygnowała, żeby w jakimś bardzo ważnym momencie tego postępowania albo na jakimś jego finiszu ktoś to zauważył, podniósł i trzeba było sprawę rozpatrywać od nowa.
1: Być może
0: daleko
1: tak jest,
0: jestem, czy niekoniecznie?
1: Znaczy jest to oczywiście możliwe. My tych motywacji nie znamy. Natomiast no też, tak jak pani na wstępie powiedziała, no to oświadczenie majątkowe pani sędzi, no ono jest dostępne, tak? Z tego, co tam chyba kojarzę, to ona tę akcję posiada od iluś lat i za każdym razem je wpisuje w to oświadczenie majątkowe. No więc to też nie tak, że ona, prawda, nagle jakiegoś asa z rękawa wyciągnęła i tutaj tak zaszachowała prokuraturę, czy jakby postawiła w jakiejś takiej trudnej sytuacji.
0: No może zapomniała, że je mam.
1: A może nawet i zapomniała, no bo też, no umówmy się, tam ta wartość ich jest pewnie taka niezbyt znacząca.
0: Symboliczna, znacznie większa niż rzeczywista. Jasne. Tak. Żebyśmy zdążyli jeszcze, pani Macieju, prezydent postawił się prezesowi w sprawie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i sędziego Kapińskiego.
1: No tak to na pewno wygląda. W sensie, że te, prawda, ten post w serwisie X, w którym

0: Jarosław Kaczyński, wprawdzie nie używając wprost nazwiska sędziego Kapińskiego, no ale jednak dosyć jednoznacznie dał do zrozumienia, że to o niego chodzi. No i że ktoś taki jak sędzia Kapiński, no absolutnie nie powinien pełnić funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To możemy w skrócie przypomnieć, tam chodziło o to, że 20 lat temu...
1: 26 chyba na...
0: 25, to chyba 2001 5. rok. Jakoś tak.
1: Albo 2000, no, no w każdym razie dawno takiego. Temu.
0: Sędzia Kapiński orzekał w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy, no i orzekł wtedy, że nie ma dowodów na współpracę Lecha Wałęsy z służbami specjalnymi.
1: Tam chodziło dokładnie o to, że nie skłamał w oświadczeniu lustracyjnym.
0: Tak, na oświadczenie brzmiało, że nie współpracował, więc takie to było orzeczenie. No i
1: dodam tylko ważną informację, było ich trzech sędziów, tak, a nie tylko sędzia Zbigniew Kapiński.
0: Tak, oczywiście. Natomiast no, jak rozumiem, no to w sensie, że tam, nie wiem, no sędzia Kapiński nie składał jakiegoś zdania odrębnego czy czegoś takiego, tak? Więc no, zgadzał się z tym rozstrzygnięciem, które wtedy zapadło. No i to zdaniem Jarosława Kaczyńskiego powoduje, że sędzia Kapiński absolutnie nie powinien pełnić tej funkcji, no a mimo tego prezydent go powołał, za co zresztą jeszcze później został skrytykowany Karol Nawrocki przez swojego byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cynckiewicza, który powiedział, że tam napisał: Karolu, popełniłeś ogromny błąd, czy jakoś tak?
1: Ja odebrałam ten wpis jako nawet histeryczny w pewnym sensie,
0: trochę
1: prawda?
0: Tak,
1: coś
0: tak.
1: Ty najlepszego, Karolu, zrobił.
0: Tak, tak. Natomiast no, trzeba parę rzeczy powiedzieć. W sensie, jedna jest taka, że wydaje się, że sędzia Kapiński... No dosyć to jest już powszechnie używane stwierdzenie, natomiast z tych wszystkich nie najlepszych, nazwijmy to, wyborów, których Karol Nawrocki mógł dokonać, wyznaczając tego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, no to sędzia Kapiński był najmniej złym.
1: No tak mówił też profesor Chmaj tutaj, konstytucjonalista, że najlepszy z najgorszych.
0: Tak, i też tak mówił między innymi sędzia Michał Laskowski, czyli poprzednik, były prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego. No bo tak, z jednej strony to jest jedyny spośród tych kandydatów sędzia z naprawdę dużym autorytetem, w sensie, znaczy w ogóle inaczej, przed wejściem do Sądu Najwyższego to jest jedyna osoba z całej tej piątki, która w ogóle była sędzią. W sensie ta reszta była jakimś tam naukowcem, komornikiem, jakimiś takimi zawodami się zajmowała. Natomiast sędzia Kapiński jako jedyny faktycznie był sędzią i to sędzią dosyć powszechnie szanowanym, cieszącym się dosyć dużym autorytetem. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, no, że on jednak pełnił funkcję prezesa Izby Karnej, sędzia Kapiński, tak? No więc ma też doświadczenie w takim, powiedzmy, zarządzaniu, takim dosyć już dużym organizmem, jakim jest
1: niekwestionowanej przez także Europejskie Trybunały.
0: Tak. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, no ona jest, powiedzmy, trochę mniej istotna ze względu na to, co się dzieje w Sądzie Najwyższym, natomiast też jest to sędzia, który na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego, które wybierało tych kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa, dostał najwięcej głosów. Wprawdzie tylko 18, no ale jednak było to najwięcej, tak?
1: No wie pan, nie jest to taka sytuacja oczywista, bo Andrzej Duda powołał Małgorzatę Manowską, chociaż miała najmniej głosów spośród sędziów, którzy ubiegali się o funkcję, stanowisko pierwszego prezesa.
0: Tak, zgadza się.
1: Ja jeszcze tylko dodam, bo czas nam nieubieganie po prostu zmierza do mety, ale jest warto tutaj wspomnieć, że jeśli chodzi o prokuratora krajowego Barskiego, to sędzia Kapiński uznał, czy tak komentując tę sprawę, mówił, że został właściwie przywrócony na stanowisko prokuratora krajowego, więc tutej mamy drugą nogę.
0: Tak. Nie, no, sędzia Kapiński podjął w trakcie tego swojego już bycia w Sądzie Najwyższym kilka takich kontrowersyjnych decyzji. No to była to była nawet uchwała trzyosobowego składu Sądu Najwyższego, więc no, dosyć istotny już poziom, że tak powiem. No ale jeszcze on choćby podjął taką niezbyt chlubną decyzję w sprawie tych nieszczęsnych mandatów poselskich
1: byłych posłów
0: Wąsika i Kamińskiego. Tak, kiedy wbrew procedurom wewnętrznym w Sądzie Najwyższym przekazał akta, czy chciał przekazać akta jednej z tych spraw do właśnie Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. No więc oczywiście, no on, jakby ja też nie twierdzę, że on ma jakiś nieskazitelny charakter, tak? Natomiast, no tak jak mówię, spośród tych wszystkich osób, które tam były do wyboru na to stanowisko przez prezydenta, no to on się jednak wydaje taki najbardziej... No chyba najlepszy po prostu z tej piątki.
1: Powinniśmy mieć ustawę łańcuchową, to taki trochę przydługi wstęp, ale powinniśmy mieć ustawę o statusie osoby najbliższej i powinniśmy mieć nową ustawę o Sądzie Najwyższym. To jest opinia ministra Berka.

0: Ale nie mamy na nią szans, to w ogóle w obecnym układzie politycznym nie ma mowy o tym.
1: Tak, no nie
0: tak
1: ma na nią.
0: Na koniec,
1: nie ma na nią poproszę. Szans, natomiast no, to jest też coś, co przedstawiciele obecnej koalicji powtarzają w zasadzie nie od początku, tylko od momentu, w którym Karol Nawrocki tak naprawdę wygrał wybory prezydenckie. No, że to, że jest taki, a nie inny lokator w Pałacu Prezydenckim, to nie zwalnia tej koalicji przed tym, żeby nad tym prawem pracować i żeby je uchwalać.
0: Żeby pan prezydent miał co wetować.
1: Na przykład.
0: Prawda?
1: Tak.
0: Także.
1: Tak.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Maciej Czapluk, starszy
1: dziękuję
0: analityk
1: bardzo.
0: Do spraw prawnych polityk. Insight z nami w Polskim Radiu 24.
2: Reklama.
3: A, B, C, D, E, F,
4: G, H, I,
5: J, K.
6: K jak kolorowy dzień dziecka.
7: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
8: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
10: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Jest 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Sąd przyspiesza w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił termin rozprawy w sprawie zażalenia obrońców na areszt byłego ministra sprawiedliwości. Pierwsze posiedzenie odbędzie się nie we wrześniu, ale 1 lipca. Decyzja o areszcie otworzy furtkę do ścigania Zbigniewa Ziobry za granicą. Może także umocnić ewentualny wniosek o ekstradycję. Przypomnę, Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów w Funduszu Sprawiedliwości, w tym najpoważniejszy zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Przyjazny mniejszościom Poznań na razie nie dokonuje transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Takie informacje płyną z ratusza, a w sieci wrze. Urząd Stanu Cywilnego w stolicy Wielkopolski tłumaczy, że czeka na wejście w życie rządowego rozporządzenia, co nastąpi w sierpniu, mówi wiceszef urzędu Krzysztof Konarski.
12: Poznań chce to zrobić porządnie, czyli tak naprawdę wtedy, kiedy rejestr stanu cywilnego będzie przystosowany do realizacji właśnie tego związania z rejestracją transkrypcji osób tej samej płci.
11: Na razie poznański urząd dostał jeden wniosek o transkrypcję. Bez czekania na decyzję rządu dokumenty wydali już urzędnicy we Wrocławiu i w Warszawie. Zakończyły się konsultacje społeczne nowej ustawy o pieczy zastępczej. Nowelizacja wprowadza m.in. obowiązek zatrudniania asystenta rodziny w każdej gminie. Będzie on kierowany do rodziny, z której dziecko po raz pierwszy trafiło do pieczy zastępczej, mówi wiceszefowa resortu rodziny Aleksandra Gajewska.
13: Kwestia wsparcia rodziny i pieczy zastępczej to są zadania własne samorządu. Gmina pracuje z rodzinami, które znajdują się w kryzysie, gdzie pojawia się nieporadność, gdzie trzeba interweniować, ale właśnie nie interweniować w myśl naszych przepisów dopiero wtedy, kiedy dzieje się źle, tylko wtedy, kiedy dostrzegamy pierwsze dysfunkcje, gdzie nieporadność może doprowadzić do kryzysu. Należy temu przeciwdziałać, dlatego tak ważna jest funkcja asystenta rodziny, który powinien według nas już teraz pracować w każdej gminie, natomiast tego nie ma, dlatego wpisujemy ten obowiązek ustawowy.
11: Reforma ma wzmocnić zawodowe rodzicielstwo zastępcze. Zaplanowano zwiększenie wynagrodzeń i dodatków dla rodzin zastępczych. Ministerstwo szacuje, że w pierwszym roku działania nowej ustawy liczba miejsc w rodzinach zastępczych zwiększy się o co najmniej 300. Budzą podziw i niedowierzanie, zachwycają i wzruszają. W najbliższy weekend iluzjoniści, lalkarze i połykacze ognia z całego świata zjadą się do Radomia. W mieście po raz 15 odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych. To będzie magiczny, pełen wrażeń weekend, zapewnia organizator festiwalu, iluzjonista Adrian Pruski.
14: Gaku the Drummer to jedyny w swoim rodzaju artysta, który prezentuje żonglerkę i grę na perkusji. Pochodzi z Japonii. Jego przyjaciel z odrębnym pokazem familijnym, stricte dla dzieci, dla rodzin, Tenta Show.

0: Festiwal zakończy się finałowym pokazem Fire Show.
1: W festiwalowych pokazach wezmą udział artyści uliczni z tak egzotycznych miejsc jak Nowa Zelandia czy Tajlandia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 11.33, Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem, a posłowie w Sejmie pytali dziś wiceszefa MSWiA o serię fałszywych wezwań i alarmów, do których doszło w połowie maja. W wyniku tych alarmów ratownicy, policjanci czy strażacy byli wzywani do nieprawdziwych zdarzeń, ale do ważnych politycznie miejsc, między innymi do mieszkania rodziny pana prezydenta, czy na posesję prezesa Prawa i Sprawiedliwości, czy też do mieszkania należącego do redaktora Sakiewicza. Minister Mroczek podkreślał, że służby szybko zareagowały na incydenty i właśnie dzięki temu sprawcy zostali zatrzymani.
4: Policja dotarła do osób, które znajdowały się w zagrożeniu zdrowia i życia. 600 osób trafiło do szpitali, z czego 300 to były dzieci. W związku z tym zbudowaliśmy mechanizm, w którym te zawiadomienia są pilne. I działamy i będziemy działać, by nieść ratunek ludziom. Zdarzają się i zdarzały się zawiadomienia fałszywe. W okresie waszych rządów było ich nawet kilkakrotnie więcej niż w tej chwili. Większość z nich do dnia dzisiejszego, nie w ciągu 14 dni, do dnia dzisiejszego jest niewyjaśniona. Na przykład słynna, bulwersująca sprawa dotycząca byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pana Wojtyniuka, gdzie przejęto jego telefon i do córki wysyłano informacje o jego śmierci. Do dzisiaj jej jest niewyjaśniona. Natomiast nam się udało w ciągu kilku, nawet kilku, bo nie informowaliśmy o tym, pierwsze aresztowania były w tamtym tygodniu, w ciągu kilkunastu dni, nie lat, doprowadziliśmy do ujawnienia sprawców tych przestępstw. W tej chwili pracują z nimi prokuratorzy i policjanci. Poniosą surowe konsekwencje. Nasze służby w ciągu kilkunastu minut do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut od informacji, która dotarła do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Te służby dalej będą działać skutecznie, będą dążyć do tego, by w każdej sytuacji kryzysowej nieść ludziom pomoc. Nie bierzcie w obronę przestępców. Przestępcy poniosą surową karę. To nie są chłopcy, to są ludzie, którzy zagrażają. Nie bezczelność, to była mowa o chłopcach. To nie są chłopcy, to są przestępcy, którzy dopuszczają się najpoważniejszych przestępstw. Ścigalność za waszych czasów, w 23 roku tych przestępstw była na poziomie 5%. 5%!
3: I to wiceminister, wiceszef MSWiA o zatrzymaniach. Czekaliśmy na te informacje.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Czekaliśmy wspólnie z naszym gościem, Agaton Koziński, publicysta, Polska Metropolia Warszawska. Dzień tak, dobry.
5: Sekcja Płocka w Polskim Radiu.
3: Tak, zdecydowanie. Chciałam tutaj przebić pana redaktora, mówiąc, że moja szkoła kończy 120 lat, ale Małchowianka to ile?
5: 830, tak. 835 chyba.
3: Jestem bez szans, nigdy nie nadrobię.
5: No, absolutnie długa najstarsza szkoła w Płocku. Zaszczytny tytuł, łapiecie się na pudle. Trzecie liceum to w ogóle jakiś osesek przecież.
3: Tak, ale Małchowianka to najstarsze liceum w Polsce.
5: Najstarsza szkoła w Polsce. Jedna z najstarszych w Europie, tak.
3: No tak.
5: Nieprzerwanie istniejące oczywiście, były starsze szkoły, ale ciągłości nie zachowała. Małchowianka od 1180 roku kształci kolejne pokolenia. Mam nadzieję, że już teraz właśnie dorastają kolejne pokolenia, które sekcję płocką w Polskim Radiu w następnych latach zasilą.
3: Tadeusz Mazowiecki.
5: Między innymi, ale on już nie zasili.
3: Tak,
5: Jan Zumbach. Wspominany przy okazji traktatu polsko-brytyjskiego w tym tygodniu. Wybitny płocczanin, Małchowiak.
3: No dobrze, to ja myślę, że nasi słuchacze już się przyzwyczaili do
5: sekcji płockiej w Polskim Radiu.
3: To jest tak jak między Cambridge a Oxfordem, tak? Jeszcze
5: tylko bez
3: może
5: łódek.
3: Jakieś wyścigi na łodzie
5: tak.
3: Zorganizujemy.
5: Jest
3: gdzie, jest gdzie, tak jest. No dobrze, czekał pan na ten komentarz pana ministra Mroczka, podobnie jak na przykład politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy zareagowali błyskawicznie na zatrzymania i stwierdzili, że zajęło to służbom aż 3 tygodnie. Ja jestem ciekawa, kiedy usłyszymy, że tylko 3 zatrzymano, albo tylko takie zarzuty im postawiono.
5: Znaczy zatrzymano, tam jest, komentarz był stricte polityczny, no bo sprawa jest stricte polityczna. Mhm. Tutaj

0: Nie, moim zdaniem tutaj oczywiście licytacja, kto robił to lepiej, gorzej, będzie trwała, aczkolwiek to jest mniej istotne, bo tak naprawdę nie chodzi o to, kto został zatrzymany, w jakim tempie został zatrzymany. Chodzi o to, że po pierwsze do tego incydentu, do tych incydentów, między innymi wejścia do redaktora naczelnego Gazety Polskiej Telewizji Republika, doszło. Nie do końca wiadomo, w jakich okolicznościach, dlaczego.
1: Znaczy, czego nie wiadomo?
0: Znaczy, no, skąd te alarmy się wzięły? No, że fałszywe alarmy. No, tak. Okej. Okay. Tylko to, co było, to, co pokazało najgorsze w sytuacji, bo to jest sytuacja, której nie mamy szansy rozwiązać. Mówimy o najszerszej kategorii, jaką sobie możemy w tej sytuacji wyobrazić. To jest ważne z perspektywy bycia państwem frontowym, wschodnią flanką NATO, krajem potencjalnie zagrożonym agresją rosyjską, o czym mówił premier kilka miesięcy temu, że za kilka miesięcy, czyli już właściwie za chwilę, musimy budować coś, co się nazywa fachowo odpornością państwa, czyli nie dawać się podzielić. Tymczasem pozornie nieistotna kwestia uruchomiła cały mechanizm wzajemnego zgniotu, no bo moim zdaniem jednak wrażliwości absolutnie zabrakło przy wchodzeniu do tak newralgicznych, tak wrażliwych, może nie tyle newralgicznych, co wrażliwych miejsc, jak mieszkanie redaktora naczelnego, jak mieszkanie byłego szefa BBN-u, jak mieszkanie matki prezydenta, którego prezydent był współwłaścicielem. Tutaj moim zdaniem jednak zabrakło wrażliwości, jakiejś analizy wstecznej, jakie to będzie miało konsekwencje. I to uruchomiło, bo to się genialnie, idealnie wpisało w polaryzację polską.
1: A skąd miał policjant wiedzieć, że to mieszkanie, policjant, strażak, ratownik, że to jest mieszkanie mamy pana prezydenta, albo że jest to mieszkanie redaktora Sakiewicza?
0: Właśnie o to tego zmierzam. Nie ma znaczenia, co się dzieje po fakcie. Ważne jest, co się dzieje przed tym faktem, czyli tutaj...
1: Ale pan mówi, że zabrakło wrażliwości, to znaczy komu?
0: Zabrakło planowania tego typu rzeczy. Tego typu miejsca powinny być brane pod szczególną uwagę i znaczy, że moim zdaniem...
1: Mieszkanie redaktora Sakiewicza?
0: Redaktor naczelny bardzo ważnego medium. I tutaj jest...
1: Ale to takie jedno...
0: Przepraszam, nie znam się na procedurach.
1: Nie pierwsze, tylko drugie. Okay. Mieszkanie.
0: Bo mam w Krakowie, mam mieszkał w dwóch miejscach, w Krakowie i Warszawie. Natomiast wracając do meritum tej mojej wypowiedzi.
1: Przepraszam, jeszcze na chwilę przerwę, pozwolę sobie, bo a propos mieszkania mamy pana prezydenta, to procedura jest taka, że pan prezydent z SOP-em ustala, tak, miejsca swojego częstego pobytu i na wniosek Służby Ochrony Państwa te mieszkania są ochraniane, a mieszkanie mamy pana prezydenta nie zostało zgłoszone do szeregu tych, które miałyby być ochraniane.
0: Na papierze wszystko się zgadza. Czy szkole jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Bo znaczy, że na poziomie procedur czegoś jednak nie zostało dowiezione i kwestie bardzo nie newralgiczne, to powiedziałem jeszcze raz, ale bardzo wrażliwe polityczne zostały naruszone i tutaj na poziomie procedur wyobrażam sobie, że pewnie służby jednak powinny być na pewne kwestie bardziej uwrażliwione i powinny pewne rzeczy przestrzegać. Natomiast trafia to w inną kwestię, właśnie dyskusję o tej podatności, ponieważ tak naprawdę co zrobić, żeby uruchomić mechanizm wzajemnego zniszczenia w życiu publicznym w Polsce, nacisnąć guzik, który uruchamia wzajemną polaryzację między dwoma największymi partiami politycznymi, środowiskami politycznymi szeroko rozumianymi, które te partie są otoczone i tutaj właściwie moim zdaniem nie ma mechanizmu, który by zabezpieczył. Nawet wyobraźmy sobie najdoskonalsze procedury, które by sprawiły, że wejścia do mieszkania Tomasza Sakiewicza by nie było, bo policja by przeczytała to odpowiednio z wyczuciem, z wrażliwością i pełną empatią, zrozumieniem sytuacji, w jakiś sposób by to zrobiła inaczej, delikatniej, zadzwoniła, no jakoś to zrobiła, nie byłoby miejsca wejścia do mieszkania matki prezydenta, to by znaleziono inny sposób. Ci prowokatorzy, którzy ewidentnie testują granice naszej odporności, znaleźliby inny sposób, żeby by uruchomić ten mechanizm zniszczenia, bo to można zrobić na tysiące sposobów.
1: A pana zdaniem
0: ten sposób
1: jest...
0: I właśnie kończę swoją myśl. Jesteśmy państwem frontowym NATO. Jesteśmy państwem wyjątkowo narażonym na różnego rodzaju ataki hybrydowe, które się rozgrywają na bardzo różnych płaszczyznach. I brakuje nam mechanizmów zbudowania wzajemnej odporności, bo naszą ewidentnie, naszą piętą achillesową jest właśnie ta bardzo silna polityczna polaryzacja, która szalenie ułatwia pracę wszystkim tym, którzy wojnę hybrydową przeciwko Polsce chcą prowadzić. Tutaj musimy znaleźć wspólny sposób i wspólny pomysł na to, żeby tą odporność wzajemnie wzmocnić, żeby nie wystawiać tak łatwych piłek. Za łatwo to przeszło po prostu.
1: Jasne. Dla mnie chyba najbardziej niepokojące w tej sytuacji

0: to jest precyzja tych uderzeń. Że, no bo gdzie mieszka Jarosław Kaczyński, to właściwie wiedza prawie publiczna, prawda? Ale mama pana prezydenta albo drugie mieszkanie redaktora Sakiewicza.
1: Przepraszam, to moim zdaniem też jest szalenie proste. Podejrzewam, że wystarczy znaleźć stare książki telefoniczne, gdy jeszcze RODO nie obowiązywało i tam wszystko będzie napisane. To są kwestie drugorzędne, bo to są kwestie techniczne. Kwestie techniczne jest rozwiązać szalenie łatwo, sprawdzić przesyłki podadresowane pod te adresy, po nazwisku. To jest stosunkowo prosta operacja. Bardziej łatwość, w jaką ten właśnie uderzyli precyzyjnie, bo ten po prostu front tej polskiej polaryzacji jest tak szeroko rozciągnięty. On dotyczy tylu różnych obszarów życia, tyle kwestii jest wrażliwych i wyprężonych jak struna, że wystarczy to delikatnie trącić, żeby brzmiała cała gama, czy raczej kakofonia wzajemnych oskarżeń, emocji, obrzucania się politycznym błotem natychmiast. No, słuchaliśmy wypowiedzi przed chwilą wiceministra Mroczka. Abstrahuję od skuteczności, nieskuteczności jego pozycji. Odpowiedź była czysto utrzymana w polaryzacyjnym tonie. On absolutnie jako nie czuł potrzeby, jako minister rozlewać oliwę na wzburzone wody. On absolutnie zachował się jak polityk partii walczącej o władzę z rywalami politycznymi i wykorzystał tę okazję do ataku na rywali politycznych. I to jest istota tej kwestii. Nie ma w Polsce żadnej przestrzeni, nie ma żadnych mechanizmów pozwalających takie sytuacje wyłagadzać. Natomiast jest mnóstwo mechanizmów zaostrzających każdy tego typu, nawet najdrobniejszy incydent.
0: A myśli pan, że to było jakieś partyjne działanie czy ingerencja z zewnątrz? Pana się eksperci generalnie uważają, że to jest atak z zewnątrz.
1: Znaczy, no, stara zasada mówi, że jak nie wiadomo, kto za to odpowiada, znaczy za to odpowiadają Rosjanie. No, z drugiej strony sięganie po taki jest argument typu wytrych jest najwygodniejsze, bo wbrew pozorom można przeoczyć drobniejsze kwestie. Bo na przykład wcale bym się nie zdziwił, że jest jakiś producent sprzętu pozwalającego z wyprzedzeniem analizować różnego rodzaju fałszywe alarmy telefonicznie, filtr na telefon i właśnie chce go sprzedać polskiemu rządowi, to zorganizował serię prowokacji, żeby pokazać, że taki sprzęt jest bardzo potrzebny. I czysto biznesowe, oczywiście z naruszeniem prawa, ale jednak czysto biznesowa intencja natychmiast zostaje uruchamiana, wpuszczana w SOS ogólnie przyjęty. No bo teraz do tych, w cudzysłowie to mówię, ruskich odwołują się wszyscy, za wszystko odpowiadają Ruscy, w związku z tym bardzo łatwo pod takim płaszczykiem się schować i to jest tak naprawdę najbardziej niebezpieczne, bo właśnie wszyscy wiedzą od razu natychmiast kto co zrobił. Po pierwsze, tworzymy z Rosjan jakiś niesamowicie omnipotentny, wszechpotężny twór, który wcale nim nie jest. Przypomnijmy, że Rosja rozpoczęła 3-dniową wojnę na Ukrainie, po 3 dniach mieli być w Kijowie, już miało 4,5 roku, a raczej są w defensywie i to bardziej Moskwa się teraz bardziej denerwuje niż Kijów. Także tutaj o tyle o skuteczności Rosjan. Natomiast w Polsce tego w żaden sposób się nie filtruje, nie próbuje się tych emocji rozłagadzać. Właśnie każda tego typu sytuacja służy tylko i wyłącznie do podkręcania politycznych emocji.
0: Jedni na drugich, choć myślę, że to, co teraz powiem, jest dowodem na to, że ta polaryzacja działa, bo ja sobie nie wyobrażam wspólnego stanowiska w tej sprawie i na przykład dobrze, że zostali wykryci, zajęło to 3 tygodnie, nie wiem, działamy wspólnie, jedni uruchamiają służby, drudzy są otwarci i odpowiadają na wszystkie pytania, tyle, prawda?
1: No, ale wspólne stanowisko, to powinno być stanowisko jednak w takich kwestiach zawsze większą odpowiedzialność ponosi rząd. Tutaj o tym trzeba pamiętać, bo to on ma narzędzia do rozwiązywania tego typu rzeczy, a nie opozycji.
0: Ja nie umiem powiedzieć, czy 3 tygodnie to aż, czy tylko...
1: No to nie chodzi o to,
0: ale chcę powiedzieć, że
1: jest to, co się wydarzyło w ciągu tych 3 tygodni i to jest bardzo ważna lekcja, której oczywiście nie odrobimy.
0: Dobrze, że zostali zatrzymani. Jeśli to ci, to mam nadzieję, że będą konsekwencje. Sąd przyspiesza w sprawie Zbigniewa Ziobry. Nie wiem, czy słyszał pan, bo to jest dosłownie sprzed chwili informacja. Nie 8 września, ale 1 lipca posiedzenie aresztowe Zbigniewa Ziobry. Drugi termin na 3 lipca, a trzeci chyba na wyznaczony na 6 lipca.
1: No, sąd robi się, nie mam najwyższego mniemania o polskich sądach, niestety. No tak, no bo tak, wie pani, rozmawiamy o tym Zbigniewie Ziobie regularnie, jak się spotykamy, chyba tak samo często jak o Płocku. Natomiast od samego mieszania herbata nie staje się słodsza. No, trzeba trochę cukru dosypać, żeby coś to zmieniło. Tak, a gdzie to tutaj cukier? No mieszają szybciej, tylko co z tego? No, od zmieszania szybszego tylko herbata staje się bardziej zimna, jak ktoś lubi gorącą, a w kwestii Zioby chyba wszyscy lubią gorącą. No to oni tylko schładzają tą herbatę i to

0: co politycznie, merytorycznie tutaj niczego nie ugraliśmy. Moim zdaniem Platforma politycznie kwestię Zbigniewa Ziobro zdyskontowała już w 120%. Przyznam się szczerze, jak zaczęło się ten cel, jak Zbigniew Ziobro uciekł, wystawiając za darmo rządzącym piłkę do ścięcia politycznie, to sondażowe prowadzenie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej utrzymuje się właśnie o takie bardzo wyraźne. Do tej pory wcześniej Koalicja, Platforma szły z PiS-em łeb w łeb mniej więcej. Od października tendencja sondażowa się bardzo wyraźnie zmieniła i cały czas się utrzymuje. I właśnie punktem zwrotnym była ucieczka Zbigniewa Ziobry do Budapesztu. No, tylko że właśnie no, to się już wydarzyło w październiku i cały czas słyszymy dokładnie te same argumenty. Ja przyznam się szczerze, nie sądziłem, że ten temat można przegrzać, że to jest temat samograj dla rządzących właściwie do wyborów, a tymczasem to, co zrobił Zbigniew Ziobro, tak po prostu sobie wyjechał z tego Budapesztu, mimo miała być ENA, europejski nakaz na aresztowania, miały być służby wszystkich krajów europejskich postawione na bakier 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, monitorowany, w bagażniku minister chciał go wywozić,
1: no komandosów chciał wysyłać. Panie redaktorze, że tutaj dezinformacji, bo pan minister Żurek powiedział, chyba nie oczekujecie, że przywieziemy go w bagażniku. No,
0: widać było, że scenariusze były rozważane różne. Po coś po tą metaforę sięgnął, bo znaczy, że gdzieś ją usłyszał, musiał to demontować. No znaczy, że temat też był grzany, grany w ten sposób. Tymczasem Zbigniew Ziobro po prostu wsiadł w samolot w Mediolanie i odleciał do Stanów Zjednoczonych. Co obciąża tą ekipę rządzącą, która zapewniała, że ani guzika. I właśnie to wychładza ten temat i przyznam się szczerze, temat, który wydawał się samograjem, politycznie jest ewidentnie przegrzewany i zastanawiam się, dziwię się trochę, że obóz rządzący jakoś nie za bardzo umie otworzyć inne tematy, które by choć trochę rezonowały w jego własnym elektoracie. Już nie mówię, że
1: no,
0: szczerze,
1: Dariusz Matecki,
0: własny elektorat.
1: Fundusz Sprawiedliwości rusza proces. Dariusz Matecki.
0: No tak, tylko że Dariusz Matecki...
1: Pieniądze w kopertach.
0: Tak, tak, ja rozumiem.
1: Fundacja,
0: tylko że Dariusz Matecki,
1: no,
0: kim jest Dariusz Matecki? Jest posłem. No, człowiek ogólnie znany, nie do końca wiadomo z czego. No, to
1: za awantur w Sejmie.
0: No, możemy dyskutować o Dariuszu Mateckim, o jego karierze, aczkolwiek sondażowo jest to jeszcze zimniejsze niż ta szybko mieszana herbata Zbigniewa Ziobry.
1: No, ale łowcy cieni ruszyli za panem ministrem Romanowskim. Szukają go. Nie wiem, czy na Bałkanach jest, czy na Węgrzech, na Walczych, to
0: mogą, pewnie mogą, nie mogą, mogą sobie szukać. Marcin Romanowski też również politycznie kompletnie nie grzeje. No tutaj jest... No, w politykach tak naprawdę to jest dziedzina, w której trzeba, wygrywa ten, który potrafi narzucać własne tematy, utrzymywać inicjatywę. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska ewidentnie utraciła inicjatywę i rezon po porażce referendum w Krakowie. Tutaj tak naprawdę PiS najwięcej zrobił, żeby ten temat trochę przykryć. Nie zmienia to faktu, że wynik poszedł w świat i on moim zdaniem w Polakach rezonuje. I to jest temat politycznie nośny i Koalicji Obywatelskiej nie budujący. Ja rozumiem, że oni próbują zmienić temat i jakieś tam własne tematy, tylko że Zbigniewem Ziobro, tak jak powiedziałem wcześniej, już nie, a panem Mateckim czy panem Romanowskim nigdy nie, bo to nie jest ten kaliber, to nie jest ta magia sprawy, która, no moim zdaniem te tematy wręcz mogą irytować twardy elektorat Koalicji Obywatelskiej, no bo miały być wielkie rozliczenia, miało być, wszyscy mieli siedzieć, Cela Plus, ten program, to jest hasło, które przypominam w kampanii wyborczej 2023 na poziomie forów internetowych pojawiało się regularnie. Tymczasem nawet do przysłowiowego Mateckiego nie są w stanie się dobrać. 3 lata rządów, a dopiero jacyś tam łowcy cieni chodzą za Romanowskim, czy jakieś pieniądze w kopertach. Sprawa dopiero się rozpoczyna bez żadnej szans na konkluzję. No, wydaje mi się, że to tak trochę takie bezradne ruchy wymiaru sprawiedliwości pod, w czasach rządów Koalicji Obywatelskiej, a nie element szerszego planu i jakże skutecznie realizowanego.
1: Wspomniał pan o Krakowie. Przed nami drugi akt tej rozgrywki, bo wybory zdaje się w sierpniu, tak? No i teraz pytanie, no bo jeżeli minister Czarnek ogłasza, tak, że ruszyła fala, teraz inne miasta, to tak jakby liczył na to, że nie Koalicja Obywatelska, ale na przykład Prawo i Sprawiedliwość, przedstawiciel, polityk Prawa i Sprawiedliwości zasiądzie na fotelu, z którego musiał zejść pan prezydent Miszalski, ale to wcale nie jest takie pewne, że to będzie jakiś prawicowy samorządowiec albo polityk.
0: Moim zdaniem to jest pewne. Nie będzie.
1: A, no tak, no to no, ja chciałam być ostrożniejsza troszkę,
0: nie,
1: żeby
0: ja
1: tak
0: nie... Ja jestem ostrożny, tutaj na pewno nie będzie, na pewno to nie będzie nikt z PiS-u. Wprost rozumiany typu Andrzej Duda, Małgorzata Wasserman, osoby jednoznacznie utożsamiane z PiS-em. Te osoby zresztą zdaje się zdementowały, żeby chciały

0: startować, ale nawet jakiś szeregowy radny mający wpiętą w mamy na rękę plakietkę PiS-u, to nie ma szans, bo ta polaryzacja PiS jest zbytnio otorbiony. Ludzie nie po to odsunęli PiS od władzy, żeby teraz tą władzę mu oddawać w 2023 roku. To będzie, jeżeli PiS myśli o czymś, to musi być jakiś kandydat obywatelski, bardzo delikatnie wspierany przez tę partię, chyba jeszcze bardziej delikatnie niż był wspierany Karol Nawrocki w wyborach prezydenckich. Natomiast tak naprawdę tam strona szeroko rozumiana, opozycyjna dzisiejsza, mówię o środowisku opozycyjnym wobec Aleksandra Miszalskiego, skupi się wokół Łukasza Gibały, kandydata, który o pół długości szyi przegrał z Aleksandrem Miszalskim wybory w 2024 roku, o którym się wprost mówi, że to on był silnikiem napędowym referendum w sprawie odwołania Miszalskiego. No i on ma absolutnie, jest na, używając języka wyścigów samochodowych, na pole position do zajęcia, przejęcia schody. Pewnie kandydatów będzie więcej, ale pewnie stronę opozycyjną w drugiej turze będzie reprezentował on w naturalny sposób, skupiając zresztą różne środowiska. Łukasz Gibała ma ten talent jeden, nie znam się specjalnie na Krakowie, powtarzam opinię innych, nie poznałem nigdy Łukasza Gibały osobiście, nie przyglądałem się bliżej jego karierze, ale to, co mówi się o nim, że on ma trochę tego talentu, który miał Jacek Majchrowski, który umiejętnie dogadywał się z każdym środowiskiem politycznym. On tak długo utrzymywał się na stanowisku prezydenta Krakowa właśnie dlatego, że wszyscy coś mu zawdzięczali, wszyscy go lubili, nikt nie za bardzo miał ochotę z nim walczyć, bo w sumie nie chciał popełniać ojcobójstwa, czy przynajmniej wujkobójstwa.
1: No tak, ale Jacek Majchrowski
0: właśnie Łukasz
1: mówi...
0: Gibała jest trochę podobną specyfiką, przegrał z tą falą, która poniosła Aleksandra Miszalskiego po wyborach 15 października 2023 roku, ale dzisiaj tej fali został już tylko cień. Zdanie jest nowe i moim zdaniem on ma największe szanse na zwycięstwo. Oczywiście pytanie, jak duże nazwisko wystawi Koalicja Obywatelska. Jeżeli no Koalicja właśnie. Obywatelska się uprze, że muszą utrzymać ten przyczółek i rzucą jakieś naprawdę duże nazwisko rządowe, czy nie wiem, Bartłomieja Sienkiewicza, który wprawdzie jest warszawiakiem, ale z Krakowem się kojarzy.
1: A może Bogdan Klich, bo i to
0: nazwisko
1: pada.
0: A może Bogdan Klich, właśnie. No to jeżeli zdecydują się na tak zwane duże, rozpoznawalne nazwisko, No to będą mieli oczywiście szansę. Bogdan Klich rozwiązałby problem obsady placówki w Waszyngtonie. To jest rzeczywiście bardzo szanowane nazwisko w Krakowie, bo to jest stara krakowska rodzina. Tylko że z dużym nazwiskiem, czyli postawieniu trochę właśnie jak w kasynie, wszystko na czerwone. Stawiamy wszystko na czerwone, a czarne może jednak wypaść, bo to jest 50% szansy. No i wtedy porażka w referendum, porażka w wyborach. I wtedy rzeczywiście
1: wtedy
0: już będziemy
1: fala.
0: Mówili, tak, bo
1: dokładnie.
0: Są dwie kropki się tak. łączą, to między kropkami można pociągnąć linię i wtedy, tak, i wtedy zaczyna to się układać w jakąś logiczną całość. Także też podejrzewam, że Koalicja Obywatelska wyjdzie z założenia, że ciszy nad tą trumną i będą starali się zrobić wszystko, żeby jak najszybciej o sprawie zapomnieć. Czego dowodem właśnie jest ta intensyfikacja, chociażby w sprawie Zbigniewa Zioby. Próba politycznego przysłonięcia kwestii, kłopotliwej kwestii Krakowa jest tutaj...
1: Co takiego wie Jacek Majchrowski, że jest przeciwko panu Gibale? Do tego stopnia, że nawet Małgorzata Wasserman, która nie chciała brać udziału w tych wyborach w 2024 roku, de facto poparła Miszalskiego.
0: Znaczy, no, z tego, co się orientuję, no nie znam, jak powiedziałem wcześniej, wszyscy państwo już wiecie, które słuchają, że my jesteśmy z Płocka, a nie z Krakowa. A to jest takie jakieś życie Krakówka, nawet nie Krakowa, tylko Krakówka. Natomiast tam Kraków, jak to duże miasta, ma bardzo silne środowiska biznesowe i tu zdaje się nawet mniej istotna jest polityka i czy jesteś za, czy przeciw Platformą, czy za, czy przeciw PiS-owi, tylko bardziej z jakim lobby biznesowym jesteś związany i tu zdaje się, zdarzają się bardzo silne lobby biznesowe. Pan Gibała reprezentuje inne lobby biznesowe niż te, które reprezentował wcześniej prezydent Majchrowski, a potem prezydent Miszalski.
1: Została nam niecała minuta, nawet 40 sekund. Zdąży pan? Sondaż partyjny króciutko. Koalicja Obywatelska 39, PiS 25,4. Koalicja w dół, PiS 2,2 w górę. No i bez Konfederacji nie ma władzy.
0: Znaczy, no, przede wszystkim widać, co się dzieje z koalicjantami. No, Koalicja Obywatelska walczy o samodzielną większość. Tworzy jedną listę i tą listą ma być Koalicja Obywatelska. Tylko, że w kampanii wyborczej to się tak łatwo nie będzie działało.
1: I to nie jest takie oczywiste, co będzie za rok, prawda? Agaton Koziński z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: A państwu dziękuję za wspólny czas. Spokojnego popołudnia.

0: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
5: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Na początek unijny program SAFE, który staje się faktem. Za chwilę podpisanie pierwszych umów. W sumie do Polski trafi 180 miliardów złotych na wojskowe inwestycje. Potem sejmowa awantura. Rządzący i opozycja dyskutowali o działaniu służb i fałszywych alarmach. Najciekawsze wątki debaty podsumuje nasz reporter. Będzie też sporo informacji ze świata. Sprawdzimy, co z nowymi sankcjami na Rosję oraz jak Europejczycy radzą sobie z falą upałów. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Nowy sprzęt, nowe miejsca pracy, lepsza ochrona kraju. To cele miliardowych inwestycji w obronność. Za chwilę w Legionowie podpisanie pierwszych umów z programu SAFE. Do Polski w formie tanich pożyczek trafi 180 miliardów złotych. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, witaj.
2: Powiedz, dzień dobry.
1: Dlaczego akurat w Legionowie podpisywane są pierwsze kontrakty, no i czego dotyczą te umowy?
2: No dlatego, że tutaj mieści się dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i wszystkie te cztery kontrakty, o których mówiłaś, Olu, one rzeczywiście będą niejako skonsumowane właśnie przez cyberwojska. To są dokumenty, umowy, które między innymi pozwolą na to, żeby realizować nowe projekty właśnie dotyczące systemów cyberbezpieczeństwa, szyfrowania, ale też bezpiecznej komunikacji dla wojska, w tym oczywiście technologii odpornych na zagrożenia związane chociażby z komputerami kwantowymi. Planowane są w ramach tych umów między innymi budowa infrastruktury informatycznej, telekomunikacyjnej, takie jak chociażby mobilne centra danych, wojskowe sieci 5G czy terminale satelitarne. No ważnym elementem będą również rozwiązania, które będą wykorzystywały sztuczną inteligencję do analizy danych, do wykrywania cyberzagrożeń i do wspierania dowodzenia w czasie rzeczywistym. Większość technologii ma być produkowana oczywiście w Polsce. To ma zwiększać niezależność technologiczną naszego kraju. Oczywiście wspierać też krajowy przemysł obronny. Tak jak mówiłaś, no, mają powstawać nowe miejsca pracy, nowe kompetencje mają być dzięki temu też tworzone i to nie wszystko, bo my mówimy teraz o tych czterech dokumentach, które dosłownie za chwilę będą podpisane, tutaj wszystko na miejscu w dowództwie cyberwojsk jest gotowe. Czekamy na premiera Donalda Tuska, czekamy na wicepremiera szefa MON Władysława Kośniaka-Kamysza. Za chwilę powinni się pojawić na sali, wszystko jest

0: gotowe, a potem o godzinie 14 kolejna odsłona tego wielkiego finału, o którym mówiłaś, realizowania programu SAFE. Kolejne 7 umów i aneksów będzie podpisywane w Warszawie, w siedzibie Agencji Uzbrojenia, i tam będziemy już mówili o kontraktach na naprawdę kilkanaście miliardów złotych.
1: W Legionowie rozpoczyna się uroczystość podpisania pierwszych umów w ramach programu SAFE. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, bardzo dziękuję za relację. Sytuacja polskiego przemysłu zbrojeniowego nie jest łatwa. Tak o realizacji kontraktów w ramach programu SAFE mówił na naszej antenie profesor Maciej Milczanowski. W ocenie kierownika Zakładu Studiów nad Wojną z Uniwersytetu Rzeszowskiego głównym problemem są konsekwencje braku jednej wizji dotyczącej rozwoju polskich zakładów w ostatnich latach.
2: Na pewno sytuacja nie jest łatwa, bo ci, którzy od lat śledzą nasz przemysł zbrojeniowy, wiedzą, jak dużo chaosu było w tym właśnie budowaniu, ujednolicaniu tej polskiej grupy zbrojeniowej, która miała centralizować. Potem znowu takie rozparcelowanie tego, bo widać, że to nie działa na zasadzie scentralizowanej, że to jednak musi być dużo mniejszych firm. To wszystko to był potężny chaos, który powodował, że no też wiele tych wysiłków było marnowanych. No a teraz jeszcze na dodatek wojna w Ukrainie pokazuje, że to tak zdrobnicowanie, że tak powiem, tego przemysłu zbrojeniowego ma być jeszcze większe niż do tej pory, i kierunek centralizacyjny był całkowitym nieporozumieniem. Więc on po pierwsze zwiększał ceny, po drugie oczywiście bardzo utrudniał wszelkie porozumienia i umowy.
1: Mówił nam profesor Milczanowski. Ekspert dodaje, że program SAFE pozwoli polskim zakładom zbrojeniowym na sprzedaż produkowanego sprzętu za granicę.
2: To już się dzieje właściwie, tak? Bo widzieliśmy umowę podpisywaną z Kanadą na dostawy właśnie bezzałogowców dla Kanady z Polski. Więc takie rzeczy dzieją się i będą się dziać, ale wszystko zależy od innowacyjności, od kreatywności. Jeżeli będziemy potrafili rozbudować taką sieć nawet niedużych firm, ale dobrze zorganizowanych, które będą zbierać doświadczenie i z Ukrainy, ale także z Iranu, ale także z Azerbejdżanu i z innych miejsc, gdzie te konflikty cały czas na różnych poziomach się toczyły albo toczą, to wtedy będziemy mogli naprawdę dużo zyskiwać.
1: Przypomnijmy, 8 maja Polska podpisała z Komisją Europejską umowę na wypłatę pieniędzy w ramach programu SAFE. Nasz kraj jest jego największym beneficjentem. Mamy do wydania ponad 180 miliardów złotych. Jest przyspieszenie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił termin rozprawy w sprawie zażalenia obrońców na areszt byłego ministra sprawiedliwości. Pierwsze posiedzenie odbędzie się nie we wrześniu, ale 1 lipca. Dwa dodatkowe terminy to 3 i 6 lipca. Decyzja o areszcie otworzy furtkę do ścigania Zbigniewa Ziobry za granicą. Może także umocnić ewentualny wniosek o ekstradycję. Przypomnę, Zbigniew Ziobro jest teraz w Stanach Zjednoczonych. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów w Funduszu Sprawiedliwości, w tym ten najpoważniejszy, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
3: Suma wydarzeń.
1: A teraz w magazynie będzie o rozwoju gospodarczym, bezpieczeństwie oraz energii. Od rana w Muzeum Wojska Polskiego trwa Polski Kongres Gospodarczy. W wydarzeniu bierze udział ponad 2000 osób, w tym eksperci, przedstawiciele biznesu oraz wysokiej rangi politycy. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia Krzysztof Kuczyński. Krzysztofie, witaj. Powiedz, pod jakim znakiem stoi tegoroczny kongres?
4: Dzień dobry. Tegoroczny Polski Kongres Gospodarczy stoi pod hasłem Czas Przewagi. Chodzi o przewagę w zakresie rozwoju gospodarczego, zdrowia, energii, bezpieczeństwa czy nowych technologii. O samej przewadze rozmawiałem ze znanym biznesmenem oraz przewodniczącym pracodawców RP Rafałem Brzoską. Podkreślił, że dziś kluczowe jest postawienie na technologię z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, a do tego potrzebna jest dobra infrastruktura energetyczna.
5: Nowoczesne technologie w oparciu o sztuczną inteligencję, o data center, ale też o nowoczesny miks energetyczny będzie kluczowym motorem wzrostu Polski i naszej konkurencyjności. Bez dobrego miksu energetycznego, mamy dzisiaj najdroższą energię w Europie, raczej trudno nam będzie budować data center. Jak nie będzie data center, nasze talenty będą odpływały do krajów, gdzie te data center będą budowane, bo tam będą powstawały też ekosystemy startupowe, które będą o to oparte. Więc dzisiaj myślę, największym wyzwaniem jest właściwa inwestycja w infrastrukturę energetyczną z dobrym miksem energetycznym, opartym i o źródła odnawialne, i o SMR-y, i o duży atom, i również o węgiel, który jest naszym strategicznym surowcem na trudne czasy.
4: Z Rafałem Brzoską w kontekście transformacji energetycznej zgodził się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Podkreślił, że

0: Rząd robi wszystko, aby obniżyć ceny energii, zwłaszcza dla firm.
1: To, co dla polskich przedsiębiorców w tej chwili jest olbrzymim wyzwaniem, to ceny energii. Dlatego inwestujemy miliardy, dziesiątki miliardów w onshore, offshore, sieci, magazyny. Budujemy pierwszą polską elektrownię jądrową, bo chcemy, żeby cena energii była dla polskich firm po prostu niższa. Wiemy, co trzeba zrobić, żeby polska gospodarka w kolejnych latach, w kolejnych dekadach utrzymywała tę trajektorię wzrostu gospodarczego, której zazdrości nam cały świat.
0: Szef resortu finansów podkreślił jednak, że sama transformacja energetyczna nie wystarczy, a szczególnie istotny jest dialog z biznesem. Rafał Brzoska podkreślił, że dziś największym zagrożeniem dla spowolnienia wzrostu gospodarczego Polski jest brak podejmowania decyzji.
2: Udało się zbudować konsensus na tyle mocny, że dzisiaj na 350 propozycji, które rząd zaakceptował do procedowania, 200 zostało wdrożonych z podpisem pana prezydenta lub wdrożone pozaustawowo. Dlaczego? Ano dlatego, że wszyscy uwierzyli, również politycy opozycji, że to jest dobre dla nas wszystkich. Czy jest ktoś w Polsce, kto nie chciałby mieć taniej energii, nieważne z której partii politycznej, czy jest ktoś, kto nie chciałby, aby dzięki tańszej energii nasza konkurencyjność była lepsza, aby dzięki temu być może produkcja przemysłowa była tańsza, by dzięki temu budowanie mieszkań było tańsze, dzięki czemu z kolei rozwiążemy problem mieszkaniowy, to są naczynia połączone, więc myślę, że dzisiaj największym zagrożeniem jest nie podejmowanie decyzji.
0: A przed uczestnikami, przypomnijmy, jest ich ponad 2000, jeszcze kilka godzin ciekawych paneli i rozmów. Wśród nich między innymi temat cyberbezpieczeństwa czy budowa portu Polska, który ma wzmocnić konkurencyjność polskiej gospodarki.
3: O rozwoju gospodarki, szansach i zagrożeniach dla przemysłu debatują w Warszawie ministrowie, prezesi największych firm i liderzy rynku technologicznego, a tym obradom Polskiego Kongresu Gospodarczego przysłuchuje się nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Krzysztofie, bardzo dziękuję za relację. My zostajemy w temacie finansów. Polska sprzeciwia się ograniczeniom w przyznawaniu darmowych uprawnień do emisji CO2. Sprawa funkcjonowania ETS-u, czyli systemu handlu pozwoleniami, to jeden z tematów unijnej narady w Brukseli. Komisja nie może nakładać dodatkowych obciążeń na europejski przemysł, mówi wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski.
4: Komisja mocno naciska na metodologię, która jest przestarzałą metodologią tak naprawdę. Komisja Europejska działa tak, jakby się nic nie stało przez ostatnie kilka lat, a widzimy, że Europa się odprzemysławia, tracimy nasz przemysł i ETS jest jednym z głównych obciążeń dla przemysłu nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach członkowskich.
3: Pod wspólną deklaracją w tej sprawie podpisały się oprócz Polski także Bułgaria, Czechy, Grecja, Rumunia i Słowacja. Teraz Sejm i burzliwa debata o fałszywych alarmach. Opozycja oczekuje od rządu wyjaśnień i pyta, czy Polacy są bezpieczni. Rząd odpowiada, że służby reagowały błyskawicznie. W Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, witaj. Powiedz, jak przebiegała dyskusja nad tym punktem obrad.
5: Dzień dobry, już tłumaczę. No, ta dyskusja może nie była aż tak burzliwa, jak tu oczekiwaliśmy my jako dziennikarze. Stanowisko rządu przedstawił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Tłumaczył, że fałszywe alarmy, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, zagrażają podstawom bezpieczeństwa państwa, ale podkreślił jednocześnie, że służby szybko zareagowały na incydenty, dzięki czemu zatrzymano sprawców.
6: Nasze służby w ciągu kilkunastu minut do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut od informacji, która dotarła do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Te służby dalej będą działać skutecznie, będą dążyć do tego, by w każdej sytuacji kryzysowej nieść ludziom pomoc. Nie bierzcie w obronę przestępców. Przestępcy poniosą surową karę.
5: Opozycja nie przyjmuje jednak tych tłumaczeń rządu. Jej politycy domagają się dymisji ministra spraw wewnętrznych i administracji, a więc Marcina Kierwińskiego. Lidia Czechak z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że ta sprawa po prostu kompromituje szefa MSWiA, czyli Marcina Kierwińskiego.
7: Znaleziono dwóch 20-latków, którzy traktowali telefony i SMS-y zawiadamiające służby ratunkowe jako żart. Dla nich była to podobno zabawa, patrząc w mediach, jak wzajemnie różne siły polityczne się nawzajem oskarżają. Czyli mamy rozumieć, że dwóch młodych chłopców rozegrało państwo polskie, ministra Kierwińskiego i premiera Tuska. To mamy państwo z dykty. Miał to być rzekomy wywiad rosyjski, służby na zlecenie Putina, a mamy dwóch młodych chłopców. Czy tak ma wyglądać nasze bezpieczeństwo?
5: Czesław Mroczek w odpowiedzi przypomniał, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości również miały miejsce fałszywe zawiadomienia, które do tej pory, jak tłumaczył, nie zostały wyjaśnione. Wiceszef MSWiA zapewnił, że służby dalej będą działać skutecznie i będą dążyć do tego, żeby w każdej sytuacji kryzysowej przede wszystkim nieść

0: pomoc ludziom. Przypomniał też o karach za fałszywe alarmy, to nawet do 8 lat pozbawienia wolności, a w trybie kwalifikowanym, kiedy mamy do czynienia ze zgłoszeniem kaskadowym obejmującym fałszywe alarmy dotyczące wielu obiektów, czyn taki jest zagrożony nawet karą do 15 lat pozbawienia wolności.
1: I tyle w sprawie działania służb, ale w bloku pytań bieżących.

0: No niestety szans na to przynajmniej w tym roku nie ma, w tym i chyba w najbliższym również, ponieważ rząd tłumaczy, że jest trudna sytuacja budżetowa. Ten temat wywołał Klub Polski 2050, który już kilka tygodni temu wniósł do Sejmu właśnie projekt ustawy, który podnosi ten drugi próg podatkowy z obecnych 120 tysięcy do 140 tysięcy. Właśnie po osiągnięciu takiego rocznego dochodu Polska 2050 chce, aby dopiero po osiągnięciu tych 140 tysięcy złotych Polacy płacili 32-procentową stawkę podatku PIT. No i pytał poseł Polski 2050 Kamil Wnuk, właśnie przedstawiciela rządu, o to, czy możliwa jest ta podwyżka drugiego progu podatkowego. Mówił, że jest to ważne zwłaszcza dla klasy średniej, ponieważ coraz więcej jej przedstawicieli wpada w ten drugi próg.
1: Które zarabiają tylko nieco powyżej tej średniej krajowej. W praktyce dotyczy to często policjantów, pielęgniarki, ratowników medycznych czy nauczycieli. Zauważamy ten problem, dlatego Polska 2050 złożyła projekt ustawy zakładający podwyższenie drugiego progu podatkowego przy jednoczesnym wskazaniu podatku cyfrowego jako jednego ze źródeł finansowania takiego rozwiązania. Jeśli ciężko pracujący Polacy mają płacić podatki, to tym bardziej powinni to robić wielkie korporacje technologiczne z innych państw.
0: No a wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi, jak już mówiłem na wstępie, powiedział, że nie ma przestrzeni do podniesienia tego drugiego progu podatkowego. Odpowiedział, że rząd nie pracuje nad jego podwyższeniem. No i dodał, że w najbliższym czasie nie będzie to możliwe.
2: Dlatego, że Polska ma jeden z najwyższych deficytów w Unii Europejskiej i biorąc pod uwagę duże wydatki socjalne i duże wydatki obronne, nie ma przestrzeni do takich działań. Podniesienie progu do 140 tysięcy oznaczałoby ubytek około niecałych 12 miliardów złotych.
0: Ale Polska 2050 chwali się, że wie, skąd wziąć te pieniądze. Właśnie jedna z propozycji to wprowadzenie podatku od big techów, czy tych gigantów cyfrowych. No, inna propozycja to opodatkowanie fundacji rodzinnych. Przewodnicząca tej partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była tu wczoraj w Sejmie, no i nawet apelowała do liderów koalicji rządowej, aby doszło do ich wspólnego spotkania, na którym właśnie mogłaby zostać wypracowana jakaś wspólna propozycja podatkowa, choć oczywiście Polska 2050 chciałaby, aby to było przede wszystkim podniesienie tego drugiego progu podatkowego. On, przypomnę, że został ustanowiony na poziomie 120 tysięcy złotych przez Prawo i Sprawiedliwość przy okazji wprowadzania tak zwanego Polskiego Ładu, a więc było to 4 lata temu. No i od tamtej pory, choć inflacja już sporo wzrosła, bo przecież rządy Prawa i Sprawiedliwości, to skumulowana inflacja 45% nawet, to do tej pory ten drugi próg podatkowy się nie zmienił, a to oznacza, że coraz więcej Polaków w ten drugi próg podatkowy wpada. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w ubiegłym roku były to 2 miliony 400 tysięcy obywateli.
3: Podatki, a wcześniej działanie służb. O tym debatował dziś Sejm. Informacje zebrał dla nas Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję. Ukraina nie planuje przeniesienia szczątków Stepana Bandery do kraju, zapewnia szef ukraińskiego IPN-u Oleksandr Aufiorow. To reakcja na doniesienia polskich mediów, które informowały, że przywódca zbrodniczej organizacji OUNB ma zostać pochowany w panteonie wybitnych Ukraińców. W gronie osób, których szczątki miałyby zostać poddane ekshumacji, nie ma Bandery, mówi Aufiorow. Jest to minimum 11 tysięcy osób, które mogą być ponownie pochowane w Ukrainie. Dlatego prace są prowadzone równolegle w różnych kierunkach. Nie dotyczy to jednak Stepana Bandery. Szef ukraińskiego IPN-u dodał, że przeszkodą w sprowadzeniu szczątków Bandery jest m.in. stanowisko jego rodziny. Polska nie może zaakceptować pomysłów, które prowadziłyby do gloryfikacji Bandery, uważa badaczka rzezi wołyńskiej Ewa Siemaszko.
4: Bo jakkolwiek Bandery nie było w tym czasie na Wołyniu, niemniej jednak cała jego działalność, zanim został uwięziony przez Niemców, zmierzała do tego, żeby wyeliminować biologicznie Polaków z ziem wspólnie zamieszkałych przez Polaków i Ukraińców. A więc jest odpowiedzialny moralnie za ludobójstwo dokonane na Polakach.
3: Z rąk członków organizacji ukraińskich nacjonalistów oraz ukraińskiej powstańczej armii w latach 40. ubiegłego wieku zginęło około 100 tysięcy Polaków, tak wynika z szacunków IPN-u. U podstaw zbrodniczych działań była ideologia czystego etnicznie ukraińskiego państwa, którą propagował.

0: propagował Bandera.
1: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone oraz Iran wznowiły działania zbrojne. Amerykanie zaatakowali irańskie terytorium. Teheran nie pozostał dłużny i ostrzelał amerykańską bazę w Kuwejcie. Szczegóły zna Milena Rashid-Shahab.
2: Naruszenia rozejmu obowiązującego od kwietnia zdarzały się wcześniej. Jednak starcia, do których doszło w nocy i rano, są do tej pory najpoważniejszymi od początku obowiązywania zawieszenia broni. Stany Zjednoczone zaatakowały port w południowym Iranie. Wywołało to działania odwetowe wobec amerykańskiej bazy wojskowej w Kuwejcie. Irański państwowy nadawca IRIB informuje, że walki wybuchły, gdy siły zbrojne Iranu ostrzelały 4 statki, które próbowały przepłynąć cieśninę Ormus i nie reagowały na wezwania do zatrzymania się. Dzisiejsza wymiana ognia stawia pod znakiem zapytania kruche rozmowy pokojowe prowadzone za pośrednictwem Pakistanu. Żadna ze stron nie jest gotowa do kompromisu, zwłaszcza w kwestii cieśniny Ormus i irańskiego programu nuklearnego. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Shahab.
0: Łotwa reaguje na zagrożenie ze strony dronów. W walce z bezzałogowcami mają pomóc specjalne systemy przechwytujące, które zostaną rozmieszczone na granicy. Ich montaż ma się rozpocząć za kilka dni. Więcej w relacji Kamila Zalewskiego.
3: Portal cytuje szefa łotewskiego Centrum Systemów Autonomicznych, majora Modrisa Kairishsa, który przekazał, że wojsko zakończyło testy urządzeń i przygotowuje się do ich rozmieszczenia na granicy. Dodał, że zakończono również pracę nad systemem wież uzbrojonych w działa kalibru 50 mm, działających automatycznie i sterowanych zdalnie. Oprócz czujników akustycznych, Łotysze rozmieścili także taktyczne systemy radarowe oraz kamery optyczne. Całość ma tworzyć wielowarstwową sieć wykrywania. Każdy zespół ma się składać maksymalnie z 4 żołnierzy oraz systemu przechwytywania. Jednostki mają być na tyle mobilne, by zabezpieczać granice Łotwy z Rosją i Białorusią, liczącą ponad 400 kilometrów. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Komisja Europejska nie rezygnuje z gospodarczego nacisku na Rosję. Unijni urzędnicy rozpoczęli w tej sprawie negocjacje z przedstawicielami państw członkowskich. Celem jest opracowanie 21. pakietu sankcji. O tym, jak ten proces będzie wyglądał, opowie Beata Płomecka.
4: Ambasador każdego unijnego kraju przedstawi dziś szefowi gabinetu przewodniczącej komisji propozycję sankcji na Rosję. Te konfesjonały mają pomóc też wysądować, na jakie restrykcje byłaby zgoda we wspólnocie. Rozmowy w sprawie sankcji przyspieszyły, bo nie ma już głównego hamulcowego, czyli Viktora Orbana. Poza tym rosyjska gospodarka coraz bardziej odczuwa sankcje i panuje przekonanie, że to moment, by przykręcić śrubę. Według unijnych dyplomatów w najnowszym pakiecie powinny znaleźć się sankcje na kluczowe firmy z sektora naftowo-gazowego, które generują zyski do budżetu Kremla i finansują wojnę na Ukrainie. Jednym z takich głównych graczy na rynku jest firma Łukoil. Unia Europejska już od dłuższego czasu przymierzała się do sankcji na tę firmę, ale do tej pory nie było jednomyślnej zgody. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Zostajemy w Brukseli. Premier Węgier Peter Modzior rozpoczyna wizytę w Belgii. Dziś spotka się z premierem tego kraju, a także sekretarzem generalnym NATO. Jutro będzie rozmawiał o odblokowaniu unijnych funduszy z szefową Komisji Europejskiej. O szczegółach Piotr Piętka.
5: Sam premier napisał w mediach społecznościowych, że spotka się w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, ale nie wspomina o dacie podpisania porozumienia w sprawie odblokowania pieniędzy. Według informacji, jaką podała w środę rzeczniczka węgierskiego rządu, negocjacje między rządem w Budapeszcie a Komisją Europejską postępują dobrze, ale pozostało do wyjaśnienia kilka technicznych problemów. Spotkanie z Markiem Rutte dotyczyć będzie współpracy w ramach NATO oraz sytuacji bezpieczeństwa w Europie w związku z wojną w Ukrainie i napięciami na wschodniej flance sojuszu. Media europejskie podkreślają, że po zmianie władzy w Budapeszcie nowy rząd Petera Modziora próbuje odbudować relacje z instytucjami unijnymi po latach sporów prowadzonych przez gabinet Viktora Orbana. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Holandia przyjęła unijny pakt migracyjny. Nowe przepisy zatwierdzone przez Senat zaczną obowiązywać 12 czerwca. Aby ułatwić ich wprowadzenie, rząd pracuje nad stworzeniem poza Unią tzw. centrów powrotowych dla nielegalnych migrantów. Szczegóły zna Katarzyna Van Rooyen.
6: Zgodnie z nowymi przepisami zezwolenia tymczasowe zostaną skrócone z 5 do 3 lat. Czas na odwołanie się od decyzji Urzędu Imigracyjnego zostanie skrócony z 4 do 2 tygodni. Osoby pozostające nielegalnie na terenie kraju będą mogły być szybciej deportowane. Utrudnione będzie też sprowadzanie do Holandii rodzin. Organizacje pomagające migrantom pakt krytykują. Centroprawicowy rząd, choć jest zadowolony z decyzji Senatu, obawia się problemów w jego wdrażaniu. Powodem są półroczne zaległości Urzędu Imigracyjnego w rozpatrywaniu wniosków, a także problemy z odsyłaniem migrantów do krajów ich pochodzenia lub innych.

0: innych bezpiecznych państw. Aby kłopotów tych uniknąć, rząd chce razem z Austrią, Grecją, Niemcami i Danią stworzyć tak zwane centra powrotowe poza Unią. Według ekspertów będzie to trudne, gdyż niewiele krajów zgodzi się je utworzyć na swoim terytorium. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Tak ciepło o tej porze roku jeszcze nie było. Zachodnia Europa przygotowuje się na kulminację majowej fali upałów. Ochłodzenie spodziewane jest dopiero w weekend. Informacje w tej sprawie zebrał Stefan Folzer.
2: W Wielkiej Brytanii trwa najgorętszy maj w historii pomiarów. Wczorajsze krótkie ochłodzenie na północy kraju ma szybko ustąpić kolejnemu napływowi gorącego powietrza znad Francji. Po drugiej stronie kanału La Manche fala upałów dotyka coraz większą część atlantyckiego wybrzeża i duże miasta. Pomarańczowy alert przed upałami obejmie dziś 17 francuskich departamentów, w tym Paryż i jego przedmieścia. Temperatury lokalnie mogą osiągnąć nawet 38-39 stopni Celsjusza. Jeszcze cieplej ma być w Hiszpanii, gdzie miejscami temperatury mogą zbliżyć się do 40 stopni. Z kolei we Włoszech w czterech miastach wprowadzono najwyższy czerwony alert przed upałami w Rzymie, Florencji, Turynie i Bolonii. Meteorolodzy wyjaśniają, że wysokie temperatury są związane z tak zwaną kopułą gorąca, czyli zatrzymanego przez wyż gorącego powietrza napływającego z Afryki Północnej. ONZ ostrzega natomiast, że fala upałów jest kolejnym wyraźnym sygnałem postępujących zmian klimatycznych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: No, w magazynie wracamy do Legionowa. Nie może być inaczej. Tam podpisywanie pierwszych umów w ramach unijnego funduszu SAFE. To historyczny moment, tak mówił premier Donald Tusk, który zabrał głos. Posłuchajmy zatem szefa rządu.
4: Nie muszę chyba nikogo przekonywać, chociaż przez długi czas musiałem przekonywać sceptyków, oponentów, malkontentów, różnych maruderów, że te 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko to jest coś absolutnie bez precedensu i że możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj. Te pierwsze, powiedziałbym, no nie symboliczne, bo prawdziwe podpisy pod prawdziwymi umowami, ale to jest właśnie ten start, ten moment, kiedy to wszystko rusza. Pan premier Kosiniak-Kamysz powiedział mi, że właśnie przez najbliższe kilka dni będzie obecny wszędzie tam, gdzie będą podpisywane kolejne umowy. To przedsięwzięcie było niezwykle wymagające, bo my musimy w bardzo szybkim tempie te pieniądze zagospodarować. No i do 30 maja. Zagospodarowaliśmy w tych dużych, kompleksowych 40 umowach 100 miliardów złotych. Tak, patrzę jeszcze na panią minister Sapkowiak, żebym się tylko tu nie pomylił. No, zdajcie sobie sprawę, my parę miesięcy temu zaczęliśmy te już takie organizacyjno-logistyczne przygotowania. Projekt SAFE, który narodził się w Warszawie, ma tak naprawdę roczek. A w tej chwili mówimy o tym, że będziemy mieli podpisanych umów na 100 miliardów złotych do 30 maja, to znaczy do soboty, tak? I cieszę się, że nie będę wymieniał 10 tysięcy firm i wszystkich województw i powiatów, gdzie te firmy się znajdują, ale powiem o tym, co podpisujemy, jeśli chodzi o te duże kontrakty, właśnie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. I to jest Filbiko w Zielonce, Enigma, Krypton Transbit w Warszawie, Media to w Katowicach, w Gdyni Radmor i APS. No, Rosomak, Siemianowice Śląskie, Dezamet, Nowa Dęba i to jest ta słynna amunicja 155 na 13,5 miliarda złotych, tylko Dezamet na amunicję. No wiadomo, Huta Stalowa Wola, WB Elektronik, drony, to w Ożarowie Mazowieckim, Bydgoszcz, Belma, Konieczki pod Częstochową to Maskpol i Jelcz w Laskowicach, Gdańska Remontowa, stocznia w Gdańsku, Shipbuilding. W Kościanie, Celtech, w Tarnowie zakłady mechaniczne, ale też podpisywaliśmy już wcześniej różne umowy. Pamiętacie państwo nasze spotkanie dotyczące Tarczy Wschód? Znowu patrzę na premiera i przypomniał sobie potwora z Tarnowa. Jedno z absolutnie kluczowych naszych przedsięwzięć i powodów do dumy. W sumie, jak powiedziałem, 180 miliardów, które przekłada się

0: na polskie bezpieczeństwo i jestem przekonany powodzenie polskich firm, polskiej myśli technologicznej. Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Czy nie szkoda tych pieniędzy, można by je wydać na co innego. Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Że dlaczego w czasie pokoju mamy wydawać tak duże pieniądze. Jedna odpowiedź i ona pada często i jest prawdziwa, chociaż może już niektórych znużyła. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny. Im więcej wydamy i im mądrzej wydamy te środki, nasze budżetowe, europejskie, no, coraz częściej także prywatne, im lepiej je wykorzystamy w czasie pokoju, tym mniej prawdopodobny jest ten czarny scenariusz. Im Polska będzie lepiej przygotowana do obrony, im bardziej przeciwnik, potencjalny agresor będzie świadomy, czym dysponujemy, tym dłużej będzie się zastanawiał, zanim podejmie agresywne kroki wobec Polski. I to jest prawdziwa odpowiedź. Ale jest też druga odpowiedź. Bo ta prawda nie jest do końca tak różowa. To znaczy, to nie jest tak, że my mamy czas pokoju, w którym możemy spokojnie inwestować pieniądze w naszą obronność, żeby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń. Bo te zagrożenia i złe zdarzenia, one są niestety naszą codziennością. Jesteśmy w dowództwie komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Dobrze powiedziałem, nie? To jest najbardziej skomplikowana nazwa chyba, jaką musiałem zapamiętać. No właśnie patrzę na pana generała Molendę i te dane, jakie od niego otrzymałem, one mówią same za siebie, jeśli mówimy tylko o cyberprzestrzeni i o obronie cyberprzestrzeni. Nie ma wojny, jest pokój. I mamy do czynienia, jeśli chodzi o ataki w cyberprzestrzeni, próbę dezorganizacji pracy w cyberprzestrzeni. Tylko jeśli chodzi o tę przestrzeń, za którą odpowiada Ministerstwo Obrony Narodowej. To mamy 4 miliony w ciągu roku ataków. 4 miliony. 11 tysięcy dziennie. One się składają na grubo ponad 4 tysiące poważnych incydentów, z których może naprawdę zrobić się dramat. I dzisiaj mogę powiedzieć, że naprawdę możemy pochwalić się skutecznością i tu jeszcze raz niskie ukłony pod adresem pana generała, pańskich podwładnych tutaj w Legionowie i nie tylko. Mamy w sumie 6 tysięcy mniej więcej żołnierzy zaangażowanych w obronę cyberprzestrzeni w całej Polsce. No, chyba mniej więcej Armia Litwy tyle liczy. Także to daje wyobrażenie o tym, o jak ważnych sprawach mówimy, które dzieją się tu i teraz, a nie są abstrakcją na przyszłość. I te pieniądze z SAFE, nie tylko oczywiście, ale mają także służyć wzmocnieniu tych naszych możliwości, które dają nam poczucie bezpieczeństwa teraz w czasie pokoju. Bo właśnie ta podskórna wojna, byliśmy przecież ofiarami już i sabotażu, i prowokacji dronowej, ale mało kto wie, że ta podskórna wojna, ta agresja głównie płynąca z Rosji, ze wschodu, to już jest od dłuższego czasu codziennością polskiej armii i dlatego pamiętajmy o tym, tu zwracam się do cywilnej części naszego narodu, że dzisiaj służba polskiego wojska to jest służba całodobowa, która nie w abstrakcji, tylko w rzeczywistości broni nasz kraj.
1: Wcześniej wypadałoby wybrać jakiś kierunek, gdzie wybierzemy się na wakacje. Czerwiec tuż, a zatem, drodzy Państwo, warto rozłożyć atlas świata albo spojrzeć na globus i znaleźć coś dla siebie. Katarzyna Turosieńska, Polska Izba Turystyki, jest moim gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Katarzyno, sytuacja wygląda bardzo ciekawie, jeżeli spojrzymy na oferty i jeżeli ktoś się przyzwyczaił do tego, że sprawdzi sobie ofertę w poniedziałek, a decyzję z zakupem odłoży sobie na środę, piątek albo kolejny tydzień, to może się niemile rozczarować, bo te ceny cały czas się zmieniają. I tutaj pojawia się taki mechanizm, który nazywa się dynamicznym pakietowaniem. Ja jako konsument chciałbym zrozumieć, o co w tym mechanizmie chodzi, jak na tym mechanizmie mogę skorzystać, ale też w jaki sposób mogę przepłacić.
2: Jest to bardzo ciekawy mechanizm, który pozwala na samodzielne wybieranie wycieczki skrojonej na miarę. Mhm. Czyli dany konsument może wklikać sobie w system, jest ich już sporo na polskim rynku, więc wybór jest ogromny. I możemy wybrać

0: dany kierunek, możemy zasugerować, że chcemy mieszkać w hotelu tylko dla dorosłych, 100 metrów od plaży, ale jednocześnie w centrum miasta, aby lotnisko było nie dalej niż 20 kilometrów i podjechał po nas transport, który nas dowiezie do owego hotelu, a w hotelu chcemy mieć tylko śniadania. Wpisujemy to, możemy wpisać daty również, w których chcemy polecieć i lotnisko, z którego chcemy wylecieć w Polsce. Klikamy i w ciągu kilkunastu sekund mamy mnóstwo ofert, które są dopasowane do naszych potrzeb.
1: I faktycznie to tak działa? Czy jeżeli ktoś jest bardzo wybredny i nawymyśla tam zaznaczając poszczególne oferty, to wyskoczy komunikat, nie mamy niczego ciekawego dla pani, pana?
0: Jeszcze mi się nie zdarzyło, a korzystam z tego systemu bardzo często. Natomiast oczywiście tych ofert może być tysiące, a może być tylko 50 na przykład, jeśli wymyślimy coś naprawdę skrojonego do milimetra. Natomiast jest to na pewno bardzo ciekawe dla tych, którzy nie mają czasu na przykład, żeby pójść i konsultować swoją wycieczkę w biurze podróży bezpośrednio, ale też jeśli właśnie wpada nam jakiś pomysł albo dowiadujemy się od szefa, że mamy 5 dni wolnego gratis i w tym czasie chcemy coś szybko znaleźć, możemy to zrobić nawet jadąc autobusem czy czekając w kolejce.
1: Bardzo ciekawy sposób. Ja się tak zastanawiam, ile to kosztuje. To znaczy, czy tutaj różnice mogą być znaczne, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli wybierzemy niestandardowy początek albo koniec naszego pobytu, albo będą tam jakieś szczególne zapotrzebowania z naszej strony, no to tutaj ta cena może znacznie odbiegać od tej ceny bazowej.
0: Trzeba pamiętać, że to wszystko jest dostosowane do na przykład siatki połączeń, czyli niektóre linie startują rano, inne wieczorem, w zależności od miast, dostępność miejsc w hotelach, dynamiczne pakietowanie, sytuacja zmienną jest, również zmienia się cena. Proszę pamiętać, że jeżeli oglądamy dany pakiet skrojony na miarę w poniedziałek, to już w środę może on być droższy, ale może być też tańszy. To jest loteria.
1: No właśnie, wspomniała pani o siatce połączeń, a tutaj nas niektórzy straszą, szczególnie za granicą. W Polsce raczej takiej paniki nie ma, że może brakować paliwa lotniczego, że te podróże mogą być znacznie droższe, że mogą niektóre kierunki być odwołane z dnia na dzień. Ci, którzy byli w marcu, na przełomie lutego i marca na Bliskim Wschodzie, doskonale wiedzą, o czym mówimy. Czy faktycznie ta sytuacja geopolityczna mocno namieszała w branży, w planowaniu i możemy powiedzieć, że przez to ten sezon będzie zupełnie inny niż 2025.
0: Rzeczywiście początkowo było duże zamieszanie, ponieważ branża turystyczna reaguje na wszelkie zmiany, a już te geopolityczne mają ogromne znaczenie. Natomiast firmy, szczególnie te duże, nauczyły się w czasie COVID-u, jak radzić sobie właśnie z takimi nieprzewidzialnymi sytuacjami. No i wprowadziły bardzo poważny proces dywersyfikacji. Więc jeśli odpadają nam jakieś kierunki, to szybciutko uzupełniane są innymi kierunkami. Nie mówię tu już o destynacjach, oboje nie przepadamy za tym słowem.
1: To prawda.
0: Ale faktycznie branża nie lubi pustki, więc przy początkowym zamieszaniu i oczywiście tutaj mam na myśli te huby przesiadkowe, które zostały wykluczone i na przykład te dalsze kierunki azjatyckie stały pod znakiem zapytania. Na szczęście wszystko wróciło do normy. Firmy odnalazły inne możliwości. Na przykład Stambuł stał się takim miejscem do przesiadek na kierunki azjatyckie i ponownie ruszyła bardzo dynamiczna sprzedaż.
1: Dużo słów na D, dynamiczna sprzedaż, dywersyfikacja, destynacja. No właśnie, nie lubimy tego słowa. Dobrze, że pani o tym powiedziała, więc powiedzmy o kierunkach. Jakie kierunki są w tym roku najpopularniejsze i czy ta mapa, gdybyśmy taką, no akurat w radiu nie możemy zrobić infografiki, ale gdybyśmy zaznaczyli takie punkty na mapie, czy one mocno by odbiegały od tego, co było rok temu, dwa lata temu?
0: Postaram się mówić dosyć obrazowo i przede wszystkim...
1: Wyobrażamy sobie mapę w takim razie.
0: Do naszych łask wraca Europa. Europa Zachodnia, Europa Południowa. Bardzo dużo rezerwacji jest na Hiszpanię, Grecję, Maltę, Włochy. Oczywiście przy pierwszym takim zawahaniu dotyczącym Egiptu i Turcji te kierunki znowu są bardzo popularne, ponieważ one dają...

0: mają dobrą jakość do ceny. I te kraje naprawdę wyspecjalizowały się w obsłudze turystów, a my jako Polacy uwielbiamy i nigdy raczej się nie zawodzimy na tych kierunkach.
1: Jest drożej w porównaniu z ubiegłym rokiem? No bo doskonale wiemy, że ropa naftowa, przed chwilą nawet wspominałem, $94 za baryłkę. Nikt w tamtym roku nie przewidywał, że może być taka zmiana. To oczywiście wpływa na koszt transportu, a co za tym idzie, również na cenę końcową imprezy turystycznej.
0: Natomiast nie widzimy drastycznych wzrostów cen właśnie na rynku turystycznym. Istnieje bardzo duża konkurencja w tym momencie, więc firmy nie podnoszą jakby w zbyt dużym stopniu tych cen. Wszystko jest jakby na takim bardzo podobnym do ubiegłorocznego poziomie.
1: A zatem konkurencja po raz kolejny się oczywiście przydaje. Ja też jestem ciekawy, czy coś się zmienia w ofertach. Czy jakieś oferty szczególnie tutaj się zmieniają, jeżeli chodzi, nie wiem, o standard hotelu albo o dodatkowe usługi, czy też wycieczki fakultatywne. Jak to jest z nami, polskimi turystami dzisiaj?
0: My jesteśmy coraz bardziej świadomymi turystami. To nie jest już tylko taki bezwiedny wylot i leżenie na plaży. My mamy już coraz szersze potrzeby. Chcemy doświadczać. Bardzo lubimy też przebywać z lokalsami, ponieważ oni dają nam i dodatkowe emocje, i współbiesiadowanie, na przykład w konsumpcji lokalnych potraw, wejście w tradycje lokalsów. To jest coś, co daje nam taki wyróżnik i niesamowite wspomnienia, ale też coraz częściej zaczynamy myśleć o ekologii, czyli all inclusive to już nie jest do końca to, czego my oczekujemy, i ta obfitość stołów nie jest na pierwszym miejscu, a raczej zwracamy uwagę właśnie, czy to jest produkt lokalny, czy on przebył krótką drogę z pola na stół, czy to jedzenie się nie marnuje. Coraz bardziej zwracamy też na to uwagę i lubimy łączyć wypoczynek z pracą, czyli workation wraca, a raczej pracę z wypoczynkiem.
1: Może... Czyli co, zabieramy laptopa na wakacje?
0: Patrzymy na to, gdzie możemy sobie polecieć i pracować, a dzięki temu spędzić więcej czasu w tym miejscu poza domem.
1: Czyli taki sposób. Czyli rozumiem, że możemy zamiast na tydzień polecieć sobie na 2 tygodnie, jakoś to sobie rozbić.
0: Na 3 albo na miesiąc.
1: I praca zdalna na Malediwach na przykład.
0: I jest to dzisiaj możliwe.
1: Proszę bardzo. Znowu ta cyfryzacja, od której zaczęliśmy dzisiaj magazyn Saldo. W takim razie ja też jestem ciekawy, bo oczywiście rynek turystyczny się zmienia z roku na rok i ja jeszcze pamiętam, jak 17 lat temu Last Minute święciło triumfy i często ludzie zastanawiali się, a nawet licytowali między sobą, w jak krótkim terminie przed wylotem udało im się zdobyć fajną ofertę i polecieli w miejsce, o którym nawet nie myśleli jeszcze kilka dni wcześniej. Tego typu oferty jeszcze żyją? One są atrakcyjne?
0: Zdarzają się, ale bardziej myślę tutaj pod kątem tego, że podejmujemy decyzję na ostatnią chwilę. To znaczy nie polujemy już na lasty, tylko zwlekamy, bo właśnie może znowu się coś na świecie wydarzy. Może wybuchnie nam wulkan lub jakaś kolejna epidemia. Stąd jest ta nasza zwłoka. Natomiast raczej nie czekamy na jakieś szałowe oferty cenowe.
1: I to ma sens. I tak się zastanawiam, czy przypadkiem po tych doświadczeniach z przełomu lutego i marca faktycznie wiele osób nie czeka na ostatnią chwilę, no bo rzeczywiście ta rzeczywistość w geopolityce mocno się zmienia. No i pewien stres z zamawianiem wycieczek z dużym wyprzedzeniem, no może być.
0: Zatem, aby uniknąć stresu, warto się ubezpieczyć, czyli wybrać wcześniej ulubiony kierunek jeszcze za rozsądną cenę i po prostu wykupić odpowiedni pakiet ubezpieczenia, który nam zapewni na przykład kwotę, którą zachowamy w razie rezygnacji z danej wycieczki?
1: My tutaj o dalekich kierunkach, ale przecież w Polskiej Izbie Turystyki zajmujecie się również wyjazdami wewnątrzkrajowymi. Tak się zastanawiam, na jaki sezon może liczyć Bałtyk, nasze polskie morze. Wiemy, że z tą pogodą różnie bywa i niektórzy są mocno zniechęceni.

0: kiedy faktycznie trafili na turnus w deszczu, ale jak to wygląda dzisiaj?
1: W Polsce może być to rekordowy sezon.
0: Naprawdę?
1: Oczywiście. No właśnie dlatego, że nasz kraj jest przewidywalny i w sytuacji, kiedy na świecie jest dużo niebezpieczeństw, my upatrujemy to, co jest najbliżej nas, jako łatwe do osiągnięcia, no i właśnie przewidywalne w tym swoim bezpieczeństwie. Czyli jeśli nawet wyjedziemy 200, 300, 400 kilometrów od domu, no to jesteśmy w stanie bardzo szybko do niego wrócić. Jeśli nie transportem kołowym, to pociągiem, tutaj są różne możliwości. Należy też spojrzeć na przyjazdy naszych zagranicznych turystów do Polski i tutaj dynamika jest bardzo ciekawa, ponieważ poza naszymi sąsiadami, czyli Niemcami, Litwinami, Czechami, Słowakami, bardzo dużo zaczyna przyjeżdżać Włochów. Oni
0: Włosi
1: widzą...
0: nad polskie morze.
1: Tak, ponieważ podczas już tych gorących miesięcy tam nie da się wręcz wytrzymać. Włosi szukają kierunków, które spełnią ich wymagania, czyli będą miały hotele o wysokim standardzie, będzie tam przeszkolona i świetna obsługa, będą cudowne kulinaria, zabytki i temperatura, która będzie przynajmniej o kilkanaście stopni niższa niż we Włoszech. I my jesteśmy doskonałym miejscem do tego, żeby to wszystko spełnić.
0: A to chyba jest termin na tego typu wakacje. Zaraz, jak to się nazywało? Coolcation?
1: Coolcation, jak najbardziej. I myślę, że Polska może być liderem, jeśli chodzi o zwabianie turystów z Europy Południowej i Zachodniej.
0: Miejmy nadzieję, że te temperatury są takie optymalne, bo jeżeli będzie postępowała taka moda, to nas Finlandia wyprzedzi w wakacyjnym kierunku. No ale dobrze, w takim razie, skoro już wiemy o tym, że Polska staje się coraz popularniejsza wśród obcokrajowców, to ja nie mogę nie zapytać o sytuację na Podhalu, bo przecież słyszeliśmy, rozmawialiśmy nawet w tym studiu o tym, że goście z Bliskiego Wschodu bardzo często przylatują do Zakopanego i pokochali to miejsce. Cieszymy się z ich wizyt, zostawiają tutaj bardzo dużo pieniędzy podobno. Czy ta sytuacja geopolityczna i te problemy z lotami nie zaburzyły tutaj rozwoju tego typu turystyki i orientacji właśnie na takich gości?
1: Nawet rozmawiałam na ten temat ostatnio z kolegą, prezesem oddziału małopolskiego i faktycznie dostrzegali na początku spadek turystów z tamtych regionów, natomiast już znowu to zaczyna nabierać swojej dynamiki i, no i ci turyści wracają. To jest jednak taki klient, który pokochał nasze polskie Tatry.
0: Jest jeszcze taka część turystyki, którą ciężko ubrać w jakieś dane statystyczne, bo to jest część, która wykuwa się w głowach konsumentów. Oni na przykład podejmują decyzję, dobrze, wsiadamy w swój samochód, sami organizujemy sobie wszystko, wykupujemy nocleg na przykład w Chorwacji albo we Włoszech, no i jedziemy z rodziną. Czy to jest nadal istotna część konkurencji dla zorganizowanej turystyki w Polsce?
1: Raczej nie traktowałabym tego w kategorii konkurencji, co właśnie, jak pan redaktor wspomniał, kategoria wymykająca się danym statystycznym, bo jakby nie jesteśmy w stanie tych turystów w jakiś sposób sklasyfikować i ubrać w słupki. Natomiast z pewnością są jeszcze tacy turyści, którzy lubią organizować coś na własną rękę i wybierają ich zdaniem taką bardzo dużą niezależność. Należy jednak pamiętać, że nawet robiąc sobie wyprawy indywidualnie, to jednak uczestniczymy w tym zorganizowanym ruchu turystycznym, bo przecież korzystamy z kulinariów, korzystamy z dróg i autostrad, które często za granicą są płatne. Wchodzimy do muzeów, do różnego rodzaju instytucji, które też są w tym systemie turystycznym. Więc mimo wszystko, nawet jeśli jedziemy sami, wchodzimy w turystykę zorganizowaną, czy tego chcemy, czy też nie.
0: To jeszcze tak powracając do turystyki krajowej, tak się utarło, że jeśli lato, to morze, ewentualnie jeziora, jeśli zima, to góry. A cała reszta Polski to co? Ja wiem, że pani reprezentuje...

0: Prokuratura Okręgowa na Pradze, no ale też Prokuratura Krajowa, tak? Także mogę obiecać, że naprawdę codziennie taki sztab, grupa zadaniowa w tym temacie się spotyka. To są policjanci, najlepsi specjaliści. Głównie mówię tutaj o takiej kluczowej roli Centralnego Biura Zwalczającego Cyberprzestępczość, ale także policjantów Komendy Głównej, Biur Kryminalnych, Biur Łączności, Sztabu Policji, Zakrojone Działania też Komendy Stołecznej Policji, bo większość tych zdarzeń miała miejsce w Warszawie, ale nie tylko. Więc ta praca naprawdę codziennie trwa i tutaj wbrew, powiem co niektórym doniesieniom, mogę też powiedzieć, że od początku tak naprawdę, kiedy zorientowaliśmy się, że jest to, no, można powiedzieć, taka akcja zakrojona na dużą skalę, mówimy tutaj też o kaskadowych zawiadomieniach, czyli takich, które docierają do wielu instytucji. Od początku ta grupa zadaniowa codziennie się spotykała, mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością, bo też uczestniczyłem w niektórych spotkaniach i było to często również o północy. Ta praca przyniosła już te pierwsze efekty w postaci osób zatrzymanych. Mówimy tutaj o dosyć młodych, ale jednak dojrzałych już też osobach, które świadomie popełniały tego typu przestępstwa, bo cały czas mówimy o przestępstwie. To jest czyn zagrożony karą nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Więc tutaj bym troszeczkę prosił wszystkich słuchaczy i wszystkich, którzy interesują się tą sprawą, o danie nam troszeczkę czasu, żeby te efekty były jeszcze lepsze. Jeżeli mówimy o tych osobach, są to 3-miesięczne areszty, czyli te materiał dowodowy, no, był na tyle mocny, żeby tym osobom prokurator przedstawił pierwsze zarzuty. Natomiast jest wiele wątków w tej sprawie. Nie chciałbym bardzo szeroko ich poruszać, ale dotyczą także tych zawiadomień właśnie, które miały miejsce od połowy maja, tak? Bo mówimy tutaj o tych zdarzeniach, które dotyczyły siedzib niektórych telewizji. Mówimy też o innych instytucjach publicznych. Tego jest naprawdę bardzo dużo i też powiedzmy, że nie jest to tak naprawdę niestety nic nowego, bo w poprzednich latach też takie zawiadomienia się zdarzały. Natomiast no, w tym przypadku myślę, że troszeczkę zbyt duża, nazwę to, pesymistyczna opinia wielu osób, które chyba są zainteresowane tym, żeby nagłośnić tą sprawę, no, spowodowała to, że to postępowanie jest naprawdę bardzo trudne i dlatego ta cisza troszeczkę jest nam potrzebna też, żeby mówić o tym, że te efekty będą, a obiecuję, że będą, znając szczegóły postępowań.
1: Sprawa stała się polityczna siłą rzeczy. Dzisiaj również sprawą zajmowali się politycy w Sejmie. Krótka debata, wymiana pytań i odpowiedzi. Posłowie pytali wiceministra spraw wewnętrznych i administracji o szczegóły tego śledztwa, tego postępowania, tych działań służb w tej sprawie. No i pojawia się ten argument, że coś zaczęło się dziać dopiero wtedy, kiedy ten fałszywy alarm dotyczył mieszkania bliskiej osoby prezydenta Karola Nawrockiego, że wcześniej nic się nie działo, sugerując tutaj albo wprost oskarżając służby o opieszałość.
0: Jeszcze raz wrócę do daty 13 maja. Od tego czasu naprawdę bardzo intensywnie działaliśmy w tym temacie. Akurat ta interwencja pojawiła się znacznie później, tak? Więc absolutnie podkreślę, że my jesteśmy totalnie apolityczni. Policja nie jest żadnego ministra, chociaż nadzór cywilny, oczywiście minister spraw wewnętrznych nad policją ma. Pan minister również, no myślę, że jest w trudnej sytuacji, bo on również nie może udzielać informacji na temat prowadzonych śledztw i dochodzeń, postępowań tak naprawdę. Nawet jeżeli ma jakąś wiedzę, to ma tą wiedzę na takim poziomie, o którym ja dzisiaj mówię, że możemy obiecać, że w najbliższym czasie ta sprawa znajdzie, myślę, że końcowe rozwiązanie, chociaż też podkreślę jedną kwestię. Codziennie, naprawdę codziennie otrzymujemy jako policja fałszywe zawiadomienia. Czasami też są to zawiadomienia, które no niestety potwierdzają się, tak? Czyli wyglądają na fałszywe, a jednak na miejscu okazuje się, że była osoba potrzebująca naszej pomocy. Za chwilę mogę przedstawić dane dotyczące tych zjawisk. Tutaj w samym internecie, w przestrzeni social mediów, w szeroko pojętej, tak można powiedzieć, cyberprzestrzeni, tych zagrożeń jest bardzo dużo. Dzisiejsza odprawa to 9 takich zawiadomień. W 5 były one potwierdzone. 3 osoby to były osoby małoletnie. I w wielu przypadkach kończy się to hospitalizacją tych osób, więc my absolutnie podczas żadnej interwencji, która jest zgłoszeniem alarmowym, nie możemy jej zlekceważyć. Tak, nawet właśnie, jeżeli mówimy o interwencjach, które się powtarzają.
1: To wszystko, te wszystkie informacje, to, co się wydarzyło w tych ostatnich dniach, było bardzo

0: niepokojące. Rozmawialiśmy z różnymi ekspertami od bezpieczeństwa tego wewnętrznego, także zastanawiając się, czy to był głupi żart, czy to może była jakaś inspiracja ze wschodu, jakaś akcja dezinformacyjna, sabotaż. Wiele było hipotez na ten temat. Ale myślę sobie o tym, że jedną z najpoważniejszych konsekwencji takiego działania może być to, że ktoś, kto odbiera telefon albo taką informację, a jest w mundurze policjanta albo strażaka, po tym, co się wydarzyło w ostatnich dniach, może się chociaż na chwilę zawahać, czy podjąć taką interwencję, czy nie, żeby ewentualnie nie narażać się na te konsekwencje, o których rozmawiamy teraz. To jest chyba jedna z największych konsekwencji tego, co się w ostatnich dniach wydarzyło i na to policjanci ani strażacy nie mogą sobie pozwolić, bo na chwilę zawahania w sytuacji kryzysowej nie ma czasu, bo to jest kwestia rzeczywiście życia i śmierci.
1: Tak, to są bardzo często nawet sekundy, ale głównie minuty. Te wszystkie pilne interwencje zawsze będą wymagać naszej szybkiej reakcji. Staramy się oczywiście przy tego typu zdarzeniach kierować policjantów chociażby wyposażonych w kamery nasobne, tak żeby tu wszystko było jasne. Nie zawsze jest taka możliwość. Jeżeli chodzi o działania Straży Pożarnej, też to są służby, które mają podobne tak naprawdę zadania, jak my, czasami nawet muszą być wcześniej.

0: lotnisku w Libanie. Na miejscu jest Milena Rashid-Szehab. Bardzo dziękuję za relację.
1: To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów. Informację potwierdził stacji TVN24 premier Donald Tusk. Szef rządu zapowiedział, że będą kolejne zatrzymania. Nie zdradził, czy nowa zatrzymana osoba ma związek z alarmem w domu matki prezydenta Nawrockiego. Wcześniej w sprawie fałszywych alarmów zatrzymano trzech młodych mężczyzn. Poznali się w internecie, nigdy nie spotkali osobiście, ale stworzyli prężnie działającą grupę przestępczą. Wrócimy do nowych doniesień w tej sprawie w kolejnych informacjach. Teraz unijny program SAFE i pierwsze podpisane umowy. Za nami uroczystość w Legionowie. Tam zatwierdzono 4 kontrakty dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Teraz podpisywane są umowy w Agencji Uzbrojenia w Warszawie. W najbliższych dniach będą kolejne, mówi pełnomocniczka rządu do spraw unijnego programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: W ciągu najbliższych 3 dni podpiszemy ponad 50 umów z polskimi firmami na dostawę sprzętu. Ale cała historia nie skończy się 30 maja, bo od 31 maja dalej kontraktujemy sprzęt. Tylko zgodnie z rozporządzeniem SAFE w formule wspólnych zakupów.
2: Polska w ramach SAFE otrzyma ponad 180 miliardów złotych w formie tanich pożyczek. Pieniądze pójdą na wzmocnienie bezpieczeństwa militarnego. Ma być więcej zamówień dla polskich fabryk i nowe miejsca pracy. Groźny wypadek z udziałem amerykańskich wojskowych. 8 żołnierzy US Army zostało rannych na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim. Na prostym odcinku drogi przewróciła się wojskowa ciężarówka.
4: Na miejscu wyzwania znajdowało się łącznie 8 poszkodowanych, w tym jeden w stanie ciężkim, który został przekazany na pokład LPR, 6 w stanie stabilnym, którzy zostali przewiezieni do szpitala oraz ostatni z grupy poszkodowanych, który po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych pozostał w miejscu wyzwania, gdyż nie wyraził zgody na transport do szpitala.
2: Mówiła Natalia Dorochowicz z pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Okoliczności wypadku nie są jeszcze znane. Jutro w samo południe znamy godzinę polsko-polskiego boju w tenisowym French Open. Na korcie Rolanda Garrosa zmierzą się Iga Świątek i Magda Linet. Linet awansowała do trzeciej rundy, pokonując groźną dla Igi rywalkę Jelenę Ostapenko. Przed meczem z Igą Magda jest spokojna.
5: Wyjdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji, no bo wiadomo, że Iga jest tutaj dużo bardziej utytułowana. Mączka to jej nawierzchnia, nie moja. I będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć za życie, chociaż trochę. Na tej mączce. No zobaczymy, jak to będzie.
2: I tak mówiła nam Magda Linet. Mecz z Igą Świątek jutro o 12 na korcie centralnym. To wyjątkowe widowisko. Mecz Świątek-Linet będzie 8 polskim pojedynkiem singlowym w historii tenisowych wielkich szlemów, ale pierwszym w stolicy Francji. Zapowiedzią ogromnych sportowych emocji kończymy informację o 14.30. Następne punktualnie o 15.00. Zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk. Dziękuję za wspólnie spędzone południe. Do usłyszenia.
0: Jest godzina 14.33.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: W którym teraz zastanowimy się, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych na kilka miesięcy przed ważnymi, uzupełniającymi wyborami.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Z nami pani Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy. Dzień dobry, witamy w Polskim Radiu 24.
6: Dzień dobry.
0: O tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, w Białym Domu i na szczytach amerykańskiej władzy porozmawiamy, bo efekty tego czujemy, widzimy i doświadczamy tych efektów na co dzień, chociażby ostatnio w związku z tym chaosem informacyjnym i decyzyjnym wokół obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Z czego ten chaos mógł wynikać? Czy z tej ostrej rywalizacji w otoczeniu prezydenta Trumpa o wpływy na decyzje i na postępowanie amerykańskiego prezydenta?
6: Zdecydowanie tak. Donald Trump zarządza przez chaos. On w ten sposób zarządzał, prowadząc swoją firmę. Nauczył się tego od swojego ojca, dewelopera, bo uważa, że w ten sposób może osiągnąć najlepsze rezultaty, jeśli poszczególne frakcje będą ze sobą rywalizować. Polska przez przypadek stała się ofiarą tej rywalizacji, ale tutaj też ścierają się dwa podejścia. Podejście takie długoterminowe, realizacja jakiejś długoterminowej polityki czy strategii i podejście krótkoterminowe, bardzo charakterystyczne dla amerykańskiego prezydenta.

0: który chce zwyciężać właściwie każdego dnia, który traktuje każdy kolejny dzień jak szansę do odniesienia krótkoterminowego zwycięstwa, przede wszystkim politycznego bardziej niż strategicznego. I tutaj te dwa podejścia bardzo mocno się starły, bo z jednej strony mamy taką decyzję strategiczną o tym, że Stany Zjednoczone będą zmniejszać swoje zaangażowanie w Europie. Mówił o tym Pete Hegseth w zeszłym roku podczas pierwszej wizyty w Europie. Napisano to też w strategii bezpieczeństwa.
1: Strategii bezpieczeństwa, tak.
0: I teraz Donald Trump zmienił tę decyzję długoterminową, kierując się przede wszystkim korzyściami politycznymi w krótkim terminie.
1: Kto tak naprawdę ma największy wpływ na to, jakie decyzje podejmuje prezydent Trump? Bo obserwujemy rzeczywiście, że wokół niego są ci najwięksi. Pete Hegseth, wymieniony przez panią wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, J.D. Vance, który także zabierał głos w czasie tej dyskusji o amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. No jest jeszcze Marco Rubio, sekretarz stanu. Czy oni ze sobą rywalizują o to, kto być może przejmie polityczną schedę po prezydencie Donaldzie Trumpie, kiedy on już ostatecznie zejdzie z politycznej sceny, na co mogłaby wskazywać ta jego druga i zgodnie z amerykańskim prawem ostatnia kadencja na stanowisku prezydenta?
0: To prawda, Donald Trump w ten sposób próbuje wyłonić swojego następcę, dziedzica trumpizmu, bo amerykański prezydent liczy na to, że jego podejście do polityki, jego sposób patrzenia na świat przetrwa jego odejście z urzędu prezydenta i kto przyjdzie po nim, będzie to osoba, która zdobędzie jego błogosławieństwo. Więc w ten sposób trochę rozgrywa tych polityków między sobą, żeby sprawdzić, kto jest takim potencjalnym najlepszym dziedzicą. Zresztą bardzo otwarcie pyta, czy darczyńcy Partii Republikańskiej wolą Marco Rubio, czy J.D. Vance'a, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Każdy z nich prezentuje nieco inne podejście, ale osobą, która podejmuje wszystkie decyzje, jest Donald Trump. Donald Trump jest też taką osobą, która nie da sobie narzucić decyzji i wszyscy, niezależnie od tego, kto jest tym członkiem rządu, wszyscy podkreślają, że ostateczna decyzja należy do prezydenta, niezależnie od realizowanych przez nich polityk. Tak było z Pete'em Hegsethem, który realizował politykę wycofania Stanów Zjednoczonych z Europy, ale przyszedł Donald Trump i powiedział, że jego cele krótkoterminowe, polityczne są inne i napisał o tym, że wyśle do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Pamiętajmy, że w otoczeniu Donalda Trumpa jest też Suzy Wiles, szefowa personelu, która raczej stara się go hamować. Więc kiedy widzimy Donalda Trumpa przyhamowanego czy jakoś rozważającego swoje decyzje, to wtedy jest zasługa Suzy Wiles. Natomiast J.D. Vance prezentuje takie skrzydło izolacjonistyczne. On nie chce, żeby Stany Zjednoczone angażowały się za granicą. Marco Rubio z kolei jest takim jastrzębiem politycznym. On był neokonserwatystą, więc on wywodzi się z takiego podejścia, gdzie te interwencje Stanów Zjednoczonych za granicą były usprawiedliwiane i on doskonale się orientuje też w takiej klasycznej dyplomacji. Więc to są bardzo różne podejścia, trochę też dostosowane do tego, że Donald Trump chce sprawdzić wszystkie narzędzia, które dadzą mu potencjalnie najlepszy rezultat. I wydaje mi się, że przez ten sposób trzeba na to patrzeć, że dla niego poszczególne osoby to są potencjalne, różne narzędzia prowadzące do tego samego celu, a cel jest zawsze tylko jeden, maksymalne zwycięstwo Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa.
1: Buldogi rywalizują, walczą ze sobą pod dywanem. Czy to, co obserwujemy teraz, to jest ten moment, kiedy spod tego dywanu ta walka trochę się wymknęła i czy to ma związek z tymi doniesieniami, informacjami, sugestiami dotyczącymi gorszego stanu zdrowia i gorszej kondycji prezydenta Donalda Trumpa?
0: Wydaje się, że tak, że to jest pierwszy raz, kiedy tak otwarcie spekuluje na temat stanu zdrowia prezydenta Trumpa. Do tej pory to były takie raczej niewinne żarciki, na przykład o tej przypudrowanej dłoni, że ma tutaj jakąś plamę na dłoni, którą zasłania podkładem. Więc do tej pory to były żarty. Teraz zaczęła się dyskusja dość na poważnie i pamiętajmy, że Donald Trump wygrał wybory, bo przeciwstawiał się słabemu, już starszemu Joe Bidenowi i on był postrzegany jako ten kandydat, który jest dużo bardziej witalny, dużo bardziej żywy, ale okazuje się, że metryka jest nieubłagalna. On w tym roku kończy 80 lat, więc pojawiają się znaki zapytania co do jego zdrowia, co do jego sprawności także intelektualnej, zwłaszcza po takich niefrasobliwych wpisach, jak o tym, że zniszczy cywilizację, czy wysadzi chociażby Oman, wczoraj o tym powiedział, którego Stany Zjednoczone uważały do tej pory zwykle za swojego sojusznika, więc tego typu podejście budzi pewne kontrowersje i budzi obawy o to, jak Donald Trump przez kolejne lata prezydentury będzie sobie radził. No i to podgrzewa oczywiście walkę o władzę, walkę o to, kto faktycznie Donalda Trumpa zastąpi. Oczywiście zgodnie z konstytucją potencjalnie zastąpi

0: go J.D. Vance, ale wydaje się, że Marco Rubio póki co nie odpuszcza walki o tą prezydenturę, czy walki o bycie kandydatem i dziedzicem Donalda Trumpa politycznym, więc może być ciekawie w nadchodzących miesiącach, zwłaszcza po wyborach połówkowych, kiedy już będziemy wiedzieć, czy Donald Trump zachowa pełnię władzy, czy straci ją na rzecz demokratów.
1: Jak się wpisuje w to ten proces i też wynik badań okresowych prezydenta Trumpa, który w tym tygodniu do nas dotarł? Te wyniki do nas dotarły. Prezydent poddał się takim corocznym badaniom stanu zdrowia, no i oczywiście zapewnia opinię publiczną, że wszystko wyszło idealnie. Jak Amerykanie podchodzą do tego rodzaju deklaracji? Ufają im, czy jednak bywają podejrzliwi i no, rozjeżdża im się to, mówiąc kolokwialnie, z tym, co widzą i słyszą na co dzień?
0: Amerykanie nie do końca wierzą Donaldowi Trumpowi, ponieważ jest to człowiek, który nie jest przywiązany za bardzo do prawdy i on zawsze jest w najlepszym zdrowiu, zawsze odnosi największe zwycięstwa, niezależnie od tego, jak jest naprawdę. Więc Amerykanie mają dużą dozę sceptycyzmu, jeśli chodzi o Donalda Trumpa. Wiedzą też, że takie badania no, zwykle wychodzą dobrze, że prezydent sobie świetnie radzi i może sprawować urząd. Takie badania w przypadku Joe Bidena, który był oceniany bardzo negatywnie jako osoba, która traciła siły na swoim stanowisku, też wychodziły, też były publikowane jako wspaniałe i bez jakichś większych problemów mógł tę prezydenturę sprawować. Więc Amerykanie mają taki precedens, że oni czuli się trochę oszukani, że środowisko Joe Bidena trochę nie mówiło prawa, albo nie mówiło całej prawdy o jego stanie zdrowia. Natomiast Donalda Trumpa oni widzą i oni widzą na przykład, że on przysypia na spotkaniach rządu, że on nie ma przypudrowaną rękę, że ma obrzęki na nogach. I bo Donald Trump jest osobą, która bardzo mocno karmi się uwagą mediów, więc on nie znika, on jest cały czas na widoku. Natomiast to nie jest ten Donald Trump, którego wyborcy pamiętają jeszcze z kampanii wyborczej 2024 roku. Bardzo żywy, bardzo energiczny, który oczywiście krzycząc bardzo mocno nadrabia, bo on krzycząc wydaje się jako taki bardziej osoba dynamiczna, pełna witalności. Natomiast tylko do pewnego stopnia. I tutaj Amerykanie muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy bardziej ufają własnym oczom, czy bardziej ufają Donaldowi Trumpowi. No, pokazuje historia, że są tacy wyborcy, którzy bardziej ufają Donaldowi Trumpowi niż swoim własnym oczom muszą. Natomiast jest to raczej mniejszość.
1: Wyborcy w ogóle przywiązują do tego wagę, do tego, czyli do stanu zdrowia swojego prezydenta urzędującego?
0: Oni uważają, że prezydent to jest trochę taki uosobienie narodu i prezydent przede wszystkim powinien być silny fizycznie, powinien być witalny, bo wtedy naród jest prezentowany jako taki, który jest silny i może właściwie realizować strategię dominacji na świecie. Więc pod tym względem muszą uważać, że Donald, czy chcą uważać, że Donald Trump cały czas tym silnym prezydentem pozostaje. I stąd te jego takie bardzo ostra retoryka, to podnoszenie głosu, to ma sprawić, że on tak będzie faktycznie odbierany, bo jeśli on krzyczy, tupie, no to ludzie się go boją. Ludzie zauważają, że on jest tą dominującą postacią, niezależnie od tego, że godzinę czy dwie później sobie zdrzemnie się na oczach kamer. Więc tutaj jest trochę taki dysonans, że z jednej strony Amerykanie chcą czuć, że ich lider jest silny i że ma cały czas coś do powiedzenia, ale z drugiej strony widzą, że nie zawsze ta siła jest prezentowana przez całą aktywność publiczną Donalda Trumpa.
1: Czy to jest przypadek, że właśnie w tych godzinach, tych dniach w mediach pojawia się informacja, której źródłem i autorką jest Jill Biden, była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, która mówi o swoich doświadczeniach i wspomnieniach z tej słynnej, sławetnej debaty przed wyborami prezydenckimi Bidena z Trumpem, która ostatecznie zakończyła kampanię wyborczą w wykonaniu Joe Bidena, mówiąc o tym, że oglądając tę debatę, obawiała się, że jej mąż Joe Biden ma udar w tym czasie. To jest przypadek, że mówi o tym teraz?
0: Jill Biden wydaje książkę, która będzie miała swoją premierę w czerwcu, więc ona już teraz bardzo mocno podgrzewa swoją obecność medialną. Natomiast ta konkretna wypowiedź oczywiście została wybrana właśnie nieprzypadkowo, jeśli chodzi o publikację teraz, no bo teraz w momencie, kiedy wszyscy kwestionują zdrowie Donalda Trumpa i jego możliwość sprawowania prezydentury przez kolejne lata, no to wracają do tego czasu, kiedy kwestionowano, czy Joe Biden sobie poradzi z prezydenturą i czy może być kandydatem i potencjalnie prezydentem przez kolejne 4 lata. Więc to jest takie trochę pokazanie, że Donald Trump może zginąć od swojej własnej broni. Czyli Donald Trump, który bardzo mocno kwestionował zdolności poznawcze Joe Bidena, no teraz jest osobą, której zdolności poznawcze są kwestionowane przez szeroką opinię publiczną. I to pokazuje, że no, życie polityczne jest nieprzewidywalne i myślę, że te wypowiedzi publiczne Jill Biden, które się bardzo wiralowo rozchodzą po mediach, no tylko będą o tym przypominać, że to Donald Trump miał być tym witalnym, dynamicznym kandydatem, dynamicznym prezydentem.

0: prezydentem, a okazuje się, że wcale tak nie jest i że ten Donald Trump z dzisiaj, a Donald Trump z 2024 roku, startujący przeciwko Joe Bidenowi, no to są trochę dwie różne osoby.
1: Bardzo ciekawe, jak Donald Trump zaprezentuje się Amerykanom i światu przy okazji tych uroczystości i tych wydarzeń, które w najbliższych dniach, 14 czerwca, data urodzin prezydenta, 80 w tym roku urodziny prezydenta Donalda Trumpa, potem inauguracja mundialu w Stanach Zjednoczonych i te wszystkie wydarzenia związane z piłkarskimi mistrzostwami, a potem 3 lipca to moje urodziny, a 4 lipca to uroczystości oczywiście związane z Dniem Niepodległości Stanów Zjednoczonych, w tym roku wyjątkowa okrągła rocznica.
0: Tak, to jest oczko w głowie Donalda Trumpa, jeśli chodzi o 250 lat Stanów Zjednoczonych. On zaplanował szereg uroczystości, między innymi będzie walka MMA w ogrodach Białego Domu, co jest bardzo mocno krytykowane i jest dość kontrowersyjną decyzją.
1: Donald Łuk Trump triumfalny, chce, żeby... planowany również, którego budowę demokraci mają zamiar zablokować.
0: Dokładnie tak, więc Donald Trump chce przede wszystkim naznaczyć historię swoją osobą i chce zmienić Waszyngton, dosłownie przebudować go tak, żeby przy kolejnych okrągłych rocznicach pamiętali, że ta 250 była pod auspicjami Donalda Trumpa i że on na zawsze odcisnął swoje piętno w amerykańskiej historii, niezależnie od tego, jak później będzie oceniane w tych rankingach prezydenckich, bo prezydenci są też regularnie oceniani przez historyków z perspektywy czasu. W ostatnim wydaniu Donald Trump jest albo ostatni, albo przedostatni, w zależności od tego, kto ten ranking sporządza. Zobaczymy, czy historia będzie później dla niego bardziej łaskawa, natomiast na pewno on chce zostać zapamiętany, jeśli nie dobrze w rankingach wielkich prezydentów, to przynajmniej jeśli chodzi o to, że zmienił Waszyngton bardzo mocno, budując salę balową, łuk triumfalny, czy na przykład ogród amerykańskich bohaterów.
1: Ta warstwa symboliczna, wizerunkowa jest bardzo ważna, ale ważne jest również to, co dzieje się na świecie z udziałem Stanów Zjednoczonych. Wojna na Bliskim Wschodzie, wojna w Zatoce, wojna z Iranem. Cały czas jej zakończenie niepewne, równie niepewne i nietrwałe, jak ten rozejm, który obowiązuje w tej wojnie. Na czym tak naprawdę stoimy, jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, tę wojenną?
0: Myślę, że tego sam Donald Trump nie do końca wie, na czym stoimy. Na pewno stoimy na tym, że on nie ma tego zwycięstwa na wyciągnięcie ręki, a dopóki on nie będzie mógł ogłosić, że to porozumienie, które zawarł z Iranem, jest lepsze niż to, które wynegocjował Barack Obama i z którego porozumienia jądrowego Donald Trump wyszedł w swojej pierwszej kadencji, no to nie będzie mógł ogłosić w pełni zwycięstwa. Wydaje się, że najbardziej prawdopodobne jest takie wąskie porozumienie w sprawie otwarcia cieśniny Ormus i potencjalne później negocjacje w sprawie programu jądrowego, który przecież miał być zniszczony już w zeszłym roku podczas nalotów przeprowadzanych z Izraelem. Więc to pokazuje, że trochę Donald Trump pogubił się i ta strategia wyjścia nie jest taka, jakiej mógłby się spodziewać. Natomiast oczywiście on musi to ukazać jako zwycięstwo. Sam powiedział, że nie przejmuje się wyborami połówkowymi, które już w listopadzie, natomiast prawda jest taka, że to Amerykanie zdecydowanie bardzo się tym przejmują, jak wygląda sytuacja w Iranie, jak wygląda sytuacja, plan wyjścia z Iranu i jak będą kształtować się ceny benzyny, bo to jest coś, co bardzo mocno dotyka budżetu właściwie wszystkich Amerykanów. I to sprawia, że nawet jeśli nawet Trump tak zapewnia publicznie, że on się nie przejmuje nadchodzącymi wyborami, to jeśli te wybory Republikanie przegrają, może bardzo utrudnić mu sprawowanie tej prezydentury w ten sposób, który robi to teraz, pominięciem kongresu, kiedy kongres już nie sprawuje właściwie swojej funkcji kontrolnej i Donald Trump ma pełnię władzy. Jeśli przegrają te wybory Republikanie, tej pełnej władzy nie będzie. I to, jak kształtuje się sytuacja w Iranie, póki co może wpłynąć faktycznie na wyniki tych wyborów i może pokazać, że Donald Trump będzie musiał się dogadywać i pójść potencjalnie na jakieś polityczne kompromisy, a jak wiemy, on nie cierpi politycznych kompromisów i ostatnie, co chce, to dogadywać się z demokratami.
1: Wiemy o tym, że jego rządy to swego rodzaju zarządzanie kryzysowe, zarządzanie przez chaos. Już mówiłyśmy o tym w naszej rozmowie. Czy próbą odwrócenia uwagi od tego, że nie idzie Amerykanom na Bliskim Wschodzie, może być rozważana ewentualnie inwazja na Kubę? Bo serwis Politico pisze o tym, że Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierzy i uzbrojenie, tak żeby Stany Zjednoczone mogły przeprowadzić atak na Kubę.
0: Zdecydowanie tak. Wydaje się, że w ogóle ten atak na Kubę był planowany nawet wcześniej, tylko Iran trochę zatrzymał Donalda Trumpa. Wydawało się, że jeśli Iran przebiegłby tak jak Wenezuela, gdyby to był szybki atak, szybkie osiągnięcie celów, to prawdopodobnie już w tej chwili byłoby po inwazji na Kubę. Natomiast Donaldowi Trumpowi na tej Kubie bardzo zależy. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych jest dużo wyborców Amerykanów pochodzenia kubańskiego. To jest bardzo ważny elektorat, który jest wierny Donaldowi Trumpowi. To są republikanie, antykomuniści.

0: Więc oni są osobami, które są bardzo ważne, jeśli chodzi o kolejne cykle wyborcze. I Donald Trump nie chce ich stracić, ale pamiętajmy też, że to jest taka trochę polityczne oczko w głowie dla Marco Rubio, którego rodzice są migrantami z Kuby. Więc dla niego w kontekście potencjalnego startu w wyborach prezydenckich w 2028 roku to również jest bardzo ważny polityczny cel, który mógłby osiągnąć. No i potencjalnie oczywiście z Kubą pójdzie dużo łatwiej niż z Iranem, chociaż po tym, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie, to już chyba trudno jednoznacznie prognozować i wydaje się, że stąd ta ostrożność, że Donald Trump przekonał się, że potencjalnie prosta operacja może wcale nie być taka prosta. No i dopóki nie będzie miał planu wyjścia z Iranu, czy dopóki nie będzie jakiegoś porozumienia, przynajmniej chwilowego na stole, na który Donald Trump będzie w stanie się zgłosić, no dopóty będzie uważał z tym atakiem na Kubę, bo to jest jednak kolejna kosztowna wojna, w którą Stany Zjednoczone by się prawdopodobnie zaangażowały, no i mogłoby się to wyborcom po prostu nie spodobać.
1: Jeżeli dojdzie do tej inwazji, do tego ataku przed wyborami listopadowymi, to będzie znak tego, że Trumpowi w tej wewnętrznej polityce tak bardzo nie idzie, że trzeba sięgnąć po tak kosztowne środki, żeby wzmacniać swoją pozycję?
0: Zdecydowanie tak. No Donald Trump miał dwa ważne postulaty w polityce wewnętrznej. Kwestię migracji i kwestię gospodarki. I w obu nie idzie mu dobrze. Nie jest dobrze oceniany pod tymi dwoma względami. Działania ICE, te brutalne służb migracyjnych spotkały się z dużym oporem Amerykanów. A jeśli chodzi o gospodarkę, no to cały czas Amerykanie narzekają na drożyznę. Koszty życia nie spadają. Młodzi ludzie nie mogą kupić domów. Benzyna cały czas jest droga, niezależnie od tego, co się dzieje w Iranie. Póki nie ma tego porozumienia kończącego wojny, no dopóty ceny na długą metę nie spadną. No i to Amerykanom się bardzo nie podoba, bo oni liczyli, że przyjdzie Donald Trump i zrobi cud gospodarczy jako taki znany biznesmen, który sobie świetnie radzi z zarządzaniem ogromnym przedsiębiorstwem. Okazuje się, że nie do końca tak to działa. No i Donald Trump ma taki problem, który miał trochę Joe Biden. Za Joe Bidena faktycznie te wskaźniki makroekonomiczne szły w dobrym kierunku, ale Amerykanie tego nie odczuwali. Teraz Donald Trump wywołał kryzys, który przełożył się na to, że ta gospodarka nie idzie w takim kierunku, które byłby odczuwalne dla zwykłych Amerykanów. No i oni mogą już mu powiedzieć stop, mogą dać mu żółtą kartkę i Donald Trump będzie szukał zwycięstwa gdzie indziej, skoro nie mógł zrealizować swoich dwóch głównych celów w polityce wewnętrznej, do których został wybrany.
1: Skoro nie chleb, to może igrzyska. Znowu nawiązuję do tego mundialu, który rozpocznie się w czerwcu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Amerykanie w ogóle zauważają przygotowania do tej imprezy, no bo piłka nożna w tym naszym europejskim wydaniu to nie jest ich ulubiony sport narodowy.
0: To prawda, zauważają przygotowania do imprezy. Dla nich głównie będzie miało to impact gospodarczy. Oni patrzą na to potencjalnie, ile mogą zarobić pieniędzy dzięki mundialowi. Natomiast piłka nożna raczej ich nie pasjonuje. Nie widać jakiegoś rosnącego zainteresowania mundialem. Natomiast pojawiły się w internecie wiralowe filmiki, w których Amerykanie tłumaczą turystom z Europy, że do stadionów w Stanach Zjednoczonych nie można iść piechotą, bo są otoczone 5 pasami szybkich autostrad i to, że w Europie się idzie na stadion po prostu komunikacją miejską dojeżdża, czy idzie piechotą, to możliwe, ale w Stanach Zjednoczonych to niemożliwe. I raczej w ten sposób trochę żartobliwie się komentuje to zderzenie kultur, jeśli chodzi o mundial, bardziej niż zainteresowanie samą dyscypliną. Póki co Amerykanie jednak wybierają przede wszystkim Super Bowl raczej niż mundial.
1: Tak, dla nich futbol to zupełnie inna dyscyplina. A to, że ta impreza jest organizowana wspólnie przez Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanadę, w tym trójkącie, przez te kraje, no, z którymi relacje za czasów prezydentury prezydenta Donalda Trumpa, temperatura ich, teraz się zastanawiam, czy spadła, czy wzrosła, bo konfliktu z nimi pewnie wzrosła, ale temperatura relacji znacznie spadła, powiało chłodem, szczególnie na linii Kanada-Stany Zjednoczone.
0: To prawda i wydaje się w ogóle, jak Donald Trump mówi o tym mundialu, to on mówi, jakby to Stany Zjednoczone organizowały go same. I widać bardzo mocną próbę oddzielenia się od swoich sąsiadów i niepokazania, że Stany Zjednoczone nie są jednym z gospodarzy, tylko tym głównym, tym najważniejszym. I to dobrze pokazuje chyba, jak Donald Trump patrzy na tą całą imprezę. To ma być sukces przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, a jeśli Kanada i Meksyk chcą się ogrzać w cieniu czy w ogniu tej imprezy, bo ta impreza Donald Trump uważa, że będzie bardzo gorąca i bardzo interesująca, no to może tak się zdarzyć. Natomiast to ma być przede wszystkim osobisty sukces Donalda Trumpa, który pamiętajmy, że dostał nagrodę pokojową FIFA w zeszłym roku, więc ma bardzo bliskie relacje z prezydentem FIFA i traktuje to dość mocno osobiście.
1: Drgną te sondażowe

0: słupki poparcia dla prezydenta Trumpa po mundialu? Bo na razie są na rekordowo niskim poziomie.
1: Jedyne, co mogłoby sprawić, żeby one zaczęły rosnąć, to jest jakiś plan wobec Iranu i to, że Amerykanie będą czuli, że widać już koniec, raczej niż po mundialu. Wydaje się, że aż nie ma aż tylu kibiców piłki nożnej w naszym rozumieniu w Stanach Zjednoczonych, którzy byliby tak bardzo wpływowym elektoratem republikanów, które mogłyby dać Donaldowi Trumpowi wzrost słupków sondażowych. Natomiast no, oczywiście, jeśli Stany Zjednoczone będą pozytywnie oceniane na świecie, no to być może chwilowo Donald Trump będzie miał mniej trudnych pytań zadawanych przez wyborców. Natomiast trwa już w tej chwili bardzo gorąca kampania przed tymi wyborami połówkowymi w listopadzie. Donald Trump i jego członkowie administracji będą przemierzać Stany Zjednoczone wzdłuż i wszerz i tam póki co te trudne pytania będą padać, przede wszystkim o drożyznę.
0: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie w Polskim Radiu 24. Pani Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy, była z nami. Rozmawialiśmy o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i tak politycznie i międzynarodowo, ale także obyczajowo, bo zbliża się bardzo wiele uroczystości, które w Stanach Zjednoczonych będą obchodzone hucznie. Jaki to będzie miało wpływ na tę politykę wewnętrzną? No o tym się przekonamy. Będziemy jeszcze wracać niejednokrotnie pewnie do tych tematów i do tych spraw. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję.
0: Jeszcze raz do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Misiek?
8: Tak?
7: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
8: Ale jak?
7: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
9: A co to jest PBC?
7: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
10: Przystanek Zdrowa Wątroba.
2: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o twoją wątrobę.
11: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
13: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
11: Autopromocja.

0: 24.
1: Nasze bezpieczeństwo wzrośnie. Pierwsze umowy w ramach programu SAFE podpisane. Kolejna osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów. Tę informację potwierdza premier Tusk. Kara dla chińskiej platformy sprzedażowej. Nałożyła ją Komisja Europejska. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni dotyczą pierwsze umowy w ramach unijnego programu SAFE. Podpisano je uroczyście w Legionowie, niedaleko Warszawy. Do końca tygodnia ma być podpisanych około 40 umów na dozbrojenie polskiej armii. Dzięki programowi SAFE na wsparcie będą mogły liczyć także Straż Graniczna, Policja i Służby Ochrony.

0: to nie ulega wątpliwości, więc nasza współpraca z Wielką Brytanią jest jak najbardziej wskazana, tak? To jest jeden z najsilniejszych partnerów w NATO, w Europie.
1: Nikomu nic się nie stało. Teraz przyczynę ustala policja. Najnowsze informacje w tej sprawie zebrał Szymon Majchrzak z Radia Poznań. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Szymonie, czy strażacy poradzili już sobie z tym wielkim wyzwaniem?
2: Tak, choć to nie były łatwe godziny. Akcja zaczęła się wczoraj przed 15. Ogień został opanowany kilka godzin później, ale ostatnie zastępy odjeżdżały z terenu akcji dopiero dzisiaj rano. Dużym wyzwaniem było zabezpieczenie skażonej wody, tak żeby nie dostała się do warty. Pożar wybuchł w cynkowni wykorzystującej naprawdę duże ilości substancji chemicznych. Była mowa o trującym dymie. On na szczęście został rozwiany przez wiatr i tutaj warunki atmosferyczne sprzyjały Wielkopolanom, ale potem zagrożeniem była właśnie ta wykorzystywana do gaszenia woda, która przecież zabierała ze sobą toksyczne substancje. Było ryzyko, że spłynie do warty, dlatego zakazano żeglugi i łowienia ryb. Na szczęście najprawdopodobniej nie doszło do skażenia. Przekazali wczoraj późnym wieczorem Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, wicewojewoda Karolina Fabisz-Szulc i zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Błażej Walikurski.
3: Woda popłuczynowa z działań gaśniczych wraz z tym kwasem została zgromadzona w odstojnikach.
4: Zobowiązaliśmy właśnie właściciela taką ustną decyzją WIOŚ, żeby firma podjęła takie działania zmierzające do tego, żeby usunąć te niebezpieczne odpady.
5: Nie znaleźliśmy ani śniętych ryb, ani żadnych substancji, które mogłyby wskazywać na to, że faktycznie takie się dostały do rzeki Warty, a także nie ma takiego zagrożenia na dzień dzisiejszy.
2: Wspomniane zakazy żeglugi i łowienia ryb jeszcze obowiązują, ale władze uspokajają. One w tym momencie mają już tylko charakter prewencyjny.
1: Kolejne istotne pytanie to, czy wiadomo już, dlaczego doszło do tego pożaru i jakie są straty?
2: Co do przyczyn, od rana na pogorzelisku pracują policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach. Jest też z nimi biegły z zakresu pożarnictwa. Wspólnie ustalają przyczyny, o które zapytałeś. Ja mam wstępne informacje. Aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dziś rano przyznał, że te jeszcze wczorajsze ustalenia wskazują na związek pożaru z procesem technologicznym. Proszę posłuchać, jak tłumaczył tę sytuację.
6: Były tam dwie w miarę nowe linie produkcyjne, więc prawdopodobnie miało to związek z jakimś procesem technologicznym. Wiedzieliśmy również, że kwasy są przechowywane w różnych zbiornikach. Część z nich była wykonana z materiału podobnego do tworzywa właśnie takiego sztucznego.
2: To, co najważniejsze, to, że nic nikomu się nie stało, ale te materialne straty są oczywiście duże. Produkcyjna część hali, w której wybuchł pożar, zawaliła się. Najprawdopodobniej będzie musiała zostać rozebrana. Konstrukcja sąsiedniej części, nazwijmy to administracyjnej, jest w lepszym stanie, ale również została wyłączona z użytkowania. Straty wstępnie oszacowano na ponad 50 milionów złotych.
1: Szymon Majchrzak z Radia Poznań. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: A teraz z Wielkopolski przenosimy się do serca Małopolski. Referendum i odwołanie prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego to wciąż główne tematy w stolicy tego regionu. Przypomnę, w niedzielę mieszkańcy zdecydowali, że włodarz żegna się ze stanowiskiem, ale Rada Miasta zostaje. Mamy dopiero pierwszy tydzień od głosowania, a walka o fotel prezydencki już trwa. Łączymy się z reporterką Polskiego Radia Kraków Elżbietą Raczyńską. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, jestem.
1: Elu, czy mamy już pierwszych pewnych kandydatów?
7: Tak, zgadza się. Mamy już co najmniej 3 pewne nazwiska, ale no cóż, jestem przekonana, że będzie ich znacznie więcej. Jako pierwszy jeszcze przed referendum zgłosił się były szef Najwyższej Izby Kontroli, pan Marian Banaś. Jak mówi, jest on do dyspozycji mieszkańców Krakowa, a jeśli zostanie wybrany na prezydenta, przeprowadzi szczegółowy audyt umów zawieranych przez urząd z firmami zewnętrznymi. To jego pierwszy taki wyborczy postulat. Jako druga zgłosiła się radna miasta Krakowa i wiceprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca. Jak mówi, partia Razem stanie na głowie, żeby dotrzeć do wszystkich, których miasto dotąd zostawiało samych sobie.
8: Oczywiście, że rządzenie miastem to nie jest sprawa zero-jedynkowa i prezydent czy prezydentka miasta będzie musiał czy musiała podejmować bardzo wiele trudnych decyzji, ale ja chciałabym, żeby te decyzje

0: decyzje były jednak podejmowane w pierwszej kolejności w interesie mieszkańców, a nie w interesie wielkiego biznesu czy branży turystycznej.
1: Kolejnym kandydatem jest Bartosz Boheńczak z Konfederacji. Jutro polityk przemówi do potencjalnych wyborców w trakcie wiecu w Krakowie na rynku głównym. Zdaniem Boheńczaka największe błędy, jakie popełnił Aleksander Miszalski i to, co on by chciał zmienić, to zmiana tego, że Aleksander Miszalski wprowadził podwyżki cen biletów za parkowanie w mieście oraz strefę czystego transportu.
2: To są oczywiście zadeklarowani kandydaci, ale ta lista będzie z pewnością dłuższa. Czy sprawdziłaś dziś, kto może lub kto planuje ubiegać się o to stanowisko, więc jak wygląda ta lista na dziś?
1: Ta lista będzie długa. Wciąż pod znakiem zapytania stoi kandydatura radnego Łukasza Gibały. To on przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze wyborów samorządowych i ubiega się o to stanowisko no już od 3 wyborów samorządowych, czyli od paru lat. Jak mówi Gibała, aby rządzić takim miastem jak Kraków, trzeba mieć grono ekspertów.
3: A teraz z tymi ludźmi muszę porozmawiać, no bo oni są ludźmi, którzy też mają jakieś swoje zobowiązania zawodowe. Wtedy na przykład wiceprezydentem spraw transportu miał być Jacek Masakowski. Czy on dzisiaj się zgodzi? No nie, muszę go spytać. Czy Tomasz Brzostowski zgodzi się odpowiadać za gospodarkę? Też nie wiem, też muszę go spytać. Więc jak porozmawiam z tymi ludźmi, a jak przeglądniemy nasz program sprzed 2 lat, który będzie trudny do realizacji w całości, bo ta kadencja będzie krótsza i sytuacja finansowa Krakowa jest gorsza, to wtedy, myślę, to będzie najwcześniej za jakieś 2 tygodnie, najpóźniej za 3 tygodnie, tyle sobie daję czasu, to wtedy ogłoszę, czy podejmę się startowania po raz kolejny.
1: To wypowiedź z wczorajszej konferencji prasowej. Kolejną prawdopodobną kandydatką jest posłanka Lewicy z Krakowa Daria Gosek-Popiołek. Jak słyszymy w strukturach partii, polityczka bardzo poważnie rozważa te opcje. Ja przypomnę, ona weszła do Sejmu była na drugim miejscu na listach i miała najwięcej głosów od mieszkańców. O start zapytałam też krakowskiego posła klubu Centrum, byłego członka partii 2050 i byłego przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Rafała Komarewicza. Póki co wyklucza on swoją kandydaturę, ale jeszcze nie na 100% i mówi, że jeśli on nie wystartuje, to może kogoś poprze.
4: Na dzień dzisiejszy nie są ogłoszone wybory, więc trudno mi tutaj deklarować, czy będę startował, czy nie, ale zobaczę, kto będzie kandydatem i wtedy dopiero będę podejmował decyzję. Ale w tym momencie myślę, że to jest mało prawdopodobne. Jak zobaczę listę kandydatów, na pewno będę kogoś popierał.
5: A Paweł Ślis?
4: Jak najbardziej, jeżeli Paweł Ślis będzie startował, będzie na pewno na tej liście osób, które będę mógł popierać.
1: Natomiast Paweł Ślis z Polski 2050 informuje nas, że Kraków potrzebuje Krakusa na prezydenta, a on takim Krakusem jest od dziada pradziada, tutaj cytat, więc można się domyślać, że Ślis będzie startował, a ta decyzja ma zapaść wkrótce. Co ciekawe, dalej nie znamy nazwisk kandydatów z Prawa i Sprawiedliwości, ani z Koalicji Obywatelskiej i zgaduję, że na to wszyscy kandydaci z tych mniejszych partii czy klubów czekają. Jeśli chodzi o obecnego komisarza, czyli osobę pełniącą obowiązki prezydenta Krakowa, Stanisława Kracika, który był wiceprezydentem Krakowa za czasów Aleksandra Miszalskiego, wyklucza on swój udział.
2: Elżbieta Raczyńska, Radio Kraków, bardzo dziękuję za relację.
1: Dziękuję bardzo.
2: A wybory, przypomnę, odbędą się pod koniec sierpnia i już zapowiada się na 2 tury. Krakowa, blisko proszę Państwa do Zagłębia Dąbrowskiego, zatem w ramach naszych popołudniowych wędrówek po regionach Polski zabieram Państwa teraz do Sławkowa, to jest województwo śląskie. Powodem jest fakt, że ktoś postanowił zniszczyć pracę bobrów, czyli bądź co bądź pracowitych zwierząt. W tym temacie jest z nami Marcin Kazek-Wielgus z Polskiego Radia Katowice. Dzień dobry, powiedz proszę, co się stało i czym... już poskutkowała ta demolka.
6: Dzień dobry. Ano ktoś postanowił uskutecznić czyn, który w Sławkowie nazywany jest po prostu ekowandalizmem. A

0: wymienionym posłem PiS-u.
1: No to inna kwestia dotycząca bezpieczeństwa. Umowa między Polską a Wielką Brytanią zawarta wczoraj. Premier Polski, premier Wielkiej Brytanii podpisują traktat do współpracy.
2: Modelu sprzedaży polega na tym, że właściwie nie zastanawiamy się, czy potrzebujemy tego konkretnego produktu, ale czy go chcemy.
3: Podziałał na nas jakiś impuls, podobał nam się jakiś twórca, spodobał nam się jakiś produkt influencera, który on pokazuje, którego używa, którego korzysta, co skłania nas do tego, żeby z tego zakupu skorzystać. I to jest model, który na świecie, w szczególności w Azji, już bardzo mocno się przyjął, który również przyjmuje się w Europie. I to jest model, który pozwala sprzedawać poprzez ten kanał naprawdę czasami bardzo nietypowe produkty, które trudno nam sobie byłoby wyobrazić, aby mogły znaleźć się na półce w tradycyjnym markecie, w tradycyjnej drogerii, bo to chociażby jest na przykład serum z wydzieliny ślimaka, pasta do zębów w tabletkach, patyczki do wąchania. I to wydają się takie bardzo egzotyczne produkty, natomiast to są produkty, które poprzez ten kanał na świecie wygenerowały obrót grubo ponad 50 milionów dolarów.
4: To ja mam zatem zasadnicze pytanie, Błażeju. Na ile taki model sprzedaży na polskim rynku się przyjmie i na ile może on namieszać w branży e-commerce?
2: Jak mówią eksperci, z którymi rozmawiałem dziś na ten temat, TikTok Shop może nie spowoduje jakiejś dużej rewolucji, ale na pewno ma potencjał do tego, aby sporo namieszać na tym rynku. Jednocześnie, jak dodaje Sebastian Błaszkiewicz, nie powinno to też jakoś specjalnie zagrozić innym platformom e-commerce'owym działającym w Polsce. W tym kontekście oczywiście najczęściej mówi się o Allegro, no ale warto też pamiętać, że w naszym kraju są też inne marketplace'y, czy to chińskie, czy chociażby amerykański Amazon. Tutaj ekspert podaje przykład platformy Temu, chińskiej platformy, która jakiś czas temu weszła na nasz rynek. Też narobiła sporo zamieszania. Ostatecznie jednak nie podebrała ona nikomu klientów, a właściwie tylko wygenerowała dodatkowy zysk. W kontekście TikToka też trzeba zwrócić uwagę na kwestię bezpieczeństwa, no bo jest to w końcu platforma, która ma swoje korzenie w Chinach. Oczywiście użytkownicy tej platformy już teraz zostawiają tam mniej lub bardziej świadomie dużo informacji o sobie, no ale teraz dojdą do tego te chyba najbardziej wrażliwe, chociażby dane związane z naszymi kartami płatniczymi. No i tu pojawia się pytanie, na ile jest to bezpieczne. Według ekspertów to jest ryzyko, z którym należy się liczyć i mieć je z tyłu głowy, ale jednocześnie Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, uspokaja.
5: Ja zakładam i tu mam nadzieję, że wszelkie odpowiednie służby będą nad tym europejskie i krajowe czuwały, żeby TikTok w tym procesie spełniał wszelkie standardy ochrony danych osobowych, które obowiązują w Unii Europejskiej. I trzymam za słowo platformę, że zgodnie z zapowiedziami związanymi właśnie z tą premierą, z tym wejściem na rynek polski, o zachowaniu najwyższych standardów. Ja wierzę głęboko w to, że tak się stanie, ale oczywiście wszyscy musimy na to zwracać uwagę szczególną. I to nie tylko dotyczy TikToka, ale każdego naszego miejsca, gdzie udostępniamy nasze dane. Musimy robić to w sposób świadomy i odpowiedzialny.
2: To jeszcze może powiedzmy o tych standardach. TikTok zapewnia między innymi, że na platformie nie będzie można sprzedawać podróbek czy leków. Zakupy będą przeznaczone wyłącznie dla pełnoletnich, no a każdy sprzedawca będzie musiał mieć działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce.
4: Błażeju, tak patrzę w mój kalendarz i wynika z notatek, że no tak, już w przyszłym tygodniu zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Wszystko jednak wskazuje na to, że nie dokona ona zmiany poziomu stóp procentowych, a to z kolei oznacza, że nie będzie tańszych kredytów.
2: Tak, co więcej, jak wynika z opublikowanego właśnie raportu Rankomat.pl i Rentier.io, nadal będziemy płacić za kredyt, przynajmniej ten hipoteczny, prawie najwięcej w Unii Europejskiej. I choć za nami przecież cała seria obniżek stóp procentowych, którą RPP zresztą rozpoczęła w maju rok temu, to Polska wciąż ma jedne z najdroższych kredytów hipotecznych w Unii. W marcu, czyli po tej ostatniej dotychczasowej obniżce stóp, średnio procentowanie nowo wypłacanych kredytów wynosiło 5,88%. A jak mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl, drożej było tylko na Węgrzech, gdzie średnio procentowanie sięgnęło 7,91%.
6: Dla porównania na przykład w Czechach ten poziom wyniósł 4,57%, w Danii 3,89%, a w Szwecji 2,74%. Z kolei jeżeli chodzi o państwa należące do strefy euro, to najtańsze kredyty hipoteczne były w Bułgarii, średnie oprocentowanie na poziomie 2,45%.
4: A jak minął ten dzień na rynkach?
2: Sesja zakończyła się na giełdzie w Warszawie w mieszanych nastrojach, choć też zmiany w poziomach indeksów były niewielkie i tak...

0: 0,03% stracił na ostatniej prostej WIG20. Na plusie z kolei były indeksy MWIG40 i SWIG80. One zyskiwały odpowiednio 53,63%. Jeśli chodzi o waluty, to dolar wyceniany jest na 3,63. Kurs euro wynosi 4,24, a za franka trzeba zapłacić 4,63 zł.
1: Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję. To był magazyn Saldo.
2: Saldo. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
2: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kłęby dymu widać z wielu kilometrów, płonie kilka hektarów lasu niedaleko Warszawy. Za pół godziny w Gdańsku podpisanie kolejnej umowy w ramach programu SAFE. Wcześniej podpisano pierwsze umowy. USA oraz Iran porozumiały się w sprawie dwumiesięcznego rozejmu. Nie ma jeszcze akceptacji prezydenta Trumpa. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na początek duży pożar lasu w pobliżu Wołomina, niedaleko Warszawy. Płoną drzewa i poszycie leśne w miejscowości Międzyleś. Ogień jest też gaszony z powietrza, informuje Karolina Jaworska z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
2: Z wstępnych informacji jest to ponad 5 hektarów. Pożar nadal jest rozprzestrzeniający się. Na miejscu w tym momencie działają już 34 zastępy.
1: Nie wiadomo, jak długo może potrwać akcja gaśnicza. Nie sprzyja jej porywisty wiatr. W lasach w całym kraju jest bardzo sucho. Sprzyja to powstawaniu pożarów i rozprzestrzenianiu ognia. Pierwsze umowy finansowane w ramach programu SAFE podpisane. Nasz kraj ma dostać 180 miliardów złotych w formie nisko oprocentowanych pożyczek na dozbrojenie armii. Zdaniem premiera Donalda Tuska pieniądze z SAFE trafią do ponad 10 tysięcy polskich firm. Ta sprawa wciąż jednak dzieli rząd i opozycję. Przekonał się o tym gospodarz popołudniowych rozmów politycznych Marcin Zawada.
3: Pierwszy z moich gości, Kazimierz Smoliński z PiS, mówił wprost, że za podpisanie programu SAFE polityków obecnego rządu czekać może Trybunał Stanu. Chodzi o ministrów Władysława Kośniaka-Kamysza i Andrzeja Domańskiego, których podpisy znalazły się na umowie z Komisją Europejską. Smoliński dodał, że samo wydawanie pieniędzy w polskim przemyśle zbrojeniowym jest dobrym krokiem, ale jednocześnie skrytykował niejasne, jego zdaniem, warunki udzielenia pożyczki. Drugi z moich gości, Michał Szczerba, wskazywał, że program SAFE to wielka szansa dla wojska, ale i ważny impuls dla naszej gospodarki. Według europosła Koalicji Obywatelskiej

0: Obywatelski, program SAFE to realizacja polityki wzmacniania naszego bezpieczeństwa, a zatem wskazywanie na potrzeby rozliczenia za podpisanie umowy z Komisją Europejską jest działaniem wbrew rozsądkowi.
1: Opinie polityków na temat programu SAFE podsumował Marcin Zawada. Dziękujemy. Czwartą osobę zatrzymali policjanci po serii fałszywych alarmów. Dotyczyły one polityków i publicystów prawicowych. Dwie osoby mają postawione zarzuty. Są w areszcie tymczasowym. Dwie inne są zatrzymane, potwierdza rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Prokuratura planuje przeprowadzenie czynności procesowych z tymi kolejnymi dwoma zatrzymanymi osobami. Dla dobra śledztwa, dla dobra sprawy nie możemy tutaj informować o szczegółach.
1: Za fałszywymi alarmami w całym kraju stoi zorganizowana grupa. Cyberprzestępcy brali na celownik m.in. media, polityków, także mieszkanie matki prezydenta Nawrockiego. Policja nie wyklucza dalszych zatrzymań. Negocjatorzy ze Stanów Zjednoczonych oraz z Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny. Rozejm miałby być przedłużony o 60 dni, podaje portal Axios. Ale jak zastrzega, porozumienie nie ma jeszcze ostatecznej aprobaty prezydenta Donalda Trumpa. Amerykański przywódca przekazał mediatorom, że chce mieć kilka dni na zastanowienie się, zanim podejmie ostateczną decyzję. Pomimo obowiązującego zawieszenia broni, Stany Zjednoczone i Iran ponownie wymieniały ogień w rejonie cieśniny Ormus. Amerykańskie dowództwo centralne podaje, że przeprowadziło uderzenia w samoobronie na południu Iranu. Więcej o tym z Waszyngtonu, Marek Wałkuski.
3: Według Amerykanów celem uderzeń były wyrzutnie rakiet oraz irańskie kutry próbujące stawiać miny w cieśninie Ormus. Rzecznik CENTCOM kapitan Tim Hawkins oświadczył, że wojska amerykańskie działały, by chronić żołnierzy przed zagrożeniem ze strony irańskich sił zbrojnych. Dodał, że dowództwo broni swoich żołnierzy, zachowując powściągliwość w czasie trwającego zawieszenia broni. Iran odpowiedział stanowczo. Islamska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że zestrzeliła amerykańskiego drona Reaper nad Zatoką Perską i oddała strzały w kierunku myśliwca F-35. Teheran zagroził odpowiedzią na wszelkie naruszenia rozejmu. Tymczasem irańscy negocjatorzy przybyli do Dohy na rozmowy w sprawie otwarcia cieśniny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Olga Tokarczuk z wizytą w Kijowie. Jak mówi polska pisarka, laureatka Literackiej Nagrody Nobla, przyjechała do stolicy Ukrainy, aby pokazać solidarność z walczącymi Ukraińcami i wzmocnić swoich czytelników. Autorka m.in. biegunów i ksiąg jakubowych weźmie udział w książkowym arsenale. To czterodniowy festiwal, jedna z największych imprez literacko-wydawniczych w Ukrainie. Jednym z głównych punktów wydarzenia będzie spotkanie Olgi Tokarczuk z czytelnikami pod hasłem Nie jesteśmy na wyspie. Książki, literatura, kultura w ogóle w czasach zagrożenia, w czasie wojny są bardzo ważne, podkreśla noblistka. Dodaje, że Ukraińcy, którzy od ponad 4 lat stawiają czoła rosyjskiej pełnowymiarowej agresji, wciąż potrzebują solidarności innych narodów.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Cieplejsze powietrze napłynie do nas jutro. W centrum termometry pokażą około 21 stopni, na wschodzie będzie blisko 17 stopni. Słaby deszcz może pokropić na północnym wschodzie. Na wschodzie wciąż będzie wiał porywisty wiatr.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza niemal w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Miejscami w Łodzi jest dostateczna, w Radomiu umiarkowana. Ponad 58% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca i wiatru. W wielu regionach utrzymuje się susza hydrologiczna. Tak jest m.in. na Lubelszczyźnie, w Łódzkiem i na Śląsku.
4: Klimat.
5: Południe w Polskim Radiu 24.
6: Informacje przedstawiła Dorota Wojtalczyk, a na naszym zegarze 18:06.
4: Debata dnia.
6: Alarm za alarmem. Służby na pełnych obrotach, a politycy już uruchamiają własne syreny. Czy państwo nadąża za falą fałszywych zgłoszeń, które kosztują nas czas, pieniądze i bezpieczeństwo? Do tego kolejny rozdział polityczno-sądowego serialu. 1 lipca Sąd Okręgowy zajmie się zażaleniem na areszt wobec Zbigniewa Ziobry. Czy temperatura tego sporu jeszcze wzrośnie? I wreszcie polityczny

0: Polityczny barometr. Najnowszy sondaż OGB daje prowadzenie Koalicji Obywatelskiej przed PiS. Czy układ sił właśnie się utrwala? Czy to wszystko tylko chwilowy przystanek przed następną polityczną burzą? O tym wszystkim porozmawiamy dziś w debacie dnia w Polskim Radiu 24.
1: Debata dnia.
0: A naszymi gośćmi w czwartkowym wydaniu debaty dnia są pan Jacek Żakowski, publicysta z Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: I jest z nami również pan Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Podpisano pierwsze umowy dotyczące wykorzystania środków z programu SAFE. Uroczystość z udziałem premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza odbyła się w siedzibie dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie. Premier Donald Tusk podkreślił, że z europejskich środków skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm. Przypomniał, że Polska jest największym beneficjentem programu SAFE.
4: Na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu i że możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj. Te pierwsze, powiedziałbym, no nie symboliczne, bo prawdziwe podpisy pod prawdziwymi umowami, ale to jest właśnie ten start, ten moment, kiedy to wszystko rusza.
0: A machina właśnie się rozkręca i rusza, tak na dobrą sprawę, bo do końca tygodnia ma zostać podpisanych w sumie około 40 umów. Program SAFE dla Polski został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako pierwszy. Umowę podpisano 8 maja w Warszawie, a Polska w ramach SAFE otrzyma około 43 miliardów euro, prawie 44 miliardy, czyli ponad 180 miliardów złotych. Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, podkreśliła, że podpisanie umów wieńczy wysiłki związane z wdrażaniem mechanizmu.
5: Wybaczcie, że uśmiech nie schodzi mi z twarzy, ale myślę sobie, że po tych tygodniach, właściwie miesiącach wypełniania dokumentów, to co z panem generałem Kuptelem, nad czym pracowaliśmy przez tyle miesięcy, dzisiaj przychodzi owoc tej pracy w postaci konkretnych pieniędzy, konkretnych umów i konkretnych zamówień.
0: No i na ten moment mam wrażenie, rząd czekał już od bardzo dawna. To jest program, o którym mówiliśmy również od tygodni, żeby nie powiedzieć od miesięcy. Pierwsze pytanie do pana redaktora Jacka Żakowskiego. Czy rząd dopiął swoje? Czy w tej chwili spór wokół SAFE-u może trochę zelżeć?
2: No, jest po herbacie, więc nie ma o co się spierać już w tym sensie. On zelżeje, jeżeli rząd nie popełni żadnych błędów, które by dawały jakieś nowe preteksty, to oczywiście zawsze może się zdarzyć, no to chyba spór mamy za sobą, ten fundamentalny taki między panem prezydentem a koalicją, panem prezydentem i PiS-em, a my teraz myślę, że wszyscy będziemy bacznie obserwowali, jak te pieniądze są wydawane. To bardzo, ja się bardzo ucieszyłem, że właśnie w siedzibie komponentu zajmującego się cyberbezpieczeństwem odbyła się ta uroczystość, bo to jest moim zdaniem jeden z dwóch najważniejszych obszarów wojska dronowe i cyberbezpieczeństwo, o którym trzeba kreatywnie myśleć, prawda? I widzę, że z radością, że coś takiego ma miejsce.
0: No właśnie, setki miliardów złotych, a właściwie 180 miliardów złotych mamy na realizację kreatywności, to w przeróżnych dziedzinach, jeżeli chodzi o obronność. Stąd pytanie do pana redaktora Romana Imielskiego. Czy możemy mówić o tym, że program SAFE będzie takim flagowcem, jeżeli chodzi o politykę rządu w zakresie bezpieczeństwa? Czy to jest rzeczywiście taki punkt, który również będzie istotnym elementem przyszłej kampanii wyborczej?
3: Nie tylko będzie elementem, ile co już jest elementem kampanii wyborczej, bo praktycznie, oczywiście on oficjalnie został ogłoszony, ale praktycznie trwa cały czas. I pamiętajmy, jak jest skonstruowany program SAFE. Tutaj trzeba te pieniądze wydawać bardzo szybko. My mamy prawie 190 miliardów złotych do wydania do 2030 roku, ale te kontrakty trzeba zawierać dużo, dużo wcześniej. No, kontrakty na 100 miliardów złotych muszą być zawarte właściwie w ciągu najbliższych tygodni. I oczywiście, że rząd, jeśli dobrze to rozegra, i mam nadzieję, że te pieniądze będą wydawane sensownie, będziemy oczywiście jako media to też kontrolować, rzeczywiście

0: pójdą na rozwój polskich firm, polskich fabryk tutaj na miejscu i technologii, bo pilnie potrzebujemy modernizacji wielu sektorów w naszym wojsku, chociażby obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, wojsk dronowych i tak dalej, ale też produkcji komponentów do takich broni, jak na przykład armatochaubica K2, której kontrakt zawarty jest z rządów PiS-u w Korei. Więc duża część tych pieniędzy ma przecież trafić również do firm i fabryk, które znajdują się w mateczniku prawicowym, czyli chociażby na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, między innymi chociażby do Huty Stalowa Wola. Zresztą tamtejsi związkowcy protestowali, no bo tak trzeba określić, list taki publiczny, który ogłosili, kiedy prezydent Karol Nawrocki i jego środowisko mówiło, że zawetuje ustawę o unijnym sejfie, no bo to jest też duża szansa dla wielu fabryk, żeby po prostu też przetrwać.
1: No właśnie, zwrócił pan uwagę, że również to jest szansa dla fabryk w bastionach prawicy, między innymi we wschodniej Polsce, ale posłowie, politycy opozycji nie milkną. Andrzej Śliwka na przykład z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że program SAFE w jego ocenie ogranicza możliwość robienia zakupów zbrojeniowych. Polityk dodał, że nie wiadomo też, jakie będą rzeczywiste koszty unijnej pożyczki. Proponuję, posłuchajmy wypowiedzi pana posła Śliwki.
2: Dzisiaj rządzący mają możliwości finansowania tych projektów. Jest prezydencki projekt Zero Safe. Jest 20 miliardów z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Te środki są, tylko trzeba je mądrze wydatkować. Czemu pchamy się w europożyczkę, nie znając ich kosztów oprocentowania? I powtórzę jeszcze raz. Nikt nie kwestionuje potrzeby modernizacji polskiej armii. My jesteśmy pierwsi do tego. Wielokrotnie o tym mówiłem, wielokrotnie apelowałem.
1: Tymczasem kolejny cytat, tym razem z drugiej strony sceny politycznej. Nie ma żadnego programu SAFE, 0% jest strata Narodowego Banku Polskiego. Tak odpowiada posłowi PiS-u szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Ja się tak zastanawiam, czy nie wracają po raz kolejny te argumenty, które już przerabialiśmy, również na naszej antenie, również w debatach dnia, czyli SAFE kontra SAFE 0%, koncepcja europejska, koncepcja również pana prezydenta z udziałem Narodowego Banku Polskiego. Pytanie do pana redaktora Imielskiego. Czy tutaj ten duch SAFE 0% będzie jeszcze się unosił nad dyskusją o przyszłości polskiej zbrojeniówki i naszego bezpieczeństwa?
0: Generalnie SAFE 0% nie będzie się unosił, bo oczywiście jest tam przede wszystkim zero, ale pomysłu i pieniędzy, bo była to chucpa po prostu polityczna. Wiemy już dzisiaj, że nie było to żaden realny plan na wzmocnienie polskiej armii. Był to tylko oręż w walce politycznej z rządzącymi, żeby odebrać im, a przynajmniej popróbować pokrzyżować plany związane z, no, z wielkim sukcesem, jakim moim zdaniem jest program SAFE, unijny SAFE dla Polski. Jesteśmy największym beneficjentem tego programu. 19 państw przystąpiło do tej pożyczki unijnej, która jest gwarantowana przez wszystkie kraje unijne, bo jako całość Unia po prostu tę pożyczkę żyruje, tak bym kolokwialnie powiedział. Są tam państwa takie, między innymi jak chociażby Włochy czy Holandia. Już proszę zauważyć, że nikt nie mówi o tym SAFE 0%, bo no, miało być to jakiś sposób zasilane, nazwijmy to, zyskami, czy też bardzo takimi mglistymi z Narodowego Banku Polskiego, no ale wiemy, że już po tym, jak ten SAFE 0% upadł w Sejmie, no, odbyły się też konferencje prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego i wiemy, że no, bank jest przede wszystkim na potężnym minusie, co oczywiście jest związane tam z kursami walut i tak dalej, ale no, tylko wiemy już to, że ten plan był po prostu nierealistyczny i chodziło tylko o walkę polityczną z rządzącymi. I tutaj rozumiem, pan poseł Śliwka, on taki harcownik, jeden z większych

0: problemy, ale to naprawdę są ogromne problemy. Dziękuję serdecznie, Ewa Dziemidowicz, Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę.
1: Dziękuję również.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30. Kamil Olak, zapraszam. Trwa ewakuacja mieszkańców wsi Ołdakowizna koło Warszawy. Powodem jest rozprzestrzeniający się pożar lasu w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim. Lokalne władze poinformowały, że dla mieszkańców przygotowano bezpieczne schronienie w Stanisławowie. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr, ale prawdziwym wyzwaniem dla strażaków jest gaszenie przysuszonej przez wiatr ściółki leśnej, mówiła dr Kamila Harenda z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: Mamy do czynienia z bardzo wysoką temperaturą, no i wysokim parowaniem i pogłębiającą się suszą i w efekcie również coraz wyższym zagrożeniem pożarowym lasów. Większość kraju jest objęta tym wysokim, miejscami bardzo wysokim zagrożeniem pożarowym. I dopóki nie będziemy mieć opadów, ta sytuacja się szybko nie zmieni.
7: W wielu regionach Polski utrzymuje się też susza hydrologiczna. Kontrakt na 1,5 miliarda złotych dla gdańskiej stoczni remontowej stał się faktem. Zakład wybuduje dwa nowoczesne okręty dla marynarki wojennej w ramach unijnego programu SAFE. Polski przemysł stoczniowy udźwignie to wyzwanie, zapewnia prezes zarządu Remontowa Holding Adam Ruszkowski.
9: Proszę się nie obawiać o ten termin. Ten termin na pewno nie będzie przekroczony, a zrobimy wszystko, żeby on był skrócony. Remontowa Shipbuilding to nie jest stocznia, która rozpoczyna przygodę we współpracy z marynarką wojenną. W ostatnich latach oddaliśmy do użytku marynarce wojennej 9 okrętów.
7: Poza nowym zamówieniem w gdańskim zakładzie w fazie budowy i intensywnego wyposażania znajduje się obecnie kolejnych 5 jednostek dla wojska. Nowe okręty hydrograficzne posłużą do monitorowania bezpieczeństwa dna morskiego oraz ochrony infrastruktury krytycznej na Bałtyku. To duże utrudnienie dla żeglarzy. W tym sezonie nie mogą korzystać z drogi wodnej, jaką jest rzeka Pisa na Mazurach. Chodzi o odcinek od jeziora Roś do ujścia do Narwi. Powodem jest niski stan wody, informuje Joanna Szerenos-Pawlicz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
10: Niestety sytuacja hydrologiczna nie ulega poprawie. Pomimo nadziei związanych ze śnieżną zimą, nie przyniosła ona trwałej poprawy warunków wodnych. Woda pochodząca z roztopów spłynęła zbyt szybko i nie zasiliła w wystarczającym stopniu głębszych warstw gleby.
7: Dodatkowo deficyt wodny pogłębiły bardzo suche poprzednie miesiące.
11: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 21:00.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: W związku z pożarem lasu pod Warszawą trwa ewakuacja mieszkańców wsi Ołdakowizna i Żądza w powiecie mińskim. Mieszkańcy są transportowani do bezpiecznego schronienia w Stanisławowie. W akcji gaśniczej biorą udział m.in. specjalistyczne samoloty Dromader, śmigłowiec Black Hawk oraz kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej. Przy naszym telefonie podkomisarz Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji. Dobry wieczór, panie komisarzu.
12: Dobry wieczór.
11: No, ja wspomniałem o tym m.in., że w akcji biorą udział strażacy, ale również policjanci. Jaka jest wasza rola?
1: Tak, dokładnie. W związku z tym pożarem Komenda Stołeczna Policji powołał akcję policyjną, czyli oprócz policjantów z Wołomina oraz Miska Mazowieckiego na miejscu są również funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. I więc tak, z uwagi na silny

0: aviacji rozpowszechniający się ogień w kierunku Krajowej 50. Wstrzymany został ruch na odcinku od Stanisławowa do miejscowości Lochów. Natomiast z drugiej strony z możliwością rozpowszechniania się pożaru przystąpiono do również ewakuacji osób z terenu działek letniskowych z miejscowości Ołodokowizna, o którym pan przed chwilą wspominał, w powiecie mińskim. No i co, na miejscu cały czas policjanci pracują, zabezpieczają miejsca zdarzenia celem niedopuszczenia wjazdu do lasów osobom postronnym. Twarca gaśnicza, właśnie tak jak oprócz pan wspominał, kilkudziesięciu zastępów straży pożarnej jesteśmy również my. Jest policyjny Black Hawk, który ze specjalnego zbiornika zrzuca wodę nad pożarem.
1: Nie ma informacji o poszkodowanych.
0: Na szczęście na tą chwilę nie mamy takiej informacji i mam nadzieję, że to się nie zmieni.
1: A czy cokolwiek można powiedzieć, jak długo ta akcja może potrwać? Czy jest jakiś horyzont czasowy?
0: No to jest bardziej pytanie do strażaków, natomiast no, z mojej wiedzy, które uzyskałem, to może potrwać jeszcze wiele godzin.
1: Panie komisarzu, nie zabieram czasu. Bardzo dziękuję za te informacje. Podkomisarz Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji był gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję.
1: Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Więcej o tym, co dzieje się pod Warszawą w związku z akcją gaśniczą, przeczytacie państwo na naszym portalu, czyli polskieradio24.pl. Tam w związku z pożarem lasu pod Warszawą trwa ewakuacja mieszkańców wsi Ołdakowizna i Żądza w powiecie mińskim. Ogień pojawił się wcześniej w sąsiednim powiecie wołomińskim w rejonie miejscowości Międzyleś i bardzo szybko zaczął się rozprzestrzeniać. W akcji gaśniczej bierze udział już ponad 60 zastępów straży pożarnej. Na między innymi ten temat pojawi się już teraz w stanie dnia.
2: Stan dnia.
1: Gościem stanu dnia jest profesor Maria Wincławska, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dobry wieczór, pani profesor.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
1: Pani profesor, jeszcze nie tak dawno były zarzuty polityczne pod adresem służb, które interweniowały w domu pani mamy pana prezydenta. Pojawiały się polityczne komentarze, że może ta interwencja nie była potrzebna, może te fałszywe alarmy, które pojawiły się w całej Polsce, służby potraktowały zbyt serio. Dzisiaj w związku z tym, co dzieje się pod Warszawą, inaczej spoglądamy już na działania Straży Pożarnej?
3: W moim przekonaniu cały czas powinniśmy inaczej, tak jak pan redaktor to powiedział, spojrzeć na działania służb, dlatego że służby są właśnie od tego, żeby reagować w różnych sytuacjach i w takich sytuacjach, gdzie jest podejrzenie, że jest zagrożenie zdrowia czy zagrożenia życia osób, do których zostały wezwane. I tutaj w moim przekonaniu służby postąpiły tak, w jaki sposób zostały do tego powołane. Myślę, że zdecydowanie gorszą sytuację byśmy mieli, gdyby się okazało, że ten alarm był rzeczywiście alarmem prawdziwym. Służby by nie zareagowały w taki sposób, jak zareagowały i doszłoby po prostu do nieszczęścia czy do tragedii. To wtedy służby byłyby oskarżane o zaniedbania. A tak w moim przekonaniu po prostu postąpiły rutynowo, tak jak postępować powinny, bez względu na to, kto jest właścicielem danego mieszkania czy do kogo wchodzą. Służby nie mają obowiązku mieć takiej wiedzy. One mają kilka do kilkunastu minut na podjęcie decyzji, co zrobić.
1: Pani profesor, czy w obecnych no, dosyć trudnych, niebezpiecznych czasach jakiekolwiek podważanie działalności Straży Pożarnej, policji z punktu widzenia politycznego nie jest do końca rozsądne?
3: Zdecydowanie nie jest rozsądne podważanie w ogóle zaufania do instytucji państwa, jeżeli te instytucje państwa spełniają swoje obowiązki, a do służb przede wszystkim. Zresztą nawet jak patrzymy na wyniki badań opinii publicznej, między innymi CBOS takie wyniki publikuje bodajże co dwa lata, o ile się nie mylę, o zaufaniu do różnego rodzaju służb czy instytucji politycznych, to takie służby właśnie jak policja, jak straż pożarna mają bardzo wysoki poziom zaufania społecznego i rzeczywiście błędem jest takim politycznym podważanie tego zaufania.
1: No w przeciwieństwie do zaufania do polityków, bo to zawsze jest gdzieś tam na dużo niższym poziomie. Pani profesor, polski rząd podpisał pierwsze umowy w ramach programu SAFE. No jak przekazują politycy Koalicji Obywatelskiej, 40 kontraktów na łączną kwotę blisko 100 miliardów złotych będzie podpisanych do końca miesiąca. Z kolei zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości za podpisanie umowy dotyczącej SAFE należy się Trybunał Stanu dla wicepremierów wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Rozumie pani coś z tego?

0: Znaczy rozumiem, że sprawa ta jest rozgrywana politycznie, bo w sytuacji, którą mamy za naszą wschodnią granicą, no, jest to najlepsze możliwe finansowanie dla rozwoju naszego wojska i naszej obronności. Patrząc także na to, że mamy bardzo duży deficyt budżetowy, są problemy, jeżeli chodzi o nakłady na służbę zdrowia. Wczoraj protestowali przedstawiciele środowiska akademickiego, tak. Więc tutaj te pieniądze też są potrzebne, a to jest najtańszy możliwy kredyt, jaki mamy. I nie mówiąc o tym jeszcze, i to jest kolejny czynnik niezwykle istotny, że wzmacnia to także obronność europejską i współpracę europejską. A przy deklaracjach Donalda Trumpa o wycofaniu się jednak z Europy, jest to niezwykle ważne, żeby ten potencjał europejski budowany w Europie i współpracy i wspólnych zakupów broni był po prostu na jak najwyższym poziomie. I te gwarancje wzajemnego bezpieczeństwa, co zresztą też się dzieje, bo widzieliśmy wczoraj pan premier podpisywał kontrakt z Wielką Brytanią, z premierem Starmerem, dzisiaj, ile się nie mylę, jest we Włoszech, podobny kontrakt, takie gwarancje mają być podpisane także z Niemcami, z Danią współpracujemy bardzo blisko, jeżeli chodzi o obronność, o ćwiczenia, więc takie dwustronne gwarancje tak europejskie także są niezwykle istotne w tym momencie.
1: To proszę posłuchać pana premiera w sprawie właśnie ustawy o sejf.
2: Na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko to jest coś absolutnie bez precedensu i że możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj. Te pierwsze, powiedziałbym, no nie symboliczne, bo prawdziwe podpisy pod prawdziwymi umowami, ale to jest właśnie ten start, ten moment, kiedy to wszystko rusza.
1: No tak, ale pani profesor, szef klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek przekonywał, że Polska nie powinna brać udziału w programie SAFE, bo tutaj cytat, rząd zdecydował się brać pożyczki na kilkadziesiąt lat, nie wiedząc dokładnie, ile będzie wynosić stopa zwrotu. To tak bezpieczeństwo za wszelką cenę?
0: No ale to nie jest za wszelką cenę, bo jeżeli Polska chciałaby wziąć te pożyczki na rynku samodzielnie, to zapłaciłaby za te pożyczki dużo więcej. Unia Europejska jest w stanie wynegocjować dużo niższe oprocentowanie niż nasz rząd byłby w stanie wynegocjować, więc to nie jest za wszelką cenę, tylko jest to na korzystnych warunkach, a w moim przekonaniu politycy Konfederacji w taki sposób argumentują, dlaczego Polska nie powinna brać tych pożyczek, że to związuje nas bardziej z Unią Europejską, no bo jednak te pożyczki będziemy musieli spłacać Unii Europejskiej.
1: No ale jesteśmy w tej Unii, no.
0: No jesteśmy, ale proszę zwrócić uwagę na retorykę, na narrację, którą ma także Konfederacja, nie mówiąc już o Konfederacji Korony Polskiej, że jednak nie zawsze wiadomo, czy w tej Unii powinniśmy być i jak długo w tej Unii powinniśmy zostać. Grzegorz Braun mówi już w tej chwili, że absolutnie powinniśmy z Unii Europejskiej wychodzić, a politycy Konfederacji nie są aż tak radykalni, ale też słyszymy taki przekaz, że dopóki dostajemy pieniądze z Unii, no to świetnie, Unia jest wspaniała i może nawet nie wspaniała, tu przesadziłam z tą retoryką, ale Unia jest korzystna dla nas, ale gdy mielibyśmy się stać płatnikiem netto, czyli więcej wpłacać niż dostawać, no to wtedy przecież powinniśmy, mówiąc kolokwialnie, wziąć zabawki i iść do domu.
1: Nie przekonuje Polaków argument na temat złota z NBP, które mielibyśmy sprzedawać i w ten sposób wypracowany zysk przeznaczyć na obronność i nie trzeba by brać żadnych pożyczek.
0: Na pewno niektóre osoby to może przekonać, tylko jak spojrzymy na fakty i spojrzymy na liczby, to nie ma właściwie tutaj żadnych nadwyżek i to byłoby jakieś kuglarstwo księgowe po prostu, no bo tych pieniędzy nie ma i zresztą pan prezes Glapiński dość szybko przyznał, mówiąc, że NBP znowu wygenerował całkiem sporą stratę. No to gdzie te zyski Narodowego Banku Polskiego, które można by na obronność przeznaczyć? Przecież rząd powiedział, z wielką przyjemnością wszystkie zyski z otwartymi ramionami natychmiast przyjmujemy.
1: To pani profesor, to przepraszam, że użyję takiego słowa, ale to była ściema?
0: Tak, właściwie jest to bardzo kolokwialne sformułowanie, ale tak to wyglądało, że to była po prostu ściema, to była próba przekonania opinii publicznej, że te pieniądze mogą pochodzić z innego źródła, tylko tak naprawdę tych pieniędzy po prostu nie ma.
1: Pani profesor, jak to jest możliwe, że albo inaczej, to, że jest możliwe, to my wiemy, ale że w tak fundamentalnej kwestii jak bezpieczeństwo, jak wydatki na bezpieczeństwo, jak zapewnienie tego bezpieczeństwa w tak trudnej sytuacji, co obserwujemy za wschodnią granicą, nie ma tego politycznego.

0: tego porozumienia, że to jest taka kwestia, która też potrafi podzielić, bo tak naprawdę ci, którzy kwestionują wydatki na bezpieczeństwo, de facto kwestionują samo bezpieczeństwo chyba.
1: W pewnym sensie na pewno tak to można zinterpretować, ale w moim przekonaniu mamy tak ostry konflikt polityczny i tak dużą polaryzację między tymi dwoma głównymi obozami, ale nawet byśmy szerzej powiedzieli, prawda, bo jest obozem rządzącym nie tylko samą Koalicją Obywatelską, a z drugiej strony Prawem i Sprawiedliwością, Konfederacją Korony Polskiej, które no, te dwa ostatnie ugrupowania akurat starają się także jakiś tam dystans do PiS-u zachować, że w moim przekonaniu po prostu polityzuje się także tak istotne elementy jak bezpieczeństwo i jak polityka międzynarodowa. Proszę zobaczyć, że nawet w Polsce lat 90. czy początku XXI wieku były konflikty polityczne, były ostre konflikty polityczne, ale jednak były sfery, które były spod tych konfliktów politycznych wyjętych i to była polityka zagraniczna, no o obronnej wtedy aż tak dużo się nie mówiło, bo nie mieliśmy takiej sytuacji międzynarodowej, jaka jest w tej chwili. A od jakiegoś czasu ten konsensus między tymi siłami politycznymi został zerwany i także te niezwykle istotne elementy naszej polityki stały się przedmiotem sporu. Co jeszcze pokazuje bardzo dobrze, proszę sobie przypomnieć, jak pan minister Błaszczak jesienią nawoływał rząd do tego, aby jak najszybciej podpisać sejf, czy wynegocjować ten sejf, no bo przecież to są pieniądze na zbrojenia i na bezpieczeństwo, a po kilku miesiącach okazało się, że to jednak są złe pieniądze.
0: Pani profesor, wspomniała pani traktat, który Polska podpisała z Wielką Brytanią o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. I teraz tak, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że rząd nie konsultował się z ośrodkiem prezydenckim w sprawie traktatu, co zresztą potwierdził później prezydent, który stwierdził, że o tym, co znajduje się w tej umowie, dowiedział się z mediów. Z kolei Tomasz Siemoniak uznał kwestionowanie traktatu za rzecz, która nie powinna mieć miejsca, a prezydent usiłuje poszerzać swoje kompetencje. Poza tym ośrodek prezydencki był informowany o tym, co w tym traktacie się powinno, co w tym traktacie się znajduje. To ja zapytam inaczej, bo jedna i druga strona powołuje się na konstytucję. Jedna strona mówi, że politykę międzynarodową kreuje rząd, a druga strona odpowiada, no ale w konstytucji jest, że politykę międzynarodową kreuje rząd, ale w porozumieniu z Pałacem Prezydenckim. Trochę mam wrażenie, że wracamy do konfliktu pod tytułem wobec prezydenta. Czy to oznacza w obecności prezydenta? To jak jest z tym kreowaniem polityki międzynarodowej? Za politykę międzynarodową odpowiada rząd, czy odpowiada prezydent?
1: No, za politykę międzynarodową, w ogóle za politykę w Polsce odpowiada rząd. Tak? Prezydent jest tą instytucją, która sankcjonuje pewne decyzje poprzez podpisywanie na przykład ustaw, ratyfikowanie traktatów międzynarodowych bądź wetowanie ustaw i odmowę podpisywania traktatów międzynarodowych. Ja się jeszcze nad jedną rzeczą tutaj zastanawiam, bo oczywiście możemy powiedzieć, że mamy słowo przeciwko słowu, która strona informowała bądź nie informowała drugiej strony, ale jeżeli pan minister Przydacz mówi, że on właściwie wiedział o tych negocjacjach z Brytyjczykami od strony brytyjskiej, ze strony brytyjskiej takie miał informacje, a pan prezydent mówi, że dowiedział się o tym no właściwie z mediów, no to czy tutaj mamy się zastanawiać, czy jest jakiś przepływ informacji między panem prezydentem a panem ministrem Przydaczem? Czy która z tych wersji rzeczywiście jest tą wersją, która jest prawdziwa i jak te negocjacje tutaj były i jak te informacje przepływały
0: czyli
1: do pałacu.
0: Dobrze rozumiem pani profesor, że bałagan w samym pałacu?
1: Tak się wydaje, że to jest albo tylko narracyjny bałagan w samym pałacu i tutaj miejmy nadzieję, że tak jest, a nie rzeczywiście, że pan prezydent nie dostaje informacji od swoich ministrów.
0: No to byłaby skandaliczna sytuacja. Patrząc na to, jak wyglądają relacje między dużym a małym pałacem, czyli między panem prezydentem a panem premierem, to faktycznie czasy, w których mówiliśmy, że między prezydentem a premierem funkcjonuje szorstka przyjaźń, to dzisiaj można by powiedzieć, życzylibyśmy sobie takiej szorstkiej przyjaźni. Proszę posłuchać razem z naszymi słuchaczami wypowiedzi pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.
2: Jeżeli nie ma elementarnej, rutynowej, codziennej współpracy między rządem a prezydentem, to jest źle i w tych czasach to jest więcej niż błąd. Być może jest nawet przestępstwo, bo tego nie robić nie wolno. I z tego względu wierzę, że mimo wszystko to będzie ratyfikowane, bo to byłoby całkowicie niezrozumiałe, także przez Brytyjczyków. No co tu się dzieje, że Polska odrzuca coś, co razem zostało wynegocjowane i co ma służyć, podkreślać.

0: bezpieczeństwu, no, czyli w sprawie no, fundamentalnej.
1: No właśnie, to ja też chciałbym zapytać, czy druga strona, czyli nasi partnerzy zagraniczni, rozumieją, co się dzieje w polskiej polityce i są w stanie przymknąć, powiedzmy, oko na te relacje albo nie przejmować się nimi?
2: No, najpierw pozwoli pan redaktor, że sobie trochę zażartuję, bo użył pan pojęcia szorstka przyjaźń, ale pamiętajmy, że ona istniała między politykami wywodzącymi się z jednego obozu politycznego,
1: to
2: bo mówiliśmy,
1: prawda,
2: o szorstkiej,
1: tak,
2: przyjaźni między prezydentem Kwaśniewskim a premierem Millerem, więc tutaj jeżeli szorstka przyjaźń ma być między przedstawicielami różnych obozów politycznych, to tak skonfliktowanych ze sobą, no to nie widzę szansy na taką szorstką przyjaźń tutaj, ale już mówiąc zupełnie poważnie, niewątpliwie rządy państw, naszych partnerów doskonale wiedzą i zdają sobie sprawę, co się dzieje w Polsce i jakie są konflikty między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. I na pewno nie służy to polskiej polityce i nie służy to budowaniu wiarygodności polskiej polityki na arenie międzynarodowej, bo nasi partnerzy też zastanawiają się to, z kim my tak naprawdę powinniśmy negocjować. Czy my powinniśmy negocjować z rządem, który w przypadku Keira Starmera jest absolutnie naturalnym partnerem do negocjacji, czy my jednak powinniśmy negocjować z Pałacem Prezydenckim, no ale przecież w Polsce nie mamy systemu prezydenckiego, to rząd podejmuje decyzje. I po prostu poprzez taką politykę i tą szorstką przyjaźń, w cudzysłowie tutaj znowu ją daje, po prostu przegrywamy na arenie międzynarodowej, bo przestajemy być partnerem, który jest partnerem wiarygodnym. Jesteśmy istotnym partnerem cały czas, bo jesteśmy dużym państwem w Europie na wschodniej flance graniczącym z Ukrainą, ale jednak ta pozycja przez ten konflikt jest osłabiona.
1: No i rozumiem, że to też daje pole do bycia rozgrywanym, no bo jeżeli nie uda się dogadać z rządem, to może uda się dogadać z panem prezydentem. Mówię o tych krajach, które nie do końca muszą nam dobrze życzyć.
2: No, pewnie tak też może być i tu widać, że są pewne sympatie, tak? Chociażby pan prezydent Trump, który mówił, że właściwie to dzięki panu prezydentowi Nawrockiemu, to on o 5000 zwiększa liczebność żołnierzy amerykańskich w Polsce. Czyli tutaj widać wyraźnie, że ten konflikt jest w jakiś sposób kierunkowany, tak? I wzmacniany także przez prezydenta Trumpa, czy może nawet nie tyle, co wzmacniany konflikt, co wzmacniana jedna strona tego konfliktu.
1: Pani profesor, wspomniała pani o podejściu Konfederacji Korony Polskiej, czy samej Konfederacji Mentzena i Bosaka do Unii Europejskiej. Patrząc na ostatnie sondaże, w których co prawda Koalicja Obywatelska zyskuje i ma 30, prawie 9% poparcia, Prawo i Sprawiedliwość 27%, ale Konfederacja prawie 12%, a Konfederacja Korony Polskiej 9,5%, to wiele by wskazywało na to, że nawet gdyby Koalicja Obywatelska wygrała wybory, to mógłby się powtórzyć scenariusz z ostatnich wyborów, czyli to, że się wygrywa, wcale nie oznacza, że przejmuje się władzę. Wyobraża sobie pani taką koalicję PiS, Konfederacja Korony Polskiej i spójna polityka dotycząca Unii Europejskiej?
2: Nie wyobrażam sobie takiej koalicji. Nawet nie chodzi tylko o politykę dotyczącą Unii Europejskiej, bo tutaj właściwie te trzy partie są eurosceptyczne, ale w takich kategoriach politologicznych byśmy powiedzieli od tego twardego bardzo eurosceptycyzmu Korony Grzegorza Brauna do takiego miękkiego eurosceptycyzmu Prawa i Sprawiedliwości i pośrodku gdzieś Konfederacji. Ale w moim przekonaniu jeszcze jest inny problem, bo to nie tylko ja sobie takiej koalicji nie wyobrażam, ale jak wiemy, takiej koalicji nie wyobraża sobie także pan prezes Jarosław Kaczyński. I wiemy, że niektórzy komentatorzy mówią, no prezes Jarosław Kaczyński nie wyobrażał sobie także koalicji samoobroną, a potem taką koalicję zawarł. Oczywiście możemy się zastanawiać, czy tutaj ten scenariusz nie będzie podobny, ale jednak tutaj widzimy, że jest jeszcze jeden gracz, który jest niezwykle istotny i tym graczem są oczywiście Stany Zjednoczone. I wiemy także, bo to takie informacje były, że prezes Jarosław Kaczyński no, dostał informację z ambasady amerykańskiej, że Grzegorz Braun absolutnie nie byłby dobrze widziany jako członek polskiego rządu, czy nawet jego ugrupowanie jako wspierające, będące koalicjantem nowego polskiego rządu. A jednak dla Prawa i Sprawiedliwości, które ma no, gorsze relacje z partnerami unijnymi, a stawia na te relacje właściwie wszystkie karty, na relacje ze Stanami Zjednoczonymi, no, na taką rzecz w moim przekonaniu nie może sobie pozwolić.

0: No, pytanie, co w takiej sytuacji, czy Prawo i Sprawiedliwość gotowe byłoby w imię tych interesów oddać władzę?
1: Pytanie, komu oddać władzę? No bo przecież Grzegorz Braun niewątpliwie też nie zawiąże koalicji z Koalicją Obywatelską, więc no tutaj z jednej strony byśmy mieli kwadraturę koła, z drugiej strony można się zastanawiać nad tym, co zrobi Konfederacja. Czy nie rozpadnie się też na dwa obozy, bo słyszymy wcale niemało informacji, że jest konflikt między Nową Nadzieją a Ruchem Narodowym i tutaj jedna i druga strona, a tu myślę przede wszystkim to jednak o Koalicji Obywatelskiej, może starać się na swoją stronę Konfederację w postaci tej części Konfederacji Sławomira Mentzena przeciągać na swoją stronę, albo też mogą być ewentualnie nowe wybory, tak, które będą wyborami przyspieszonymi po tym, jak w trzech krokach nie uda się wyłonić prezesa Rady Ministrów i za nim rządu. No ale mówimy na ponad rok przed wyborami i właściwie jest to takie political fiction, o którym sobie opowiadamy teraz.
0: No to skupmy się jeszcze na faktach. W Sejmie odbyło się drugie czytanie ustawy o statusie osoby najbliższej. I tu cytat. Wiem, że politycy często was zawodzą i ta ustawa nie jest tym, na co czekaliście, ale wierzę, że warto wprowadzić ją w życie. To Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości. To na koniec zapytam, czy pani zdaniem na Koalicji Obywatelskiej odbije się czkawką ta ustawa o statusie osoby najbliższej, bo ten liberalny, lewicowy elektorat liczył jednak na znacznie więcej w momencie, kiedy głosował na Koalicję Obywatelską?
1: Wydaje się, że brak tej ustawy, ale także i brak innych ustaw czy działań rządu, które były obiecywane w kampanii wyborczym, już się odbił czkawką Koalicji Obywatelskiej. Bo oczywiście pomimo iż tego poparcia, o którym pan redaktor wspomniał na początku, jest to jeden sondaż. W innych sondażach aż takie dobre wyniki, na przykład przedwczoraj bodajże Ibris publikował swoje sondaże. Tam koalicja miała 32%, ale wiemy, że część wyborców z 23 roku po prostu jest na tyle rozczarowanych i zawiedzionych tym, co dzieje się w polskiej polityce, że nawet jeżeli nie poprą Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji, to po prostu zostaną w domu. A to oni dali zwycięstwo tej koalicji, która w tej chwili rządzi w roku 2023 poprzez tak wysoką frekwencję.
0: Profesor Maria Wincławska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pani profesor, no bardzo ciekawe czasy, tak mi się wydaje, przed nami. Na razie życzę spokojnego wieczoru i bardzo dziękuję za ten komentarz.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Kłaniam się, pozdrawiam.
2: Reklama. Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
3: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
2: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
4: Cicho, wiem.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklamie. Autopromocja.
4: Czy praca na platformach to przyszłość? Jak wyglądają jej regulacje w Unii Europejskiej i dlaczego my musimy je wprowadzać? Czy to szansa dla młodych, a może szansa na wydłużanie aktywności zawodowej po 60? Czy da się ją wykonywać przy rajskiej plaży?

0: i czy lepiej, aby był to etat, czy jednak firma dająca więcej wolności? O nowych formach pracy porozmawiam z ekspertami w sobotę, zaraz po godzinie 15 w audycji Kapitał i Praca. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trwa walka z pożarem lasów na Mazowszu. Ogień gasi prawie 500 strażaków. 180 miliardów złotych na obronę. Kolejne umowy w ramach unijnego programu SAFE.

0: samochody i 390 ratowników. W związku z rozwijającą się sytuacją komendant główny podjął decyzję o zadysponowaniu sił i środków centralnego odwodu operacyjnego. Na miejsce działań jadą grupy GFFF. Są to specjalistyczne grupy do gaszenia pożarów lasów z ziemi. Są to 4 grupy i 2 kompanie gaśnicze. Jedna z województwa lubelskiego, druga z województwa podlaskiego. W dniu dzisiejszym mieliśmy do wykorzystania statki powietrzne. Jeden śmigłowiec Black Hawk, który wykonywał zrzuty wody ze zbiornikiem specjalnym Bambi Bucket o pojemności 3000 litrów. I w działaniach brały udział 4 dromadery lasów państwowych. Te statki musiały wrócić do miejsca stacjonowania ze względu na to, że mamy noc. Od rana będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery.
1: Gdzie ewakuowano mieszkańców?
0: Część mieszkańców udała się do swoich domostw, ponieważ większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
1: Jaki obszar lasu jest ogarnięty pożarem?
0: To będzie szacowane, natomiast szacujemy na chwilę obecną, że ponad 100 hektarów lasu jest objęte pożarem.
1: Jakie są prognozy? Dalej rozprzestrzenia?
0: W chwili obecnej ta intensywność tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się w dniu jutrzejszym na następne kwarty tego lasu. I bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru w dniu następnym.
2: A jakie są prognozy, jeżeli chodzi o pogodę? Czy spodziewacie się, że jutro od rana wiatr może znowu się wzmagać i to, jak rozumiem, będzie utrudniało akcję?
0: Z MGW mamy informację, że ten wiaterek znowu się pojawi od 20 do 40 km na godzinę, więc jeżeli taka sytuacja będzie, no to te warunki będą ciężkie.
1: Gdzie ten pożar jest w momencie zlokalizowany? Do jakiej miejscowości na przykład on sięga?
3: No trudno.
0: Trudno to określić. Jest on w części w lasach prywatnych, w części w lasach państwowych.
4: A co wiemy na temat zarzewia tego pożaru? Czy to była jedno konkretne miejsce, czy kilka punktów, od którego ten pożar się zaczął i czy nie wykluczacie państwo podpalenia?
0: Nie mam pojęcia, tak, co było przyczyną tego pożaru. Było bardzo silne zadymienie, więc ciężko było w początkowej fazie nawet określić teren tego pożaru.
5: Czy można już zakładać, że jutro będą śmigłowce w użyciu, czy ciężko na ten moment?
0: Tak, już mamy zapewnienie, że te 3 śmigłowce z lasów państwowych oraz śmigłowiec policyjny i 4 dromadery będą brały udział w działaniach.
6: Czy wiadomo coś o poszkodowanych ewentualnych?
0: Nie, na chwilę obecną nie mam żadnej informacji o osobach poszkodowanych.
2: Czy pożar już dotarł do drogi krajowej nr 50? Czy ona będzie otwarta za jakiś czas?
0: Pożar jest w odległości około kilometra od tej drogi krajowej nr 50. Tam będziemy wykonywali taką prewencyjną wycinkę drzew, żeby poszerzyć ten pas bezpieczeństwa. Droga na pewno będzie zamknięta, ponieważ jest tam bardzo dużo naszych ratowników ze względu na ich bezpieczeństwo. Poprosiliśmy tutaj komendanta policji o zamknięcie tej drogi.
3: No tak, to właściwie...
0: Tak.
3: Nie, nawet nie wiadomo, czy do jutra albo dłużej. To wszystko będzie zależało od rozwoju akcji. Natomiast jest z nami również i policja, ponieważ duże siły zostały zgromadzone na miejscu tego zdarzenia. Między innymi podyktowane jest tym, że trzeba było faktycznie ograniczyć dostęp do tych kluczowych dróg, które są na tym terenie. W związku z tym proszę szefa policji stołecznej o 2 zdania w ten sposób, w tym kontekście.
7: Dziękuję, panie ministrze. Szanowni państwo, podjąłem decyzję o zarządzeniu operacji policyjnej w związku z zaistniałym zdarzeniem. Skierowaliśmy do działań na ten moment 463 policjantów na 152 radiowozach. Naszym zadaniem głównym jest zabezpieczenie terenu działań prowadzonych przez Straż Pożarną. 29 km drogi krajowej nr 50 zostało wyłączonych. Zostały zorganizowane objazdy. Uczestniczyliśmy bezpośrednio w ewakuacji 42 osób z 20 budynków, które były zadymione w takim stopniu, że należało taką ewakuację przeprowadzić. Udzielamy pomocy osobom jej potrzebującym i jednocześnie apelujemy, aby podporządkowywały się poleceniom służb, gdyż to jest działanie, które zmierza do udzielenia im pomocy, zapewnienia im bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym miejscu, gdzie działania są prowadzone. Dziękuję bardzo.
3: Oczywiście działamy również we współpracy z samorządem lokalnym, bo samorząd nam zapewnia cały obszar logistyczny.

0: Jest z nami również pan starosta. Jeśli pan starosta zechce dwa zdania na ten temat, to...
1: Bardzo dziękuję, panie ministrze. Oczywiście samorząd wspiera jak tylko może. Jesteśmy przygotowani. Jak państwo dobrze wiecie, powiat wołomiński jest niejako przećwiczony pożarem w Ząbkach. Także w miejscowości Międzyleś, tu nieopodal, jest przygotowana szkoła podstawowa oraz nowo wybudowana hala sportowa. I te pomieszczenia będą służyły również przede wszystkim służbom do celów prowadzenia akcji ratowniczych. Także będziemy wspierać tak tylko jak możemy. Czy też i poprzez posiłki, czy też przez logistykę lokalną. Po to właśnie, żeby służby mogły działać jak najlepiej.
2: Ile osób zostało ewakuowanych? Ile z nich na przykład zostało transportowanych do szkół?
1: A to już są informacje, które posiadają służby. Ja nie jestem, że tak powiem, odpowiedni do tego, żeby udzielić takiej informacji.
3: 42 osoby przed chwilą, tak jak mówiłem, z 20 budynków one są ewakuowane do szkoły w Stanisławowie.
0: No, część pojechała do rodzin, część została w tej szkole. Chyba 6 osób zostało w szkole, jeśli dobrze z tej informacji tam przekazano. Natomiast nie ulega wątpliwości, to jest ciężka noc. Przez całą strażą, przez służbami leśnymi, przez strażą pożarną ściągnęliśmy również przedstawicieli generalnych dyrekcji dróg i autostrad, bowiem trzeba będzie jednak wejść w pas drogowy, wycinając te drzewa, o czym wspomniał tutaj pan komendant. Myślę, że na ten moment te zasoby, które dysponuje dowodzący akcją ratowniczą, są na ten moment wystarczające. Oczywiście pan generał wspomniał o tym, że zjeżdżają dodatkowe odwody operacyjne. Trzeba będzie rutować ludzi. Taka będzie kolej rzeczy w tej akcji ratowniczej. Ciężka noc przed strażakami, wszystkimi zaangażowanymi w te działania ratownicze.
4: Czy nadal obowiązuje apel do mieszkańców okolicznych, żeby ograniczyli zużycie wody?
0: No na pewno tak, ponieważ część wody jest zasilana z hydrantów, które są na tym terenie, w związku z tym ten apel obowiązuje. Niemniej jednak tutaj komendant więcej powie co do tego, w jaki sposób organizuje to zasilanie wody, bo
4: no właśnie, pewnie. Bo tutaj wójt nam mówił kilka godzin temu, że to był wczesny wieczór i już wtedy było tutaj w gminie Poświętne 50% mniej więcej wody mniej. Czy w tej chwili sytuacja jest opanowana pod tym kątem?
5: Tak, my korzystamy z instalacji hydrantowej, która jest tutaj na tym terenie. Natomiast śmigłowiec Black Hawk korzystał ze zbiornika wodnego, który był zlokalizowany w niedalekiej odległości. Oni czerpali tą wodę bezpośrednio ze zbiornika wodnego. Ta intensywność pożaru była bardzo duża, więc bardzo dużo wody zużywaliśmy, dlatego był spadek ciśnienia w tej instalacji. Teraz sytuacja się uspokoiła. Mamy większą wilgotność, wiaterek tak ustał, więc my mniej tej wody pobieramy. Natomiast tak jak pan minister powiedział, przed nami bardzo ciężka noc do przepracowania.
4: Czy bierzecie panowie pod uwagę, że jakieś kolejne miejscowości trzeba będzie ewakuować? Czy jesteście przygotowani na to? Czy jest taki gdzieś plan i czy po prostu na drodze ognia mogą być siedliska ludzkie?
5: Nie, na chwilę obecną nie, ponieważ naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru na drodze numer 50 i na takiej drodze lokalnej, która jest nad miejscowością Żądza. Kierunek wiatru, tak i kierunek przemieszczania się tego pożaru jest w narożnik tych dwóch dróg, więc tam jest nasz pas obrony.
6: Trwa akcja służb w związku z pożarem lasu pod Warszawą. Jak przekazały służby, blisko 100 hektarów objętych jest ogniem. Przed strażakami bardzo trudna noc. Więcej o tej sprawie piszemy na polskieradio24.pl. Również na bieżąco informujemy w naszych serwisach. Proszę zostać z Polskim Radiem 24.
7: Reklama.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: reklamie. Powtórka programu.
1: Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dobry wieczór i zapraszam do wspólnego pomyślenia o alkoholu, bo to będzie temat naszej dzisiejszej rozmowy. Z moją gościnią zastanowimy się wspólnie, jak zmienia się postrzeganie alkoholu w Polsce, ale sprawdzimy też, czy wciąż istnieje społeczny nacisk na wspólne picie podczas świętowania.
0: Do pomyślenia.
1: A ze mną w studiu dzisiaj jest psycholog Katarzyna Kucewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Alkohol wciąż jest społecznie dość powszechny wśród Polaków. To pokazuje między innymi niedawne badanie IBRIS, z którego wynika, że 67% Polaków sięga po alkohol przynajmniej raz w miesiącu, 27% robi to co najmniej raz w tygodniu i tylko 18% z nas deklaruje całkowitą abstynencję. To są takie liczby, które panią dziwią, czy raczej spodziewałaby się ich pani?
2: To są liczby, które zdecydowanie mnie smucą i martwią, bo one pokazują, że mimo wielu kampanii edukacyjnych i mimo prób uzmysłowienia przez specjalistów Polakom wagi problemu, skali problemu i tego, że naprawdę alkohol jest trucizną i pewnie będę to dzisiaj odmieniać przez wszystkie przypadki to słowo trucizna, to wciąż mamy w Polsce kulturę picia, mamy w Polsce przyzwolenie na picie, mamy w Polsce przekonanie, no co pokazują te badania, że mamy takie przekonanie, że alkohol jest czasoumilaczem, jest używką w jakiś sposób potrzebną, ważną, istotną w życiu, że bez niego nie ma dobrej zabawy. To jest bardzo przykre, bo alkohol pity tak często, czyli tak jak to pokazują te badania, no bo to jest częste picie, jak prowadzi do wielu szkód. Już pomijam nawet kwestie związane z uzależnieniem od alkoholu, ale on w ogóle bardzo destrukcyjnie wpływa na nasz organizm, bardzo destrukcyjnie wpływa na nasz nastrój, na to jak się czujemy potem, kiedy wypijemy, więc tak naprawdę to no, mnie smucą te badania, bo
1: ale jest też jeszcze
2: myśli, że skoro tyle jest, tylko jeszcze skończę, że często my myślimy, my specjaliści, że skoro tyle razy o czymś mówimy, że skoro tak dużo powstaje kampanii na temat szkodliwości picia i tyle osób na przykład publicznych mówi, ja nie piję, odstawiłem, już tyle lat jestem w abstynencji, no to wydawałoby się, że będziemy się czegoś uczyć, ale jednak ten proces edukacji społecznej jest procesem jednak chyba długotrwałym, więc jeszcze musimy na te wyniki poczekać.
1: To tutaj powiem to, co chciałam wtrącić, bo z tego samego raportu wynika też jednocześnie, że społeczeństwo jednak coraz wyraźniej domaga się pewnych restrykcji związanych z piciem alkoholu, co na przykład pokazują też kolejne miasta, które wprowadzają kolejne nocne prohibicje. Od czerwca Warszawa, w Krakowie też już od jakiegoś czasu funkcjonuje to i wydaje się, że jest to dobre rozwiązanie, zwłaszcza dla lekarzy pracujących na szpitalnych oddziałach ratunkowych, bo liczba pijanych pacjentów no, spadła.
2: I to jest na plus. Ja myślę sobie, że oczywiście w idealnym świecie dobrze by było, gdyby takie kwestie jak dostępność, jakby używanie używek wynikało z osobistej woli, a nie z nakazu społecznego. Ale to jest idealny świat, więc myślę, że wspieranie ludzi w tym, żeby dokonywali dobrego wyboru i raczej nie sięgali po alkohol o każdej porze dnia i nocy jest dobrą drogą. Więc ja jestem zdecydowanie tutaj zwolenniczką. No i to też jest ciekawe bardzo, że my mamy taką sprzeczność w sobie. Zresztą to nie pierwszy raz, to jest takie trochę, można powiedzieć, human nature, ludzka natura, że jesteśmy pełni sprzeczności, że z jednej strony pijemy, ale z drugiej strony na poziomie deklaracji mówimy tak, ja wiem, że alkohol szkodzi, tak, ja jestem za tymi wszystkimi zakazami i my możemy nawet deklarować, że zdajemy sobie sprawę ze szkodliwości, zdajemy sobie sprawę z tego, że jest dużo osób nadużywających, że jest wysoko funkcjonujące picie, już dużo osób mówi tak, wiem, że to się zdarza nie tylko u tak zwanego pana spod budki, ale że to może być też w wysokich stanowiskach, nie wiem, wśród lekarzy, prawników, psychologów na przykład, tak, czy dziennikarzy, zdarza się to nagminnie przecież uzależnienie. My to niby wiemy, ale jak przychodzi co do czego, tak zwane co do czego, to mam na myśli na przykład jakiś zjazd emocjonalny albo

0: bo jakiś trudniejszy czas w czyimś życiu, albo po prostu przychodzi impreza, to ludzie jakby nagle całą swoją wiedzę chowają do szafki, na dno szafy, a wychodzi z nas no albo potrzeba utrzymania takiego rytuału, czyli no jak piątek to wiadomo, a z drugiej strony mamy, no niestety, to jest już w ogóle najgorsze, regulację emocjonalną, bo bardzo dużo osób pije, nie dlatego, że ten smak im tak smakuje, alkoholu. Ja na przykład jestem abstynentką z bardzo prozaicznego powodu, bo ja po prostu uważam, że alkohol jest obrzydliwy mnie, natomiast dla mnie, no ale to dla mnie, tak? Natomiast ludzie, którzy piją alkohol, przeważnie nie dlatego piją, bo są takimi smakoszami. Smakoszy to jest pewnie mały procent. Bardzo dużo odsetek osób pije dlatego, że alkohol reguluje ich emocjonalnie. Czyli wpływa tak na ich układ nerwowy, jak oni sobie by życzyli, mimo że te wpływanie na układ nerwowy później ma konsekwencje. Bo później jest kac, później jest gorsze samopoczucie, później jest tak naprawdę jeszcze większy dół, jeszcze większa depresja i tak dalej. I takie też poczucie na przykład często w alkoholizmie takiej dezorganizacji w ogóle życia. Natomiast ludzie po prostu regulują swoje emocje alkoholem, regulują swoje poczucie własnej wartości, śmiałości, że ludzie sobie dodają tym środkiem animuszu, prostym, niestety łatwo dostępnym, bo dostępnym nawet na stacjach benzynowych i takim, który jest społecznie akceptowalny.
1: Społecznie akceptowalnym, a nawet tak jak wspominałyśmy wcześniej, to jest coś, co jest wręcz nacisk bardzo często na różnych imprezach okolicznościowych. Jest nacisk na spożywanie alkoholu i na to, by dobrze się bawić, bo z tym wiązany jest alkohol u nas. Tak. Czy to chrzciny, czy pogrzeb, czy urodziny, czy nowy rok. Ta butelka trunku jest na stole, na polskim stole wciąż no, bardzo obecna.
0: Dokładnie. Ja często słyszę takie historie moich pacjentów, którzy mówią na przykład do mnie, że muszą się napić w towarzystwie, chociaż wcale nie lubią alkoholu, ale muszą się napić, bo nie chcą być postrzegani jako ten sztywniak, co nie pije. Ten, co nie ma poczucia humoru, bo wszyscy są dookoła się śmieją, a on jeden się nie śmieje, bo jest trzeźwy, tak? I więc trzeba się napić, żeby się wpasować. Ja myślę, że dużo osób w ogóle pije z tego pragnienia przynależności do grupy, przynależności do towarzystwa, a nie dlatego, że tak bardzo chcą nawet poczuć to upojenie. To jest niestety związane z tym, że, no, że jest kultura picia w nas od lat i ludzie sobie nawet nie wyobrażają, że mogłoby być urodziny 18, 40, 50 czy jakieś tam nawet nie okrągłe, tylko po prostu nie wiem, spotkanie, nawet baby shower bez jakiegoś trunku. To wciąż jest nowum. Siedzenie przy soku pomarańczowym dalej jest egzotyczne.
1: Mhm. A co dopiero wesele bez alkoholu? Wesele bez alkoholu?
0: Na przykład wesele bez alkoholu, prawda? I ja jestem w stanie sobie wyobrazić i podejrzewam, że ludzie, którzy nie piją alkoholu i są takimi twardymi abstynentami też. Natomiast dlaczego my sobie nie umiemy wyobrazić? Bo nam się bardzo często wydaje, że my jesteśmy fajniejsi po alkoholu. I to jest w ogóle coś takiego, proszę Państwa, co moim zdaniem wymagałoby weryfikacji i takiego zastanowienia i kampanii społecznych, które pokazywały, że to jest nasza optyka patrzenia, że my jesteśmy fajniejsi. Że tak naprawdę to, co w naszym mniemaniu jawi się jako fajne, to później jakbyśmy obejrzeli film wideo z tą wersją siebie fajniejszą, to byśmy byli często zażenowani. Mhm. Fajniejsi, bo gada głupoty większe, tak?
1: Bo głośniejsi,
0: bo bardziej śmiali w takich zachowaniach, które może w innych okolicznościach uznalibyśmy za niestosowne. Więc tak naprawdę to jest wszystko mit i stereotyp. Stereotypy i takie przekonania wygrywają z tym, jak bardzo szkodliwy jest alkohol. Bo w ogóle takie myślenie człowieka, już ja tak nie chcę na razie schodzić w ten wątek alkoholizmu, ale nawet takie myślenie człowieka, że potrzebuje jakiejś używki, jakiejś substancji, żeby być lepszą wersją siebie, to już jest z psychologicznego punktu widzenia mało trafione. To już jest takie niepokojące, że człowiek sam nie buduje siebie, nie wierzy w siebie, w to, że on jest kompletny, tylko wierzy w to, że trzeba sobie coś wlać, żeby wykorzystać mój potencjał. Jak w siebie czegoś nie wleję, to już sama taka, jaka jestem, to nie jestem nieciekawa, niefajna.
1: Także tylko po alkoholu nabieramy blasku, takie przekonanie.
0: Tak, na przykład, tak? Albo tylko po alkoholu jestem, nie wiem, zdolna do tego, żeby prowadzić fajną rozmowę. Ja coś takiego usłyszałam kiedyś od pacjentki, że ona powiedziała: pani Kasiu, ja bez alkoholu nie jestem w stanie być fajną rozmówczynią. Mhm. Tak, bo alkohol mnie rozkręca i tak dalej. I zaczęłyśmy już nad tym pracować wtedy z tą pacjentką i ja chciałam jej bardzo uświadomić to, że ona najfajniejszą rozmówczynią jest wtedy, kiedy

0: ma kontrolę nad sobą i wtedy, kiedy tak naprawdę myśli życzliwie wobec siebie, bo alkohol wyłącza krytyka wewnętrznego, po prostu. Czyli on wyłącza ten taki krytycyzm, taką sztywność wobec siebie, takie biczowanie siebie, on to wyłącza, ale my jesteśmy w stanie naprawdę wyłączyć to sami. Nie potrzebujemy do tego alkoholu. Jesteśmy w stanie, czy chodząc na terapię, czy po prostu pracując nad sobą, wyłączyć ten krytycyzm, wyłączyć tą sztywność siebie i być tacy cały czas. Nie tylko pod wpływem alkoholu. Jakieś, jaką miałam koleżankę, przyznam się szczerze, że, która powiedziała mi, wiesz co, która też nie piła, tak jak ja. I ona mówi, ja to potrafię, tak jak jestem na imprezie, ona mówi, ja potrafię tak się jakby, tutaj daję, proszę państwa, cudzysłów, tak upić nie pijąc. Czyli upoić się, po prostu tak się cieszę, tak się raduję, że jestem z przyjaciółmi, że jest fajnie, że jesteśmy wszyscy razem, że jest tak miło, że leci fajna muzyka, że mamy chwilę dla siebie, że możemy po prostu sobie potańczyć, a nie tylko pracować cały czas, że ona mówi, czuję się taka upojona. I wtedy mam wrażenie, że jestem na takim haju endorfin, bo jestem taka upojona atmosferą. I ja myślę, że bardzo dużo osób, które uczestniczą w tych sober imprezach, tak, czyli imprezach, gdzie nie ma alkoholu, to co są upojone taką właśnie obecnością drugiego człowieka i radością i czują ten rodzaj haju takiego, niekoniecznie po prostu wywołanego przez truciznę. Ja to tak mówię właśnie, żeby też ten promyk nadziei państwu dać i rozbić to przekonanie, że tylko alkohol to może nam to ofiarować.
1: Ale też dla osób pijących, osoby, które nie piją na takich imprezach, mogą być wręcz denerwujące.
0: No tak, bo są jak zwierciadło, które uzmysławia osobie pijącej, że być może ma jakiś problem, że może się głupio zachowuje, no bo jakby siłą rzeczy, jeżeli ja jestem pod wpływem alkoholu i bełkoczę i widzę, że ktoś się na mnie patrzy z zażenowaniem, no to jest takie lustro, tak? To wtedy nagle ten krytyk wewnętrzny jest w tej osobie, jakby my sami zaczynamy myśleć, o co, to ja głupoty gadam, tak? To może coś jest ze mną nie tak. Dlatego to jest takie drażniące, po prostu osoba się widzi w krzywym zwierciadle, widzi wtedy, że może sama ma problem. To jest bardzo często tak jak osoby, które na przykład nie jedzą słodyczy. Oczywiście to porównywanie słodyczy do alkoholu nie jest trafione, bo to są zupełnie inne mechanizmy. No ale ja jako, że zajmuję się pacjentami z chorobą otyłościową, to nierzadko właśnie też mam w gabinecie takie przykłady, że ktoś mówi, przestali mnie znajomi zapraszać, bo denerwuje ich, że ja nie jem słodyczy. A oni tak objadają się tymi słodyczami i tak mówią, nie mogę na ciebie patrzeć, bo ty nie jesz tych słodyczy i ja mam wtedy poczucie winy, że ja tyle jem. I mi się wydaje, że z alkoholem jest podobnie.
1: Bo trochę to jest coś, co łączy właśnie na takich imprezach, że każdy może być z innej paczki, a jednak wszyscy są piją tutaj i piją.
0: Tak, i że tak naprawdę o ten tyle pije, to ja też tyle się napiłem, on ten wypił 4 piwa, no to ja wypiję 3, no to i tak jestem lepszy od niego. Więc to jest taka, on to jest taka też iluzja, tak, że to jest taka dobra zabawa i tak dalej. Natomiast są osoby, które oczywiście potrafią pić w sposób kontrolowalny i od czasu do czasu im się to zdarzy i okej, jakby no to używają tego alkoholu od czasu do czasu, na przykład świętowe Sylwestra, w porządku. Natomiast niestety to jest bardzo podstępna używka. I ja znam takie historie, gdzie ktoś się naprawdę świetnie kontrolował przez 20 lat, a po 20 latach przestał się kontrolować i poszło to już o 10 kroków za daleko i się uzależnił. Uzależnienie, jak zaczynamy się uzależniać, to nie jest tak, że w poniedziałek nie jesteśmy uzależnieni, a we wtorek już jesteśmy, tylko to jest proces powolnego jakby wciągania się w wir alkoholizmu. Taki proces, który nie jest prowadzony przez butelkę, że im więcej butelek wypijesz, tym bardziej jesteś uzależniona, tylko to jest taki proces bardzo głęboko emocjonalny, że człowiek zaczyna, nie wiem, myśleć o tym alkoholu coraz częściej, nie? Że człowiek zaczyna, tydzień zaczyna sobie budować wokół alkoholu.
1: To właśnie ja dorzucę tutaj jeszcze takie jedno zdanie, które może denerwować osoby, które nie zdają sobie sprawy, że mają problem z alkoholem. Czyli powiedzenie, że jedno piwo po pracy to też jest początek problemu, a może nawet nie początek, tylko już rozbudowany problem.
0: No tak, bo jedno piwo po pracy to jest początek problemu, bo początkiem jest odpowiedź na pytanie, po co ci to piwo? Bo odpowiedź nie jest taka, bo jest pyszne, tylko bo muszę się wyluzować. Mhm. Więc

0: regulować emocje alkoholem. A to jest prosta droga do nałogu. Tak, jeżeli my regulujemy, że muszę się odstresować, muszę na sen, muszę wychillować i tak dalej, to to jest narracja, którą ma większość osób z uzależnieniem. Zazwyczaj zaczyna się od tego właśnie jedno piwko po pracy albo na przykład nawet jedno piwko na koniec tygodnia. No to można byłoby powiedzieć, ojej, no nie bądźmy takie rygorystyczne, ale jeżeli pijemy jedno piwo na koniec tygodnia, żeby się wyluzować.
1: I czekamy na to piwo.
0: Tak, i już na przykład pojawia się w czwartek taka ekscytacja, o, piąteczek nadchodzi, no to się napiję tego jednego piwa, a nagle w piątek się okazujemy, szef każe do 20 siedzieć i ja wpadam w szał. No jak to miało być moje piwo? To już jest czerwona lampka, że w mojej głowie zaczyna zachodzić jakiś dziwny proces. Że ja zaczynam na ten alkohol czekać, że ja wokół niego sobie ustawiam cały tydzień, że ja zaczynam się jakby przywiązywać do myśli, że to jest naprawdę świetny antydepresant, że to jest świetny odstresowywacz i tak dalej. I wtedy rozpoczyna się uzależnienie. I oczywiście zanim to uzależnienie dojdzie do takiej klinicznej formy, że osoba będzie się zataczać, tak, czy robić jakieś głupstwa, zawalać swoją pracę, to minie trochę czasu. Tak, od tego jednego piwa raz w tygodniu. To minie trochę czasu, może minąć rok, dwa lata, ale zazwyczaj wygląda to tak, że to się jak rozwija powoli, powoli, a potem nagle przyspiesza na maksa i potem nagle to się robi codziennie po pracy, a potem nie jedno, tylko trzy, a potem to i po pracy, i w trakcie pracy i tak dalej, to już Państwo się możecie domyślić. No mówię, możecie domyślić, bo patrząc na te statystyki i też patrząc na, jak ja patrzę na statystyki osób, na przykład, które mają w rodzinie osoby z uzależnieniem, no to dalej jest to globalnie polski problem, że my tak naprawdę większość z nas zna kogoś, kto jest uzależniony.
1: A współuzależnienie to też jest w Polsce duży problem?
0: Oczywiście, no tam, gdzie jest uzależnienie, tam wielkim problemem jest współuzależnienie, czyli osoby, które są podporządkowane człowiekowi z uzależnieniem, do tego oczywiście często podszyte jest to bardzo dużą miłością, bardzo dużą troską, no ale jednak taką wypaczoną bardzo. I wtedy takie osoby współuzależnione zazwyczaj działają w służbie nie chorego, nie osoby z alkoholizmem, tylko w służbie nałogu.
1: Mhm. Czyli tak i usprawiedliwiają działania.
0: Zazwyczaj usprawiedliwiają, ułatwiają życie. Tak jakby dają, mówiąc bardzo krótko, dają komfort picia. Bo dopóki człowiek ma komfort picia, to pije. Komfort picia, czyli wiem, że nawet jak wpadnę, to mnie każdy obroni. Nawet jak coś nie wyjdzie, to zawsze spadnę na szczere łapy. Jeżeli ktoś ma myślenie, zawsze spadnę na szczere łapy. Cokolwiek by się nie działo, jakkolwiek byłabym pijana, zawsze się obronię. To jest taki mechanizm takiej iluzji, mam kontrolę nad swoim życiem. Wszystko jest pod kontrolą, tak? Jeżeli ten mechanizm iluzji i zaprzeczania to jest oś, to jest podstawa w alkoholizmie, więc pacjent, który ma taką myśl, bardzo ciężko mu będzie zrezygnować z alkoholu. Dlatego kiedyś były takie metody, żeby osoba spadła na dno, to znaczy dobrze jest, jak osoba zacznie widzieć, że naprawdę to życie jej się sypie, bo wtedy realnie widzi straty. Widzi, co się, no widzi, że zawala. A osoba współuzależniona często robi coś takiego, że ratuje. Czyli nie chce, żeby komuś się świat zawalił, więc no nie wiem, jeżeli nie dowiozłam projektu, to ktoś dowozi go za mnie, tak? Mąż miał skończyć, nie wiem, malować obraz, bo jest malarzem i miał tylko jeszcze go oprawić w ramę, ale już jest tak pijany, więc żona bierze i oprawia w ramy ten obraz za niego i wygląda na to, że on dowiózł temat, tak? On czuje, że ona się zajęła tematem, więc może dalej pić, bo zawsze ktoś mu pomoże. Ona jest nieszczęśliwa, no ale jakoś tam trwają, a nauk hasa w najlepsze, tak?
1: A czy my Polacy, też jeszcze jeden temat na sam koniec, bo już musimy naprawdę kończyć, ale chciałam jeszcze poruszyć temat wsiadania za kółko po alkoholu. Czy jesteśmy mniej tolerancyjni dla tego typu zachowań, czy to jednak stoi w miejscu?
0: Ja myślę, że my jesteśmy bardzo mało tolerancyjni i bardzo dobrze, bo ten piractwo drogowe pod wpływem alkoholu jest bardzo piętnowane przez Polaków. No i słusznie, no bo jakby jest to narażanie swojego i czyjegoś życia.
1: Ale jest wprowadzane czasem takie rozgraniczenie z tego, co przysłuchuje się czasem rozmowom ludzi, że co innego wsiąść pijanym, a co innego wsiąść po, no właśnie, kieliszku wina albo jednym piwie. Polskę.
0: No właśnie, bo tak naprawdę niestety część

0: osób rozgranicza promilami to, czy ktoś był pod wpływem, czy nie.
1: I no tak w prawie jest, nietrzeźwy i...
0: Tak, natomiast ja mam takie poczucie, że my wciąż jakby mamy takie zaufanie do alkoholu, że on dopiero jak jest wypity w dużych ilościach jest szkodliwy. I często osoba, dopóki naprawdę nie jest prawie nieprzytomna, to często w swoim umyśle ma takie poczucie, no przecież jestem trzeźwa, czy przecież on jest trzeźwy. Nieładnie od niej pachnie, ale powiedzmy, ona jest trzeźwa. Tak miło, że nieładnie pachnie, że już jakby mówi trochę bardziej bełkotliwie, już nie jest skupiona, już się cały czas śmieje, ale w sumie nie robi nic takiego złego i więc jeszcze to nie jest jeszcze bycie takim bardzo upojonym. No i przez to, że my rozgraniczamy w ogóle, że tak naprawdę nie patrzymy zero-jedynkowo na alkohol, tylko patrzymy tak, a troszkę to można, a no jak była, nie była taka zataczająca się, nie było, nie wiem, 2 promile, tylko tam niecałe 0,5 promila, no to już bez przesady. Przez to, że widzimy odcienie szarości na skali, no to część osób postrzega też jazdę po pijanemu jako no, wtedy, jak już miał naprawdę solidną ilość tych promili, a jak sobie tam jednego drinka wypił i wsiadł, no to jeszcze nic się nie stało. To jest błędne myślenie, bo moim zdaniem akurat w tym przypadku powinniśmy patrzeć zero-jedynkowo.
1: I tu musimy zakończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Psycholog Katarzyna Kucewicz była moją i Państwa gościnią.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ewelina Kamińska, do usłyszenia za tydzień.
2: Do pomyślenia. Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Czy zastanawiali się kiedyś Państwo, dlaczego ceny w sklepie, w kinie i na stacji benzynowej są jawne, a ceny mieszkań deweloperskich były do niedawna strzeżone jak tajemnica wagi państwowej? We wrześniu to się zmieniło. Ceny ofertowe muszą być jawne. I o skutkach tej zmiany, po 8 miesiącach funkcjonowania nowych przepisów, porozmawiamy w audycji Adres Zamieszkania. Zapraszam w sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Płonie 100 hektarów lasu na Mazowszu. Strażacy walczą z ogniem w dwóch powiatach pod Warszawą. Niemal 44 miliardy euro na bezpieczeństwo Polski. Kolejne umowy z programu SAFE podpisane. 15 lat za nieudany zamach na piosenkarkę Taylor Swift jest

0: Wyrok sądu w Wiedniu. Minęła północ. Kamil Olak, zapraszam. Pożar, który wybuchł w lesie w powiecie wołomińskim na Mazowszu, obejmuje już 100 hektarów. Zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej, starszy brygadier Sławomir Sierpatowski, powiedział, że akcja służb potrwa całą noc. Bierze w niej udział 75 pojazdów i około 400 strażaków.
1: Z IMGW mamy informację, że ten wiaterek znowu się pojawi od 20 do 40 kilometrów na godzinę, więc jeżeli taka sytuacja będzie, no to te warunki będą ciężkie.
0: We wsi Ołdakowizna ewakuowano 42 osoby z 20 budynków. Na miejscu jest reporterka Polskiego Radia Dagmara Kędzior.
2: Decyzja z ostatnich kilkudziesięciu minut jest taka, by ewakuować mieszkańców dwóch miejscowości znajdujących się najbliżej pożaru. Konkretnie będą to wsie Żądza i Ołdakowizna, właśnie ze względu na rozprzestrzeniający się ogień.
3: Tam dochodził już ogień, było widać, mam pracowników na listach, którzy są w terenie, informowali mnie, że będąc przy tych budynkach, w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
2: Tak mówił o tym nadleśniczy z Nadleśnictwa Mińsk Piotr Serafin, który też uważa, że przyczyną tego pożaru było celowe podpalenie.
3: Sytuacja, z jakiej się tutaj znaleźliśmy i patrząc lata wstecz, gdzie mieliśmy tutaj do czynienia z podpalaczem, wszystko wskazuje, że mogliśmy mieć tutaj do czynienia z podpalaczem.
2: Na to również mogą wskazywać zarzewia ognia, których według osób uczestniczących w akcji gaśniczej było kilka.
0: Droga numer 50 pozostaje zamknięta, wyznaczono objazdy. Pierwsze umowy finansowe z programu SAFE podpisano w Legionowie, Warszawie, Ożarowie Mazowieckim i Gdańsku. Z unijnego mechanizmu pożyczek nasz kraj może liczyć na niemal 44 miliardy euro. Większość tych środków będzie realizowana w Narodowych Spółkach Przemysłu Zbrojeniowego.
4: Podpisane kontrakty to nowe kamizelki i hełmy.
5: Przedmiotem umowy jest dostawa kilkudziesięciu tysięcy kompletów kuloodpornych kamizelek zintegrowanych KKZ-01. Wartość zamówienia wynosi około 720 milionów złotych netto.
4: Ale też samochody, systemy cyberobrony i produkowane w Ożarowie Mazowieckim drony. To wszystko w ramach finansowania z funduszy SAFE.
6: Dla polskiej armii zakontraktowaliśmy kilka tysięcy dronów wartych 11 miliardów złotych.
4: Mówiła pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
6: Tak dokładnie wygląda mechanizm SAFE w praktyce.
4: A szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że to także szansa na szybszy rozwój polskiej gospodarki.
7: To jesteśmy w najlepszym momencie, żeby w pełni rozwinąć skrzydła.
4: Łącznie takich umów w najbliższych dniach ma być podpisanych 40. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Polsko-brytyjski traktat o współpracy w zakresie m.in. obrony i bezpieczeństwa dzieli polską scenę polityczną. Przedstawiciele koalicji mówią o historycznym dokumencie. Opozycja uważa, że rząd powinien był informować prezydenta o postępie negocjacji. Do tej kwestii odniósł się w rozmowie z Polskim Radiem poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk.
8: Mam nadzieję, że prezydent otacza się na tyle kompetentnymi urzędnikami w swojej kancelarii, że taką elementarną i podstawową wiedzę na temat sytuacji międzynarodowej i faktu, że negocjowaliśmy traktat z Brytyjczykami, no taką informację panu prezydentowi przedstawili. A po drugie, mam nadzieję, że pan prezydent podpisze ustawę ratyfikującą, ponieważ ten traktat jest w interesie państwa polskiego, wzmacnia nasze wzajemne gwarancje bezpieczeństwa.
0: Jak mówi Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości, dobrą tradycją byłoby ustalanie przez przedstawicieli rządu zapisów umów międzynarodowych z prezydentem. Polityk odniósł się też do stwierdzeń prezydenta, że wiedzę o zapisach polsko-brytyjskiego traktatu czerpał z mediów.
9: Jesteśmy na etapie studiowania właśnie tego traktatu. Będziemy chcieli jakby także szczegółowe informacje uzyskać, bo jedno to jest, co jest napisane, drugie to jest realizacja i historia nas też tego uczy.
0: Podpisany w środę traktat zakłada m.in. wspólne prace nad nowym systemem obrony przeciwpowietrznej, organizację dużych ćwiczeń wojskowych i współpracę w przeciwdziałaniu rosyjskim atakom hybrydowym. Na 15 lat do więzienia trafi niedoszły zamachowiec, który planował atak podczas koncertu Taylor Swift 2 lata temu w Wiedniu. Taki wyrok ogłosił wieczorem sąd w austriackim mieście Wiener Neustadt.
10: Beran A. został uznany winnym zarówno planowania zamachu w stolicy Austrii, jak i wcześniejszej próby ataku w Dubaju. Jego wspólnik Arda K. w tym samym procesie został skazany na 12 lat za nieprzeprowadzony ostatecznie zamach w Stambule. Trzecim członkiem grupy islamistycznych ekstremistów jest Hassan E., który w Mekce zaatakował nożem strażnika. On został zatrzymany i w areszcie w Arabii Saudyjskiej czeka na proces. Grozi mu kara śmierci. 21-latek podczas procesu potwierdził, że

0: przygotował bombę, bo chciał przeprowadzić krwawy atak i zostać bohaterem terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie. Zamach nie doszedł do skutku dzięki informacji od zagranicznych służb. W odwołanych koncertach Taylor Swift w sierpniu 2024 roku miało wziąć udział 170 tysięcy fanów.
1: O czym relacjonował Adam Górczewski.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami bezchmurna, ale zimna noc, od 2 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie. W dzień wciąż pogodnie, więcej chmur będzie na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Z kolei na Warmii i Mazurach może przelotnie pokropić. 15 stopni pokażą termometry na północnym wschodzie, 21 w centrum, a 26 na zachodzie. Sześć i pół minuty po północy.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór, w audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami pani Adrianna Sobol, psycholog, psychoterapeuta, prezeska Fundacji W Trosce o Pacjenta. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witam serdecznie.
4: Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiać o takim temacie dosyć często poruszanym na antenie Polskiego Radia 24 w audycji Samo Zdrowie, o temacie choroby otyłościowej, ale dzisiaj w kontekście tego, z czym zmagają się pacjenci, albo inaczej, jak z nimi rozmawiać, jaką prowadzić komunikację. Bo to są osoby bardzo często straumatyzowane nie tylko chorobą, ale też tym, jak są odbierane, jak same siebie postrzegają, jak są nazywane, z takimi codziennymi rzeczami, z którymi borykają się na co dzień. Miałam okazję rozmawiać kilka razy z osobami, które chorują na chorobę otyłościową i to są wspomnienia traumatyczne już właściwie od dzieciństwa czasami, jeśli ktoś tak długo choruje, albo jeśli zachorował na jakimś etapie młodości, albo traumy, które wspominają, na przykład dotyczące wejścia do sklepu i próby kupienia sobie czegoś do ubrania. No właśnie, czy choroba otyłościowa to jest też taka psychiczna trauma i trauma komunikacyjna?
5: Oj, zdecydowanie tak. Pytanie jest bardzo szerokie i rzeczywiście temat przyjrzenia się i w ogóle bardzo ważne jest zrozumienie choroby otyłościowej. Choroba otyłościowa nie jest wyborem chorego, choć oczywiście musimy tutaj zwrócić uwagę, że to, jakie podejmujemy różne życiowe nasze decyzje dotyczące zdrowego stylu życia, mają tu ogromny wpływ, tylko że to jest etap profilaktyki, tak? Jakby każdy z nas musi jakby być świadomy, że ta profilaktyka to jest właśnie prawidłowa masa ciała, to jest właśnie regularna aktywność fizyczna, to jest między innymi też zdrowa głowa, czy to, co znajduje się na tym talerzu, aby było rzeczywiście odpowiednio zbilansowane. Niemniej jednak to, o czym my mówimy, to mówimy już o chorobie, o diagnozie, bardzo konkretnej diagnozie choroby otyłościowej, która jest chorobą śmiertelną i to należy podkreślić, jest chorobą, która niesie ze sobą 200 różnych powikłań. Choroby sercowo-naczyniowe, to są właśnie te wszystkie udary. No, mogłabym tutaj wymieniać cukrzycę i tak dalej, i tak dalej. Choroby, które niestety doprowadzają pacjenta do śmierci. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wciąż mamy bardzo duży opór i przez to też się przekłada na stygmatyzację pacjentów, żeby w ogóle uznać, że otyłość jest chorobą.
4: No zazwyczaj tak. Już dzisiaj na szczęście mówimy o chorobie otyłościowej, ale jednak gdzieś ciągle w tym przekazie, który się pojawia, mimo wielu rozmów, mimo pokazywania, czym ta choroba jest, pojawia się jednak taki przekaz, że wystarczy mniej jeść, że wystarczy się więcej ruszać. I gdzieś to ciągle pokutuje.
5: Cały czas pokutuje, zresztą nawet dzisiaj. Jakby jest jak kolejna z tak zwanych internetowych aferek, ale to nie jest, to źle tak naprawdę nazwałam, ale jak jedna celebrytka mówi, że leniwe tłuściochy myślą, że pójdą na skróty, wezmą, prawda, zastrzyki, leczenie i zabierają leczenie innym. To są oczywiście bzdury, ale to pokazuje, to jakby nie chciałam

0: chciałabym nawet promować tego, co zostało jakby powiedziane, ale to bardziej pokazuje pewien rodzaj schematu, jakim językiem operujemy, jakie mamy różnego rodzaju schematy i uproszczenia w naszej głowie opisujące pacjentów zmagających się z otyłością.
1: Leniwy tłuszczoch, obrzydliwość.
0: Obrzydliwość, ale to jest w ogóle totalny brak zrozumienia i jak mówimy tutaj o tej traumie, to rzeczywiście musimy tutaj podkreślić, że jest to jedna z nielicznych chorób, która mierzy się, z którą pacjenci spotykają się z tak ogromną stygmatyzacją. Nie ma innej choroby przewlekłej, w której ktokolwiek by pozwoliłby na to, żeby, nie wiem, obśmiać pacjenta, wyśmiać go, skrytykować i właściwie sugerować, że on taki jest, bo sobie na to zasłużył, bo sobie to wypracował. Nie ma żadnej innej takiej choroby. Niestety pacjenci mierzący się z chorobą otyłościową, no to jest też taka choroba, która po prostu widać ją gołym okiem.
1: No właśnie, ja przepraszam, tak sobie pomyślałam, usiłowałam sobie gdzieś tam wyobrazić jakieś inne choroby, w których można by uznać, że ktoś sam sobie zaszkodził. Choroby na przykład wywołane paleniem papierosów, no nie oskarżamy mimo wszystko, znaczy, aż tak
0: nie
1: osób
0: aż w taki,
1: chorujących
0: nie
1: z
0: aż,
1: powodu.
0: Tak, znaczy to nie jakby mimo wszystko gdzieś tam kryje się za tym jakiś rodzaj zrozumienia, współczucia. W ogóle jakby jest tam więcej wsparcia. A jeśli chodzi o pacjentów zmierzających się z otyłością, tam wsparcia nie ma w ogóle. Ja sama pamiętam w kontekście takich historii, że tak powiem, gabinetowych, kiedy pacjentka opowiadała o swoim przebiegu leczenia, kiedy ona mówi o tym, że jej koleżanki powiedziały jej to wprost. Lubią sobie z nią robić zdjęcia, bo przy niej wyglądają zawsze szczupło i atrakcyjnie. I to są takie słowa, których się nie zapomina. To jest też tak, ja to obserwuję w ogóle, bo różnego jakby, jak każdy z nas ma na różne agresywne zachowania, na różne bardzo takie smutne zdarzenia, każdy z nas sobie tak naprawdę w różny sposób z tym radzi. I to tak samo jest w kontekście pacjentów mierzących się z otyłością. Są pacjenci, którzy całkowicie się wycofują z życia takiego społecznego. Ukrywają się w domu, bo czują się odrzucani. I to jest odrzucenie, które następuje w każdym obszarze ich życia. W relacjach partnerskich, rodzinnych. Rodziny także często mówią, no wiesz, ale się zapuściłaś. Co ty w ogóle sobie zrobiłaś? No weź się ogarnij, tak?
1: Tak, tyle przepisów. Spróbuj tego,
0: dokładnie.
1: Spróbuj tamtego.
0: Zresztą też odwołując się też znowu do takich prawdziwych historii, jak babcia krzyczy do wnuczki, no chyba ty to już za serniczek podziękujesz, tak? I to jest 8-latka, która musi przyjąć krytykę babci, że jej zdaniem, prawda, ona już ma podziękować za ten serniczek, bo jest niestety w jej mniemaniu za duża, tak? I to są, dlatego co powiedziałam, że to są osoby, które wycofują się, często mierzą się z zaburzeniami takimi depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi. To są osoby, które nie są w stanie utrzymać aktywności zawodowej z różnych względów, i tych fizycznych, ale i emocjonalnych, bo ciągle jesteśmy poddawani różnego rodzaju ocenom i zresztą, no jeśli mamy takie uproszczone myślenie, że osoba otyła jest leniwa, no to jak mamy ją zatrudnić, tak? To jak mamy ją awansować? To niestety idzie w taką stronę, więc mamy tutaj to wycofanie, mamy właśnie te zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, ale mamy też takich pacjentów, którzy zaczynają sami śmiać się z siebie, próbują gdzieś wtopić się w tłum tych innych, którzy z nich żartują, tych innych, którzy z nich jakieś, prawda, uskuteczniają podśmiechujki.
1: Śmieją się z siebie, ale to jest tylko maska, rozumiem.
0: To jest tylko maska, to jest sposób na zasadzie, że no dobra, to żeby w ogóle być w jakiejś grupie, to żeby w ogóle być w jakiejś przynależności, to już po prostu zacznę się po prostu śmiać i używać takiego języka, jakiego używają do mnie, czyli ha, ha, ha, ty grubasie. W związku z tym ja zaczynam tak o sobie mówić. Czy to spowoduje, że ta osoba mniej cierpi, te słowa go nie bolą, a czy jej nie bolą? Oczywiście, że bolą, tylko to jest jakiś

0: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Tylmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Za nami dramatyczne dni dla mieszkańców Lubelszczyzny i wszystkich miłośników przyrody. Te dni już minęły, ale będziemy je wspominać i będziemy myśleć, co zrobić po pożarze, który wybuchł 5 maja w Puszczy Solskiej. Objął on ponad 1000 hektarów lasu, a akcja gaśnicza trwała tydzień. No i leśnicy nie mają wątpliwości. Straty są ogromne, a zdjęcia spalonego lasu robią koszmarne wrażenia. Co będzie dalej? Jak odbudować przyrodę po takim pożarze? O tym dzisiaj porozmawiamy, a w studiu gość Anna Sanz, kierowniczka Zespołu Polityki Środowiskowej Fundacja WWF Polska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czy też pani z przerażeniem oglądała te zdjęcia, jak to wygląda po tym pożarze?
4: Oczywiście, że tak. To wszystkich oczywiście łapie za serce. Widzimy też historię strażaków, którzy z tak heroicznym nastawieniem do tego podeszli. Łącznie z jednym, który zapłacił najwyższą cenę. I tutaj no, jesteśmy bardzo zaangażowani w sam proces też odbudowy po pożarze. Ale też przekazaliśmy trochę pieniędzy dla strażaków, żeby właśnie wesprzeć teraz odnowę ich sprzętu. Więc jak najbardziej jesteśmy zaangażowani.
3: Czyli nie tylko natura, ale też ludzie, sprzęt ucierpiały w tym pożarze. Ten strażak, który zginął, został pośmiertnie odznaczony honorową odznaką Ministerstwa Klimatu i Środowiska za szczególne zasługi. W poniedziałek tę nagrodę odebrał jego syn. No, był to moment wzruszający. No ale my wróćmy do tego, co w tej puszczy się dzieje i co się będzie działo. Jak teraz to naprawić? Cofnąć się nie da, ale coś trzeba zrobić.
4: Dobra informacja jest taka, że mimo pożarów bardzo wiele walorów przyrodniczych się zachowało w Puszczy Solskiej. I jest to okazja na to, żeby ten teren mógł sam się regenerować. I mamy tutaj kilka rekomendacji, jak to można by zrobić. Przede wszystkim należy bardzo dobrze sporządzić mapy tego obszaru, bo trzeba nałożyć na siebie to, co wiemy o pożarze, to, co wiemy o obszarach, gdzie są ważne gatunki, na przykład głuszec, to, co wiemy o miejscach, gdzie powinien powstać rezerwa Długie Bagno, który jest już planowany od jakiegoś czasu, gdzie są obszary Natura 2000. I z tego wybrać te obszary, które z jednej strony właśnie spełniają warunki potrzebne do stworzenia rezerwatu, które są Natura 2000, ważne gleby organiczne, takie jak torfowiska, które wiemy, że są szczególnie istotne też z punktu widzenia zmiany klimatu. I w tych terenach zostawić je, aby mogły same się regenerować. W to włącza się też zostawienie martwego drewna, także ono mogłoby się rozkładać i po prostu zasilać ten proces. I to jest bardzo ciekawa też okazja do tego, żeby w ogóle obserwować ten proces naturalnej sukcesji. Tam można zrobić bardzo dużo badań naukowych, zobaczyć w jaki sposób ten teren się odnawia. To już było robione też w innych lasach. Są takie przykłady z Nadleśnictwa Pisz, las Szast, w którym zostawiono ten teren. I to nie oznacza, że nigdzie w lesie nie powinno się robić takich działań odbudowujących, natomiast to by były te najważniejsze tereny przyrodnicze, gdzie możemy zobaczyć, jak taki las sam wraca do życia.
3: No właśnie, bo to są tereny różne przyrodniczo, to znaczy to nie jest po prostu las, ale tam są to, o czym pani wspomniała, miejsca Natura 2000, to są bagna i torfowiska, więc rzeczywiście każda z tych frakcji, każde z tych miejsc jest nieco inaczej pokrzywdzone, ale też inaczej będzie się odradzać.
4: Tak. I szczególnie ciekawe są te właśnie miejsca bagienne, bo ogólnie ten las powinien być w dużej mierze podmokły. Tam powinny być bagna. Natomiast przez to, że tam były stare rowy melioracyjne, które wysuszają ziemię, one były budowane właśnie w celach odprowadzania wody w zeszłym stuleciu. One doprowadziły do tego, że ten las był przesuszony i tam to wyglądało zupełnie inaczej niż naturalnie powinno wyglądać i to też właśnie sprzyjało temu szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożaru.
3: No bo suchy las, wiadomo, pali się szybciej niż jakby to był teren podmokły.
4: Więc złożyło się to, że z jednej strony mamy suszę, z drugiej strony mamy las, gdzie jeszcze odprowadzamy wodę. Jeszcze z trzeciej strony okoliczne rzeki też są regulowane i to jest też problem, ponieważ właśnie te rzeki, które normalnie powinny też zatrzymywać tą wodę, jeszcze szybciej ją sprowadzają do morza. Więc co należałoby zrobić, żeby z jednej strony odnowić las, a z drugiej strony zapobiec przyszłym pożarom? Powinniśmy doprowadzić do tego, żeby właśnie te rowy melioracyjne albo właśnie w ogóle je zakopać, albo je zatamować. I to by doprowadziło do tego, że więcej tej wody zostaje. Podobnie trzeba by pomyśleć, jak się zająć tymi rzekami wokół i też melioracją dookoła puszczy.

0: To jest bardzo ważne nie tylko dla tego lasu, ale w ogóle szerzej mamy w Polsce ten problem, że po prostu ta stara infrastruktura rowów melioracyjnych wysusza nam kraj w momencie, w którym właśnie tym bardziej potrzebujemy wody i niestety takie pożary jak ten w Puszczy Solskiej będą się powtarzały, jeżeli czegoś z tym nie zrobimy.
1: Susza to temat, o którym często mówimy w audycji Zmiana Klimatu, no i też często słyszymy, że właśnie problem jest z wodą i z jej brakiem, co jest szczególnie istotne dla natury i dla lasu. Być może właśnie przez to będą zakazy wchodzenia do lasu, no bo taki pożar to jest wina człowieka. On nie wybuchł sam, to ktoś musiał tutaj pomóc.
0: Jednocześnie gdyby to był las, w którym jest większa retencja wody, ta woda nie jest aż tak odprowadzana, no to może to by było możliwe do zatrzymania na mniejszym obszarze, więc to jest jakby zbiór kilku czynników. No ale wiemy o tym, że teraz jak wzrastają nam średnie temperatur, mamy coraz więcej suszy, no to będzie większe ryzyko po prostu takich pożarów i każda najmniejsza iskierka czy jakiś wypadek przy pracy może doprowadzić do tego właśnie, że będzie kolejna tragedia ludzka i naturalna jednocześnie.
1: No to jeżeli chodzi o wodę, możemy zapobiegać trochę, tak jak mówiła pani, o tych rowach melioracyjnych, żeby je zasypywać, ale są jeszcze jakieś rozwiązania, które można stosować w lesie, które zapobiegają pożarom, no bo taka droga przez las to chyba też jest dobre rozwiązanie, choć może się wydawać, że wycinamy drzewa, no ale właśnie wycinamy po to, żeby uratować inne, bo też takie akcje były prowadzone podczas gaszenia tego pożaru, wycinania zdrowych drzew po to, żeby zatrzymać, żeby ten ogień nie miał jak przeskakiwać dalej.
0: Zależy też od rodzaju lasu i tego, na ile ta droga jest jakby tutaj naruszeniem jakichś właśnie walorów przyrodniczych czy nie, to już pewnie trzeba by na poziomie lasu to zdefiniować. Jakby zrozumiałe jest to, że ona też pozwala na to, żeby szybciej na przykład się dostać do jakiegoś miejsca w lesie, a jednocześnie właśnie no, dla nas szczególnie ważne byłoby odzyskanie tej równowagi ekologicznej. To jakby jest w ogóle prewencja tego, żeby te pożary się rozprzestrzeniały i żeby nie było takiej potrzeby, no żeby strażacy musieli w takich no, ciężkich warunkach ratować przed najgorszym.
1: Część tego terenu Puszczy Solskiej to były miejsca prywatne, mające własnych właścicieli, ale część to są lasy państwowe. Inaczej będzie wyglądała odbudowa właśnie na terenach tych, które mają właścicieli i tych, które są państwowe.
0: No prawdopodobnie będzie inaczej zarządzana. Dla nas najważniejsze jest to, żeby właśnie obszary, które miały być terenem pod rezerwat, czy właśnie miejscem, gdzie znajdują się gatunki głuszca, to jest ptak, który w Polsce jest zagrożony i tutaj jest jakby szczególnie ważne, żeby w tych środowiskowo ważnych terenach powstał obszar, w którym ten las może się sam regenerować i to najprawdopodobniej będą w większości tereny państwowe.
1: Ale mówi pani, że lepiej, żeby ten las sam się regenerował. To znaczy, że nasza ingerencja tam nie jest potrzebna, no to, ale to będzie trwało latami.
0: No i to jest właśnie bardzo ciekawy proces, bo te lata to nie jest jednocześnie stracony czas, bo w trakcie tych wielu lat nawiania się będą się zmieniały gatunki, będą różne gatunki się pojawiały i to będzie właśnie ten proces naturalnej sukcesji, w której widzimy, jak przyroda sama wraca do jakiegoś stanu. Jednocześnie jak to połączymy z zakopywaniem rowów, to by nam pozwoliło zaobserwować, jak taki teren może wrócić do życia. Jest taki przykład ze Szwecji, gdzie właśnie był ogromny pożar jakieś około 10 lat temu i tam pozostawiono bardzo duży obszar, ponad 6 tysięcy hektarów tego lasu, właśnie takiemu naturalnemu odnawianiu się. Rozpoczęto tam ponad 20 projektów naukowych i monitoringowych i było to właśnie bardzo ciekawym przedsięwzięciem, żeby zobaczyć, co tam się wydarzy przyrodniczo, naukowo. I nie jest to coś, co możemy zrobić, jeżeli na całości tego obszaru byśmy po prostu zaczęli no sami jakby odbudowywać.
1: No bo w jaki sposób można by odbudowywać? Tak jak przypominam sobie historię z Kaszub, kiedy to silna wichura powaliła drzewa, po prostu były drzewa nasadzane. No tu też można by było spróbować takiej ingerencji, wsparcia, pomocy, czyli posadzić drzewa, które spłonęły.
0: No można by teoretycznie, tylko wtedy to nie jest ten sam proces, czyli nie mamy tego procesu, w którym gleba sama jakby zmienia swoje wartości. Nie jest to proces, w którym widzimy też jakby narastanie różnych warstw lasu, czy powracanie gatunków, które mogą do niego wrócić. I jednocześnie usuwając martwe drewno, zabieramy coś, co już jest jakimś rezerwuarem wilgoci i pozwala na to, że ten las się sam nie wysusza. Ten las i tak się będzie zmieniał w którymś momencie, więc to i tak się będzie naturalnie rozwijało, ale nie możemy tego zaobserwować, jak to może się wydarzyć, jak właśnie takim terenie zostawionym sobie.
1: Ta ziemia, która pozostała po części tego spalonego lasu, po spalonych terenach, była mocno nawodniona przez to, że było gaszone, ale czy zmienił się też bardzo jej skład, jej w ogóle żyzność, czyli to, co było na podłożu, ta ściółka wygląda w tej

0: chwili zupełnie inaczej?
1: No to trzeba by dobrze zbadać. Na pewno niektóre gatunki mogą się też uratować w takim kontekście, albo ponieważ mogły uciec, albo ponieważ mogły wrócić.
0: Bo na ile właśnie jest żyzna, czyli będzie w stanie się odradzać, tak jak mówimy, to jest długotrwały proces, trochę nieprzewidywalny, jak wiele rzeczy w naturze nieprzewidywalnych jest. Stąd chociażby problem z tymi rowami melioracyjnymi. Mhm. Kiedyś nikt nie podejrzewał, że doprowadzi to do takiej suszy, jak się te rowy kopało. W tej chwili wiemy już, że to było złe rozwiązanie, więc tak naprawdę trochę wszystko jest na zasadzie teorii, jak może wyglądać ten teren za lat kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt.
1: Dlatego to byłby ciekawy case, żeby zobaczyć, jak te, co pokażą badania naukowe z takiego odradzania się lasu.
0: A zwierzęta, które też podczas tego pożaru ucierpiały, no bo są takie, które zdążyły uciec, są takie, które nie zdążyły, chociażby ptaki, które miały założone swoje gniazda, no i w tych gniazdach były pewnie jajka pisklęta. No raczej nie udało się życia uratować tych zwierząt. Jest szansa, że one tam będą wracały? Czy w tym roku jest to już miot stracony na pewno, ale jak się zwierzęta będą zachowywać?
1: Dobre wiadomości są takie, że według Państwowej Rady Ochrony Przyrody nie jest to jakby szkoda długotrwała. Część zwierząt na pewno ucierpiała i to jest zawsze straszny widok. Natomiast jest wiele, które mogą wrócić później na te tereny, czy odnowić się, ponieważ są w innych częściach lasu, więc to jest jak najbardziej możliwe. Może nie od razu, ale za jakiś czas.
0: Dokładna inwentaryzacja skutków pożaru i dalsze obserwacje prowadzone przez leśników pozwolą odpowiedzieć, które fragmenty lasu będą wymagały pilnego usunięcia drzew, a które należy pozostawić do dalszej obserwacji. Tak czytamy w komunikacie lubelskich leśników. No właśnie, czy jest też potrzeba wycinania drzew, które nie spaliły się zupełnie, no ale być może też w jakiś sposób ucierpiały. Czy to też jest jeden z elementów właśnie przyglądania się temu, jak wygląda ten teren, no i działania, chociaż mówimy, że natura powinna poradzić sobie sama, ale takie rozwiązanie jak wycinanie poszczególnych drzew, czy to jest praktykowane?
1: No my uważamy, że na tych terenach najbardziej wartościowych nie powinno się tego robić i to jest po prostu też element tego odnawiania się lasu, że one tam zostają.
0: Być może z czasem się przewrócą. Tak. Okazuje się, że mogą się odbudować, a mogą zupełnie stracić życie po takim pożarze. Tak. Chodzenie w takie miejsca teraz, po tym wszystkim, co się wydarzyło, to jest dobry pomysł? My powinniśmy się tam pojawiać, chociażby żeby zobaczyć, czy raczej zostawić to i nie zaglądać?
1: To już będzie decyzja lokalnego nadleśnictwa, myślę, żeby powiedzieć, kiedy jest moment, kiedy ludzie mogą wrócić do lasu.
0: Pożar w Puszczy Solskiej to jeden z przykładów, który może się wydarzyć za sprawą działalności człowieka. Takie pożary to nie pierwszy i zapewne nie ostatni. Jak w ogóle zapobiegać, jak dbać, co robić, żeby takie sytuacje się nie zdarzały?
1: No teraz zmagamy się z wieloma różnymi kataklizmami w Polsce niestety w związku ze zmianą klimatu, więc też widzieliśmy oczywiście powódź w Kotlinie Kłodzkiej, katastrofę na Odrze. To są wszystko kataklizmy, które się będą niestety nasilać w związku ze zmianą klimatu. Natomiast wiemy, co możemy z tym zrobić. I podobnie tak jak w kwestii pożarów, dobre zarządzanie wodą jest kluczowe na właśnie wszystkich tych frontach. Więc w temacie powodzi musimy pamiętać o tym, że rozwiązania hydrotechniczne często nie są odpowiednie, żeby właśnie zatrzymać kolejną powódź stulecia. Natomiast jeżeli będziemy renaturyzować rzeki, czyli doprowadzać do tego, że one mają bardziej naturalny przebieg, to nam pozwoli na to, że właśnie w trakcie powodzi one mogą się naturalnie rozlać w pewnych terenach, a nie będą się przebijać przez mało skuteczne wały przeciwpowodziowe i powodować kolejne tragedie. Z kolei jeżeli mówimy o katastrofie na Odrze, jest teraz debatowana na poziomie Unii Europejskiej ramowa dyrektywa wodna, w której właśnie są regulacje związane z jakością wody. Wiemy, że w kontekście katastrofy na Odrze to miało związek z zasoleniem w wyniku ścieków spuszczanych z kopalni. I to są bardzo kluczowe dla nas regulacje, dlatego że one pozwalają na to, żeby właśnie nie dopuścić do tego, aby kolejne takie sytuacje miały miejsce chociażby na Wiśle. Więc jest wiele aspektów, którymi możemy się zająć, żeby właśnie zapobiegać to pożarom z jednej strony i powodziom, suszom z drugiej strony.
0: Ale wszystko kręci się wokół wody. I pożar, i powódź, wszystko się kręci wokół wody i jej braku. Albo w powodzi nadmiaru, ale braku odpowiedniego zatrzymywania tej wody.
1: Tak, no to jest szczególnie ważne w Polsce, no bo mamy nasz klimatyczny bilans wody jest, no tutaj jest takim problemem, że więcej odparowuje niż spada, więc to wiemy, że jakby u nas kluczowa jest retencja, czyli to zatrzymywanie wody tam, gdzie spadnie. Mamy też ten problem, że ponad 90% rzek w Polsce jest w złym stanie i to niestety jest

0: Bardzo przykra wiadomość, bo jesteśmy wszyscy bardzo też przywiązani do naszego krajobrazu, naszych rzek. No i chyba wszyscy już widzimy po prostu, jakie dotkliwe są skutki suszy. No ja też pamiętam, na przykład w zeszłym roku byłam nad Biebrzą i na wiosnę, kiedy właśnie ona powinna być najbardziej rozlana, a w tych momentach tam było po prostu sucho i było widać, jak po prostu trawa pod stopami się kruszyła, bo taka była sucha temperatura, więc to jest jakby przepis na kolejny pożar niestety. Natomiast jednocześnie widzimy, że no nie zawsze ten problem jest wystarczająco może priorytetyzowany czy rozumiany przez naszych decydentów. I niestety czasami regulacje idą w drugą stronę właśnie tutaj, czy to w kwestiach debaty o ramowej dyrektywie wodnej, czy w naszych polskich regulacjach, gdzie widzimy właśnie takie odejście, osłabianie kluczowych aspektów ochrony prawa środowiskowego. No i właśnie z tego powodu jako WWF zaczęliśmy apel, w którym mówimy decydentom stop i mówimy łapy precz od naszych przyrodniczych skarbów Polski, bo jest to dla nas moment krytyczny. Już nie możemy się teraz odnosić tylko do każdej kolejnej ustawy, która w jakiś sposób dereguluje nasze ważne prawo środowiskowe, ale chcemy jednoznacznie powiedzieć, że jest to problem i musimy przestać osłabiać nasze prawo.
1: Istotnym elementem odbudowy terenów, które zostały zniszczone, między innymi rozmawiamy o Puszczy Solskiej, jest właśnie retencja i poprawa stosunków wodnych. To dotyczy całego kraju, nie tylko tego terenu. A jak długo w ogóle może się to wszystko zmieniać? No bo tak jak zrobiliśmy te rowy i to się odwadniało i ta Polska wysychała tak stopniowo. Teraz wiemy, że no, dobrze by było odwrócić tę sytuację, ale to znowu będzie dużo czasu. Czy jesteśmy w stanie jakkolwiek przewidzieć, kiedy będą pozytywne zmiany, gdybyśmy oczywiście coś zrobili, no bo to też chodzi o to, żeby te rowy zasypać, czy żeby inaczej gospodarować wodą, to jak szybko to może przynieść jakikolwiek efekt?
0: To właśnie zależy od tego, jak bardzo będzie zaangażowane też w to nasze państwo, czyli na przykład jak będzie wyglądała wspólna polityka rolna, wsparcie dla rolników, którzy muszą się mierzyć z tym istniejącym systemem, czy będą mogli właśnie zostać na przykład wynagrodzeni za takie działania, które takie rowy zmieniają. Jest też kwestia renaturyzacji rzek. Mamy właśnie cele z tym związane też w unijnych dyrektywach i to jest kluczowe, żeby właśnie instytucje takie jak Wody Polskie też pamiętały o tym, jaki to ma wpływ na nasze bezpieczeństwo i faktycznie dążyły do tego, żeby renaturyzować, pozwalać na to, żeby rzeki nie były tamowane, czy też nie były budowane kolejne progi. To jest wszystko do zrobienia, to jest możliwe, no tylko właśnie potrzebujemy tej woli i też odwagi w tym, żeby iść w tę stronę.
1: No ale właśnie potrzebujemy przepisów, a gdzie jeszcze potem to wdrożenie w życie i czekanie na to, aż ta przyroda zareaguje na te zmiany? Bo to jest jeszcze samo to.
0: Tak, na szczęście to jest coś, co możemy dosyć szybko zaobserwować, więc nawet jak my jako organizacja współpracujemy z rolnikami i jednym z naszych współpracowników jest rolnik Patryk Kokociński, który na swoim terenie właśnie zadbał o to, aby zwiększyć retencję wody, zajął się ciekami wodnymi i bardzo szybko zauważył skutki, bo już później po niewielkim czasie no, miał po prostu lepszej jakości glebę, więcej wody, więc to jest coś, co już jakby na tym mikropoziomie dosyć szybko widać. Natura jakby sama jest w stanie się regenerować, tylko musimy jej na to pozwolić, a przede wszystkim nie możemy pozwolić na to, żeby po prostu zabierać te fundamenty, które nam są potrzebne. No i tutaj jeszcze raz wracając do naszego apelu, myślę, że ważne jest, żeby zaznaczyć, że po prostu ludzie w Polsce rozumieją potrzebę takich zmian. Mamy w tym momencie ponad 10 tysięcy podpisów zebranych w trakcie ostatnich 2-3 tygodni.
1: Akurat w dobrym momencie ruszyła petycja, wtedy kiedy dużo mówiliśmy o pożarze i tak, o tym, tak, że tak mamy problem.
0: Tak się złożyło. Tak, natomiast jest to niestety przykra prawda, że jest dużo takich momentów, więc to się zdarza dosyć często i nie trudno przewidzieć, że będzie właśnie niestety kolejny. Także też myślę, że to się jakoś przebija do świadomości Polaków, którzy no, też rozumieją, że bez no, zatrzymania takich deregulacji, które na przykład zabierają możliwość kwestionowania pewnych decyzji, pozwalają na to, aby wprowadzać coś, co się nazywa milczącą zgodą urzędu, czyli pozwalanie na to, żeby jeżeli urząd nie podejmie jakiejś decyzji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wniosek inwestora przechodził automatycznie, to może doprowadzić do tego, że właśnie szkodliwe inwestycje chociażby na rzekach, stawiające ludzi w niebezpieczeństwie kolejnych powodzi,

0: mogłyby przechodzić bez tutaj kontroli społecznej czy kontroli instytucji środowiskowych, które są właśnie do tego kompetentne. Więc niestety jesteśmy w takim trendzie właśnie odchodzenia od tych dobrych procedur, a jakby widzimy z tym, co się dzieje, że tym bardziej je w tej chwili potrzebujemy.
1: Petycja nosi tytuł Łapy precz od
0: przyrody.
1: Łapy precz od przyrody, a o przyrodzie i o tym pożarze i o tym, jak będzie się ten teren odbudowywał i czy zostawić go samemu sobie, czy działać się. Rozmawialiśmy dzisiaj w audycji Zmiana Klimatu. Anna Sanz, kierowniczka Zespołu Polityki Środowiskowej Fundacji WWF Polska, była gościem audycji. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: A my spotykamy się w kolejnym programie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Świat w powiększeniu.
4: Rosja nie przejawia żadnych oznak, jakoby była zainteresowana pokojem. Tak mówiła dzisiaj szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Podczas gdy Rosja nie ustaje w atakach na ukraińskie miasta i grozi kolejnymi zmasowanymi uderzeniami na Kijów, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pisze z kolei do Donalda Trumpa i amerykańskiego kongresu z apelem o nowe dostawy pocisków do systemów przeciwlotniczych, bo nad dnie Dnieprem zaczyna ich coraz bardziej brakować. O przedłużającej się wojnie, o rzeczywistości atakowanych ukraińskich miast i o nadziejach na pokój dziś w świecie w powiększeniu. A państwa i moim gościem w dzisiejszym programie jest Borys Tynka, autor książki i książek właściwie poświęconych Ukrainie, polski przewodnik po Odessie. Dobry wieczór, witam serdecznie w Polskim Radiu 24.
5: Dobry wieczór, witam wszystkich.
4: Proszę powiedzieć, kiedy ostatni raz był pan na Ukrainie?
5: No, dla mnie to już jest naprawdę dosyć spory okres. Ostatni raz byłem w lutym, byłem w okolicach Lwowa, ostatni raz byłem w Odessie w sierpniu zeszłego roku. Dawniej, nawet już w czasie pełnowymiarowej wojny Rosji z Ukrainą, bywałem dużo częściej, no teraz niestety troszeczkę rzadziej. Praca mi na to nie pozwala.
4: A co pan zastał na Ukrainie, jak pan tam ostatnio właśnie był? Jak bardzo ten obraz czy Lwowa, czy Odessy, która przecież także jest często celem rosyjskich ataków, był inny niż ten sprzed pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę?
5: To znaczy, ja myślę, że wielu słuchaczy mogłoby się zdziwić, jeżeli chodzi przynajmniej o Odessę, ponieważ Odessa naprawdę to jest miasto, które w dalszym ciągu żyje takim swoim normalnym życiem, przynajmniej się stara. Oczywiście to miasto bardzo różni się w dzień, różni się w nocy, bo w większości przypadków naloty niestety odbywają się właśnie w nocy i mieszkańcy muszą się wtedy ukrywać. Miasto w ciągu dnia żyje naprawdę normalnie, wydawałoby się, że nic się kompletnie nie zmieniło. Nawet w czasie alarmów ja widziałem sam takie obrazki, że matki z dziećmi bawią się na placach zabaw, ludzie kończą obiad w kawiarni, ktoś dopija kawę w restauracji, za chwileczkę rozpocznie się sezon plażowy i proszę mi wierzyć, że Odessa szykuje się do sezonu letniego, ale to nie jest tak, że Odessa, szykując się do sezonu letniego, nagle zamyka ten rozdział związany z wojną. Odessa doskonale sobie sprawę zdaje z tego, co się wokół niej dzieje, a po prostu ludzie chcą żyć normalnie. I to jest ten problem dla wielu Polaków, prawda, że Ukraińcy chcą żyć normalnie i potrafią to robić nawet w czasie wojny.
4: No, trudno też zamknąć ten etap związany z wojną, skoro ona cały czas trwa i chociażby w Odessie w ostatnich tygodniach bodajże był atak, w którym zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych i te ataki bardzo często w przypadku Odessy, ale także innych ukraińskich miast mają miejsce w obiektach no, takich cywilnych, prawda, jak szkoły, jak centra handlowe, jak blokowiska, prawda, place zabaw czasem również. No to bardzo często właśnie ludność cywilna, wbrew temu, co mówi Rosja, jest ofiarą tych ataków.
5: W ostatnich godzinach został zaatakowany magazyn wina w Odessie, więc wydaje się, że to jest również jakiś zmilitaryzowany obiekt, więc narracja Kremla oczywiście całkowicie zaprzecza temu, co się dzieje. Od samego początku, nie oszukujmy się, to nie jest tak, że nagle w ostatnich miesiącach Rosja zaczęła atakować obiekty cywilne, bo przecież od samego początku tak się dzieje. Ja pamiętam przecież pierwsze miesiące po tym, jak rozpoczęła się pełnowymiarowa wojna Rosji z Ukrainą, jak rozpoczęła się agresja Rosji, ja byłem w

0: się przez kilka pierwszych miesięcy i widziałem, co tam się dzieje. Tam były bombardowane od samego początku bloki mieszkalne, tam były bombardowane cmentarze. Ja specjalnie jeździłem w Odessie po to, aby zobaczyć to na własne oczy, bo to było nie do uwierzenia, że mógł być zaatakowany cmentarz. Faktycznie rakiety trafiły w część cmentarza na osiedlu Tajrowa. Były trafiane bloki mieszkalne, więc naprawdę to się nie dzieje od kilku miesięcy, to się dzieje od paru lat. No my po prostu troszeczkę, mam takie wrażenie, do tego już się chyba przyzwyczailiśmy. I to jest bardzo złe, prawda? Ale tak się dzieje.
1: Ale to, co wydaje mi się w tych ostatnich chociażby tygodniach, chyba jest nowe, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli tak jest, to jest takie tłumaczenie się Rosji, dlaczego do niektórych ataków dochodzi. Tak było w przypadku tego ostatniego zmasowanego ataku na Kijów w ubiegły weekend. Około 600 dronów, około 90 rakiet spadło na ukraińską stolicę. Natomiast to, co było nowe, to właśnie to, że Kreml poczuł się w obowiązku, żeby wytłumaczyć pytanie komu. Dlaczego w ogóle do tego doszło? Tłumacząc, że jest to odwet na, jak słyszeliśmy, celowe zabicie, to jest tłumaczenie Kremla, studentów podczas ataku w Starobielsku w obwodzie ługańskim. Ukraina, przypomnijmy, utrzymuje, że zaatakowała obiekt wojskowy na terytorium okupowanym przez Rosję, ale Moskwa potraktowała ten incydent jako rzekomy atak na ludność cywilną. Wcześniej Kreml nie potrzebował żadnych pretekstów, żadnych wyjaśnień nie podawał ani opinii zachodniej, ani opinii własnej, publicznej, żeby argumentować swoje uderzenia na Ukrainę. Dlaczego teraz takie tłumaczenia się pojawiają według pana?
0: To znaczy ja troszeczkę tutaj poprawię panią redaktor. Mianowicie Kreml od kilkunastu lat powtarza pewną narrację związaną z wydarzeniami w Odessie z 2 maja 2014 roku. Ja wiem, że to było oczywiście 12 lat temu, ale tam miały miejsce pewne wydarzenia, które Putin do dnia dzisiejszego bardzo wykorzystuje, tłumacząc fakt agresji na Ukrainę tym, że Odessę pomścimy. To jest okres Majdanu, prawda, zamieszki, budynek związków zawodowych. Ja tutaj nie chcę oczywiście wchodzić w szczegóły, ale do dnia dzisiejszego Putin powtarza to i powtarzał to jeszcze przed 24 lutego 2022 roku. Odessę pomścimy.

0: na właśnie prawej stronie polskiej sceny politycznej, no mamy przedstawicieli takich bardzo, zachowujących bardzo słabo...
1: Nie miała.